0: ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Według rządu ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Policjanci zatrzymali 13-latka, który planował atak w szkole. Chłopiec miał w plecaku 30-centymetrowy nóż i tasak. Zatrzymali go mundurowi z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim. Rzecznik komendanta głównego policji Andrzej Fiołek mówi, że informacja o spodziewanym ataku dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Wielkiej Brytanii.
2: Ten 13-latek polski grał na popularnej aplikacji sieciowej. Jednocześnie grając, rozmawiał przez mikrofon z drugim graczem. Tym graczem okazał się obywatel Szwecji, który znajdował się w Wielkiej Brytanii. I on usłyszał od 13-latka o jego planach, o tym, że wcześniej miał zabić kilka kotów w celu takiej próby przed poważniejszym zamachem.
1: Sprawą 13-latka zajmie się teraz sąd rodzinny, natomiast śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto przejmie specjalny zespół Prokuratury Krajowej. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Zespół zacznie działać w czwartek. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. Ma być jeszcze szybciej i jeszcze bardziej skutecznie. Uzasadnia swoją decyzję o powołaniu zespołu minister Waldemar Żurek.
4: Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić. Mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
3: Postępowanie obejmie działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem Zondy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Papież zakończył wizytę we Francji. Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju w roli głowy kościoła Leon XIV odwiedził Paryż i Lourdes, a ostatnie godziny pielgrzymki spędził w Metz.
6: Na ulicach Metz papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób. Z Metz dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
1: Czujemy frustrację, bo innego dnia ten mecz mógłby zakończyć się lepszym wynikiem, przyznaje obrońca reprezentacji Polski Jan Bednarek po porażce biało-czerwonych w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Piłkarz FC Porto zwrócił uwagę na dobre akcje, ale niską skuteczność zespołu pod bramką rywala.
7: Dwa stałe fragmenty gry, tak naprawdę kluczowe momenty meczu, no i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. No dla mnie jest takie światełko w tunelu, że to są sytuacje, które jest łatwo przeanalizować, łatwo rozwiązać.
1: W piątek reprezentacja Polski zmierzy się na PGE Narodowym z Rumunią, która przegrała w Bukareszcie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Wtorek będzie ciepły, słoneczny i pogodny. W większości regionów termometry pokażą od 20 do 22 stopni, nieco chłodniej tylko na Podlasiu.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn.

0: gospodarczy.
1: Ropa droga, złoty słaby, a stopy procentowe zdaniem wielu do poprawki i to w górę. Jak mocno niekorzystne tendencje rynkowe uderzają w nasze domowe budżety i czy koszt na przykład przejechania kilometra nadal będzie rósł? No i czy przypadkiem tuż za rogiem nie czai się na nas jeszcze wyższa inflacja? O tym już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. Szef największej polskiej spółki paliwowej podtrzymuje opinię, że szansą na niższe ceny benzyny jest uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rozwiązania ustawowe. Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy. Prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara powiedział, że bez pokoju. Między innymi na Bliskim Wschodzie trudno będzie ulżyć kierowcom.
2: Poziom cen wynika z geopolityki głównie, tak? Geopolityki związanej z wojną na Ukrainie i z wojną w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to szanse na zmianę są niewielkie.
1: Ireneusz Fąfara powiedział także o jeszcze jednej drodze do tańszych paliw. Ceny można bowiem obniżyć także dzięki rozwiązaniom ustawowym.
2: Jest projekt rządowy i to jest bardzo dobry projekt, który pokazał nam zarówno na początku roku, jak i pod koniec wakacji, jak kluczowe jest ustawodawstwo w tej dziedzinie i liczymy na to, że wszyscy rządzący znajdą wspólny język do tego, aby kierowcy mogli taniej tankować.
1: Rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków, a prezydent Karol Nawrocki zarzuca Donaldowi Tuskowi, że z kierowców zrobił zakładników. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
1: A bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Jak wygląda sytuacja na rynkach? No jeśli chodzi o główne indeksy warszawskiej giełdy, to tutaj dużych zmian nie ma, bowiem WIG traci w tej chwili tylko 0,01%, a WIG 20 zyskuje tylko 0,04%, a zatem tutaj zmian sporych nie ma. Trochę większe spadki w przypadku pozostałych indeksów, na przykład MWIG 40 traci w tej chwili 0,36%, a SWIG 80 0,18%. Spójrzmy na waluty, bo o nich dzisiaj będzie sporo do analizowania w naszym programie. Euro w tej chwili 4,38, dużo. Dolar również drogi, 3,85. Frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,10 zł. Tak wygląda sytuacja na rynku walutowym. To jeszcze dla porządku o ropie naftowej powiem. Ropa WTI 96,27 dolarów, natomiast za ropę Brent w tej chwili trzeba zapłacić 101,01 dolarów.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest dziś pan Arkadiusz Pączka, ekonomista i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak patrzę na kursy walutowe, oczywiście one są niezwykle ważne i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców, ale także z punktu widzenia polityki pieniężnej. Jak pan ocenia obecną kondycję złotego? Bo faktycznie obserwujemy, no właściwie od kilku tygodni, że ta kondycja zaczyna słabnąć.
4: No tak, rzeczywiście to ma potwierdzenie w wynikach i w kondycji polskiego złotego. Od początku roku osłabienie złotego względem dolara to już około 11%, tak więc tu oczywiście za moment pewnie pan redaktor zapyta mnie, czy to jest trend, czy będzie w tym zakresie jakaś zmiana. Trudno jest dzisiaj wskazać, bo wydaje mi się, że to, że złoty dzisiaj jest słabszy, to są wszystkie, na to mają wpływ zjawiska globalne. No, umocnienie się dolara, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie elementy wpływają na to,

0: że dzisiaj patrzymy, można powiedzieć, z dużym niepokojem, jak będzie się kształtował złoty względem dolara. No, amerykańska waluta się bardzo mocno umacnia i też sygnały, które płyną ze strony Fedu, są takie, że jednak jest polityka dalszego umacniania waluty amerykańskiej. Tak więc myślę, że no, tych tendencji takich zewnętrznych, które mogą wpłynąć na dalsze osłabienie się złotego, jest więcej niż tych pozytywnych. A jeszcze dodam, że tak naprawdę nie wiemy, na ile wpłynie obniżenie ratingu ostatnie przez agencję ratingową Moody's na względem naszego kraju. Tak więc trochę jest tych czynników negatywnych, które mogą powodować, że będziemy codziennie obserwować, jak silnie umacnia się dolar i też euro, a polski złoty niestety w jakiejś perspektywie dłuższej być może będziemy mówić, że no, za cały rok jednak widzimy jego większy spadek niż na poziomie od początku roku 11%.
1: Ale też, żeby nie było, że to tylko nasza wina i że tutaj się złoty po prostu osłabia, ale ten klimat taki międzynarodowy wygląda nie najlepiej, bo spójrzmy na najbardziej gorącą parę walutową świata, czyli euro, dolar. I tutaj widzimy, jak dolar względem euro w ostatnim czasie się umocnił. Ja tylko przypomnę, że w połowie sierpnia ten kurs euro-dolara wynosił 1,17. W tej chwili mamy 1,13. To oczywiście robi wrażenie i to też tłumaczy, dlaczego nie tylko złoty, ale chociażby korona czeska czy inne waluty regionu no, tracą względem popularnego zielonego.
0: Zgadza się jak najbardziej, bo widzimy tą relację między dolarem między euro a dolarem i rzeczywiście jest to też widoczne w tendencji osłabienia się euro względem amerykańskiego dolara. Chociaż dodam, że już nie pamiętam, czy też na pewno spadki u nas złotego względem dolara są większe niż chyba korony czeskiej względem dolara. I rzeczywiście to trzeba jasno powiedzieć, nie wiem jak to wygląda jeszcze z innymi walutami tego regionu, bo trochę jest większa awersja wobec zagrożeń na Bliskim Wschodzie, wobec tej sytuacji globalnej, wobec takich sygnałów płynących ze strony Fedu i amerykańskiej administracji. No jest jakaś awersja do polskiego złotego, mam wrażenie, i do inwestycji w waluty tego regionu. I musimy to silnie obserwować, jak to się będzie zmieniało w najbliższych tygodniach, bo oczywiście tu zawsze jestem jakimś optymistą w kontekście rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie i może wyjścia z tej sytuacji. Ale jednak jest duża siła i tendencja po stronie rezerwy amerykańskiego Fedu co do umacniania dalszego dolara.
1: Tym bardziej, że to umacnianie dolara to nie jest tylko problem bankierów czy ekspertów od handlu międzynarodowego, ale nas wszystkich. Bo jak Państwo zauważyliście, na początku programu podałem ceny ropy naftowej i to są ceny wyrażone w dolarach. My rozliczamy się, importując ropę, właśnie w dolarach amerykańskich i teraz osłabienie naszej waluty no wprost przekłada się na to, co widzimy na tych pylonach grozy i te czerwone, migające ceny i cały czas zmieniające się na niekorzyść na stacjach. No to między innymi wynik tego, co obserwujemy z dolarem.
0: To rzeczywiście ma duży wpływ, no bo pamiętajmy, że my kupujemy w dolarach, no i ta cena ropy jednak jest rozliczona w dolarach. Myślę, że te kontrakty, które ma też Orlen w różnych przedziałach czasowych, to też uwzględniają pewien czynnik ryzyka, ale też są po określonej kwocie kupowane, tak więc my to bezpośrednio widzimy nie tylko na stacjach benzynowych, ale też możemy to odczuć później w kontekście innych dóbr i usług, a później to się przełoży na wyższy poziom inflacji. No niestety to jest takie koło, które gdzieś tam się zamyka i później my to wszyscy odczuwamy, odczuwają też nie tylko przedsiębiorcy, którzy kupują surowce i inne elementy w walucie amerykańskiej, no ale też to może mieć wpływ na podniesienie cen i odbicie na konsumentach i też patrz inflację. Tak więc no, jest to jakiś cały szerszy element, który ma wpływ na to, co będzie w potencjalnym kolejnych miesiącach decydowała Rada Polityki Pieniężnej. Oczywiście kluczowe, czekamy na projekcję inflacji ze strony NBP-u, ale

0: trochę te czynniki, które dzisiaj są widoczne na rynkach zagranicznych, na giełdach, na globalnych rynkach, no mogą powodować, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmowała określone działania.
1: No właśnie i teraz pytanie o termin, bo mam pewien problem z kalendarzem. Ta projekcja inflacyjna to listopad, natomiast posiedzenie już w październiku. Jestem bardzo ciekawy, czy teraz, no biorąc pod uwagę chociażby ostatnie decyzje wielkich banków centralnych na świecie, no Rada Polityki Pieniężnej nie stanęła trochę pod ścianą i biorąc pod uwagę też to, co dzieje się ze złotym, żeby jednak wbrew temu, na co mieliśmy nadzieję jeszcze miesiąc temu, trzy miesiące temu i na początku
0: roku. Jeszcze w lipcu prezes Glapiński mówił o dłuższej perspektywie, niepodnoszenia stóp procentowych bądź jakiejś zmianie, a to widzimy, jak bardzo szybki jest dynamizm. Dynamizm rynkowy, który no według mnie Rada Polityki Pieniężnej zaczeka oczywiście na projekcję inflacyjną i myślę, że dopiero na bazie tego materiału będą na kolejnych posiedzeniach podejmowane odpowiednie kroki. Analizy pokazują różnie. Mówimy o takim dłuższej perspektywie niepodnoszenia stóp procentowych, ale też są sygnały, że jeżeli będzie to ponad projekcja NBP-u inflacji, no to jednak mogą być podjęte pewne działania i podniesienie stóp procentowych.
1: Za nami taka piękna seria 13, właściwie 14 miesięcy, kiedy idealnie mieściliśmy się w tym paśmie wahań od celu inflacyjnego. No i teraz wszystko wskazuje na to, wystarczy spojrzeć na ceny paliw, że jednak wyrwiemy się górą z tego kanału.
0: Tak, rzeczywiście. No, ja myślę, że ta sytuacja jest o tyle dynamiczna, że nie tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, na siłę polskiego złotego oddziaływały w bardzo dużym stopniu czynniki zewnętrzne. Na kwestie związane z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, kwestie wewnętrzne. I rzeczywiście nie tylko to, co dzisiaj będzie analizowała Rada Polityki Pieniężnej, nie tylko to, o czym wspomniałem, czyli patch obniżenia ratingu przez agencję Moody's, nie tylko, można powiedzieć, stan finansów publicznych, nie tylko te projekty legislacyjne, które miały przynieść określony i w założeniu mają przynieść określony przychód do budżetu państwa, patrz chociażby o podatek od zysków nadzwyczajnych, o który wspomniał pan redaktor, no to wszystko jest pewien element, który ma wpływ na to, jak globalnie dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej będzie w najbliższym czasie analizowała stan finansów i elementy, które mają wpływ na decyzje co do podwyżki stóp procentowych w perspektywie no, dalszej, bo tak jak mówię, w lipcu jeszcze prezes zapowiadał być może inne decyzje, czy sygnalizował o pewnych innych strumieniach wpływu na decyzję, natomiast dzisiaj widzimy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i jeżeli dane pokażą, że jest przekroczona projekcja inflacyjna NBP-u, no to myślę, że tutaj będzie bardzo szybka reakcja ze strony Narodowego Banku Polskiego.
1: O czym dzisiaj mówią przedsiębiorcy? O co się martwią? Pan jest przedstawicielem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jestem bardzo ciekawy, jakie jest spojrzenie i zdanie samych przedsiębiorców, bo to przecież od was zależy też, jak kształtują się ceny, w jakiej kondycji jest polska gospodarka. No i tutaj pewnie zmartwienie numer jeden, nie chcę uprzedzać faktów, ale to są jednak ceny paliw i energii.
0: Rzeczywiście ceny paliw, energii, one mają kolosalny wpływ na transport, one mają kolosalny wpływ na koszty wytworzonych produktów, one mają bardzo duży wpływ na w ogóle trudne dzisiaj planowanie, bo myślę, że dzisiaj jak się rozmawia z przedsiębiorcami i nie mówię o tych dużych w rozumieniu tego naszego podziału przedsiębiorstwa, ale bardziej średnie i mikro, małe przedsiębiorstwa, no to myślę, że tych ryzyk jest bardzo dużo. Koszty pracy, podwyżka płacy minimalnej, niepewna sytuacja dotycząca właśnie cen paliw, inflacji. Ja myślę, że dzisiaj trudno jest bardzo w dłuższej perspektywie zaplanować budżet, a jeszcze jeżeli można powiedzieć, ta elastyczność cenowa tych produktów, usług jest bardzo niska, czyli patrz, marża jest już na bardzo niskim poziomie, no to ci przedsiębiorcy bardzo wyrażają duże obawy co do przyszłości w najbliższych 6 czy 12 miesiącach, tak?

0: pamiętajmy, że oczywiście wpływ na to ma pewnie też kwestia związana z regulacjami, z propozycjami legislacyjnymi ze strony Ministerstwa Finansów, patrz, podniesienie CIT-u dla firm. To są wszystkie elementy, które powodują, że jest duża niepewność, nie tylko niepewność zewnętrzna, ale też niepewność regulacyjna. Oczywiście no, wiemy o tym, że już w przyszłym roku są kolejne wybory, tak więc to też będzie miało jakiś wpływ na planowanie ze strony przedsiębiorców i ryzyka, które mogą mieć znaczenie dla działalności operacyjnej. Ale myślę, że w pierwszym najważniejszym elemencie to jednak jest ceny surowców, które dzisiaj jednak się zwiększają i to ma kolosalny wpływ dla polskich firm i myślę, że to jest jedno z większych głównych wyzwań dzisiaj w tym, można powiedzieć, takim niepewnym świecie. Mm-hmm.
1: No i tutaj pojawia się kolejna rzecz i kolejne zmartwienie, czyli to zmartwienie inflacyjne. To jest jedna rzecz, ale czy przypadkiem nie wpadniemy w taką spiralę samonakręcającą się, jeżeli chodzi o inflację? Bo ekonomiści mówią wprost, takie poziomy, jakie były w środku pandemii czy pod koniec pandemii, no tak, nam nie grożą. Ale to nie znaczy, że będzie lekko.
0: No z pewnością nie wrócimy do tych poziomów, które były w pandemii, ale też były założenia, że jednak ona będzie coraz niższa. I jednak było dużo wypowiedzi analityków co do obniżki stóp procentowych, co do zejścia do poziomu jeszcze niższego niż 3%. Tak więc, ale też pamiętajmy, że nikt nie zakładał aż takiej dużej eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie i wpływu tego konfliktu na ceny surowców i na główny surowiec, czyli patrz, ropa i gaz. Myślę, że w tej perspektywie najbliższego czwartego kwartału no to jest jednak największe wyzwanie i miejmy nadzieję, że zostanie to zakończone jakimś rozejmem, który wpłynie pozytywnie na rynki finansowe, też na umocnienie się polskiego złotego i też no w dłuższej perspektywie na kondycję stanu finansów publicznych, no bo jednak nie sprzyjała nam ta obniżka ratingu w zeszłym tygodniu. A w dalszej perspektywie, w kontekście wyzwań budżetowych i chociażby tych projektów, o których tu wspomniał pan redaktor, patrz, projektu rządowego, zawetowania projektów rządowych dotyczących niektórych regulacji, które mają przynieść określony przychód do budżetu państwa, no tych wyzwań będzie bardzo dużo. A to jednak ma wpływ nie tylko na to, że dana regulacja zostanie przyjęta i minister zaksięguje potencjalne wpływy, ale globalnie też na sytuację i działalność polskich przedsiębiorców. Tak więc no, to jest bardzo, myślę, taki dosyć trudny okres w tym kontekście, że tych czynników jest coraz więcej, a jednocześnie zawsze się mówiło, że polska gospodarka jest rozpędzona, jesteśmy w G20, mamy coraz lepsze odczyty, a tu jednak te zewnętrzne elementy mogą w jakiś sposób wpłynąć w jakimś zakresie większym niż to, co zakładaliśmy jeszcze w połowie roku, bo jeszcze w lipcu te odczucia przedsiębiorców były lepsze.
1: Czy zgodzi się pan z takim porównaniem, że polska gospodarka jest tak, jak taki bardzo dobrze zarabiający menadżer, którego kariera się świetnie rozwija w korporacji, zarabia coraz więcej, pnie się w tej hierarchii firmowej, ale z drugiej strony cały czas ciążą mu potężne długi, z którymi nie może sobie poradzić gdzieś tam z czasów studenckich, czy też z początków
0: wyzwań
1: kariery
0: jest dużo.
1: I wyzwań. No właśnie.
0: Tylko panie redaktorze, no jakby zawsze się mówi o tej polskiej zaradności, o polskiej elastyczności, o polskiej kreacji i trochę to tak obserwowaliśmy po pandemii i trochę to widzimy, jak dobrze radzą sobie jednak polscy przedsiębiorcy. No, no to jednak trzeba powiedzieć, że dzisiaj ich sukces chociażby międzynarodowy jest dosyć widoczny. Oczywiście zawsze jest miło wspomnieć te duże brandy, ale zawsze też trzeba podkreślić tych średnich przedsiębiorców, którzy są pod dostawcami, pod wykonawcami, ale też przebijają się na tych rynkach. No dzisiaj widzimy w różnych sektorach polskiej gospodarki, gdzie polski biznes no, już w dłuższej perspektywie współpracuje z dużymi firmami. Jeżeli ta niemiecka gospodarka troszeczkę drgnęła w ostatnim czasie, no to jakiś optymizm był też po stronie polskiego biznesu, który bardzo mocno współpracuje. Ja tak jak mówię, nie mówię o tych dużych, którzy dzisiaj bardzo mocno, myślę, że w ostatnich roku, nawet dwóch,

mieli na biurku dużo zagranicznych firm do przejęcia i te akwizycje miały miejsce. I to jest bardzo pozytywny efekt tego, że te zasoby, źródło kapitału, inwestycje pozwalają na to, aby móc przyjmować inne firmy na rynkach zagranicznych bądź z nimi

0: tak naprawdę do końca października w większości firm powinno się przyjąć jakiś projekt budżetu na 2027. Myślę, że w wielu firmach to będzie jednak duże wyzwanie.
1: Powiedział pan o arcytrudnym i arcyważnym momencie, jeżeli chodzi o kalendarz wielu firm, czyli to planowanie budżetu. My często mówimy tutaj na antenie o budżecie państwa, natomiast warto wspomnieć również o tym procesie, który dzieje się w tysiącach polskich firm. Bo z jednej strony faktycznie, mówiąc o polskim PKB, my często zwracamy uwagę na te silniki, które napędzają polską gospodarkę. Wymieniamy konsumpcję, ale nie zapominajmy o inwestycjach. Te inwestycje w ostatnim czasie pięknie nam zaczęły rosnąć. Czy w obliczu tych wyzwań i tych problemów, które obserwujemy, możemy zacząć się niepokoić o poziom inwestycji? No bo jednak wydaje mi się, że te budżety w wielu przypadkach będą bardzo ostrożne.
0: Myślę, że to bardzo trudne pytanie. Myślę, że ta ostrożność będzie odmieniana w szeregu spotkań zarządów czy też właścicieli polskich firm, no bo to dzisiaj jest taki element odpowiedzialności za pracowników, za firmy, za ich rozwój. Drugim elementem jest na pewno tani pieniądz, czyli kapitał, który pozwala tym przedsiębiorcom zainwestować na rynkach zagranicznych bądź dokonywać akwizycji, ale też myśleć o inwestycjach tutaj w Polsce. No, mieliśmy duży dopływ kapitału, można powiedzieć, tych czynników, o których mówił rząd, patrz KPO, patrz inne elementy, środki unijne. Natomiast czekamy na pewno na perspektywę w przyszłym roku, na perspektywę i kolejnego budżetu unijnego. I myślę, że dalej mocnym elementem jest to, że Ministerstwo Finansów zakłada zwiększenie inwestycji po stronie przedsiębiorców. A tak jak pan redaktor wspomniał, te wszystkie czynniki, o których dzisiaj dyskutujemy, mogą mieć znaczenie dla bardziej odważnych decyzji w kontekście inwestycji nie tylko w park maszynowy, inwestycji nie tylko w działy R&D, ale też w inne elementy, które będą miały wpływ na rozwój polskich firm. Tak więc trudno jest dzisiaj określić, nie ma jeszcze chyba takich badań czy jakichś pierwszych wstępnych sąd, jak polscy przedsiębiorcy będą planować rok przyszły. Bo myślę, tych czynników ryzyka jest bardzo dużo i myślę, czynników, które wpływają kosztochłonnie na prowadzenie biznesu, a zawsze powtarzam, że bardzo to zależy od branży, na ile jest elastyczność marżowa, elastyczność, ile można odbić tych kosztów potencjalnie później na konsumenta, bo też to jest pewien limit, który może spowodować, że firma raczej będzie miała dłuższą perspektywę braku zarabiania środków bądź ujemną, tak więc to wszystko ma znaczenie.
1: I żeby na koniec trochę optymizmu się pojawiło, jedno z ostatnich badań firmy Manpower dotyczącej rynku pracy i tutaj mówimy o czwartym kwartale, wskazuje na to, że jednak większość pracodawców planuje zatrudniać albo utrzymać.
0: Pomimo tego trendu związanego z AI i z tym wszystkimi artykułami mówiący o tym, że będzie zwalniał, rzeczywiście są analizy, że jednak w tym czwartym kwartale być może będzie ten trend związany z zatrudnianiem, a chociaż też trzeba jasno powiedzieć, że były też analizy mówiące o tym, że to bezrobocie lekko się zmienia. Tak więc myślę, że to będzie trudne do określenia w dłuższej perspektywie. Dzisiaj myślę, że większość przedsiębiorców, jak analizuje swój budżet, czy swoje przychody, czy w ogóle działalność firmy, patrzy z perspektywy miesiąc na miesiąc, a jak to będzie miało perspektywę dłuższą. I trudno jest dzisiaj powiedzieć, czy będziemy widzieć duże odbicie w kontekście zwiększenia zatrudnienia w czwartym kwartale tego roku.
1: Pan Arkadiusz Pączka, ekonomista i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za
0: bardzo.
1: Spotkanie w studiu.
2: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
4: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry państwu.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: A w naszym studiu goście pani Małgorzata Kosik, aktorka, mama 15-letniej Natalii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I pani Barbara Witkowska.

0: Ta mama obecnie 20-latki. Dzień dobry również.
1: Dzień dobry.
0: Mówię obecnie, bo tutaj porozmawiamy o wydarzeniach jednak sprzed lat, ale które też miały miejsce w kontekście przemocy rówieśniczej. Dlaczego o tym rozmawiamy? I tutaj punktem wyjścia jest ten tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach oświaty oraz tydzień budowania relacji w przedszkolach. To wszystko dzieje się od 28 września, potrwa do 2 października 2026 roku. Tyle tytułem wstępu. Ale teraz to, co najważniejsze. Kiedy panie zetknęłyście się z tym pojęciem przemocy rówieśniczej? Kiedy to u pań wystąpiło? Jaki to był moment życia, a przede wszystkim jaki był etap u pani Małgorzata Kosik?
2: U córki to zaczęło się już w podstawówce. To ona miała wtedy 9 lat, ale wszyscy rodzice zauważyli, że w tej klasie dzieje się coś niedobrego. Chłopcy byli dość agresywni, ale później też dołączyły dziewczyny. Zaczęło się tworzenie grupek w czwartej klasie podstawowej na messengerach, w ogóle na komunikatorach. I dzieci posługują się komunikatorami. Wtedy mają taką trochę przewagę i hejtują, bo łatwiej jest hejtować zza klawiatury niż powiedzieć w twarz koleżance, co się o niej myśli. Bardzo często jest to wykluczanie, czyli na przykład nie zapraszamy jednej z koleżanek na urodziny. Później jest też taka przemoc słowna, wyzywanie kolegów, zrzucanie, przemoc taka fizyczna to zrzucanie ze schodów, popychanie, wyśmiewanie się, przede wszystkim wyśmiewanie się. No i oczywiście oczernianie w oczach innych dzieci. A w tym wieku, kiedy dojrzewamy, tak między 10, 11, 12 do 15 roku życia, to te dzieci naprawdę są bardzo przewrażliwione na swoim punkcie i uważają, że no nie ma nic gorszego niż wykluczenie przez rówieśników. Mama może bardzo kochać, tata tak samo. Można pójść z problemem do pani psycholog, można pójść z problemem do wychowawcy, ale okazuje się, że jeżeli środowisko nas nie akceptuje, czyli środowisko rówieśnicze, równolatki, to jest tragedia. To jest po prostu największa tragedia dla dziecka.
0: Między innymi też dlatego, że z tym środowiskiem w zasadzie na co dzień mamy do czynienia. W sensie mamy, dzieci przede wszystkim mają do czynienia, kiedy idą, czy to do szkoły podstawowej, przedszkola, liceum i tak dalej, i tak dalej. Jak to u pani było, pani Barbaro? Jak to wyglądało? Kiedy ta przemoc rówieśnicza się w państwa życiu pojawiła?
3: U naszej córki ta przemoc rówieśnicza pojawiła się w okresie 16 roku życia. To była pierwsza klasa liceum, drugi semestr pierwszej klasy liceum. Córka starała się żyć w tej społeczności licealnej tak, jak sobie to wymarzyła, żeby mieć przyjaciółki, koleżanki. Natomiast została wykluczona, wręcz odrzucona ze społeczności klasowej przez koleżanki, które stworzyły tak zwaną grupę, chciały ją dołączyć, a z drugiej strony nie chciały jej dołączyć. Powiedziały: po prostu my ciebie nie chcemy w tej grupie. To wykluczenie było w takim kontekście wyśmiewania w klasie, wyeliminowania z grupy na tych tak zwanych messengerach i w takiej komunikacji bezpośrednio słownej.
0: Jaka była reakcja ze strony córki?
3: Córka bardzo, bardzo to przeżyła. W wyniku tego odrzucenia doświadczyła bardzo silnego stresu. I my jako rodzice nie wiedzieliśmy, co się z nią dzieje. Ona przestała chcieć chodzić do szkoły, przestała, mówiąc wprost, wychodzić ze swojego pokoju, zaczęła tracić świadomość, pamięć, koncentrację. Pojawiły się takie stany lękowo-depresyjne i również odizolowanie totalnie od społeczeństwa. Nie potrafiła nam powiedzieć jako rodzicom nasza córka, co się wydarzyło w tej szkole, ponieważ ten stres spowodował zanik pamięci, świadomości, koncentracji.
0: Rzeczywiście tutaj pojawia się kolejna bardzo istotna kwestia, to znaczy jak z dzieckiem porozmawiać o symptomach, które zaczynają nas niepokoić, jak w ogóle zacząć rozmawiać, na co zwrócić uwagę, no i jak, brzydko rzecz ujmując, wyciągnąć z dziecka te informacje, bo oczywiście możemy zapytać, co tam u ciebie, czy wszystko w porządku, bo widzę, że coś się dzieje chyba niedobrego, dziecko powie, nie, wszystko dobrze, pójdzie do swojego pokoju, temat zamknięty, no ale tutaj chyba trzeba spojrzeć na to wszystko głębiej, pani Małgorzato.

0: Tak, dokładnie tak jest. Nastolatki tak się zachowują. Nie, nie, spoko, mama, nie, luz, nie, jest fajnie. I one bardzo długo, niektóre, bardzo długo ukrywają. To zależy, jak duży jest ten hejt i na ile sobie dzieci radzą, bo dzieci są bardzo różne, potrafią wiele wytrzymać. A niektóre są bardziej kruche, bardziej wrażliwe. I rodzic widzi, że coś jest nie tak, nie może wyciągnąć od dziecka, ale są oczywiście jakieś tam sposoby. No, każdy ma swoje, ludzie mają sposoby na to, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby uzyskać odpowiedź. Aczkolwiek jak tak rozmawiam na przykład ze znajomymi, to mnóstwo rodziców ma teraz problem z tym, że dzieci się po prostu zamykają w sobie. Nie ma w ogóle żadnej informacji zwrotnej, co się dzieje w szkole. Jak tam? Dobrze. No ale wszystko okej? Tak, tak, wszystko jest okej. I zbywają rodziców. Natomiast tutaj było tak, że Natalia w ogóle zawsze z nami dużo rozmawiała. I z mamą, i z tatą, i taka gadułka jest trochę. Więc my mieliśmy dużo prościej, bo nasze dziecko nie zamknęło się. Nawet lekarze nam mówili, bo Natalka później też zachorowała. Bo to mówi się na to, że anoreksja jest chorobą odrzuconej miłości albo odrzucenia, w ogóle odrzucenia. Nie, dzieci mają poczucie, że są niekochane. Nie zawsze to wynika, bo to rodzice się często też obwiniają, że coś jest nie tak. A w dzisiejszych czasach to zauważyłam, że tak naprawdę to chodzi o rówieśników, tylko i wyłącznie. My rodzice możemy bardzo kochać, nauczyciele mogą bardzo wspierać i psycholodzy, a jeżeli cię środowisko, właśnie własne koleżanki cię nie akceptują, jesteś odrzucana bądź odrzucany, to te dzieci najbardziej wtedy cierpią. I nawet jak się takie dziecko otworzy i poprosiłyśmy z Natalką o wsparcie psychologa w szkole, pani wychowawczyni była bardzo, ale to bardzo przychylna, wszystko robiła, żeby to jakoś wszystko naprawić, żeby to tak nie było, bo Natalka też była, był taki moment, że była wykluczana, ale tak naprawdę bardziej chyba jeszcze cierpiało dziecko, chłopiec u nas w klasie, który był popychany, wyśmiewany, wyzywany od gejów i to dziecko miało 9-10 lat i ja się tak zastanawiałam, jak można w ogóle w tym wieku tak brzydkiego słownictwa, bo one brzydko na niego mówiły, no nie chcę cytować w tej chwili, ale wszyscy wiemy, jak można powiedzieć na osobę homoseksualną, chociaż w tym wieku to w ogóle trudno mówić o takiej orientacji, ale właśnie dzieci używają takich najgorszych słów i najbardziej ranią słowem, ale potrafią też bić. Bić i zrzucać tak, jak jego zrzucały ze schodów.
1: To są sytuacje bardzo, powiedziałbym, ekstremalne, ale jednak, które występują cały czas w naszej przestrzeni, również w cudzysłowie w systemie edukacji, mówię tu po prostu o placówkach różnego rodzaju. Dobrze, że w tym przypadku, o którym pani mówi akurat, była przychylność ze strony, czy to nauczycieli, czy innych osób, które tutaj o tej sprawie się dowiedziały. A jak u pani to wyglądało, pani Barbaro? Bo też pytam a propos samej rozmowy, to znaczy jak te informacje zaczęły się pojawiać, jak te szczegóły zaczęły się pojawiać, no i później jaki był plan na reagowanie w tej sytuacji?
2: Diagnostyka w przypadku naszej córki trwała bardzo długo, ponieważ od pierwszych objawów proces leczenia i diagnozowania naszej córki to był okres mniej więcej około 6 miesięcy. Więc my przez ten tak naprawdę czas nie wiedzieliśmy, co się dzieje z naszą córką w takim kontekście, że ona nie potrafiła nam dokładnie powiedzieć, co się wydarzyło w klasie. I jak już diagnoza została postawiona, że w wyniku tego stresu, który córka doświadczyła, to jest choroba tężyczki utajonej, która powoduje, że tak naprawdę cały organizm jest zniszczony poprzez wypłukanie się podstawowych witamin z grupy właśnie wapń, potas, sód, potas i wapń. Wówczas mózg przestał totalnie pracować. Więc my kontaktowaliśmy się ze wszystkimi specjalistami, jacy tylko mogli być, czyli internista, neurolog, psycholog, psychiatrzy i również nauczyciele, ale dostaliśmy taką informację, że jakby na potrzeby naszej córki najlepiej, żeby ona miała lekcję nauczania zdalnej, żeby odizolować się od rówieśników w szkole.
1: Ten tydzień od 28 września do 2 października, to ja mam wrażenie, że jest tylko taki przyczynek do tego, żeby rozmawiać o przemocy rówieśniczej, o tym zjawisku i o tym, jak temu zjawisku przeciwdziałać. Tak naprawdę na co dzień powinniśmy się zastanawiać nad tym, co się dzieje z naszymi dziećmi, co się dzieje w szkołach, co się dzieje też w grupach rówieśniczych, no bo tak jak pani Małgorzata zwracała na to uwagę, dzieci potrafią być bardzo brutalne.

0: zarówno jeżeli chodzi o słowo, jak i po prostu przemoc fizyczną i na to musimy być bardzo również my jako dorośli wyczuleni.
1: Tak, a chciałam jeszcze zauważyć, że ostatnio przykre sytuacje stają się też nauczycielom. To znaczy, to jest tak, że te dzieci już nie atakują tylko siebie. One już startują do nauczycieli i do naszej pani wychowawczyni też była nieprzyjemna sytuacja właśnie, kiedy na Messengerze wspólnym zaczęli się nabijać z nauczycielki, a jeszcze jedna z mądrych mam po prostu zrobiła screena i wysłała to nauczycielce. I tamta też przeżywała swoje. Nawet powiem szczerze, chciała odejść, chciała przestać uczyć. To młoda nauczycielka, bardzo taka była za dziećmi, więc dla niej to był taki szok, bo jej się wydawało, że ona jest lubiana, tak samo jak dzieci. Dzieciom się też wydaje tym na początku, że one są lubiane. Najpierw jest to obgadywanie za plecami, później jest buntowanie koleżanek, a następnie wyżywanie się już konkretnie na jednej osobie, pokazując jej, nie jesteś fajna, my ciebie nie chcemy, my pójdziemy na imprezę urodzinową bez ciebie. Wszyscy się będziemy bawić, wrzucamy później na Instagrama, jak się super bawimy bez ciebie. I to ją bardzo bolało. Więc no, nie jest to miłe, tak, dla takich
0: Ministerstwo
1: nastolatków.
0: Edukacji Narodowej przygotowało taki niezbędnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych pod tytułem Przemoc rówieśnicza, zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie. On zawiera informacje, czym jest ta przemoc rówieśnicza, jakie są jej skutki oraz wskazówki, jak budować szkołę wolną od przemocy. Ale taki przewodnik też by rodzicom chyba się przydał, bo mam wrażenie, że my jako rodzice nie jesteśmy do końca przygotowani systemowo do tego zjawiska, z którym spotykają się później nasze dzieci, szczególnie biorąc pod uwagę współczesność i to, jak bardzo wiele jest hejtu chociażby w sieci.
2: Ja uważam, że przygotowanie takich materiałów, które pomagają nam jako rodzicom rozmawiać z naszym dzieckiem, ale również, żeby ta komunikacja była wewnętrznie w szkole rozwinięta. Uczeń, nauczyciel, uczeń, przemocowiec. W tych kwestiach powinny być prowadzone warsztaty terapeutyczne. Ja również głośno też o tym mówiłam w szkole, że ta ofiara, ona nie może uciekać, ona nie może, po prostu nie można chować do szuflady, zamiatać pod dywan takich kwestii, które są bardzo trudne. Dziś jest dobrze, ale jutro ktoś popełni samobójstwo. Dlaczego?
0: Tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję, bo myślę, że ona jest niezwykle ważna. Pani Barbara Witkowska, mama 20-latki, i pani Małgorzata Kosik, aktorka, mama 15-letniej Natalii, były naszymi gośćmi. Bardzo panią dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu redaktor Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV Kijów. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia i pojawienie się w naszym studiu, ale a propos tego, że to dobry dzień, czy rzeczywiście dobry w kontekście przedłużenia tych sankcji na Rosję w Unii Europejskiej? No bo o 3 lata i to coś zupełnie nowego, inne spojrzenie. Z drugiej strony mamy tych dwóch oligarchów, rosyjskich oligarchów, którzy zostali wyłączeni, no w ramach takiego kompromisowego rozwiązania. Jak pan patrzy na to?
4: No ja patrzę na to jeszcze z trzeciej perspektywy, jako mieszkaniec Kijowa. Tylko krótko o tym powiem, tak, to nie jest na pewno dobry dzień, bo dzisiaj Rosjanie parę godzin temu zaatakowali Akademię Nauk, Narodową Akademię Nauk, czyli obiekt, gdzie toczy się nauka, a nie jakieś przygotowania czy szykowania wojenne. Co najmniej jedna osoba zginęła, to centrum miasta i to pewnie presja na morale. Więc dla Kijowian przede wszystkim, do których należy, tak, dla Ukraińców to jest ten dzień niestety i dlatego jest niedobry. Jeżeli chodzi o te sankcje, no to rzecz jasna, każda taka restrykcja, każde dążenie do sprawiedliwości, bo o to tak naprawdę chodzi, to jest dobry sygnał. To, że wygląda to jako pewnego rodzaju taki trochę handel, tak? Czyli każdy z krajów zgłasza swoją wizję, swoją perspektywę, kto powinien być na tej liście, kto nie powinien, no pewnie nic dobrego, tak? Bo każdy, kto przyczynił się do tej wojny, każdy, kto jest w otoczeniu Władimira Putina, na pewno powinien odpowiadać i tutaj znowu wracam do tej kwestii sprawiedliwości, ale najważniejsze moim zdaniem pytanie teraz jest takie, czy te restrykcje, czy te sankcje wstrzymają dalsze po prostu porwanie ukraińskich dzieci z okupowanych terenów, bo nadal te tereny ani państwo ukraińskie, ani wojsko ukraińskie nie kontroluje, no i dochodzi do takich przypadków, kiedy Rosjanie nawet nie

0: ukrywają się, a nawet no, dumni z tego, że porywają te dzieci i robią faktycznie z nich takich kolejnych wojowników rosyjskiego reżimu.
1: No bo te sankcje to jest, tak jak wspominaliśmy, coś symbolicznego. Z drugiej strony wydaje się, że przez tą symbolikę też jest wskazanie na to, że czy Ukraina, czy państwa Zachodu mają w tej sprawie po prostu związane ręce.
0: Tak, tak. I to jest ten problem, który jakby dotyczy tego, o ile adekwatna jest ta reakcja, o ile te sankcje będą mieli wpływ, to z czego zacząłem, tak? Mieli wpływ na realne działania Rosji. No, Rosja nie zaprzestaje atakować ani ukraińskich miast, ani porywać ukraińskich dzieci, więc może to jest ta odpowiedź, tak? Czyli powinno być więcej restrykcji, więcej ograniczeń i więcej może zjednoczenia też państw europejskich co do tych sankcji. Chociaż nie tylko o Europie mówimy. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych, aby zastosowali tą tak zwaną ustawę Lindsey Grahama, senatora, który odszedł do innych światów nie tak dawno, tak? Bo to też jakby temat tych sankcji, że no faktycznie ta ustawa jest przegłosowana. Faktycznie strona amerykańska, bezpośrednio Donald Trump, jest w stanie to uruchomić. Ale czy uruchomi? To jest pytanie gdzieś tam może otwarte, ale niestety no nie mam za dużo optymizmu w tej kwestii.
1: A dlaczego tego optymizmu brakuje? Czy to ze względu na nieprzewidywalność prezydenta Donalda Trumpa, czy może wręcz przeciwnie, przewidywalność jego pewnych działań, nie wiem czy to dobre słowo, przychylnych Rosji albo pobłażliwych dla Władimira Putina?
0: Ja od jednego z ukraińskich dyplomatów usłyszałem takie określenie, że to jest taka taktyka zygzagu. Mam nadzieję, że po polsku to też tak się nazywa, tak? Czyli
1: zygzag, tak.
0: Faktycznie,
1: od jednej
0: tak,
1: do drugiej strony.
0: Absolutnie, tak. I on tak po prostu wybudowuje tą swoją politykę, więc my mamy no, takie od czasu do czasu różne jego wypowiedzi, które gdzieś tam no, wyglądają nielogicznie, jeżeli to wszystko ułożymy w jedną linię, tak? I stąd właśnie to zachowanie wobec Rosji, czyli no, z jednej strony demonstruje, czyli pokazuje to, że może mieć wpływ, to, że podpisał tę ustawę, tak? Ale z innej strony nie uruchamia tej właśnie w praktyce tej ustawy, tak? To samo dotyczy no, na przykład wyrzutni Patriot i licencji do produkowania pocisków do Patriot, tak? Bo ta historia toczy się jeszcze od lipca i jak najlepiej udowadnia tą zygzagowość w polityce Donalda Trumpa, kiedy najpierw mówi, ok, przekażemy Ukrainie te licencje. Ukraina to komunikuje też w sposób oficjalny, potem wychodzi i mówi o tym, że no jednak są wątpienia, ma wątpienia po prostu dlatego, że boi się, że ta technologia trafi do obcych ręk, a teraz ponownie mamy tą historię po szczycie ONZ, po spotkaniu Zełenski-Trump, kiedy ten temat przekazania tej licencji, tej technologii, to znaczy ponownie wraca i jest w porządku dziennym. Stąd właśnie ta zygzagowa polityka.
1: Były też nawoływania Donalda Trumpa w stronę Ukrainy, żeby ta nie atakowała celów energetycznych, czy tych dotyczących ropy naftowej po prostu bezpośrednio, no bo to było też trochę stwarzanie takiego obrazu, jakby to Ukraina i ukraińskie ataki na te cele odpowiadały teraz za problemy z cenami ropy na świecie, a bardziej powinniśmy chyba się skierować w kierunku Bliskiego Wschodu i tego, co dzieje się między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i dodać do tego cieśninę Ormus chociażby, choć temat zdecydowanie bardziej skomplikowany. Ale wspominał pan redaktor o ataku na Kijów, ataku na m.in. budynek Ukraińskiej Akademii Nauk. No właśnie, Akademia Nauk. Z drugiej strony cele energetyczne, cele cywilne, ludność cywilna, która cierpi albo wprost ginie w wyniku tych rosyjskich ataków. No i prosta chyba tutaj taka teza moja by była, że Rosja w tym wszystkim, w tych swoich atakach nie ma żadnej świętości. Dla Rosji żadna świętość nie istnieje.
0: Tak, to już wchodzimy w kwestię morale, tak? Ale nie tylko, bo te kwestie, powiedzmy tak, moralności, sprawiedliwości, oni ważne. Rzecz jasna. Ale jest coś takiego jako cele wojskowe i no, motywacja wojskowa, tak? I to już jest wbrew morale. Ale nawet z tego punktu widzenia to jest pozbawione sensu. No bo tak jak mówiłem, jeżeli dochodzi do uderzenia w taki budynek nauk, jeżeli dochodzi do uderzenia w obiekty stricte cywilne, czy jak ostatnio mieliśmy w Kijowie w bloki mieszkalne, no to oznacza, że Rosja jest gotowa no po prostu prostu finansować, tracić te swoje resursy bez sensu. Bez sensu wojskowego, to znaczy, tak? Bo jedna sytuacja, kiedy zostaje zaatakowany jakiś obiekt wojskowy, nawet na przykład logistyka, i to można zrozumieć z punktu widzenia po prostu dalszej kontynuacji tej wojny, tak? Co innego, kiedy dochodzi do takich ataków, jak przeżywamy dzisiaj. Chociaż, no, być może jakaś logika za tym stoi. Ona oczywiście

0: oczywiście jest sprzeczna z moralnością i ze sprawiedliwością, ale to jest wywieranie presji na cywilów, tak? I dzisiaj na przykład premier Ukrainy, Serhii Korecki, który no, faktycznie uprzedza, mówi o tym, że część Kijowian jednak już teraz powinna zadbać o to, gdzie spędzi tę zimę najbliższą. Pewnie tutaj chodzi przede wszystkim o rodzinę z dziećmi, o starszych osobach, które sobie nie poradzą. No to jest skutek tych ostrzałów i gdzieś tam to jest odpowiedź na pytanie dlaczego, tak? Czyli no to wywieranie presji na morale i to dalsze takie, no powiedzmy takie marzenie rosyjskie o tym, że społeczeństwo ukraińskie skieruje swoje pretensje, swoje pytania, swoje niezadowolenie i nienawiść, bo też nienawiść są, wiadomo, do wroga, kiedy giną ludzi, otóż skieruje te wszystkie swoje emocje do strony ukraińskiej, czyli do Kijowa, do prezydenta i jego otoczenia, ale tak nie jest, bo dobrze rozumiemy, gdzie ta wojna się zaczęła i kto podjął tą decyzję o rozpoczęciu tej wojny.
1: Ja wiem, że to pytanie pada przed każdym okresem jesienno-zimowym, szczególnie zimowym, od wybuchu tej pełnoskalowej, powiedzmy, wojny i rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale czy ta zima może być kluczowa dla tej wojny i tego konfliktu?
0: Coś takiego słyszę od komentatorów do spraw wojskowych, bo ja też rozmawiam w swoim radiu z ludźmi, którzy na tym się znają. Nie będę udawał wojskowego eksperta, bo absolutnie nie jestem. Tak? Mogę mówić o swoim doświadczeniu. Tak? Ta miniona zima była trudna, ale przypominam sobie, jak w przestrzeni medialnej było takie nasycanie, gdzieś tam racjonalne, gdzieś nie. O tym, że to będzie najtrudniejsza zima, to będzie taki przełom i nie wiadomo, czy my przetrwamy. No, jak pokazuje praktyka, teraz siedzę tutaj w Warszawie przed panem, czyli jakby daliśmy radę, tak? To samo mogę powiedzieć o tej kolejnej zimie. Nie mamy pojęcia, bo nie możemy po prostu wejść w głowę Rosjanom czy Władimirowi Putinowi, oby wyjaśnić, oby zrozumieć, do czego się szykują, ale musimy sami po prostu być przygotowani do każdego scenariuszu, tak? Więc no to jest jedyne takie wyjście i to, że, bo to nie tylko Kijowa dotyczy, tak? Ja rozmawiam na przykład z ludźmi z Chersonia, też z Zaporoża, z tych przyfrontowych miast. Tam sytuacja jest też podobna, bo no, Rosjanie atakują to wszystko, co jest związane z po prostu z takim normalnym życiem, od prądu do nawet ostatnio supermarketów. No pewnie wywierają tą presję na morale ludzką, więc wrócę do tej tezy.
1: W Brukseli ministrowie obrony państw Unii Europejskiej rozmawiają też o dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy, a z perspektywy Kijowa, z perspektywy Ukrainy. Czego najbardziej potrzeba obecnie potrzebuje Ukraina od europejskich partnerów?
0: Ja bym to rozdzielił na dwie części, tak? Front koniecznie, bo front stoi i od tego, o ile jest wyposażony, o ile nie brakuje pieniędzy dla tego, żeby wyposażyć wojsko ukraińskie na froncie, zależy wszystko. Zależy, czy pójdą Rosjanie, czy jednak nie pójdą, a ostatnio mamy takie dobre wieści tak naprawdę ze wschodu Ukrainy, z obwodu donieckiego, gdzie przeprowadzona została i teraz jest w trakcie realizacji operacja Vivaldi. Dostała taki tytuł, bo ten słynny utwór, on miał tam kilka, powiedzmy kilka takich iteracji. No i to jakby nawiązuje do tego, że wszystko jest w toku. Nie wiemy, ile będzie tych iteracji, ale tych pierwszych dwie części, tych pierwszych dwa etapy już zostało zrealizowanych. To, co dotyczy frontu i poparcia wojskowego na froncie. Ta druga kwestia też jest ważna, to powiedzmy tak, życie Ukrainy, funkcjonowanie Ukrainy jako państwa i jako gospodarki. I tutaj są dwa ważne elementy, czego potrzebujemy. To antyrakiety, czyli to, o czym już mówiłem, to PAK-3, czyli coś, w co wyposażają te wyrzutnie Patriot. To jest rzecz pierwsza. I druga rzecz, która jest no, bardzo potrzebna teraz, to system antydronowy. Tak? Bo Rosjanie mają te reaktywne bezzałogowce i ostatnio, te ostatnie tygodnie w Kijowie wyglądają zupełnie inaczej niż było wcześniej. Ja przedwczoraj byłem jeszcze w Kijowie, wczoraj przyjechałem do Warszawy tutaj na parę dni dosłownie. Tak? I mogę powiedzieć, że no, ta liczba alarmów, to jak często słyszę wybuchy na ulicy, to nie do porównania z tym, co było tam miesiąc, dwa czy trzy temu. Rosjanie jakby są świadomi tego, że teraz to jest no, takie słabe miejsce w obronie przeciwlotniczej. Ale z tego, co wiem, no przynajmniej ta publiczna komunikacja pozwala powiedzieć, że teraz jakby technologia strącenia tych bezzałogowych, tych dronów reaktywnych jakby już jest przetestowana. zablokowana, tylko stoi kwestia, jak szybko można

0: po prostu uruchomić, żeby to była manufaktura, żeby to po prostu było produkowane natychmiast tu i teraz. No i słyszę takie prognozy, że to może być nawet do paru miesięcy, a my niestety tych parę miesięcy nie mamy, bo Rosjanie, tak jak widzimy, atakują codziennie.
1: I to jest chyba największy problem, z którym mamy do czynienia, to znaczy problem dotykający tego, że cały czas na coś Ukraina musi czekać. To znaczy, że potrzebujemy paru miesięcy, że potrzebujemy tygodni, żeby się dogadać, a to muszą być negocjacje, a to muszą być spotkania i tak dalej, a to trwa i trwa. I od początku tej wojny pełnoskalowej rosyjskiej agresji słyszymy, że potrzeba czasu na podejmowanie pewnych decyzji. Czemu pomimo właśnie tych 4 lat rosyjskiej agresji na Ukrainie takie podejście się nie zmieniło?
0: Mi się wydaje, że odpowiedź na to pytanie leży gdzieś tam w przestrzeni nawet takiej filozoficznej trochę, tak? Bo z czym my mamy do czynienia? Jak wygląda wróg i jak wygląda podjęcie decyzji na przykład w Rosji, czy w każdym państwie autorytarnym, tak? Decyzja podejmuje się tu i teraz przez jednego przywódcę lub przez takie nieformalne grono osób, które otaczają takiego przywódcę i oni nie potrzebują czasu. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o te sankcje, no jak to wyglądało w praktyce? Najpierw kongres amerykański, który jakby rozpatrywał te wszystkie inicjatywy Lindsey Grahama, potem oczekiwanie na to podpisze, czy nie podpisze Donald Trump, etc. To jest tylko jeden taki przykład, ale jeżeli spojrzymy na mechanizm podjęcia decyzji w każdym demokratycznym państwie, no to niestety w czasach wojennych ten mechanizm przegrywa, bo właśnie, bo to jest ten czas, bo to jest dyskusja, którą w konkretnym tym naszym ukraińskim przypadku wykorzystują Rosjanie i tak jak mówiłem, są świadomi tego, że my nie mamy tego czasu, no i dlatego wykorzystywują te takie luki czasowe, tym razem atakując Kijów.
1: No może być problem, to co się dzieje może być problemem zdecydowanie większym dla państw europejskich chociażby. Jest dość ciekawa analiza, raport Instytutu Studiów nad Wojną. Tam opisano hipotetyczny scenariusz ograniczonego rosyjskiego wtargnięcia do estońskiej Narwy. I rzeczywiście te scenariusze i te głosy coraz częściej się pojawiają, że Rosja coś szykuje. Na co ta Rosja może się szykować?
0: No to, że teraz to wszystko jest w przestrzeni publicznej, gdzieś tam, to dobrze, że to jest w tej przestrzeni, tak? To znaczy, że szykują się jakieś te przygotowania. No i to, że społeczeństwa państw europejskich i Estonia i też Polska oczywiście gdzieś tam moralnie powinna do tego się przygotowywać, to jest dobry moment. Ale w tym dobrym momencie także jest zły, który dotyczy no po prostu tego, że Rosjanie już po prostu stwarzają to napięcie, tą presję na społeczeństwa europejskie, no i próbują jakby to wykorzystywać, wyzyskiwać w sensie politycznym, wpływając na wyborcze procesy, na elektoralne, więc no, to jest ten wątek takiego skombinowanego ataku, no bardziej w przestrzeni psychologicznej.
1: Redaktor Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV Kijów, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od Warszawy. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Wniosek o referendum poparło 111 tysięcy osób, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
3: Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, w mojej ocenie, coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
2: Tymczasem już niedługo poznamy nowego włodarza Krakowa. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska walczą o poparcie mieszkańców przed drugą turą. W pierwszej turze Gibała zdobył ponad 36%, a Piątkowska prawie 30% głosów. Krakowianie ponownie zagłosują 11 października.
4: Piątkowska i Gibała przed drugą turą walczą o ponad 85 tysięcy głosów oddanych na pozostałych kandydatów. To w większości wyborcy, którzy poparli Michała Drewnickiego z PiS, Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandrę Owce z Razem.
5: Nie wiem, ilu wyborców Prawa i Sprawiedliwości już w pierwszej turze na mnie zagłosowało, ale zakładam, że była to też spora liczba, bo skądś te 36% głosów się musiało wziąć. Jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
6: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobra tego miasta.
4: W pierwszej turze

0: Różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską wyniosła nieco ponad 16 tysięcy głosów. To prawie 7% głosujących.
1: Liczę na to, że Piątkowska wygra.
2: Postawiłem na pana Gibałę.
3: Nie wiadomo, kto wygra.
0: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się 11 października. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Przed kierowcami korzystającymi z ekspresowej trójki trudne tygodnie. Rusza remont nawierzchni pomiędzy węzłami Rzęśnica i Kliniska w zachodniopomorskim. Około 9 zmieni się organizacja ruchu. Jedna z jezdni zostanie wyłączona. Będzie dostępny tylko jeden pas ruchu w każdym kierunku. Pozostałe będą w tym czasie remontowane, wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Najpierw będzie remontowana jedna nitka, potem będzie remontowana druga nitka, także będą przełożenia ruchu też odpowiednio wykonywane. Natomiast to jest odcinek międzywęzłowy, także tam nie będzie żadnych objazdów, żadnych zamkniętych relacji, tylko i wyłącznie zawężenia do jednej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku.
4: To oznacza poważne utrudnienia, nawet korki na nadmorskiej trasie. Remont S3 w zachodniopomorskim potrwa do końca października. A już teraz Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, nie musisz udawać, że wszystko jest w porządku. To hasło kampanii w sprawie pomocy dla osób w kryzysie psychicznym.
6: Weź się w garść, nie ma na co narzekać. Podobne słowa wciąż wpływają na sposób, w jaki mówimy o emocjach i kryzysie psychicznym. Mogą doprowadzić do bagatelizowania własnych uczuć i odkładania decyzji o szukaniu pomocy. Kampania Ministerstwa Cyfryzacji ma przełamywać takie myślenie.
7: To, co czujesz, jest ważne. Porozmawiajmy. Zadzwoń pod 116 123 lub wejdź na 116sos.pl.
6: Telefon działa 24 godziny na dobę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
4: W nich jeszcze o cennym obrazie odzyskanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Chodzi o jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie wojny. Zimę odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego. Dzieło trafiło do publicznej kolekcji dzięki współpracy resortu z dotychczasową posiadaczką obrazu Ewą Sonis, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
9: Pani Ewa ustaliła jego prawdziwą historię, a następnie poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o gotowości przekazania tego dzieła. Chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Ewie i całej rodzinie.
4: Obraz pochodzi z kolekcji Andrzeja Rodwanda, inżyniera bankowca i właściciela jednej z największych kolekcji dzieł sztuki polskiej w pierwszej połowie XX wieku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Wtorek ciepły i pogodny, w większości regionów zobaczymy na termometrach od 20 do 22 stopni. Nad ranem na północy Polski możliwe mgły ograniczające widzialność na drodze.
8: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
10: Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, redaktorze.
11: Dzień dobry.
10: Jakie emocje po krakowskich wyborach? Jakie główne tezy z tego wyniku pierwszej tury pan wyciąga?
11: No chyba bez większych zaskoczeń te wybory się potoczyły. Łukasz Gibała był faworytem przed pierwszą turą i jako ten faworyt w drugą turę wchodzi. Mimo że jego wynik, czy jego przewaga prognozowana w sondażach Exit Poll okazała się większa niż w rzeczywistości, bo to jest 6 punktów procentowych, z tego co pamiętam, około 6 punktów procentowych, summa summarum tyle Giba ma przewagi nad Moniką Piątkowską. Natomiast na jego korzyść zdecydowanie gra to, kto zajął kolejne miejsca, to znaczy elektorat zarówno Aleksandry Owcy, jak i Michała z Partii Razem, jak i Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości. To są raczej elektoraty, w których wyborcy albo zostaną w domu, albo pójdą głosować na Łukasza Gibałę.

0: bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby zarówno wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali na Koalicję Obywatelską, no to jak sądzę, nie wymaga szczególnego tłumaczenia, jak również wyborcy Partii Razem, która jednak no, momentami radykalnie sytuuje się na kontrze do rządu, tak? Buduje się w kontrze do obozu koalicji 15 października. No, też trudno mi sobie wyobrazić, żeby wyborcy współprzewodniczącej Partii Razem wybrali, no wprawdzie byłego już, ale jednak sojusznika Razem. Przypomnijmy, że 2 lata temu Aleksandra Owca dostała się do Rady Miasta właśnie z list Łukasza Gibały nad polityczkę Koalicji Obywatelskiej, która w dodatku, no szczerze mówiąc, tak osobowościowo, no nie nadrabia tutaj, nie nadrabia, bo no jest to osoba, która nieprzekonanych z pewnością nie przekona do siebie, sposobem, w jakim się wypowiada, w jakim traktuje wszystkich swoich oponentów. To widzieliśmy pięknie w tej kampanii. Więc to nie sądzę, że tu coś się jeszcze większego wydarzy. No, myślę, że Koalicja Obywatelska może liczyć na cud i wtedy może Łukasz Gibała przegra. Natomiast oczywiście taka autostrada do prezydentury, no to jest coś, co już widzieliśmy 2 lata temu, tak? 2 lata temu, kiedy rzutem na taśmę tak naprawdę Gibała przegrał pierwszą turę z Aleksandrem Miszalskim, co jakoś no, na tyle go zdestabilizowało i na tyle też no, ta brudna kampania weszła do gry, że koniec końców przegrał, mimo że był faworytem właściwie przez całą kampanię.
1: A jakich tych 2 tygodni kampanii właśnie przed tą drugą turą pan oczekuje w Krakowie? Widać już mniej więcej, na jakich pozycjach ustawiają się politycy przed tą rozgrywką. Monika Piątkowska wczoraj bardzo akcentowała swoje związki z rządem, z Donaldem Tuskiem. Dzisiaj Dariusz Joński mówił w naszej rozmowie politycznej, że warto zagłosować na Monikę Piątkowską, bo Łukasz Gibała nie będzie miał z kim współpracować w Radzie Miasta i tak sugerował, nieco być może nawet groził, że wybór Łukasza Gibały będzie i jego decyzje będą blokowane przez większość w Radzie rządzonej przez Koalicję Obywatelską. A z drugiej strony właśnie Łukasz Gibała ustawił się na tej polaryzacyjnej drugiej stronie, czyli mówiąc o tym, że nie będzie, że nie jest członkiem żadnego mechanizmu, żadnego grona partyjnego, że nie ma związków z rządem i że to jest właśnie, to byłaby dla Krakowa ta prezydentura spoza układu.
0: Myślę, że będzie to brutalna kampania, podobnie jak była 2 lata temu przed drugą turą. Też dlatego, że wtedy brudna kampania się sprawdziła, w tym sensie, że dopięto swego i Miszalski został prezydentem. Oczywiście ja wiem, że są kontrargumenty, że ta kampania z dwóch stron była nie w porządku, no ale jednak polecam książkę Kampania Wojciecha Muchy i Andrzeja Gajcego. Tam wszystkie mechanizmy zostały dosyć jasno, dosyć dobrze wytłumaczone. Wydaje mi się, że w to też pójdzie Koalicja Obywatelska tym razem, co też już się zaczęło, tak? Bo nie wiem, wczoraj na przykład na antenie TVN24 Michał Szczerba, europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, no jakby no już zaczynał, tak? Ten takie podbudowywanie narracji, że no, za Gibałą stoją jakieś takie pieniądze, właściwie nie wiadomo czyje, jakieś interesy, też nie wiadomo do końca o jakim charakterze. Mimo, że to nie są argumenty, które w mojej ocenie mają jakąś szczególną wagę, w tym sensie, że one są jakoś merytorycznie bardzo mocne i jakoś być może przesądzające o tym, czy głosować na Gibałę, czy nie, w jakby świetle jego wyborców faktycznych czy potencjalnych, no ale podejrzewam, że będzie to grane, tak? Ta kampania negatywna wobec Łukasza Gibały będzie tym głównym narzędziem Koalicji Obywatelskiej, no bo też chyba z braku alternatyw, tak? No, przekonać wyborców, którzy zostaną na rynku, że tak powiem, po tym, jak ich kandydaci odpadli przed drugą turą, no będzie bardzo trudno dla Moniki Piątkowskiej, o czym wcześniej mówiłem. Natomiast, co jest ciekawe, no to fakt, że no, będzie ta brutalna kampania, tak jak prognozuję. Natomiast jej ostrość będzie, no nie będzie wprost proporcjonalna, prawdę mówiąc, do różnic, które są tak konkretnie w politykach publicznych pomiędzy Moniką Piątkowską a Łukaszem Gibałą, bo gdy sobie oglądałem te debaty przed pierwszą turą w Krakowie, to co do zasady i oczywiście z jakimiś tam kosmetycznymi mniej lub bardziej różnicami, ale generalnie jest konsens wśród większości liczących się kandydatów co do tego, co trzeba zrobić w mieście, jakie instrumenty należy przedsięwziąć, żeby jakoś tam złagodzić, albo przynajmniej po prostu złagodzić dług miasta, albo przynajmniej jakkolwiek no, nie wiem, zrównoważyć tę szalę pomiędzy dochodami budżetu miasta, a turystami, którzy masowo do Krakowa

0: do Krakowa przyjeżdżają. Więc to nie jest taka polaryzacja bardzo radykalna na zupełnie przeciwstawne wizje miasta, które są nie do pogodzenia i jakoś się bardzo, bardzo różnią na konkretnych przykładach jakby uchwał, które powinny być wprowadzone, tak, powiedzmy. Tylko to są oczywiście bardziej narracyjne, tak, i oczywiście ja zgadzam się, że to jest radykalna różnica w sprawie tam polityki kadrowej i tak dalej, no to są takie narracyjno ideowe, powiedzmy spory, a nie merytoryczne, w sensie nie dotykające polityk publicznych.
1: Ja się tak zastanawiam, czy te wybory, czuć, że one są o Krakowie, czy to jest jednak rozgrywka ogólnokrajowa, która przeniosła się na grunt krakowski?
0: Myślę, że są o Krakowie. Większość tych debat jednak była o Krakowie i o problemach Krakowa. Z czego też właśnie wywodzę wniosek, że co do zasady wiadomo, co trzeba zrobić. No to opłata turystyczna, ustawa metropolitalna, zadłużenie, turystyfikacja, tak? No to są generalnie, czy turystyfikacja, to mam na myśli nie tylko opłatę, o której wcześniej wspomniałem, ale też najem krótkoterminowy, który oczywiście no, nie leży tylko w gestii miasta, ale no, przede wszystkim instrumenty jakby ogólnopolskie powinny zostać prowadzone. I zatem właściwie no, każdy kandydat mówi, że to powinno zostać zrobione, tak? Znaczy to nie ma jakby radykalnych jakichś sporów. Natomiast tej polityki ogólnopolskiej było mało w gruncie rzeczy. To znaczy, no oczywiście przyjechał premier Tusk, z drugiej strony na przykład to Michał Drewniński nie miał jakiegoś szczególnego wsparcia Prawa i Sprawiedliwości. Podejrzewam, że też jakby wizerunek części polityków PiS-u no nie sprzyjałby budowaniu jego pozycji w mieście, szczerze mówiąc. I w ogóle mam poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego wyniku, który jest delikatnie gorszy od wyniku Łukasza Kmity sprzed 2 lat, ale wtedy nie było rozłamu jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, to sądzę, że to jest to i tak była najlepsza decyzja, jaką Prawo i Sprawiedliwość mogło podjąć, bo wystawienie jakiegoś profesora, którego przyszłość polityczna jest bardzo wątpliwa, no jednak nie byłoby tym samym, co wystawienie jeszcze relatywnie młodego, świeżego działacza, z którego mogą być pożytki w przyszłości, nie tylko w mieście, ale w ogóle w ogólnopolskiej polityce. I wydaje mi się, że to tutaj PiS mimo wszystko, mimo tego, że ten wynik rzeczywiście no, nie jest jakiś w takich liczbach bezwzględnych, powiedzmy, nie jest jakiś bardzo dobry, no to jest jakoś budujący na przyszłość. No i trzecia rzecz z takich jeszcze ogólnopolskich wniosków. Chociaż wcześniej nie powiedziałem, że te wybory nie są nie były o krajowej polityce, no ale jednak jakieś tam wnioski możemy wyciągać. No to jest zwycięstwo partii Razem nad Nową Lewicą. Rzeczywiście wynik Darii Gosek-Popiołek bardzo, bardzo słaby. No i podejrzewam, że da to jednak przynajmniej jakoś tak na poziomie powiedzmy symboliczno-psychologicznym jakiś tam wiatr w żagle partii Razem, która decyduje się pewnie na samodzielny start. Gdyby te wyniki były zbliżone, powiedzmy trochę tak jak była relacja rezultatu Zandberga do Biejat w wyborach prezydenckich, no to myślę, że byłyby jakieś tam sensowniejsze widoki na współpracę. Tutaj zgadzam się z galopującym majorem, który taką tezę postawił w krytyce politycznej. No ale, że do tego nie doszło i to zwycięstwo jest no, takie niemiażdżące, no, ale powiedzmy wyraźne, no to jednak da partii Razem wiatr w żagle.
1: I o tym wszystkim opowiadał Roch Zygmunt z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A teraz już z nami pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, projekt The Science. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Na ile to wydarzenie, które transmitowaliśmy przed chwilą, a właściwie sam akt podpisania tej umowy dotyczącej serwisowania silników do śmigłowców Apache, nie tylko jak słyszeliśmy od ministra Tomczyka, to jest ważny krok i w tym zbliżeniu polsko-amerykańskim, ale także w budowaniu i potencjału tego obronnego, ale także odstraszania w tej sytuacji międzynarodowej, skomplikowanej, to chyba mało powiedziane, w której się teraz znajdujemy.
4: Musimy sobie uświadomić, że znajdujemy się w ciągłym pewnym procesie, zresztą jak sama definicja tego pojęcia mówi, ale właśnie takie podpisywanie, takie formalizowanie pewnych rzeczy, bo to przecież nie kończy niczego, to nie znaczy, że już właśnie te śmigłowce u nas są, tak? To jest tylko pewien moment, ale to jest jeden z takich schodów. Jakbyśmy sobie to próbowali zwizualizować jako jakąś taką mniejszą czy większą klatkę schodową, to znaczy, że na pewno być może nawet pół piętro gdzieś doszliśmy. Ale z drugiej strony musimy też sobie zdawać sprawę, że każdy zakup, który dokonujemy, bo za chwilę być może pytajmy pytania,

0: Czy to akurat dobrze, że ten śmigłowiec, że to dobrze, że akurat w tym państwie. A ja zawsze trochę uciekam od takich odpowiedzi i zawsze mówię, że musimy w swoich rozważaniach wejść poziom wyżej, znacznie nawet wyżej, i się zastanawiać, czy to, co kupujemy, zawsze będzie tworzyło pewien większy system. Bo co z tego, jak będziemy mieli pewne nawet najlepsze rozwiązania, jeżeli w czymś innym będziemy słabsi. Te stare powiedzenie naszych dziadków, że o całości jakby systemu świadczy zawsze, czy łańcucha nawet, bo tak się mówiło, świadczy te najsłabsze ogniwo, jest całkowicie prawdziwe, więc my zawsze musimy oczywiście starać się być liderem w pewnych kwestiach, ale w innych pilnować tego, co jest słabsze, co wymaga naszej zdecydowanej pracy i nadrobienia zaległości. Bo pamiętajmy, że przeciwnik, który też się nie może w pewnych kwestiach na przykład z nami równoważyć, będzie szukał właśnie tych naszych słabych punktów, walczył jak Dawid z Goliatem. No przecież tych historii w najróżniejszych kulturach, cywilizacjach mamy dużo i to nie są gołe przypowieści, to są historie, które niosą naprawdę no, prawdziwe mądrości.
1: To, co wydarzyło się dzisiaj, to jest też kolejne takie przypieczętowanie współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie obronności.
0: Panie redaktor, ja najchętniej bym powiedział tak, jest super, jest fajnie, mówiąc mocno kolokwialnie i prostym językiem, ale z drugiej strony pamiętajmy, jakie są okoliczności polityczne, żeby było śmiesznie zarówno po stronie polskiej, jak i amerykańskiej, bo znaczy śmiesznie może wcale nie śmiesznie, ale i politycznie, i te środowiska, i nawet same społeczeństwa są na tyle podzielone, że zawsze się patrzy przez pryzmat swoich sympatii bądź antysympatii politycznych. To jest przykre i smutne. Rząd i prezydent próbują czasem udowodnić, że w kwestiach bezpieczeństwa potrafią współpracować, potem po jakimś czasie potrafią też się o pewne kwestie kłócić, przypisywać sobie zasługi i tak dalej. Przypuszczam, że trochę będzie i podobnie i tym razem. Ale my pamiętajmy, że dobro, rzecz którego wszystkiego to wszystko się dzieje, jest wyższe, jest nasze wspólne i nie należy tylko i wyłącznie do naszych pokoleń. Zostało wyrobione ciężką pracą, krwią i życiem naszych poprzedników, brzydko mówiąc, a tak naprawdę poprzednich pokoleń, ale następne pokolenia też chciałbym, żeby na naszych grobach wspominały nas dobrze, a nie patrzyli z politowaniem, jak pewne rzeczy zepsuliśmy i zaprzedaliśmy to, za co inni właśnie tą krew i życie oddali.
1: Ale próbuje pan teraz powiedzieć, że w sytuacji, kiedy za bardzo angażujemy się we współpracę, no tutaj przykładowo z tym sojusznikiem amerykańskim, pojawia się takie ryzyko, że możemy odpuścić na przykład kwestię współpracy europejskiej i trzeba na to uważać, żeby tę równowagę zachować, żeby, no mówiąc krótko, nie przestrzelić i nie zaangażować się za bardzo w jednym kierunku?
0: Panie redaktor, czasem właśnie politycznie próbuję się trochę nadinterpretować również to, co i ja czasem mówię. Wiem, o co pani pyta i w sumie cieszę się z tego pytania. Musimy pamiętać o czymś takim, co w biznesie nazywa się dywersyfikacją, czyli zapewnianiem dostaw z najróżniejszych miejsc, że jeżeli któryś z kanałów, mówiąc znowu kolokwialnie, nam zawali, to będziemy mieli skąd ten sprzęt bądź podobny, zbliżony wziąć. I to na swój sposób robimy. Stąd kierunki nie tylko amerykański, ale i koreański, jak również te europejskie. Ktoś oczywiście może powiedzieć, panie, ale pewne kwestie nie będą do różnych rozwiązań pasować. Tak, dlatego musimy robić tak, żeby jeśli chodzi o wyposażenie, zwłaszcza uzbrojenie, pewne rzeczy unifikować, ale z drugiej strony, żebyśmy właśnie sprzęt, który będzie mógł to wszystko nosić, przenosić, dostarczać, był właśnie od tych różnych dostawców. Raz, to jest kwestia tej dywersyfikacji. Dwa, to są różne technologie, oparte na różnych pomysłach, czasem podobnych, czasem nawet tych samych patentach, ale bardzo często rozwiązaniach różnych. Więc jeżeli coś przestanie działać, nie tylko pod kątem logistyki czy dostaw, ale bo ktoś nam na przykład coś sparaliżuje, to nie zostaniemy z niczym, tak? Tylko mamy możliwość używania innego sprzętu, a doprowadzenia sytuacji dalej, pracować nad nią, aby przywrócić to, co mieliśmy wcześniej. Więc różne kierunki moim zdaniem są dobre. Oczywiście niektórzy to krytykują, że to niesie pewne utrudnienia. Niesie, ale jeżeli zrobimy pewnego rodzaju rachunek zysków i strat, to musimy pamiętać, że ryzyka są zbyt duże i nie możemy ich ponosić. Mówiąc też tak kolokwialnie, nie stać nas na to.
1: W ostatnich dniach pojawiły się również takie wypowiedzi polityków, głównie ze strony opozycyjnej, które pokazują, że nie tylko zakupy, nie tylko sprzęt, nie tylko jego gromadzenie, serwisowanie i dostępność tego sprzętu w naszym kraju jest kluczowa dla budowania tego, znowu powiem, potencjału obronnego i potencjału

0: potencjału odstraszania, ale ważne jest także to, czy będą ludzie odpowiednio przeszkoleni i gotowi do tego, żeby ten sprzęt obsługiwać. Jakie jest pana stanowisko w tej dyskusji?
1: Panie redaktor, ja zawsze tonuję pewnego rodzaju entuzjazm, takie pozytywne nastroje. Nie chodzi o to, że jestem... U mnie, może inaczej, u mnie zasady szlęka zawsze do połowy pełna niż pusta. Ale jeżeli ktoś bardzo wpadał w duży entuzjazm, bo załóżmy się dowiedział, że... Znaczy się dowiedział, bo pada nawet czasami oficjalny komunikat, że nasza armia, żeby to tak obrazowo powiedzieć, wyrasta do jakiejś tam najlepiej okrągłej liczby, bo ona się ładnie sprzedaje w mediach. No to ja się pytam, na podstawie czego zostało to wyliczone, tak? Bo ja bym wolał liczbę bardzo poszarpaną niż taką okrągłą, bo dla mnie przynajmniej mógłbym wyciągnąć taki wniosek, że wynika to z pewnej analizy i wiemy, gdzie ilu ludzi potrzebujemy, przede wszystkim do czego, co będą robić i czym. Bo pamiętajmy, że kluczem są siły i środki, przekładając to na język bardziej ludzki, ludzie i sprzęt. Więc to wszystko musi ze sobą współgrać. Muszą być ludzie przeszkoleni, przygotowani do pracy, często naprawdę na nowoczesnym sprzęcie, a nawet sprzęcie, który tak naprawdę jeszcze nie wszedł do takiej masowej produkcji, tak? Więc pewne rzeczy nie do końca nawet wiemy, jak będą wyglądały. Ludzi trzeba do tego przygotować, trzeba ich w pewien sposób przekonać do pracy na tym sprzęcie, żeby oni na tym sprzęcie chcieli pracować, byli z tego wręcz zadowoleni i dumni. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, musimy dopasować do danej sytuacji, do danej lokalizacji, jakiego sprzętu potrzebujemy i ludzi. I tu mi się wydaje, że tu jest klucz do tego wszystkiego, a nie takie niezdrowe czasem ekscytowanie się, ilu to będzie żołnierzy, a innym razem ile to będzie znowu w liczbach jakiegoś sprzętu. Te dwie rzeczy, siły i środki, musimy ze sobą sensownie zgrać.
0: No to zapytam wprost o ten postulat, który się pojawił w weekend ze strony lidera największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o no, takie masowe i powszechne szkolenie rezerwistów.
1: No to jest pewnego rodzaju mankament. To, myślę, że to nie jest żadne odkrycie. No tak naprawdę system rezerw u nas, no, mówiąc delikatnie, nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Ale to jest tylko część klucza, bo pamiętajmy, że tak naprawdę na dobrą sprawę kolejnych pokoleń nie przygotowywaliśmy w jakikolwiek sposób. Więc tutaj kluczem mogą być krótkie tak naprawdę, mniej czy bardziej obowiązkowe. Tu się można naprawdę zastanowić, jak to rozegrać, żeby ludzie sami od siebie chcieli, a nie byli zmuszeni do pewnych rzeczy, do pewnej aktywności. Ale właśnie do tego przygotowania. Oczywiście w to wszystko musi wejść walka, śledztwo, trochę walki wręcz, udzielanie pierwszej pomocy, również w tym wydaniu takim typowo na polu walki. To nie tylko takie ratownictwo, jak może nam się przydać w życiu codziennym, czy w trakcie jakichś tam wypadków komunikacyjnych. I tych elementów trochę się dokłada. No i jeżeli poskładamy to wszystko w całość i sensownie ułożymy taki plan, no to się okazuje, że tego na pewno się nie da zrobić w miesiąc, także coś takiego musiałoby potrwać dłużej. Musi to być przemyślany proces i wykorzystujący de facto każdą godzinę, którą ten obywatel oddaje, żeby on nie czuł tego jako tak negatywnie obowiązku, tylko pozytywnego obowiązku, żeby on się czuł związany z ojczyzną, że zrobił coś i dla tej ojczyzny, ale zrobił też coś dla siebie, dla swoich bliskich, bo czy wezwany przez tą ojczyznę, czy nie, on może się mu przydać komuś innemu. A jeżeli wokół niego też są osoby, które już takie przeszkolenia przeszły, dobrze je przeszły, zostaje im to co jakiś czas utrwalane, przypominane, tak? To znaczy, że razem, wykorzystując cały ten element synergii i symbiozy, jesteśmy w stanie naprawdę uzyskać dużo, dużo więcej. Więc dobrze przeplanowany, wprowadzony, wdrożony, ale również potem poprzez proces sprawdzania, jak to wszystko działa, czy to działa i co ewentualnie trzeba zmienić, to mogą być dobre rzeczy, ale to musi być naprawdę zrobione w sposób przemyślany, nie tylko wymyślony przez polityków, ale z zaangażowaniem wszystkich tak naprawdę środowisk, które mogą coś merytorycznego wnieść. Oczywiście ostateczna decyzja zawsze będzie polityczna, niemniej no niech to wszystko zostanie przygotowane, tak jak powiedziałem, w sposób jak najbardziej profesjonalny i adekwatny też do obecnych sytuacji, do obecnych zagrożeń, ale również ze spojrzeniem w przyszłość i jak za chwilę pewne kwestie mogą wyglądać. Bo to, co się przygotowujemy dzisiaj, to i tak już jesteśmy zawsze z zasady spóźnieni.
0: A co z obroną cywilną? I pytam o to w kontekście tych aktualnych zagrożeń, bo widzimy i śledzimy przecież

te akcje dywersyjne ze strony Rosji, rosyjskie prowokacje, z którymi mamy do czynienia no, na szeroko pojętym Zachodzie. Jak dobrze przygotowana obrona cywilna mogłaby być taką skuteczną tamą dla tych aktualnych działań rosyjskich, które cały czas dzieją się poniżej progu tej konwencjonalnej wojny?

0: tylko o tym, który naprawdę mógłby na dzień dzisiejszy już jakby funkcjonować. Bo pamiętajmy, że przygotowane służby, instytucje, straże, inspekcje i tak dalej, one są przygotowane przede wszystkim do wypełnienia swoich zadań i czasem, brzydko mówiąc, będą miały zadania trochę inne i ważniejsze niż my jako jednostki. I oczywiście ktoś powie, ale ustawa mówi, że dana instytucja jest powołana do dbania o bezpieczeństwo i społeczeństwo jednostek. Tak, ale w przypadku naprawdę głębokiego kryzysu, nie mówiąc już o wojnie, te priorytety trochę się niestety zmieniają. I my musimy zrobić wszystko, żeby w pewien sposób, być może i społeczny, być może tak jak i nawet system nasz ratowniczo-gaśniczy, przecież jak jest zorganizowany, on też przecież jakby popatrzeć na rolę ochotniczych straży pożarnej i wspaniałej pracy, które wykonują ludzie, czy zawodowo, no niech sobie państwo odpowiedzą sami, tak, bo zawodowe jednostki są gdzie indziej, też wspaniałą pracę wykonują, ale najbliżej nas zawsze, może poza aglomeracjami, czy głównymi właściwie aglomeracjami, to jest OSP, a nawet i w dużych miastach, również tych wojewódzkich, też państwo przecież zobaczycie na ulicach wozy OSP. Więc może tu jest gdzieś klucz, może jest tym kluczem właśnie gdzieś forma. To będzie duże słowo i skrót myślowy, konwiat obywatelski. Więc wszystkie te pomysły, które będą zachęcać nas jako jednostki i jako społeczeństwo do współpracy z aparatem państwowym, tak? My mamy jeszcze gdzieś taki, nie wiem jak to dobrze nazwać, bo może to nie jest kompleks, ale te stare wspomnienie, że z aparatem, z systemem się nie współpracuje, wynika to oczywiście z naszych doświadczeń PRL-owskich, ale dzisiaj musimy zrozumieć, że służby w pewien sposób bez sygnału od obywatela, a czasem nawet jego pomocy, są głuche i ślepe. Więc musimy zrozumieć, że to wszystko robimy de facto dla siebie. To nie jest żaden, tak jak niektórzy to nazywają w chory sposób, jakieś takie społeczne patrole. To nie w tym rzecz. Ale dobra współpraca na linii państwo, społeczeństwo, również te takie mniejsze ruchy czy lokalne, może przynieść wspaniały efekt, tylko trzeba usiąść do szerokiego stołu, przemyśleć pewne rzeczy, zrozumieć rolę wszystkich zaangażowanych środowisk, to wszystko, ich chęci, możliwości, to co zostaje czasem przerzucone bezmyślnie na kogoś i ktoś, kto nie jest de facto przygotowany do wykonywania pewnej roli, to są niestety mankamenty, które potem sypią nawet najlepiej przygotowany system, tak? Więc się okazuje, że on wcale nie jest taki, no, taki wspaniały. Myślę, że no, wręcz jestem pewien, żyjemy w tych ciekawych czasach, te chińskie przekleństwo się na pewno realizuje i musimy zrozumieć, że pewne rzeczy no, muszą być przygotowane inaczej, musimy przestać myśleć na zasadach, bo tak było zawsze, bo tak robiliśmy wczoraj i trzeba pomyśleć nie, czasem nie jak zaadoptować to, co już jest, a czasem nawet spróbować zrobić to na nowo, ale tak jak w sumie w pewien sposób przekazuję to między wierszami, do tego trzeba głębszej myśli i współpracy naprawdę wielu, wielu środowisk, a ostatecznie no, dobrej woli politycznej.
1: Pytanie, czy mamy na to czas?
0: My tak naprawdę to czasu nigdy nie mamy, bo w bezpieczeństwie i nie chodzi o to, żebym się nawet odnosił do dzisiaj, do całej sytuacji, która ma miejsce nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na świecie całym, to w bezpieczeństwie nigdy nie mamy czasu. Zawsze działamy w pewien sposób reakcyjnie, ale no, musimy przejść do tego działania też kreacyjnego, na które stać teoretycznie największych, ale nigdy nie będziemy poważnym graczem, jeżeli nie będziemy próbować właśnie przechodzić do działania kreacyjnego i dbania, żeby to wszystko, co w tym naszym tak zwanym środowisku bezpieczeństwa się dzieje, wynikało to również z tej naszej aktywności i aktywnego działania, bo wtedy będziemy lepiej do tego wszystkiego przygotowani. Jeżeli działamy reakcyjnie, to zawsze pamiętajmy, że ten ktoś, kto właśnie daną sytuację wywołał, jest co najmniej o ten jeden krok przed nami, więc on jest lepiej jakby przygotowany do kontrolowania danej sytuacji. Więc z tym czasem, tak, panie redaktor, bardzo zasadne pytanie, ale odpowiedź brzmi, nigdy nie będziemy do końca przygotowani, więc musimy ryzyka zawsze, co? Nigdy ich nie zlikwidujemy, możemy je tylko minimalizować.
1: Czy te wytyczne, które się pojawiają ostatnio i te rady, które płyną z rządu, z MSWiA, również do obywateli, a dotyczą reakcji na jakieś podejrzane sytuacje, których jesteśmy świadkami, no jesteśmy także zasypywani alertami, szczególnie jeśli chodzi o te południowo-wschodnie regiony naszego kraju, ale nie tylko, bo pojawiają się także informacje o prowadzonych testach systemu ostrzegania. To jest działanie kreacyjne czy właśnie reakcyjne na te zagrożenia, które się pojawiają?
0: Ja bym powiedział ten element i na nim bym się chyba najbardziej chciał skupić. Ten swoisty

0: apel, tak to nazwijmy roboczo, władz do obywateli o to, aby mieć te uszy i oczy szeroko otwarte. To jest ten element, bym powiedział, trochę już kreacyjny, żeby właśnie zmienić tą linię zachwianą, zakłóconą współpracy pomiędzy tymi dwoma, nazwijmy to, centrami. To jest właśnie też ten element, o którym poniekąd wspomniałem, czy tego kontrwywiadu obywatelskiego, ale przede wszystkim pamiętajmy, no nie mamy takiej ilości mundurowych, czy to żołnierzy, funkcjonariuszy, czy czasami pracowników cywilnych, którzy zapewniliby 100% bezpieczeństwo, bo tego się nie da zrobić najnormalniej w świecie, nie istnieje coś takiego. Więc tak naprawdę to też taki mały paradoks, bo zawsze tłumaczymy, zwłaszcza żeby ktoś nie dał się okraść, to mówimy: nie zachowuj się schematycznie, nie zachowuj się zawsze tak samo. Nie daj, aby poprzez obserwację ciebie ktoś mógł wyciągnąć wnioski, co za chwilę zrobisz. A tutaj właśnie jest jakby ta sytuacja odwrócona, bo mamy szukać wszystkiego tego wokół nas, co do tego schematu nie pasuje. Inne czyjeś zachowanie, brak kogoś, albo nagła właśnie aktywność, to proszę sobie nie wyobrażać, że od razu w jakichś mundurach ktoś będzie chodził, tak, ale nagle jakieś tam osoby w dziwnym miejscu się kręcą, gdzie niczego nie ma, a cały czas coś tam robią i nie jest to jakaś ekipa remontowa. Pojazdy, które no stają w dość specyficznym miejscu. Czasem mamy wiedzę, że prawdopodobnie gdzieś w naszym sąsiedztwie coś jest, o czym się głośno nie mówi, ale lokalnie gdzieś tam jest, to jest jakaś taka mała tajemnica. Policzny lat też nie mówmy o tym głośno, tak? No, czasem do przesady i w zły sposób wykorzystujemy tak zwane media, tak zwane społecznościowe. No, zastanówmy się nad tym wszystkim i obserwujmy.
1: Uszy otwarte, tak, i ufajmy instytucjom państwa. Pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie, projekt The Science był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A sprawy krajowe dziś to głównie komentarze do wyborów w Krakowie. Z nami pan Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: No i czekam na te pana pierwsze refleksje po tym, co wydarzyło się wczoraj w Krakowie. Wielu komentatorów, ale także politycy przywiejskiej mówią naszym reporterom, że tak naprawdę zaskoczenia nie było i takiego wyniku tej pierwszej tury można było się spodziewać. Pytanie, jak potoczą się losy w turze drugiej?
3: Tak, rzeczywiście tutaj wszystko mniej więcej przebiegło tak, jak mogliśmy się tego spodziewać. Mamy jasnego faworyta, mamy kandydata, który zdecydowanie wygrał tą pierwszą turę. Mamy dosyć silne drugie miejsce Dominiki Piątkowskiej, która raczej nie ma najmniejszych szans tej drugiej turze wygrać, bo nie wiadomo, jakich dodatkowych wyborców byłaby w stanie pozbierać. Natomiast dowiozła względnie przyzwoity wynik dla Koalicji Obywatelskiej. No i poza tym chyba jedyne, co ciekawe w tych wynikach, to jest to, co się dzieje pomiędzy kandydatkami lewicowymi, między kandydatką Nowej Lewicy a Razem.
1: No i też ciekawe, jak te głosy również rozłożą się w drugiej turze. Sam pan Gibała mówi, że nie wyobraża sobie, żeby prawicowi wyborcy zagłosowali nie na niego, czyli zagłosowali na Monikę Piątkowską.
3: No dokładnie tak, dlatego wydaje mi się, że jakikolwiek wynik, który dawałby jakąkolwiek nadzieję Monice Piątkowskiej na wygraną, byłby dużym jej sukcesem. W tym momencie ja bym się spodziewał raczej, nie wiem, jakichś takich 6-8-10% przewagi, 10 punktów procentowych przewagi dla Łukasza Gibały w tej drugiej turze, no bo myślę, że to też będzie głosowanie przeciwko Monice Piątkowskiej, przeciwko obecnym władzom Krakowa. To referendum pokazało, że krakowianie no nie byli do końca zadowoleni z prezydenta Myszalskiego, co jest dosyć oczywiste, i szukają zmiany i chyba postanowili, że tą zmianę może przynieść prezydent Gibała.
1: Czy te wybory w Krakowie to jest tylko sprawa lokalna, czy coś więcej? Czy to mówi także coś nam na temat nastrojów ogólnopolskich i o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych partii, które dziś zasiadają w parlamencie, a będą walczyć w przyszłym roku o to, żeby znowu w tym parlamencie się znaleźć?
3: Znaczy, no, z jednej strony unikałbym daleko idących wniosków wynikających z wyborów lokalnych, jeszcze do tego przedterminowych, jeszcze do tego w takim mieście jak Kraków. Więc na pewno bym nie szalał z jakimiś implikacjami, które jakimś takim poczuciem, że te wyniki pozwoliły nam zrozumieć, co się w Polsce dzieje i co się wydarzy za rok. Z drugiej strony jest parę takich sygnałów, które myślę, że trzeba zanalizować, odczytać i ewentualnie, jeżeli jest się politykiem,

0: politykiem lub szefem jakiejś partii politycznej, to wyciągnąć z niej wnioski. I tutaj przechodząc do tych wniosków, wydaje mi się, że Platforma Obywatelska cały czas ma dosyć silne poparcie i ma ten stały elektorat, który mimo, moim zdaniem, nie najlepszej kampanii i mimo naprawdę słabej kandydatki, bo uważam, że Monika Piątkowska nie była dobrą kandydatką, to udaje się tej Platformie Obywatelskiej dowieść ten 30-procentowy wynik. Jest to w jakimś tam sensie sukces tej formacji, no bo naprawdę tutaj Koalicja Obywatelska miała podgórkę i udało się osiągnąć w miarę dobry wynik. Z drugiej strony też czuć, że jest bardzo duży elektorat antyplatformerski, antyrządowy, antyestablishmentowy i tego wyrazem poza wszystkim innym jest wynik Łukasza Gibały. To znaczy to jest tak, że Łukasz Gibała ma wynik z jednej strony wynikający z poparcia jego i jego postulatów i jego ciężkiej pracy dla Krakowa, ale z drugiej strony myślę, że dosyć dużo z tych wyborców zagłosowało po prostu przeciwko obecnym władzom, tak władzom Krakowa, jak i Polski. Więc myślę, że tu jest problem i tu są jakieś wnioski do wyciągnięcia dla Koalicji Obywatelskiej, takie bardziej negatywne. No i wreszcie jest dosyć słaby wynik jednak mimo wszystko szeroko pojętej prawicy, to znaczy ten wynik Prawa i Sprawiedliwości, czyli te 17,6 powiedzmy, czy jakoś tak, kandydata Drewnickiego. Ale z drugiej strony, no łączna suma głosów oddanych na prawicę, no nie jest olbrzymia i mimo tego, że mamy takie poczucie, patrząc często na sondaże, że w Polsce co najmniej 50% społeczeństwa chce głosować na prawicę, ale niekiedy wręcz na skrajną czy bardzo skrajną prawicę, no to w tych wyborach w Krakowie akurat tego nie doświadczyliśmy, tego nie zobaczyliśmy.
1: Ale też nie było kandydata Konfederacji, który się potknął dość boleśnie przed głosowaniem, przed pierwszą turą.
0: Dokładnie tak. No i teraz te głosy mogły pójść teoretycznie na Michała Klimka, te głosy mogły pójść na Michała Drewnickiego. No zaskakujące, że Michał Drewnicki, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, dostaje historycznie najgorszy wynik od kilkunastu lat kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, nie mając kontrkandydata z Konfederacji, nie mając kontrkandydata z Rozwoju Plus, gdzie doszło do rozłamu. Więc no szczerze mówiąc, triumfujący w polityce Prawa i Sprawiedliwości, którzy starają się opowiedzieć ten wynik jako sukces i wynik Drewnickiego jako sukces, no to jest to zakrawa o lekkie szaleństwo, bo to nie był dobry wieczór dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak nie był to dobry wieczór dla Lewicy, przyzwoity moim zdaniem dla Koalicji Obywatelskiej, ale też bez szaleństw.
1: To jeszcze wracając na chwilę do kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyniku jego, a de facto no, wyniku, który może gdzieś tam zwiastować poparcie dla całego ugrupowania. Na ile to jest konsekwencja tego, co tego lata się wydarzyło w Prawie i Sprawiedliwości, czyli tego rozłamu? Gdyby do tego rozłamu nie doszło, to ten wynik w Krakowie mógłby być lepszy?
0: No myślę, że jakoś tam lepszy by był, to znaczy na pewno tutaj ten rozłam osłabił Prawo i Sprawiedliwość. Z drugiej strony Rozwój Plus nie wystawił swojego kontrkandydata, a wręcz było takie ciche poparcie dla Michała Drewnickiego, to znaczy czy Michał Dworczyk mówił o tym, że on popiera, czy Ryszard Terlecki mówił, że popiera Michała Drewnickiego, więc niektórzy z tych polityków Rozwoju Plus Michała Drewnickiego popierali. Tak naprawdę wydaje mi się, tutaj to nie zrobiło bardzo dużej różnicy. To, co prawdopodobnie przełożyło się na słabszy wynik Prawa i Sprawiedliwości, chociaż zastanawiam się, czy rzeczywiście tak było, no to było jednak ta lokalność i to wyjęcie z tego sporu politycznego. Znaczy ja zakładam, że jednak za 12 miesięcy i parę dni my będziemy w kampanii, będziemy widzieć kampanię wyborczą, która się kończy, która przełoży się na wybory, w których bardzo istotna będzie polaryzacja i ta wojna tej jednej Polski z tą drugą Polską. W Krakowie tego było bardzo mało, to znaczy nikt z tych kandydatów niespecjalnie grał tą wojną PiSu z Platformą, tą taką bardzo ostrą polaryzacją. Monika Piątkowska podkreślała, że jest kandydatką wspieraną przez rząd, przyjechał do niej Donald Tusk, natomiast to były wybory wybitnie lokalne, a nie partyjne, a nie ogólnopolskie i możliwe, że to jest coś, co bardziej zaszkodziło Prawu i Sprawiedliwości, to znaczy tutaj mimo wszystko no nie było tych emocji, które mobilizują. też no tu trzeba zwrócić uwagę i odnotować, że ta frekwencja była nie za duża, choć jak na wybory uzupełniające, jak na wybory prezydenckie w mieście.

0: to i tak ona nie była jakaś dramatycznie niska. Natomiast no, nadal mówimy tutaj o frekwencji w okolicach 43%.
1: Mówi pan, panie redaktorze, że to Łukasz Gibała jest faworytem do wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Jeżeli przegra kandydatka popierana przez koalicję, no to na tym etapie tej no, prekampanii przed wyborami parlamentarnymi to może być no, duże obciążenie dla obecnie rządzących?
0: Nie
1: takie
0: wydaje
1: wizerunkowe
0: mi się,
1: chociażby?
0: Przypominam, że po referendum i po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego miał ruszyć domino referendalne.
1: Tak,
0: nie
1: tsunami.
0: Wiem, to było bardzo dużo tsunami. No właśnie. No więc ja jakoś tego tsunami nie widzę.
1: No ale wydarzył się rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. My wszyscy u progu wakacji parlamentarnych spodziewaliśmy się, że właśnie kampania wyborcza w Krakowie, wybory w Krakowie to będzie temat numer jeden, który nam te wakacje tak komentatorsko politycznie ustawi. A tymczasem wydarzyły się rzeczy, które no, Kraków przesunęły nam na znacznie dalszy tor.
0: No i teraz moje pytanie brzmi, czy za dwa tygodnie, jeżeli przegramy Monikę Piątkowską, to będzie coś, czym będziemy żyli i co będzie przełoży się na, w jakikolwiek sposób na politykę ogólnopolską za 12 miesięcy. Ja bym zwrócił uwagę, że dzisiaj dzieje się, kończy się inny ciekawy proces, znaczy dzisiaj kończy się moment zbierania podpisów pod referendum odwoławczym dla Rafała Trzaskowskiego. I wiele wskazuje na to, że nie udało się pozbierać tylu podpisów, ile jest potrzebne, żeby w ogóle rozpocząć tą procedurę odwoławczą, co pokazuje nam, że tak naprawdę chyba jednak wbrew pewnym intuicjom i tym takim temu poczuciu, że idzie tsunami referendalne, no to jednak nawet w takiej Warszawie, gdzie mieliśmy bardzo głośną i nieprzyjemną aferę szpitalną, która uderzała jakoś tam pośrednio w władze miasta, ale też w samą platformę i w struktury partyjne, no to jednak nie zagrało i to nie jest tak, że ja widzę na ulicach bardzo wielu wolontariuszy zbierających te podpisy. Ten temat w ogóle nie istnieje i to pokazuje, że chyba no nie ma tak dużego apetytu do zmiany przynajmniej tych władz lokalnych, a jak będzie z tym poziomem ogólnopolskim, no to jeszcze mamy 12 miesięcy, żeby zobaczyć.
1: To co takiego się wydarzyło, że jednak ta afera, nazwijmy ją aferą Szpitala Południowego, no nie przyniosła takich efektów spodziewanych przez no, głównie opozycję. Przykryły to te sprawy związane z rozpadem Prawa i Sprawiedliwości i z inną aferą, aferą Zonda Krypto, której cały czas kolejne echa słyszymy i czytamy o tym, że chociażby Michał Moskal rezygnuje z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Te sprawy przykryły te bardziej kłopotliwe dla obecnej koalicji?
0: Nie, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to do końca było tak, że jakby jedna afera przykrywa drugą aferę i to się przekłada na to, że przez okres 8 tygodni nie udaje się zbierać podpisów. To znaczy, jeżeli rzeczywiście byłby apetyt, żeby odwołać prezydenta Trzaskowskiego, jeżeli byłaby olbrzymia potrzeba w społeczeństwie, żeby wśród warszawiaków, żeby wymienić władzę Warszawy, to myślę, że niezależnie od tego, od Zondy czy od rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, to te podpisy jakoś byłyby zbierane i pewnie udałoby się je pozbierać. To też nie jest tak przecież, że to wszyscy warszawiacy muszą się podpisać. Jest to jakiś tam procent od frekwencji z poprzednich wyborów. Myślę, że tu parę rzeczy zagrało. Znaczy, po pierwsze, trzeba odnotować, że afery jako takie nie oddziałują tak mocno, jak kiedyś to bywało, z racji na to, że jest bardzo dużo bodźców, bardzo dużo informacji, bardzo dużo afer i mamy dużo krótszy attention span, czyli taką umiejętność skupiania uwagi przez dłuższy okres. W związku z czym nawet duża afera, która jest bardzo głośna, w pewnym momencie gdzieś tam po prostu nam umyka i to nie chodzi o to, że jakaś inna ją przykryła, tylko po prostu dzieje się tak dużo, że my tak bardzo tego nie zapamiętujemy. Dwa, były dosyć zdecydowane i prawdopodobnie dobrze odebrane przez warszawiaków, choć ja nie widziałem badań, ale ruchy Rafała Trzaskowskiego. Była duża krytyka, że on odwołał dwie wiceprezydentki, natomiast z drugiej strony możliwe, że to się warszawianom podobało i że było takie poczucie, że coś tutaj jest robione, że Rafał Trzaskowski czyści i że Rafał Trzaskowski próbuje zaprowadzić porządek i dyscyplinuje. Były też decyzje o rezygnacji albo z pracy w magistracie, albo z pracy w partii. W zależności od tego, czy ktoś jakiś chciał pełnić dodatkowe funkcje, będąc działaczem partyjnym. No i wreszcie ja mam poczucie, szczerze mówiąc, jak patrzę na Warszawę i

0: widzę też jakieś badania zadowolenia z życia warszawiaków i ogólną atmosferę wokół Warszawy, że w Warszawie dobrze się żyje i że jest takie poczucie, że Warszawa jest miastem mimo wszystko dobrze zarządzanym. Więc poszczególna afera, gdzie jest jakiś działacz Platformy, który ewidentnie dopuszcza się jakichś nieprawidłowości, siedzi jakimiś latami na dyżurach, jeszcze tego organizuje drugi obieg dla krewnych i znajomych Królika, to niewątpliwie jest sytuacja naganna, nieprzyjemna, krępująca, natomiast no, nie przekłada się to na takie poczucie, że w związku z tym musimy wymienić prezydenta Warszawy, w związku z tym ta Warszawa jest źle zarządzana, znaczy są błędy oczywiście i trzeba je piętnować, natomiast chyba po prostu w tym mieście nie było apetytu do zmiany władz, bo jest takie poczucie chyba, że to miasto dosyć dobrze działa i się rozwija.
1: No dobrze, to skoro tak ocenia pan ten potencjał afery Szpitala Południowego, a co z aferą Zonda Krypto i z tym, co dzieje się chociażby ostatnio wokół Michała Moskala?
0: No, podobnie, nie wydaje mi się, żeby to była afera, która zakończy, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość albo pogrzebie szansy prezydenta Karola Nawrockiego na reelekcję. Myślę, że na pewno są punktowe jakieś ubytki. Na pewno będzie to miało jakieś przełożenie na poszczególne osoby w Prawie i Sprawiedliwości, czy na taki ekosystem medialny. Myślę, że te związki z TV Republiką, takie poczucie, że niekiedy nie jest, są jakieś takie dziwne, niejasne powiązanie biznesu z prawicowymi politykami, co też jakoś tam potem jest wzmacniane przez wizytę Karola Nawrockiego. Natomiast to jest tak, że nie wydaje mi się, żeby to były rzeczy, które przekładają się jeden do jednego na to, że ktoś zagłosuje albo nie zagłosuje na jakąś partię, że ktoś zmieni swoje sympatie polityczne, że zmieni swoje poglądy polityczne. Natomiast to jest trochę tak, że to jest jakiś taki przyczynek do budowania jakiejś opowieści wokół partii. I tak jak nie wiem, w przypadku Szpitala Południowego może było mieć poczucie, że właśnie jest koleśnictwo czy w Platformie Obywatelskiej, czy w instytucjach zarządzanych przez samorządy, zarządzane przez Platformę Obywatelską, że jest takie jakieś takie poczucie, że ręka rękę myje i tak dalej. No to z kolei w przypadku Zondy Krypto myślę, że może być takie poczucie i to też przypomina nam trochę te rządy PiSu z lat 15-20, że jest dosyć dużo jakichś niejasnych powiązań niekiedy szemranego biznesu z politykami prawicowymi, którzy z jednej strony mają bardzo dużo frazesów na ustach w Sejmie czy konferencjach prasowych, a potem latają na Ibizę i ustalają jakieś poprawki do ustaw, które mają regulować ten czy tamten rynek. Więc myślę, że to na pewno nie sprzyja Prawo i Sprawiedliwości, to na pewno osłabiło Prawo i Sprawiedliwość, natomiast też trochę jak w przypadku afery szpitalnej czy Szpitala Południowego, nie wyciągnę bardzo daleko idących wniosków z takich afer.
1: Prawo i Sprawiedliwość w defensywie. Pytanie, czy w związku z tym Koalicja Obywatelska w ofensywie na tym etapie, jeszcze cały czas prekampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi oczywiście.
0: Wydaje mi się, że w ogóle Platforma Obywatelska miała zaskakująco dobry okres przez ostatni miesiąc mniej więcej. Natomiast ja patrzę trochę na tą naszą politykę w takich cyklach, szeregach czasowych i odnotowuję taką sinusoidę. To znaczy jest po jakimś jednym, drugim, trzecim miesiącu, kiedy jednej czy drugiej partii idzie lepiej, to następnie dokonuje się korekta i potem spadają te notowania. I tak to sobie idzie w jakiś taki dziwny sposób właśnie. Raz jest większe wzmożenie jednej strony, raz jest większe wzmożenie drugiej strony. I jak na razie przez tą kadencję trwającą była dosyć duża zmienność właśnie tych takich momentów lepszych i gorszych dla obu partii. Od paru lat tradycyjnie widzimy, że w okresie wiosennym jest bardzo dużo problemów po tej stronie rządowej. Jest takie poczucie, że prawica idzie po władzę, a potem w jakiś taki dziwny sposób w okolicach jesieni nagle można mieć poczucie, że jednak to się nie dzieje, że rząd się ogarnął, że Donald Tusk jest w dobrej formie, że odpoczął przez wakacje i że jednak no, gra jest otwarta i że jest spora szansa, że patrząc na sytuację gospodarczą, na sytuację bezpieczeństwa, że jest dużo czynników na same sondaże, w sytuacji, w której one te listy zostaną inaczej utworzone, że jednak rząd wygra drugą kadencję. I w tym momencie jesteśmy w tym takim momencie właśnie lepszym dla Platformy Obywatelskiej, co nie oznacza, że za tydzień, dwa, trzy tygodnie to się znowu nie odwróci i nadejdzie gorszy moment dla rządu. Więc bardzo ciężko jest mi ocenić. Mam wrażenie, że w tym momencie

0: Platforma Obywatelska i rząd, i Donald Tusk mają lepszy czas, ale czy to się utrzyma bardzo długo, wątpię, bo tak jak powiedziałem, mam poczucie, że jesteśmy w takich dziwnych cyklach i że to sobie chodzi góra-dół i teraz Platforma Obywatelska jest na górce, co nie znaczy, że nie znajdzie się w dołku za parę.
1: Nawet jeżeli patrzy pan na wyniki sondażu, który Super Express akurat publikuje, pracę Donalda Tuska źle ocenia 53% badanych, a pozytywnie 33%. Notowania całego rządu są tylko ciut lepsze od tej oceny wystawionej szefowi gabinetu.
0: No to jest już, chyba przyzwyczajamy się do sytuacji, w której rząd jest źle oceniany. To jest coś, co widzimy też w innych krajach, to nie jest tylko Polska. Powiem więcej, ja patrzyłem sobie na wyniki i oceny rządu w 2010-2011, porównywając CBOS do CBOS-u z okresu teraz. No i przypominam, że tak jak ja pamiętam przynajmniej ten 2010-2011, czyli moment, w którym Donald Tusk wygrał drugą kadencję, to był taki szczyt kariery politycznej Donalda Tuska. Taki moment, kiedy pierwszy raz od 1989 roku w wolnej Polsce jakiś rząd wygrywa drugi raz wybory, dostaje drugą kadencję, jest bardzo potężny i świetnie sobie radzi. Tak? Takie było wrażenie. Jak ja patrzę na te badania, to poparcie dla rządu było wówczas podobne. Znaczy wtedy bardzo podobne było poparcie do rządu, jak jest teraz. Była jedna znacząca różnica. Mniej więcej było tak, że było 30, tam powiedzmy 3% popierających, 33% przeciwników rządu i była dosyć duża obojętność. To, co się zmieniło teraz i to, co jest ciekawe, to jest, że praktycznie nie ma tej obojętności. Żyjemy w erze hiperpolityzacji. Wszyscy się interesują, powiedzmy, polityką. Wszyscy jakoś tam wiedzą, co się w tej polityce dzieje, bo mają ją w telefonach i cały czas klikają na różnych mediach społecznościowych i te algorytmy podsuwają im nam te wszystkie informacje polityczne, więc wszyscy jesteśmy jakoś tam rozpolitykowani. Natomiast to nasze zainteresowanie polityką jest bardzo płytkie i takie chwilowe, bardzo szybkie.
1: Powierzchowne.
0: Przez sekundę się interesuje. I to powoduje, że ci ludzie, którzy w poprzednich latach byli po prostu obojętni i prawdopodobnie nie szli do wyborów, teraz deklarują się jako przeciwnicy rządu. Pytanie jest, jak oni zagłosują i na kogo oni zagłosują, bo bardzo często są to po prostu wyborcy, którym się nie podoba rząd, bo nie podobają im się politycy. To nie jest tak, że im się nie podoba Donald Tusk, to jest tak, że im się nie podoba Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Włodzimierz Czarzasty, a prawdopodobnie najczęściej też, nie wiem, Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen, może podoba im się Grzegorz Braun, bo najmniej jest w tym momencie zużyty, najmniej polityczny, najrzadziej był kojarzony z taką, powiedzmy, polityką robioną w telewizji, a nie na happeningach. Więc jakby w sposób oczywisty jest, te sondaże nie są dobre dla rządu. Widać i czuć, że jest dosyć duża niechęć do tego rządu. Natomiast jak się spojrzy na jakiekolwiek inne badania, czy nastrojów, czy optymizmu, czy konsumenckie, czy jakieś wskaźniki gospodarcze, czy to ile bierzemy kredytów, co też się przekłada na takie nasze poczucie ogólnie pewności i optymizmu, to widać, że te nastroje w Polsce są bardzo dobre. Więc jest pytanie koniec końców, czy w momencie, kiedy dojdzie do wyborów, co przeważy? Czy ten taki nasz zmysł polityczny i takie poczucie, że ten rząd źle rządzi, no i wtedy jest pytanie, okej, to który rząd będzie rządził lepiej, czy jednak takie poczucie, że w sumie żyje nam się tutaj dobrze, że jesteśmy dosyć optymistycznie nastawieni wobec przyszłości, że w sumie tak naprawdę chyba to wszystko idzie w dobrym kierunku, szczególnie patrząc na wszystkie kraje ościenne i sytuację gospodarczą tam, czy jakieś takie poczucie, nie wiem, niebezpieczeństwa czy zagrożenia.
1: Panie redaktorze, kiedy i co otworzy nam tak na dobre ten nowy jesienny sezon polityczny i de facto kampanię przed wyborami? Bo to chyba cały czas po tym bardzo intensywnym lecie powoli dość się rozkręca.
0: Ja myślę, że kampania, wbrew pozorom, prawdziwa kampania nadejdzie późno. To znaczy my w ostatnimi czasy, miałem takie poczucie, że te kampanie tak naprawdę się nie kończyły i że my przechodziliśmy z jednej kampanii w drugą, z jednych wyborów w drugiej, że był taki moment olbrzymiego właśnie rozpolitykowania, ale też kampaniowania w, no tak naprawdę chyba od co? No, 22 roku, bo co chwilę były jakieś wybory. A tym razem z różnych względów myślę, prawdziwa, realna kampania rozpocznie się, kiedy będziemy wiedzieć, jak wyglądają listy, bo to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. I tak chyba nie było w niedalekiej historii. To znaczy nie wiemy zupełnie, w jakiej konfiguracji pójdzie ta strona rządowa, a też mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało po stronie prawicowej, ale nie wiemy,

0: zupełnie, jaka będzie siła i jaka będzie temperatura sporu pomiędzy poszczególnymi podmiotami. No, czekają też nas wojny o miejsca na listach w ramach partii, czy to będzie w Konfederacji, gdzie akurat mniej więcej te jedynki już są poustalane, ale też w Prawie i Sprawiedliwości, czy w Rozwoju Plus. Więc tu będzie dosyć dużo napięć, tu będzie dużo wewnętrznej jakiejś takiej polityki. Myślę, że taka realna kampania rozpocznie nam się jednak w lutym, w marcu. Teraz raczej będziemy patrzeć w ramach tych obozów na układanki wewnątrzpartyjne czy wewnątrz prawicowo-lewicowe.
1: I to też będzie niezwykle ciekawe. Będziemy się temu z dużą uwagą przyglądać za ten dzisiejszy komentarz. Bardzo dziękuję, pan Andrzej Bobiński. Polityka Insight był z nami.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 3,5 roku bezwzględnego więzienia, pozbawienie praw publicznych na 9 lat, grzywna i przepadek korzyści majątkowych. Taki wyrok usłyszał wczoraj w Lublinie Białorusin Witalii S. za przygotowanie dywersji i współpracę z obcym wywiadem.
1: Wyrok zapadł w zaledwie kilka godzin, a wszystko to dzięki temu, że Witalij S. postanowił dobrowolnie poddać się karze. Karze, na którą przystała również prokuratura. Przypomnijmy, że 28-latek według śledczych współpracował z obcym wywiadem. Sąd nie miał też żadnych wątpliwości co do winy mężczyzny, o czym mówi sędzia Marta Śmiech z Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: Na zlecenie nieustalonej osoby czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie Chełma w ten sposób, że poprzez sfilmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut stanowiących równowartość około kwoty 1500 zł.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Białorusin został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sierpniu ubiegłego roku. Dobiegają końca prace Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Za miesiąc komisja prawdopodobnie będzie przygotowywać raport w tej sprawie. Wczoraj na posiedzeniu zamkniętym przesłuchano dwóch kolejnych świadków.
3: Przesłuchane osoby to była minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, Magdalena Rzeczkowska oraz Ilona Wołyniec, dyrektor pionu relacji z klientami strategicznymi i finansowania projektów w PKO BP. Po posiedzeniu komisji Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej mówił mi, że przesłuchania były efektywne.
4: Dowiedzieliśmy się nowych, ciekawych rzeczy, o których nie mieliśmy wiedzy, w związku z tym komisja postara się pozyskać dodatkowe dowody.
3: Zdaniem Macieja Tomczykiewicza wkrótce powstanie też raport z prac komisji.
4: Jeżeli tu nie będzie żadnych opóźnień na tych ostatnich krokach, to liczę, że za miesiąc będziemy już przygotowywać raport.

0: dla Sejmu.
1: Według doniesień medialnych we wstępnym wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów dotyczących m.in. złamania zasady apolityczności i wprowadzania w błąd ministra finansów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon infekcyjny pod względem zaopatrzenia w leki, zapewnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Producenci analizują poprzedni sezon i na tej podstawie przygotowują zapasy leków, wyjaśnia Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak.
3: Co tydzień analizujemy sytuację dotyczącą poszczególnych preparatów i jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi, tak aby w miarę możliwości wskazywać problemy, no ale jest to oczywiście oparte o różne analizy epidemiologiczne oraz ekonomiczne.
2: W aptekach są obecnie dostępne szczepionki przeciwko grypie oraz COVID-19. Eksperci podkreślają, że szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem tych chorób.
4: To są aktualności jedynki.
2: A w nich teraz głos kierowców w sprawie coraz wyższych cen na stacjach paliw. Zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i wojna na Ukrainie sprawiają, że widok ponad 9 zł za litr przestaje dziwić. Z kierowcami rozmawiał Arkadiusz Augustyniak.
5: Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
6: Tankuje się raz w miesiącu i to wszystko.
7: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
6: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
8: 10 litrów 8 zł to za bardzo dużo.
9: Denerwuje? Nie denerwuje. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
2: Tymczasem premier po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mającej pozwolić na ponowne uruchomienie programu Ceny Paliw Niżej. Zdaniem rządu wejście ustawy w życie przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Na koniec pomoże i zakaz wstępu na plaże w Ustce. To z powodu zanieczyszczenia nieznaną substancją.
10: Ograniczenie ma obowiązywać albo do czasu ustalenia pochodzenia i rodzaju zanieczyszczenia, albo też usunięcia osadów z piasku. Informację potwierdził burmistrz Ustki Jacek Maniszewski, który podkreślił, że samorząd współpracuje w tym zakresie z Urzędem Morskim w Słupsku. Wstępnie ustalono, że to może być substancja ropopochodna. Nie jest wykluczone, że to efekt nielegalnego procederu tzw. płukania zbiorników przez jednostki pływające na Bałtyku. Tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej. Jednak do czasu ostatecznego zbadania próbek w laboratorium Urząd Morski w Słupsku apeluje o unikanie kontaktu z osadem na piasku.
2: Tematem zajął się Przemysław Woś z Radia Gdańsk. A to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Przed nami kolejny ciepły, pogodny i słoneczny dzień, zwłaszcza jak na koniec września. Na termometrach przeważnie dziś zobaczymy od 20 do 22 stopni.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
11: Ropa droga, złoty słaby, a stopy procentowe zdaniem wielu do poprawki i to w górę. Jak mocno niekorzystne tendencje rynkowe uderzają w nasze domowe budżety i czy koszt na przykład przejechania kilometra nadal będzie rósł? No i czy przypadkiem tuż za rogiem nie czai się na nas jeszcze wyższa inflacja? O tym już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. Szef największej polskiej spółki paliwowej podtrzymuje opinię, że szansą na niższe ceny benzyny jest uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rozwiązania ustawowe. Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy. Prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara powiedział, że bez pokoju. Między innymi na Bliskim Wschodzie trudno będzie ulżyć kierowcom.
12: Poziom cen wynika z geopolityki głównie, tak? Geopolityki związanej z wojną na Ukrainie i z wojną w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to szanse na zmianę są niewielkie.
11: Ireneusz Fąfara powiedział także o jeszcze jednej drodze do tańszych paliw. Ceny można bowiem obniżyć także dzięki rozwiązaniom ustawowym.
12: Jest projekt rządowy i to jest bardzo dobry projekt, który pokazał nam zarówno na początku roku, jak i pod koniec wakacji, jak kluczowe jest ustawodawstwo w tej dziedzinie i liczymy na to, że wszyscy rządzący znajdą wspólny język do tego, aby kierowcy mogli taniej tankować.
11: Rząd uzależnia kolejną odsłonę.

0: programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków, a prezydent Karol Nawrocki zarzuca Donaldowi Tuskowi, że z kierowców zrobił zakładników. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
0: A bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Jak wygląda sytuacja na rynkach? No jeśli chodzi o główne indeksy warszawskiej giełdy, to tutaj dużych zmian nie ma, bowiem WIG traci w tej chwili tylko 0,01%, a WIG 20 zyskuje tylko 0,04%, a zatem tutaj zmian sporych nie ma. Trochę większe spadki w przypadku pozostałych indeksów, na przykład MWIG 40 traci w tej chwili 0,36%, a SWIG 80 0,18%. Spójrzmy na waluty, bo o nich dzisiaj będzie sporo do analizowania w naszym programie. Euro w tej chwili 4,38, dużo. Dolar również drogi, 3,85. Frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,10 zł. Tak wygląda sytuacja na rynku walutowym. To jeszcze dla porządku o ropie naftowej powiem. Ropa WTI 96,27 dolarów, natomiast za ropę Brent w tej chwili trzeba zapłacić 101,01 dolarów.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest dziś pan Arkadiusz Pączka, ekonomista i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak patrzę na kursy walutowe, oczywiście one są niezwykle ważne i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców, ale także z punktu widzenia polityki pieniężnej. Jak pan ocenia obecną kondycję złotego? Bo faktycznie obserwujemy, no właściwie od kilku tygodni, że ta kondycja zaczyna słabnąć.
3: No tak, rzeczywiście to ma potwierdzenie w wynikach i w kondycji polskiego złotego. Od początku roku osłabienie złotego względem dolara to już około 11%, tak więc tu oczywiście za moment pewnie pan redaktor zapyta mnie, czy to jest trend, czy będzie w tym zakresie jakaś zmiana. Trudno jest dzisiaj wskazać, bo wydaje mi się, że to, że złoty dzisiaj jest słabszy, to są wszystkie, na to mają wpływ zjawiska globalne. No, umocnienie się dolara, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie elementy wpływają na to, że dzisiaj patrzymy, można powiedzieć, z dużym niepokojem, jak będzie się kształtował złoty względem dolara. No, amerykańska waluta się bardzo mocno umacnia i też sygnały, które płyną ze strony Fedu, są takie, że jednak jest polityka dalszego umacniania waluty amerykańskiej. Tak więc myślę, że no, tych tendencji takich zewnętrznych, które mogą wpłynąć na dalsze osłabienie się złotego, jest więcej niż tych pozytywnych. A jeszcze dodam, że tak naprawdę nie wiemy, na ile wpłynie obniżenie ratingu ostatnie przez agencję ratingową Moody's na względem naszego kraju. Tak więc trochę jest tych czynników negatywnych, które mogą powodować, że będziemy codziennie obserwować, jak silnie umacnia się dolar i też euro, a polski złoty niestety w jakiejś perspektywie dłuższej być może będziemy mówić, że no, za cały rok jednak widzimy jego większy spadek niż na poziomie od początku roku 11%.
0: Ale też żeby nie było, że to tylko nasza wina i że tutaj się złoty po prostu osłabia, ale ten klimat taki międzynarodowy wygląda nie najlepiej, bo spójrzmy na najbardziej gorącą parę walutową świata, czyli euro-dolar. I tutaj widzimy, jak dolar względem euro w ostatnim czasie się umocnił. Ja tylko przypomnę, że w połowie sierpnia ten kurs euro-dolara wynosił 1,17. W tej chwili mamy 1,13. To oczywiście

0: rzeczywiście robi wrażenie i to też tłumaczy, dlaczego nie tylko złoty, ale chociażby korona czeska czy inne waluty regionu no, tracą względem popularnego zielonego.
1: Zgadza się jak najbardziej, bo widzimy tę relację między dolarem, między euro a dolarem i rzeczywiście jest to też widoczne w tendencji osłabienia się euro względem amerykańskiego dolara. Chociaż dodam, że już nie pamiętam, czy też na pewno spadki u nas złotego względem dolara są większe niż chyba korony czeskiej względem dolara. I rzeczywiście to trzeba jasno powiedzieć, nie wiem jak to wygląda jeszcze z innymi walutami tego regionu, bo trochę jest większa awersja wobec zagrożeń na Bliskim Wschodzie, wobec tej sytuacji globalnej, wobec takich sygnałów płynących ze strony Fedu i amerykańskiej administracji. No jest jakaś awersja do polskiego złotego, mam wrażenie, i do inwestycji w waluty tego regionu. I musimy to silnie obserwować, jak to się będzie zmieniało w najbliższych tygodniach, bo oczywiście tu zawsze jestem jakimś optymistą w kontekście rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie i może wyjścia z tej sytuacji, ale jednak jest duża siła i tendencja po stronie rezerwy amerykańskiego Fedu co do umacniania dalszego dolara.
0: Tym bardziej, że to umacnianie dolara to nie jest tylko problem bankierów czy ekspertów od handlu międzynarodowego, ale nas wszystkich. Bo jak państwo zauważyliście, na początku programu podałem ceny ropy naftowej i to są ceny wyrażone w dolarach. My rozliczamy się, importując ropę, właśnie w dolarach amerykańskich i teraz osłabienie naszej waluty no wprost przekłada się na to, co widzimy na tych plonach grozy i te czerwone, migające ceny i cały czas zmieniające się na niekorzyść na stacjach. No to między innymi wynik tego, co obserwujemy z dolarem.
1: To rzeczywiście ma duży wpływ, no bo pamiętajmy, że my kupujemy w dolarach, no i ta cena ropy jednak jest rozliczona w dolarach. Myślę, że te kontrakty, które ma też Orlen w różnych przedziałach czasowych, to też uwzględniają pewien czynnik ryzyka, ale też są po określonej kwocie kupowane, tak więc my to bezpośrednio widzimy nie tylko na stacjach benzynowych, ale też możemy to odczuć później w kontekście innych dóbr i usług, a później to się przełoży na wyższy poziom inflacji. No niestety to jest takie koło, które gdzieś tam się zamyka i później my to wszyscy odczuwamy, odczuwają też nie tylko przedsiębiorcy, którzy kupują surowce i inne elementy w walucie amerykańskiej, no ale też to może mieć wpływ na podniesienie cen i odbicie na konsumentach i też patrz inflację. Tak więc no, jest to jakiś cały szerszy element, który ma wpływ na to, co będzie w potencjalnym kolejnych miesiącach decydowała Rada Polityki Pieniężnej. Oczywiście kluczowe czekamy na projekcję inflacji ze strony NBP-u, ale trochę te czynniki, które dzisiaj są widoczne na rynkach zagranicznych, na giełdach, na globalnych rynkach, no mogą powodować, że Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmowała określone działania.
0: No właśnie i teraz pytanie o termin, bo mam pewien problem z kalendarzem. Ta projekcja inflacyjna to listopad, natomiast posiedzenie już w październiku. Jestem bardzo ciekawy, czy teraz, no biorąc pod uwagę chociażby ostatnie decyzje wielkich banków centralnych na świecie, no Rada Polityki Pieniężnej nie stanęła trochę pod ścianą i biorąc pod uwagę też to, co dzieje się ze złotym, żeby jednak wbrew temu, na co mieliśmy nadzieję jeszcze miesiąc temu, trzy miesiące temu i na
1: początku jeszcze w lipcu prezes Glapiński mówił o dłuższej perspektywie, nie podnoszenia stóp procentowych bądź jakiejś zmianie, a to widzimy jak bardzo szybki jest dynamizm. Mhm. Dynamizm rynkowy, który no według mnie Rada Polityki Pieniężnej zaczeka oczywiście na projekcję inflacyjną i myślę, że dopiero na bazie tego materiału będą na kolejnych posiedzeniach podejmowane odpowiednie kroki. Analizy pokazują różnie. Mówimy o takim dłuższej perspektywie nie podnoszenia stóp procentowych, ale też są sygnały, że jeżeli będzie to ponad projekcja NBP-u inflacji, no to jednak mogą być podjęte pewne działania i podniesienie stóp procentowych.
0: Za nami taka piękna seria 13, właściwie 14 miesięcy, kiedy

0: Idealnie.
1: Zgadza się.
0: Mieściliśmy się w tym paśmie wahań od celu inflacyjnego. No i teraz wszystko wskazuje na to, wystarczy spojrzeć na ceny paliw, że jednak wyrwiemy się górą z tego kanału.
2: Tak, rzeczywiście. No, ja myślę, że ta sytuacja jest o tyle dynamiczna, że nie tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, na siłę polskiego złotego oddziaływa w bardzo dużym stopniu czynniki zewnętrzne. Na kwestie związane z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, kwestie wewnętrzne. I rzeczywiście nie tylko to, co dzisiaj będzie analizowała Rada Polityki Pieniężnej, nie tylko to, o czym wspomniałem, czyli patch obniżenia ratingu przez agencję Moody's, nie tylko, można powiedzieć, stan finansów publicznych, nie tylko te projekty legislacyjne, które miały przynieść określony i w założeniu mają przynieść określony przychód do budżetu państwa. Patrz chociażby o podatek od zysków nadzwyczajnych, o który wspomniał pan redaktor. No to wszystko jest pewien element, który ma wpływ na to, jak globalnie dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej będzie w najbliższym czasie analizowała stan finansów i elementy, które mają wpływ na decyzje co do podwyżki stóp procentowych w perspektywie no, dalszej. Bo tak jak mówię, w lipcu jeszcze prezes zapowiadał być może inne decyzje, czy sygnalizował o pewnych innych strumieniach wpływu na decyzję. Natomiast dzisiaj widzimy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i jeżeli dane pokażą, że jest przekroczona projekcja inflacyjna NBP-u, no to myślę, że tutaj będzie bardzo szybka reakcja ze strony Narodowego Banku Polskiego.
0: O czym dzisiaj mówią przedsiębiorcy? O co się martwią? Pan jest przedstawicielem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jestem bardzo ciekawy, jakie jest spojrzenie i zdanie samych przedsiębiorców, bo to przecież od was zależy też, jak kształtują się ceny, w jakiej kondycji jest polska gospodarka. No i tutaj pewnie zmartwienie numer jeden, nie chcę uprzedzać faktów, ale to są jednak ceny paliw i energii.
2: Rzeczywiście ceny paliw i energii, one mają kolosalny wpływ na transport, one mają kolosalny wpływ na koszty wytworzonych produktów, one mają bardzo duży wpływ na w ogóle trudne dzisiaj planowanie, bo myślę, że dzisiaj jak się rozmawia z przedsiębiorcami i nie mówię o tych dużych w rozumieniu tego naszego podziału przedsiębiorstwa, ale bardziej średnie, mikro, małe przedsiębiorstwa, no to myślę, że tych ryzyk jest bardzo dużo. Koszty pracy, podwyżka płacy minimalnej, niepewna sytuacja dotycząca właśnie cen paliw, inflacji. Ja myślę, że dzisiaj trudno jest bardzo w dłuższej perspektywie zaplanować budżet, a jeszcze jeżeli można powiedzieć, ta elastyczność cenowa tych produktów, usług jest bardzo niska, czyli patrz, marża jest już na bardzo niskim poziomie, no to ci przedsiębiorcy bardzo wyrażają duże obawy co do przyszłości w najbliższych 6 czy 12 miesiącach. Tak? Pamiętajmy, że oczywiście wpływ na to ma pewnie też kwestia związana z regulacjami, z propozycjami legislacyjnymi ze strony Ministerstwa Finansów, patrz, podniesienie CIT-u dla firm. To są wszystkie elementy, które powodują, że jest duża niepewność, nie tylko niepewność zewnętrzna, ale też niepewność regulacyjna. Oczywiście no, wiemy o tym, że już w przyszłym roku są kolejne wybory, tak więc to też będzie miało jakiś wpływ na planowanie ze strony przedsiębiorców i ryzyka, które mogą mieć znaczenie dla działalności operacyjnej. Ale myślę, że w pierwszym najważniejszym elemencie to jednak jest ceny surowców, które dzisiaj jednak się zwiększają i to ma kolosalny wpływ dla polskich firm i myślę, że to jest jedno z większych głównych wyzwań dzisiaj w tym, można powiedzieć, takim niepewnym świecie. Mm-hmm.
0: No i tutaj pojawia się kolejna rzecz i kolejne zmartwienie, czyli to zmartwienie inflacyjne. To jest jedna rzecz, ale czy przypadkiem nie wpadniemy w taką spiralę samonakręcającą się, jeżeli chodzi o inflację? Bo ekonomiści mówią wprost, takie poziomy, jakie były w środku pandemii czy pod koniec pandemii, nam nie grożą. Ale to nie znaczy, że będzie lekko.
2: No z pewnością nie wrócimy do tych poziomów, które były w pandemii, ale też były założenia, że jednak ona będzie coraz niższa. I jednak było dużo wypowiedzi analityków co do

0: obniżki stóp procentowych, co do zejścia do poziomu jeszcze niższego niż 3%. Tak więc, ale też pamiętajmy, że nikt nie zakładał aż takiej dużej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wpływu tego konfliktu na ceny surowców i na główny surowiec, czyli patrz, ropa i gaz. Myślę, że w tej perspektywie najbliższego czwartego kwartału, no to jest jednak największe wyzwanie. I miejmy nadzieję, że zostanie to zakończone jakimś rozejmem, który wpłynie pozytywnie na rynki finansowe, też na umocnienie się polskiego złotego i też no, w dłuższej perspektywie na kondycję stanu finansów publicznych, no bo jednak nie sprzyjała nam ta obniżka ratingu w zeszłym tygodniu, a w dalszej perspektywie w kontekście wyzwań budżetowych i chociażby tych projektów, o których tu wspomniał pan redaktor, patrz, projektu rządowego, zawetowania projektów rządowych dotyczących niektórych regulacji, które mają przynieść określony przychód do budżetu państwa, no tych wyzwań będzie bardzo dużo. A to jednak ma wpływ nie tylko na to, że dana regulacja zostanie przyjęta i minister zaksięguje potencjalne wpływy, ale globalnie też na sytuację i działalność polskich przedsiębiorców. Tak więc no, to jest bardzo, myślę, taki dosyć trudny okres w tym kontekście, że tych czynników jest coraz więcej, a jednocześnie zawsze się mówiło, że polska gospodarka jest rozpędzona, jesteśmy w G20, mamy coraz lepsze odczyty, a tu jednak te zewnętrzne elementy mogą w jakiś sposób wpłynąć w jakimś zakresie większym niż to, co zakładaliśmy jeszcze w połowie roku, bo jeszcze w lipcu te odczucia przedsiębiorców były lepsze.
1: Czy zgodzi się pan z takim porównaniem, że polska gospodarka jest tak, jak taki bardzo dobrze zarabiający menadżer, którego kariera się świetnie rozwija w korporacji, zarabia coraz więcej, pnie się w tej hierarchii firmowej, ale z drugiej strony cały czas ciążą mu potężne długi, z którymi nie może sobie poradzić gdzieś tam z czasów studenckich, czy też z początków kariery
0: jest dużo.
1: I wyzwań. No właśnie.
0: Tylko panie redaktorze, no jakby zawsze się mówi o tej polskiej zaradności, o polskiej elastyczności, o polskiej kreacji i trochę to tak obserwowaliśmy po pandemii i trochę to widzimy, jak dobrze radzą sobie jednak polscy przedsiębiorcy. No, no to jednak trzeba powiedzieć, że dzisiaj ich sukces chociażby międzynarodowy jest dosyć widoczny. Oczywiście zawsze jest miło wspomnieć te duże brandy, ale zawsze też trzeba podkreślić tych średnich przedsiębiorców, którzy są pod dostawcami, pod wykonawcami, ale też przebijają się na tych rynkach. No dzisiaj widzimy w różnych sektorach polskiej gospodarki, gdzie polski biznes no, już w dłuższej perspektywie współpracuje z dużymi firmami. Jeżeli ta niemiecka gospodarka troszeczkę drgnęła w ostatnim czasie, no to jakiś optymizm był też po stronie polskiego biznesu, który bardzo mocno współpracuje. Ja tak jak mówię, nie mówię o tych dużych, którzy dzisiaj bardzo mocno, myślę, że w ostatnich roku, nawet dwóch, mieli na biurku dużo zagranicznych firm do przejęcia i te akwizycje miały miejsce. I to jest bardzo pozytywny efekt tego, że te zasoby, źródło kapitału, inwestycje pozwalają na to, aby móc przejmować inne firmy na rynkach zagranicznych bądź z nimi bardzo mocno rywalizować. No i to w tym się mieści to, o czym wspominał często minister finansów Andrzej Domański w kontekście siły polskiej gospodarki i siły polskich przedsiębiorców. Tylko, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że trochę jest jednak tych negatywów zewnętrznych, które mogą mieć wpływ to, jak będzie ta sytuacja wyglądała i jak dzisiaj, bo to jest ten moment, kiedy w większości firm jest planowany budżet na 2027. Tak naprawdę do końca października w większości firm powinno się przyjąć jakiś projekt budżetu na 2027. Myślę, że w wielu firmach to będzie jednak duże wyzwanie.
1: Powiedział pan o arcytrudnym i arcyważnym momencie, jeżeli chodzi o kalendarz wielu firm, czyli to planowanie budżetu. My często mówimy tutaj na antenie o budżecie państwa, natomiast warto wspomnieć również o tym procesie, który dzieje się w tysiącach polskich firm. Bo z jednej strony faktycznie, mówiąc o polskim PKB, my często zwracamy uwagę na te silniki, które napędzają polską gospodarkę. Wymieniamy konsumpcję, ale nie zapominajmy o inwestycjach. Te inwestycje w ostatnim czasie pięknie nam zaczęły rosnąć. czy w obliczu tych wyzwań i tych problemów, które obserwujemy,

0: możemy zacząć się niepokoić o poziom inwestycji, no bo jednak wydaje mi się, że te budżety w wielu przypadkach będą bardzo ostrożne.
1: Myślę, że to bardzo trudne pytanie. Myślę, że ta ostrożność będzie odmieniana w szeregu spotkań zarządów czy też właścicieli polskich firm, no bo to dzisiaj jest taki

0: kolejnego budżetu unijnego. I myślę, że dalej mocnym elementem jest to, że Ministerstwo Finansów zakłada zwiększenie inwestycji po stronie przedsiębiorców. A tak jak pan redaktor wspomniał, te wszystkie czynniki, o których dzisiaj dyskutujemy, mogą mieć znaczenie dla bardziej odważnych decyzji w kontekście inwestycji nie tylko w park maszynowy, inwestycji nie tylko w działy R&D, ale też w inne elementy, które będą miały wpływ na rozwój polskich firm. Tak więc no, trudno jest dzisiaj określić, nie ma jeszcze chyba takich badań czy jakichś pierwszych wstępnych sąd, jak polscy przedsiębiorcy będą planować rok przyszły. Bo myślę, że tych czynników ryzyka jest bardzo dużo i myślę, czynników, które wpływają kosztochłonnie na prowadzenie biznesu, a zawsze powtarzam, że bardzo to zależy od branży, na ile jest elastyczność marżowa, elastyczność, ile można odbić tych kosztów potencjalnie później na konsumenta, bo też to jest pewien limit, który może spowodować, że firma no, raczej będzie miała dłuższą perspektywę braku zarabiania środków bądź ujemną, tak więc to wszystko ma znaczenie.
1: I żeby na koniec trochę optymizmu się pojawiło, jedno z ostatnich badań firmy Manpower dotyczącej rynku pracy i tutaj mówimy o czwartym kwartale, no wskazuje na to, że jednak większość pracodawców planuje zatrudniać albo utrzymać.
0: Pomimo tego trendu tak. Związanego z AI, z tym wszystkimi artykułami mówiącymi o tym, że będzie zwalniał, rzeczywiście są analizy, że jednak w tym czwartym kwartale być może będzie ten trend związany z zatrudnianiem, chociaż też trzeba jasno powiedzieć, że były też analizy mówiące o tym, że to bezrobocie lekko się zmienia. Tak więc no myślę, że to będzie trudne do określenia w dłuższej perspektywie. Dzisiaj myślę, że większość przedsiębiorców, jak analizuje swój budżet, czy swoje przychody, czy w ogóle działalność firmy, patrzy z perspektywy miesiąc na miesiąc, a jak to będzie miało perspektywę dłuższą. I trudno jest dzisiaj powiedzieć, czy będziemy widzieć duże odbicie w kontekście zwiększenia zatrudnienia w czwartym kwartale tego roku.
1: Pan Arkadiusz Pączka, ekonomista i ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za bardzo. Spotkanie w studiu. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu goście pani Małgorzata Kosik, aktorka, mama 15-letniej Natalii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pani Barbara Witkowska, mama obecnie 20-letniej. Latki. Dzień dobry również.
5: Dzień dobry.
3: Mówię obecnie, bo tutaj porozmawiamy o wydarzeniach jednak sprzed lat, ale które też miały miejsce w kontekście przemocy rówieśniczej. Dlaczego o tym rozmawiamy? I tutaj punktem wyjścia jest ten tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach oświaty oraz tydzień budowania relacji w przedszkolach. To wszystko dzieje się od 28 września, potrwa do 2 października 2026 roku. Tyle tytułem wstępu. Ale teraz to, co najważniejsze, kiedy panie zetknęłyście się z tym pojęciem przemocy rówieśniczej? Kiedy to u pań wystąpiło? Jaki to był moment życia? A przede wszystkim, jaki był etap u pań dzieci, pani Małgorzata Kosik?
5: U córki to zaczęło się już w podstawówce. To ona miała wtedy 9 lat, ale wszyscy rodzice zauważyli, że w tej klasie dzieje się coś niedobrego. Chłopcy byli dość agresywni, ale później też dołączyły dziewczyny. Zaczęło się tworzenie grupek w czwartej klasie podstawowej na messengerach, w ogóle na komunikatorach. I dzieci posługują się komunikatorami. Wtedy mają taką trochę przewagę i hejtują, bo łatwiej jest hejtować zza klawiatury niż powiedzieć w twarz koleżance, co się o niej myśli. Bardzo często jest to wykluczanie, czyli na przykład nie zapraszamy jednej z koleżanek na urodziny. Później jest też taka przemoc słowna, wyzywanie kolegów, zrzucanie, przemoc taka fizyczna, to

0: Zrzucanie ze schodów, popychanie, wyśmiewanie się, przede wszystkim wyśmiewanie się. No i oczywiście oczernianie w oczach innych dzieci. A w tym wieku, kiedy dojrzewamy, tak między 10, 11, 12 do 15 roku życia, to te dzieci naprawdę są bardzo przewrażliwione na swoim punkcie i uważają, że no nie ma nic gorszego niż wykluczenie przez rówieśników. Mama może bardzo kochać, tata tak samo. Można pójść z problemem do pani psycholog, można pójść z problemem do wychowawcy, ale okazuje się, że jeżeli środowisko nas nie akceptuje, czyli środowisko rówieśnicze, równolatki, to jest tragedia. To jest po prostu największa tragedia dla dziecka.
1: Między innymi też dlatego, że z tym środowiskiem w zasadzie na co dzień mamy do czynienia, w sensie mamy, dzieci przede wszystkim mają do czynienia, kiedy idą, czy to do szkoły podstawowej, przedszkola, liceum i tak dalej, i tak dalej. Jak to u pani było, pani Barbaro? Jak to wyglądało? Kiedy ta przemoc rówieśnicza się w państwa życiu pojawiła?
2: U naszej córki ta przemoc rówieśnicza pojawiła się w okresie 16 roku życia. To była pierwsza klasa liceum, drugi semestr pierwszej klasy liceum. Córka starała się żyć w tej społeczności licealnej tak, jak sobie to wymarzyła, żeby mieć przyjaciółki, koleżanki. Natomiast została wykluczona, wręcz odrzucona ze społeczności klasowej przez koleżanki, które stworzyły tak zwaną grupę, chciały ją dołączyć, a z drugiej strony nie chciały jej dołączyć. Powiedziały: po prostu my ciebie nie chcemy w tej grupie. To wykluczenie było w takim kontekście wyśmiewania w klasie, wyeliminowania z grupy na tych tak zwanych messengerach i w takiej komunikacji bezpośrednio słownej.
1: Jaka była reakcja ze strony córki?
2: Córka bardzo, bardzo to przeżyła. W wyniku tego odrzucenia doświadczyła bardzo silnego stresu. I my jako rodzice nie wiedzieliśmy, co się z nią dzieje. Ona przestała chcieć chodzić do szkoły, przestała, mówiąc wprost, wychodzić ze swojego pokoju, zaczęła tracić świadomość, pamięć, koncentrację. Pojawiły się takie stany lękowo-depresyjne i również odizolowanie totalnie od społeczeństwa. Nie potrafiła nam powiedzieć jako rodzicom, nasza córka, co się wydarzyło w tej szkole, ponieważ ten stres spowodował zanik pamięci, świadomości, koncentracji.
1: Rzeczywiście tutaj pojawia się kolejna bardzo istotna kwestia, to znaczy jak z dzieckiem porozmawiać o symptomach, które zaczynają nas niepokoić, jak w ogóle zacząć rozmawiać, na co zwrócić uwagę, no i jak, brzydko rzecz ujmując, wyciągnąć z dziecka te informacje, bo oczywiście możemy zapytać, co tam u ciebie, czy wszystko w porządku, bo widzę, że coś się dzieje chyba niedobrego, dziecko powie, nie, wszystko dobrze, pójdzie do swojego pokoju, temat zamknięty, no ale tutaj chyba trzeba spojrzeć na to wszystko głębiej, pani Małgorzato.
0: Tak, dokładnie tak jest, nastolatki tak się zachowują, nie, spoko, mama, nie, luz, nie, jest fajnie. I one bardzo długo, niektóre, bardzo długo ukrywają. To zależy, jak duży jest ten hejt i na ile sobie dzieci radzą, bo dzieci są bardzo różne, potrafią wiele wytrzymać, a niektóre są bardziej kruche, bardziej wrażliwe. I rodzic widzi, że coś jest nie tak, nie może wyciągnąć od dziecka, ale są oczywiście jakieś tam sposoby. No, każdy ma swoje, ludzie mają sposoby na to, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby uzyskać odpowiedź. Aczkolwiek jak tak rozmawiam na przykład ze znajomymi, to mnóstwo rodziców ma teraz problem z tym, że dzieci się po prostu zamykają w sobie. Nie ma w ogóle żadnej informacji zwrotnej, co się dzieje w szkole. Jak tam? Dobrze. No ale wszystko okej? Okay? Tak, tak, wszystko jest okej. Okay. I zbywają rodziców. Natomiast tutaj było tak, że Natalia w ogóle zawsze z nami dużo rozmawiała. I z mamą, i z tatą, i taka gadułka jest trochę. Więc my mieliśmy dużo prościej, bo nasze dziecko nie zamknęło się. Nawet lekarze nam mówili, bo Natalka później też zachorowała. Bo to mówi się na to, że anoreksja jest chorobą odrzuconej miłości albo odrzucenia, w ogóle odrzucenia. Nie, dzieci mają poczucie, że są niekochane. Nie zawsze to wynika, bo to rodzice się często też obwiniają, że coś jest nie tak, a w dzisiejszych czasach to zauważyłam, że tak naprawdę to chodzi o rówieśników, tylko i wyłącznie. My rodzice możemy bardzo kochać, nauczyciele mogą bardzo wspierać i psycholodzy, a jeżeli cię środowisko, właśnie własne koleżanki cię nie akceptują, jesteś odrzucana bądź odrzucany, to te dzieci najbardziej wtedy cierpią i Nawet jak się takie dziecko otworzy i poprosi

0: Prosiłyśmy z Natalką o wsparcie psychologa w szkole. Pani wychowawczyni była bardzo, ale to bardzo przychylna. Wszystko robiła, żeby to jakoś wszystko naprawić, żeby to tak nie było. Bo Natalka też była, był taki moment, że była wykluczana, ale tak naprawdę bardziej chyba jeszcze cierpiało dziecko, chłopiec u nas w klasie, który był popychany, wyśmiewany, wyzywany od gejów. I to dziecko miało 9-10 lat. I ja się tak zastanawiałam, jak można w ogóle w tym wieku tak brzydkiego słownictwa, bo one brzydko na niego mówiły. No, nie chcę cytować w tej chwili, ale wszyscy wiemy, jak można powiedzieć na osobę homoseksualną. Chociaż w tym wieku to w ogóle trudno mówić o takiej orientacji, ale właśnie dzieci używają takich najgorszych słów i najbardziej ranią słowem, ale potrafią też bić. Bić i zrzucać tak, jak jego zrzucały ze schodów.
1: To są sytuacje bardzo, powiedziałbym, ekstremalne, ale jednak, które występują cały czas w naszej przestrzeni, również w cudzysłowie w systemie edukacji. Mówię tu po prostu o placówkach różnego rodzaju. Dobrze, że w tym przypadku, o którym pani mówi akurat, była przychylność ze strony czy to nauczycieli, czy innych osób, które tutaj o tej sprawie się dowiedziały. A jak u pani to wyglądało, pani Barbaro? Bo też pytam a propos samej rozmowy, to znaczy jak te informacje zaczęły się pojawiać, jak te szczegóły zaczęły się pojawiać, no i później jaki był plan na reagowanie w tej sytuacji?
2: Diagnostyka w przypadku naszej córki trwała bardzo długo, ponieważ od pierwszych objawów proces leczenia i diagnozowania naszej córki to był okres mniej więcej około 6 miesięcy. Więc my przez ten tak naprawdę czas nie wiedzieliśmy, co się dzieje z naszą córką w takim kontekście, że ona nie potrafiła nam dokładnie powiedzieć, co się wydarzyło w klasie. I jak już diagnoza została postawiona, że w wyniku tego stresu, który córka doświadczyła, to jest choroba tężyczki utajonej, która powoduje, że tak naprawdę cały organizm jest zniszczony poprzez wypłukanie się podstawowych witamin z grupy właśnie wapń, potas, sód, potas i wapń. Wówczas mózg przestał totalnie pracować. Więc my kontaktowaliśmy się ze wszystkimi specjalistami, jacy tylko mogli być, czyli internista, neurolog, psycholog, psychiatrzy i również nauczyciele, ale dostaliśmy taką informację, że jakby na potrzeby naszej córki najlepiej, żeby ona miała lekcję nauczania zdalnej, żeby odizolować się od rówieśników w szkole.
1: Ten tydzień od 28 września do 2 października, to ja mam wrażenie, że jest tylko taki przyczynek do tego, żeby rozmawiać o przemocy rówieśniczej, o tym zjawisku i o tym, jak temu zjawisku przeciwdziałać. Tak naprawdę na co dzień powinniśmy się zastanawiać nad tym, co się dzieje z naszymi dziećmi, co się dzieje w szkołach, co się dzieje też w grupach rówieśniczych, no bo tak jak pani Małgorzata zwracała na to uwagę, dzieci potrafią być bardzo brutalne, zarówno jeżeli chodzi o słowo, jak i po prostu przemoc fizyczną, i na to musimy być bardzo również my, jako dorośli, wyczuleni.
0: Tak, a chciałam jeszcze zauważyć, że ostatnio przykre sytuacje stają się też nauczycielom. To znaczy, to jest tak, że te dzieci już nie atakują tylko siebie. One już startują do nauczycieli i do naszej pani wychowawczyni też była nieprzyjemna sytuacja, właśnie kiedy na Messengerze wspólnym zaczęli się nabijać z nauczycielki, a jeszcze jedna z mądrych mam po prostu zrobiła screena i wysłała to nauczycielce. I tamta też przeżywała swoje, nawet powiem szczerze, chciała odejść, chciała przestać uczyć. To młoda nauczycielka, bardzo taka była za dziećmi, więc dla niej to był taki szok, bo jej się wydawało, że ona jest lubiana, tak samo jak dzieci. Dzieciom się też wydaje tym na początku, że one są lubiane. Najpierw jest to obgadywanie za plecami, później jest buntowanie koleżanek, a następnie wyżywanie się już konkretnie na jednej osobie, pokazując jej, nie jesteś fajna, my ciebie nie chcemy, my pójdziemy na imprezę urodzinową bez ciebie. Wszyscy się będziemy bawić, wrzucamy później na Instagrama, jak się super bawimy bez ciebie. I to ją bardzo bolało. Więc no, nie jest to miłe, tak, dla takich
1: Ministerstwo
0: nastolatków.
1: Edukacji Narodowej przygotowało taki niezbędnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych pod tytułem Przemoc rówieśnicza, zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie. On zawiera informacje, czym jest ta przemoc rówieśnicza, jakie są jej skutki oraz wskazówki, jak budować szkołę wolną od przemocy. Ale taki przewodnik też by rodzicom chyba się przydał, bo mam wrażenie, że my jako rodzice nie jesteśmy do końca przygotowani systemowo do tego zjawiska, z którym spotykamy.

0: Tykają się później nasze dzieci, szczególnie biorąc pod uwagę współczesność i to, jak bardzo wiele jest hejtu chociażby w sieci.
1: Ja uważam, że przygotowanie takich materiałów, które pomagają nam jako rodzicom rozmawiać z naszym dzieckiem, ale również, żeby ta komunikacja była wewnętrznie w szkole rozwinięta. Uczeń, nauczyciel, uczeń, przemocowiec. W tych kwestiach powinny być prowadzone warsztaty terapeutyczne. Dziś jest dobrze, ale jutro ktoś popełni samobójstwo. Dlaczego?
0: Tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję, bo myślę, że ona jest niezwykle ważna. Pani Barbara Witkowska, mama 20-latki, pani Małgorzata Kosik, aktorka, mama 15-letniej Natalii, były naszymi gośćmi. Bardzo panią dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu redaktor Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV Kijów. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia i pojawienie się w naszym studiu, ale a propos tego, że to dobry dzień, czy rzeczywiście dobry w kontekście przedłużenia tych sankcji na Rosję w Unii Europejskiej? No bo o 3 lata i to coś zupełnie nowego, inne spojrzenie. Z drugiej strony mamy tych dwóch oligarchów, rosyjskich oligarchów, którzy zostali wyłączeni w ramach takiego kompromisowego rozwiązania. Jak pan patrzy na to?
4: No ja patrzę na to jeszcze z trzeciej perspektywy jako mieszkaniec Kijowa. Tylko krótko o tym powiem. Tak, to nie jest na pewno dobry dzień, bo dzisiaj Rosjanie parę godzin temu zaatakowali Akademię Nauk, Narodową Akademię Nauk, czyli obiekt, gdzie toczy się nauka, a nie jakieś przygotowania czy szykowania wojenne. Co najmniej jedna osoba zginęła, to centrum miasta i to pewnie presja na morale. Więc dla Kijowian przede wszystkim, do których należy, tak, dla Ukraińców to jest ten dzień niestety i dlatego jest niedobry. Jeżeli chodzi o te sankcje, no to rzecz jasna, każda taka restrykcja, każde dążenie do sprawiedliwości, bo o to tak naprawdę chodzi, to jest dobry sygnał. To, że wygląda to jako pewnego rodzaju taki trochę handel, tak? Czyli każdy z krajów zgłasza swoją wizję, swoją perspektywę, kto powinien być na tej liście, kto nie powinien, no pewnie nic dobrego, tak? Bo każdy, kto przyczynił się do tej wojny, każdy, kto jest w otoczeniu Władimira Putina, na pewno powinien odpowiadać i tutaj znowu wracam do tej kwestii sprawiedliwości, ale najważniejsze moim zdaniem pytanie teraz jest takie, czy te restrykcje, czy te sankcje wstrzymają dalsze po prostu porwanie ukraińskich dzieci z okupowanych terenów, bo nadal te tereny ani państwo ukraińskie, ani wojsko ukraińskie nie kontroluje, no i dochodzi do takich przypadków, kiedy Rosjanie nawet nie ukrywają się, a nawet no dumni z tego, że porywają te dzieci i robią faktycznie z nich takich kolejnych wojowników rosyjskiego reżimu.
0: No bo te sankcje to jest, tak jak wspominaliśmy, coś symbolicznego. Z drugiej strony wydaje się, że przez tą symbolikę też jest wskazanie na to, że czy Ukraina, czy państwa Zachodu mają w tej sprawie po prostu związane ręce.
4: Tak, tak. I to jest ten problem, który jakby dotyczy tego, o ile adekwatna jest ta reakcja, o ile te sankcje będą mieli wpływ, to z czego zacząłem, tak? Mieli wpływ na realne działania Rosji. No Rosja nie zaprzestaje atakować ani ukraińskich miast, ani porywać ukraińskich dzieci, więc może to jest ta odpowiedź, tak? Czyli powinno być więcej restrykcji, więcej ograniczeń i więcej może zjednoczenia też państw europejskich co do tych sankcji. Chociaż nie tylko o Europie mówimy. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych, aby zastosowali tą tak zwaną ustawę Lindsey Grahama, senatora, który odszedł do innych światów nie tak dawno, tak? Bo to też jakby temat tych sankcji, że no faktycznie ta ustawa jest przegłosowana. Faktycznie strona amerykańska, bezpośrednio Donald Trump jest w stanie to uruchomić, ale czy uruchomi? To jest pytanie gdzieś tam może otwarte, ale niestety no nie mam za dużo optymizmu w tej kwestii.
0: Bo dlaczego tego optymizmu brakuje? Czy to ze względu na nieprzewidywalność prezydenta Donalda Trumpa, czy może wręcz przeciwnie, przewidywalność jego pewnych działań, nie wiem czy to dobre słowo, przychylnych Rosji albo pobłażliwych dla Władimira Putina?
4: Ja od jednego z ukraińskich dyplomatów usłyszałem takie określenie, że to jest taka taktyka zygzagu. Mam nadzieję, że po polsku to też tak się nazywa, tak? Czyli
0: zygzag, tak.
4: Faktycznie,
0: od jednej
4: tak,
0: do drugiej strony.
4: Absolutnie, tak. I on tak po prostu wybudowuje tą swoją politykę, więc my mamy no, takie od czasu do czasu różne jego wypowiedzi, które gdzieś tam no, wyglądają nielogicznie, jeżeli to wszystko ułożymy w jedną linię, tak?

0: stąd właśnie to zachowanie wobec Rosji, czyli no, z jednej strony demonstruje, czyli pokazuje to, że może mieć wpływ, to, że podpisał tę ustawę, tak? Ale z innej strony nie uruchamia tej właśnie w praktyce tej ustawy, tak? To samo dotyczy no, na przykład wyrzutni Patriot i licencji do produkowania pocisków do Patriot, tak? Bo ta historia toczy się jeszcze od lipca, jak najlepiej udowadnia tą zygzagowość w polityce Donalda Trumpa, kiedy najpierw mówi, ok, przekażemy Ukrainie te licencje. Ukraina to komunikuje też w sposób oficjalny, potem wychodzi i mówi o tym, że no jednak są wątpienia, ma wątpienia po prostu dlatego, że boi się, że ta technologia trafi do obcych ręk, a teraz ponownie mamy tą historię po szczycie ONZ, po spotkaniu Zełenski-Trump, kiedy ten temat przekazania tej licencji, tej technologii, to znaczy ponownie wraca i jest w porządku dziennym. Stąd właśnie ta zygzagowa polityka.
1: Były też nawoływania Donalda Trumpa w stronę Ukrainy, żeby ta nie atakowała celów energetycznych, czy tych dotyczących ropy naftowej po prostu bezpośrednio, no bo to było też trochę stwarzanie takiego obrazu, jakby to Ukraina i ukraińskie ataki na te cele odpowiadały teraz za problemy z cenami ropy na świecie, a bardziej powinniśmy chyba się skierować w kierunku Bliskiego Wschodu i tego, co dzieje się między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i dodać do tego cieśninę Ormus chociażby, choć temat zdecydowanie bardziej skomplikowany. Ale wspominał pan redaktor o ataku na Kijów, ataku na między innymi budynek Ukraińskiej Akademii Nauk. No właśnie, Akademia Nauk. Z drugiej strony cele energetyczne, cele cywilne, ludność cywilna, która cierpi albo wprost ginie w wyniku tych rosyjskich ataków. No i prosta chyba tutaj taka teza moja by była, że Rosja w tym wszystkim, w tych swoich atakach nie ma żadnej świętości. Dla Rosji żadna świętość nie istnieje.
0: Tak, to już wchodzimy w kwestię morale, tak? Ale nie tylko, bo te kwestie, powiedzmy tak, moralności, sprawiedliwości, oni ważne. Rzecz jasna. Ale jest coś takiego jako cele wojskowe i no, motywacja wojskowa, tak? I to już jest wbrew morale. Ale nawet z tego punktu widzenia to jest pozbawione sensu. No bo tak jak mówiłem, jeżeli dochodzi do uderzenia w taki budynek nauk, jeżeli dochodzi do uderzenia w obiekty stricte cywilne, czy jak ostatnio mieliśmy w Kijowie w bloki mieszkalne, no to oznacza, że Rosja jest gotowa no po prostu finansować, tracić te swoje resursy bez sensu wojskowego to znaczy, tak, bo jedna sytuacja, kiedy zostaje zaatakowany jakiś obiekt wojskowy, nawet na przykład logistyka, i to można zrozumieć z punktu widzenia po prostu dalszej kontynuacji tej wojny, tak, co innego, kiedy dochodzi do takich ataków, jak przeżywamy dzisiaj, chociaż no, być może jakaś logika za tym stoi, ona oczywiście jest sprzeczna z moralnością i ze sprawiedliwością, ale to jest wywieranie presji na cywilów, tak? I dzisiaj na przykład premier Ukrainy Serhii Korecki, który no, faktycznie uprzedza, mówi o tym, że część Kijowian jednak już teraz powinna zadbać o to, gdzie spędzi tę zimę najbliższą. Pewnie tutaj chodzi na przede wszystkim o rodzinę z dziećmi, o starszych osobach, które sobie nie poradzą. No to jest skutek tych ostrzałów i gdzieś tam to jest odpowiedź na pytanie dlaczego, tak? Czyli no, to wywieranie presji na morale i to dalsze takie, no powiedzmy, takie marzenie rosyjskie o tym, że społeczeństwo ukraińskie skieruje swoje pretensje, swoje pytania, swoje niezadowolenie i nienawiść, bo też nienawiść są, wiadomo, do wroga, kiedy giną ludzi, otóż skieruje te wszystkie swoje emocje do strony ukraińskiej, czyli do Kijowa, do prezydenta i jego otoczenia, ale tak nie jest, bo dobrze rozumiemy, gdzie ta wojna się zaczęła i kto podjął tą decyzję o rozpoczęciu tej wojny.
1: Ja wiem, że to pytanie pada przed każdym okresem jesienno-zimowym, szczególnie zimowym, od wybuchu tej pełnoskalowej, powiedzmy, wojny i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale czy ta zima może być kluczowa dla tej wojny i tego konfliktu?
0: Coś takiego słyszę od komentatorów do spraw wojskowych, bo ja też rozmawiam w swoim radiu z ludźmi, którzy na tym się znają. Nie będę udawał wojskowego eksperta, bo absolutnie nie jestem, tak? Mogę mówić o swoim doświadczeniu, tak? Ta miniona zima była trudna, ale przypominam sobie, jak w przestrzeni medialnej było takie nasycanie, gdzieś tam racjonalne, gdzieś nie. O tym, że to będzie najtrudniejsza zima, to będzie taki przełom i nie wiadomo, czy my przetrwamy. No, jak pokazuje praktyka, teraz siedzę tutaj w Warszawie przed panem, czyli jakby daliśmy radę, tak? To samo mogę powiedzieć o tej kolejnej zimie. Nie mamy pojęcia, bo nie możemy po prostu wejść w głowę Rosjanom czy Władimirowi Putinowi

0: aby wyjaśnić, aby zrozumieć, do czego się szykują, ale musimy sami po prostu być przygotowani do każdego scenariuszu, tak? Więc no to jest jedyne takie wyjście i to, że, bo to nie tylko Kijowa dotyczy, tak? Ja rozmawiam na przykład z ludźmi z Chersonia, też z Zaporoża, z tych przyfrontowych miast. Tam sytuacja jest też podobna, bo no, Rosjanie atakują to wszystko, co jest związane z po prostu z takim normalnym życiem, od prądu do nawet ostatnio supermarketów, no pewnie wywierają tą presję na morale ludzką, więc wrócę do tej tezy.
1: W Brukseli ministrowie obrony państw Unii Europejskiej rozmawiają też o dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy, a z perspektywy Kijowa, z perspektywy Ukrainy, czego najbardziej potrzeba obecnie potrzebuje Ukraina od europejskich partnerów?
0: Ja bym to rozdzielił na dwie części, tak? Front. Koniecznie, bo front stoi i od tego, o ile jest wyposażony, o ile nie brakuje pieniędzy dla tego, żeby wyposażyć wojsko ukraińskie na froncie, zależy wszystko. Zależy, czy pójdą Rosjanie, czy jednak nie pójdą, a ostatnio mamy takie dobre wieści tak naprawdę ze wschodu Ukrainy, z obwodu donieckiego, gdzie przeprowadzona została i teraz jest w trakcie realizacji operacja Vivaldi. Dostała taki tytuł, bo ten słynny utwór, on miał tam kilka, powiedzmy kilka takich iteracji. No i to jakby nawiązuje do tego, że wszystko jest w toku. Nie wiemy, ile będzie tych iteracji, ale tych pierwszych dwie części, tych pierwszych dwa etapy już zostało zrealizowanych. To, co dotyczy frontu i poparcia wojskowego na froncie. Ta druga kwestia też jest ważna, to powiedzmy tak, życie Ukrainy, funkcjonowanie Ukrainy jako państwa i jako gospodarki. I tutaj są dwa ważne elementy, czego potrzebujemy. To antyrakiety, czyli to, o czym już mówiłem, to PAK-3, czyli coś, w co wyposażają te wyrzutnie Patriot. To jest rzecz pierwsza. I druga rzecz, która jest no, bardzo potrzebna teraz, to system antydronowy, tak? Bo Rosjanie mają te reaktywne bezzałogowce i ostatnie tygodnie w Kijowie wyglądają zupełnie inaczej niż było wcześniej. Ja przedwczoraj byłem jeszcze w Kijowie, wczoraj przyjechałem do Warszawy tutaj na parę dni dosłownie, tak? I mogę powiedzieć, że no, ta liczba alarmów, to jak często słyszę wybuchy na ulicy, to nie do porównania z tym, co było tam miesiąc, dwa czy trzy temu. Rosjanie jakby są świadomi tego, że teraz to jest no, takie słabe miejsce w obronie przeciwlotniczej. Ale z tego, co wiem, no przynajmniej ta publiczna komunikacja pozwala powiedzieć, że teraz jakby technologia strącenia tych bezzałogowych, tych dronów reaktywnych jakby już jest przetestowana, tylko stoi kwestia, jak szybko można po prostu uruchomić, żeby to była manufaktura, żeby to po prostu było produkowane natychmiast tu i teraz. No i słyszę takie prognozy, że to może być nawet do paru miesięcy, a my niestety tych parę miesięcy nie mamy, bo Rosjanie, tak jak widzimy, atakują codziennie.
1: I to jest chyba największy problem, z którym mamy do czynienia, to znaczy problem dotykający tego, że cały czas na coś Ukraina musi czekać. To znaczy, że potrzebujemy paru miesięcy, że potrzebujemy tygodni, żeby się dogadać, a to muszą być negocjacje, a to muszą być spotkania i tak dalej, a to trwa i trwa. I od początku tej wojny pełnoskalowej rosyjskiej agresji słyszymy, że potrzeba czasu na podejmowanie pewnych decyzji. Czemu pomimo właśnie tych 4 lat rosyjskiej agresji na Ukrainie takie podejście się nie zmieniło?
0: Mi się wydaje, że odpowiedź na to pytanie leży gdzieś tam w przestrzeni nawet takiej filozoficznej trochę, tak? Bo z czym my mamy do czynienia? Jak wygląda wróg i jak wygląda podjęcie decyzji na przykład w Rosji, czy w każdym państwie autorytarnym, tak? Decyzja podejmuje się tu i teraz przez jednego przywódcę lub przez takie nieformalne grono osób, które otaczają takiego przywódcę i oni nie potrzebują czasu. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o te sankcje, no jak to wyglądało w praktyce? Najpierw kongres amerykański, który jakby rozpatrywał te wszystkie inicjatywy Lindsey Grahama, potem oczekiwanie na to podpisze, czy nie podpisze Donald Trump, etc. To jest tylko jeden taki przykład, ale jeżeli spójrzmy na mechanizm podjęcia decyzji w każdym demokratycznym państwie, no to niestety w czasach wojennych ten mechanizm przegrywa, bo właśnie, bo to jest ten czas, bo to jest dyskusja, którą w konkretnym tym naszym ukraińskim przypadku wykorzystują Rosjanie i tak jak mówiłem, są świadomi tego, że my nie mamy tego czasu, no i dlatego wykorzystywują te takie luki czasowe, tym razem atakując Kijów.
1: No może być problem, to co się dzieje, może być problemem zdecydowanie większym.

0: dla państw europejskich chociażby. Jest dość ciekawa analiza, raport Instytutu Studiów nad Wojną. Tam opisano hipotetyczny scenariusz ograniczonego rosyjskiego wtargnięcia do estońskiej Narwy. I rzeczywiście te scenariusze i te głosy coraz częściej się pojawiają, że Rosja coś szykuje. Na co ta Rosja może się szykować?
1: No to, że teraz to wszystko jest w przestrzeni publicznej, gdzieś tam, to dobrze, że to jest w tej przestrzeni, tak? To znaczy, że szykują się jakieś te przygotowania, no i to, że społeczeństwa państw europejskich i Estonia i też Polska oczywiście gdzieś tam moralnie powinna do tego się przygotowywać, to jest dobry moment, ale w tym dobrym momencie także jest zły, który dotyczy no po prostu tego, że Rosjanie już po prostu stwarzają to napięcie, tą presję na społeczeństwa europejskie, no i próbują jakby to wykorzystywać, wyzyskiwać w sensie politycznym, wpływając na wyborcze procesy, na elektoralne, więc no, to jest ten wątek takiego skombinowanego ataku, no bardziej w przestrzeni psychologicznej.
0: Redaktor Ołech Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV Kijów, był naszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.
3: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek przygotowana przez rząd rewolucja podatkowa. Rada Ministrów chce podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest też nowa 24-procentowa stawka PIT. O proponowanych zmianach podatkowych premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański poinformowali w połowie sierpnia. Dziś zajmie się nimi rząd.
4: Próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa 24-procentowa stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób, które zarabiają ponad 150 tysięcy złotych.
5: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować.
4: Dlatego, jak tłumaczył premier Donald Tusk, rząd proponuje podwyższenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie do 5% i podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Ministrowie omówią też projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Zgodnie z prawem rząd ma czas na przyjęcie budżetu i przesłanie go do Sejmu do końca września. Minister Sprawiedliwości powołał specjalny zespół Prokuratury Krajowej. Gremium zajmie się aferą Zonda Krypto, a na jego czele stanie prokurator Marek Wełna.
6: Postępowanie, którym zajmą się śledczy, obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem Zondy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, czyli założyciela giełdy. Zarządzenie o powołaniu zespołu podpisał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Tak jak obiecałem, nie zwalniamy tempa. Powołałem w Prokuraturze Krajowej zespół dotyczący afery Zonda Krypto. 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości.
6: Zdaniem ministra teraz sprawa Zondy jeszcze bardziej przyspieszy, bo dzięki zwiększeniu kadry i lepszym warunkom lokalowym będzie można szybciej sprawdzić wiele wątków. Dotychczas zarzuty usłyszeli m.in. byli współpracownicy Sylwestra Suszka oraz prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: Nawet 450 tysięcy osób pojutrze zacznie naukę na uczelniach w całej Polsce. Na studia idą uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach podstawowych w wieku 6 lat, czyli tak zwany podwójny rocznik. Większa liczba chętnych na poszczególne kierunki przełożyła się na wyższe progi punktowe i w rezultacie kłopoty z dostaniem się na wymarzone studia. Mówiła o tym w rozmowie z Maciejem Szeferem przyszłe studentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Nie dostałam się na ten kierunek, na który najbardziej chciałam, na UAM-ie, pedagogika resocjalizacja. Tam było bardzo dużo chętnych i no nie udało mi się. Na dietetykę też było bardzo dużo chętnych, ale no dostałam się tutaj, więc ja tak miało być po prostu.
9: Było trudniej się dostać. Były na pewno te zawyżone progi punktowe.
8: Bardzo dużo moich znajomych się nigdzie nie dostało też.
3: Wraz z początkiem października studenci

0: i rozpoczną naukę w ponad 300 uczelniach w całej Polsce.
1: To są aktualności jedynki.
0: To film, na który czekaliśmy od lat. Tak minister edukacji Barbara Nowacka mówiła o lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego podczas uroczystej premiery w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Na uroczystość przybyli twórcy i gwiazdy filmu oraz wiele osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki.
2: Jestem przekonana, że przez najbliższe tygodnie młodzi ludzie naprawdę będą się spierać o pozytywizm i o romantyzm, o uczucia i o pieniądze.
0: Lalka, jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów roku, do kin trafi już jutro. A na koniec Francja. Historyczna wizyta, tak nadsekwana określana jest zakończona wczoraj podróż papieża. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych. Jego pielgrzymka była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 30 lat.
3: O historycznej wizycie pisze m.in. katolicki dziennik La Croix, podkreślając udział ponad miliona wiernych w spotkaniach z papieżem. Leon XIV potrafił w mocnych słowach i poprzez pełne łagodności gesty odnieść się do podziałów i duchowego pragnienia Francuzów, oceniła gazeta. Uderza szczególnie fakt, że zainteresowanie wizytą wykraczało daleko poza środowisko katolickie, podkreśla dziennik West France. Le Figaro pisze wręcz o leonmanii i fascynacji papieżem, która ogarnęła nawet polityków. Ci, którzy za wszelką cenę dążą do dechrystianizacji naszych praw, obyczajów i szkół, przyklasnęli papieżowi z całych sił, zauważa konserwatywna gazeta. Msza święta na polach elizejskich, spotkanie z młodzieżą na stadionie w Paryżu oraz mocne słowa o eutanazji i winach kościoła wypowiedziane w Lourdes. To najczęściej wspominane momenty 4-dniowej wizyty papieża. Teraz część obserwatorów liczy na efekt Leona, czyli przełożenie sukcesu wizyty na większe zaangażowanie Francuzów w życie kościoła. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Początek jesieni w Polsce bardziej przypomina środek lata. Dziś będzie słonecznie, pogodnie i ciepło. Termometry pokażą od 20 do 24 stopni w większości regionów. Żeby jednak nie było zbyt pięknie rano, uwaga na mgły ograniczające widzialność do 400 metrów na wschodzie i południu Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Jesień to czas wzmożonego ruchu w lasach. No wiadomo, sezon grzybowy, który przyciąga coraz więcej osób. No a taki wzmożony ruch, no to też potrzeba działań prewencyjnych, kontroli, więc Straż Leśna nie odpuszcza. Akcja Jesień 2026. Między innymi o tym porozmawiamy. No i w ogóle o jesieni w lesie. Co takiego niezwykłego się tam dzieje? Czy jesień to taki czas, kiedy zamiera i zasypia las? O tym właśnie. A w studiu gość Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Pani ulubiona pora roku na wizytę w lesie to jesień?
5: Muszę powiedzieć, ja jesienią mam urodziny, więc tak jakby jest to pora związana ze mną na pewno mocno, ale powiem szczerze, że najbardziej lubię wiosnę, chociaż nie ma złej pory do wizyty w lesie. Każda pora jest dobra, każda pora jest wyjątkowa, każdy miesiąc w lesie pachnie inaczej, powiedziałabym nawet, więc jesień na pewno bardzo lubiana przez Polaków z uwagi na to, że jest to czas grzybobrania i wtedy rzeczywiście my widzimy dużo większy ruch w lasach. Wtedy to właśnie dużo częściej Polacy wybierają się do lasu w poszukiwaniu grzybów. No, to jest sport narodowy, cały czas tradycja, więc cieszymy się z tego. Cieszymy się z tego, że te nasze lasy są otwarte, są dostępne dla państwa. Jest ich dużo, bo to jest 1/3 powierzchni naszego kraju, więc w skali Europy na pewno mamy się czym pochwalić. No i my, jako zarządcy lasów, leśnicy z Lasów Państwowych, chcemy, aby państwo w tych lasach się czuli bezpiecznie, aby państwo w pełni mogli korzystać z tego, co ten las oferuje, także jesienią.
4: Bo u nas w Polsce można legalnie grzyby zbierać w lesie. Nie wszędzie tak jest. Nie w każdym kraju jest tak, że można legalnie zrywać, zbierać grzyby do koszyka. No my mamy to szczęście, że można.
5: No tak, to trzeba powiedzieć, że to jest szczęście. Trzeba to doceniać, bo rzeczywiście nawet w krajach wielu europejskich nie tylko wejście do lasu nie jest takie proste, bo gdzieniegdzie

0: jest ten dostęp bardziej utrudniony, to dodatkowa sprawa to jest to, że taka, że w wielu krajach są limity na zbieranie owoców runaleśnego, albo należy płacić opłaty właśnie za zbiór chociażby grzybów.
1: Więc... Ale byśmy się buntowali, gdyby w Polsce ktoś wpadł na taki pomysł.
0: Tak, myślę, że byłyby strajki. Jeżeli nie na ulicach, to w lasach zapewne byłyby takie strajki. Więc tutaj, proszę Państwa, oczywiście do celów przemysłowych należy, tutaj umowy powinny być podpisane, natomiast każdy grzybiarz, każda osoba cywilna, każdy, kto chodzi do lasu, nie jest to sprawdzane, ile tych grzybów zbiera. Oczywiście trzeba przestrzegać pewnych zasad. No i stąd ta akcja Jesień 26, ponieważ las powinniśmy wszyscy szanować, przestrzegać zasad, które są określone ustawowo również, w ustawie o lasach chociażby. I dlatego też Straż Leśna jesienią do 18 października będzie troszeczkę bardziej kontrolowała, ale tak jak mówię, celem głównym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo odwiedzających lasy, bezpieczeństwo lasu i przyrody, ale także przeciwdziałanie tak zwanemu szkodnictwu leśnemu.
1: A jakie są przepisy w lasach? No bo wiemy, że Park Narodowy no to jest obwarowany szeregiem różnych zakazów. Tak jak rezerwat przyrody to też taki teren, na który mamy szczególnie uważać. A taki zwykły las też ma jakieś przepisy?
0: Tak, właśnie tutaj bardzo dobrze, że pani redaktor powiedziała, bo rzeczywiście parki narodowe to też, chociaż jakby jesteśmy osobną instytucją, Lasy Państwowe i Parki Narodowe, to my zawsze tak po przyjacielsku też przestrzegamy. W parkach narodowych nie zbieramy owoców runa, rzeczywiście grzybów czy jagód nie należy zbierać. Podobnie w rezerwatach, których wiele mieści się na terenie lasów państwowych. Wiele z nich jest też udostępnionych do ruchu turystycznego po wyznaczonych szlakach, ale z tych szlaków schodzić nie należy i tak samo owoców runa zbierać nie wolno. Natomiast jeżeli chodzi o lasy gospodarcze, o te, które nie są objęte formami ochrony, to tam przede wszystkim takie miejsca, w których Państwo możecie zauważyć, że jest to miejsce, które ustawowo jest, można powiedzieć, niedozwolony jest ten zbiór grzybów. Są to na przykład uprawy do 4 metrów wysokości, czyli jeżeli widzimy taki młody las, czasem trudno nawet zauważyć, że tam już rośnie las. Jest taka przestrzeń bardziej otwarta. No my te lasy sadzimy zaraz po tym, kiedy jest pozyskane to starsze pokolenie, od razu jest sadzony nowy las. No i w taki nowy las, uwagi na to, że on rzeczywiście jest bardziej, można powiedzieć, delikatny.
1: No takie przedszkole.
0: Takie przedszkole, dokładnie. To tam nie powinniśmy wchodzić na grzyby. Niestety można nie zauważyć tych młodych drzewek. My chcemy, żeby one rosły, żeby ten las rósł, więc zgodnie z ustawą o lasach właśnie uprawy i młodniki do 4 metrów, tam nie wchodzimy. Również jeżeli widzimy taką tabliczkę ostoja zwierzyny na przykład, to może być ostoja gatunków chronionych. Tam również nie powinniśmy zbierać grzybów. Są takie sytuacje, teraz na szczęście już ten sezon pożarowy się kończy, ale grzybobranie często zaczyna się jeszcze latem, prawda? Już latem się wybieramy do lasu.
1: Tak, jak pierwsze zdjęcia już na mediach społecznościowych są grzyby.
0: Tak.
1: I nagle ruszamy.
0: No właśnie. I tutaj ważne jest to, aby zwrócić uwagę, czy nie ma na przykład w tym okresie letnim, bo teraz już właśnie to się raczej jesienią już o tej porze nie zdarza, że jest zakaz wstępu do lasu z uwagi na duże zagrożenie pożarowe. To jest zwykle czasowe, do najbliższego deszczu, ale taki zakaz może się przydarzyć gdzieś w Polsce, jeżeli długo trwała jest susza i 5 dni występuje wilgotność ulki poniżej 10%, wówczas i trzeci stopień zagrożenia pożarowego, wówczas taki zakaz może być wprowadzony. Podobnie, jeżeli na przykład w lasach wystąpiły jakieś kataklizmy. Mieliśmy takie też latem, że były silne wiatry, dużo wiatrołomów, takie powierzchnie są wówczas przez jakiś czas zamknięte, dopóki służby leśne nie uprzątną tej powierzchni. Natomiast mogą też się w lesie zdarzyć prace gospodarcze. I z uwagi tutaj również na Państwa bezpieczeństwo, jeżeli widzimy taką tabliczkę, zakaz wstępu, to są czasowe zakazy. Również w takie miejsca nie powinniśmy się udawać. Chodzi o to, żeby ten pobyt był dla nas bezpieczny, więc tutaj też przestrzegajmy takich tabliczek informacyjnych, zwracajmy na to uwagę. Natomiast może powiem jeszcze, jakie przepisy są łamane właśnie przez osoby odwiedzające, prawda?
1: Najczęściej łamane i za co możemy dostać mandat, skoro akcja Jesień 26, czyli patrol może gdzieś zza drzewa się pojawić, ubrany na zielono, więc nie rzuca się pewnie w oczy. Na zielono, tak? Ubrany?
0: Tak, tak.
1: No więc właśnie, dlatego rzeczywiście lepiej się zachowywać zgodnie z przepisami. Czyli co najczęściej łamiemy? Oprócz drzew.
0: Tak. Strażnicy leśni, posterunki Straży Leśnej są w całej Polsce. W każdym nadleśnictwie mamy 429 nadleśnic, w każdym jest od 2 do 3 strażników leśnych i ich zadaniem jest stale monitorować lasy, więc jakby stale strażnicy leśni leśni pilnują naszych lasów. To na szczęście nie zawsze takie spotkanie ze strażnikiem leśnym kończy się tym, że osoba odwiedzająca las dostaje mandat, bo jeżeli oczywiście tutaj wszystko jest dobrze, to absolutnie my do lasu zapraszamy i nie straszymy też tymi naszymi strażnikami, ale

0: jeżeli już rzeczywiście się przydarzy, że złamiemy przepisy, na przykład zaparkujemy samochód na drodze leśnej, wewnętrznej, to wtedy często strażnicy upominają, że nie można tego robić. Państwo często o tym nie wiecie, ale tak jest. Rzeczywiście, że na drogi leśne samochodem wjeżdżać nie można. To jest też ustawowo określone.
1: A nie zawsze jest szlaban, no bo jeżeli jest, to jest logiczne, oczywiste, że jak sobie go otworzymy i wjedziemy, to chyba robimy coś nie tak.
0: Tak.
1: Ale nie na każdej drodze jest ten szlaban.
0: Oczywiście. Właśnie dobrze, że pani o tym mówi, bo nie na każdej jest szlaban. To też jest celowe. My nawet zdejmujemy szlabany w miejscach, gdzie widzimy, że te przepisy nie są tak notorycznie łamane, bo są, no, są takie miejsca, że się mierzymy z dużym problemem, że te samochody wjeżdżają. Mało tego, wyrzucane są worki ze śmieciami, więc te szlabany w wielu miejscach po prostu pozostają po to, żeby ograniczyć ten ruch. Ale jeżeli nawet nie ma szlabanu i nie ma znaku, że droga jest udostępniona do ruchu, to samochodem wjeżdżać nie powinniśmy. Samochód należy zastawić najlepiej na parkingu leśnym, czy miejscu postoju pojazdów i tam, bądź gdzieś w takim miejscu, żeby rzeczywiście pozostał on bezpieczny, natomiast nie była to droga leśna.
1: Ale przy takiej drodze asfaltowej, gdzie na poboczu stajemy, jest taka zatoczka, nie stwarzamy zagrożenia w ruchu, tam można?
0: Jeżeli jest to takie miejsce, które jest wyznaczone, nie są tutaj łamane przepisy ruchu drogowego, bo też jakby tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje innych służb, ale jeżeli nie są, oczywiście nie łamiemy, nie staniemy w miejscu, gdzie jest zakaz, to myślę, że jak najbardziej. Nie tylko wjazd samochodem do lasu, to jest po prostu łamanie przepisów, ale uwarunkowane jest to tym, że no, jest to zanieczyszczenie środowiska. Wjeżdżanie do lasu jest też naruszaniem takiego naturalnego dźwięku leśnego, więc na pewno to, ale kolejna sprawa to jest taka, że niszczone są często rośliny runa, to są czasem rośliny chronione, dodatkowo jeszcze czasem przez to, że taki samochód tam stanie, to są zastawiane dojazdy pożarowe, a te dojazdy z reguły powinny być udostępnione z uwagi na to, że jeszcze o tej porze, już rzadziej oczywiście, ale pożary w lasach się zdarzają. Więc wjazdy samochodem do lasów to jest jedno, ale jeszcze poza tym, że samochodem, to niestety zdarzają nam się quadami i crossami.
1: No i to jest chyba spory problem, bo to można szybko uciec w razie czego, a można nieźle zniszczyć las, rozjechać drogę, narobić hałasu i szkód.
0: Tak, i powiem szczerze, że z tym mamy duży problem, bo rzeczywiście no, często to są młodzi ludzie, którzy może nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, z tego, że przeszkadzają i zagrażają też innym odwiedzającym las, więc tutaj właśnie podkreślamy, że zwłaszcza na to będzie Straż Leśna zwracała uwagę, czy takie bezprawne wyjazdy do lasu się nie zdarzają, ponieważ niestety to rzeczywiście taki rozpędzony quad, czy cross, czy motocykl jest dużym zagrożeniem dla osób, które spacerują. Często spacerują całe rodziny z dziećmi, więc nie chcemy też słyszeć takiego hałasu strasznego, jaki wytwarzają te quady. Oni niestety często niszczą. To jest też niszczenie infrastruktury leśnej, bo drogi to jest też infrastruktura, więc temu ma przeciwdziałać również Straż Leśna. I niszczą drogi, dodatkowo też wjeżdżają poza drogi, gdzie niszczenie jest, następuje ściółki, runa, więc to jest wszystko niezgodne z prawem, niezgodne z etycznym też korzystaniem z lasu.
1: A rower albo hulajnoga, tym też się często poruszamy. Chyba hulajnogą niewygodnie po takiej szutrowej czy takiej piaszczystej drodze, no ale rowerem do lasu śmiało chcielibyśmy wjechać. Czy to jest zgodne z przepisami?
0: Oczywiście. Zapraszamy Państwa na wycieczki rowerowe. To już myślę, że tutaj można sobie dostosować szlaki do swoich potrzeb i możliwości. Chciałam też powiedzieć, że mamy bardzo wiele dedykowanych rowerzystom szlaków rowerowych w Lasach Państwowych. Wiele kilometrów w całej Polsce. To można sobie zresztą też odnaleźć na takiej stronie Czas w Las, gdzie można sobie wyszukać konkretnie w rejonie Polski odpowiedni dla siebie szlak rowerowy. Są też mapy dostępne. Mapy dostępne na stronie MBDL, gdzie też możemy sobie wyszukać szlak rowerowy albo w ogóle drogi leśne i nimi sobie jeździć. Więc jak najbardziej, jesień to jest nadal bardzo dobry czas, żeby wybrać się na rower do lasu i do tego zachęcamy. Można też się wybrać na wycieczki konne, jeżeli ktoś taki sport uprawia. Tylko też tutaj nie po wszystkich drogach. Wracając do tych stron, które wymieniłam, tam można sobie szlaki konne dedykowane właśnie odnaleźć w różnych miejscach w Polsce i w ten sposób korzystać. Tutaj jeszcze wracając do tego, co pani redaktor powiedziała o crossach i quadach. Trudno jest złapać te osoby na gorącym uczynku. I w ramach akcji Jesień 26 też warto powiedzieć o tym, że Straż Leśna korzysta z monitoringu i fotopułapek. I to są takie metody już bardziej nowoczesne, które pozwalają nam wyłapać te osoby. Dzięki temu udaje się dotrzeć do tych osób. I to też należy wiedzieć, że to, że nie spotkamy, że ktoś łamie przepisy, a nie spotka na swojej ścieżce Straż Leśnej, to nie znaczy, że Straż Leśna nie spotka kiedyś jego i nie pokaże dowodu na to, że był w lesie.

0: i coś tam robił takiego, czego robić nie powinien, czyli na przykład jeździł właśnie quadem.
1: Czyli jak z fotoradaru zdjęcie też może przyjść po kilku dniach, tygodniach, taka niezbyt miła niespodzianka, to zdjęcie z lasu też może przyjść.
0: Tak, to może przyjść. To też dzięki temu, że mamy ten system monitoringu leśnego, to mamy też system tak zwany szkodnictwa leśnego, który też daje taką informację Straży Leśnej, które to miejsca są rzeczywiście bardziej narażone na taką presję turystyczną negatywną. I tam też na tych miejscach na pewno Straż Leśna się będzie bardziej koncentrowała. Tam,
1: i gdzie kręciła, więc
0: i kręciła,
1: czujni.
0: Tak. I nie sama. Też warto dodać, że akcja Jesień 26 to jest akcja, którą Straż Leśna wykonuje. To jest akcja prewencyjna, która jest wykonywana również z policją, ze Strażą Graniczną. Natomiast absolutnie też nie należy się obawiać, bo my jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni do państwa, którzy chcą odwiedzać lasy, cieszyć się tą jesienną aurą i tym, co nam las oferuje.
1: No ale wróćmy jeszcze do tego, co zdarza nam się zrobić. Może czasami nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy, że takich działań nie powinniśmy podejmować. Już ustalone, gdzie parkujemy, na parkingu, a czy możemy z lasu zabrać drewno. No idzie jesień, pod niej zima, czyli będzie chłodno, trzeba czymś ogrzać nasze mieszkanie. Drzewo się przewróciło, leży sobie, no to może ja trochę tych gałęzi pozbieram, żeby wrzucić później do kominka, czy no właśnie mieć na opał.
0: To niestety to już jest kradzież. Jeżeli ktoś zabierze czy złożone drewno w stos, bo takie jak państwo chodzą po lasach, to mogą zauważyć w różnej formie, ale nawet to ta tak zwana gałęziówka, czyli drewno małowymiarowe, taki chrust też, to też musi być zgłoszone, musi być na to asygnata. I nie jest to problem, żeby uzgodnić to z miejscowym leśniczym, czy takie drewno na opał jest, czy może wykonać samowyrób tak zwany. Więc wystarczy, myślę, że tutaj nie trzeba łamać prawa, wystarczy zadzwonić do lokalnego nadleśnictwa czy leśniczego, dowiedzieć się, kiedy taki opał będzie dostępny, czy można go kupić. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby korzystać z drewna jako od drewna opałowego. Zawsze to ludzie robili, także jak najbardziej zachęcamy do korzystania z drewna jako opału. Natomiast nie róbmy tego sami na własną rękę, bo za to rzeczywiście też nam grozi mandat.
1: No i co jeszcze robimy takiego, czego w lesie nie można? Czy to już wszystkie nasze grzechy?
0: I powiem jeszcze o tych grzechach grzybiarzy, bo podczas grzybobrania niestety zdarza się to, że grzybiarze bardzo tak już wpadają w taki amok szukanie grzybów i zaczynają rozkopywać ściółkę prawie jak dziki, ale bardziej intensywnie. Dziki robią to bardziej, wiedzą gdzie. One zwykle rozkopują tam, gdzie są pędraki, owady wyczuwają, czy gryzonie nawet. Natomiast grzybiarze niestety rozkopując, szukając prawdziwków często, czy innych gatunków, niszczą w ten sposób runą ściółkę, grzybnie w związku z tym, więc tak naprawdę robią krzywdę tym grzybom, bo my na zewnątrz widzimy owocniki, prawda? To, co zbieramy, to są owocniki, a właśnie tam w ściółce, w glebie jest grzybnia, która jest bardzo cenna. No i dlatego za takie zachowanie też uszkadzanie tej ściółki też może być mandat. Co jeszcze? Na co jeszcze zwraca uwagę Straż Leśna? Niestety po sezonie jesiennym grzybowym widzimy wzrost ilości śmieci w lasach. Nie jest to znaczące, bo nie chcę też tutaj mówić, że grzybiarze zostawiają.
1: No, ale jest nas po prostu więcej w tym lesie, więc siłą rzeczy i śmieci będzie więcej, chociaż no można o tym mówić latami i się edukuje ludzi, że się nie śmieci w lesie, a nadal znajdują się tacy, którzy no jakby o tym nie myślą.
0: Tak, no niestety w 2025 roku z lasów państwowych zostało zabranych, czyli zebraliśmy, wywieźliśmy śmieci. Koszt tego wyniósł 30 milionów złotych, więc...
1: Ale można byłoby to fajnie wydać na coś innego.
0: Można by było, chociażby na edukację przyrodniczo-leśną, bo na to też dość duże koszty lasy państwowe ponoszą i to jest dużo większa radość i dużo bardziej lepiej...
1: Satysfakcja.
0: I dużo większa satysfakcja niż na zbieranie śmieci, drodzy państwo. Widzimy, jest pozytywnie, bo widzimy delikatną poprawę z roku na rok. Już to są troszkę mniejsze ilości, natomiast nadal jednak to jest dużo i właśnie za to też Straż Leśna, jeżeli przyłapie kogoś. To są takie, można powiedzieć, rzeczy, za które nie ma litości. I za śmieci nie ma litości, drodzy państwo. Za wyrzucanie śmieci, nie, to tutaj na to nie ma wytłumaczenia, jeżeli ktoś wyrzuca worek ze śmieciami w lesie, jeżeli zostanie też to zauważone przez strażników leśnych, albo zostanie to wyłapane przez właśnie taką fotopułapkę. To też często można dotrzeć do takiej osoby. Dlatego właśnie ta współpraca z innymi służbami, bo można dotrzeć. Więc tutaj, szanowni państwo, jest tyle metod segregacji, odpowiedniego wyrzucania odpadów. Na pewno nie jest takim miejscem las. Cały czas o tym edukujemy, cały czas o tym mówimy. Cały czas mówimy też o statystykach, tak żeby troszeczkę powstydzić, że nadal jeszcze nie jest dobrze.
1: Być może system kaucyjny trochę sprawił, że tych plastikowych butelek i puszek jest w lasach mniej. A co w ogóle dzieje się w lesie o tej porze roku, jesienią? Czy to jest dobry moment na przykład na sadzenie

0: młodego lasu, bo on się teraz przyjmie, bo nie musi teraz właśnie owocować, czy tam wypuszczać tych liści, tylko właśnie jest ten moment, kiedy spokojnie przeczekam zimę i wiosną pokażę, co potrafię. Czy jakieś działania właśnie specjalnie jesienią są podejmowane?
1: Tak, zdecydowanie jesień to jest dobry czas, bo to wiosna jest taka popularna do prac ogrodowych, prawda, do sadzenia młodych drzew. Natomiast zdecydowanie jesień to też jest dobry moment. Także leśnicy odnawiają te powierzchnie, które leśne, które tak jak wcześniej te starsze pokolenie jest pozyskane, robimy wymianę pokoleń, więc jesienią również sadzimy nowe drzewa. I państwa też zachęcamy, ja zachęcam zawsze, mówię, że my, leśnicy, zawsze na miejsce ściętego drzewa zawsze sadzimy kilka nowych. Więc ja państwa też zachęcam, jeżeli w swoim otoczeniu państwo ścięliście w ogrodzie jakieś starsze drzewo, czy we własnym lesie, to jesień to jest ten moment, że rzeczywiście można już posadzić nowe drzewo. I najlepiej poczekać jeszcze troszeczkę, teraz jeszcze odrobinka jest za wcześnie, październik, druga połowa, nawet listopad to jeszcze będzie dobry czas do tego, żeby sadzić. My często, leśnicy w całej Polsce, często angażują do tego grupy zorganizowane, często włączają się do tego dzieci i młodzież, albo nawet grupy dorosłych, więc muszę powiedzieć, że daje to ogromną satysfakcję, takie posadzenie własnego drzewa, a nawet kawałka lasu. I jak najbardziej, to jest dobry moment. Teraz troszkę popadało, więc ta gleba już będzie, wilgotność gleby odpowiednia. Zanim zacznie, tutaj już zimą ten okres trzeba wykorzystać, zanim zacznie zamarzać, to będzie dobry moment. Także jeżeli rzeczywiście ta jesień nie będzie sucha, to jak najbardziej możemy się zabrać do sadzenia drzew. Co jeszcze? No jesień to jest przepiękny czas, bo rzeczywiście cały las przygotowuje się do zimy. Zaczynają spadać liście. Zwierzęta również się przygotowują.
0: Szukają teraz dobre miejscówki.
1: Szukają. Te, które będą hibernowały czy zasypiały, szukają dobre miejscówki, ale jeszcze też to warto powiedzieć, że jeszcze trwa w lesie rykowisko. I to jest przepiękny spektakl przyrody, ponieważ jeżeli ktoś się wybierze wieczorem do lasu albo nad ranem, to może usłyszeć przeraźliwy ryk. Natomiast to jest wszystko, można powiedzieć, taki czas w świecie przyrody u jeleni, kiedy one mają okres godowy. Wtedy to trwa właśnie zwykle do początku października, zależy od rejonu Polski, zależy też od pogody. Potem się już uspokajają, już wracają do normalnego trybu życia, bo też dla jeleni to jest bardzo intensywny czas, one tracą 1/4 swojej masy w tym czasie. Podobnie zresztą jak łosie, które mają bukowisko, też można usłyszeć takie zaniepokojone łosie. One są wtedy troszkę bardziej właśnie ruchliwe, trochę bardziej takie niespokojne i dlatego powinniśmy uważać, nie przeszkadzać, jeżeli zauważymy takiego ryczącego jelenia gdzieś tam w lesie, czy łosia chodzącego, kręcącego się. Miejmy to na uwadze, że to jest dość trudny dla nich okres, ten okres godowy. Muszą to przetrwać, muszą, można powiedzieć, dobrać się w pary na chwilę, bo to też trzeba powiedzieć, dopierają się na chwilę. Potem dzięki temu mamy potomstwo, ale na pewno jest to wyjątkowy czas, żeby też usłyszeć, podpatrzeć, jeżeli ktoś ma taką chęć, to podpatrzeć. Natomiast inne zwierzęta, to też tutaj nawiążę do takich zwierząt, które się pojawiają też w miastach, na przykład jeże. Jeże to są zwierzęta, które już tak dość mocno zasypiają na zimę i one teraz, mogą państwo zauważyć, że często gdzieś tam wędrują po ulicach, więc one teraz bardzo im zależy, żeby tą tkankę, instynkt im mówi, że muszą tą tkankę tłuszczową powiększyć. Prawie dwukrotnie zwiększają masę swojego ciała jesienią po to właśnie, żeby spokojnie i bezpiecznie przetrwać całą zimę we śnie, zakopane w liściach, więc ja też apeluję, żeby państwo tych liści, które teraz opadają, żeby nie być takim pedantem w ogrodzie i nie zgrabiać wszystkich liści i palić i nie wywozić, bo to może być fantastyczna kryjówka właśnie dla jeży.
0: Gdzieś więc w końcu ogrodu można zrobić albo z boku zostawić taką część, żeby jeż mógł sobie tam znaleźć schronienie na zimę.
1: Tak, tak. Jeże są absolutnie pożyteczne. Bardzo też są takie, one dzięki temu, że mają te igły, to mogą się obronić, bo tak poza tym to one są niestety troszkę gapowate, mało spostrzegawcze. Także wychodzą na drogi między innymi dlatego, że tam się pojawiają jeszcze płazy, owady, wychodzą na troszkę cieplejszy asfalt. Dlatego też jeże w poszukiwaniu i pokarmu, ale też one nie widzą długo, nie widzą świateł samochodów, więc tutaj nasze też dawanie sygnałów świetlnych niewiele pomoże. Po prostu należy uważać, ominąć jeża, a może czasem po prostu pomóc mu przejść przez tą jezdnię. Oczywiście zawsze pamiętając o swoim bezpieczeństwie.
0: I trzeba wiedzieć, w którą stronę szedł, że jak stoi na środku, to nie wiadomo, czy szedł w prawo, czy w lewo, czy z lewej na prawą, czy z prawej na lewą. To na koniec jeszcze pytanie, wracając do grzybiarzy. Wyrywać grzyby, czy wycinać? Jak jest lepiej dla tej ściółki leśnej?
1: Są dwie szkoły. Tak? Wykręcanie bądź wycinanie. I każda z nich jest poprawna. Tak jak wspomniałam, nie należy rozkopywać wokół ściółki.

lekki. Natomiast i wykręcanie, i ucinanie jest odpowiednie. Warto przy tym jeszcze ten grzyb, tak pięknie już mam nadzieję znaleziony, zebrany, włożyć do koszy.

0: Powtórka programu. Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem pan profesor Paweł Łęgosz z Katedry i Kliniki Ortopedii, Onkologii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówić o złotej erze, bo pan profesor mówi, że żyjemy oto w złotej erze ortopedii. No to szczęściarz z pana profesora. I na czym ta złota era polega? Czy to wielka rewolucja? Czy wszystko się zmieniło? Czy wszystko już dzisiaj można w tej ortopedii zrobić?
2: Powiem w ten sposób, że zaczynając swoją karierę 20 lat temu, nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów, gdzie będę mógł naprawiać człowieka kompleksowo. Zaczynaliśmy kiedyś od prostych metod, natomiast dzisiaj, skupiając się już na złotej erze ortopedii, możemy naprawić w zasadzie wszystko, co dotyczy układu narządu ruchu, a więc tego, co nam jest praktycznie na co dzień bardzo potrzebne.
1: Jakie to narzędzia zrewolucjonizowały ortopedię? Bo interesuje mnie, czy to się wydarzyło rok temu, dwa lata temu? Jaka w tym rola nowoczesnej technologii, a może sztucznej inteligencji?
2: To zaczęło się już też jakiś czas temu. W zasadzie, gdybyśmy dotknęli każdej dziedziny, od mikrochirurgii, od chirurgii ręki, poprzez traumatologię narządu ruchu, czyli to, co mamy na co dzień, urazy, aż po naprawianie choroby zwrotniowej stawu, zastępując uszkodzony staw endoprotezą. I tutaj faktycznie bardzo dużo, jeżeli chodzi o postęp, dotyczy mechanicznych szczepów, które do człowieka wstawiamy, tak? Czyli płytki, śrubki.
1: Pineski,
2: dokładnie.
1: My zaraz powiemy, czym są te pineski.
2: Śrubki biodegradowalne, duże endoprotezy, również preparaty, które strzykujemy do stawów, które mają w jakiś sposób naprawić człowieka po te wszystkie elementy, które nas wspomagają w operacji, czyli już idąc dalej, nawigacja, robotyka, a to wszystko gdzieś wspierane z góry sztuczną inteligencją.
1: No i teraz sobie opowiemy o tym, o tych poszczególnych elementach, które sprawiają, że może pan profesor mówić z zadowoleniem o złotej erze ortopedii. Mówić jako lekarz, ale to przecież wszystko dla pacjentów, bo dzięki temu wszystkiemu oni mogą wrócić do sprawności. Albo wręcz, i o tym też dzisiaj powiemy, no ta ortopedia zmieniła się na tyle, że to, co jeszcze kilkanaście lat temu kwalifikowałoby pacjenta chociażby do amputacji, dziś jest początkiem chociażby endoprotezoplastyki, a więc oszczędzamy kończynę po to, żeby zachować sprawność pacjenta. Czy możemy już mówić o takiej ortopedii, powiedziałabym, spersonalizowanej, bo mówi pan profesor o sztucznej inteligencji. Co ta sztuczna inteligencja może zrobić dla pana, jako dla lekarza i dla pacjenta, którego pan leczy?
2: Może zrobić bardzo dużo. Zacznijmy od tego, że sztuczna inteligencja potrafi wspomóc mnie na przykład w nauczaniu, badaniach naukowych, projektowaniu badania naukowego, ale również może wspomagać mnie jako lekarza w procesie decyzyjnym, jeżeli chodzi o leczenie pacjenta, czyli na przykład leczenie infekcji, leczenie nowotworu, jak również na tym, żeby pacjentowi zaplanować, skonstruować dla niego najlepszy implant, zaplanować taki zabieg, który byłby dla pacjenta najlepszy i również wspomagać mnie podczas jego wykonywania, a więc robot, który jest moim asystentem, ma w sobie cały ten plan leczenia i punkt po punkcie razem ze mną wspomaga w realizacji tego planu.
1: Czyli sztuczna inteligencja jest takim nowym elementem, który się pojawia w całym procesie leczenia?
2: Tak, jest to nowy element, chociaż nie jest to taka nowość z miesiąca na miesiąc prowadzona, ponieważ fragmenty tej sztucznej inteligencji można było już gdzieś zauważać pod koniec

0: 2019 roku, nawet wcześniej jeszcze, w planowaniu pewnych rozwiązań, natomiast dzisiaj ona jest w zasadzie wszędzie i my też nie zawsze wiemy, w którym to jest miejscu. Natomiast dzisiaj, kiedy każdy z nas jedzie na jakiekolwiek szkolenie i uczy się jakiejś nowej techniki, to pada gdzieś po drodze hasło: wykorzystywana jest tutaj sztuczna inteligencja.
1: Wspomina pan profesor o tym, że można obmyśleć cały proces leczenia dla pacjenta, czyli co, ta sztuczna inteligencja gromadzi dane na temat przypadków, które już były w jakiś sposób operowane i sobie poprzelicza, porównuje i da odpowiedź na pytanie, jaka powinna być ścieżka dla tego konkretnego pacjenta ortopedycznego?
0: To ja zacznę od początku. Przykładowo, przychodzi do mnie pacjent do gabinetu, który zgłasza ból. To jest główny powód przyjęcia pacjenta w gabinecie. Pacjent na zdjęciu rentgenowskim ma zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe razem z deformacją czy to kolana, czy w biodrze. Wykonuję pacjentowi tomografię komputerową po to, żeby już pomyśleć o właśnie takim implancie spersonalizowanym i tutaj operacja moja zaczyna się na długo przed operacją na bloku operacyjnym. Czyli wysyłamy do laboratorium taki skan, czy całą zawartość tomografii komputerowej i tam inżynier, który jest moim też asystentem w jakiś sposób, dokonuje segmentacji tego obrazu tomografii komputerowej, czyli wszystkie skany z badania są przez komputer analizowane. Analizujemy odchylenia anatomiczne, analizujemy, w jaki sposób jest zbudowana kość, na przykład udowa, i powstaje pierwszy projekt implantu. I właśnie to, co pani redaktor wspomniała, sztuczna inteligencja jest wytrenowana, uczy się już na pewnej bazie obrazów, które ma w swoich zasobach. Im więcej takich badań jest w stanie przetrenować, tym doskonalszy może powstać implant. I właśnie taki implant powstaje i następnie urządzenie robotyczne, które tutaj wspomaga moje działania, ma w sobie cały plan zabiegu, czyli dokładnie stopień rotacji, kąt nachylenia danego komponentu. Oczywiście ja mam prawo jako chirurg do tego, żeby podyskutować i ja mam przede wszystkim prawo zmienić pod moim kątem, jak powinno to wyglądać, czyli jak powinna wyglądać operacja. Natomiast jeżeli ja popełnię głupotę, to urządzenie mi powie: nie idź w tę stronę, ponieważ uzyskasz, i od razu pokaże mi symulację tego rozwiązania mojego. I musimy znaleźć pewien kompromis, żebyśmy nie popełnili wspólnie błędu i żeby pacjent przede wszystkim mógł wrócić do absolutnej formy.
1: No oczywiście, my nie możemy robić też wrażenia i nie o to nam chodzi, że oto roboty zastępują lekarzy, bo tak się nie dzieje. Tu potrzebna jest i olbrzymia wiedza, i olbrzymie doświadczenie, przede wszystkim człowieka. Gdy pan profesor o tym wszystkim opowiada, to ja widzę obrazy. Zawsze uważałam ortopedię za niezwykłą dziedzinę medycyny, bardzo krwawą, bardzo siłową. Ja widziałam i zdjęcia, które pan profesor prezentuje, opowiadając o różnych operacjach. Byłam zresztą przy kilku operacjach ortopedycznych. To zawsze, proszę państwa, robi niesamowite wrażenie. Na szczęście w radiu tych zdjęć nie oglądamy, bo one czasami są, mówiąc wprost, drastyczne, ale dają też taki obraz tego, jak wiele rzeczy w tej chwili w ludzkim organizmie można naprawić, zmienić, wymienić. I mówiąc o złotej erze, pan profesor też o tym mówi, o protezach i megaprotezach wręcz. To trochę człowiek-cyborg.
0: Tak, możemy dzisiaj w zasadzie każdą kość długą zastąpić sztucznym implantem. W przypadkach nowotworowych, w przypadkach niepowodzeń po poprzednich operacjach, kiedy kość jest zniszczona, uszkodzona poprzednimi działaniami, My możemy tę całą kość, przykładowo kość udową, kość ramienną, kość piszczelową, wyjąć, mówiąc bardzo prostym językiem, i w to miejsce włożyć stop metali z końcówkami stawowymi, czyli powiedzmy stawem kolanowym, stawem biodrowym, tak żeby człowiek

0: mógł wrócić do swojej aktywności. I tak jak pani redaktor wspomniała na początku, ortopedia w takich sytuacjach kiedyś znalazła, czy miała jedno rozwiązanie, odjęcie kończyny. Potem jednak no, pacjent, każdy z nas jest mocno związany ze swoimi kończynami i nie zawsze chce się z nim rozstawać, więc potem oszczędzano tę kończynę, ale funkcja tej kończyny nie była najlepsza, ponieważ no, nie działało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dzisiaj takie metody właśnie tych megaprotez dają możliwość zachowania i kończyny, i jej funkcji właśnie w sytuacjach onkologicznych, czy sytuacjach powikłań naszych po poprzednich operacjach.
1: To naprawdę, szanowni państwo, jest niezwykły widok i miałam okazję to zobaczyć. Mega protezę na przykład całej kości udowej z biodrem, kolanem, ze stawem skokowym wręcz, czyli wszystko to, co jeszcze ileś tam lat temu nadawałoby się do amputacji, bo nie funkcjonowało, dzisiaj jest możliwe do zastąpienia właśnie metalowymi częściami, które też czasami przysparzają sporo kłopotów, bo zdarza się, że przecież te części trzeba wykonywać i z innych materiałów w przypadku uczuleń. I to jest też ta zdobycz, którą w tej chwili ortopedzi mają.
0: Zgadza się. Ja właśnie z uśmiechem na twarzy mówię o tych endoprotezach, o tych megaprotezach, natomiast no, to jest zawsze szczep sztuczny i no niestety obarczony też swoim ryzykiem niepowodzenia, czyli infekcji, to najczęstsze powikłanie, ale również tym, że jest to stop metali, ten metal się uwalnia do krwiobiegu. Ktoś może mieć uczulenie i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dlatego można stosować alternatywnie przeszczepy kości ze zwłok pobrane jako takie elementy kompozytowe. Ale oczywiście szukamy rozwiązań najbardziej przyjaznych organizmowi i będziemy na pewno szukać takich rozwiązań, żeby wszczepiać coś, co ma potencjał na wgojenie się i korzystanie z tego bez jakichkolwiek powikłań.
1: I szanowni państwo, mówimy w tej chwili o rekonstrukcjach biologicznych, tak?
0: Tak, ta rekonstrukcja biologiczna gdzieś była przez pewien czas na torze bocznym, bo wszyscy zachwycaliśmy się endoprotezami, bo było się czym zachwycać, jest czym się zachwycać. Natomiast nadal ja uważam, że powinniśmy patrzeć bardzo pewnie w stronę rekonstrukcji biologicznych. Dzisiaj możemy wykonywać pobrania przeszczepów z mojej własnej kości, z fragmentu mojej własnej kości, powiedzmy strzałkowej, wypełniając jakąś lukę tam, gdzie potrzeba tego zastąpienia z naczyniem i zespolić naczynie krwionośne tej strzałki razem z naczyniem w tym miejscu, gdzie jest ubytek, po to, żeby ta kość wgoiła się i funkcjonowała. Te zabiegi oczywiście są zabiegami trudniejszymi niż włożenie endoprotezy, wymagającej również większego zaplecza, na przykład mikroskopu, jak również tutaj wsparcia mikrochirurgów. My takowe posiadamy i śmiało wykorzystujemy tego typu rozwiązania.
1: Szanowni państwo, sztuczna inteligencja, dzięki której można zaplanować każdy milimetr wręcz operacji. Protezy i megaprotezy, rekonstrukcje biologiczne. Ja jeszcze na chwilę wrócę do tych implantów, o których mówił pan profesor, które można wręcz uszyć na miarę, co do milimetra, co do pewnie setnej milimetra. I to są czasami wręcz no, drobne ubytki, które można załatać implantem, prawda?
0: Tak, możemy na przykład mając ogniskowe uszkodzenia chrząstki. Przykładowo wielu z nas posiada takie uszkodzenia w kolanie. I co robić? Oczywiście możemy tutaj również leczyć biologicznie, kładąc na to różnego rodzaju matryce, ale jeżeli ta zmiana jest powiedzmy głębsza, to wtedy to, co pani powiedziała, możemy włożyć pineskę. To wygląda faktycznie jak pineska, czyli również znowu wracamy do gabinetu, zlecamy pacjentowi rezonans magnetyczny, wysyłamy zawartość badania do inżynierów. Inżynierowie znowu przygotowują idealnie skonstruowany implant wielkości pineski, który zastąpi to ogniskowe uszkodzenie w stawie kolanowym. Wykonujemy taką operację również z

0: dostępów po to, żeby taki ubytek nie powodował większych i żeby pacjent jak najdłużej korzystał z własnego stawu. Natomiast idąc dalej, jeżeli chodzi o myśl protez personalizowanych, również szyjemy na miarę, znaczy nie my, tylko inżynierowie i potem manufaktury produkują implanty właśnie spersonalizowane dla pacjentów, którzy mają unikalną anatomię, po to, żeby włożyć im coś, co ma potencjał na przyszłość, bo jeżeli zastosujemy taki z półki implant zwykły, ma on szansę no niestety się zepsuć, nie funkcjonować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast w tym przypadku taki implant uszyty na miarę dla pacjenta jest wypełnieniem tej jego unikalnej anatomii, ale również posuwamy się jeszcze dalej. Jeżeli mamy pacjentów, którzy mają swoją historię, no niestety zaznaczoną niezbyt udanymi operacjami ortopedycznymi i powstały dosyć duże ubytki w miednicy, to również takie dosyć duże implanty wypełniające, powiem wprost, dziurę w miednicy, jesteśmy w stanie dla pacjentów zaplanować, firma wyprodukować i taką operację wykonać u chorego właśnie w naszej klinice.
1: Ja nie bez powodu, oczywiście przedstawiając pana profesora, mówiłam o onkologii, bo i ta ortopedia onkologiczna jest czymś zupełnie niezwykłym. Jeszcze do niedawna w przypadku chorób onkologicznych, gdy ten nowotwór atakował również kości, no to pacjent słyszał zazwyczaj o tym, że musi dojść do amputacji. Dziś i w takich przypadkach ortopedia jest w stanie pacjentom pomóc, zachowując kończynę.
0: Tak, i to nie jest tylko sama ortopedia, szanowni państwo. To jest gigantyczna współpraca z onkologami, diagnostami, ponieważ dzisiaj wykonujemy w onkologii ortopedycznej badania genetyczne, które przybliżają nas do leczenia konkretnego podtypu nowotworu. Również na tej podstawie onkolodzy przeprowadzają leczenie spersonalizowane, czyli my mamy implanty, natomiast onkolog ma terapię spersonalizowaną, która jest również właśnie na podstawie badań genetycznych uszyta na miarę konkretnego nowotworu u konkretnego pacjenta. Więc ta gigantyczna współpraca międzyzespołowa właśnie przynosi efekt w postaci większości trwałego wyleczenia pacjenta. I to możemy powiedzieć, że to jest faktycznie nie tylko złota era ortopedii, ale złota era medycyny.
1: To fascynujące i to ogromne możliwości. Na szczęście dla pacjentów przede wszystkim, bo oczywiście mówię też z ulgą o lekarzach, którzy dostają tak dobre narzędzia do ręki, możliwości, technologie, możliwość wyboru, rozumiem, metody działania, której jeszcze kilka lat temu nie mieli. Ja jeszcze wrócę do robotyki, chirurgii robotycznej. Cały czas mówimy i podkreślamy to, że oczywiście, że operuje człowiek, a nie robot. Robot jest pewnym narzędziem, czasami telemanipulatorem w rękach lekarza, ale wy, ortopedzi, też dziś dostajecie do ręki fantastyczne narzędzie, które pozwala tak precyzyjnie czasami dostać się do ludzkiej kości, że kilka lat temu byłoby to jeszcze niemożliwe. Dzisiaj chyba też dzięki chirurgii robotycznej, temu znakomitemu sprzętowi i technologii, przesunęły się też granice. Jeszcze pewnie kilka lat temu pacjenci w pewnym wieku słyszeli, że może lepiej nie operować. Dziś wiek właściwie nie jest już żadną przeszkodą, prawda? Można operować coraz starsze osoby, bo liczy się wiek biologiczny seniorów, ale też i dzięki tej precyzji możecie więcej.
0: Tak, i tutaj podkreślę właśnie, że dzisiaj 80-latek to jest... Nie jest to osoba, która można byłoby ją skojarzyć z człowiekiem w starszym, mocnym wieku z wielochorobowością. Dzisiaj gro 80-latków to są osoby, które są bardzo aktywne na co dzień. I nie chciałbym, żeby te osoby były w jakikolwiek sposób stygmatyzowane, że w tym wieku już nie będziemy nic robić. Dlatego ja zawsze na odprawach moich i w rozmowach z pacjentami kieruję się wiekiem nie metrykalnym, tylko biologicznym. No niestety część z nas też w wieku 75-80 lat ma tę wielochorobowość i tutaj szukamy rozwiązania najlepszego, żeby nie pogorszyć jakości życia.

0: życia. Natomiast tam, gdzie ja mam możliwość, widzę u pacjenta rezerwy biologiczne, widzę możliwość skorzystania z takiej operacji, to na pewno taką operację zaproponuję, ponieważ cały czas uważam, że przy życiu utrzymuje nas ruch. Jeżeli my się ruszamy, to żyjemy. I osoba, która nagle z jakiegoś powodu, czyli nie z jakiegoś tylko choroby stawów, będzie uziemiona w swoim domu, to przestanie się socjalizować, może mieć różnego rodzaju stany depresyjne, o czym nam nie powie. Natomiast osoba, która ma tę aktywność ruchową, która może wyjść na ulicę, może pójść do sklepu. Ostatnio miałem takiego pacjenta z dosyć ciężkim urazem kręgosłupa, przywieziony do naszego szpitala, lat 91, ze złamaniem zęba obrotnika. No, ktoś by powiedział, 91 lat to już no, swoje przeżył, może już nic nie róbmy, natomiast nie badamy, nie oglądamy tylko i wyłącznie zdjęć ortopedycznych, zdjęć radiologicznych, tylko całego człowieka. I okazuje się, że to był bardzo aktywny człowiek, czy jest cały czas aktywny człowiek, który w supermarkecie przewrócił się na śliskie powierzchnie i doznał takiego urazu. Więc to też jest dla mnie sygnał, że ta osoba ma potencjał na to, że leczenie operacyjne tego pacjenta może przynieść efekt w postaci tego, że wróci do aktywności sprzed urazu. I tym się dzisiaj głównie kierujemy.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Paweł Łęgosz z Katedry i Kliniki Ortopedii, Onkologii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu goście pani Małgorzata Kosik, aktorka, mama 15-letniej Natalii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I pani Barbara Witkowska, mama obecnie 20-latki. Dzień dobry również.
4: Dzień dobry.
3: Mówię obecnie, bo tutaj porozmawiamy o wydarzeniach jednak sprzed lat, ale które też miały miejsce w kontekście przemocy rówieśniczej. Dlaczego o tym rozmawiamy? I tutaj punktem wyjścia jest ten tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach oświaty oraz tydzień budowania relacji w przedszkolach. To wszystko dzieje się od 28 września, potrwa do 2 października 2026 roku. Tyle tytułem wstępu. Ale teraz to, co najważniejsze. Kiedy panie zetknęłyście się z tym pojęciem przemocy rówieśniczej? Kiedy to u pań wystąpiło? Jaki to był moment życia, a przede wszystkim jaki był etap u pań dzieci, pani Małgorzata Kosik?
4: U córki to zaczęło się już w podstawówce. To ona miała wtedy 9 lat, ale wszyscy rodzice zauważyli, że w tej klasie dzieje się coś niedobrego. Chłopcy byli dość agresywni, ale później też dołączyły dziewczyny. Zaczęło się tworzenie grupek w czwartej klasie podstawowej na messengerach, w ogóle na komunikatorach. I dzieci posługują się komunikatorami. Wtedy mają taką trochę przewagę i hejtują, bo łatwiej jest hejtować zza klawiatury niż powiedzieć w twarz koleżance, co się o niej myśli. Bardzo często jest to wykluczanie, czyli na przykład nie zapraszamy jednej z koleżanek na urodziny. Później jest też taka przemoc słowna, wyzywanie kolegów, zrzucanie, przemoc taka fizyczna to zrzucanie ze schodów, popychanie, wyśmiewanie się, przede wszystkim wyśmiewanie się. No i oczywiście oczernianie w oczach innych dzieci. A w tym wieku, kiedy dojrzewamy, tak między 10, 11, 12 do 15 roku życia, to te dzieci naprawdę są bardzo przewrażliwione na swoim punkcie i uważają, że no nie ma nic gorszego niż wykluczenie przez rówieśników. Mama może bardzo kochać, tata tak samo. Można pójść z problemem do pani psycholog, można pójść z problemem do wychowawcy, ale okazuje się, że jeżeli środowisko nas nie akceptuje, czyli środowisko rówieśnicze, równolatki, to jest tragedia. To jest po prostu największa tragedia dla dziecka.

0: innymi też dlatego, że z tym środowiskiem w zasadzie na co dzień mamy do czynienia, w sensie mamy, dzieci przede wszystkim mają do czynienia, kiedy idą, czy to do szkoły podstawowej, przedszkola, liceum i tak dalej, i tak dalej. Jak to u pani było, pani Barbaro? Jak to wyglądało? Kiedy ta przemoc rówieśnicza się w państwa życiu pojawiła?
1: U naszej córki ta przemoc rówieśnicza pojawiła się w okresie 16 roku życia. To była pierwsza klasa liceum, drugi semestr pierwszej klasy liceum. Córka starała się żyć w tej społeczności licealnej tak, jak sobie to wymarzyła, żeby mieć przyjaciółki, koleżanki. Natomiast została wykluczona, wręcz odrzucona ze społeczności klasowej przez koleżanki, które stworzyły tak zwaną grupę, chciały ją dołączyć, a z drugiej strony nie chciały jej dołączyć. Powiedziały: po prostu my ciebie nie chcemy w tej grupie. To wykluczenie było w takim kontekście wyśmiewania w klasie, wyeliminowania z grupy na tych tak zwanych messengerach i w takiej komunikacji bezpośrednio słownej.
0: Jaka była reakcja ze strony córki?
1: Córka bardzo, bardzo to przeżyła. W wyniku tego odrzucenia doświadczyła bardzo silnego stresu. I my jako rodzice nie wiedzieliśmy, co się z nią dzieje. Ona przestała chcieć chodzić do szkoły, przestała, mówiąc wprost, wychodzić ze swojego pokoju, zaczęła tracić świadomość, pamięć, koncentrację, pojawiły się takie stany lękowo-depresyjne i również odizolowanie totalnie od społeczeństwa. Nie potrafiła nam powiedzieć jako rodzicom, nasza córka, co się wydarzyło w tej szkole, ponieważ ten stres spowodował zanik pamięci, świadomości, koncentracji.
0: Rzeczywiście tutaj pojawia się kolejna bardzo istotna kwestia, to znaczy jak z dzieckiem porozmawiać o symptomach, które zaczynają nas niepokoić, jak w ogóle zacząć rozmawiać, na co zwrócić uwagę, no i jak, brzydko rzecz ujmując, wyciągnąć z dziecka te informacje, bo oczywiście możemy zapytać, co tam u ciebie, czy wszystko w porządku, bo widzę, że coś się dzieje chyba niedobrego, dziecko powie, nie, wszystko dobrze, pójdzie do swojego pokoju, temat zamknięty, no ale tutaj chyba trzeba spojrzeć na to wszystko głębiej, pani Małgorzato.
2: Tak, dokładnie tak jest, nastolatki tak się zachowują, nie, nie, spoko, mama, nie, luz, nie? Jest fajnie. I one bardzo długo, niektóre, bardzo długo ukrywają. To zależy, jak duży jest ten hejt i na ile sobie dzieci radzą, bo dzieci są bardzo różne, potrafią wiele wytrzymać, a niektóre są bardziej kruche, bardziej wrażliwe i rodzic widzi, że coś jest nie tak, nie może wyciągnąć od dziecka, ale są oczywiście jakieś tam sposoby, no każdy ma swoje, ludzie mają sposoby na to, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby uzyskać odpowiedź, aczkolwiek jak tak rozmawiam na przykład ze znajomymi, to mnóstwo rodziców ma teraz problem z tym, że dzieci się po prostu zamykają w sobie. Nie ma w ogóle żadnej informacji zwrotnej, co się dzieje w szkole. Jak tam? Dobrze. No ale wszystko okej? Tak, tak, wszystko jest okej. I zbywają rodziców. Natomiast tutaj było tak, że Natalia w ogóle zawsze z nami dużo rozmawiała. I z mamą, i z tatą, i taka gadułka jest trochę. Więc my mieliśmy dużo prościej, bo nasze dziecko nie zamknęło się. Nawet lekarze nam mówili, bo Natalka później też zachorowała. Bo to mówi się na to, że anoreksja jest chorobą odrzuconej miłości albo odrzucenia, w ogóle odrzucenia. Nie, dzieci mają poczucie, że są niekochane. Nie zawsze to wynika, bo to rodzice się często też obwiniają, że coś jest nie tak. A w dzisiejszych czasach to zauważyłam, że tak naprawdę to chodzi o rówieśników, tylko i wyłącznie. My, rodzice, możemy bardzo kochać, nauczyciele mogą bardzo wspierać i psycholodzy, a jeżeli cię środowisko, właśnie własne koleżanki cię nie akceptują, jesteś odrzucana bądź odrzucany, to te dzieci najbardziej wtedy cierpią. I nawet jak się takie dziecko otworzy i poprosiłyśmy z Natalką o wsparcie psychologa w szkole, pani wychowawczyni była bardzo, ale to bardzo przychylna, wszystko robiła, żeby to jakoś wszystko naprawić, żeby to tak nie było, bo Natalka też była, był taki moment, że była wykluczana, ale tak naprawdę bardziej chyba jeszcze cierpiało dziecko, chłopiec u nas w klasie, który był popychany, wyśmiewany, wyzywany od gejów i to dziecko miało 9-10 lat. I ja się tak zastanawiałam, jak można w ogóle w tym wieku tak brzydkiego słownictwa, bo one brzydko na niego mówiły, no nie chcę cytować w tej chwili, ale wszyscy wiemy, jak można powiedzieć na osobę homoseksualną, chociaż w tym wieku to w ogóle trudno mówić o takiej orientacji, ale właśnie dzieci używają takich najgorszych słów i najbardziej ranią słowem, ale potrafią też bić i zrzucać tak, jak jego zrzucały ze schodów.
0: Tutaj kończymy.

0: naszą rozmowę. Bardzo za nią dziękuję, bo myślę, że ona jest niezwykle ważna. Pani Barbara Witkowska, mama 20-latki, i pani Małgorzata Kosik, aktorka, mama 15-letniej Natalii, były naszymi gośćmi. Bardzo paniom dziękuję.
1: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: RCB odwołało alerty na wschodzie kraju po rosyjskim ataku na Ukrainę. Wczoraj dron odrzutowy spadł koło granicy w Dorohusku. 13-latek planował zamach w szkole podstawowej. Atak udaremnili policjanci. Szwecja za mocna dla naszych piłkarzy. Polska przegrała w Lidze Narodów 1-3. Minęła 6. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Znów niespokojnie na wschodzie kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało w nocy alert po zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. W ciągu kilku godzin alarm był ogłaszany trzykrotnie, a na Lubelszczyźnie zawyły syreny. Rosyjski dron odrzutowy spadł też wczoraj na terytorium Ukrainy, niedaleko przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa mówi, że strach wśród mieszkańców narasta, tym bardziej, że tak blisko nie było jeszcze takiego wybuchu.
2: Tym bardziej, że ten wybuch był już kilometr od rzeki Bug przy starym terminalu na Ukrainie. Także myślę, że ten tak blisko to jeszcze dron nie wylądował. Było słychać wybuch i było widać taki czarny dym na stronie ukraińskiej. Po tych wybuchach zawyły syreny tutaj w Dorohusku i syreny były słyszalne, tak samo jak wybuch i ten czarny dym.
1: Ukraińskie media podają, że rosyjski dron uderzył kilkaset metrów od polskiej granicy. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka. Dziś sprawą zajmie się sąd. Policjanci z Wąbrzeźna zapobiegli atakowi na szkołę podstawową w Książkach koło Wąbrzeźna. Funkcjonariusze działali na podstawie międzynarodowego alertu bezpieczeństwa. Weszli do domu 13-latka i zatrzymali go przed wyjściem na lekcję.
3: Policjanci zatrzymali nastolatka tuż przed wyjściem do szkoły. W jego plecaku znaleziono blisko 30-centymetrowy bagnet, a w jego pokoju tasak. O udaremnieniu planowanego ataku zdecydował alert międzynarodowych służb, które namierzyły jego faszystowskie wpisy w sieci. Z uwagi na wiek chłopca sprawą zajął się już sąd rodzinny i nieletnich. Śledztwo obok wątku cyfrowego ujawniło głębokie zaburzenia behawioralne nastolatka. Śledczym przyznał się do uśmiercenia i zakopania w ogrodzie kotów, wskazując mundurowym miejsca pochówku zwierząt. Kuratorium oświaty charakteryzuje go jako dziecko wycofane społecznie, wagarujące i mające problem z relacjami.
4: Wyzywali go, był źle traktowany w szkole, był bardzo skryty.
3: Spodziewałbyś się po nim czegoś takiego?
4: Tak.
3: W szkole podstawowej w Książkach pilnie powołano zespół interwencji kryzysowej, a kuratorium wdrożyło tam wsparcie psychologiczne oraz zapowiedziało natychmiastowe kontrole. Mariusz Luda, Polskie Radio PIK.
1: Sprawa ma przyspieszyć. Od czwartku specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej zajmie się aferą Zonda Krypto. Na jego czele stanie prokurator Marek Wełna. O szczegółach Jolanta Turkowska.
5: Postępowanie, którym zajmą się śledczy, obejmuje działalność osób i podmiotów związanych z funkcjonowaniem Zondy, przepływy środków finansowych i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, czyli założyciela giełdy. Zarządzenie o powołaniu zespołu podpisał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: Tak jak obiecałem, nie zwalniamy tempa. 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą.
5: Dzięki zwiększeniu kadry i lepszym warunkom lokalowym będzie można szybciej sprawdzić wiele wątków. Dotychczas zarzuty usłyszeli m.in. byli współpracownicy Sylwestra Suszka oraz prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: W Warszawie nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta. Przeciwnikom Rafała Trzaskowskiego nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Zabrakło około 20 tysięcy. Na antenie Polskiego Radia 24 socjolog Ireneusz Krzemiński podkreślał, że jego zdaniem powtórzenie sukcesu krakowskiego referendum w stolicy byłoby niemożliwe.
7: Bo to się nie dało zrobić tak sztucznie po prostu. To była taka sztuczna po prostu chęć, żeby ci pisowcy wymyślili, że oni coś tam zrobią. Tymczasem to jest po prostu bo niemożliwe. Tutaj się zrobił rzeczywisty konflikt, bardzo ważny dla dużej części mieszkańców i to dało efekt. To nie jest do powtórzenia na tak stuknięcie palcami politycznymi.
1: Przypomnijmy, w maju w referendum odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Za 2 tygodnie w drugiej turze wyborów zmierzą się Monika

0: Ta Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL z Łukaszem Gibałą. Nie myślę o rezygnacji ze stanowiska trenera kadry, powiedział Jan Urban po porażce w Sztokholmie ze Szwecją. Nasi piłkarze ulegli gospodarzom 1-3 w meczu drugiej kolejki Ligi Narodów. Nasz selekcjoner podkreślił, że Szwecja była faworytem w grupie.
1: Trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo. Nie myślę o żadnej rezygnacji.
0: Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański w 43 minucie. Kolejny mecz Polaków w Lidze Narodów w piątek, wtedy zagramy z Rumunią.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na razie na termometrach średnio od 7 do 13 stopni, ale po chłodnej nocy czeka nas ciepły dzień. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 20-22 stopni. Do tego będzie słonecznie praktycznie w całym kraju. Złota polska jesień utrzyma się do końca tygodnia.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Około 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi z wiatru. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Sanu, Wisły, Pilicy, Narwi, Nysy Kłodzkiej, Odry, Górnej Warty i Noteci. Na większości terytorium kraju obowiązuje małe zagrożenie pożarowe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry. Ewelinę Kamińską przed chwilą państwo słyszeli, ale na naszym pokładzie są także Anna Pałdyna, Szczepan Pawłosek, Aleksandra Augustyniak, Eldar Pedorenko i skromnie także ja, Roch Kowalski. Wszyscy się z państwem witamy i zapraszamy na dzisiejszy wtorkowy, podkreślam, wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Przed nami 29 dzień września. To, jak słusznie zauważył dzisiaj Eldar, przedostatni dzień września, więc przed nami październik i taki najbardziej halloweenowy sezon. Właśnie, jesienno-straszny. 272 dzień roku przed nami. Słońce wzejdzie za pół godziny, mniej więcej o 6:33. Zajdzie o 18:18. Dzień potrwa 11 godzin i 45 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj nie w kolejności alfabetycznej: Michał, Michalina, Rafał, Gabriel oraz Franciszek. Czas teraz na kalendarium historyczne, ale jeszcze zanim, przepraszam, to tylko zapowiem dzisiejszych naszych gości, bo po godzinie 7:07 połączymy się z Maciejem Koniecznym z Partii Razem, a po 8:07 w naszym studiu będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. To jako się rzekło, skoro Szczepan Pawłosek włożył w to pracę, to czas na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 29 września 1903 roku w Prusach jako pierwszym państwie na świecie wprowadzono obowiązek posiadania prawa jazdy. Egzaminy dla kierowców były przede wszystkim nastawione na zdolności do obsługi i naprawy pojazdu. 115 lat temu urodził się Stanisław Jankowski, pseudonim Agaton, oficer Armii Krajowej oraz uczestnik Powstania Warszawskiego.
13: Aleja Szucha. To w świadomości warszawiaków nie jest przecież nazwa, która przypomina bardzo zacnego i znakomitego warszawskiego ogrodnika, ale została nobilitowana przez okupację. Przypomina jeden z najstraszliwszych rozdziałów okrucieństwa i bohaterstwa Polaków.
12: Po wojnie pracował w Biurze Odbudowy Stolicy. Był współautorem m.in. trasy WZ oraz marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej. W roku 1939 po kilku dniach niemieckiego oblężenia poddała się załoga twierdzy Modlin.
14: Spotkałem się z Strausem pomiędzy okopami polskimi a niemieckimi na szosie Młodzień Warszawa. General Strauss uścisnął mi dłoń i powiedział, że warunki on wypełnia. Na to odpowiedziałem: panie generale, nie potrzebuję żadnych papierków, żadnych kwitków. Proszę dać mi słowo honoru, że te warunki będą spełnione. Słowo honoru żołnierza niemieckiego. Cała załoga rzeczywiście została zwolniona.

0: wspominał generał Walerian Czuma. 83. urodziny obchodzi dziś Lech Wałęsa. Był pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność.
1: Byłem przekonany, że kiedyś ludzkość uzna to za coś, co łączyło prawie wszystkich Polaków w celu zmiany na lepsze. Dla mnie to był sztandar do połączenia wszystkich grup i zawodów, by jak najwięcej ludzi miało bezpośredni interes i szło z nami w walce z komunizmem.
0: W roku 1983 został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Później przewodniczył stronie Solidarnościowej podczas obrad Okrągłego Stołu. 80 lat temu rozpoczęło działalność Polskie Radio Wrocław. Swój pierwszy program inaugurujący działalność stacja nadała z kamienicy przy Rynku 15 we Wrocławiu.
2: Tu Polskie Radio Wrocław na fali 315,8 metra.
0: Komunikat wygłoszono w czterech językach, a audycja została nadana na całą Polskę. W roku 1951 przyszła na świat wokalistka zespołu 2+1, Elżbieta Dmoch.

0: ziemi.
1: Jej ostatni występ sceniczny odbył się 15 czerwca 2002 roku w Łomży, gdzie wraz z młodymi członkami zespołu Pop Art wykonała największe przeboje ze swojego repertuaru. Pół wieku temu powstało Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
2: Nie ma misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, których Polaków nie ma, no więc my nie mamy kompleksu. Są ograniczone zadania z punktu widzenia możliwości finansowych i ekonomicznych, a nie możliwości intelektualnych.
1: Uważał profesor Zbigniew Kłos, były dyrektor centrum. W roku 1989 w wypadku samochodowym zginęli autorzy popularnego programu telewizyjnego Sonda, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek.
3: Próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest popularyzacja.
4: Odejść pewnego stereotypu, że program telewizyjny musi być ściśle adresowany.
1: Mówili w tym samym roku dla Polskiego Radia. Ćwierć wieku temu na Placu Bankowym w Warszawie odsłonięto pomnik Juliusza Słowackiego.
5: Monument stanął w miejscu, które do 1989 roku było zajęte przez pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Usytuowanie pomnika wiąże się z biografią poety w obecnym ratuszu. Poeta odbywał bowiem aplikację po ukończeniu studiów prawniczych.
1: Przybliżała redaktor Sylwia Białek. Pomnik narodowego wieszcza dłuta Edwarda Wittiga odlano w brązie. Na podstawie zachowanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie modelu, wykonanego w 1932 roku z myślą o pomniku dla Lwowa. Dziś 16. rocznica śmierci piosenkarza Romualda Czystawa. Na przełomie lat 70. i 80. był wokalistą Budki Suflera, z którą nagrał 3 albumy.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
0: Przegląd prasy.
1: Korzystają państwo ze sztucznej inteligencji? Bo okazuje się, że już co trzeci Polak tak. I pod tym kątem, pod tym względem doganiamy Stany Zjednoczone. Tak pisze na pierwszej stronie dzisiejsza Rzeczpospolita. Pod względem popularności generatywnej AI zrównaliśmy się z Niemcami i jesteśmy tuż za Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze lepiej wypadamy pod względem tempa jej upowszechniania. Z danych Microsoft AI Economy Institute wynika, że w pierwszym półroczu z narzędzi sztucznej inteligencji korzystało 32% Polaków w wieku 15-64 lata. To 24 wynik na świecie i znacznie powyżej globalnej średniej, wynoszącej około 18%. Co więcej, pod względem tempa wzrostu adopcji sztucznej inteligencji należymy do unijnych liderów. Technologia szczególnie szybko zdobywa młodych. Według CBOS korzysta z niej już 81 młodych Polaków w wieku 18-24.

0: lata i coraz większą rolę sztuczna inteligencja odgrywa także w handlu. O, to Rzeczpospolita. A teraz, jak przy sondażach jesteśmy, pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej i pytanie, czy popierasz możliwość interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego? I podział odpowiedzi najlepiej obrazuje tytuł właśnie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Siłowe przejęcie Trybunału dzieli Polaków. Zdecydowanych zwolenników interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego jest więcej niż zdecydowanych przeciwników. Jednak i tak największa grupa respondentów, bo aż przepraszam najmocniej, 38% nie ma na ten temat zdania. Rozwiązaniom siłowym mniej lub bardziej sprzyja 36%, ale co czwarty z nas się im sprzeciwia. Jednak najwyższy wskaźnik jednoznacznego poparcia odnotowano wśród badanych po 50 roku życia. Taki krok w pełni popiera co trzeci ankietowany w tym właśnie wieku. To teraz jeszcze na koniec tego przeglądu prasy zerkniemy do Gazety Wyborczej, która przede wszystkim na pierwszej stronie zastanawia się, kto zwycięży w Krakowie drugą turę wyborów prezydenckich, ale tutaj jeszcze bez sondaży przed drugą turą, więc na razie pominimy ten wątek, ale przygotowania do wymiany prezydenta trwały również w Warszawie, jak już od wczoraj wiemy, zakończyły się porażką. Inicjatorzy referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego odnieśli, no chyba nie ma co ukrywać, blamasz, porażkę, bo w ponad 2-milionowej aglomeracji udało im się uzbierać niespełna 100 tysięcy, niewiele ponad 100 tysięcy głosów pod wnioskiem o odwołanie Trzaskowskiego właśnie. Na pierwszej stronie dzisiejszej stołecznej Gazety Wyborczej Michał Wojtczuk pisze: nie uzbierali wystarczającej liczby podpisów. Maciej Wilk, inicjator referendum, nie zebrał właśnie tylu podpisów, by je zorganizować. Mogę się tylko zdziwić, że PiS się nie zaangażowało. To moje największe rozczarowanie. Tak mówił organizator właśnie. Zabrakło około 20 tysięcy głosów. Bo w praktyce trzeba pewnie liczyć, że część tych, której i tak już komitet miał, nie była podpisami ważnymi. I na koniec jeszcze bardzo miła informacja. Po 40 latach powstaje nowy film w 3D, polski film w 3D. Ekranizacja, a właściwie zupełnie nowy początek przygód Bolka i Lolka. Bolek i Lolek zawsze podejmowali wyzwania dorosłych. Rówieśnicy się pojawiają, ale motorem tych historii jest spełnianie dziecięcych marzeń. Co by było, gdyby byli traktowani dokładnie tak samo jak dorośli? Mówi Marzena Nechrebecka, reżyserka i scenarzystka. No i pada pytanie w Gazecie Wyborczej, czy Bolek i Lolek powrócą na ekrany. Firma producencka Anderski Tower przygotowuje powrót bohaterów, na których przygodach wychowały się miliony Polaków. I jeszcze przypomnienie, że ostatnia wersja, ostatni film z kultowej serii Bolka i Lolka pojawił się na ekranach w 1986 roku. Papież Leon XIV zakończył w poniedziałek wieczorem czterodniową wizytę we Francji, w trakcie której odwiedził m.in. Paryż, Lourdes i Metz. Prawie 80 tysięcy młodych ludzi uczestniczyło w spotkaniu z papieżem na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem, a około 800 tysięcy podczas mszy w centrum Paryża. To wszystko we Francji, w której świeckość państwa jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych. W Polskim Radiu 24 wizytę papieża Leona we Francji podsumowywał Michał Kłosowski, watykanista i znawca Francji, a rozmawiał z nim Wojciech Cegielski.
1: Zacznę od obrazu. Byłeś tam na miejscu. Czy zaskoczyła cię skala tego zainteresowania? Mówię nie tylko oczywiście o tej mszy w Paryżu czy spotkaniu na Stade de France, ale w ogóle skala zainteresowania Francuzów w kraju, który no, mieni się laickim, świeckim i tak dalej.
2: Mam takie wrażenie, że w ogóle trudno nam się rozmawia o wierze czy religii w kontekście Francji, prawda? To jest takie dość zaskakujące z punktu widzenia nas tutaj nad Wisłą, gdzie Francja zawsze była przedstawiana jako ten kraj świecki, oświecony, gdzie religia po 1905 roku, a po 68 to już w ogóle, no jest gdzieś tam na marginesie. A kiedy się tam jest, ja mam to szczęście faktycznie, że we Francji jestem w zasadzie raz w miesiącu, czy to w Paryżu, czy w Normandii, czy teraz niedaleko Pirenejów, okazuje się, że ten obraz jest niejako zniekształcony, bo odpowiadając na pytanie, absolutnie to, co się wydarzyło przez ten weekend, było zaskoczeniem dla każdego, kto na Francję patrzy jakkolwiek przez przez dłuższy czas, dla mnie też, ale dla samych mediów francuskich także.

0: Pewnie o tym zaraz jeszcze porozmawiamy. Ale z drugiej strony, jak się jest we Francji, chociażby w święta wielkanocne, czy w jakieś ważne wydarzenia dla Francuzów, to okazuje się, że może tych kościołów jest znacznie mniej niż w Polsce, ale one są często pełne. Tak samo jak się popatrzy na pielgrzymkę do Szachty, czy działalność instytucji takich jak Collège du Bernardin, czy Instytut Katolicki w Paryżu. Więc z jednej strony skala i liczebność była absolutnym zaskoczeniem, ale z drugiej strony, no właśnie, to katolickie DNA czy chrześcijańskie DNA cały czas we Francji nie wyschło.
1: No więc właśnie, bo jak popatrzymy na liczby, no to mamy bardzo duży paradoks. Z jednej strony ten katolicyzm francuski się kurczy już od dekad, nawet nie od lat. Jeden z historyków religii szacuje, że na niedzielną mszę chodzi mniej niż 2% Francuzów. Na początku lat 60. ponad 90% dzieci było chrzczonych w pierwszych miesiącach życia. Dzisiaj mniej niż 20% przed ukończeniem 7. roku życia. To jaki kościół zobaczył Leon XIV?
0: Kościół młody i to było najbardziej zaskakujące, bo te dane liczbowe, czyli 800 tysięcy wiernych między Placem Zgody, Place de la Concorde, no właśnie, polami elizyjskimi, 800 tysięcy na Placu de la Concorde, to są oficjalne dane paryskiej policji. I co ciekawe, tam są dwa paradoksy jeszcze dodatkowe. Po pierwsze, kler, który ja tam widziałem, księża, to byli młodzi księża. Absolutnie mam wrażenie młodsi niż tutaj u nas w Polsce. A po drugie, mimo tego spadku i tego, że katolicyzm we Francji zaczyna być mniejszością, zmiany demograficzne, ekonomia i tak dalej, to podczas tej pielgrzymki zobaczyliśmy go bardzo mocno widocznego, policzonego niemalże i co jeszcze ciekawsze, wchodzącego z dużą nadzieją w obręb francuskiej opinii publicznej, która do tej pory takiego czegoś nie widziała.
1: No więc właśnie, bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, ten katolicyzm się kurczy. Jest dużo młodych księży. Dodajmy dla porównania, państwo zapewne, część z państwa pamięta te statystyki. W diecezjalnych seminariach w Polsce rocznie mamy maks kilku studentów, czy też kilku święconych księży na rok. Kilku. To jest naprawdę bardzo mało. W wielu parafiach brakuje wikarek, bo po prostu nie ma księży. Nie ma kto kogo zastępować. Księża się jakby pokoleniowo starzeją, a tutaj mamy młodych księży. I co więcej, liczba, która moim zdaniem jest bardzo ciekawa. Czyli 10 lat temu do chrztu przygotowywało się we Francji ponad 4 tysiące dorosłych, w tym roku 13 tysięcy. Czyli mamy bardzo mało chrztów dzieci. Rodzice po prostu nie decydują się na chrzty. Z drugiej strony, no, powiedziałbym, że gwałtownie rośnie liczba dorosłych, 20-20-parolatków, którzy chcą iść do chrztu, tylko że oni nie wracają do kościoła. To nie są ludzie, którzy nagle się nawracają. To są ludzie, którzy nigdy nie byli wychowywani w wierze katolickiej, a teraz idą do kościoła, prawda?
0: To jest coś, na co zwrócił mi uwagę dyrektor Kolegium Bernardynów, Laurent Landet. Kiedy rozmawialiśmy, powiedział takie zdanie, nawiązując do kardynała Lustigera oczywiście, czyli założyciela tego Kolegium Bernardynów, paryskiego Kolegium Bernardynów, gdzie 18 lat temu przemawiał Benedykt XVI. To jest taka instytucja, która kształci, edukuje, łączy bardzo kilka różnych dziedzin, chociażby też kwestie zainteresowania sztuką i tak dalej. On powiedział takie zdanie, że ta transmisja wiary w rodzinach we Francji została przerwana. Ale to, co obserwujemy we Francji, i to jest wcale nie pogrzeb, ale narodziny chrześcijaństwa. I ja bym to rozwinął w tym kierunku, że faktycznie no, te rewolucje, zmiany społeczne sprawiły, że no, transmisja wiary w rodzinach została przerwana i ci dwudziestoparolatkowie, którzy proszą o chrzest, tu jest jeszcze jedna kolejna bardzo ciekawa informacja. Przychodzą do kościoła, 30% z nich to są takie dane, które są podane dość oficjalnie na pytanie, odpowiedź na pytanie, dlaczego kościół, dlaczego wiara. 30% z nich na pierwszym miejscu podaje jako powód sztukę sakralną. I to jest z takim uśmiechem, jak sobie o tym myślę, odpowiedź na pytanie poety, czy piękno zbawi świat. No, może się okazać, że tak, ale trochę na bok to odkładając, to jest niezwykła mozaika. Mozaika ludzi, którzy no, żyją w świecie, francuskie społeczeństwo, bardzo zróżnicowanym, gdzie na co dzień słychać ponure komunikaty, dużo kryzysów różnego rodzaju i ta wiadomość wiary jest wiadomością nadziei, jest przesłaniem nadziei. I to jest drugi element, który podają właśnie w tych odpowiedziach na badanie.

0: że ten pozytywny przekaz, ta nadzieja i ta trwałość, którą daje religia czy Kościół, ich do włączenia się w tą wspólnotę właśnie zaprasza najbardziej.
1: Wspomniałeś o tym, że część z tych młodych ludzi, którzy idą do kościoła, to są ludzie, którzy idą ze względu na sztukę sakralną, ale też powodów jest zapewne więcej. I w czasie jednego z tych spotkań z papieżem, tam była taka dwójka ludzi. Jeden człowiek, który miał korzenie północnoafrykańskie, który najpierw czytał Koran, a potem czytał Nowy Testament, ale druga osoba, wydaje mi się jeszcze ciekawsza, to była tak na oko około 50-letnia kobieta mniej więcej, której córka dorosła poszła do skautów. Tam zaczęła rozmawiać o wierze, też poprosiła o chrzest, po czym zaczęła ze swoją matką rozmawiać o wierze i ta matka też przyjęła chrzest. Czy twoim zdaniem to jest taka nowa fala tego, że ludzie wracają do takich takich rzeczy, do takiej duchowości, czy to jest krótkotrwała tendencja?
0: To jest, zdaje się, pytanie, na które próbuje odpowiedzieć sobie cała Francja, bo to, co sobie powiedzieliśmy, czyli to, że no, Kościół zaczyna być mniejszością we francuskim społeczeństwie i to jest bardzo dokładnie opisane socjologicznie przez przeróżnych francuskich socjologów, ale z drugiej strony mamy też tą historię, którą opowiada o Francji chociażby Michel Onfray, gdzie on tą mapę takiej patchworkowej Francji rysuje. Francji, która jest Francją metropolii i przedmieść, jednej głównej metropolii Paryża i przedmieść, gdzie faktycznie ta migracja, imigranci stanowią tego rodzaju duchowy fundament. To znaczy, oczywiście, to jest zarówno migracja z krajów muzułmańskich ogromna, ale też księża, którzy są dzisiaj we Francji. To nie są tylko księża, którzy są z urodzenia i pochodzenia Francuzami, a też są ludzie, którzy do Francji przyjechali. I jest to zagadka, tu nie ma odpowiedzi. Sama Francja się sobie dziwi, przyglądając się w ten weekend ulicom Paryża czy Lourdes, pamiętajmy. I pytanie o to, czy jest to stała tendencja, wydaje mi się mieć odpowiedź, którą można znaleźć w tym, że ta tendencja do chrztów dorosłych, ona nie wzięła się znikąd. To nie jest tegoroczne zjawisko, tylko to jest zjawisko, które przynajmniej od 2020 roku trwa. Bo z jednej strony mamy tą grozę i ten szok, które w 2019 roku były związane z pożarem starej Notre Dame. I od tego czasu, trochę tak jak mówił Leon, papież Leon XIV w Paryżu, następuje pewnego rodzaju odbudowa. Tylko że pomimo tych liczb takich właśnie bardzo radosnych chrztów i tego, czym Kościół francuski się szczyci, to nastąpiła we Francji znacznie wcześniej datowana też, bo tak naprawdę od lat 80. trwająca, tu jeszcze raz, kardynał Jean-Marie Lustiger, który zakładał instytucje katolickie, takie jak kolegium Bernardynów, czy odnawiał te instytucje, przewidział niejako to, że nie będzie możliwa odbudowa kościoła we Francji po latach 60., 68., tego, co później, lata 90., 2000., różnego rodzaju skandale, nie mógł przewidzieć, ale profetycznie zobaczył, że Francja potrzebuje instytucji, z której wypłynie źródło pewnego rodzaju odnowy. Nie możemy mówić o tym renesansie wielkim, bo to nie jest tak, że nagle Francja cała
1: To nie
0: stała
1: te
0: się
1: liczby,
0: katolicka,
1: prawda?
0: ale faktycznie jednym z takich fenomenów francuskich jest to, że tam są bardzo trwałe, porządne instytucje prowadzone przez właśnie takich ludzi jak Antoine Arżakowski, chociażby właśnie z Kolegium Bernardynów, czy Instytut Katolicki w Paryżu, czy ośrodki nawet na południu, w Marsylii, prace kardynała Avelina, który te igrzyska śródziemnomorskie, spotkania śródziemnomorskie organizuje. To wszystko zaowocowało tymi tłumami na ulicach Paryża i tymi tłumami na Stade de France, które nie wzięły się znikąd. One się wzięły, powtarzam, z tego bardzo długiego okresu odnowy, odbudowy instytucji i przepracowywania błędów i wypaczeń swoistych kościoła we Francji, co się zaczęło jeszcze w latach 80. jeszcze za Lustigera.
2: Z watykanistą i znawcą Francji Michałem Kłosowskim rozmawiał Wojciech Cegielski. Podśpiewując Young Leosie, na spotkanie z państwem czeka Ewelina Kamińska, bo już za minutę 6:30 i informacje.
3: Reklama. Przeceny na urodziny.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Rosja atakuje coraz bliżej granic NATO. Wczoraj rosyjski dron odrzutowy spadł po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Służby uspokajają. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nikt też nie ucierpiał. Tymczasem w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert po zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. W komunikacie przekazano, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej w ciągu kilku godzin alarm był ogłaszany 3-krotnie. A na Lubelszczyźnie zawyły syreny. W Jarosławiu pożegnano księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w miniony czwartek. Duchowny został zaatakowany nożem przez 31-letniego Ichora M. na terenie opactwa sióstr benedyktynek. Będzie nam go bardzo brakowało, mówili Polskiemu Radiu Rzeszów wierni z Jarosławia.
2: Ksiądz Stanisław był moim wieloletnim spowiednikiem. I on był taki naprawdę pomocny człowiek, dający nadzieję.
3: Przede wszystkim jego skromność zapamiętałem. Taką pokorę i służbę absolutnie niezawodną. Rzeczywiście serce wkładał w całą tą swoją pracę duszpasterską, no i w ten sławny konfesjonał.
4: Dobry człowiek, dobry ksiądz. Myślę, że to dobro odprawia, że dzisiaj jest tutaj tyle ludzi.
1: Pogrzeb księdza odbędzie się dziś przed południem w kościele parafialnym w Grzęsce w powiecie przeworskim. Rok temu w Polsce został wprowadzony system kaucyjny. Do końca sierpnia udało się w ten sposób zebrać ponad 4 miliardy opakowań. Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem systemu, zapewnia wiceminister klimatu Anita Sowińska.
5: Polki i Polacy mają po prostu dość zaśmiecenia środowiska i oczekują tutaj rozwiązań prawnych. W tej ustawie, którą obecnie przygotowujemy, również rozwiązujemy kwestię bonów. Chcielibyśmy ustandaryzować długość tych bonów.
1: Teraz ważność bonów kaucyjnych jest ustalana przez sklepy i operatorów systemu kaucyjnego. Są one ważne przynajmniej 30 dni. Warszawa świętuje premierę Lalki. Za nami uroczysta premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, na której nie zabrakło od twórcy roli Stanisława Wokulskiego, Marcina Dorocińskiego, który podkreśla, że Lalka to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
6: I o życiu i miłości w czasach wojny, o tym, że miłość jest ślepa, bywa, ale o szacunku do drugiego człowieka, o bezinteresownym pomaganiu, o szacunku do pieniędzy. Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
7: Świętujemy coś, nad czym pracowaliśmy, aktorzy no prawie rok, ekipa znacznie więcej, to są lata pracy wielu ludzi.
1: Dodawała Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką. Nowa Lalka wchodzi do kin jutro.

0: Aż sam się zaskoczyłem, jak zobaczyłem na dzisiejszą mapę pogody. Wszędzie słonecznie, niewielkie zachmurzenia tylko na krańcach zachodnich i północnych. Temperatura od 19 stopni na wschodzie kraju, 20-22 stopnie w centrum, a nawet 24 stopnie mogą wskazać termometry w województwie lubuskim. Obecnie nadal jest chłodno, szczególnie w Jeleniej Górze, tam tylko 2,9 stopnia, a najcieplejszym miejscem w kraju o 6 było Świnoujście, 15 stopni. Kacper Merk nieporuszony tymi wiosennymi zwiastunami pogodowymi.
1: Bo ja szedłem rano do pracy i musiałem kurtkę dzisiaj założyć pierwszy raz od dawna, bo jednak rześko było w Warszawie.
0: Musieliśmy prosić o podniesienie temperatury w studiu, wiesz, jak tu
1: właśnie
0: było rześko przed szóstą.
1: No właśnie.
0: Ty
1: więc
0: jeszcze nawet zostałeś w takiej kurteczko marynarce.
1: Ach tak, to bardziej marynarka. Tak.
0: No dobrze, informacje sportowe.
1: Naprawdę musimy?
0: Musimy, ale rozumiem, że zaczniemy od tego, czego nie chcielibyśmy zacząć.
1: To ja powiem tak dzisiaj naokoło trochę, bo wiesz i wiecie państwo, jak to jest. Podobają nam się te melodie, które już słyszeliśmy. Mhm. I może to jest jakiś klucz do zrozumienia tej więzi z piłkarską reprezentacją Polski, bo my takie spotkanie jak wczoraj ze Szwecją, to już widzieliśmy. Uh-huh. Na przykład w marcu ze Szwecją też. W tym samym miejscu, na tym samym stadionie, ta sama reprezentacja i biało-czerwoni zagrali dokładnie takie samo spotkanie. To znaczy, okej, wtedy to był finał baraży o mundial. My się łudziliśmy, że możemy pojechać i podbić Amerykę piłkarską.

0: Polskie Mistrzostwa Świata. Wczoraj to była tylko dywizja B Ligi Narodów, czyli trochę mniej ważne rozgrywki niż piłkarskie Mistrzostwa Świata, ale efekty są dokładnie takie same. To znaczy my przegrywamy ze Szwecją wczoraj, bo zresztą w marcu też przegraliśmy. Momentami było naprawdę obiecująco w ofensywie. Nie było wczoraj na boisku Roberta Lewandowskiego, pojawił się Mateusz Żukowski, pojawił się w środku pola Wiktor Nowak i znów, eksperci, kibice często domagają się tego, żeby te stare, wyliniałe, nasycone koty odsunąć od reprezentacji Polski i żeby dać zagrać młodym, obiecującym debiutantom. Mm-hmm. Wiktor Nowak w lidze czeskiej i w europejskich pucharach wygląda super i wczoraj na boisku też wyglądał nieźle. No ale na koniec efekt jest taki sam, bo w którymś momencie...
1: Katrze, to co nie idzie? Dlaczego nie idzie?
0: A proszę bardzo, to nawet nie ja muszę mówić, bo mamy trenera Jana Urbana, który powie i to znowu będzie taka wypowiedź, którą gdybym państwu wyciągnął z marca 2026 roku, to absolutnie nie zorientowaliby się państwo, że to jest wypowiedź z wczoraj.
1: Dawaj.
2: Tracimy bramki, można w tym momencie powiedzieć po błędach indywidualnych i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki.
0: I my tak...
1: Taka okrągła ta wypowiedź bardzo.
0: Bo taki jest wizerunek i taka jest obecnie reprezentacja Polski. To znaczy tracimy głupie bramki w głupich momentach. Wczoraj jakiś stały fragment gry. I to, że chwilę wcześniej graliśmy naprawdę przyzwoicie, bo mecz z Bośnią oglądało się strasznie. Mhm. Ten piątkowy i aż zęby bolały. My wczoraj momentami wyglądaliśmy naprawdę przyjemnie na boisku w Szwecji. Gdzieś w okolicach bramki Sebastiana Szymańskiego pod koniec pierwszej połowy. Tak jak mówię, ten Wiktor Nowak w pierwszej połowie zagrał naprawdę fajne zawody. Młody chłopak, drugi mecz w reprezentacji. Takich gości trzeba chwalić. Ale później właśnie jest znowu ta sama linia melodyczna. To znaczy doświadczeni piłkarze popełniają znów takie same błędy, jakie popełniali chociażby w czerwcu w meczu z Ukrainą czy Nigerią, czy w marcu w meczu ze Szwecją czy Albanią. I tak możemy się cofać. To są naprawdę te same taśmy, wyświechtane, mhm. i możemy je puszczać za każdym razem. I znowu pytanie, czy to jest teraz wypowiedź Jana Bednarka z wczoraj, czy sprzed pół roku?
3: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące i te małe detale powodują, że no albo się wygrywa, albo przegrywa i wydaje mi się, że właśnie to dzisiejsze mecze zdecydowało.
1: No politycy by się nie powstydzili takich wypowiedzi. A z wczoraj czy sprzed pół roku?
0: Nie, no z wczoraj, ale naprawdę i tutaj znów, żeby... Z takim trochę uśmiechem chciałbym to powiedzieć, bo akurat Jan Bednarek to jest jeden z tych zawodników, którzy się nie chowają po porażkach, nie uciekają, rozumieją, że media są przekaźnikiem informacji, są przekaźnikiem wiedzy o tej drużynie i on staje i się tłumaczy. Tylko no, ile razy możesz się tłumaczyć, grając w tej reprezentacji po raz 60, 80? To jest niestety trochę twarz tej zawodzącej reprezentacji Polski.
1: A przed reprezentacją jeszcze spotkania, prawda?
0: No tak, bo my gramy teraz z Rumunią w piątek u siebie i tak jak powiedzmy Szwecja i Bośnia to są drużyny, które były na Mistrzostwach Świata, wydawały się teoretycznie lepsze w tej naszej grupie, no to Rumunia dwa razy przegrała w dywizji B Ligi Narodów. My przegraliśmy wczoraj, zremisowaliśmy z Bośnią i gdybyśmy tfu, ale nie wygrali z tą Rumunią u siebie, to nam za chwilę może zajrzeć w oczy widmo spadku do dywizji C. No bo jeżeli z najsłabszą drużyną w naszej grupie też nie wygramy u siebie na własnym boisku przed własnymi kibicami, to może zacząć robić się naprawdę.
1: W piątek ten mecz.
0: Tak, w piątek na Stadionie Narodowym gramy. A tak dla formalności przypomnę, że my niecałe dwa lata temu byliśmy w dywizji A Ligi Narodów, czyli w tej elicie i tam graliśmy z Holendrami, z Portugalczykami, z takimi naprawdę potężnymi reprezentacjami. Spadliśmy trochę niżej i na tym...
1: I możemy spaść jeszcze
0: tak,
1: niżej.
0: I na tym niższym tle też wcale fajnie nie wyglądamy. To co? To jeszcze bym powiedział o innych meczach w dywizji A, bo tam była wielka piłka, naprawdę fajna piłka. Francuzi drugi mecz pod wodzą Zinedina Zidana na razie skromnie wygrywają, bo po 1-0 z Turcją i Belgią, ale tam jest taki potencjał osobowy i taki trener, który wygrywał 3 razy Ligę Mistrzów z rzędu, że ta drużyna na pewno będzie rosła, a przecież mówimy o drużynie, która w ostatnich latach była w półfinale Mistrzostw Świata, w finale Mistrzostw Świata, wygrywała Mistrzostwo Świata w finale Mistrzostw Europy i tak dalej. No, mówimy o

0: drużynie absolutnie ze światowego topu i sam jestem ciekaw, bo w piątek ci Francuzi grają z Włochami. Włosi wygląda na to, że się odradzają po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata. Wczoraj rozbili Turków 4-1, no i w piątek mecz Francja-Włochy. Trochę będę z zazdrością bardziej na niego spoglądał niż na mecz Polska-Rumunia, powiem szczerze, bo spodziewam się, że tam będzie trochę więcej piłkarskich fajerwerków.
1: A piłkarskich kibiców na duchu podtrzymywał dzisiaj Kacper Merk z redakcji sportowej.
0: Godzinę pomówimy o tym, czy Jan Urban powinien dalej być selekcjonerem.
1: Ojej, tak, znowu będziemy zmieniać selekcjonera?
0: Nie, no ale te pytania padają, skoro 5 meczów z rzędu nie wygrywasz, no to, te pytania padają, pytanie, zobaczymy, co na to trener Urban.
1: Pytanie, czy jeszcze więcej rotacji to jest, aby na pewno rozwiązać.
0: To za godzinę.
1: To za godzinę o 7:30. Kacper Merk z redakcji sportowej.
0: Usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. 19 minut pozostało do godziny 7, a kierowcy cały czas płacą coraz więcej za paliwa. Przedstawiciel krajowego giganta na rynku paliw tłumaczy, że taniej będzie dopiero po zawarciu porozumienia pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Głos w sprawie cen benzyny zabrali także przewoźnicy. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy. Część kierowców, z którymi rozmawiałem, nie ukrywa złości z powodu wysokich cen paliw. Są jednak też i tacy, którzy złościć się już przestali.
3: Dużo więcej pan płaci niż jeszcze kilka miesięcy temu na przykład?
4: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
3: Jak bardzo to pana denerwuje?
4: Bardzo mocno. Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
5: Normalnie tankuję, tylko że to jest hybryda, to także mi wlewam, tankuję się raz w miesiącu i to wszystko.
3: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
5: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
6: 10 litrów 8 zł, bo 80 zł za 10 litrów to za bardzo dużo.
7: Denerwuję? Nie denerwuję. Jestem tylko, nie wiem, zaskoczony, zdziwiony.
3: Mniej pan tankuje z tego powodu, czy...
7: Nie, nie mogę mniej tankować. Jeżdżę tyle, ile jeździłem. Takimi rzeczami się po prostu nie przejmuję, bo nie mam na to żadnego wpływu.
2: Powodem drożyzny są napięcia geopolityczne. Prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara powiedział, że bez pokoju na Bliskim Wschodzie trudno będzie ulżyć kierowcom.
8: Poziom cen wynika z geopolityki głównie, tak? Geopolityki związanej z wojną na Ukrainie i z wojną w Zatoce Perskiej. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to szanse na zmianę są niewielkie.
2: Ireneusz Fąfara dodał, że ceny można trochę obniżyć dzięki rozwiązaniom ustawowym.
8: Jest projekt rządowy i to jest bardzo dobry projekt, który pokazał nam zarówno na początku roku, jak i pod koniec wakacji, jak kluczowe jest ustawodawstwo w tej dziedzinie i liczymy na to, że wszyscy rządzący znajdą wspólny język do tego, aby kierowcy mogli taniej tankować.
2: W wyniku wysokich cen paliw cierpią nie tylko kierowcy samochodów osobowych, ale też branża transportowa. Jej przedstawiciele mówią, że są na krawędzi i apelują do rządu o wsparcie. Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, powiedział, że specyfika polskiej branży transportowej sprawia, że to przewoźnicy ponoszą koszty wyższych cen paliw.
9: Obecny wzrost cen paliw to już praktycznie nokautuje nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przenieść tych wzrastających kosztów na klienta, ponieważ pomiędzy nami a klientem jest cały łańcuch różnego rodzaju pośredników, którzy nie wykonują tej usługi transportowej, tylko znajdują kolejnego zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia, na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje nędzną stawkę.
2: Jan Buczek powiedział, że przewoźnicy liczą na wsparcie rządu.
9: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu i nie ma możliwości przeniesienia tych nieprawdopodobnych kosztów na swoich zleceniodawców.
2: A rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Jan Buczek ma nadzieję, że pozwoli to także na utworzenie funduszu wsparcia dla przewoźników drogowych. Dla Polskiego Radia 24 Arkadiusz Augustyniak.
1: 13-latek z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim planował atak w swojej szkole. W plecaku miał nóż, a w domu tasak. Polska policja informację o zamiarach chłopca otrzymała z zagranicy. Więcej informacji zebrała Joanna Stankiewicz.
10: Według ustaleń policji 13-latek planował atak w swojej szkole. Mundurowi zatrzymali chłopca w

0: mieszkaniu w Wąbrzeźnie, zanim zdążył zrealizować swoje plany. W przygotowanym do szkoły plecaku miał bagnet, a w domu tasak, mówi rzecznik prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, Monika Chlebicz.
1: Z informacji, której przekazano policjantom, wynikało, że wcześniej ten chłopiec miał uśmiercić koty. I to właśnie 13-latek wskazał policjantom miejsce w pobliżu domu, gdzie rzeczywiście zabezpieczono truchła kotów. W tej chwili trwają czynności z udziałem tego 13-letniego chłopca, z udziałem również jego rodzica. Będziemy starali się uzyskać informacje, z kim kontaktował się 13-latek, skąd ten pomysł, a także co ewentualnie znajdziemy, jeżeli zabezpieczone zostaną nośniki informacji, które umożliwią nam wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sprawy.
0: Informacja o planach 13-latka została przekazana z Wielkiej Brytanii do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce zamieszkania chłopca i sprawę przekazali miejscowym policjantom, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Jeszcze podczas rozmowy w miejscu zamieszkania ten chłopiec przyznawał także, że zabił koty i wskazywał miejsce, gdzie tego dokonał. Oczywiście to też będzie weryfikowane i dokładnie sprawdzane. Natomiast wszystko wskazuje na to, że mogło dojść do takiego zamachu, do aktu, można powiedzieć, terroru na terenie szkoły. Natomiast te wszystkie informacje będą jeszcze weryfikowane, zbierane. Pamiętajmy, że mówimy o 13-latku, dlatego też zebrany materiał dowodowy zostanie przesłany do sądu rodzinnego.
0: Podinspektor Fijołek wskazał, że śledczy będą sprawdzać, skąd nastolatek czerpał inspirację do swoich planów.
2: Nie można wykluczyć, że taką wiedzę pozyskał właśnie z jakichś forów, z jakichś stron internetowych, które inspirują się różnego rodzaju przemocą. Raczej trudno by było stwierdzić, że tego typu pomysł uzyskał poprzez obejrzenie jakiegoś filmu, czy też grając w jakieś popularne gry internetowe. Raczej to już jest tak wysoka demoralizacja, że musiał się inspirować na jakichś forach, które rzeczywiście takie treści zamieszczają.
0: Policja zabezpieczyła różnego rodzaju nośniki danych, które będą weryfikowane. Chłopiec do tej pory nie sprawiał problemów wychowawczych, a w jego domu wcześniej nie było interwencji policji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Na straży bezpieczeństwa u nas w radiu stoi Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka, reporterka. Dzień dobry, Agnieszko.
4: Dzień dobry, witam.
3: Chociaż składniowo kiepsko to zdanie mi wyszło, bo to nie tak, że strzeżesz bezpieczeństwa w radiu, ale akurat, że w naszym radiu jesteś odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa. A rozmawiamy o kolejnych alertach po kolejnym rosyjskim dronie, który znalazł się bardzo blisko naszej granicy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i polska armia mają za sobą wymagający poniedziałek. Służby postawione w stan gotowości. Okoliczni mieszkańcy obawiający się o swoje bezpieczeństwo w okolicach właśnie przejścia granicznego z Ukrainą. A to z kolei powoduje kolejne pytania o sposób reakcji na rosyjskie zagrożenia. I tutaj, jak idę za namową tego, co napisała i przygotowała wcześniej Agnieszka Drążkiewicz, mamy nową zapowiedź kierownictwa MON-u. Resort ogłosił, że wojskowi piloci będą mieć łatwiejsze zadanie w momencie zagrożenia z Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o zbliżające się cele. Wytłumacz, Agnieszko, o co chodzi, na czym polega ta zmiana, przypomnij, co się wczoraj stało i jakie może mieć efekty właśnie ta zmiana dowodzenia, jeśli mogę tak powiedzieć, czy też zmiana tego, kto podejmuje decyzję ostatecznie. No to opowiadaj.
4: Zacznijmy może od tego, o czym powiedziałeś, czyli od tych alertów dla mieszkańców Lubelszczyzny. Głównie mówimy oczywiście o tym regionie przy granicy z Ukrainą. Mówimy o Dorohusku, bo rzeczywiście tam wczoraj te telefony, tak bym to określiła, zagotowały się mieszkańców pobliskich miejscowości, jeżeli chodzi o alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Był to kolejny tak naprawdę dzień, kiedy no właśnie okoliczni mieszkańcy dostawali te pilne alerty. Rzeczywiście polskie systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej również były postawione w stan najwyższej gotowości. Zresztą czytaliśmy komunikaty przecież kierownictwa MON-u w mediach społecznościowych, na oficjalnych kontach, chociażby szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pojawił się właśnie po południu taki wpis, który mówił o tym i potwierdzał to, że rosyjski dron uderzył po stronie ukraińskiej bardzo blisko granicy z naszym państwem. I to był kolejny atak Rosji na zachodniej oczywiście Ukrainie, ale te drony odrzutowe, które uderzają no właśnie tam na naszych wschodnich sąsiadów, one powodują to, że również w Polsce te systemy są podnoszone w stan najwyższej gotowości. Co prawda ten dron odrzutowy uderzył 2 kilometry od przejścia granicznego

0: z Polską w Dorohusku i nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, no ale systemy oczywiście zostały uruchomione, zadziałały. Z powodu tego zagrożenia no właśnie wyły syreny alarmowe w całym województwie lubelskim. Tak naprawdę do mieszkańców wysłano właśnie te alerty i jak nam opowiadał potem późnym popołudniem, wieczorem po tym ataku dronowym wójt Dorohuska, Wojciech Sawa, było słychać huk i było widać czarny dym, a akurat tak się składa, że no właśnie wójt Dorohuska był na takich od niedawna organizowanych, regularnych spotkaniach z mieszkańcami, opowiadał im o zagrożeniu i też o działaniach lokalnych władz, które mają przeciwdziałać temu zagrożeniu.
1: Zadzwoniła do mnie żona, że był wybuch, żeby mocno słyszalny i że jest czarny dym w okolicach Bugu, czyli po drugiej stronie granicy. No i taką informację dostałem i od razu przerwałem zebranie i wróciłem do Dorohuska. To był strzał w dziesiątkę, żeby rozmawiać z mieszkańcami o tym, co się stało 2 tygodnie temu na terenie naszej gminy. To się potwierdziło, że trzeba się z ludźmi spotykać i uświadamiać ich, że jest taka sytuacja, a nie inna.
0: O tym zdarzeniu, o którym mówił wójt Dorohuska, opowiadaliśmy szeroko na naszej antenie, bo rzeczywiście 2 tygodnie temu tam dron uderzył bardzo, bardzo blisko granicy z Polską. Zniszczenia były na stacji paliw, również na węźle kolejowym w Jagodzinie były niebezpieczne, groźne zdarzenia. Wtedy również ewakuowano przejście. Wczoraj stało się to samo. Również tymczasowo ewakuowano właśnie przejście graniczne w Dorohusku. W Zosinie ruch był na granicy. Potem został oczywiście szybko przywrócony do normy, jak te systemy wojskowe również przekazały tak naprawdę to, że tego bezpośredniego zagrożenia nie ma. One zresztą wojskowi cały czas z dowództwa operacyjnego cały czas śledzili tę sytuację. Wszystko było gotowe ewentualnie do neutralizacji zagrożenia dronowego. No i w przyszłości, to o czym mówiłeś, Rochu, w przyszłości rzeczywiście to w przyszłości tak naprawdę już teraz, dlatego że decyzje dowódcy operacyjnego już zostały zatwierdzone przez kierownictwo resortu obrony, będzie łatwiej, sprawniej polskim pilotom, którzy pełnią chociażby właśnie dyżury, jeżeli chodzi o ochronę i obronę przestrzeni powietrznej, będzie im łatwiej podejmować decyzje, czy na przykład właśnie dane zagrożenie, dany środek napadu powietrznego, bo tak to oficjalnie jest nazywane przez wojskowych, szybko neutralizować, czy czekać, czy go obserwować. Mówił o tym wczoraj, informując i przekazując tak naprawdę te rozkazy nowe dowódcy operacyjnego, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: W związku z zagrożeniami zdecydowaliśmy o zmianie, czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
0: Tak jak słyszeliśmy, rzeczywiście będzie łatwiej, prościej i szybciej reagować, odpowiadać na to zagrożenie. Te decyzje podjął dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Ireneusz Nowak. To jest były pilot myśliwców F-16. To jest oficer, który tak naprawdę, ja bym to tak określiła, zjadł zęby na tak naprawdę walce powietrznej i na rozpoznawaniu zagrożenia ze strony przeciwnika. Nie mówimy oczywiście tylko o Federacji Rosyjskiej, ale generalnie tak są też piloci myśliwców szkoleni do tego właśnie, żeby w trybie natychmiastowym, dzięki też systemom, którymi dysponują chociażby na pokładzie myśliwców czy systemom naziemnym, tak jak mówił tutaj wiceminister Tomczyk, reagować, rozpoznawać i dawać odpór tak naprawdę temu, co dzieje się w przestrzeni powietrznej. Więc rzeczywiście teraz było trochę inaczej, bo trzeba było wzrokowo też rozpoznawać te cele.
3: Przepraszam, że tak brutalnie, ale czas nam dobiegł końca.
0: Agnieszka
3: Drążkiewicz, ślemy ci pozdrowienia. Do usłyszenia, Agnieszko.
0: Do usłyszenia.
3: A we Francji zakończyła się 4-dniowa podróż apostolska papieża Leona XIV. Była to pierwsza wizyta głowy kościoła katolickiego w tym kraju od wyboru na stolicę apostolską, a zarazem największe wydarzenie religijne nad Sekwaną od 30 lat. Papieskiej wizycie towarzyszył ogromny entuzjazm wykraczający daleko poza środowiska katolickie. Na miejscu papieską wizytę śledził nasz korespondent Stefan Folzer. Powiedz, Stefanie, jak Francuzi podsumowują te 4 dni i co najbardziej zapadło im w pamięć?
4: No, można śmiało powiedzieć, że zakończyły się 4 dosyć szalone dni i że chyba nikt we Francji nie spodziewał się, że wizyta Leona XIV wywoła taki efekt. Dziś wielu obserwatorów określa

0: Myślą ją jako historyczną. 4 dni, 3 miasta, Paryż, Lourdes i Metz i łącznie ponad 1,5 miliona osób, które uczestniczyły w wydarzeniach z udziałem papieża. Francuskie media piszą o pokoleniu Leona XIV, o Leonmanii, a nawet o papieżu przyjętym jak gwiazda pop, pisane przez E na końcu, czyli po angielsku papież. No rzeczywiście, wizyta papieża przyćmiła wszystko, nawet inną wielką gwiazdę przebywającą obecnie w Paryżu, Céline Dion, na której od tygodni skupiała się uwaga mediów. Ta fala entuzjazmu na długo pozostanie w pamięci, ocenia dziś katolicki dziennik La Croix, pisząc o frekwencji, która przerosła wszelkie oczekiwania i o 4 dniach, które poruszyły Francję i francuskich katolików. No rzeczywiście ujęcia z Wielkiej Mszy Świętej na Polach Elizejskich z udziałem 800 tysięcy osób, ale także czuwania z młodzieżą na wypełnionym po brzegi stadionie w Paryżu obiegły świat i zaskoczyły samych katolików. Ci, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że po tym, co przeżyli, mają nadzieję na odrodzenie kościoła we Francji po latach kryzysu. Mieliśmy wiarę, ale fakt, że przeżyliśmy tę chwilę razem, symbolizuje to przebudzenie. Czujemy, że jesteśmy tego spragnieni. To początek odrodzenia. Widać to po liczbie katechumenów, którzy przychodzą do nas. Pozostaje jednak dużo pracy. Myślę, że Kościół musi twardo bronić swojej doktryny, jednocześnie będąc bardzo otwarty. Jesteśmy u progu czegoś wspaniałego. Papież dał siłę katolikom, dał impuls młodości i wiary. Szczególnie uderza fakt, że zainteresowanie wizytą papieża wykraczało daleko poza środowiska katolickie. Zwraca na to uwagę dziennik West France, tłumacząc to potrzebą nadziei i pokoju we francuskim społeczeństwie. Francuzi zapamiętają także skromność, dyskrecję papieża, jak i jego nieustępliwość w sprawie eutanazji. Najmocniej wybrzmiały jego słowa w Lourdes. Podczas przemówienia do chorych papież skrytykował przyjętą niedawno przez Francję ustawę o eutanazji. W Lourdes zaskoczył wszystkich tonem swojej krytyki. Pokusa zadawania śmierci pod pozorem fałszywego współczucia musi zostać stanowczo odrzucona. Nie można uznać zadawania śmierci za coś normalnego. To, co jest legalne, nie zawsze jest moralne. Twardą postawę papieża chwali Le Figaro, pisząc, że Leon XIV wykazał się polityczną sztuką i w 4 dni rozsadził francuski świat polityczny. Jak zauważa dziennik, w przeciwieństwie do polityków papież zdołał zgromadzić tłumy, pozostając wierny swojej osobowości i przekonaniom, a to zdaniem gazety zafascynowało francuskich polityków i kandydatów na prezydenta. Zresztą wielu z nich uczestniczyło we mszy świętej na Polach Elizejskich. Ci, którzy za wszelką cenę dążą do dechrystianizacji naszych praw, obyczajów i szkół przyklasnęli papieżowi z całych sił, podkreśla gazeta. Czy wizyta papieża kogoś we Francji nie zadowoliła? No, być może prezydenta republiki. Uwadze obserwatorów nie umknęły bowiem różne napięcia między Pałacem Elizejskim a Watykanem. Jak relacjonuje Le Figaro, papież, ograniczając do minimum spotkania z Emmanuelem Macronem, miał zirytować go. To miało tłumaczyć zapowiedź prezydenta, że nie pojawi się na żadnej z papieskich mszy świętych. Ostatecznie jednak przybył na końcową mszę świętą w Metz, jak twierdzą obserwatorzy pod presją sukcesu papieskiej wizyty. Wcześniej jednak Macron spóźnił się na spotkanie z Leonem XIV i kazał mu czekać, przypominając w pewnym sensie, że każdy w swoim domu papieżem.
1: Wizytę papieża Leona XIV we Francji śledził Stefan Folzer. Dziękujemy za relację. Już za minutę informacje Ewelina Kamińska, a po nich nasz pierwszy polityczny gość Maciej Konieczny z Partii Razem.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie.

0: Nocne ataki na Kijów. Rosjanie użyli w nocy dronów i rakiet balistycznych. Premier apeluje do prezydenta. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta. Zabrakło 20 tysięcy podpisów. Minęła 7. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Rosjanie atakowali w nocy Kijów pociskami balistycznymi. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest celem zintensyfikowanych ataków za pomocą rakiet i dronów. O szczegółach Paweł Buszko.
1: W nocy mieszkańcy ukraińskiej stolicy byli uprzedzeni o zagrożeniu rakietami balistycznymi. Słyszano serię eksplozji. Władze miasta informują o odłamkach strącanych rakiet, które spadły na szereg budynków, powodując pożary. Brak jest informacji o ofiarach. Tymczasem do 2 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans wczorajszego ataku na Kijów za pomocą odrzutowych dronów. Jeden z nich trafił w zabytkową kamienicę siedzibę Ukraińskiej Akademii Nauk. Ukraińska obrona przeciwlotnicza wciąż ma problem ze strącaniem dronów z napędem odrzutowym. Ponad połowa z nich trafia w cele.
0: Wczoraj z powodu intensywnych rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu kilku godzin alarm we wschodnich regionach Polski był ogłaszany 3-krotnie. Na Lubelszczyźnie zawyły też syreny. Wczoraj też rosyjski dron odrzutowy spadł po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewniał, że wszystkie procedury zadziałały.
2: Uruchomiono syreny we wszystkich 4 sektorach na terenie całego województwa. Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia i kiedy przyszła informacja o realnym zagrożeniu po ataku z powietrza na terenie Ukrainy, później miało miejsce ewakuacja przejścia granicznego.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało w nocy alert po zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. Premier zaapelował ponownie do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W podcaście zamieszczonym na portalu X Donald Tusk wyjaśniał, że ceny paliw wzrosły z powodu toczących się na świecie wojen. Dodał, że rząd zaproponował ustawę, która ma pomóc kierowcom, a przy tym nie zrujnować firm paliwowych.
3: Szukamy sposobu, żeby nie zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy. Do tego jest potrzebna ta ustawa.
0: Rząd przewiduje, że ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu. Prezydent nie podpisał pierwszej wersji rządowych przepisów, zaproponował natomiast własne rozwiązanie, które wysłał do Sejmu. 3,5 roku bezwzględnego więzienia oraz utrata praw publicznych na 9 lat. Taki wyrok w Lublinie usłyszał Witalij S. za przygotowywanie aktu dywersji i współpracę z obcym wywiadem. Białorusin musi też zapłacić 1500 zł grzywny. Sędzia Marta Śmiech powiedziała, że mężczyzna dobrowolnie poddał się karze uzgodnionej również z prokuraturą.
4: Na zlecenie nieustalonej osoby czynił przygotowania do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie Chełma w ten sposób, że poprzez sfilmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut stanowiących równowartość około kwoty 1500 zł.
0: Wyrok jest nieprawomocny. Witalij S. wpadł w ręce służb w sierpniu ubiegłego roku w Warszawie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Warszawskiej Rady Miasta. Organizatorzy zebrali za mało podpisów. Prezydent stolicy dziękuje za zaufanie i odnosi się do głosów krytyki.
5: Zbiórka trwała 2 miesiące. Jej wynik ogłosił inicjator akcji, Maciej Wilk.
6: Wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej jest to ogromna liczba.
5: Europoseł Waldemar Buda uważa, że inicjatywa ma znaczenie polityczne.
7: Bo posiadanie 100 tysięcy podpisów pod referendum za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego to jest wielkie wotum nieufności wobec niego, tak?
5: Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak wskazywał, że część osób związanych z Warszawą mieszka poza jej granicami. To, jak tłumaczył, utrudnia zbieranie podpisów osób uprawnionych do głosowania w stolicy. Rafał Trzaskowski podziękował na Platformie X za zaufanie, zapowiedział dalszą pracę nad rozwojem miasta i uwzględnienie także głosów krytycznych wobec swojej prezydentury. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Przed nami tydzień złotej polskiej jesieni. W najcieplejszych momentach termometry

0: będą pokazywać powyżej 20 stopni. Mieszkańcy Łodzi korzystali wczoraj z przyjemnej aury.
1: Jest super, nienawidzę jak jest zimno.
2: Ja korzystam, na spacery trzeba wychodzić, w tenisa pograć.
3: Właśnie nie ma takiej jeszcze, nie weszliśmy w tą jesień, taką jeszcze jest po wakacjach, w miarę świeżo. Szczerze mówiąc, to nie narzekam.
0: Chłodniej ma zrobić się dopiero po weekendzie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: A przed nami słoneczny dzień, niebo będzie niemal bezchmurne, nigdzie nie będzie padać. Na razie na termometrach jest od 7 stopni na wschodzie do 13 na Pomorzu Zachodnim, ale w ciągu dnia ociepli się do 20-22 stopni.
5: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, 7:06 już na zegarach, wtorek, 29 dzień września 2026 roku. Eldar Pedorenko, nasz realizator, prosił, żeby upewnić się, jaki jest dzisiaj dzień. Na pewno to wtorek i na pewno 29 dzień września. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry chyba raz jeszcze i zapraszam na drugą godzinę naszego porannego spotkania. Za chwilę rozmowa polityczna, ale najpierw życzenia imieninowe dla Michałów, Michalin, Rafałów, Gabrieli oraz Franciszków. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Przed nami 272 dzień roku. Słońce wzeszło o 6:33, czyli pół godziny temu, a zajdzie 18 minut po godzinie 18. Dzień potrwa mniej niż 12 godzin, dokładnie 11 godzin i 45 minut. Wiem, że Państwo czekają, ja również czekam. Czas na pierwszą rozmowę polityczną poranka.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Maciej Konieczny jest wtorkowym gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Partia Razem, oczywiście, bo nie przedstawiłem. A czy Partia Razem jest szczęśliwa z wyniku pani Aleksandry Owcy w Krakowie?
8: Nie ukrywam, że liczyliśmy na trochę więcej, na wynik dwucyfrowy, ale też mieliśmy świadomość, że to będą ciężkie wybory. I to nie dlatego, że ze względu na jakieś fejkowe sondaże Marcina Dumy, które dawały Daligosek Popiołek 18% na starcie, a Aleksandrze Owcy 1,5%, ale dlatego, że wiedzieliśmy, że studenci jeszcze nie wrócą do Krakowa, że te wybory i kampania są przed rokiem akademickim, ale przede wszystkim też dlatego, że to były specyficzne wybory, w których prawie 40% zdobył bezpartyjny, lokalny kandydat, który też nie ma co ukrywać, najsilniejszy był w tych samych grupach wiekowych co my, więc siłą rzeczy trudno przełożyć 1:1 to na perspektywę wyborów parlamentarnych, więc biorąc pod uwagę te rzeczy wszystkie i to jak fantastyczną kampanię, jak energiczną kampanię, jak taką oddolną kampanię udało nam się w Krakowie zrobić, to tak jesteśmy zadowoleni.
7: Czyli rozumiem, że nie wyciągają Państwo z tego wniosków na politykę centralną?
8: Ale my mamy swoje decyzje podjęte, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Idziemy samodzielnie. W kolejnych wyborach udało nam się pokonać Nową Lewicę, co też pokazuje, że jeżeli dzięki kampanii udało nam się polepszyć nasz wynik i wygrać z Nową Lewicą w wyborach prezydenckich, powtórzyć to w wyborach krakowskich, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy się podobnego wyniku spodziewać w wyborach parlamentarnych. I jestem spokojny o to, że Partia Razem, startując samodzielnie, wejdzie do Sejmu.
7: Czyli przesądzony jest już po tych wyborach krakowskich ten samodzielny start Partii Razem, bo wie pan, że te umizgi pod to, żeby tworzyć dwa bloki po stronie tej demokratycznej i w tym jeden blok lewicowy złożony z Lewicy i z Partii Razem, no te umizgi cały czas trwają.
8: Nasz samodzielny start był przesądzony i wcześniej, o czym mówimy konsekwentnie. Mam wrażenie, że jeżeli coś te wybory te zmieniają, to że zaczyna to nasze jednoznaczny komunikat docierać. No, pewnie konsolidacja po stronie rządowej ma sens i pewnie przy tych wynikach Nowa Lewica zacznie spoglądać w stronę Koalicji Obywatelskiej i pewnie wystartują wspólnie. I to oczywiście ma sens po stronie rządowej, ale taka koalicja rządowo-opozycyjna

0: No, przecież byłaby kompletnie niezrozumiała.
1: Rozumiem,
0: Wiesz,
1: że...
0: i też te wszystkie takie wiara w to, że nasze wyniki i wyniki Nowej Lewicy będą się sumować jak? Myśmy namówili ludzi do głosowania dwukrotnie, mobilizując tych ludzi niezadowolonych wobec polityki tego rządu. I to po prostu się nie dodaje, więc ta cała fantazja o tym, że mamy dwie listy lewicowe, więc jak je dodamy, to będziemy mieli dwa razy więcej, po prostu nie jest prawdziwa.
1: Przewidywania co do drugiej tury wyborów w Krakowie, bo pani Owca zadeklarowała, że nikomu przekazywać poparcia nie będzie. Zrozumiem, że nie będziecie wskazywać, kogo wyborcy mogliby ewentualnie poprzeć w drugiej turze, ale pańskie przewidywania, Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska ma jeszcze jakiekolwiek szanse na zwycięstwo?
0: My w ogóle nie mamy w zwyczaju przekazywać wyborców, to jest kuriozalna koncepcja sama w sobie. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że faworytem jest Łukasz Gibała, który dzięki zasobnemu kontu bankowemu i determinacji w końcu chyba dopnie swego i zobaczymy, jak mu pójdzie rządzenie Krakowem. Oczywiście może się jeszcze coś wydarzyć na ostatniej prostej, ale na ten moment faworytem jest Łukasz Gibała. Ja wyborów krakowianom specjalnie nie zazdroszczę, bo mam wrażenie, że żadna z tych kandydatur jakaś czołowa nie jest.
1: W Warszawie się nie udało, nie będzie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. To blamasz inicjatorów tego referendum?
0: To absolutnie przewidywalne rozwiązanie. Mieliśmy oczywiście do czynienia z ogromną aferą związaną ze Szpitalem Południowym, zarządzaniem tym szpitalem, kolesiostwem, uprzywilejowaniem działacza młodzieżowego Platformy Koalicji Obywatelskiej, które narażało także zdrowie pacjentów, więc afera była ogromna, ale mam wrażenie, że jednak Warszawa to nie Kraków. Tutaj Rafał Trzaskowski dość wyraźnie wygrywa wybory i ewidentnie większość warszawiaków jest z tego faktu zadowolona, więc przy wszystkich naszych zastrzeżeniach co do tego, jak Rafał Trzaskowski rządzi miastem, to nie spodziewaliśmy się innego rezultatu, jak upadek tego referendum.
1: Ale rozumiem, też nie włączyliście się w zbiórkę podpisów pod wnioskiem o właśnie przeprowadzenie tego plebiscytu. Dlaczego?
0: I raz jeszcze, jak mieliśmy świadomość tego, jak dużym poparciem w tym momencie Rafał Trzaskowski pomimo tej afery cieszy się w Warszawie, Więc myślę, że referenda jednak powinny być wyrazem jakiejś woli większości. Tak? Normalnie mamy wybory w terminie. Jeżeli nie dzieje się coś nadzwyczajnego albo nie zmienia się jakoś radykalnie przekonanie mieszkańców do tego, kto powinien rządzić miastem, to w takim momencie w takie referendum w naszej ocenie nie ma powodu się angażować. Tak? Przy całym raz jeszcze powtórzeniu tego, że mamy wiele zastrzeżeń do tego sposobu rządzenia Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, arogancji tej władzy także przyzwyczajonej do tego, że rządzić będzie niezależnie od wszystkiego, ale no, postaramy się tę władzę rozliczyć w najbliższych terminowych wyborach.
1: Dyskusja o obniżce, o sposobach na obniżkę cen paliw, to jest dyskusja realna, czy to jest jałowy spór polityczny, kolejny pomiędzy prezydentem a ośrodkiem prezydenckim, a ośrodkiem rządowym?
0: To jest realna dyskusja i jałowy spór jednocześnie, bo narzędzia są i Polska z nich korzystała. Sposób finansowania programów osłonowych obniżających ceny benzyny dla obywateli też jest dość jasny. Chodzi o to, żeby opodatkować te nadmiarowe zyski firm paliwowych, które na tej drożyźnie zarabiają krocie i sfinansować z tego programy osłonowe. Problem polega na tym, że prezydent Nawrocki wetuje rozwiązania, które umożliwiłyby ulżenie Polakom, jeżeli chodzi o ceny benzyny, czyli ten podatek od nadmiarowych zysków, tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi na zasadzie takiej, że niech Polacy cierpią, skoro rząd cierpi też i jest to nieakceptowalne i skandaliczne zachowanie prezydenta, a rząd oczywiście nie może tutaj ustąpić i teraz jest sytuacja, w której mamy tożsame prawie ustawy mające rozwiązać problem, a problem nie zostaje rozwiązywany, bo żadna ze stron nie myśli o tym, jak pomóc Polakom, tylko o tym, jak dowalić drugiej stronie. No i to jest ta straszna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w tym klinczu Platformy z PiS-em, że ta wojna partyjna jest dla obu stron ważniejsza niż pomoc Polakom.
1: Powiedziawszy to wszystko, prezydent powinien podpisać ten rządowe przedłożenie o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych?
0: Oczywiście, brak tego podpisu jest skandaliczną decyzją prezydenta. Prezydent wybiera partyjną wojnę ponad dobro ludzi, którzy cierpią z powodu drożyzny. To jest taka decyzja, no i jak najgorzej świadczy o prezydencie Nawrockim.
1: No tylko może powinniśmy też spojrzeć na to z drugiej strony, to znaczy na jak długo.

0: jak długo jesteśmy w stanie sztucznie utrzymywać takie ceny paliw? To znaczy, czy taki program osłonowy wprowadzony bezterminowo, czy nas na to też stać po prostu?
1: Pytanie, na co nas stać, to odpowiedź właśnie jest w opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów naftowych. Jasne, że programy osłonowe mają swoje granice, ale mówimy teraz o takim transferze. Mamy drożyznę, w związku z tym marże firm paliwowych są większe. One nie robią nic, nie robiąc nic szczególnego, nie wprowadzając żadnej innowacji, nie ulepszając w jakikolwiek sposób zarządzania czy swoich usług, nagle mają ogromne zyski. Teraz pytanie, czy my te ogromne, niezasłużone zyski zostawimy na kontach firm, czy przekierujemy je do ludzi, którzy płacą dzisiaj wyższe ceny za benzynę? Moim zdaniem to drugie rozwiązanie jest logiczne i także z perspektywy gospodarczej ma sens, bo wtedy też unikamy nakręcania spirali inflacji, ale no, raz jeszcze nie wprowadzamy tego oczywistego, domyślnego rozwiązania ze względu na to, że prezydent Nawrocki woli zaszkodzić Donaldowi Tuskowi niż pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu wysokich cen paliw.
0: Mam przed sobą dzisiejszą jedynkę Dziennika Gazety Prawnej, a tam pytanie, czy popierasz możliwość interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Większość odpowiedzi, więcej może tak będzie precyzyjniej, więcej odpowiedzi jest na tak, czyli na popieranie takiej możliwości, to w sumie 36%, 25% jest przeciwnych, 38% to najwyższe wskazanie, nie ma w tej sprawie zdania. Spośród już odpowiedzi zdecydowanych, najwięcej tych za zdecydowanie rozwiązaniem interwencją służb, czyli 20%, co piąty z nas w ten sposób uważa. Pytanie do pana, czy rozwiązanie siłowe, jak wczoraj mówił profesor Marcin Matczak, pytał, czy przywróci autorytet Trybunału Konstytucyjnego i czy w ogóle ten autorytet da się jeszcze przywrócić?
1: No moim zdaniem w oczywisty sposób nie przywróci. W oczywisty sposób będziemy trwać w klinczu, tylko będziemy mieli więcej jakichś obrazków, w których ktoś przeskakuje na płot, ktoś kogoś wyprowadza i to niczemu nie pomaga. Jeżeli chodzi o rozwiązanie kryzysu w sądownictwie, to ono jest możliwe tylko na poziomie politycznym, na poziomie konstytucyjnym, przy założeniu, że obie strony tego sporu, czyli zarówno Platforma, jak i PiS, wyjdą z okopów i uznają, że jednak stabilność polskiego państwa jest ważniejsza niż ich wojenka. No, na razie na to się nie zanosi, ale nie widzę takiej możliwości, że jakimś takim ruchem służb czy rozwiązaniem siłowym da się z tego klinczu wyjść. Ja w to nie wierzę. Myślę, że będziemy mieli jeszcze więcej tego samego, a wiara w to, że jak odpowiednio mocno jedna strona dojedzie drugą, to tamta zniknie, to się nie wydarzy. Tak? No, a ja myślę, że potrzebujemy rozwiązań politycznych na poziomie Trybunału Konstytucyjnego bez ponadpartyjnej zgody co do tego, jak to wyresetować. Do tego to się nie uda.
0: Czyli się nie
1: ale
0: uda.
1: No, no są jakieś rozwiązania, po które można sięgnąć teraz, jeżeli chodzi o to, żeby takie interwencje chociażby państwowe nie były podważane, no to jest chociażby odpartyjnienie prokuratury, no rozdzielenie prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To jest coś, co można zrobić w każdej chwili. Oczywiście to nie jest rozwiązanie wszystkiego, ale to przynajmniej będzie rzucało mniejszą wątpliwość na ewentualne interwencje ze strony państwa.
0: Tak mówi Maciej Konieczny z Partii Razem, który jest naszym wtorkowym gościem Polskiego Radia 24. Panie pośle, zmienimy w tematy rozmowy na wątki związane z bezpieczeństwem i ze sprawami zagranicznymi. Wczoraj kolejny alarm, kolejny dron spada przy granicy polsko-ukraińskiej. Premier po raz kolejny przestrzega, że te nadchodzące miesiące jesienne i zimowe będą trudne, jeśli chodzi o prowokacje ze strony rosyjskiej. I czego w pańskiej ocenie chce Rosja? Czy to jest poszukiwanie, to jest balansowanie na granicy casus belli wywołania wojny, ale właściwie w jakim celu? Czy chodzi o zniechęcenie społeczeństw europejskich, czy chodzi o ich zastraszenie? Jakie cele może mieć aktualnie Rosja?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to przede wszystkim destabilizacja, wzmocnienie sił takich, które Ukrainie nie sprzyjają i które sprzyjają Rosji i osłabienie woli pomocy Ukrainie czy wspierania Ukrainy w walce z Rosją ze strony państw Zachodu, w tym Polski. No niestety, jeżeli chodzi o te cele, to istotne sukcesy w Polsce Rosja osiąga, bo jeżeli spojrzymy na tą sferę polityczną, na to, jak udało się zasiać te antyukraińskie nastroje i je podsycać w Polsce, to nie możemy niestety powiedzieć, że ta kampania rosyjska jest bez sukcesów.

0: I myślę, że to jest główny front walki teraz. I jeżeli mamy czegoś oczekiwać od polityków, poza takim twardym bezpieczeństwem, bo jasne, że to zagrożenie prowokacji istnieje także w wymiarze aktów terroru, to jest takie jednoznaczne stanowisko, że jesteśmy po stronie walczącej Ukrainy i przeciwdziałanie się tym antyukraińskim nastrojom, które niestety w Polsce wzrastają ku radości Rosji. Tak? Więc to jest ten główny front walki i to jest ten front, na którym jest najciężej tak naprawdę. Mm-hmm.
1: A jeśli chodzi o to twarde bezpieczeństwo, czy wzmocniłaby je obecność amerykańskich żołnierzy na stałe w Polsce? Pytam tutaj o te dyskusje o stałej bazie amerykańskiej. Czy państwo są zwolennikami?
0: No, odpowiedź taka praktyczna brzmi w tym momencie tak. Tylko pytanie, co znaczy na stałe, bo na stałe zakłada, że Stany Zjednoczone będą zainteresowane utrzymaniem obecności wojskowej w naszym regionie na stałe, to znaczy na ile lat? Mhm. Jeżeli wiemy, że takie założenie stoi w sprzeczności ze strategicznymi decyzjami Stanów Zjednoczonych odnośnie wycofywania się z naszego regionu i że koncentracja sił i uwagi Stanów Zjednoczonych będzie w innym regionie w przyszłości, w regionie Pacyfiku. Tak więc myślę, że jeżeli chcemy na czymś stabilnie opierać nasze bezpieczeństwo w perspektywie dekad, a nie najbliższych lat, to powinno tym być przede wszystkim samodzielność, jeżeli chodzi o zdolności obronne Unii Europejskiej, większa i wzmocnienie tutaj naszych lokalnych zdolności obronnych, ale to, co nie pana wyklucza się, tylko zakłada, że to nie jest tak, że jeżeli uwierzymy, że na stałe, na gwarancję bezpieczeństwa dla nas będą już zawsze Stany Zjednoczone, to nie obudzimy się któregoś dnia z ręką w nocniku.
1: Ale to bardziej, nie wierzy pan w to, że te bazy powstaną także przez działania amerykańskie, czy bardziej podważa pan celowość tej inwestycji?
0: Zakładam, znaczy, jeżeli chodzi o inwestycje, to też warto powiedzieć, że to jest, my w pełni pokrywamy koszty tych baz, tak?
1: Znaczy,
0: to
1: też nie jest rozwiązaniem standardowym, dla 15 tysięcy, musimy zbudować miasteczko dla około 15 tysięcy osób.
0: I z naszej perspektywy wobec obecnych zagrożeń nie jest to decyzja nieracjonalna, ale to też zakłada, że ten koszt po stronie amerykańskiej jest niższy. I moja obawa jest taka po prostu, że to nie jest taka gwarancja, jaką byłoby wzmocnienie zdolności obronnych samodzielnych, autonomicznych Unii Europejskiej, ponieważ Europa tutaj jest. Mamy wspólnotę gospodarczą, mamy bardzo silne więzi polityczne. To nie jest tak, że Europa jedną decyzją polityczną może się z Europy wycofać, bo z oczywistych względów. Stany Zjednoczone mogą, jeżeli spojrzymy na dokumenty strategiczne amerykańskie, które nie tylko obecna administracja, ale także poprzednie przyjmują, to jest jasne, że to nie jest tak, że możemy liczyć na 100% na tą obecność amerykańską bez końca, więc lepiej liczyć na siebie.
1: Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: A skoro mówiliśmy z posłem Maciejem Koniecznym o amerykańskich bazach w Polsce, to Rzeczpospolita ustaliła, jakie będą koszty tego projektu. Stałą bazę US Army w Polsce już w 2029 roku może otworzyć Donald Trump. O sukcesie przesądzi amerykańska decyzja o sile i rodzaju sił zbrojnych zgrupowanych w Polsce oraz tempo prac w Polsce nad specustawą. Tak pisze Marek Kozubal. Gdzie może być zlokalizowana ta baza? W tej kwestii wciąż nie ma jasności. Nie wiadomo też, kiedy zapadnie decyzja o utworzeniu bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Taka już oficjalna decyzja. Od tego, jaka będzie lokalizacja i wielkość bazy, będą zależały koszty jej powstania. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje, że orientacyjnie przyjmowane jest założenie i takie prowadzone są rozmowy z administracją amerykańską, że w bazie na stałe będzie stacjonować około 5 tysięcy żołnierzy, co pozwala oszacować wydatki w przedziale od 11 do 17 miliardów złotych. W przypadku programu rozłożonego

0: na kilka lat, nie jest to wydatek wykraczający poza możliwości budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak mówią przedstawiciele rządu i BBN-u, a więcej na ten temat przeczytają Państwo na czwartej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Czy alternatywa dla Niemiec chce zmieniać granice? To pytanie, które stawia Jerzy Haszczyński na siódmej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Nacjonaliści uważają, że już przejęli przewodnią rolę od CDU. Jak przejmą władzę, pojawi się chęć podzielenia się Polską z Rosjanami, jeszcze jeden z publicystów z Niemiec. Alternatywa dla Niemiec, pisze Haszczyński, otoczona kordonem sanitarnym, jest świeżo po zwycięstwach w dwóch wschodnich landach, Saksonii-Anhalcie i Mecklenburgii po Morzu Przednim. W tym pierwszym próbuje utworzyć swój pierwszy rząd, co wydaje się realne, mimo że brakuje jej nadal kilku mandatów. Jaka jest przestroga dla Polski, jeśli chodzi o obecność AfD na niemieckiej scenie politycznej i jej wzrosty w sondażach i w wyborach? Z sondażami jest problem. Im częściej się je cytuje, tym bardziej prawdopodobne staje się to, co sugerują. Mieliśmy w tym roku wybory także w zachodnich landach, w Badenii-Wirtembergii wygrali Zieloni, a w Nadrenii-Palatynacie CDU. W Berlinie AfD była na trzecim miejscu. W całej tej historii jest więc mnóstwo propagandy, ale AfD zdobyła przyczółek we wschodnich Niemczech. Zalecałbym Polakom powolne fortyfikowanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, przestrzega w rozmowie z Rzeczpospolitą Sergiej Lochtofen, pisarz i publicysta z Erfurtu, stolicy wschodniego landu Turyngia, który przez dwie dekady do 2009 roku, właśnie wspomniany rozmówca, był redaktorem naczelnym jednego z niemieckich dzienników. Jego zdaniem bardzo udany niemiecki model gospodarczy, który funkcjonował przez wiele dekad, jest teraz grzebany z pomocą Niemców ze wschodu. Zresztą te napięcia pomiędzy Niemcami zachodnimi a Niemcami wschodnimi są coraz bardziej widoczne, także no już 30 lat po upadku, ponad 30 lat po upadku muru berlińskiego. To jeszcze na koniec tego przeglądu prasy przejdziemy do Gazety Wyborczej, a tam apel, rozmowa z apelem. Profesor Paweł Rowiński, prezes Europejskiej Federacji Agencji Akademii Nauk i dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, mówi o głodzeniu nauki, która zagraża wolności badań. Nauka, choć potrzebuje demokratycznych mechanizmów, sama nie jest demokratyczna. Wiem, że to niepopularny pogląd, ale to jest elitarne zajęcie dla najlepszych, jak w sporcie, także w nauce walczymy o talenty. Cała rozmowa o tym, jak bardzo polskiej nauce brakuje pieniędzy i w jak tragicznej sytuacji są polscy naukowcy, o tym na czwartej i piątej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. Po godzinie 8:07 naszym gościem będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z ramienia Polski 2050. I porozmawiamy z panem wiceministrem także o tym, co z Szymonem Hołownią i czy rzeczywiście w koalicji rządzącej powstaje plan zbudowania na nowo trzeciej drogi składającej się właśnie z Szymona Hołowni i z Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy w przyszłym roku będziemy mieli powtórkę z historii sprzed 4 lat? Zapraszam Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24, bo już za minutę informacje i Ewelina Kamińska.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7:30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Ceny na

0: stacjach nie spadają, a premier znów apeluje do prezydenta. Donald Tusk chce, by Karol Nawrocki podpisał ustawę pozwalającą opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. W podcaście zamieszczonym na portalu X szef rządu podkreślał, że proponowane rozwiązania mają pomóc kierowcom, a przy tym nie zrujnować firm paliwowych.
1: Jeszcze raz apeluję.

0: zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia. Na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje nędzną stawkę.
1: Mówił prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek. Średnia cena benzyny 9,5 w Polsce wynosi 7,95 za litr. Diesel kosztuje natomiast już niemal 9 zł za litr. Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon infekcyjny, jeśli chodzi o zaopatrzenie w antybiotyki, leki antywirusowe i te na przeziębienie, zapewnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Raz na tydzień monitorowany jest stan zaopatrzenia aptek. Producenci analizują poprzedni sezon infekcyjny i na tej podstawie przygotowują zapasy leków, mówi Główny Inspektor Farmaceutyczny Łukasz Pietrzak.
2: Co tydzień analizujemy sytuację dotyczącą poszczególnych preparatów i jesteśmy w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi. Tak, aby miały możliwości wskazywać problemy, no ale jest to oczywiście oparte o różne analizy epidemiologiczne oraz ekonomiczne. Natomiast jeżeli będziemy mieli podobny sezon jak zeszły, to nie powinno być z tym problemu.
1: W aptekach są obecnie dostępne szczepionki przeciwko grypie oraz przeciw COVID-19. Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem i cukrem. Dziś obchodzimy Dzień Kawy. Choć ziarna do Polski importujemy, to kawę wypalamy już od ponad wieku. Głównym ośrodkiem wypalania był wtedy Szczecin, gdzie kawa trafiała dzięki obecności portu, mówi Przemek Kazaniecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
3: Przed wojną tych palarni było dużo, dużo więcej. Kiedy w Europie powstawała moda na palarnie, to Szczecin wcale nie odbiegał od tej mody i tutaj było około 30 palarni. W tej chwili jest około 12 i no, wszystkie radzą sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze.
1: Ale z kawą nie można przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie należy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 4 filiżankom.

0: Wiosenny dzień przed nami z bezchmurną pogodą, niewielkie zachmurzenia na krańcach zachodnich i północnych. Temperatura na zachodzie nawet 24 stopnie, w centrum na Kujawach 22, na Mazowszu i ziemi łódzkiej 20, na wschodzie 18 stopni, na Podlasiu 19, na Lubelszczyźnie, na południu i na północy po 21 kresek. Zapatrzył się na piękne polskie sady, łąki w telewizorze. Kacper Merek z redakcji sportowej.
1: Uznajmy, że tak faktycznie jest.
0: Wiem, że patrzyłeś na Marcina Przydacza i na wątki polityczne.
1: Nie, jak to zabrzmiało.
0: Ale wątki sportowe przed nami.
1: Wątki sportowe, ale też będzie trochę wątków politycznych, no bo obiecywaliśmy rozmowę o trenerze Janie Urbanie, który już piąte spotkanie z rzędu jego reprezentacji Polski niewygrane. No i ta dyskusja musi się gdzieś pojawić.
0: Ta dyskusja właśnie się rozpoczyna. Sport. To będziemy mieli nowego selekcjonera?
1: Nie, no właśnie ja chciałbym od razu, żeby była jasność na początku, powiedzieć, że ja jestem przeciwnikiem wiecznego zwalniania selekcjonerów, bo my tych selekcjonerów zwalniamy na pęczki. Cezary Kulesza sam zatrudniał już 4 czy 5 selekcjonerów, a prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest dopiero 6 rok, więc nie rozpędzajmy się. Niemniej, no jak drużyna narodowa, jak reprezentacja nie odnosi sukcesów i gra poniżej oczekiwań, nazwijmy to vox populi,
0: tak,
1: no to te dyskusje się muszą gdzieś pojawiać i takie pytanie do trenera Jana Urbana też po wczorajszym meczu ze Szwecją padło. Przypominamy, przegraliśmy wczoraj ze Szwecją 1-3 w meczu Ligi Narodów. To jest Dywizja B. Jak mówiłem jakiś czas temu, dopiero co graliśmy w Dywizji A z tymi wielkimi potęgami i wtedy wielu mówiło, że okej, jak spadniemy z tej Dywizji A do Dywizji B, to dopiero przekonamy się, z czym to boli. No bo łatwo było wytłumaczyć porażkę, nie wiem, z Holandią, z Włochami, z Portugalią, bo to są potęgi europejskie, drużyny walczące regularnie o medale Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, a trochę trudniej jest wytłumaczyć kibicom to, że my remisujemy z Bośnią i Hercegowiną, że przegrywamy ze Szwecją, że przegrywamy z Ukrainą, że męczyliśmy się z Nigerią w tym roku, bo to nie są drużyny aż tak topowe, powiedzmy sobie szczerze, powiedzmy sobie uczciwie. No i w związku z powyższym ta dyskusja o przyszłości trenera Jana Urbana się pojawia. Jak on sam na nią odpowiada? Proszę bardzo.
2: Nie myślę o żadnej rezygnacji, mimo tego, że wszyscy mówiliśmy,

0: My przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
1: No i z jednej strony trzeba się zgodzić z trenerem Urbanem, że to faworytem tej grupy byłaby Szwecja, no ale z drugiej my, kurczę, no zagraliśmy dokładnie takie samo spotkanie jak w marcu. Tutaj nic się nie zmieniło, trochę optymizmu, a później strasznie skasowany ten optymizm i jesteśmy na przedostatnim miejscu w naszej grupie. W piątek gramy z Rumunią, która jest na ostatnim miejscu w tej grupie. No i jak przegramy, no to ba, jeżeli my nawet ten mecz zremisujemy, to wcale to nie będzie jakieś super rozwiązanie, no bo jeszcze trzeba będzie w listopadzie na rewanż do tej Rumunii pojechać. A gdzie wygrywać, jak nie przed własną publicznością na własnym stadionie?
2: Ja przepraszam, może to będzie ksenofobiczne pytanie, ale Rumunia chyba nie jest najlepszą drużyną piłkarską w Europie.
1: A Polska jest?
2: Dziękuję.
1: No, takie są niestety bardzo smutne fakty. Owszem, Rumunia nie jest najlepszą drużyną w Europie, ale też potrafi mieć przebłyski. Chociaż z drugiej strony na razie przegrała i ze Szwecją, i z Bośnią i Hercegowiną wczoraj 2-4.
2: Ale co w rumuńskich studiach radiowych mówią o tym przed tym piątkowym spotkaniem?
1: Chciałbym ci to jakoś błyskotliwie odpowiedzieć, ale niestety mój rumuński jest na bardzo niskim poziomie.
2: To podobnie jak mój, wiesz?
1: Tak, bo to jest taki język z grupy tych języków, którymi kompletnie nie potrafię mówić, ani nie potrafię o nich nawet pomyśleć za bardzo. W każdym razie Rumunii dwa razy grali u siebie, dwa razy przegrali wczoraj z Bośnią 2-4. No i
2: Czekamy
1: na nich w, co jest dzisiaj, wtorek. To w czwartek przylatują do Warszawy, w piątek jest to spotkanie tutaj na Stadionie Narodowym. Chciałbym powiedzieć, że będziemy po nim troszeczkę mądrzejsi, no ale wątpię.
2: Ale może będziemy w większej nadziei.
1: Może będziemy w większej nadziei, oby. Chociaż później w poniedziałek my jeszcze gramy za tydzień w Bośni z Bośniakami i ta nadzieja bardzo prędko może zostać skasowana. No, to jest też trochę tak, że po tym jak się zmienił ten kalendarz reprezentacyjny i masz teraz 4 mecze jeden po drugim, to możesz naprawdę zakopać się w tej beznadziei bardzo głęboko, bo kiedyś było tak, że przegrywałeś jeden mecz, do następnego miałeś miesiąc, trochę ludzie zapomnieli, trochę piłkarze w klubach pograli, odwróciło im się nastroje, bo w klubach trochę łatwiej się wygrywa. Zawsze jakiś mecz ligowy wygrasz, czy coś w pucharach i tak dalej.
2: Tak, a tutaj jak jest seria porażek,
1: a teraz jak jest seria taka ciężka, to jest naprawdę kiepsko. Więc dla odmiany, na koniec tego wejścia sportowego, chciałbym powiedzieć o jakichś pozytywnych, tak jest, o jakichś pozytywnych informacjach. Zacznę od tego, że Katarzyna Kawa właśnie awansowała do turnieju w Pekinie, bo chwilę temu wygrała kwalifikację. I to jest też sytuacja bezprecedensowa, bo Katarzyna Kawa to jest głównie, powiedziałbym, deblistka już teraz. Ona ostatni raz przez kwalifikację jakiegokolwiek turnieju przeszła w 2022 roku, 4 lata temu. Wtedy awansowała do turnieju głównego Wimbledonu, teraz awansowała do turnieju głównego w Pekinie. To jest bardzo silnie obsadzony turniej. Turniej rangi 1000, będzie tam w sumie aż 5 Polek, bo także Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdy Fręch i Linet i Katarzyna Kawa. Także całą pełną armadą polską atakujemy Pekin, trzeba powiedzieć. A dzisiaj w finale turnieju w chińskim Chengdu, no to od Pekinu do Chengdu jest tak powiedzmy z 20 godzin.
2: Byłeś.
1: W Chengdu akurat nie byłem, w Pekinie byłem, ale taka mała 15-milionowa metropolia.
2: A, no to.
1: 2000 kilometrów od Pekinu mniej więcej. I w Chengdu dzisiaj w finałach zagrają Jan Zieliński, to jest finał debla o 10, a później Hubert Hurkacz w finale singla o godzinie 13.
3: Bardzo się cieszę ze świetnego meczu, że jestem przepowalowym. Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
1: To widać na papierze. Z 10 ostatnich spotkań Hurkacz wygrał 9. Dzisiaj jest w finale i może po raz 9 w karierze wygrać turniej rangi ATP. Finał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną o 13 czasu polskiego.
2: Ty masz jakąś kartkę?
1: Nie.
2: Szapoba. Kacper Merk z redakcji Sportowej.
1: Miłego dnia, dziękuję.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Siódma 40 i 30 sekund punktualnie na zegarach. To poranek w Polskim Radiu 24, wtorkowy dokładnie poranek, a wyczekiwana przez publiczność filmowa Lalka trafi do kin już jutro. Wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta premiera produkcji. Przybyli na nią twórcy i gwiazdy filmu oraz wiele znakomitych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki. Na premierze była z mikrofonem także Dorota Piotrowska.
4: Reżyser filmu Maciej Kawalski ze sceny odpowiadał na zadawane mu od ponad 2 lat pytanie: po co kolejna lalka?
5: To pytanie jest dla mnie równie absurdalne jak dla mojej 6-letniej córki. W sensie, że kolejna lalka?

0: po co kolejna lalka? To w ogóle jest pytanie? Kochanie, przecież mamy piękną historyczną po dziadku Wojciechu Jerzym z 68. To proszę bawić się tamtą. Koniec dyskusji. Po co kolejna lalka? A po co cokolwiek w życiu? Dla radości, dla doznania, dla przeżycia czegoś nowego. I właśnie tego doświadczaliśmy przy pracy nad tym filmem. Że bierzemy udział w czymś ważnym, w czymś pięknym, w czymś, co nie zdarza się często.
1: Aktorzy grający w filmie, jak Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka i Borys Szyc, mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
2: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film, kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
3: Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści.
4: No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
5: Na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna, ale z wielkim, wielkim rozmachem. Niezwykłym i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie.
1: Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że to film, na który czekaliśmy od lat.
6: Jestem przekonana, że przez najbliższe tygodnie młodzi ludzie naprawdę będą się spierać o pozytywizm i o romantyzm, o uczucia i o pieniądze. I to w tym dobrym, najlepszym sensie. Bardzo wam dziękuję, że sprowadziliście publiczną debatę do tego, co tak naprawdę najistotniejsze i tak naprawdę co rdzennie polskie, bo w nas i romantyzm, i pozytywizm.
1: Zdjęcia kręcono między innymi na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego, w Łazienkach Królewskich, na Starym Mieście i po Wiślu.
7: Bardzo się cieszę, że udało się zaczarować na nowo Warszawę całej ekipie. Rzeczywiście byłem na planie i to jest całkowicie nieprawdopodobne.
1: Powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wszystkim twórcom produkcji pogratulowała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
8: Serdecznie wam gratuluję tego finału i naprawdę liczę na to, że miliony ludzi w Polsce pójdą i zobaczą lalkę.
1: Film wchodzi do kin jutro. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
9: To będzie bój o wszystko, tak starcie w drugiej turze wyborów w Krakowie oceniają politycy. Za dwa tygodnie zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Niezależny kandydat zdobył 36,3% głosów, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Ludowców ponad 6 punktów procentowych mniej. Teoretycznie w lepszej sytuacji przed drugą turą jest Łukasz Gibała, choć ci, którzy stoją za Moniką Piątkowską, mówią krótko. To będzie zupełnie nowe otwarcie. A więcej Sylwia Białek.
10: Tego się można było spodziewać, tak wyniki pierwszej tury ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej i dodaje, przed Moniką Piątkowską bardzo trudne zadanie.
11: Wiedzieliśmy, że będzie trudno, w końcu za nami skuteczne referendum w kontekście pana prezydenta Miszalskiego. Natomiast myślę, że wynik jest na tyle dobry, że daje dużą szansę na to, żeby mocno powalczyć, ale to będzie bardzo trudne zadanie, niewątpliwie. Myślę, że wszystko dzisiaj w oczywisty sposób w rękach ludzi, w sile ich głosu.
10: Spokojnie, mamy drugą turę. Uspokajał Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiceszef Kancelarii Premiera podkreślił, że prezydent miasta powinien współpracować z Radą Miasta, a tej w Krakowie odwołać się w referendum nie udało.
12: Myślę, że mieszkańcy Krakowa powinni popatrzeć na to przez pryzmat bardzo pragmatyczny. Jeżeli chcą, żeby prezydentka Krakowa współpracowała z Radą Miasta, a to jest bardzo ważne, żeby miasto się rozwijało, no to wybór jest oczywisty i prosty. Myślę też, że kobiety tutaj mogą mieć dużo do powiedzenia. Pierwsza prezydentka kobieta w Krakowie to też by było coś.
10: Powodów do radości po niedzielnych wyborach nie ma Lewica. Wynik Darii Gosek-Popiołek jest bowiem poniżej oczekiwań. Lepsza od niej okazała się kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Rzecznik Lewicy Łukasz Michnik podziękował sztabowcom za pracę.
13: Mieliśmy aspiracje, dużo większe ambicje, dużo większe liczyliśmy. Na więcej bijemy się tutaj w pierś, będziemy przyglądać się temu, co poszło nie tak, tak żeby za 2,5 roku w następnych wyborach samorządowych ten wynik w Krakowie był dużo, dużo lepszy. Jeśli chodzi o drugą turę, to tutaj głos należy się Darii Gosek-Popiołek i nie będę na pewno wyprzedzał żadnych jej wypowiedzi. Tego, jak ona się zachowa w przypadku drugiej tury, to jest jej decyzja. My po prostu będziemy ją szanować.
10: Łukasz Michnik podkreślił, że to głosowanie jest ważne, ale lokalnie zaznaczył, że wyników wyborów w Krakowie nie należy rozpatrywać w kategorii przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
13: Te wybory nie były jakkolwiek reprezentatywne też dla całej Polski. Jednak no, ciężko sobie wyobrazić, że w wyborach parlamentarnych Platforma zajmowała drugie miejsce, a PiS

0: a Konfederacji w ogóle w tych wyborach nie brała udziału, więc to były lokalne wybory z lokalną specyfiką i tutaj ten lokalny głos jest najważniejszy, głos jest przy wyborcach Krakowa, przy mieszkańcach Krakowa.
1: O lokalnej specyfice tych wyborów mówi też Prawo i Sprawiedliwość. Kandydat PiSu Michał Drawnicki zajął trzecie miejsce. Uzyskał 17,5% głosów. Dla Jarosława Kaczyńskiego to całkiem dobry wynik.
2: Nasz wynik jest zdecydowanie dobry. Zarówno ten, jeżeli chodzi o pana Drewnickiego, lepszy niż ogromna większość sondaży. Jeżeli chodzi o wynik pana Gibały, no to wyraźnie jest to, szczególnie jeżeli połączyć te dwa wyniki, bo to łącznie jest przeszło 50%, wyraźnie przeszło 50%, to dążenie do zmiany jest bardzo wyraźne.
1: Opozycja ma kłopot, jeśli chodzi o drugą turę. Nie zagłosuje przecież na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, a Łukasz Gibała kiedyś tę partię reprezentował, choć dla Waldemara Budy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus to już odległa przeszłość.
3: Ja jestem radosny po tych wynikach, dlatego że bardzo kibicuję i w zasadzie moje motto w polityce jest takie, żeby to partyjniactwo samorządów wyprowadzić. Albo samorząd, albo partia. Funkcjonowanie partii w samorządach jest destrukcyjne. Często radni dużych partii, starych partii, blokują prezydenta, bo nie podoba im się prezydent, bo jest na przykład niezależny. I to jest zupełnie fatalna rzecz. Warszawa jest od partii, natomiast w samorządach partie w ogóle nie powinny funkcjonować. I jak widzę po pierwszej turze pana Gibały, to się z tego bardzo cieszę, że partie tam słabną.
1: Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej zadania opozycji w podjęciu decyzji, kogo poprzeć, nie ułatwia.
4: Łukasz Gibała chyba był już wszędzie, bo kiedyś był w Platformie Obywatelskiej, później w Ruchu Palikota, który przypomnę, wtedy był skrajnie lewicowym ugrupowaniem, a teraz tak bardzo śmiało puszcza oko do konfederatów i pisowców, z którymi wspólnie robił akcję referendalną i mocno za nią płacił. Co faktycznie chce osiągnąć Gibała? Czwarty start, mnóstwo pieniędzy. Nie mam pojęcia.
1: A jednak to Łukasz Gibała ma więcej powodów do zadowolenia po niedzielnym głosowaniu. Jedno jest pewne, emocji przed drugą turą wyborów nie zabraknie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Emocji nie zabraknie także w gospodarce, bo dostarcza je państwu Justyna Golonko. Cześć Justyna,
6: cześć,
5: dzień dobry.
6: Świeżutkie mam informacje i bardzo ciekawe jak zwykle.
5: No to jak czekamy, jak na bułeczki.
6: Dokładnie tak.
7: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: A zaczynamy od tego, że dzisiaj mamy Dzień Kuriera. No i przy tej okazji przyjrzymy się branży kurierskiej, jej rozwojowi i zarobkom kurierów. No oczywiście my kupujemy w sieci coraz więcej. Paczek nieustannie przybywa, a to znacznie zwiększa zapotrzebowanie właśnie na kurierów. W Polsce pracuje już ponad 120 tysięcy kurierów i ciągle jest ich za mało. No ale ważne jest to, że ich zarobki także systematycznie rosną. A co ciekawe, z badań przeprowadzonych przez Personal Service wynika, że niemal połowa kurierów jest zdecydowanie zadowolona ze swojej pracy, o tym mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.
8: Mamy ciekawe dane, jeżeli chodzi o zadowolenie kurierów. 47,5% kurierów jest zadowolonych ze swojej pracy. To jest głównie pogłosie tego, że wynagrodzenia są stosunkowo satysfakcjonujące i odpowiednie. Mniej więcej można byłoby odnieść te wynagrodzenia do branży budowlanej, czyli możemy zarobić mniej więcej. Mężczyźni mogą zarobić tyle samo pracując w charakterze kuriera, jak pracując w sektorze budowlanym. Zdecydowana większość kurierów, bo ponad 72% pracuje w dużych miastach. Natomiast zdecydowana większość kurierów jest zadowolona z tego, co widzimy i nie ma tutaj jak gdyby umowa wpływu, więc prawdopodobnie w większości są to umowy B2B, a więc te wynagrodzenia są zależne od ilości przesyłek, którą obsługujemy, ale też od rodzaju umowy, którą posiadamy.
6: Zarobki kurierów w Polsce są zależne od miasta i intensywności pracy. I tak, w dużych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, zarobki są wyższe o nawet 25% od średniej krajowej, co wynika oczywiście z większej liczby przesyłek i wyższych stawek za dostawę. Najmniej zarabiają kurierzy współpracujący z platformami, często ci, którzy rozwożą jedzenie. Tak mówi Wojciech Dereszowski, kurier jednej z firm przewozowych.
9: Pozostali kurierzy, to zależy od tego, jak pracują, na jakich rejonach, w jakich miastach, w jaki sposób jest ich praca zorganizowana. I przeciętne widełki to jest około 5 do 8 tysięcy, ale trzeba pamiętać, że w tych pieniądzach zazwyczaj trzeba zapłacić ratę leasingową za samochód, za ubezpieczenia, trzeba zapłacić za paliwo i tak dalej, i tak dalej.
6: Najwięcej pracy kurierzy mają w listopadzie i grudniu, a szczególnie w okresie od Black Friday do Świąt Bożego Narodzenia. Mogą wtedy zarobić znacznie więcej niż w pozostałych miesiącach roku, szczególnie wtedy rośnie stawka godzinowa, która w normalnych warunkach wynosi tak od 30-40 zł. Branża, jak mówi kurier, wciąż się rozwija.
9: Coraz więcej rzeczy zamawiamy online.

0: coraz więcej rzeczy nawzajem sobie wysyłamy. Do tego wszystkiego jest potrzebny kurier. Ta branża coraz bardziej się rozwija. Jest nas coraz więcej jako kurierów. Przewozimy coraz większe ilości. Przyszłość ja widzę wspaniałą.
1: Ale też przybywa nowych podmiotów zajmujących się dostawami i można się spodziewać, że będzie ich coraz więcej. A teraz o trudnej sytuacji branży przewozowej, bo ta branża przyszłości wspaniałej nie widzi i nie ma co się jej dziwić, bo ceny paliwa rosną, a przedstawiciele branży transportowej mówią, że są na krawędzi i apelują do rządu o wsparcie. Jak mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, to specyfika polskiej branży transportowej sprawia, że to przewoźnicy ponoszą koszty wyższych cen paliw.
2: Obecny wzrost cen paliw to już praktycznie nokautuje nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przenieść tych wzrastających kosztów na klienta, ponieważ pomiędzy nami a klientem jest cały łańcuch różnego rodzaju pośredników, którzy nie wykonują tej usługi transportowej, tylko znajdują kolejnego zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia, na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje nędzną stawkę.
1: Sytuacja jest tak trudna, że przewoźnicy liczą na wsparcie rządu.
2: Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że minister rolnictwa pracuje nad sposobem, żeby ułatwić rolnikom funkcjonowanie w związku z podwyżką cen nawozów i podwyżką cen paliw, również zwróciliśmy się do ministra rolnictwa, żeby ujął w tym projekcie również transport międzynarodowy jako branżę, która podobnie jak rolnictwo jest w klinczu i nie ma możliwości przeniesienia tych nieprawdopodobnych kosztów na swoich zleceniodawców.
1: Ja przypomnę, że rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN od podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Branża transportowa ma nadzieję, że pozwoli to też na utworzenie funduszu wsparcia dla przewoźników drogowych, a dziś na warszawskich stacjach benzyna kosztuje około 8 zł i 20 groszy.
3: Saldo.
1: A teraz o kryzysie branży AGD w Polsce, ale też w Europie powiemy więcej, bo już nie tylko chińskie auta, ale też chińskie AGD zalewa nasz kontynent. Polska utrzymuje pozycję europejskiego lidera produkcji AGD, tak mówi Wojciech Konecki, prezes Związku Pracodawców AGD Aplia Polska, ale ta nasza produkcja w ostatnich latach znacząco spada.
4: Mamy 30 fabryk, ale no niestety tylko w zeszłym roku zamknęliśmy 5 fabryk. Przez ostatnie 3 lata produkcja w Unii, ale także w Polsce spadła o kilkanaście procent, dajmy na to 15%, a import dalekowschodni wzrósł o 50%. To jest dramat, który się cały czas rozszerza i końca nie widać. No borykamy się z czasami nierówną konkurencją ze strony firm dalekowschodnich, a to nie są już tylko lodówki czy małe lodówki, bo to też są i duże wyroby. Pralki, zmywarki, piekarniki, kuchnie, też i duże lodówki. Tutaj niestety tracimy pola w każdej konkurencji.
1: Jednym z rozwiązań, które w ocenie przemysłu nieco wyrównałyby szanse na sprawiedliwą konkurencję, jest rozszerzenie tego węglowego podatku granicznego, który uwzględnia emisję CO2 przy imporcie produktów spoza Unii. To bardzo ważna i potrzebna dziś zmiana, podkreśla Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
5: Ten podatek węglowy, który został nałożony na europejskich producentów, mocniej uderza w producentów europejskich niż w producentów azjatyckich. Nie dość, że mamy silną konkurencję azjatyckich producentów wynikającą z agresywnej bardzo polityki cenowej ukierunkowanej na zdobycie rynku w długim terminie, to jeszcze europejskie prawodawstwo nakłada kilkadziesiąt złotych podatków na surowce do produkcji w Europie, podczas gdy surowce do produkcji w Azji nie są obciążone analogicznym podatkiem. Gorąco kibicuję wysiłkom osób odpowiedzialnym za politykę gospodarczą Polski w unormalizowaniu cła węglowego, tego podatku CBAM.
1: A eksperci podkreślają, że rozwiązania potrzebne są na już, bo koszty produkcji w Europie znacznie wzrosły i nasze firmy, jak mówią eksperci, jak mówią ekonomicy, mogą nie wytrzymać tej nierównej konkurencji.
3: Saldo.
1: Minął już rok, bo to przed rokiem uruchomiono w Polsce system kaucyjny. 1 października 2025 roku sklepy zaczęły przyjmować butelki i puszki z kaucją. Po roku działania systemu widać, że Polacy oddają opakowania chętniej niż zakładali sceptycy. Tak mówi Justyna Piszczatowska z greennews.pl. Do końca sierpnia zebrano ponad 3

0: 3 miliardy opakowań kaucyjnych.
1: Start tego systemu był powolny, automatów brakowało i do pewnego stopnia nadal brakuje, a opakowania z logotypami kaucji dopiero trafiały na półki. Natomiast obecnie punktów zwrotu jest ponad 60 tysięcy, w tym 17,5 tysiąca z automatami i przez maszyny przechodzi 88% zwrotów.
0: A pozytywne efekty widać gołym okiem, na przykład podczas spacerów po parkach lub nad rzekami, dodaje ekspertka.
1: Podczas wrześniowego sprzątania Odry wolontariusze znaleźli o 90% mniej porzuconych butelek PET niż rok wcześniej, natomiast puszek było o ponad 80% mniej. Oczywiście nie można wypowiadać się o tym systemie w samych superlatywach. Nadal nie wszystko działa. W wielu sklepach stoi tylko jeden automat, więc ustawiają się do niego kolejki.
0: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada korekty i rozszerzenie programu kaucyjnego. Na przykład bony za zwrócone opakowania mają być ważne dłużej niż obecnie. Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla norweskich inwestorów. Z szacunków Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej wynika, że firmy z Norwegii zwiększają obecność w naszym kraju. Wartość kapitału zainwestowanego przez nie w Polskę zbliża się już do 3 miliardów euro. Sylwia Wojtaszczyk-Ciącka z Izby podkreśla, że relacje polsko-norweskie wchodzą na nowy poziom.
2: Obecnie jest około 417 firm norweskich w Polsce, ale też te inwestycje, tak jak widzimy, intensywnie rosną. Jest bardzo dużo perspektywicznych obszarów współpracy, przede wszystkim w obszarze zielonej transformacji. Teraz jak najbardziej w takich wyzwaniach bieżących typu obronność i bezpieczeństwo obserwujemy dynamiczny wzrost tej współpracy.
0: A w ubiegłym roku wymiana handlowa między oboma krajami wyniosła ponad 13 miliardów euro i co ważne, ona rośnie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja chce ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. Wiceszef MSZ komentuje ostatnie ataki koło europejskich granic. W plecaku miał 30-centymetrowy nóż. Sąd zajmie się 13-latkiem, który planował zamach w szkole. Branża AI chce restrykcji. Donald Trump spotka się z szefami największych firm od sztucznej inteligencji. Minęła 8. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rosja wywiera presję na Europę, by ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, komentując wczorajsze incydenty w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Rosyjski odrzutowy dron uderzył w cel po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od polskiej granicy. Wiceszef MSZ podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne i nie należy go ignorować.
2: Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, które istnieje. Tak

0: krytyka Rosji dzisiaj jest oczywista i to jest próba utrzymywania presji na Europę, próba dzielenia społeczeństwa. Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy.
1: To kolejny rosyjski atak w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorohusku. W związku z incydentem za naszą wschodnią granicą wojsko podorwało wczoraj myśliwce, a do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego został kilkukrotnie wysłany alert RCB. W nocy Rosjanie atakowali też ponownie Kijów pociskami balistycznymi. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który planował zamach w szkole w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci zatrzymali wczoraj chłopca przed wyjściem na zajęcia. W plecaku miał 30-centymetrowy bagnet. W pokoju służby znalazły też tasak. Z przekazanej informacji wynikało też, że 13-latek wcześniej uśmiercił kilka kotów, powiedziała rzeczniczka prasowa komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz.
2: W wyniku przeszukań w plecaku przygotowanym do szkoły zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Natomiast w trakcie czynności chłopiec wskazał policjantom miejsce w pobliżu domu, gdzie rzeczywiście zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Informacja o spodziewanym ataku dotarła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Wielkiej Brytanii. Chłopiec miał udzielać się na ekstremistycznych forach. Rząd szykuje rewolucję podatkową. Zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. W planach jest też nowa 24-procentowa stawka PIT. O proponowanych zmianach podatkowych premier i minister finansów informowali już w połowie sierpnia, a dziś tymi zmianami zajmie się rząd. Początek obrad za 2 godziny.
3: Próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa 24-procentowa stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób, które zarabiają ponad 150 tysięcy złotych.
4: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować.
3: Dlatego, jak tłumaczył premier Donald Tusk, rząd proponuje podwyższenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie do 5% i podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Roboczy lunch i ważna rozmowa. Donald Trump spotka się dziś w Białym Domu z szefami największych firm od sztucznej inteligencji. Rozmowa ma dotyczyć ewentualnych ograniczeń w rozwoju tej technologii. Prezydent USA uważa, że restrykcje są niepotrzebne. Branża widzi konieczność ich wprowadzenia. Na spotkaniu pojawią się szefowie firm Anthropic, Meta i OpenAI.
5: Możliwy jest także udział szefów NVIDII, Google'a, a także Ilona Muska. Biały Dom nie opublikował pełnej listy uczestników. Twórcy sztucznej inteligencji od tygodni apelują o spowolnienie prac nad tą technologią. Ich zdaniem niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą poważne zagrożenia. Trump nazywa te obawy mistyfikacją i mówi o spisku przeciwko tej technologii. Prezydent USA argumentuje, że wprowadzenie ograniczeń przez Stany Zjednoczone sprawi, że przewagę zdobędą Chiny. Niezależnie od wniosków z rozmowy, obecny kongres nie uchwali żadnych przepisów, bowiem parlamentarzyści rozjechali się już do swoich okręgów przed listopadowymi wyborami do kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Podwójny rocznik idzie na studia. W tym roku na uczelnię dostali się uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Wyższa liczba chętnych przełożyła się na wyższe progi punktowe i kłopoty z dostaniem się na wymarzone studia.
6: Nie dostałam się na ten kierunek, na który najbardziej chciałam, na UAM-ie, pedagogika resocjalizacja. Tam było bardzo dużo chętnych i no nie udało mi się. Na dietetykę też było bardzo dużo chętnych, ale no dostałam się tutaj, więc ja tak miało być po prostu.
7: Ja bardzo chciałam na psychologię. Był to najbardziej oblegany kierunek, z 22 osoby na jedno miejsce.
6: Bardzo dużo moich znajomych się nigdzie nie dostało też i mają problem, bo teraz muszą albo maturę poprawiać za rok, albo próbować prywatnie.
1: Mówiły przyszłe studentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a za kilka dni naukę na uczelniach w całym kraju może rozpocząć nawet 450 tysięcy osób.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
9: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
1: Temperatura powoli rośnie, teraz jest od 13 do 15 stopni, a w ciągu dnia termometry pokażą od 20 do 22. Wtorek będzie też słoneczny, chociaż obecnie nieco zachmurzyło się na północnym zachodzie i zachodzie kraju, ale padać nie powinno.

0: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry. To już 8:06 na zegarach. Dziś wtorek, 28 dzień września 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. 29 dzień września. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. W naszym studiu już jest wpadł Michał Gramatyka, Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, 29. Oczywiście świętego Michała Archanioła.
2: To najlepsze życzenia imieninowe.
3: Bardzo dziękuję. Na Śląsku się obchodzi urodziny, nie imieniny, więc tym bardziej jest dla mnie
2: naszej
3: przyjemne.
2: Rozmowy możemy... A jak pan dzisiaj będzie świętował? Aha, nie obchodzi pan?
3: Nie obchodzi.
2: Dobrze. 272 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 6:33. Zajdzie o 18:18. Dzień trwa 11 godzin i 45 minut, a imieniny obchodzą Michał właśnie, Michalina także, Rafał, Gabriel oraz Franciszek. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Ja przepraszam, że w bluzie, ale zimno strasznie w tym studiu.
3: Świetnie pan wygląda w bluzie. Dobra, dla wszystkich, którzy słuchają radia,
2: już pan
3: to
2: kokietuje.
3: Jest
2: dobra, już
3: idealny look.
2: Już pan zaczyna, to my też zaczynamy rozmowę polityczną.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Jubilat, solenizant, nigdy nie pamiętam, Michał Gramatyka, Polska 2050, Ministerstwo Cyfryzacji, a dokładnie wiceminister w tym ministerstwie. Dzień dobry raz
3: jeszcze. Dzień dobry, witam państwa.
2: Nie żałuje pan, że nie wystawiliście kandydata w Krakowie?
3: Nie żałuję. No bo gdybyśmy wystawili kandydata w Krakowie, no to pewnie ten kandydat czy ta kandydatka nie zebrałaby jakiegoś szalonego poparcia. Widać było, w jaki sposób rozkłada się poparcie. Nawet partie parlamentarne wchodzące w skład koalicji mają tam poparcie dużo mniejsze niż poparcie sondażowe. Mhm. Więc to nie skończyłoby się dobrze.
2: A pan wyciąga z tych wyborów jakoś dalej idące wnioski, jeśli chodzi o politykę centralną? Bo są tacy, są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Są tacy, którzy robią wszystko, żeby nie wyciągać, a i tak wyciągają wnioski. I są tacy, którzy po prostu wprost wyciągają wnioski z tych wyborów. To pan w której jest drużynie?
3: To są wybory samorządowe, w dodatku wybory indywidualne. Pewnie jakieś wnioski w odniesieniu do sytuacji centralnej warto wyciągać. Na przykład poparcie PiSu jest dużo niższe niż sondażowe poparcie takie przeciętne. Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej też jest dużo niższe. Ono jest nie tylko dużo niższe niż poparcie w skali całego kraju, ale jest też o prawie 10 punktów procentowych niższe niż sytuacja w pierwszej turze wyborów tych regularnych w 2024 roku. Tam Olek Miszalski dostał ponad 30%, dobrze ponad 30%. Mhm. Tutaj jesteśmy na poziomie 26 punktów procentowych poparcia. Więc no, jakieś wnioski należy wyciągać, natomiast przekładanie tego 1:1 do sytuacji ogólnokrajowej, nawet przy wykorzystaniu skomplikowanych modeli matematycznych, co się ostatnio zdarzyło panu prezesowi Kaczyńskiemu, no nijak się ma do rzeczywistości.
2: A może wniosek, który powinna wyciągnąć koalicja rządząca, to jest jednak demobilizacja po stronie waszego elektoratu? Bo jak przypomnimy sobie wybory na przykład do Senatu, to kandydaci Paktu Senackiego w Krakowie zdobywali i 70%.
3: Tak, Kraków jest dość mocno po stronie Koalicji Obywatelskiej, po stronie Paktu Senackiego i rzeczywiście tam tak było, że kandydaci Paktu Senackiego osiągali takie duże zwycięstwa. Nie wiem, czy można mówić o demobilizacji. No coś było przyczyną tego referendum i coś stało u podstaw tego, że referendum okazało się sukcesem. Gibała to nie jest nieznane nazwisko w Krakowie. To jest człowiek, który któryś raz startował po zaszczytne stanowisko prezydenta miasta Krakowa i w zasadzie nie dziwi mnie jego zwycięstwo w tej pierwszej turze.
2: Nie będzie za to referendum w Warszawie. To dla pana zaskoczenie, czy ten scenariusz dało się przewidzieć?
3: Bardzo dobrze, że go nie będzie. Warszawa jest dobrze zarządzana. Mieszkam w tym mieście wprawdzie z konieczności. Nie,
2: a na którym brzegu Wisły pan mieszka?
3: Nie jest ono na właściwym. Tam przy Sejmie zaraz.
2: No właściwym.
3: W mojej kamienicy.
2: Ja panu dam właściwy.
3: Władysław, Stanisław, Rejmont mieszkali obaj, także...
2: No dobrze, rozumiem, że to jest perspektywa mieszkańca lewobrzeżnej części Warszawy.
3: Tak, no ja oczywiście nie jest tak fajnie jak na Śląsku, no bo jak wiadomo, na Śląsku jest najlepiej na świecie, szczególnie w Tychach, no ale nie jest źle.
2: Nie, no ale 100 tysięcy w 2,5-milionowej aglomeracji to blamasz trochę dla organizatorów. 100 tysięcy podpisów, oczywiście jeszcze nie wiadomo ile było

0: weryfikowalnych, ile prawdziwych.
1: No ale nie dziwi mnie to. Ja uważam, że Trzaskowski jest dobrym prezydentem. On dobrze zarządza tym miastem, dobrze je reprezentuje na zewnątrz, podejmuje fajne decyzje. Podobają mi się decyzje, które skutkują wyprowadzeniem ruchu kołowego z centrum miasta. Na tyle, na ile ja jestem w stanie ocenić, nie będąc w Warszawie, jakim mieszkając w tym mieście, podkreślam z konieczności, no to uważam, że to miasto jest dobrze zarządzane.
0: To jest jakieś koło ratunkowe dla Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o jego polityczną przyszłość? No bo to jeszcze zostały 2 lata prezydentury w Warszawie, 2,5 roku i koniec. To druga i ostatnia kadencja.
1: No tak, ale myślę, że pan prezydent Trzaskowski odnajdzie się w wielu kontekstach. Jest jednym z niewielu polskich polityków, który z powodzeniem może robić karierę międzynarodową w zasadzie na dowolnym stanowisku. On nie ma żadnych barier, ograniczeń językowych. To jest człowiek, który przepięknie mówi po angielsku. Zawsze zazdrość czuję, jak słucham, jak on się wypowiada.
0: To tak, to niewątpliwe atut Rafała Trzaskowskiego. Pytanie o jego atuty też polityczne inne. No ale to zostawmy. Tutaj w niedopowiedzeniu może wyborcy i słuchacze nasi dopowiedzą. Chciałem pana... Aha, już wiem, o co chciałem pana zapytać.
1: O piłce nożnej, nie rozumiem.
0: Nie,
1: bo to nie ma w ogóle sensu.
0: Znaczy na koniec możemy porozmawiać.
1: Możemy o futbolu porozmawiać. Nie wiem, czy pan widział, co zrobili tutaj Baltimore Ravens.
0: Ale niech mnie pan nie wyprowadzi mnie pan tutaj, bo ja chciałem, już przypomniało mi się, dziękuję. Nie znosicie limitu dwukadencyjności. To mi przyszło do głowy przy okazji Rafała Trzaskowskiego.
1: Moje ugrupowanie jest za utrzymaniem tego limitu. Okay. Ja, Michał Gramatyka, też jestem za utrzymaniem tego limitu.
0: I w tej kadencji chyba już nie będzie.
1: Myślę, że w ogóle nie ma politycznego paliwa do tego, żeby dyskutować w ogóle, w jakikolwiek sposób kontestować.
0: Wie pan, dziesiątki działaczy ludowców chciałyby zniesienia tego limitu.
1: Nie tylko ludowców. Myślę, że to będzie kłopot dla wielu obecnych posłów koalicji rządzącej, ale PiSu też. W momencie, kiedy na rynek polityczny wejdą ci dwukadencyjni burmistrzowie, wójtowie, prezydenci.
0: Dobrze, to zmienimy temat, bo widziałem wczoraj nagranie premiera Donalda Tuska, który przechadzał się Belwederską, obok Belwederu. Krzyczy tam do prezydenta zza ogrodzenia: prezydencie, podpisuj. Mowa o ustawie o nadmiernych koncernach zysków paliwowych. Pomyślałem sobie, przecież musicie w koalicji wiedzieć, że jak premier krzyczy: prezydencie, podpisuj, to wiadomo, że nic z tego podpisu nie będzie.
1: I to jest właśnie ta podła strona tej polaryzacji, tej plemiennej walki, dlatego że ten windfall tax, ten podatek od nadmiarowych zysków kapitałowych koncernów, to on jest ewidentnie dobry. Znaczy, on jest ewidentnie dobry dla ludzi. To jest coś, co można naprawdę zrobić dla ludzi, żeby ludzie mniej płacili za paliwo. Paliwo zaczyna osiągać ceny pomiędzy 9 a 10 zł. Na pylonach powoli zaczynają wymieniać te światełka, które pokazują, ile kosztuje paliwo.
0: Tak, bo są natomiast na 3 cyfry.
1: Tak, sytuacja w cieśninie Ormus nie za bardzo się chce zmieniać. Trump w dalszym ciągu szaleje z Iranem, więc politycznie nie wiadomo, kiedy doczekamy się oddechu. No a pan prezydent w jakiś imię lepszej sprawy blokuje dobrą ustawę, która mogłaby chociaż jakąś chwilową ulgę dać.
0: No bo prezydent mówił, że prawo nie może działać wstecz i w ogóle to on ma swoją propozycję.
1: No tak, ale wstecz zrealizowaliśmy już 2 programy polegające na dopłatach do paliwa, czyli te słynne programy ceny paliw niżej, CPN. Każdy z nich kosztował po kilka miliardów, a koncerny paliwowe jak zarabiały, tak zarabiają i pewnie będą zarabiać. To jest normalne, że w momencie, kiedy te ceny paliw są na takim szaleńczym ruchu w górę, no to koncerny paliwowe na tym zarabiają najwięcej. Dlaczego nie dokonać podziału tego ryzyka? Dlaczego ten zysk nie miałby zostać w jakiejś części oddany społeczeństwu? Tego nie rozumiem, bo to dla mnie jest po prostu jeden ruch długopisem, który będzie z korzyścią i dla rodziny ministrów, prezydenta i dla jego zwolenników.
0: No tak, ale prezydent musiałby już na tym etapie zaprzeczyć sam sobie i swojej poprzedniej decyzji, kiedy to poprzednią wersję ustawy o podatku nadmiarowych zysków koncernów paliwowych odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No ale to ta dwoistość natur w panu prezydencie, widzę, bierze często górę nad dobrem społeczeństwa.
0: Dwoistość natur czy chęć bycia spójnym sam ze sobą?
1: No nie wiem, jak to nazwać. No zawetował ustawę o kryptoaktywach. 3 razy ją zawetował. Ta ustawa była ewidentnie dobra dla wszystkich, którzy inwestują w kryptoaktywa, bo to była ustawa, która wprowadzała jasne zasady na rynku kryptoaktywów. A on ją 3 razy zawetował tylko dlatego, że Sejm nie przyciągnął 2 albo 3 jego poprawek, które w ogóle nie zmieniały wymiaru tej ustawy.
0: Nie, no bo to chodzi o to, czyja racja będzie mojsza, prawda?
1: No właśnie, ale nie po to jest prezydent. Prezydent jest po to, żeby podpisywać dobre prawo, a na przykład zawetował DSA, posługując się jakimiś absurdalnymi argumentami o cenzurze, a potem je pod

0: podpisał, tyle że podpisał połowę tej ustawy, bo wydzieliliśmy ją właśnie po to, żeby przynajmniej jakiś zrąb tego DSA, czyli ustawy o rynkach cyfrowych w Polsce obowiązywał, żeby ludziom bezpieczniej funkcjonowało się w internecie. No jeszcze parę jest takich sytuacji, których po prostu nie rozumiem.
1: No jasne, tylko że to wy wcześniej macie weryfikację wyborczą. Mówię, wy parlamentarzyści, tak. A prezydent będzie rozliczany dopiero za 4 lata.
0: Tak, ale rozliczamy prezydenta z całości sprawowania urzędu, a nie z tego, ile feruje wet i jak je uzasadnia. Prezydent w mojej ocenie, jasne, że on pewnie tak postrzega swój urząd, ale ja po prostu tych decyzji nie rozumiem. No, tak jak on ma prawo do podejmowania tych decyzji, ja tego prawa nie neguję, bo ono przecież wynika z konstytucji i z ustaw, tak ja po prostu tych decyzji nie rozumiem, bo uważam, że one nie są dobre dla ludzi.
1: Wejdą silni ludzie do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Tam już stoją, zdaje się, silni ludzie przed Trybunałem. Namioty porozbijali, nazywają się prawdziwymi Polakami. Przejeżdżałem tam wczoraj w
1: jakaś szopka. Ja tam widziałem jakiś koncert Disco Polo w ubiegłym tygodniu był przed
0: Trybunałem
1: Konstytucyjnym.
0: Jakoś tak dziwnie. Jeszcze brakuje mi tam tylko Michała Wójcika śpiewającego piosenki Elvisa Presleya. Nie wiem, czy pan wie, ale on świetnie śpiewa.
1: Widziałem kiedyś nagranie, to chyba w mediach publicznych się jeszcze nawet
0: ma naprawdę działo. Piękny baryton, bardzo pięknie śpiewa.
1: Wie pan, Marek Suski piękne obrazy maluje, no ale to nie zmienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Tu zdania są podzielone, ale ja Wójcik naprawdę pięknie śpiewa.
1: Dobrze, ale to wracając do Trybunału Konstytucyjnego. 38% nie ma zdania w sprawie tego, czy powinna być interwencja służb w Trybunale. 20% uważa, że zdecydowanie powinna być. Co do zasady, więcej osób uważa, że powinno się interweniować w Trybunale niż nie, ale największa część badanych nie ma w tej sprawie zdania. No i co zrobicie z tym Trybunałem?
0: Ja stoję na stanowisku, że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy się po prostu porozumieć. To znaczy powinniśmy pójść po rozum do głowy wszyscy, obie strony tego sporu politycznego i powinniśmy zadać sobie pytanie, czego my chcemy. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce funkcjonowało sądownictwo konstytucyjne, to wypracujmy takie warunki, żeby ono funkcjonowało. Była świetna ustawa uchwalona przez nas, czyli przez koalicję 15 października, która kasowała wybór wszystkich sędziów, pozwalała na wybranie tych sędziów. Mieliśmy wybrać nowych sędziów w taki sposób, żeby miała w tym udział opozycja, czyli większością 3/5 głosów. Ta ustawa została zarżnięta, to znaczy wrzucona do Trybunału Konstytucyjnego, który się nią nie zajął, jeszcze przez pana prezydenta Dudę. A teraz my się zastanawiamy, co robić z Trybunałem, którego nie ma. No bo Święczkowski, co do jego wyboru, są bardzo poważne wątpliwości, co do samego faktu wyboru. On pewnie już dawno miałby zarzuty, gdyby nie to, że ma immunitet. On mówi, że Sejm mu nie chce uchwalić budżetu, ale żeby Sejm uchwalił mu budżet, to potrzebne jest ogólne zgromadzenie sędziów, którego Święczkowski nie chce zwołać, bo ogólne zgromadzenie sędziów mogłoby przegłosować uchylenie mu immunitetu. Mhm. I to jest główny powód.
1: Dobra, to ja zapytam wprost. A co do pana Michała Stychów obchodzi?
0: No właśnie dlatego mówię, że pan Michał Stychów, dla niego, no pan Michał to ja, ale
1: ja,
0: to
1: jest inny pan Michał Stychów, inny. Tak.
0: Pan Roch Stychów,
1: powiedzmy. Pan Roch z Łodzi, jeśli już.
0: Pan Roch z Łodzi. Nie, z Łodzi to źle, bo to fonetycznie się źle składa. Pan Roch z Radomska może.
1: Dobrze, tak? Proszę bardzo.
0: On, dla niego Trybunał Konstytucyjny jest jakąś taką ostatnią rubieżą ochrony, bo Trybunał Konstytucyjny w tym założeniu, w jakim został zaprojektowany ustawowo, on służy temu, żeby w momencie, kiedy już nie ma innych bezpieczników, żeby to był jakiś urząd, który jest w stanie stwierdzić, że dana ustawa jest zgodna z konstytucją albo nie jest zgodna. Ergo, czy stoi po prostu jako ostatni po stronie ludzi. I tego sądownictwa konstytucyjnego w Polsce nie ma. Myśmy je zabili na raty przez te kilka ostatnich lat. Dzisiaj są zgliszcza, jest budynek, jest miasteczko namiotowe, jest Święczkowski, który opowiada jakieś farmazony w telewizji Republika i nie ma sądownictwa konstytucyjnego.
1: Ja się przyznam szczerze, zawsze boję się, że pojadę jakimś Grzegorzem Jankowskim, takim strasznym populizmem tutaj na antenie, no ale wie pan, ten pan z Radomska, czy pani z Tychów, jakkolwiek, ona nie ma problemu z tym, że nie może złożyć skargi, że Trybunał Konstytucyjny nie bada jej skargi konstytucyjnej, tylko ona ma problem z tym, że Sąd Wieczysty rozpatruje wpis do Księgi Wieczystej miesiącami, jeśli nie latami, że na pierwszą rozprawę na przykład rozwodową czeka latami, a minister Żurek nie tym się zajmuje.
0: Wie pan, ja mam takiego gościa, który przychodzi do mnie do biura poselskiego, bo jak przechodził na emeryturę, przechodził w warunkach emerytury wcześniejszej i dla całego jego rocznika te emerytury są źle policzone.
1: Tak.
0: Jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. To stanowisko nie jest publikowane, mimo tego, że zostało podjęte w składzie, który w zasadzie nie budzi zastrzeżeń, ale nie jest publikowane w wyniku politycznego sporu wokół Trybunału, wywołanego przez PiS, kontynuowanego za naszych czasów. Dlatego

0: człowieka to jest fundamentalna sprawa. On o to walczy do tego stopnia, że on nie ma znikąd pomocy. Gdyby to stanowisko zostało opublikowane, to jego problem by się rozwiązał jeszcze przed jego śmiercią, bo problem polega na tym, że on tę emeryturę będzie dostawał, póki żyje. I on może nie doczekać.
1: A ile osób objętych ustawą dezubekizacyjną nie doczekało sprawiedliwości?
0: No właśnie. I po to jest Trybunał Konstytucyjny. Po to powinniśmy mieć taki bezpiecznik. Natomiast dzisiaj w atmosferze tej wojny plemiennej i wojny o Trybunał i to, czy my się na antenie poważnej rozgłośni radiowej zastanawiamy, czy tam wejdzie policja, czy nie, wybór Berka, generalnie zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm jest obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej. Również okay,
1: ale
0: robienie
1: ja stanę,
0: z tego polityki.
1: Stanę w obronie mediów. No my dywagujemy, czy wejdzie policja do Trybunału, bo wy politycy podsycacie taką narrację.
0: Dlatego mówię, że moim zdaniem ta sprawa powinna zostać rozwiązana na drodze kompromisu przez wszystkie strony, którym zależy na tym, żeby sądownictwo konstytucyjne w Polsce było.
1: No i aż mi odebrało mowę, no bo wiadomo, że to się nie wydarzy. No nie ma tego kompromisu politycznego.
0: Ja bym nie chciał oglądać obrazków we wszystkich światowych telewizjach, jak policja wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę, to
1: a da się inaczej?
0: Nie tędy droga. Formalno-prawnie się da, tylko że to już
1: faktycznie
0: nie jest spór prawny. To jest spór, w którym obie strony posługują się jakimiś argumentami, no nie wiadomo skąd, bardzo dalekimi od argumentów prawnych. Formalno-prawnie ten spór się da rozwiązać, zaprzysięgając prawidłowo wybranych sędziów, wtedy zwołując zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego i podejmując decyzje, które podjąć należy.
1: Patrzę, o jakich tematach jeszcze pana poinformowałem.
0: Baltimore Ravens, mówiłem panu. Ostatnia sekunda i field goal za 3 punkty.
1: Ja obiecuję, oddam panu czas antenowy na to, żeby przeżyć ten moment katartyczny taki tutaj na antenie.
0: Proszę, natomiast musimy wytłumaczyć, napisy musimy wyświetlać.
1: Tak, moment katartyczny. Dla mnie też było zaskoczeniem, że przymiotnik od katarzis to katartyczny. Ale jeszcze o bezpieczeństwie chwilę porozmawiamy, bo wczoraj kolejny atak przy polsko-ukraińskiej granicy, obok Dorohuska. Premier mówi, że ta zima, i to nie tylko polski premier mówi, że ta zima i jesień będą trudne, jeśli chodzi o prowokacje rosyjskie. W Ukrainie cały czas giną ludzie. Putin jest zapraszany na szczyt G20 do Miami przez prezydenta Donalda Trumpa i na ten szczyt G20 poleci prezydent Karol Nawrocki. No i to trochę trudno się połapać w tym wszystkim, co się dzieje jednocześnie.
0: Bardzo trudno. Premier wie, co mówi. Uczestniczę w wielu spotkaniach rządowych. Wiele z nich jest objętych klauzulą, więc mogę państwu tylko powiedzieć, że premier dokładnie wie, co mówi i że to nie jest straszenie w imię jakichś tam, nie wiem, doraźnych korzyści. Po prostu sytuacja jest bardzo skomplikowana i bardzo niebezpieczna i ona może rzutować na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Warto tego po prostu słuchać i warto być przygotowanym.
1: A jesteśmy przygotowani?
0: Tak, myślę, że jesteśmy.
1: Mimo tego, że nadal większość mieszkańców nie wie, jak reagować, chociażby wczoraj mieliśmy takie też sygnały z Lublina, z Lubelszczyzny, gdzie zabrzmiały syreny.
0: Powoli się tego uczymy, na szczęście póki co.
1: Powoli to piąty rok wojny mija.
0: No tak, ale dotychczas takich sytuacji nie było, które wydarzałyby się tak blisko polskiej granicy. Myślę, że wszyscy wiemy, gdzie szukać wiedzy na ten temat, skąd taką wiedzę czerpać. No i w tej konkretnej sprawie powinniśmy być razem ponad podziałami politycznymi.
1: Mhm. A jest taka, widzi pan, dostrzega pan taką chęć bycia ponad podziałami politycznymi w tej sprawie bezpieczeństwa? Bo no nawet przy okazji wizyty przeniesionej, odwołanej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie i rozmowy o bazach amerykańskich w Polsce, ta polityka znowu wychodziła między ośrodkiem rządowym a prezydenckim.
0: I nie powinna wychodzić, no bo w polityce międzynarodowej taką samą rolę powinien pełnić pan prezydent Nawrocki, jaką pełni pan minister Sikorski. Sikorski, który bezlitośnie na wszystkich dużych spotkaniach ONZ, na sesjach plenarnych punktuje Rosjan i pokazuje, co oni tak naprawdę robią. Pokazuje to światu, dlatego że świat często o tym nie wie. Sikorski, kolejna osoba, której zazdroszczę absolutnie sposobu, w jaki mówi po angielsku i w jaki potrafi pokazać oczywiste fakty, tak, że w zasadzie nie da się z tym polemizować.
1: Ależ jest pan panem Radosława Sikorskiego.
0: No, wie pan, byłem kiedyś...
1: Prezydent Sikorski 2030?
0: Przy tym samym stole, jak Sikorski tłumaczył ministrowi spraw zagranicznych Filipin, na czym polega jak gdyby relacje, na czym polega problem w relacjach Polski z Rosją.
1: Oczarował pana minister Sikorski.
0: To nawet nie o to chodzi. To jest człowiek, który ma dar precyzyjnego mówienia o rzeczach trudnych w taki sposób, że one po prostu nie podlegają dyskusji.
1: Poza tym, jak każdy dyplomata wie, jak

0: odnaleźć się w towarzystwie.
1: Oj tak.
0: To też kiedyś byłem tego akurat świadkiem. No dobrze. Panie ministrze, 2 minuty nam pozostały do końca. Na początku, komu jeśli jesteśmy przy... Proszę bardzo, chciał pan o sporcie. Komu pan kibicuje w Tańcu z Gwiazdami?
2: Oj, ja zawsze jak w telewizji idę, to mówię, że przyszedłem do Gwiazdy, tańczą na lodzie. I panowie ochroniarze się strasznie śmieją wtedy.
0: No, był taki program.
2: No, chyba tak, tak.
0: Był. Tańczył, jak te gwiazdy nawet skakały do basenu.
2: Jak wyobrażam sobie siebie na lodzie, to wie pan to...
0: Nie chodzi pan na lodowisko nigdy?
2: Nie, no ja mam za dużą inercję, wie pan, to mógłbym tam przez bandę na przykład przejechać albo coś.
0: Dobrze, to o tym meczu, którym pan tak bardzo chciał się tutaj podzielić.
2: Śmieję się trochę, napisałem wczoraj tweeta, bo ja oglądam, jestem fanem NFL, jestem jedynym w Polsce, chociaż nie, no pewnie paru nas jest.
0: Więcej jest, no.
2: I był taki właśnie mecz, to jest fajne w futbolu amerykańskim, że to jest gra, która ma tak niewiarygodnie niesamowity system komplikacji i atrakcyjności, jak już się wie, o co chodzi w tej grze.
0: A o co chodzi w tej grze?
2: No, generalnie o to, żeby przenieść piłkę przez 100 yardów, tak? Od swojego pola punktowego do pola punktowego.
0: To są takie kreseczki na boisku wyrysowane.
2: Są co 10 yardów, wie pan, i się przenosi piłkę
0: i to jest takie ekscytujące, jak się to ogląda?
2: No jak się zna zasady, to tak. Tak,
0: tak? Okay.
2: No na przykład na sekundę przed końcem panowie wygrali mecz, kopiąc na bramkę z 56 yardów. I teraz wielu Polakom to nic nie powie. A co ciekawe, mecz odbywał się w Brazylii, na Marakanie, dlatego że NFL promuje się w takich różnych krajach, no bo w Stanach nie ma sensu, żeby się promowało, bo tam i tak wszyscy to
0: oglądają. Korki na Puławskiej, tak? A nie transmisja z Brazylii. Korki na Puławskiej. Ja już panu wierzę w te korki na Puławskiej.
2: Więc nie, ale to było przedwczoraj, także spokojnie. To dzisiaj wyjechałem naprawdę pół godziny przed naszym spotkaniem.
0: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Jak zwykle śmiesznie było z panem, ale i na poważnie bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Po reklamie. Autopromocja.
9: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się kolejna rozprawa w procesie prezydenta Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu. Wśród wezwanych są Grzegorz Chorodko, pseudonim Śledziu, oraz rzeczniczka kampanii Nawrockiego Emilia Wierzbicki, która nie stawiła się wcześniej na pierwsze wezwanie sądu. Sprawa dotyczy materiału Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu opublikowanego w czasie kampanii prezydenckiej w ubiegłym roku. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami, bez udziału reporterów. Zespół 7 prokuratorów w Prokuraturze Krajowej będzie prowadził śledztwo w sprawie zonda krypto. O powołaniu specjalnej grupy śledczych, którzy zaczną pracę w czwartek, zdecydował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
1: Tak jak obiecałem, nie zwalniamy tempa. Powołałem w prokuraturze krajowej zespół dotyczący afery

Ronda Krypto. 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna. Przeniesienie tej sprawy ze

0: i cieszy się dużym poparciem wśród warszawiaków.
1: Jeżeli nie dzieje się coś nadzwyczajnego albo nie zmienia się jakoś radykalnie przekonanie mieszkańców do tego, kto powinien rządzić miastem, to w takim momencie w takie referendum w naszej ocenie nie ma powodu się angażować. Raz jeszcze powtórzę, że mamy wiele zastrzeżeń do tego sposobu rządzenia Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, arogancji tej władzy także przyzwyczajonej do tego, że rządzić będzie niezależnie od wszystkiego, ale no, postaramy się tą władzę rozliczyć w najbliższych terminowych wyborach.
0: Zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy trwała 2 miesiące. W jakiej kondycji są twoje płuca? Organizatorzy Polskiego Dnia Spirometrii zachęcają do bezpłatnego badania. Jutro będzie można za darmo, bez skierowania i wcześniejszej rezerwacji, sprawdzić swoje płuca. Zachęca dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
2: Zapraszamy osoby z grupy ryzyka. Palaczy, biernych palaczy, osoby po 40 roku życia, osoby, które mają duszność i osoby, które kaszlą przewlekle. Tych miejsc jest około 500-600 w całej Polsce, ale jeżeli przyjdą ci, którzy naprawdę potrzebują tego badania, którzy nie wiedzą, co leży u podstawy ich dolegliwości, jeżeli wcześniej rozpoznamy POHP, to tak naprawdę uratujemy życie tego pacjenta.
0: Badania można wykonać w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku oraz Bydgoszczy.

0: Wiosenna pogoda przed nami, 24 stopnie w województwie lubuskim, najchłodniej 18-17 stopni w województwie podlaskim. Na pozostałym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Wszędzie słonecznie, niewielkie zachmurzenia w centrum, na zachodzie i na północy kraju. A spojrzę jeszcze z ciekawości, proszę Państwa, na prognozę długoterminową przygotowywaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I muszę Państwu powiedzieć, że temperatura w okolicach 20 stopni utrzyma się aż mniej więcej do 6-7 października. Dopiero po 8 dniu października należy spodziewać się ochłodzenia. Wtedy w całym kraju w ciągu dnia maksymalnie 13 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 34 punktualnie na zegarach, trwa wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Przed godziną 9 porozmawiamy z Małgorzatą Żochowską o tym, co czeka nas w programie do godziny 12, ale będziemy rozmawiać także z ekspertem, z psychologiem w kontekście oczywiście zamachu, który miał być planowany przez nastolatka w Polsce. Porozmawiamy o tym, skąd takie pomysły biorą się u dzieci i w ogóle jak wygląda stan zdrowia psychicznego wśród najmłodszych. A zaczynamy jak zawsze o 8.30 od komentarza politycznego.
2: Komentarz.
0: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Myśli Politycznej imienia prezydenta Gabriela Narutowicza reprezentuje dr Roland Zarzycki. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zacznijmy od referendum w Warszawie, bo to chronologicznie świeższa informacja o tym, że nie udało się inicjatorom referendum zebrać wymaganych 100 ponad 30 tysięcy podpisów. Nieco ponad 100, około 20 tysięcy podpisów zabrakło, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile z nich było prawdziwych, no bo nie podlegały weryfikacji przez komisarza wyborczego. Czy to klęska inicjatorów i dlaczego w tę inicjatywę właśnie nie włączyły się partie opozycyjne, takie jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, czy nawet mocno krytykująca Rafała Trzaskowskiego w Warszawie partia Razem, panie doktorze?
3: Oba pytania są dosyć złożone i odpowiedzi nie są takie jednowyrazowe.
0: Na to znaczy, liczyłem.
3: Jeżeli idzie o kwestię tego, czy to jest klęska. Myślę, że wizerunkowo jest to na pewno może nie klęska, ale potknięcie, bo jednak jeżeli angażuje się takie siły, angażuje się czas ludzi, angażuje się jakieś też nadzieje, oczekiwania, a potem wszystko spala na panewce, to oczywiście pojawia się rozczarowanie. Jest to także, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju potknięcie koordynatora tej całej zbiórki jako kogoś, kto próbuje być oddolnym liderem politycznym i to też jest znaczące. Natomiast jednocześnie wskazuje to na pewien jednak potencjał taki polityczny, przedwyborczy i pozwala budować...

0: jakiegoś rodzaju strukturę osób, które sprzeciwiają się rządom Trzaskowskiego w Warszawie. Więc w kontekście tego, co czeka nas w przyszłorocznej kampanii wyborczej, myślę, że to jest jakiś potencjał, który można ocalić, wykorzystać, jeżeli mówimy z perspektywy obozu opozycyjnego. Więc w tym sensie coś się wydarzyło znaczącego jednak. Druga rzecz to jest to pytanie, jeszcze ciekawsze powiedziałbym, to znaczy pytanie, dlaczego inne partie się nie włączyły. I teraz moja taka szybka diagnoza jest taka, że po prostu nie miały w tym jakiegoś wielkiego interesu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to, że prezydent, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, nie jest dla nich jakoś bardzo szkodliwe. To znaczy, Trzaskowski nie jest, powiedziałbym, jakimś bardzo aktywnym prezydentem. Po prostu w Warszawie żyje się dobrze. Sprawy toczą się swoim torem. W Warszawie pracuje mnóstwo wysoce wyspecjalizowanych, kompetentnych urzędników, którzy zarządzają tym miastem, a właściwie Trzaskowski jest po prostu jakąś taką jakimś patronem tego wszystkiego, ale bardziej wizerunkowym niż to, że jest sprawnym zarządcą tego wszystkiego. Myślę, że tego w tym wszystkim nie widać i też wydaje się, że po tych sytuacjach, w których Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie w całym kraju i to nie raz, i rozgrywka o jego wizerunek nie jest już tak istotna politycznie. To znaczy w jakimś sensie prawdopodobnie opozycja spodziewa się, że on już kolejnej szansy i tak nie będzie dostawał. W związku z tym nie ma się tutaj o co bić. I to jest jakby jeden powód, czyli ten Trzaskowski, który nie jest po prostu jakoś szczególnie znaczący, jest raczej już teraz nie pierwszolinijnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony istotne jest to, że zaangażowanie w taką zbiórkę to jednak jest energia, to jest czas ludzi, to jest mobilizacja, która prawdopodobnie, można się było spodziewać, zakończy się właśnie potknięciem, czy właśnie niezrealizowaniem celu. W związku z tym mogłoby zadziałać demotywująco na elektorat poszczególnych partii, które by się rzuciły w tą akcję, w wir tych działań. Czyli na przykład, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaangażowałoby swoich aktywistów w Warszawie, to skończyłoby się jakiegoś rodzaju właśnie porażką. No to po co takie doświadczenie na rok przed wyborami, kiedy za chwilę znowu trzeba będzie mobilizować tych ludzi do działania. W związku z tym z czystej ostrożności myślę, że partie opozycyjne nie zaangażowały się w tę akcję. Natomiast tutaj jeszcze ostatnia uwaga, zanim weszliśmy na antenę, to słyszałem głos posła Koniecznego, który właśnie mówił, że Trzaskowski jest lubiany przez warszawiaków. Ja powiedział, nie jestem przekonany co do tego, czy Rafał Trzaskowski jest lubiany przez warszawiaków. Warszawiacy są pragmatyczni i po prostu dopóki żyje się dobrze, to prezydent Warszawy jest lubiany. A czy to jest Rafał Trzaskowski, czy nie Rafał Trzaskowski, to jest jakby zupełnie inna sprawa.
1: No i tu jest w Warszawie też jeszcze jedno pytanie. Kto, jeśli nie Rafał Trzaskowski i nie Platforma Obywatelska? To znaczy nie ma żadnej innej siły, która chociażby pokazywałaby, że jest w stanie, że ma możliwości przejąć władzę w tym mieście. To ze stolicy obecnej Polski przenosimy się do byłej stolicy Polski, do Krakowa.
0: Oczywiście.
1: I jak pan patrzy na wyniki właśnie tamtych wyborów? Czy można je przekładać, bo to pytanie, które powraca, czy można je przekładać na politykę centralną? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
0: Tak, na pewno można szukać analogii. Oczywiście polityka lokalna rządzi się swoimi prawami i te lokalne układy sił, sympatie, antypatie mają większe znaczenie. To znaczy ktoś, kto jest nawet właśnie politykiem niezależnym, ma znacznie większe szanse lokalnie niż oczywiście w wyborach ogólnokrajowych, gdzie jednak ten potencjał instytucjonalny, finansowy dużych partii no, dominuje całą rozgrywkę. Natomiast to, co widzimy w Krakowie, trochę właśnie w kontekście też tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, w kontekście Warszawy. To jest to, że odrzucenie konkretnego polityka nie oznacza odrzucenia całej formacji politycznej. Tak? To znaczy zaufanie straciło w Krakowie, zaufanie stracił konkretny polityk, ale partia może wystawić innego polityka, który może odzyskać zaufanie, sympatię ludzi. I w tym sensie, znowu wracając jeszcze na chwilę do Warszawy, można powiedzieć, że trochę chodzi o Rafała Trzaskowskiego, ale jednak trochę nie o niego chodzi, dlatego że jeżeli doszłoby do takiej ostatecznej decyzji wśród warszawiaków, czy mają prezydenta, który pochodzi, czy prezydentkę z Platformy Obywatelskiej, czy nie, to po prostu głosowaliby za Platformą, a nie za konkretną osobą prawdopodobnie. I teraz jakby widzimy to trochę też w Krakowie, że ta rozgrywka i

0: jest z jednej strony rozgrywką, w której niezależni kandydaci mają swoje mocne wejście, ale z drugiej strony jednak te barwy partyjne się liczą. I jest to taka rozgrywka. Tutaj oczywiście też pojawia się pytanie o to, no, jakie ostatecznie są szanse tych niezależnych kandydatów, czy rzeczywiście oni są w stanie się przebić na fotel prezydencki. No, widzieliśmy jakiś czas temu taką też próbę we Wrocławiu, ale w Krakowie powiedziałbym, może tak, sytuacja dojrzewa do tego, żeby to się w końcu działo dosyć systematycznie, że ci niezależni kandydaci wchodzą jako prezydenci miast i na to widzimy jakieś tam szanse w Krakowie. I teraz pytanie, czy to ma szansę się przenieść na politykę ogólnokrajową? Czy niezależni politycy mają szansę na to, żeby startować na przykład z list partyjnych, żeby nie będąc członkami partii gdzieś tam wchodzić wysoko? Myślę, że to, co jest tą analogią, którą możemy znaleźć, jest to oczekiwanie obywateli. To znaczy ludzie chyba coraz wyraźniej dają znak, i to też widać w różnego rodzaju sondażach, że zależy im na wyjściu poza te utarczki, kłótnie, animozje partyjne i chcieliby mężów czy żon stanu, które by brały odpowiedzialność za kraj, niekoniecznie pod flagą tej czy innej partii. Więc to jest trochę oczekiwanie ludzi. Na ile to się przekłada na praktykę, to jest jakby inna sprawa. Natomiast jest to jakoś symbolicznie znaczące.
1: To jakie przewidywania w takim razie na tę drugą turę i na wynik drugiej tury? Kto ostatecznie zostanie prezydentem Krakowa?
0: Trudno mi spekulować. Wydaje mi się, że obecny kandydat, który ma jakąś tam przewagę, będzie w stanie ją dowieść do końca. Czyli w tym sensie myślę, że Kraków ma szansę właśnie na to, żeby mieć kandydata, który przynajmniej nominalnie jest kandydatem niezależnym, prezydentem niezależnym. I na to bym stawiał. Ale oczywiście sytuacja jest dosyć trudna i złożona.
1: To panie doktorze, porozmawiajmy jeszcze chwilę o cenach paliw i o sporze pomiędzy stroną prezydencką a stroną rządową, o to, w jaki sposób ceny paliw obniżyć. Czy w pańskiej ocenie, czy to jest spór merytoryczny rzeczywiście o konkretne rozwiązanie, czy zmniejszać na przykład VAT na paliwo, czy opodatkować nadmierne zyski koncernów paliwowych, czy to po raz kolejny, tak jak na przestrzeni ostatniego już ponad roku obserwujemy, znaczy każda ze stron chce postawić na swoim. Kancelaria premiera chce, żeby to rządowa ustawa przeszła. Prezydent nie chce dać rządowi sukcesu i chce, żeby to jego pomysł został wdrożony w życie. No i koniec końców żaden nie jest.
0: No właśnie, to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówiliśmy przed chwilą w kontekście Krakowa. To znaczy ludzie mają prawdopodobnie już dość właśnie takich rozgrywek, w których chodzi o ten interes partyjny. To znaczy, tak jak dokładnie pan redaktor powiedział, każda strona chce, aby przeszło jej rozwiązanie, aby móc się później chwalić przed wyborcami, że tak, dzięki mnie te ceny paliw spadły. Oczywiście ceny paliw są czymś fundamentalnie ważnym, bo to dociera, można powiedzieć, ponad elektoratami. To znaczy każdy prawie jest wrażliwy na ceny paliw. To jakby też dobrze pokazuje polityka amerykańska, w której te ceny paliw są fundamentalnym elementem taktyk politycznych. Więc to jest jakby bardzo ważny obszar zabiegania o głosy i z drugiej strony właśnie oprócz tego, że chcemy się pochwalić tym, że to dzięki naszym ustawom te ceny spadły, no to dobrze też jakby z perspektywy politycznej jest pokazać, że nieskuteczna polityka drugiej strony doprowadza do tego, że te ceny cały czas się utrzymują na wysokim poziomie. Więc żyjemy w takim klinczu. I teraz ciekawym zabiegiem, ja powiem, skomentuję to trochę z perspektywy, bym powiedział, takiej technologii politycznej. Ciekawym zabiegiem jest manewr premiera Tuska, który stara się dotrzeć właśnie do jak najszerszego grona odbiorców z bardzo prostym komunikatem, że prezydent Nawrocki działa w taki sposób na swoją korzyść, na korzyść swojej formacji politycznej, że ofiarami tego całego procesu są zwykli Polacy i Polki. I to jest bardzo mocny przekaz polityczny, który trafia, tak jak powiedziałem, do bardzo wielu ludzi i trafia też w dobrym momencie, czyli jakby można powiedzieć na około rok przed wyborami. Więc ja bym bardziej tę całą sytuację traktował jednak w kategoriach rozgrywki polityczno-wizerunkowej. Co nie zmienia faktu, że samo rozwiązanie proponowane przez premiera Tuska, które miałoby polegać na opodatkowaniu tych nadzwyczajnych zysków firm z sektora, jest sensownym rozwiązaniem i właściwie dlaczego nie rozwiązać

0: rozmawiać o tym, aby wdrożyć oba rozwiązania, czyli zarówno to, jak i to dotyczące VAT-u.
1: Tylko tak sobie myślę w kontekście tego, o czym pan mówi, panie doktorze, że koniec końców to rząd ma wcześniejszą weryfikację wyborczą niż prezydent. To znaczy, jeśli mówi pan o tym, że wyborcy są już zmęczeni właśnie tym ciągłym patrzeniem przez pryzmat partyjny polityków, no to najpierw wybieramy rząd, a potem prezydenta, jeśli wie pan, co sugeruje.
0: Oczywiście tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale jednocześnie można dosyć prosto tutaj zwrócić uwagę na to, że jednak prezydent nie odpowiada tylko za swój wybór, dlatego że prezydent gra jednak w pewnej szerszej drużynie prawicowej, na przykład jest sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym no, trudno byłoby nie dostrzegać tego, że w jakimś tam sensie szkodzenie czy podstawianie nogi rządowi premiera Tuska nie jest korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, co z kolei jest spójne z sojuszem prezydenta i obozem Jarosława Kaczyńskiego.
1: To właśnie, porozmawiajmy jeszcze o tej kondycji poszczególnych partii i całych obozów politycznych na początek, chociaż już sezon właściwie trwa polityczny w najlepsze. Z jednej strony mamy koalicję rządzącą, która zastanawia się nad tym, czy w ilu blokach iść do wyborów, w jednym, w dwóch czy w trzech. I mamy prawicę, która martwi się o to, w ilu blokach pójdzie do wyborów.
0: Tak, zdecydowanie. To jest sprawa najważniejsza. Wiemy, jaki jest system przyznawania miejsc w parlamencie na podstawie ilości zdobytych głosów. I jedność jest tutaj czymś fundamentalnym, aby zdobywać duże pule miejsc poselskich. W związku z tym obserwujemy już od dawna i rozmawialiśmy o tym też nieraz, że bardzo zgrabną, sensowną strategię w tym zakresie prowadzi obóz premiera Tuska, który buduje jedność i bardzo mocno zabiega o to, żeby właśnie ta główna siła zdobywała głosy, zbierała głosy wyborcze. Natomiast jednocześnie wydaje się, bo to oczywiście są spekulacje, ale wydaje się, że przyczynia się jednocześnie do tego, żeby inne partie się dzieliły. I faktycznie widzimy na polskiej scenie w ostatnim czasie wiele podziałów. Widzieliśmy podział Konfederacji, mamy cały czas utrzymujący się podział na lewicy, między lewicą, nową lewicą i Razem. Obserwujemy także pęknięcia w łonie nawet samego Prawa i Sprawiedliwości, gdzie z kolei prezes Kaczyński próbował utrzymać jedność tej formacji. Więc wszystko to wydaje się właśnie sprzyjać premierowi Tuskowi. Ja nie mówię, że to jest jakby jego sprawka, że tak się podzieliły te inne ugrupowania, ale na pewno taktyka Platformy Obywatelskiej jest taka, aby dzielić przeciwników, a nawet i być może sojuszników. Koniec końców fundamentalna będzie jednak dyskusja już po wyborach.
1: Musimy kończyć powoli.
0: Kiedy to ugrupowanie, które wygra, będzie musiało zaproponować uformowanie większości rządowej zapewniającej możliwość sprawowania władzy. No i wtedy zaczną się prawdziwe szachy, jak to się mówi czasami.
1: Doktor Roland Zarzycki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Myśli Politycznej imienia prezydenta Gabriela Narutowicza. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Dziewięć minut pozostało do godziny dziewiątej. Z nami dr Piotr Toczyski, psycholog Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dr Piotr Toczyski. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Mamy informacje, a także najnowsze doniesienia z policji. Wczoraj po południu zakończyło się przesłuchanie 13-latka, który planował atak w szkole podstawowej w Książkach, to jest województwo kujawsko-pomorskie. Nastolatek przyznał się do swoich zamiarów, o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Na razie jest umieszczony w izbie dziecka. Wcześniej policja po sygnale ze strony zagranicznych służb zabezpieczyła w domu 13-latka bagnet, także tasak, i według informacji policji wcześniej 13-latek uśmiercił kilka kotów. Chłopak miał się do tego przyznać. Miał też być uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle u nastolatków dostęp do takich treści? Skąd zainteresowanie takimi treściami? Bo proszę najmocniej wybaczyć, ale wydaje mi się, że człowiek w wieku 13 lat nie do końca rozumie pojęcia faszyzm, ekstremizm, holokaust.

0: czy wszystkie te zjawiska polityczno-społeczne, które się za tym kryją.
1: Tak, i strony, o których tu mówimy, nie zawierają nawet często tych nazw, dlatego że one nie opisują w metajęzyku zjawiska, w którym bierze udział nastolatek, tylko one mu prezentują pewną wizję świata, że świat powinien być jednorodny, że powinien być złożony z ludzi takich jak on, że powinien kierować się kryteriami rasowymi na przykład, że powinien kierować się kryteriami ładu i porządku, jak to jest prezentowane, że wówczas wszyscy będą szczęśliwi. To jest tworzenie pewnego rodzaju utopijnego myślenia. To jest takie coś, że w meandrach ludzkiej myśli mamy do czynienia z utopią, z myśleniem utopijnym, że jeżeli na przykład pozbędziemy się jakiejś grupy, jakiejś populacji, jakiegoś narodu czy jakiejś rasy, to wówczas wszystko będzie wspaniale, że zbudujemy na tym nowy ład, nowy świat. I kiedy coś takiego słyszy nastolatek, no to myślenie mityczne w wieku dziecięcym, w wieku nastoletnim jest bardzo silne. To jest okres rozwojowy, to jest okres kształtowania się osobowości, ale też pewnej kulturowej części naszej egzystencji. I wówczas zamiast na przykład popularnego serialu czy książki, którą podpowiada kanon lektur szkolnych, nastolatek buduje sobie swój własny mit, własną świadomość mityczną. I tam rzeczywiście ekstremizm, radykalizm, faszyzm, różnego rodzaju izmy są bardzo takim plastycznym materiałem, bo wystarczy wspomnieć na przykład taką pozycję, krytyczny słownik mitów i legend tam nazizmu na przykład, prawda? Gdzie dowiadujemy się, że faszyzm czy nazizm są same zbudowane na legendarium. To jest pewien kłopot z nastolatkami, że dziś mają dostęp do nieograniczonej ilości takich treści, bo dawniej to trzeba było pójść do biblioteki i poszukać. I żeby
0: no jeszcze przełamać ten wstyd, żeby poprosić o odpowiednią pozycję, prawda?
1: Tak, no ale załóżmy, że można było poczytać sobie różnego rodzaju literaturę, taką gdzieś powiedzmy, która niosła między wierszami jakieś przesłanie, tak? Że tutaj trzeba było mieć mentora, kogoś, kto wprowadzał. I to się działo. Były takie sytuacje, że chłopcy zagubieni w latach 90. na przykład jakieś takie kółka wokół lektur politycznych mieli, gdzie jakiś łysy pan, troszkę starszy od nich, plasował się w roli takiego zastępczego ojca i oprowadzał ich po tym świecie, po tym wolnym rynku idei, ale wybierał tylko to, co chciał i tak jak chciał. Dzisiaj może nam takie coś zafundować osoba spoza naszego kraju. To znaczy, gdyby oficer jakiegoś wrogiego nam państwa, tak, miał ochotę zwerbować nastolatka zagubionego, to może w taką rolę wejść cyfrowo. Może na przykład zbudować więź, może go na takie właśnie forum czy grupę zaprosić, może po prostu zradykalizować.
0: Karmić go tymi treściami, tak.
1: Może go nakarmić treściami o ekstremizmach, a młody człowiek nawet pojęcia nie ma, że właśnie jest w ekstremum, że jest na jednym z krańców tej skali, bo ja mu się wydaje, że po prostu taki jest świat.
0: Panie doktorze, to dwoma zdaniami. Jak chronić nasze dzieci, na co zwracać uwagę, jak zorientować się, że biorą udział w takich procesach.
1: Tak. Kiedy z nami zaczynają mniej rozmawiać, kiedy zaszywają się w swoich lekturach, to dobrze z perspektywy rodzica wiedzieć, co ten mój młody domownik czyta, co mój podopieczny czyta, czym się pasjonuje, czym się interesuje. Czasem rodzice machają na to ręką, że jakaś tam dziecięca literatura, jakieś tam strony nastolatków, nie będę w to wchodził, nie będę tego rozumiał, ale warto to zrozumieć, warto z nim czasem usiąść, pogadać, jak bardzo się z tym chowa, no to oczywiście w pewnym momencie wyczujemy, czy chowa coś, co jest groźne, czy chowa coś, co jest wstydliwe, no bo przecież nie będziemy mu zaglądać przez ramię w jego pierwsze miłości wszystkie, prawda? Ale co do zasady, powinniśmy jednak traktować ten internet jak takie podwórko, to znaczy czasem wyjrzeć przez okno i zobaczyć, co tam się dzieje na tym podwórku. I
0: z kim nasze dziecko się bawi, tak.
1: Z kim się bawi, z kim rozmawia i że tam przypadkiem jakiś łysy pan się nie przysiadł na ławce i mu nie pokazuje jakichś symboli, run, jakichś faszystowskich znaków, które mogłyby
0: go... Jasne, to jest świetna metafora. No to dokładnie o to samo chodzi, żeby sprawdzić, czy w piaskownicy nie ma nazisty z wystatuowanymi swastykami. Tak. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Doktor Piotr Toczyski, psycholog Akademia Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Bardzo panu, panie doktorze, dziękuję. Ja tylko państwu powiem, bo nic więcej nie zdążymy. A Małgorzata Żochowska ma tylko prawo powiedzenia: dzień dobry, zapraszam.
2: Dzień dobry, zapraszam. Jest już w naszym studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jest już na...

0: Coś w studiu jeszcze. Małgorzata Żochowska, która przejmuje antenę dosłownie za kilka minut. Małgorzato, jednym zdaniem, bardzo cię proszę.
1: Rany. Zapraszam po dziewiątej. Także ten temat wróci do nas, ale zaczniemy od tego, czym żyje internet. Uwielbiam te tematy, co państwa...
0: Res futura czuję, że nas
1: jasne,
0: odwiedza.
1: Co państwa pociąga, co klikamy, co ma zasięgi i czym w ogóle te zasięgi są, od tego zacznę.
0: Kamil Smogorzewski będzie z nami?
1: Prorok.
0: No, wiedziałem. Małgorzata Żochowska zapraszamy. I Kamil Smogorzewski już się państwu polecają. Ja państwu dziękuję. Dziękuję Annie Pałdynie, Szczepanowi Pawłoskowi i Eldarowi Pedorence. 2,5 minuty do dziewiątej. Ewelina Kamińska za chwilę.
1: Brawa od zespołu.
0: To nasi słuchacze. To brawa dla słuchaczy. Informacje Roch Kowalski. Ja państwu życzę miłego dnia i do usłyszenia jutro rano. Pa, pa.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Litwa szykuje się na kryzys, nasi sąsiedzi testują system mobilizacyjny. Wierni pożegnają swojego księdza, dziś pogrzeb duchownego, który zginął w klasztorze w Jarosławiu. Policja sprawdza autentyczność nagrania, hulajnoga poruszała się drogą w Warszawie ponad 100 km na godzinę. Minęła 9, Ewelina Kamińska, zapraszam. Polska delegacja ruszy jutro na Litwę. U naszych sąsiadów trwają największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego. W całym kraju testowany będzie system ostrzegania ludności. Pod koniec tygodnia ćwiczenia przeniosą się w pobliże polskiego przejścia granicznego. Rosja w ostatnich tygodniach wzmożyła ataki w okolicach europejskich granic. O ćwiczeniach na Litwie więcej wie Kamil Zalewski.
2: Scenariusz ćwiczeń jest stopniowo zaostrzany. Szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Witkauskas mówi Polskiemu Radiu, że obecnie instytucje sprawdzają, jak poradzić sobie z cyberatakami i dezinformacją. Dziś mogą pojawić się też symulowane incydenty na morzu. Będziemy też sprawdzać scenariusz, w którym trzeba przekroczyć umowną granicę z Litwy na stronę polską. Witkauskas zapowiada, że to ćwiczenie odbędzie się w sobotę w Łoździejach przy polskiej granicy. Będzie tam zorganizowany obóz. Oczywiście jak na skalę ćwiczeń będzie on duży, przeznaczony dla 500 osób, ale przewidujemy, że gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, ludzi mogłoby być znacznie więcej. Na Litwę przybędzie jutro polska delegacja. Witkauskas wskazuje, że litewskie władze muszą nie tylko zaplanować ewakuację w kierunku Polski, ale też zmierzyć się z innym wyzwaniem. Jeszcze ważniejszym zadaniem jest przyjęcie sił naszych sojuszników, które przybywałyby na Litwę przez terytorium Polski, podkreśla szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Wczoraj rosyjski dron odrzutowy uderzył niedaleko polskiego przejścia granicznego w Dorohusku, a alerty RCB były

0: kilkukrotnie wysyłane do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosjanie tymczasem znów atakowali Ukrainę. W nocnych uderzeniach wykorzystali dwie rakiety balistyczne Iskander, pociski przeciwokrętowe oraz przeszło 150 dronów. Kilkadziesiąt bezzałogowców miało napęd odrzutowy. Celami ataków były m.in. Kijów i Odessa. Na razie nie ma dokładnych informacji o stratach. Dziś pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny został zamordowany podczas ataku nożownika i chora M podczas ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Wczoraj w klasztorze w Jarosławiu przy trumnie odprawiono mszę świętą żałobną. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj w kościele parafialnym pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce pod Jarosławiem. Uroczystości będą miały charakter rodzinny. Jarosław pogrążony jest w smutku po zeszłotygodniowej tragedii, podkreśla burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: Od dnia, kiedy się to wydarzyło, w mieście widać przede wszystkim nastrój żałoby, tęsknoty za księdzem, który zmarł i obawy o los i o zdrowie osób, które są w tej chwili jeszcze w szpitalu.
1: W szpitalu wciąż pozostają dwie ofiary nożownika. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. Sprawca zbrodni, obywatel Ukrainy, Ihor M., został aresztowany, ale przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Z tego powodu nie został jeszcze przesłuchany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Policja ustala tożsamość mężczyzny, który miał jechać hulajnogą elektryczną przez Warszawę z prędkością ponad 100 km na godzinę. Nagrania trafiły do mundurowych przez skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Jak mówi podkomisarz Monika Kaczyńska, ich autentyczność jest sprawdzana.
3: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film nie jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
0: Nagrania przedstawiają przejazd aleją Prymasa Tysiąclecia. Jeśli wykroczenia się potwierdzą, kierujący może dostać mandaty na łączną kwotę nawet 8 tysięcy złotych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, przypominają harcerze z Katowic. Dlatego wspólnie z miastem rozpoczynają bezpłatne szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Ważną częścią warsztatów jest też segment praktyczny, mówi harcmistrz Piotr Opoka z Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach.
4: Będziemy uczyć budowy schronień, rozpalania ognisk, używania kuchenek turystycznych i innych przedmiotów, które w sytuacji kryzysowej, kiedy nie będzie elektryczności, nie będzie komunikacji, będziemy mogli wykorzystać do doraźnego, kilkudniowego przetrwania, gdyż na kartce papieru wszystko jest proste i łatwe. Natomiast w sytuacji kryzysowej te proste czynności mogą okazać się bardzo trudne.
0: W trakcie warsztatów będzie można się nauczyć m.in. udzielania pierwszej pomocy i reagowania na sytuacje kryzysowe. Na szkolenia można się zapisać przez stronę internetową ZHP Katowice.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
6: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Przed nami słoneczny jesienny dzień, chociaż miejscami w centrum i na zachodzie może się zachmurzyć, to nigdzie nie będzie padać. W ciągu dnia ociepli się do 20-22 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Około 25% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Sanu, Wisły, Pilicy, Bugu, Narwi, Nysy Kłodzkiej, Odry, Górnej Warty oraz Noteci. W lasach panuje małe zagrożenie pożarowe.
5: Klimat. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl.

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
5: czują się bezpieczne i kochane.
6: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
7: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
8: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
5: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
7: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
4: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 9 minut po 9, Małgorzata Żuchowska. Dzień dobry Państwu. Izabajda Szczepan, Pawłosek, Eldar Pedorenko. To my będziemy z Państwem do południa sprawdzać te najważniejsze informacje z naszej przestrzeni i tak szybko jak się daje Państwu przekazywać. A że dzisiaj Dzień Serca, taki właściwie światowy, to kilka informacji dla Państwa. Ja nie wiem, czy one poprawią Państwu nastrój. Około 3 milionów Polaków żyje z cukrzycą typu drugiego. Z problemem nadmiernej masy ciała zmaga się już prawie 60% obywateli naszego kraju. 9 milionów z nas jest otyłych. W ubiegłym roku co trzeci dorosły Polak nie podjął żadnej formy aktywności fizycznej, nawet raz w tygodniu, włączając w to spacery czy jazdę na rowerze. Co się z nami dzieje, jak ćwiczymy? Otóż serce pompuje coraz więcej krwi, a powtarzany trening sprawia, że z czasem pracuje po prostu wydajniej, a w spoczynku często bije wolniej. Naczynia lepiej się rozszerzają, łatwiej obniżyć ciśnienie, a mięśnie sprawniej wykorzystują glukozę z krwi. Aktywność pomaga też poprawić gospodarkę tłuszczową, trzymać prawidłową masę ciała. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko nadciśnienia, zawału serca i udaru mózgu. To kto z Państwa jeszcze nie ruszył w drogę, to proponujemy. Choćby dziś, z okazji Światowego Dnia Serca, będziemy wracać do tego tematu w Polskim Radiu 24. Dlaczego od tego zaczynam? Bo mam nadzieję, że dziś pomyślimy o sobie z czułością, zaopiekujemy się sobą. No to w drogę.
3: Stan dnia.
10: Za niecałą godzinę zbiera się rząd. Zajmie się m.in. budżetem na przyszły rok i zmianami podatkowymi. Koalicja proponuje zmianę progów podatkowych, ale też dodatkowe obciążenia. Co ma się zmienić? Sylwia Białek, teraz dla Państwa. Sylwio, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Powiedziałaś, Małgosiu, że dziś Dzień Serca. Jeśli chodzi o polską politykę, to dzień bardzo dużych pieniędzy rzeczywiście, ponieważ rząd zajmie się przede wszystkim projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Czasu za dużo nie ma, ponieważ budżet musi trafić do Sejmu do końca września, więc to jeden z ostatnich możliwych terminów. Wydatki w budżecie mają wynieść ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Na obronność rząd zamierza przeznaczyć blisko 200 miliardów i to 4,51% PKB, a w rubryce ochrona zdrowia resort finansów wpisał ponad 270 miliardów złotych i to jest ponad 26 miliardów więcej niż w roku ubiegłym. Co ważne,

0: konkretne ustawy budżetowej prezydent nie może zawetować. Czyli to, co wyjdzie z Sejmu i trafi na biurko prezydenta, to już jest pewne, że będzie obowiązywać. Ale rząd szykuje też rewolucję podatkową i tym zajmie się dziś Rada Ministrów. To nie jest zaskoczenie, ponieważ o proponowanych zmianach podatkowych premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański informowali już w połowie sierpnia. Zapowiedzieli wówczas, że próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa stawka PIT, 24% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych, a to oznacza, że ta najwyższa stawka podatku, która wynosi 32%, obejmie osoby zarabiające powyżej 150 tysięcy złotych. Rząd tłumaczy, że te propozycje oznaczają oczywiście wielomiliardowe koszty dla budżetu, dlatego żeby to zrównoważyć, żeby pieniądze na te zmiany były. Rada Ministrów proponuje też podwyżki niektórych podatków i to będzie między innymi zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie z 4 do 5% i podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów, które osiągają roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. Andrzej Domański zapewniał wówczas w sierpniu, że proponowane zmiany podatkowe nie będą obciążać budżetu właśnie dzięki tym propozycjom i mniej więcej się zbilansują. Podkreślał, że w przyszłym roku dzięki tym zmianom podatkowym skorzysta 3,5 miliona podatników. Szef resortu finansów wyraził również nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę w sprawie zmian podatkowych, ponieważ jak tłumaczył, są one dobre dla podatników i odpowiedzialne fiskalnie. Pan prezydent lubi opowiadać o tym, że mamy wysoki dług, wysoki deficyt, tak tłumaczył minister finansów, a ta ustawa daje panu prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków. Trudno mi zakładać, że pan prezydent będzie za każdym razem stał po stronie koncernów, a nie po stronie Polaków, tak tłumaczył Andrzej Domański, ale prezydent Karol Nawrocki w kampanii wyborczej zapowiadał, że żadnych zmian podwyższenia podatków nie planuje i szef gabinetu prezydenta, jak usłyszał to, co rząd proponował w połowie sierpnia, stwierdził, że Rada Ministrów chce jeszcze bardziej skomplikować podatki. Paweł Szefernaker powiedział, że nowa stawka PIT 24% i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców. Krótko mówiąc, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak napisał wówczas Paweł Szefernaker w mediach społecznościowych. Więc dziś rząd obratuje. Ustawy podatkowe trafiają do Sejmu, z parlamentu wychodzą, trafiają na biurko prezydenta. No i pytanie właśnie, co Karol Nawrocki z tymi pomysłami koalicji rządzącej zrobi.
1: Sylwia Białek przygotowuje państwa na te wydarzenia. Dziękuję ci bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Dzień w sieci należy do Krakowa. Zaraz sprawdzimy. Wybory prezydenta miasta mają największe zasięgi i reakcje. Ponad dwa razy więcej niż drugi temat. Szczyt przypadł w niedzielę między 21 a 23, kiedy spływały wyniki głosowania na prezydenta Krakowa. I premier jest jedynym politykiem, który prowadzi dziś własny przekaz, bo ja myślę, że będzie kontynuacja. Dwa jego wpisy o walce z przestępczością i o cenach paliw zebrały razem blisko 12 tysięcy reakcji. W jego temacie wszystkie cztery główne wątki angażują powyżej swojej obecności. Dobrze. To teraz po naszemu. Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Kamilu, co to są zasięgi?
3: To jest...
1: Jak się je liczy, sprawdza? To jest zasięgi... to, jak często oglądamy, jak często klikamy, czy w ogóle zwracamy uwagę, przykuwamy wzrok?
3: Zasięgi to jest taka miara potencjalnego dotarcia albo tego, jak dużo osób mogło zobaczyć dany materiał. Właśnie dotarcie jest lepszą miarą, bo pokazuje nam już trochę bardziej, kto i kiedy obejrzał na przykład rolkę, kto kiedy przeczytał jakiś artykuł.
1: Wystarczy, że się na niej zatrzymamy, czy musimy w nią kliknąć? To jest taka moja ciekawość.
3: Zatrzymamy taki ciekawostka z obszaru technologii. Google już wie, co będziemy albo kiedy będziemy chcieli coś obejrzeć w momencie, kiedy wyciągamy telefon z kieszeni. No już wtedy jesteśmy zapisywani.
1: W ogóle nie jestem zaskoczona, bo jak wchodzimy do sklepu, to przynajmniej niektóre już wiedzą, co chcemy kupić.
3: Czasem tak jest rzeczywiście, no ale to na razie jeszcze jest.

0: dość odległa pieśń przyszłości, żeby wszystkie sklepy tak miały, żeby nam, nie wiem, na półkach podświetlały rzeczy, które rzeczywiście chcemy kupić, albo które są nam potrzebne, albo które wcześniej sobie zapisaliśmy na liście. Mhm.
1: Kto dostaje cięgi w internecie przez wybory w Krakowie?
0: Och, no to zależy, w której bańce, na którą bańkę spojrzymy. Dzisiaj jest Dzień Serca, tak?
1: No to tutaj bądźmy łagodni dla siebie, tak?
0: Z mojego podwórka sobie myślę, że są dwa obszary. No serduszka, wiadomo, każdy zna serduszka w internecie, które najczęściej pokazują, czy daną sprawę lubimy, ale czasem też ironicznie możemy się odnieść serduszkiem do pewnego wpisu albo do pewnej wypowiedzi polityka. Ale druga sprawa jest taka, że aktywność fizyczna, oczywiście ja popieram, rękami i nogami się do tego, pod tym podpisuję. Natomiast to, co czytamy i to, co piszemy w internecie, no również powoduje szybsze bicie serca. Czyli ale dzisiejszy dzień jest tak naprawdę doskonałym momentem,
1: nie wiem, czy o taki
0: żebyśmy
1: wysiłek
0: porozmawiali,
1: chodzi.
0: Żebyśmy
1: czy,
0: porozmawiali
1: jasne.
0: O tym, co się dzieje.
1: Mm-hmm. Wysiłek intelektualny, mówi pan, no dobrze.
0: No to oczywiście, że tak. Natomiast kto rzeczywiście najwięcej cięgów zbiera, no to z jednej strony chyba jednak... Jakby to powiedzieć.
1: Śmiało, proszę się nie obawiać.
0: To powiedzieć. Największe cięgi zbiera wszystko to, co się wydarzyło przed. Znaczy te rozbudzone nadzieje na to, że być może kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobędzie ponad 30% i twierdzenia mówiące o tym, że na przykład Daria Gosek-Popiołek wyprzedzi, albo że nie ma opcji, żeby Aleksandra Owca wyprzedziła Darię Gosek-Popiołek. No, we wczorajszym badaniu widzimy też, że sondaże były na cenzurowanym, to znaczy jak tam wcześniej pokazywały i jak Exit Poll pokazał wyniki po 21 albo o 21. No więc wydaje się, że no, oczywiście w tej bańce antygibałowej, w cudzysłowie oczywiście, no będziemy mieli też informacje o tym, czy kandydat w drugiej turze ma te długi u swojego ojca, czy nie ma, jakie są powiązania między nim a światem deweloperskim w Krakowie, czy są,
1: no,
0: czy
1: ale
0: jest
1: o tym
0: konflikt
1: to już kiedyś
0: interesów,
1: Jacek Majchrowski mówił, prawda?
0: No właśnie, i ta książka
1: uwagę,
0: teraz
1: że...
0: krąży.
1: No i krytykował Łukasza Gibałę, mówił, że to jest ostatni człowiek, na którego on zagłosuje.
0: Ciekawe, kto byłby pierwszy.
1: Prawda? Swój głos wycofała też Małgorzata Wasserman i to mogło się przyczynić do porażki w starciu z Miszalskim, z panem Miszalskim. Więc jest sporo wątpliwości. Ja jestem przekonana, że one, delikatnie mówiąc, wypłyną, że teraz praca w re, prawda? Żeby wyciągnąć wszystko, co się da.
0: Tak. No my kandydatka koalicji... Pani Piątkowska już podczas chyba wieczoru wyborczego powiedziała, że w zasadzie to na zawsze miała serce po lewej stronie.
1: O.
0: No to już wiemy, że ta walka o wyborcę antygibałowego, znowu tak powiem, bo to jest dużo lepiej oddaje lokalną politykę niż jakieś partie polityczne z tej ogólnopolskiej polityki. No więc to będzie walka, która, no to profesor Flis powiedział, że to wcale może nie być takie pewne, że
1: no
0: Łukasz
1: tak, on przypomina wybory, w których to ktoś, kto zdecydowanie wygrał pierwszą turę, drugą przegrywa i to wcale nie musimy myśleć tylko i wyłącznie o lokalnych, bo te ostatnie prezydenckie.
0: Ale z drugiej strony też zależy,
1: ale
0: kto
1: to
0: mówi, bo jak Daria
1: Gosek-Popiołek
0: powiedziała podczas wieczoru wyborczego, że było tak, że prezydenci, znaczy kładli się, a kandydaci jako prezydenci budzili się jako przegrani, no to akurat w kontekście wyniku Darii Gosek-Popiołek było to dość absurdalne. No ale już jeśli odniesiemy to do rywalizacji pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską, to rzeczywiście może mieć tutaj zastosowanie. Natomiast
1: jest, nikt nie może spać spokojnie, to bez dwóch zdań wybiera...
0: No bo to jest kampania, żeby te nadrobić te punkty procentowe, no albo stracić, jeżeli nastąpi jakaś spektakularna wpadka.

0: walka albo klęska. Natomiast jeśli chodzi o to, co w internecie się dzieje wokół, wokół wyborów, no tutaj wybrzmiewa taka dychotomia pomiędzy tym, czy Koalicja Obywatelska straciła na tych wyborach, czy nie. Znaczy, czy Monika Piątkowska rzeczywiście przegrała też tak symbolicznie, czy nie. No i tutaj wcale nie jest takie pewne. Znaczy, internauci, tam jest, nie wiem, 40 parę do 50 parę procent. 50 parę to jest oczywiście taka narracja, że Koalicja Obywatelska no jednak nie dowiosła. Znaczy, że coś tam złego się dzieje, że to może być w dalszej konsekwencji sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej, ale 40 parę procent mówi, że tak jest.
1: Tak, bo są bardzo duże wątpliwości, czy te lokalne, samorządowe wybory mają takie rzeczywiste przełożenie na ogólnokrajową politykę. Tam się w Krakowie za dużo wydarzyło, żeby to przełożenie było takie proste. Ale jak weźmiemy pod uwagę brak struktur Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, bo przecież nasz gość się uśmiecha, to od razu państwu podpowiem. Przecież struktury zostały rozwiązane. Przecież na ratunek ruszał Donald Tusk, pani Piątkowskiej, prawda? Więc kto wie, czy jej wynik nie jest jednak sukcesem, biorąc pod uwagę całe zaplecze.
0: No, wspominałem o tym symbolicznym zwycięstwie albo przegranej i gdyby tylko pani Monika Piątkowska przekroczyła te 30%, no to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. Znaczy to symbolicznie 29,9,
1: a 30%. No właśnie, ale było tak blisko. Jest jednak, tak?
0: Tak, jest to i komunikacyjnie
1: miejsca po przecinku
0: też
1: mają znaczenie. No
0: dokładnie tak. Zabrakło kilkuset pewnie głosów. Natomiast no, nie można tego traktować jako porażkę. Monika Piątkowska weszła do drugiej tury. Różnica to jest kilka punktów procentowych. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie teraz ze zbieraniem tego elektoratu. Albo przynajmniej z prowadzeniem kampanii w tę stronę, żeby wyborcy, którzy chcieliby zagłosować na Łukasza Gibały, zostali w domu. No bo przecież w kampanii nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać nowe głosy, ale też żeby odebrać jakkolwiek głosy przeciwnikowi. No ale też trzeba pamiętać, że to były takie narracje, że Kraków konserwatywny, tutaj na pewno partia Razem będzie miała 1-2%.
1: No ja się okazało, że podobnie jak część internautów, bo to zdaje się na partię Razem, w ogóle na lewicę największa kpina spłynęła, tak? Ta internetowa.
0: Tak, tak, tak. No a tutaj ponad 7% kandydatka partii Razem. No więc rzeczywiście ja się zgadzam, że te lokalne wybory mają i nie mają przełożenia na tą ogólnopolską politykę. Może odwrotnie, jest trochę większy przepływ, ale no, z zaciekawieniem będziemy obserwować.
1: A jak się ma w sieci referendum, które się nie odbędzie, to warszawskie, w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, bo już wiemy, że za mało głosów zostało zebranych, żeby referendum się mogło odbyć.
0: No ono się pojawiło we wczorajszych tych najbardziej zasięgowych tematach. Natomiast to wcale nie jest tak, że internauci jakoś szczególnie negatywnie podeszli do tej całej sprawy. Znaczy, z tego co pamiętam, tam około 60% wypowiedzi były wypowiedzi sugerujące, że no okej, Warszawa nie chce zmienić prezydenta. A nie, że to zupełne fiasko tych organizatorów i w zasadzie powinni zapaść się pod ziemię. No ale z drugiej strony, no nie zebrać 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem referendalnym
1: nie
0: w Warszawie.
1: Nie zebrać 3 tysięcy? W Krakowie?
0: I nie zebrać 3000 w Krakowie, prawda? Tak. Trzeba albo mieć rzucane pod nogi kłody zewsząd, albo być tak niesprawnym organizacyjnie, żeby rzeczywiście...
1: Albo Rafał Trzaskowski jest tak popularny w stolicy.
0: Albo tak, albo po prostu warszawiacy nie widzą alternatywy.
1: Właśnie. Ksiądz Adrian nie pytał internetu, czy wolno mu przebaczyć. Wygłosił homilię, powiedział o miłości i przebaczeniu, a Polska Sieć natychmiast zrobiła z tego referendum nad tym, jak daleko właściwie powinno ingerować chrześcijaństwo w nasze życie. Ta sytuacja z Jarosławia i ksiądz, który został poszkodowany w ataku nożownika i niezwykle autentycznie brzmiały jego słowa, bo nawet jeśli czytał je z kartki, to

0: to to nie miało większego znaczenia? Jak to odebraliśmy?
1: W gruncie rzeczy dobrze. Znaczy trzy czwarte opinii było pozytywnych, ale no, blisko 25, czy tam ponad 25% komentarzy było negatywne. Ja sam widziałem memy z przeróbkami księdza, który stoi na ołtarzu i tą homilię mówi. Gdzieś tam mi się na tablicy wyświetliło. Więc to nie jest tak, że się zjednoczyliśmy, ale rzeczywiście dostrzegliśmy, że i połączyły się te bańki w pewnym momencie, że choć raz ci, którzy wcześniej byli antyklerykalni na przykład, mogli się zgodzić z księdzem.
0: A zwłaszcza, że była też reakcja episkopatu szybsza niż zwykle, prawda? I
1: tak. Jestem
0: ciekawa konsekwencji tej homilii. Takiej trochę odsuniętej w
1: Obawiam
0: czasie.
1: Się, że jutro już nikt nie będzie o tym pamiętał w internecie.
0: Taki jest internet, czy my tacy jesteśmy?
1: Tacy my jesteśmy w internecie.
0: Czy takie są algorytmy?
1: Tacy my jesteśmy w internecie.
0: No właśnie, bo to one, ja zapytałam o algorytmy, bo to one często
1: tak. Zarządzają
0: naszą zbiorową wyobraźnią.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, Kamil Smogorzewski, Res Futura, o tym, jacy jesteśmy.
1: Dziękuję również.
2: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Na zegarach 9:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza złożenie zawiadomienia w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Pismo sędziego Sławomira Patyry wpłynęło do resortu wczoraj. Dotychczas były to jedynie doniesienia medialne. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przy wyznaczaniu składów orzekających. Pismo trafi do Prokuratury Krajowej. Tam zapadną dalsze decyzje, mówi rzeczniczka resortu sprawiedliwości Dominika Ziętara.
10: Prokurator krajowy podejmie decyzję, gdzie sprawa będzie rozpatrywana, czy zostanie ona przekazana do właściwej jednostki prokuratury, czy też może zespołu wewnątrz prokuratury krajowej.
9: Trybunał Konstytucyjny odrzuca zarzuty. W komunikacie zapewnia, że jego prezes Bogdan Święczkowski wyznaczał składy zgodnie z prawem i nie wpływał bezprawnie na treść orzeczeń. Za pół godziny początek posiedzenia rządu. Ministrowie chcą podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. W planach jest też nowa 24% stawka PIT. Rada Ministrów ma omówić również projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Więcej o tym w informacjach za pół godziny. Drugi etap wyborczego wyścigu. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska walczą o fotel prezydenta Krakowa. Pierwszą turę wygrał Gibała, który otrzymał ponad 36% głosów. Senatorkę Koalicji Obywatelskiej poparło blisko 30% mieszkańców. Na zdaniem gościa naszego poranka Macieja Koniecznego z partii Razem prawdopodobnie wygra miejski radny.
11: Wszystko wskazuje na to, że faworytem jest Łukasz Gibała, który dzięki zasobnemu kontu bankowemu i determinacji w końcu chyba dopnie swego i zobaczymy, jak mu pójdzie rządzenie Krakowem. Oczywiście może się jeszcze coś wydarzyć na ostatniej prostej, ale na ten moment faworytem jest Łukasz Gibała.
9: Michał Gramatyka z Polski 2050 podkreślał natomiast w naszym studiu, że Łukasz Gibała jest już dobrze znany mieszkańcom Krakowa.
12: Gibała to nie jest nieznane nazwisko w Krakowie. To jest człowiek, który któryś raz startował po zaszczytne stanowisko prezydenta miasta Krakowa i w zasadzie nie dziwi.

0: Nie jego zwycięstwo w tej pierwszej turze.
1: Druga tura wyborów zaplanowana jest na 11 października. Trudne tygodnie przed kierowcami, którzy jeżdżą ekspresową trójką, rusza remont na

0: 10 zapraszam już w imieniu Aleksandry Kozery. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9.33, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Jesteśmy cały czas z Państwem. Według informacji od wójta Dorohuska Wojciecha Sawy, dron uderzył obok starego terminala po ukraińskiej stronie granicy. Po godzinie 17 wznowiono odprawy w Dorohusku i Zosinie. Wcześniej na obu przejściach zarządzono ewakuację. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dron spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku. Polska Obrona Powietrzna i lotnictwo pozostawały w gotowości, ale alert został później odwołany. Straż Graniczna nie odnotowała żadnych zdarzeń na terytorium naszego kraju. I właśnie takie informacje jak wybuchy, czarny dym i odgłosy wybuchów, które docierają do naszych uszu, to się powoli staje naszą codziennością w tym rejonie naszego kraju.
1: Komentarz.
2: Mariusz Marszałkowski, Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
2: No musimy to zaakceptować. Ja nie mówię przyzwyczaić się w jakiś sposób, powiedzmy, niereaktywny, ale przyzwyczaić się znaczy nauczyć się reagować?
3: No, żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. No, innego nie wybierzemy. Mamy od prawie 5 lat wojny za naszą granicą i to ryzyko różnego rodzaju działań o charakterze militarnym no na pewno jest większe niż jeszcze 10 lat temu, kiedy nikt nie przewidywał tego, że w ogóle pełnoskalowy konflikt w Europie może wybuchnąć i może tak długo trwać. No na pewno trzeba się przygotowywać i pod względem wojskowym, czyli przygotowywać armię, modernizować ją, szkolić po to, żeby odstraszać, a w razie już tej ewentualnej konieczności użycia, żeby ta armia skutecznie funkcjonowała w tym nowym środowisku wojennym, nowym środowisku pola walki, gdzie pełno jest nowych technologii, nowych rozwiązań, które wcześniej nie były aż tak stosowane. A z drugiej strony, no my jako społeczeństwo musimy się przystosować i przygotować, bo przystosować to jest jedno, czyli zaakceptować sytuację, w której żyjemy, ale też wprowadzać pewne korekty do swojego życia, wprowadzać pewne nowe pojęcia, których wcześniej nie używaliśmy. Bo rzeczywiście to nie chodzi o kwestię straszenia czy budzenia paniki. Po prostu każdy rozsądny człowiek, jeżeli widzi, że pojawia się na horyzoncie zagrożenie, to stara się w jakiś sposób mitygować to zagrożenie, je zmniejszać. I temu też służy właśnie to, żeby to nawoływanie do tego, żeby ludzie bardziej no, poważnie podchodzili do tych zagrożeń, które dzisiaj no, widzimy, co się dzieje na Ukrainie i co się dzieje na granicy Ukrainy z Polską, no, żeby w przyszłości nie mieć podobnej sytuacji u siebie.
2: Jak wiele szkód mogą nam narobić te odrzutowe drony? Znaczy, jakie my mamy na nie sposoby? Mamy w ogóle?
3: Znaczy to trudno jednoznacznie wskazywać jakieś konkretne scenariusze, dlatego że odrzutowy dron różni się od tłokowego drona tym, że ma inny napęd. Natomiast głowica bojowa...
2: Przede wszystkim różni się tym, że się szybciej porusza, zdecydowanie.
3: Szybciej się porusza, może na większych wysokościach lecieć, więc jest trudniejsze do zastrzelenia takimi klasycznymi sposobami, które jeszcze te drony tłokowe można próbować właśnie w ten sposób zwalczać. No to jest duże zagrożenie, ale zagrożenie w głównej mierze nie wynikające z zaawansowania tej technologii, czy ich jakiegoś specyficznego charakteru, tylko dlatego, że po prostu o ile w przypadku pocisków manewrujących, typowych, takich, które klasycznie znaliśmy na początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, to te pociski były wystrzeliwywane z ciężkich bombowców, z samolotów, które wlatywały, są wolne, leciały do specjalnej strefy zrzutów, no i wtedy dopiero zrzucały te pociski, te rakiety leciały do celu kilka, nawet kilkanaście godzin. I w tym czasie no, obrońca, czy w tym przypadku Ukraina, mogła się przygotować, mogła schować to, co trzeba, mogła się ukryć, wszcząć alarmy. Z szachidami, czy gieraniami dzisiaj nazwanymi tak, bo to rosyjska produkcja, jest ten problem, że one są wystrzeliwywane z lądu, czyli w każdej chwili można je wystrzelić bez ostrzeżenia, bez żadnych specjalnych przygotowań.
2: Na przykład z ciężarówki?

0: Czego można je, z jakiego obiektu?
1: Można je wystrzeliwywać z ciężarówek, można je wystrzeliwywać z dachów pick-upów, rozpędza się pick-upa do odpowiedniej
0: prędkości. Czy właściwie z każdego miejsca, prawda?
1: Tak, no można z każdego miejsca dzisiaj właściwie te bezzałogowce wystrzeliwywać. I one, no, szczególnie te z napędem odrzutowym, przelatują do celu już w krótkim czasie relatywnie. Zatem to jest, i to są jakby pierwsza rzecz, czyli ich stosowanie, sposób stosowania jest znacznie uproszczony względem tych klasycznych systemów uzbrojenia. Ale jeszcze większym zagrożeniem jest to, że o ile na przykład Rosjanie w ciągu roku produkują pomiędzy 600 a 900 pocisków rakietowych typu H-101, czyli tych, które na przykład spadły w województwie lubelskim miesiąc temu, to w przypadku Gierani to tych bezzałogowców produkują 300, ale dziennie. I to jest największe zagrożenie, czyli oni po prostu masową produkcją mogą relatywnie tanimi środkami, bo one nie są zaawansowane tak jak rakiety, nie są aż tak odporne na różnego rodzaju zakłócenia, łatwiej je zestrzelić, jeżeli już mamy sposób na zestrzeliwywanie. Natomiast no niestety ze względu na tą masowość przy tej skali produkcji zawsze coś się może przedrzeć. No, a widać, że na Ukrainie ze względu na braki w obronie powietrznej i coraz częstsze stosowanie różne taktyki stosowania tych bezzałogowców, no coraz więcej jednak ich skutecznie razi swoje cele.
0: No tak, zwłaszcza, że te Gieranie, dobrze odmieniam nazwę tak. Rosyjskiego drona, one się poruszają kilkanaście razy szybciej niż te tradycyjnie? Czy kilkadziesiąt? Jak to?
1: To znaczy, jaka to jest skala? W przypadku Gierania 2, czyli tego osławionego szachida, to jego prędkość przelotowa to jest 200-250 km na godzinę. W przypadku Gierania 5, czyli tego odrzutowego, już przypominającego bardziej pocisk manewrujący, to jest pomiędzy 600 a 700 km na godzinę. Zatem no, jest to no, co najmniej trzy razy więcej niż ten tłokowy szachid, który był znany dotychczas, był stosowany dotychczas. Ale pamiętajmy, że poza tym, że tam się różni silnik, to w ogóle rodzina tych dronów, tych bezzałogowców, to już nie są te drony, które dostarczył Iran w 2022-2023 roku, kiedy to były proste, relatywnie proste bomby latające, czyli to był środek, który wystrzeliwano, zaprogramowano tor lotu i cel. I ten bezzałogowiec po prostu już w taki trochę bezwiedny sposób leciał do tego celu. Jeżeli trafił, to trafił, jeżeli nie trafił, no to nie trafił, ale przynajmniej wyrządził jakieś tam szkody, nazwijmy to ekonomiczne, no bo trzeba go było zestrzelić. Teraz ta cała rodzina dronów, pocisków Gierani, bo to jest Gierań 2, Gierań 3, Gierań 4, aż do Gierania 5. Każdy z nich się różni trochę budową, trochę różni się głowicą, trochę różni się przeznaczeniem. To są już bezzałogowce, które są wyposażane w różne rodzaje systemy, sensory, na przykład kamery. Na przykład mogą łączyć się pomiędzy sobą i przekazywać informacje w ten sposób, że do ostatniego momentu te bezzałogowce można sterować. Czyli operator może mu wyznaczać cel jeszcze zanim ten dron uderzy. I to jest potężne zagrożenie, dlatego że te drony to już nie jest tylko taki właśnie prosty sposób od A do B uderzenia, tylko to jest już system, który może zbierać dane, może wykrywać na przykład dla innych dronów cele. I to jest największe zagrożenie. Rosjanie...
0: Panie redaktorze, no to ja wracam do pytania. Jakie my mamy sposoby, bo te ostatnie spadły 2 kilometry od naszej granicy. Ale gdyby oni mieli taki cel, i takie założenie, że on ma spaść po naszej stronie, to co my, jakie my mamy opcje?
1: Znaczy przede wszystkim, jeżeli chodzi o systemy obrony powietrznej, no to mamy obronę powietrzną, to znaczy systemy, które są w stanie zestrzeliwywać te drony, bo one nie są niezniszczalne i nie są jakimś bardzo dużym wyzwaniem dla współczesnej obrony powietrznej. Wyzwaniem jest cena zwalczania ich, no bo można je zwalczać pociskiem do systemu CAM na przykład, czyli do tych wyrzutni, które mamy produkowane, czy mają być produkowane w Polsce. Tyle, że tam pocisk rakietowy kosztuje 500-700 tysięcy dolarów. Taki szachid, nawet odrzutowy, kosztuje około 700, około 100 tysięcy dolarów. Także koszt pocisku przeciwlotniczego, który ma zostać wykorzystany do zwalczania tego zagrożenia, jest siedmiokrotnie droższy niż sam cel. A tak jak powiedziałem, tych dronów Rosjanie produkują pomiędzy 250 a 300 sztuk dziennie.

0: Zatem jeżeli oni by chcieli nas zasypać tymi dronami, to po prostu my w krótkim czasie zbankrutujemy ze względu na to, że po prostu te koszty przeciwdziałania są wyższe niż nawet koszty tego szachida. Zatem to jest problem podstawowy. Jeżeli chodzi o same systemy, to mamy lotnictwo. Można te drony zwalczać lotnictwem, czyli samolotami, ale z drugiej strony, i to pokazuje obecna sytuacja, my przy każdym większym ataku rosyjskim na Ukrainę przy granicy z Polską podrywamy myśliwce, które lecą z Łaska, czyli z Podłodzi albo z Poznania, muszą przekraczać się barierę dźwięku, czyli jest ten sonic boom tak zwany, co niektórzy donoszą o takim trzasku, uderzeniu w powietrzu. Te samoloty lecą gdzieś przy granicy, zbierają się, no i czekają. Problem jest taki, że godzina lotu takiego myśliwca to jest około 70 tysięcy złotych. Kosztuje paliwo, kosztują części. Te samoloty też mają odpowiedni tak zwany resurs, czyli możliwości przebywania w powietrzu. Pamiętajmy, że F-16, czyli nasz trzon floty bojowej, to są samoloty, które już mają 20 lat. To nie są młode maszyny, to nie są nowe samoloty. F-35 jeszcze nie weszło do operacyjnej służby, a nawet jeżeli wejdzie, no to te samoloty są jeszcze droższe, jeszcze bardziej kosztowne w eksploatacji. Zatem no, trzeba znaleźć jakiś sposób, który będzie bardziej ekonomiczny i efektywny.
1: Natomiast... No dobrze, a coś jest na celowniku? To znaczy coś jest w planach? Jakieś rozwiązanie? MON zapowiada zmianę procedur użycia uzbrojenia przez lotnictwo. Kluczowa zmiana ma umożliwić szybsze otwarcie ognia bez konieczności oczekiwania na pełną identyfikację wizualną obiektu, znaczy na identyfikację wzrokową, tak? Pilota, który w ostatnim momencie stwierdzi, mogę atakować. Tak? To o to chodzi, panie redaktorze.
0: No tak, teraz jest zasada taka, że pilot myśliwca, zanim zdecyduje się o otwarciu ognia, musi cel zidentyfikować wzrokowo, czyli po prostu musi go widzieć. No jeżeli mamy szybki pocisk manewrujący czy szybkiego drona odrzutowego, no to pilot musi go dogonić, musi zobaczyć i wtedy dopiero jest decyzja o tym, czy go zestrzeliwujemy, czy nie. To powoduje, że kosztuje to czas. Każda minuta to jest kilkadziesiąt kilometrów przeleconych przez terytorium naszego kraju. No i niestety jakieś ryzyko tego, że ten dron po prostu wleci głęboko i może coś uderzyć. Nie jesteśmy w czasie wojny jak Ukraińcy, którzy strzeli wywołują wszystko, co nie jest ich i co jest w powietrzu. To jest inna sytuacja. My jesteśmy w czasie pokoju. Nad naszą przestrzenią powietrzną latają cywilne samoloty, latają samoloty służb, sojuszników i tak dalej, więc tutaj wymagana jest bardzo duża ostrożność. No, zmiana przepisów czy tych procedur, o których pani powiedziała, no, są potrzebne i na pewno w sytuacji takiego zagrożenia, kiedy ten dron rzeczywiście czy rakieta by wleciała w naszą przestrzeń i kierowała się gdzieś nad ważny obszar, to na pewno łatwiej ją będzie zneutralizować niż dotychczas.
1: To cały czas nie oznacza naszej decyzji o zestrzeliwaniu rosyjskich dronów, na przykład jeszcze nad Ukrainą. Słuchałam wczoraj wypowiedzi generała Romana Polko, który mówił, że już na to czas. Ale wiceminister Tomczyk mówi, wiceminister obrony narodowej mówi, że to wymagałoby uzgodnienia na poziomie całego NATO, ale może właśnie jest na to pora.
0: Pamiętajmy, że to jest bardzo delikatna kwestia polityczno-militarna. Znaczy, zestrzeliwywanie samolotów czy celów, które wlatują, są nad terytorium Ukrainy. No oczywiście no z perspektywy ukraińskiej to jest bardzo pożądane. No Ukraińcy by bardzo chcieli, żeby NATO zestrzeliwywało swoimi środkami zagrożenia, które są nad zachodnią Ukrainą. Te apele były już w 2022 roku, czyli ustanowienie strefy zakazu lotu nad Ukrainą, czyli takiej strefy, w której na przykład amerykańskie czy w ogóle natowskie samoloty mogłyby zestrzeliwywać wszystko, co się znajduje w powietrzu. Natomiast ze względów politycznych, ze względów pewnych braku chęci eskalacji tego konfliktu i wywylania się go poza Ukrainę, no, raczej nikt się na to nie będzie decydował. To znaczy, po pierwsze, tak jak powiedziałem, ekonomicznie dzisiaj nasze środki nie pozwalają na efektywne zwalczanie tego typu zagrożeń, ale to nie jest do końca wina nasza. Po prostu ten system uderzeniowy, te szachidy, gieranie tak szybko ewoluują, tak szybko zmienia się ta technologia, że żaden

0: kraj w czasie pokoju nie byłby w stanie dostosować ad hoc swoich możliwości do tego zagrożenia. Szachidy pojawiły się w 22 roku pod koniec. Mamy 26 rok, jest niespełna 4 lata minęło od pierwszego użycia szachida, które były, tak jak powiedziałem, prostymi środkami. Dziś mamy zaawansowane odrzutowe gieranie, które naprawdę mogą sprawić potężne zagrożenie.
1: Zatem no i to, panie redaktorze, to nie koniec z pewnością, prawda?
0: No nie koniec. No już tak. Na pewno Rosjanie pracują nad kolejnymi iteracjami, jeszcze groźniejszymi, więc my musimy brać lekcje z tego, analizować, no i przygotowywać się do ewentualnego odparcia tego zagrożenia.
1: Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, komentując wczorajszy incydent w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku, mówił o tym, że Rosja wywiera presję na Europę, żeby ograniczyć wsparcie dla Ukrainy. Mówił w radiowej Jedynce, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, nie wolno go ignorować.
2: Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, które istnieje. Taktyka Rosji dzisiaj jest oczywista i to jest próba utrzymywania presji na Europę. Próba dzielenia społeczeństwa właśnie po to, żebyśmy my odpuścili wsparcie Ukrainy. Więc ta taktyka jest oczywista i Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy.
1: Panie redaktorze, jest gotowa?
0: No, patrząc z perspektywy wojskowej, no to, Europa ma swoje, ma nowoczesną armię, ma armię, która jest w stanie zwalczać zagrożenia rosyjskie, ale tak jak powiedziałem, my nie jesteśmy w okresie wojny. No, znaczy nam nie grozi to, co przynajmniej na razie nie grozi to, co Ukrainie. Rosjanie oczywiście chcą wzmacniać poczucie zagrożenia, chcą, żeby to zagrożenie było wśród naszych obywateli no, paraliżujące wręcz, czyli żeby też przy urnach wyborczych głównie podejmować decyzje o deeskalacjach. Stąd też niektóre partie polityczne w Europie bardzo głośno, bardzo mocno grają właśnie tym atutem, czy tą kartą, czyli Rosjanie powodują panikę, powodują różne, czy realizują różne zadania w Europie, które mają powodować strach wśród obywateli, a te partie wychodzą automatycznie z jakimś remedium, z jakimś rozwiązaniem tego problemu, oczywiście korzystnym dla Rosji, bo to trzeba mieć świadomość. Zatem to jest działanie, które Rosjanie podejmują od 22 roku, a nawet wcześniej, jeżeli popatrzymy sobie na historię rosyjskich działań na terytorium Europy. Zatem czy my jesteśmy gotowi? No, nigdy nie będziemy tak gotowi na zagrożenie, jak Rosjanie są gotowi na eskalację. To trzeba mieć świadomość.
1: No czyli tak, Rosjanie zdecydowanie. Tylko coraz częściej czytamy, i to każdy z nas ma dostęp do tych informacji, że żeby nadwyrężyć sojusz, natowski sojusz, są w stanie zaatakować kinetycznie, bo w inny sposób nie zdemaskują słabości sojuszu, słabości relacji, reagowania i tak dalej, i tak dalej.
0: Oczywiście zawsze jest wariant taki, że Rosjanie będą decydować się na jeszcze większą eskalację również w charakterze takim wojennym. To trzeba mieć oczywiście świadomość. Natomiast jeżeli patrzymy realnie na zaangażowanie Rosji na Ukrainie i braki postępów rosyjskiej armii w tamtym obszarze, gdzie Ukraina jest dużo słabsza niż państwa zachodnie i Europy, dużo słabsza militarnie niż państwa natowskie w większości przypadków, to trudno sobie wyobrazić, żeby Rosjanie przewidywali jakiś sukces. Znaczy kampanię można oczywiście zrobić, tylko pytanie jest, czy jaki ona będzie miała cel. Zastraszyć Zachód, no to wtedy wszyscy będą, jeszcze bardziej będzie eskalacja, jeszcze bardziej będzie to trudne dla Rosji, żeby ewentualnie osiągać swoje cele w przyszłości. Dlatego no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby Rosjanie dzisiaj chcieli otwartego konfliktu z NATO, kiedy nie ma zamkniętego konfliktu z Ukrainą. Jeżeli skończy się wojna z Ukrainą i Rosjanie zluzują te 600-700 tysięcy żołnierzy, którzy dzisiaj są zaangażowani w wojnę z Ukrainą, to wtedy będzie inny scenariusz. Wtedy rzeczywiście będziemy musieli rozważać wszystkie warianty. Natomiast czy dzisiaj to jest możliwe? Ja wątpię. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że Rosjanie od 22 roku zachowują się nierozsądnie, nieracjonalnie, wbrew logice, która kazała jednak współegzystować z Europą, chociaż wbrew niektórym państwom, choćby Polsce przez wiele lat.

0: Więc wszystko trzeba brać pod uwagę, natomiast według mnie ten wariant militarny na chwilę obecną jest najmniej prawdopodobny.
1: Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Dęblinie będą serwisować silniki wykorzystywane w śmigłowcach Apache. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele amerykańskiej firmy General Electric Aerospace i Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 1. To oficjalny komunikat. Panie redaktorze, jakie są szanse na to, żeby Ukraina dostała licencję, Ukraina w kooperacji z Polską dostała licencję na produkcję Patriotów?
0: Na produkcję Patriotów Ukraina nie ma żadnych szans, żadnej licencji nie dostanie.
1: No to skąd te zapowiedzi Włodymyra Zełenskiego, to wahanie Donalda Trumpa, który raz mówi tak, raz mówi inaczej?
0: Polityczny wymiar w mojej ocenie. I no, Donald Trump różne rzeczy mówi, to też trzeba się do tego przyzwyczaić, czy my mogliśmy się już przyzwyczaić wielokrotnie. To, że Ukraina oczekuje tego, to jest jedno. Ukraina, tak jak wspomniałem wcześniej, oczekuje zamknięcia przestrzeni powietrznej od 2022 roku i tego nie dostała. Zatem no, ja bym do tego podchodził z dużą dozą jednak ostrożności. Polska nie dostanie licencji na produkcję Patriotów i to jest też element, który trzeba mówić, bo niektórzy wyobrażają chyba sobie, że u nas będą powstawać te pociski. Nie
1: no
0: będą
1: taka
0: powstawać.
1: Była opcja, panie redaktorze, że w Ukrainie to niebo jest zagrożenie, ale gdzieś w zachodniej Polsce to już, to
0: nie
1: już
0: ma
1: owszem.
0: Nie ma woli żadnej, żeby
1: ale
0: ze strony...
1: Ale mówiła o tym pani minister Sobkowiak-Czarnecka
0: też. Pani minister
1: też.
0: Politycznie może mówić dużo rzeczy, natomiast nie ma opcji takiej, żeby w Polsce produkowano pociski do Patriotów. Komponenty niektóre tak. I zresztą do dzisiaj się już produkuje i to nie jest jakaś wielka tajemnica, że u nas się produkuje silniki sterujące wektorowo do właśnie pocisków Patriot. I tyle. No, nie będzie produkcji pocisków Patriot, dlatego że przeciwko temu są całkowicie firmy amerykańskie, w tym główny producent tych pocisków, czyli firma Lockheed Martin, która nie udzieli nikomu licencji na produkcję tego typu pocisków, bo po prostu dla nich to jest żyła złota, z której będą korzystać przez najbliższe kilkanaście lat, patrząc na to, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu uzbrojenie.
1: No ale sami są w potrzebie.
0: No są w potrzebie, no i cały czas produkują, rozwijają te zakłady, rozbudowują te zakłady. Jeszcze kilka lat temu tych pocisków produkowało się 200 sztuk rocznie, dzisiaj to jest około 700 sztuk rocznie. Mówi się w perspektywie następnych dwóch lat o tym, że produkcja zostanie zwiększona do około 1500 sztuk rocznie. Zatem Amerykanie cały czas zwiększają tę produkcję. No, z perspektywy biznesowej oni nie mają interesu w tym, żeby komukolwiek dawać produkcję tych pocisków. Pamiętajmy, że po części te pociski produkują Japończycy u siebie, oczywiście z zespołów też dostarczonych przez Amerykanów. Takie plany mają też Niemcy, więc jeżeli ktoś w Europie miałby dostać licencję na częściową produkcję pocisków Patriot, PAC-3 MSE, to byliby to Niemcy, nie Polacy, nie Ukraińcy.
1: No tak, ale to jest tak jakby jakiś, jakby popularny producent napoju gazowanego sprzedał tajną albo przekazał komuś tajną od lat recepturę na ten napój. Tak trochę.
0: No trochę tak, trochę tak.
1: No dobrze, a z bazą, stałą bazą amerykańskich wojsk w Polsce jest podobnie?
0: Tutaj większy
1: pozostanie w sferze deklaracji. W grudniu mamy poznać jakieś oficjalne ustalenia w tej sprawie i mamy je poznać oficjalnie. O.
0: To znaczy tak, myślę, że zielone światło ze strony politycznej padło, bo z tego, co mówi publicznie Donald Trump i co mówią też polscy politycy odwiedzający co rusz Waszyngton, to jest wola polityczna ze strony Waszyngtonu, Białego Domu, żeby taką bazę u nas ulokować, stałą obecność. Wiemy po stronie Pentagonu, że jest wstępne, no, pewne pozytywne, optymistyczne sygnały mówiące o tym, że może tak się stać. Teraz trwa cały czas przegląd amerykańskiego zaangażowania na świecie i obecności militarnej Stanów Zjednoczonych. Po tym przeglądzie, czyli mniej więcej w listopadzie, będą podejmowane decyzje co do dalszych kroków. Możliwe, że u nas powstanie ta baza stała. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formie, nie wiadomo ile tych żołnierzy stałych mogłoby być, bo tu mogą być pewne rozczarowania, bo my może oczekujemy bardzo dużej, licznej bazy, a może się okazać ostatecznie, że Amerykanie jednak będą wariant preferować mniejszej, bardziej opartej na tyłowych, logistycznych wojskach.

0: No zobaczymy, jak
1: musimy
0: będzie.
1: Kończyć. Ale w grudniu się dowiemy, jak dojdzie do podpisania jakichś oficjalnych dokumentów, czy
0: jeżeli
1: to za
0: nie
1: wcześnie?
0: Będą tego Amerykanie Pentagon przedłużać, no to prawdopodobnie w grudniu możemy się dowiedzieć tego. Mhm.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Tak.
0: Pentagon z września do listopada, więc może to zrobić jeszcze raz.
1: No i nie mamy już czasu, żeby tę myśl rozwinąć, więc muszę słuchaczy zostawić się z tą wątpliwością. Mariusz Marszałkowski, Defense 24 z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek budżet i nowe stawki podatku. Rusza posiedzenie rządu ważne dla naszych portfeli. Siłowo czy dyplomatycznie? Pytamy naszych gości o możliwe rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Będą też gorzkie słowa o grze naszych piłkarzy. Drugi mecz Ligi Narodów zakończył się porażką 1-3. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Właśnie teraz zbiera się rząd. Ministrowie pochylą się nad przyszłorocznym budżetem i rewolucją podatkową. W sierpniu premier i minister finansów zapowiedzieli podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się także nowa stawka 24% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Najwyższy podatek 32% zapłacą osoby zarabiające najwięcej, powyżej 150 tysięcy. Kluczowe jest sfinansowanie tego pomysłu. Rząd proponuje zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a także podniesienie CIT-u dla firm z przychodem przekraczającym 50 milionów euro rocznie. Sędziowie niedopuszczani do orzekania, blokowanie ślubowania, protesty i awantury. Sytuacja wokół i w Trybunale Konstytucyjnym zaognia się. Prezes Bogdan Święczkowski i prezydent Nawrocki ignorują decyzję Sejmu. Wybrani przez Izbę sędziowie nie mogą pracować, a na rozstrzygnięcie czeka wiele ważnych spraw. O pomysły, w tym wejście siłowe do Trybunału swoich politycznych gości pytał Roch Kowalski. Witaj.
2: Dzień dobry, panowie.
1: Powiedz, co usłyszałeś, jakie są możliwe scenariusze.
2: W jednym politycy są zgodni. Do uporządkowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym potrzebny jest ponadpartyjny konsensus, który doprowadzi do odbudowy autorytetu tej instytucji. Maciej Konieczny z partii Razem przekonywał w poranku Polskiego Radia 24, że jakikolwiek inny niż pokojowy sposób tylko doleje oliwy do ognia.
3: Nie widzę takiej możliwości, że jakimś takim ruchem służb czy rozwiązaniem siłowym da się z tego klinczu wyjść. Ja w to nie wierzę. Myślę, że będziemy mieli jeszcze więcej tego samego.
2: Tak samo jak politycy są zgodni, że potrzebne jest porozumienie, tak samo są zgodni, że nie uda się go osiągnąć. Czy da się więc w ogóle rozwiązać supeł wokół Trybunału Konstytucyjnego?
4: Formalno-prawnie się da, tylko że to już
2: faktycznie
4: nie jest spór prawny. To jest spór, w którym obie strony posługują się jakimiś argumentami, no nie wiadomo skąd, bardzo dalekimi od argumentów prawnych.
2: Odpowiadał wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie złożone przez sędziego Sławomira Patyrę, który zarzuca prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu łamanie prawa poprzez wyznaczanie składów w Trybunale z pominięciem ustawy, czyli bez sędziów, od których prezydent osobiście nie odebrał ślubowania.
1: Polityczny i prawny pad w Trybunale Konstytucyjnym.

0: Informacyjnym komentarze gości Polskiego Radia 24 zebrał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję. Za godzinę w Grzęsce na Podkarpaciu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zmarł w czwartek po ataku nożownika na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Wczoraj wierni uczestniczyli tam we mszy żałobnej. Wszyscy wciąż są poruszeni zbrodnią.
1: Bardzo nas, mnie i moją rodzinę wstrząsnęła wiadomość o tym, co się stało tutaj. Szkoda księdza Stanisława. Był cichym kapłanem, który, tak jak na homilii powiedział ksiądz, jego kolega, wypełnił swoje zadanie w konfesjonale.
2: Naprawdę będzie go brakować. Nie mogłam uwierzyć, ja chyba jeszcze dziś w totalnej rozsypce.
0: 31-letni napastnik Ihor M. przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Prokuratura czeka na zgodę od lekarzy, by przesłuchać mężczyznę. Historyczna, tak francuskie media opisują zakończoną pielgrzymkę Leona XIV. Papież przyciągnął na spotkania tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Szczegóły w relacji Stefana Folcera.
3: O historycznej wizycie pisze m.in. katolicki dziennik La Croix, podkreślając udział ponad miliona wiernych w spotkaniach z papieżem. Leon XIV potrafił w mocnych słowach i poprzez pełne łagodności gesty odnieść się do podziałów i duchowego pragnienia Francuzów, oceniła gazeta. Uderza szczególnie fakt, że zainteresowanie wizytą wykraczało daleko poza środowisko katolickie, podkreśla dziennik West France. Le Figaro pisze wręcz o leonmanii i fascynacji papieżem, która ogarnęła nawet polityków. Ci, którzy za wszelką cenę dążą do dechrystianizacji naszych praw, obyczajów i szkół, przyklasnęli papieżowi z całych sił, zauważa konserwatywna gazeta. Msza święta na Polach Elizejskich, spotkanie z młodzieżą na stadionie w Paryżu oraz mocne słowa o eutanazji i winach kościoła wypowiedziane w Lourdes. To najczęściej wspominane momenty czterodniowej wizyty papieża. Teraz część obserwatorów liczy na efekt Leona, czyli przełożenie sukcesu wizyty na większe zaangażowanie Francuzów w życie kościoła. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Na koniec gorzkie podsumowanie meczu Polska-Szwecja. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe 1-3 w meczu grupy B4 Ligi Narodów. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Tak to spotkanie podsumowuje dziennikarz i sprawozdawca piłkarski Andrzej Janisz.
4: Niestety coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że reprezentacja Polski to jest dziadowska gra. Celny więcej, tylko jeden strzał, natomiast jeżeli chodzi o liczbę podań, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, jeżeli chodzi o ilość kornerów i wykorzystywanie szans, to Szwedzi byli drużyną od nas lepszą. I to niestety smuci przede wszystkim dlatego, że my nie wyciągamy żadnych wniosków.
0: Jest szansa na poprawę, ale trzeba się spieszyć. W piątek w Warszawie gramy z Rumunią.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po rześkim poranku temperatura szybko rośnie. Wartości na termometrach będą zbliżone do wczorajszych. Od 17 stopni na Podlasiu do 25 w Lubuskiem. W centrum 20. Niebo bezchmurne lub z pojedynczymi obłokami. Deszczu brak.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Reklamie. Autopromocja.
11: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według Bolesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski.

0: Gość audycji Kierunek Kino. Sobota, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 10:08, Polskie Radio 24, Małgorzata Żuchowska. Przed drugą turą wyborów, kto zmobilizuje Kraków? Takie pytanie stawia Gazeta Wyborcza. Gibała jest bliżej prezydentury Krakowa, ale Piątkowska wciąż może odwrócić wynik. Kluczowe będzie to, co zrobią wyborcy PiSu, Konfederacji i Lewicy. Będziemy o tym rozmawiać, między innymi o tym w tej części programu Polskiego Radia 24, ale najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie, bo tam rusza kolejna rozprawa Karol Nawrocki kontra Onet. Chodzi o tekst Onetu o tym, że Karol Nawrocki miał przed laty uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek do sopockiego Grand Hotelu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kto ma się dziś stawić przed sądem?
3: No, lista świadków wprawdzie nie jest długa, chociaż możemy się spodziewać, że będzie bardziej obszerna. No, trzeba podkreślić, że ten proces odbywa się z wyłączeniem jawności i zarówno przedstawiciele prawni prezydenta, jak i dziennikarzy Onetu na kolejnych rozprawach no, są bardzo konsekwentni i nie chcą komentować jego przebiegu. No, oczywiście wiemy, jakie są konsekwencje ujawniania tego, co się dzieje za drzwiami zamkniętymi takiego procesu, więc no, jest to zrozumiałe. Natomiast my próbujemy się dowiedzieć, jak może przebiegać ten proces. Podczas wcześniejszych rozpraw wiemy, że sąd przesłuchał między innymi dziennikarzy Andrzeja Stankiewicza, Jacka Harłukowicza i redaktora naczelnego Onetu Bartosza Węglarczyka. Był też przesłuchiwany, no, między innymi jeden ze świadków prezydenta. Zeznawał także Jakub Kudła, szef działu prawnego Axel Springer Polska, wydawcy Onetu. Właśnie on mówił mi wcześniej, że w tych kolejnych etapach procesu zeznawać będą świadkowie informatorzy dziennikarzy. Podkreślił, że pojawi się szereg świadków ze strony właśnie wydawnictwa, którzy będą mogli mówić o tych faktach, no i potwierdzać tezy z tego artykułu. Podczas też pierwszej rozprawy redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk przed wejściem na salę mówił mi, że on i jego współpracownicy są pewni swoich racji. Podkreślał, że dopełnili wszelkiej staranności dziennikarskiej przygotowując artykuł. Mówił, że to jest definicja tego, co powinni dziennikarze robić. Gdybyśmy tego nie robili, to wówczas nie spełnialibyśmy swojego obowiązku. Tak mówił mi redaktor naczelny Onetu. Ja też pytałem go, czy no, mogła nastąpić jakaś pomyłka, czy po prostu mogli zostać dziennikarze wprowadzeni w błąd. Bartosz Węglarczyk mi podkreślił, że redakcja miała więcej źródeł niż tylko dwóch świadków. No, często mówi się, że ci dwaj świadkowie, dwa źródła są minimum dla dziennikarzy. Tutaj Bartosz Węglarczyk mówił, że było tych źródeł informacji więcej. Te źródła mówiły wprost to, co było napisane w artykule, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu. Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To są słowa Bartosza Węglarczyka. Czy ci świadkowie to potwierdzają w sądzie? No ciężko nam powiedzieć, bo wszystko toczy się zamkniętymi drzwiami. No ale widzimy też właśnie, jacy świadkowie pojawiają się na sali sądowej. Dziś na wokandzie mamy kilka nazwisk. Wśród nich jest też Emilia Wierzbicki, to jest dziennikarka i rzeczniczka, oczywiście była rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego. Pani Emilia Wierzbicki już zeznawała, no, wychodząc z sali sądowej, uśmiechnęła się i powiedziała, że niestety nie może dzielić się wiedzą na temat przebiegu tego procesu. Na liście osób zaproszonych dzisiaj do zeznań jest też no, bardzo, przynajmniej w mediach szeroko komentowane nazwisko sprzed lat, no, z takich kręgów, które są znane z kręgów mafijnych, bo jest to osoba, która wprost mówiła o tym, co się działo w latach 90. i na początku 2000, jeśli chodzi o przestępczość. A mowa jest o panią Edytę Skotarczak. Jest to

0: Żona Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. Był to człowiek zastrzelony w 1998 roku w gangsterskich porachunkach w agencji towarzyskiej Las Vegas, a Nikoś działał właśnie w środowisku przestępczym Trójmiasta. Także bardzo ciekawe, co może pani Edyta Skotarczak, no, która w mediach też prezentowała swoją wersję wydarzeń sprzed lat, z tych lat 90., tych najgorszych, czy najgorszego czasu porachunków przestępczych także na terenie Trójmiasta. Pytanie, co ona będzie mogła wnieść do tej sprawy. Przed salą rozpraw pojawiają się także kolejne osoby, które nie widnieją na wokandzie. Niewykluczone, że ta lista będzie większa, no ale podkreślmy też, że co mówi druga strona, bo od początku, pod pojawienia się tego artykułu w maju zeszłego roku, otoczenie Karola Nawrockiego i prawicowi politycy zarzucają, że Onet kłamie, podważają tą narrację, która się pojawiła właśnie w Onecie. Mówią, że jest to element brudnej kampanii wyborczej. No a sam prezydent określił ten tekst Onetu jako, tutaj cytat, stek kłamstw i nienawiści. Jeszcze przed nami kolejny proces, tym razem proces karny przeciwko Onetowi, który Karol Nawrocki wytoczył, i on ma się rozpocząć w listopadzie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Mariuszu, za te informacje. Mariusz Pieśniewski dla Państwa.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Agaton Koziński, publicysta, komentator Dziennika Polska. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Żona Nikosia ma też pewną sprawę do załatwienia z panem prezydentem, bo on w swojej książce tej słynnej, którą napisał pod pseudonimem, twierdzi, że była prostytutką. Żona Nikosia protestuje i próbuje od miesięcy dostarczyć pozew panu prezydentowi. Niestety nie odbiera korespondencji. No ale to tylko jeden z aspektów tej sprawy. Pan prezydent nie zdecydował się na wyjaśnienie tej sprawy w trybie wyborczym w czasie kampanii. Co może teraz zyskać albo stracić?
3: Znaczy, no, przede wszystkim mam nadzieję, że wyjaśnimy prawdę. Sprawa jest o tyle ciężka, ponieważ, tam był najbardziej kontrowersyjny w tej całej sprawie, moim zdaniem, był moment zwodowania tejże informacji. No, słuchamy tutaj, w artykule było dwóch świadków, teraz cytujecie państwo redaktora naczelnego Onetu, który mówi, że świadków jest więcej, czyli redakcja...
1: Ja to wyjaśnię. Za tym, co mówi redaktor Stankiewicz, dwóch z tych świadków złożyło pisemne zobowiązanie stawienia się przed sądem.
3: Tak, tak, tak. Nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że redakcja prowadziła długie, skoro jest tylu świadków, więcej niż dwóch, odwołuję się do słów tych, tego wcześniej nawet nie słyszałem, redaktora naczelnego Onetu, skoro jest więcej niż dwóch świadków, tacy ludzie nie przechodzą z tragarzami koło redakcji, to raczej redakcja musiała pojechać do Trójmiasta i ich poszukać. To były wielotygodniowe pewnie pracowanie.
1: Nawet miesięczne, jak mówili
3: Albo nawet
1: obaj.
3: Miesięczne. W związku z tym sprawa została zwodowana na 4 dni, jeśli dobrze pamiętam, przed drugą turą wyborów prezydenckich. No, takie moment bardzo nieprzypadkowy, moment, który mógł wstrząsnął zresztą. Pamiętam, akurat byłem u państwa tutaj w studiu i komentowałem tą sprawę na bieżąco i sam nie do końca zdążyłem przeczytać artykuł, bo to poszło rano, natychmiast trzeba było go komentować i ten szok, jak to, w jaki sposób to ugryźć, to było szalenie skomplikowane i moment tego odpalenia był moim zdaniem nieprzypadkowy, właśnie miał służyć temu, żeby ten efekt szoku wywołać i wpłynąć na wynik wyborów. I to jest największa kontrowersja tak naprawdę wokół tej sprawy, jaka była. Prezydent musiał podejmować szybkie decyzje, nie zdecydował się na proces w trybie wyborczym, wychodząc z założenia, że więcej zamieszania z tym wszystkim nie będzie dla niego politycznie korzystne. Wynik wyborów był taki, jaki był.
1: No tak, bo rozstrzygnięcia w trybie wyborczym
3: 24 godziny, 48 godzin. Tak, tak. No tutaj zaufanie do sądów jest niewielkie, no bo tutaj cała materia jest. No, pamiętamy tą historię, zwodowany artykuł, potem wypowiedź Donalda Tuska w telewizji Polsat, który opowiadał o sobie znanym panu Murańskim, który, no, może jest i znany, chociaż ja go wcześniej nie znałem, pewnie w niektórych kręgach był znany, ale czy taką osobę można uznać za wiarygodną? I tutaj moim zdaniem cały proces będzie się wokół tego rozstrzygał, więcej niż dwóch świadków, tylko ilu z tych świadków będzie miało choć jakąśkolwiek elementarną ludzką wiarygodność? Czy będziemy mówili o ludziach z tak zwanego marginesu, właśnie prostytutkach, ludziach związanych ze światem mafii i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy palają się działalnością albo... przestępczą. W skrócie, ludzie palający się działalnością przestępczą z definicji mają obniżoną wiarygodność, bo wychodzimy z założenia, że są gotowi skłamać w każdej sytuacji.

0: Jeden z tych świadków redaktorów Stankiewicza i Harłukowicza, czy Onetu, to jest kolega ze studiów Karola Nawrockiego. To nie jest człowiek z świata przestępczego.
1: Aha, studia i świat przestępczy, nie to się wykluczało.
0: Nie, nie, jak twierdzi,
1: nie wiem, kim są ci świadkowie, mówię o...
0: Ja mówię o jednym z nich, ja nie wiem, ale
1: tak naprawdę to będzie przesądzające, to będzie przesądzające o tym, czy ta sprawa jest, czy ta sprawa zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta, czy nie. To jest kluczowa informacja, wiarygodność świadków. Jeżeli sąd uzna, że świadkowie są wiarygodni i należy wziąć ich słowa pod rozwagę i są kluczowe, a nie mataczą, nie kłamią, nie chcą jakichś innych korzyści z tego powodu uzyskać, obalczyć byłego kolegę, z którym kiedyś tam stali na bramce, no bo to, że był Karol Nawrocki ochroniarzem, wiadomo od bardzo dawna. Bardzo wiele motywacji tam będzie i to jest kwestia właśnie dla sądu, na ile można dać posłuch, na ile te wyznania, no zakładam, że tutaj też to śledztwo będzie kluczowe, no bo czy te zeznania będą uzgodnione, czy będą sprzeczne, czy będą się powtarzały, no wiele różnych zagadnień. Wiarygodność świadków tutaj przesądzi o wyniku przesądzie o wyroku.
0: Łukasz Gibała chce przewietrzyć Kraków, jeśli chodzi o elity. To są słowa dosłownie sprzed chwili z jednego z wywiadów. Jest człowiekiem spoza układu Łukasz Gibała?
1: Znaczy... Bardzo trudno jest powiedzieć, kim jest Łukasz Gibała. Dlatego ja się zawsze bardzo wstrzemięźliwie podchodzę.
0: Na pewno jest waleczny i wytrwały.
1: Ja też jestem waleczny i wytrwały, a nawet się nie ocieram ani o prezydenta Krakowa, ani nawet o prezydenta naszego ukochanego Płocka.
0: Musiałby pan mieć takie środki, jak pan Łukasz Gibała, żeby zorganizować referendum.
1: Moja intuicja jest taka, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia środków, ale też kwestia bardzo wielu różnych cech, które trzeba mieć, żeby walczyć o takie stanowisko. Ja takich cech wiem w sobie, że nie mam, dlatego jestem tutaj z panią. Rozmawiamy o naszym ukochanym Płocku, a nie w tym, że Płocku przebijamy się łokciami
0: na poziomie Rady Miasta. Nie, no trzeba mieć też zespół cech, żeby być redaktorem Kozińskim. To też w ogóle bez dwóch zdań.
1: Ale inny zestaw cech niż zestaw cech potencjalnego radnego Płocka, nie mówiąc już o prezydencie Płocka. Ja do takich funkcji politycznych nigdy nie aspirowałem i mam nadzieję, że nigdy nie będę aspirował, a gdybym, nie daj Boże, coś mi odbiło, liczę, że panie redaktor Żochowska po starej znajomości powie: stary, puknij się w głowę. Nie po to kończyłeś małachowiankę, żeby się teraz wygłupić. Także tutaj jest, to jest jedna część odpowiedzi.
0: To znaczy tak, to ja gwarantuję, tak. Może nie w tej formie, ale...
1: A druga część odpowiedzi brzmi następująco. Nikt nie wie, kim jest Łukasz Gibała. Właśnie dlatego ja zawsze jestem bardzo wstrzemięźliwy i troszkę z lekkim rozbawieniem słucham tych wszystkich poważnych analiz, które mówią, co wynik w Krakowie mówi nam o polityce ogólnopolskiej. No nic tam nie mówi o polityce ogólnopolskiej, ponieważ nie ma w polityce ogólnopolskiej jakiejkolwiek partii, która by choć trochę była zbliżona do Łukasza Gibały. Proszę zwrócić uwagę, jaki Łukasz Gibała zawiera w sobie zestaw sprzecznych cech. On jest trochę konserwatywny, ale jest jednak bardzo liberalny, bo należał do ruchu Palikota. Jest bardzo establishmentowy, bo wywodzi się z tych najbogatszych krakowskich rodzin, a z drugiej strony przedstawia się jako antysystemowiec. No nie da się łączyć tak sprzeczności, nie da się być jednocześnie czarnym i białym, a Łukasz Gibała taki jest.
0: Ale może to wystarczy, żeby...
1: Na Kraków pewnie wystarczy, ale w żadnych cech, ale...
0: Ja nie chcę deprecjonować tutaj Krakowa, chodzi o to, czy mieszkańców tego miasta, ale od wielu dni zastanawiamy się z naszymi gośćmi, ekspertami nad tym, że trudno go umieścić w krajowej polityce, bo...
1: No bo rzeczywiście, jest inny,
0: tak. Tak, jest inny, ale też argumenty za referendum i teraz te dominujące w kampanii, nie tylko z jego strony, ale też no, jego rywalki w drugiej turze głosowania, są naprawdę samorządowe. Chodzi o strefę czystego transportu, chodzi o bilety, chodzi o metro.
1: To jest oczywiście retoryka, która pada w kampanii wyborczej. Tam chodzi Łukasz Gibała jest sui generis, sam z siebie, jedyny w swoim rodzaju, dlatego że prezydent Majchrowski, to jest ten prezydent, który rządził do 2024 roku przez 21 lat, też był sui generis. On był teoretycznie człowiekiem lewicy, bo pierwsze wybory wybrał z poparciem SLD.
0: No ale on ostrzegał przed Łukaszem Gibałą.
1: No, No ale właśnie do tego zmierzam. Musimy pamiętać, kim był Łukasz profesor Majchowski, jaki system władzy stworzył w Krakowie. Właśnie system rozciągnięty od prawa do lewa. Miał zwolenników wszędzie. Umiał się dogadywać właściwie z wszystkimi krakowskimi koteriami i stworzył w ten sposób sobie mały pomnik w tym mieście. No tylko jak każdy pomnik, miasta to są żywe organizmy i pomniki ładnie wyglądają na placach, ale nie w ratuszach. I ludzie, którzy czuli się odrzuceni przez układ

0: stworzony przez pana Majchowskiego, zaczęli rosnąć w siłę. I właśnie ich emanacją jest Łukasz Gibała i dlatego on jest po prostu inny niż był profesor Majchowski. Ale dlatego, ponieważ Majchowski był nie jedyny w swoim rodzaju, nie było drugiego takiego polityka, nie mówiąc o szerszych formacjach, do których dało się go porównać, Łukasz Gibała jest dokładnie taki sam. On jest przeciwieństwem pana Majchowskiego. On obiecuje, mój Kraków będzie inny. Bo to jest, pani dała przykłady, takie najbardziej rzucające się w oczy, ceny biletu, strefa czystego transportu, to co wychodzi w sondażach, ludzie najbardziej denerwuje.
1: Zadłużenie miasta, restrukturyzacja,
0: ale tam zastrzeżenia takie moim zdaniem są głębsze. Po pierwsze, Aleksander Miszalski był zwyczajnie obciachowy. Kraków to jednak jest stare miasto, ludzie lubią, żeby przynajmniej to wyglądało.
1: A skąd pan wie? Ja nie wiem. Był obciachowy?
0: No pełno. Te filmiki, co chodziły, no tańczył na dachu, tańczył w klubie nocnym o długiej w nocy ze szczotką. No to ja to widziałem w mediach społecznościowych. No zakładam, że w Krakowie takich rzeczy było więcej. Ludzie, to jednak Kraków to musi być profesor.
1: Może był blisko ludzi po prostu.
0: No blisko ludzi, ale nie blisko szczotki. Chyba o to poszło. No, możemy się śmiać, bo to już jest pan,
1: ja
0: pan Nick. No w Płocku mamy poważniejszego prezydenta. To trzeba mu oddać.
1: Od wielu, wielu lat
0: od wielu, wielu lat. Dobrze. Chociaż do Majchowskiego, bo daleko.
1: Dobrze, ale w Warszawie też mamy prezydenta od wielu, wielu lat, bo chciałabym
0: no i
1: jeszcze
0: pozostanie
1: zdążyć.
0: Jeszcze, tak.
1: I pozostanie.
0: Do
1: no
0: 2029, tak?
1: Teraz będziemy analizować, dlaczego tylko 111 tysięcy głosów zebrali ci, którzy chcieli
0: referendum. Jeśli zabrali, bo nikt tego nie policzył.
1: No tak, ale może... Warszawiacy lubią pana prezydenta Trzaskowskiego i to nie nieudolność zbierających głosy, tylko popularność prezydenta zwyciężyła.
0: No wiele różnych płaszczyzn, popularność prezydenta oczywiście również, ale przede wszystkim wszystkie wielkie miasta rządzą się według tego samego formatu, za wyłączeniem oczywiście Krakowa, bo Kraków jest inny, wszystkie pozostałe miasta to są ludzie mający liberalno-lewicowy profil polityczny i tego typu polityków są na swoim czele, a jeżeli widzą, że może się zachwiać ich prezydent i w to miejsce, nie daj Boże, wejdzie jakiś konserwatywny polityk, a już najgorzej by było, aby to był ktoś z PiSu, no to absolutnie nie. I to konserwuje jakiekolwiek zmiany. Najgorszy prezydent Warszawy, mający poparcie liberalno-lewicowych partii, będzie lepszy niż najlepszy prezydent z PiSu, a póki system jest zero-jedynkowy. A w wielkich miastach jest system zero-jedynkowy. Prezydent popierany przez Koalicję Obywatelską dostaje około 70-70% głosów. A kandydat popierany przez PiS dostaje 25-30% głosów, a reszta się nie liczy, no to póki taki w wielkich miastach będzie układ obowiązywał, a taki układ chyba za wyłączeniem Wrocławia, co pokazały ostatnie wybory, cały czas się utrzymuje w wielkich miastach, no to puty co w dużych miastach tego typu referenda są tylko i wyłącznie przepalaniem środków, czasu i energii i niczemu to nie zmieni. Kraków jest wyjątkowy. Można zastanawiać się nad referendami w trochę mniejszych ośrodkach. Bardzo słabo wygląda prezydent Rzeszowa, on nie ma dobrych opinii, a akurat tam poparcie dla liberalno-lewicowych kandydatów jest dużo niższe niż w największych miastach. Mówi się o Białymstoku, mówi się o Kielcach. Ale to są już miasta drugiej, trzeciej kategorii, jeśli chodzi o wielkość, jeśli chodzi o rozpoznawalność, jeśli chodzi o wagę w skali kraju. W tych największych miastach układ jest zakonserwowany i pewnie jak za 10 lat się spotkamy w tym studio, będziemy rozmawiali o wyborach prezydenckich, to nie musimy rozmawiać, wystarczy odtworzyć tą taśmę, którą teraz nagraliśmy i będzie się zgadzało.
1: Będzie to samo. To jeszcze Kraków.
0: Już nie nagrywa na taśmy chyba, nie?
1: Rzeczywiście.
0: Nie otworzy się taśmy. No może nie. Na twardym, a w chmurze będzie.
1: Już jest.
0: Już.
1: Wszyscy jesteśmy na podsłuchu.
0: Zapiszmy tylko datę.
1: Jasne.
0: I za 10.
1: Nie, nie, to jeszcze Kraków, ale z trochę innej perspektywy, bo wybory samorządowe, oczywiście tych krajowych nie można przekładać na krakowskie czy na samorządowe, ale co pierwsza tura wyborów samorządowych w Krakowie mówi nam o zapleczu politycznym, o Prawie i Sprawiedliwości, o Konfederacji, o Koalicji Obywatelskiej?
0: O Koalicji Obywatelskiej mówi bardzo niewiele. Druga tura powie więcej. Najwięcej o Koalicji Obywatelskiej powiedziała porażka Miszalskiego w referendum. To jest ewidentna wpadka tej partii, porażka tej partii i teraz są konsekwencje tejże porażki. Im dłużej to trwa, tym ta porażka się jakby rozciąga. Jest to dalej ropiejąca rana. Moim zdaniem Donald Tusk nie zaryzykuje walki o zwycięstwo, bo musiałby rzucić bardzo dużo na to musiałby naprawdę rozpalić
1: jeszcze,
0: emocje.
1: Jeszcze raz, nie zaryzykuje
0: walki o zwycięstwo.
1: W Krakowie?
0: Tak, tak.
1: Nie rzuci wszystkiego na szale, żeby wygrała pani Piątkowska?
0: Co musiałby zrobić, żeby pani Piątkowska wygrała?
1: Może niewiele.
0: Moim zdaniem dużo, no bo ona zdobyła mało głosów.

0: i nie masz czego dobierać. No zdobyła 20-30%.
1: Niecałe,
0: tam 0,07 zabrakło. 5% niecałe zdobyła kandydatka lewicy i to wszystko głosy, jakie może liczyć. Jedyne rezerwy to są ludzie, którzy nie wzięli udziału w głosowaniach. Proszę zwrócić uwagę różnicę między frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich ogólnopolskich, a teraz. To jest prawie 30%, a Rafał Trzaskowski wygrał z przewagą 2-1 z Karolem Nawrockim. Także jakby rozpalić kampanię wyborczą w standardzie ogólnopolskim na bardzo silnej polaryzacji, no to wtedy być może tych wyborców by się ruszyło i pani Piątkowska byłaby ruszona, ale porażka wtedy by bolała dużo
1: ale
0: bardziej.
1: Ale druga tura to zupełnie nowe wybory, tak mówią też eksperci.
0: Będzie gra na alibi, żeby ta przewaga pana Gibały nie była zbyt duża. Tak czuję, żeby wyciszyć jak najszybciej system.
1: Dziękuję bardzo. Agaton Kosiński z państwem widzenia. W Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ministrowie pracują nad przyszłorocznym budżetem i rewolucją podatkową. Trwa posiedzenie rządu, a na stole jest projekt nowej, drugiej stawki podatku w wysokości 24%. Szczegóły zdradzał, otwierając posiedzenie rządu, premier Donald Tusk.
8: Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki podatkowej 12%. Wprowadzona zostanie nowa, pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych.
1: Według wyliczeń resortu finansów na zmianach skorzysta 3,5 miliona osób. Najwyższy podatek, 32%, zapłacą osoby zarabiające najwięcej, powyżej 150 tysięcy złotych. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie zajmie się 13-latkiem, który planował zamach w podstawówce. Wczoraj policjanci zatrzymali chłopca przed wyjściem z domu na lekcję. W jego plecaku i pokoju znaleźli broń. 13-latek przyznał się do winy. Po przesłuchaniu trafił do policyjnej izby dziecka. Szczegóły w informacjach o 11.00. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza złożenie zawiadomienia w sprawie Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Stanisław Patyra zarzuca prezesowi Trybunału Konstytucyjnego łamanie prawa poprzez wyznaczanie składów bez udziału sędziów, od których prezydent osobiście nie odebrał ślubowania. Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym trzeba rozwiązać ponad podziałami politycznymi, mówią zgodnie goście poranka Polskiego Radia 24. Michał Gramatyka z Polski 2050 i Maciej Konieczny z Partii Razem.
9: Jeżeli chodzi o rozwiązanie kryzysu w sądownictwie, to ono jest możliwe tylko na poziomie politycznym, na poziomie konstytucyjnym, przy założeniu, że obie strony tego sporu, czyli zarówno Platforma, jak i PiS, wyjdą z okopów i uznają, że jednak stabilność polskiego państwa jest ważniejsza niż ich wojenka.
10: W sprawie Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy się po prostu porozumieć. To znaczy powinniśmy pójść po rozum do głowy wszyscy, obie strony tego sporu politycznego i powinniśmy zadać sobie pytanie, czego my chcemy. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce funkcjonowało sądownictwo konstytucyjne, to wypracujmy takie warunki, żeby ono funkcjonowało.
1: Na razie nie funkcjonuje. Prezes Święczkowski nie dopuszcza do pracy 4 sędziów, a na ślubowanie wciąż czeka Maciej Berek. Trwa sprzątanie plaż na środkowym Pomorzu. W weekend morze wyrzuciło substancję ropopochodną między Rowami a Rusinowem. Ze względu na zanieczyszczenia zamknięto plaże na terenie miasta i gminy Ustka, mówi główny inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Morskim w Słupsku, Tomasz Cepiński.
11: Największe skupiska tej substancji były w okolicach miejscowości Przewłoka i Orzechowo. Z tym, że chciałbym uspokoić, to nie są jakieś strasznie duże ilości. Punktowo wyrzucona substancja wielkości grochu, powiedzmy.

0: by zaczęły to sprzątać. Także myślę, że to jest kwestia kilku dni i substancja powinna zniknąć z naszych plaż.
1: Wciąż nie jest jasne, jaka substancja znajduje się na plażach. Trwa analiza pobranych próbek. Urząd Morski apeluje o stosowanie się do zakazu wchodzenia na plażę.

0: I zmarł w wyniku ran odniesionych podczas ataku nożownika na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Na miejscu tych uroczystości w Grząskach jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaki jest plan tych uroczystości?
1: Główne uroczystości pogrzebowe już się tak naprawdę rozpoczęły. Tutaj w miejscowości w Grząsce, z którą ksiądz Stanisław był związany od dzieciństwa, o godzinie 10:30, 4 minutki temu, w świątyni pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła się wspólna modlitwa różańcowa, a o 11:00 przy świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jambrozek, a homilię wygłosi ksiądz Marian Bocho. Po nabożeństwie ciało zmarłego kapłana zostanie odprowadzone na miejscowy cmentarz. 67-letni kapłan zmarł w miniony czwartek w wyniku obrażeń odniesionych podczas napaści na terenie jarosławskiego opactwa. Pożegnanie duszpasterza tak naprawdę rozpoczęło się już wczoraj wieczorem w Jarosławiu. W mszy świętej żałobnej w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Mieszkańcy Jarosławia ze wzruszeniem wspominali tragicznie zmarłego kapłana.
2: Ksiądz Stanisław był moim wieloletnim spowiednikiem. Ja mówię, będzie mi go strasznie brakowało. Ja mówię, taki naprawdę pomocny człowiek, dający nadzieję.
3: Przede wszystkim jego skromność zapamiętałem. Taką pokorę i służbę absolutnie niezawodną. Rzeczywiście serce wkładał w całą tą swoją pracę duszpasterską, no i wtedy sławny konfesjonał.
4: Dobry człowiek. Dobry ksiądz. Myślę, że to dobro odprawia, że dzisiaj jest tutaj tyle ludzi.
1: Zmarły kapłan posługiwał w Jarosławiu przez ostatnie 16 lat, zyskując szacunek i wdzięczność wiernych jako gorliwy spowiednik. Wcześniej pracował m.in. w Rzeszowie, Przeworsku, Woli Zarzyckiej, Rogach i Domastowie oraz jako kapelan w szpitalu w Krośnie. W czwartkowej tragedii ranny został nie tylko ksiądz Stanisław. Napastnik zaatakował łącznie 5 osób. Dwie z nich w stanie ciężkim wciąż przebywają w szpitalu w Jarosławiu, a ranna kobieta jest hospitalizowana w Przeworsku. W sobotę sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 31-letniego sprawcy i chora M, który ze względu na ostre zaburzenia psychotyczne przebywa na oddziale zamkniętym.
0: Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Dodam tylko Państwu, że z analizy Res Futury, czyli kolektywu analitycznego, który bada naszą wspólną aktywność w sieci, wynika, że ksiądz Adrian, który został poszkodowany w tym ataku i wygłosił homilię, w której mówił o miłości i przebaczeniu, że byliśmy, tak jak zwykle jesteśmy podzieleni, wyjątkowo zgodni w tej sprawie, że miało to wielką wartość pojednawczą, szukam słów takich ostrożnych i bezpiecznych, i to, co zrobił, spotkał się z wielkim szacunkiem państwa. Trzynastolatek z książek w powiecie wążeskim miał planować atak na swoją szkołę. Policja dostała informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, której źródłem byli zagraniczni partnerzy. Wcześniej rano funkcjonariusze weszli do domu chłopca w plecaku przygotowanym do szkoły. Miał bagnet, w mieszkaniu miał tasak. Policja informowała również, że nastolatek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W działania włączono policjantów zajmujących się cyberprzestępczością. Chłopiec został zatrzymany, trafił do policyjnej izby dziecka. Tak, bo to dziecko. Informacja wydarzenia sprzed kilku dni. Szkoła podstawowa w Ptakach, powiat kolneński. 11-letni chłopiec przyniósł do szkoły toporek, siekierkę. I przed godziną 8 zaatakował na szkolnym korytarzu 10-letnią uczennicę. Według policji dziewczynka była przypadkową ofiarą, a ci, którzy znali tego chłopca i jego sytuację, mówili o tym, że był ofiarą przemocy rówieśniczej. Jego rodzina także to potwierdza. Chłopiec był wcześniej prześladowany i wyśmiewany przez innych uczniów. Co się z nami dzieje? Co się dzieje z młodymi ludźmi? Z nami teraz Roma Gąsierowska, aktorka Fundacja Vuarte. Dzień dobry, pani Romo.
5: Witam serdecznie. No pani, bardzo się cieszę. Dzień dobry.
0: Ja się też cieszę, że możemy o tym porozmawiać. Ma pani swoje obserwacje, swoją analizę w tej sprawie. Co się takiego dzieje z młodymi ludźmi, że sięgają po takie narzędzia, żeby nie wiem,

0: Razić, co czują?
1: Po pierwsze, ja dziękuję za zaproszenie, natomiast chcę od razu powiedzieć, że nie występuję tutaj w roli eksperta, dlatego że jestem aktorką i nie mam wykształcenia ani psychiatrycznego, ani psychologicznego. Natomiast przy projekcie, który w ramach swojej fundacji prowadzę, który dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży właśnie, współpracuję z rzecznik do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na Polskę, Aleksandrą Lewandowską. I tutaj mogę powiedzieć za jej słowami, co się dzieje. Przede wszystkim są ogromne zagrożenia, właśnie w sieci ich jest najwięcej. Tak mówią badania i przede wszystkim nieświadomość społeczeństwa, rodziców, jak wielkie są to zagrożenia i z czym zmaga się w tym momencie młodzież w internecie, z jaką ilością przemocy, z jaką ilością hejtu, z jaką ilością różnego rodzaju szykanowania, odrzucania czy też wyśmiewania, które zamykają w sobie, nie ujawniają, nie szukają nigdzie pomocy, bo uznają, że to jest normalne, dlatego że przemoc jest normalizowana i nie ma odpowiednich narzędzi czy środków, żeby reagować odpowiednio. Wymagana jest od nauczycieli czy od służb pewna procedura, natomiast jeszcze nie ma odpowiedniej ilości szkoleń z tego, co wynika z badań, żeby rzeczywiście adekwatnie reagować prewencyjnie, żeby uniknąć sytuacji, gdzie dziecko, którego zasoby w danym momencie życia są takie, jakie są, a więc dużo bardziej ograniczone niż zdrowego dorosłego, mogły pojąć, jaka jest różnica pomiędzy fikcją a rzeczywistością i jaka jest prawidłowa reakcja i regulacja emocji, a nie poprzez tego rodzaju narzędzia, jakie udostępniają tak naprawdę kopiowane są zachowania tych wszystkich udostępnianych treści przez internet.
0: Jasne, bo skąd młody człowiek, dziecko, 11-latek, 13-latek ma wiedzieć, jeśli zanurzy się w ten świat emocji, prawda? Jeśli jest na przykład, jak w sytuacji, o której wspominałam, ten 11-latek, jeśli jest ofiarą przemocy rówieśniczej, to i tak, a nie inaczej wyraża, tak, swój bunt, lęk, nie wiem, wszystko razem. To, to jak on ma wiedzieć, jak odróżnić rzeczywistość, prawda, od tego, co go otacza?
1: Rozpoczynamy dyskusję, mówiąc o skrajnym przypadku, prawda? Odwołujemy się do sytuacji, w której dziecko zachowuje się jak, już w tym momencie dokonuje przestępstwa, co jest wykroczeniem. Natomiast bardzo dużo jest takich dzieci, które są w tak zwanej normie lub mają przeróżne diagnozy, które powodują, że też te dzieci nie do końca wiedzą, co mają z tą swoją anomalią dotyczącą funkcjonowania w społeczeństwie, które tak naprawdę w tym momencie jest dosyć chaotyczne i mamy bardzo różne sposoby wychowania dzieci, mamy różne sposoby myślenia o wychowaniu dzieci. Dzieci chodzą do różnych domów, są we własnym domu. Doświadczenia przemocy są nie tylko doświadczeniami zebranymi wśród rówieśników. Przede wszystkim przyzwolenie na przemoc jest w wielu domach polskich. I mówiąc o tym, co się dzieje ze społeczeństwem, trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla każdego w tym momencie definicja przemocy. Dlatego, że jest ogromna dyskusja, zmieniają się prawa, zmieniają się możliwości właśnie rozwiązania systemowe, tak jak mówię. Natomiast jeszcze nie wszędzie to dociera na tyle i nie na tyle jest to skuteczne, żeby ochronić młodych ludzi. Oni są po prostu w jakimś sensie bezbronni też przez konsekwencje, jakie ponoszą decyzji dorosłych, więc można by zacząć od tego, jak ważna jest edukacja w tym temacie, czym w ogóle jest przemoc, poza przemocą fizyczną, tak?
0: Jasne, ja
1: przemoc psychiczna jest tym elementem, o którym rozmawiamy. Wyśmiewanie, wyszydzanie, odrzucanie z grupy. No tak, ale czy nie, jeśli zajrzymy do, nie wiem, co piątego, co dziesiątego polskiego domu, to czy to nie jest normalne, że przy stole dziecko tak samo jest traktowane przez swojego ojca, czy czasem swoją matkę i też to jest coś, czego się uczy i potem powtarza. To, co ja zauważyłam i to, dlaczego moja fundacja powstała i dlaczego robimy projekt dotyczący komunikacji bez przemocy, to, że nie tylko edukacja dotycząca tego, czym jest przemoc, jest istotna, ale przede wszystkim rozwiązania i łączenie tego, co już jest, zasobów, które już mamy wszędzie, jeżeli chodzi o prewencję, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące przemocy, edukacja w tym temacie, zarówno dorosłych, jak i młodzieży, ale przede wszystkim rozwiązania, które dają młodzieży możliwości uczenia się regulowania we zdrowy sposób własnych emocji na co dzień i stawiania granicy i wychodzenia poza przemoc.

0: nie rozwiązaniami przemocowymi, tak? Trzeba po prostu dać rozwiązania, więc no, należy moim zdaniem łączyć siły jak najszybciej, bo musimy reagować natychmiast i sami siebie wyedukować i w większości zastosować po prostu narzędzia, które będą korygowały też nasze zachowania, nasze dorosłych, po to, żeby rzeczywiście ochronić dzieci. Tak, tak wygląda moja obserwacja i to jest to, co ja robię w ramach mojej fundacji.
1: No właśnie. Pani Romo, jest pani aktorką, jest pani przyzwyczajona do tego, że przez ciało i różne w różne sposoby jest pani w stanie wyrazić swoje emocje i pokazać innym, jak to się robi. Patrzę na zdjęcia na stronie fundacji, młodych ludzi, którzy stoją wokół pani w jakimś działaniu, tak? No, tylko fotografy, więc
0: warsztaty. Tak, to są właśnie na stronie fundacji sobie fotografie z warsztatów, które miały miejsce w Łodzi przy współpracy z miastem Łódź i właśnie Ministerstwem Zdrowia. Te warsztaty właśnie dotyczyły komunikacji bez przemocy i regulacji emocji, dlatego, że tak jak pani powiedziała, no moja, nie tylko to jest moja praca jako aktorki, ale ja prowadzę szkołę aktorską od 14 lat i zdobyłam na narzędzia pracy z ludźmi, pewnymi metodami, które uważam, że właśnie są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o regulację emocji. I to jest coś, co w bardzo można powiedzieć, że skondensowany jednak sposób, bo jakby w pigułce, ale właśnie młodzież dostawała, młodzież z klas 7 i 8 w Łodzi w tym roku podczas tych warsztatów. Miasto Łódź będzie kontynuowało ten projekt w przyszłym roku, natomiast ja już idę do kolejnych miast i to jest tylko taki moment i zapalam gdzieś w nich iskierkę budzę, ale uważam, że rzeczywiście regulacja emocji poprzez narzędzia, które dają twórcy jest i dostępna i bardzo ważna, żeby wyrazić siebie w sposób, który nie jest właśnie przeciwko komuś, tylko jest twórczy i pokazuje dostęp do własnych emocji, do własnego ciała, tak jak my je czujemy, czyli no gdzieś tak, poszukujemy własnej tożsamości.
1: Jak w tańcu trochę, prawda? Jesteśmy na początku zamknięci, czujemy się niezdarni, nie bardzo wiemy, co zrobić. To tak w relacjach, w komunikacji nie bardzo umiemy powiedzieć nie, nie bardzo umiemy powiedzieć stop, nie bardzo umiemy pokazać, co czujemy. Jestem ciekawa pani refleksji na temat tego momentu, w którym człowiek otwiera się poprzez ciało i zaczyna, nie wiem, śpiewać, tańczyć, krzyczeć, płakać.
0: To znaczy, to są narzędzia typowo też terapeutyczne i gdzieś można powiedzieć, że one nie są używane w aktorstwie już, jeśli mówimy o budowaniu roli, ale na pewno pochodzi to z dramy, gdzieś właśnie połączenia psychologii z metodami aktorskimi i tutaj mówimy nawet o metodach, które już w tym momencie w terapii są stosowane, czy śniące ciało, gdzie Krystian Lupa pracuje od lat taką metodą. To są metody na pograniczu hipnozy, na pograniczu transu. To można w ten sposób terapeutyzować nawet głębokie traumy. My się tym nie zajmujemy w ramach fundacji, ale mówię jako ciekawostkę, że jakby rzeczywiście jest tak, że poprzez ciało, nie będąc aktorem, można oczywiście przy bezpiecznym prowadzeniu, bo ja nie jestem za eksperymentami, jak najdalej od tego, to muszą być eksperci i sprawdzone metody, więc bardzo też mi na tym zależy i to akurat w ramach fundacji też robimy, to przede wszystkim certyfikowanie wiedzy i narzędzi to jest coś, co uważam za podstawę, bo bardzo łatwo też oddać się w takim trudnym momencie życia w niepowołane tak zwane ręce i zrobić sobie jeszcze większą krzywdę otwierając się, a nie regulując i radząc sobie z rozwiązaniami. Więc tutaj uważam, że owszem, otwarcie w bliskich warunkach, ciepłych i sprzyjających, kiedy czujemy się akceptowani, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy, to tylko jest w takich możliwych warunkach, żeby w ogóle dojść do tego, co czujemy. Natomiast to jest bardzo kruche. To jest jak małż, który, nie wiem, w środku jest delikatny, a na zewnątrz ma skorupę. Więc no, ta skorupa bardzo długo pozostaje skorupą lub się jeży. I my jesteśmy głębiej gdzieś wrażliwi, gdzieś bardziej pochowani, tym szybciej się jeżymy w tych warunkach, w których nie czujemy się bezpieczni. Dlatego tak wiele jest teraz prób samobójczych wśród młodzieży. Dlatego tak wiele jest teraz samobójstw, bo te dzieci są też pootwierane i nie dają odpowiednich narzędzi czy wsparcia osoby, które są blisko nich. A otwarcie wynika z tego, że gdzieś jest większa świadomość przede wszystkim tego, z czym się mierzą i rzeczywiście próby. Mam wrażenie i tak jak rozmawiam ze specjalistami i tymi, którzy prowadzą badania terapeutami czy psychiatrami, no to przede wszystkim świadomość właśnie poprzez większą świadomość w ogóle społeczeństwa w tym
1: Pani
0: temacie.
1: Więc, musimy kończyć niestety, ale ja zapraszam bardzo Państwa na stronę rozmowa, Fundacji Warte, bo

0: tak, bo można się porozumieć bez tego, co kończy się tragediami, prawda? Ja mam głęboką wiarę w to i dziękuję za naszą rozmowę.
1: Uważam, że należy pierwszy krok wykonać zawsze, niezależnie od tego, w którym się jest miejscu, i poprosić o pomoc. To jest ważne, a wtedy konsekwentnie już iść po tę pomoc i czy jest się ofiarą, czy sprawcą przemocy, no iść do rozwiązania, tak uważam.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: Roma
1: bardzo.
0: Gąsiorowska z Państwem w Polskim Radiu 24. Rząd zajmuje się ustawami budżetowymi. Posiedzenie już się rozpoczęło. Przed posiedzeniem rządu, jak zwykle, premier Donald Tusk mówił o tym, co dziś najważniejsze.
2: Dzisiaj wracamy do budżetu na rok 2027. To jest ostatnie w tej sprawie, mam nadzieję, posiedzenie rządu i chcielibyśmy, żeby parlament jak najszybciej przystąpił do pracy nad tym projektem. Szczególnie, że pragnę przypomnieć, bo to jest z mojego punktu widzenia, ale chyba nas wszystkich, absolutnie kluczowe, czyli co w tym budżecie jest adresowane do ludzi, no w tym przypadku do podatników, do bardzo dużej grupy podatników. Budżet to są oczywiście statystyki, różnego rodzaju kryteria, ale warto sobie uświadomić, że w tej ustawie budżetowej i w ustawach, które towarzyszą budżetowi, jest zawarty projekt, na który czekało kilka milionów ludzi. Mówię tu o już zapowiadanej zmianie w skali podatkowej PIT, zgodnie z którą będą funkcjonowały trzy progi podatkowe. Oczywiście, jeśli cały proces zakończy się pozytywnie, czyli podpisem prezydenta, o czym za chwilę. Pierwszy próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki podatkowej 12%. A więc ci, którzy płacą 12% podatku, będą mieli próg nie 120, tylko 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie nowa pośrednia stawka 24% dla dochodów powyżej 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych. To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%. I dopiero ta trzecia najwyższa stawka, 32%, ona będzie dotyczyła dochodów powyżej 150 tysięcy ludzi. To oznacza, i to jest jakby powód, dla którego tak wielką wagę przywiązujemy do tej zmiany, że ci, którzy płacili według stawki 32%, że tych podatników będzie 7%, a było 14%. Czyli to ta grupa ludzi zmniejszy się o połowę. Tych, którzy są najmocniej dotknięci tą wysoką stawką podatkową. I na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników. I skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach. I zdajemy sobie sprawę, że wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, wiadomo. Ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych. I to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe, i z całą pewnością dla tych 3,5 miliona podatników będzie to bardzo odczuwalne, w sensie pozytywnym. Tak jak się umówiliśmy, te zmiany podatkowe miały się same sfinansować, to znaczy podniesienie CIT-u, ale wyłącznie dla tych najbogatszych, największych. Tak się umówiliśmy z panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych. I dlatego z punktu widzenia budżetu państwa

0: a więc interesu także bardzo wielu grup społecznych, ten projekt jest neutralny. I to z naszego punktu widzenia jest właśnie wyrazem odpowiedzialności. Ja mam taką jedną uwagę, ponieważ my dzisiaj będziemy dyskutowali 9 projektów, no właściwie 10 projektów ustaw, które towarzyszą budżetowi, które składają się w jakimś sensie na te zmiany w budżecie na 2027 rok, a więc będziemy musieli liczyć na większość w parlamencie. Tę, jestem przekonany, zagwarantujemy, no ale na końcu potrzebny jest podpis prezydenta. Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, chociaż powodów jest aż nadto, ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych, jeśli nie dostaniemy tego podpisu. I słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba no wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach. Bardzo, bardzo na to liczę, chyba że jestem naiwny, no ale to niedługo wszyscy zobaczymy. Chcę też, drodzy państwo, podkreślić to, o czym już wielokrotnie mówiłem, że przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Muszę podkreślić, że szczególnie w tych ostatnich dniach nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa i możemy liczyć, tak jak było tej nocy, na natychmiastowe informowanie, no, na działania Ukraińców, którzy starają się nie tylko informować, o co śledzi stronę Polski, ale też likwidować to zagrożenie jeszcze nad Ukrainą. I no, w ostatnich dniach muszę powiedzieć, ta współpraca była szczególnie intensywna i oczywiście z pozytywnym wpływem na nasze bezpieczeństwo.
1: I to był premier Donald Tusk tuż przed posiedzeniem rządu, który zajmuje się 9 projektami zmian, między innymi podatkowych. Po 11 naszym gościem będzie Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Rozłożymy na czynniki pierwsze te propozycje.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych żadnych tabletek na odporność.
5: Jak to?

0: Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Niższe podatki dla milionów Polaków. Trwa posiedzenie rządu. Na stole jest ustawa wprowadzająca nowy próg. 13-latek z Wąbrzeźna stanie przed sądem rodzinnym. Chłopiec planował atak w szkole. Na koniec polska megaprodukcja. Od jutra w kinach. Na ekrany wchodzi Lalka. Adaptacja słynnej powieści Bolesława Prusa. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Miliony Polaków zapłacą niższy podatek. Trwa posiedzenie rządu. Ministrowie pracują nad przyszłorocznym budżetem i nowymi stawkami podatku. Zgodnie z zapowiedzią premiera z sierpnia na stole pojawił się projekt uwzględniający drugi próg na poziomie 24%. Na zmianach skorzystają miliony osób, mówił otwierając posiedzenie rządu Donald Tusk.
5: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników. I skorzystać będzie można nawet do wysokości 3600 zł rocznie na tych zmianach.
4: Rząd planuje podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wspomniana nowa stawka 24% obejmie osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy. Najwyższy podatek 32% zapłacą osoby zarabiające najwięcej, powyżej 150 tysięcy złotych. Otwierając posiedzenie rządu, premier także ostrzegał. Przyznał, że najbliższe tygodnie i miesiące będą dla Polaków wymagające ze względu na coraz bardziej agresywną postawę Rosji wobec Ukrainy i rosyjskie działania coraz bliżej naszej granicy. Jesteśmy skoncentrowani, by nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie, przekonywał premier. A więcej o tym powiemy w informacjach za pół godziny. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie zajmie się 13-letnim niedoszłym zamachowcem. Wczoraj policjanci zatrzymali chłopca przed wyjściem z domu na lekcję. W jego plecaku i pokoju znaleźli niebezpieczną broń. Tematem zajmuje się Mariusz Luda z Polskiego Radia PIK.
6: Policjanci zatrzymali nastolatka tuż przed wyjściem do szkoły. W jego plecaku znaleziono blisko 30-centymetrowy bagnet, a w jego pokoju tasak. O udaremnieniu planowanego ataku zdecydował alert międzynarodowych służb, które namierzyły jego faszystowskie i ekstremistyczne wpisy w sieci. Z uwagi na wiek chłopca sprawą zajął się już sąd rodzinny i nieletnich, a eksperci analizują zabezpieczony komputer oraz telefon pod kątem planów sieciowych. Śledztwo obok wątku cyfrowego ujawniło głębokie zaburzenia behawioralne nastolatka. Śledczym przyznał się do uśmiercenia i zakopania w ogrodzie kotów, wskazując mundurowym miejsca pochówku zwierząt. Kuratorium oświaty charakteryzuje go jako dziecko wycofane społecznie, wagarujące i mające problem z relacjami.
7: Wyzywali go, był źle traktowany w szkole, był bardzo skryty.
6: Spodziewałbyś się po nim czegoś takiego?
7: Tak. Chodziłam z nim do szkoły i on na przerwach był mega cichy i spokojny.
6: W szkole podstawowej w Książkach pilnie powołano zespół interwencji kryzysowej, a kuratorium wdrożyło tam wsparcie psychologiczne oraz zapowiedziało natychmiastowe kontrole.
4: 13-latek po przesłuchaniu trafił do policyjnej izby dziecka. Prezydent powinien podpisać ustawę o podatku dla koncernów paliwowych, wzywa w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Parlament po raz drugi uchwalił ustawę, która nakłada na koncerny paliwowe podatek od nadmiarowych zysków. Z tych pieniędzy byłby finansowany program osłonowy CPN, przypomina wiceminister Gramatyka.
8: Paliwo zaczyna osiągać ceny pomiędzy 9 a 10 zł. Na pylonach powoli zaczynają wymieniać te światełka, które pokazują, ile kosztuje paliwo. No a pan prezydent w jakiś imię lepszej sprawy blokuje dobrą ustawę.

0: sprawę, która mogłaby chociaż jakąś chwilową ulgę dać.
1: Mowa o złotówce, a nawet złotówce i 30 groszach obniżki na litrze. Studenci pierwszego roku już meldują się na uczelniach. Ci, dla których studia oznaczają przeprowadzkę do innego miasta, zajmują akademiki i wynajęte mieszkania. Na uczelnie wkracza w tym roku wyjątkowo liczny rocznik. To pokłosie wcześniejszego wysłania sześciolatków do szkół. Studenci ze Szczecina przyznają naszej reporterce, że widzą, że studentów jest więcej.
2: Ile tam osób na roku?
3: 96, z tego co wiem, na mechatronice jest.
4: No, zauważyłam, bo też oglądałam jakieś ogłoszenia do wynajęcia pokoi i mieszkań, to faktycznie jest ciężko się dostać w tym roczniku.
2: Znaleźć coś porządnego.
4: Tak, tak, tak, to jest bardzo ciężko na razie.
1: W tym roku pierwszy rok studiów zacznie ponad 450 tysięcy osób. Za dwa lata liczba nowych studentów zmniejszy się nawet o 1/4. Na koniec Warszawa i premiera kinowej Lalki. Wyczekiwana premiera przyciągnęła do Teatru Wielkiego opery narodowej osobistości świata kultury i show biznesu. Lalka to wielka produkcja, przyznaje odtwórca roli Stanisława Wokulskiego, Marcin Dorociński.
5: Dobór miejsc, w których kręciliśmy i to jak Piotrek Sobociński i Maciek Kawalski, jaką parę stworzyli jako reżyser i operator, to na mnie robiło wielkie wrażenie i byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
1: W zrealizowanej z ogromnym rozmachem filmowej opowieści zagrała plejada gwiazd, między innymi Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Krystyna Janda i Agata Kulesza. W rolę Izabeli Łęckiej wciela się Kamila Urzędowska. Film trafi do kin jutro, 30 września.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niebo bezchmurne lub z pojedynczymi obłokami. Deszczu brak. Temperatura bardzo szybko rośnie. Wartości na termometrach będą dziś zbliżone do wczorajszych. Od 17 stopni na Podlasiu do nawet 25 w Lubuskiem. W centrum 20.
6: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: O reklamie. Autopromocja.
13: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
6: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: 8 minut po 11, Małgorzata Szachowska, Polskie Radio 24. Paliwa długo będą drogie? Takie pytanie stawiamy na polskieradio24.pl. Premier wskazuje powód, w tle spór o podatki. W Polsce mogą być niższe ceny paliw oczywiście, ale ustawa o tak zwanym windfall tax czeka na podpis. Kierowcy denerwują się na stacjach. Według premiera ceny paliw na świecie jeszcze długo będą tak wysokie. Kierowcy na stacjach nerwowo patrzą na ceny. Za litr benzyny trzeba płacić prawie 8 zł, za diesla często ponad 9. Tymczasem eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej sięga już 80% przedwojennego poziomu. Niestety rodzi to obawy, że Iran podejmie nowe kroki militarne. Jednocześnie na swoim miksie pan premier publikuje

0: Pewien podcast, w którym, jak się państwo pewnie domyślają, obarcza pana prezydenta winą za tak wysokie podatki, albo raczej mówi, jeśli pan prezydent nie podpisze ustawy, którą proponujemy, to te ceny będą dalej tak wysokie. To rozpętało polityczną burzę, ale nie o polityce będziemy teraz rozmawiać, tylko o konkretach.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Z nami Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, słuchacz.
0: No ja nie wiem, czy się nie da tak zupełnie z dala od polityki w sprawie cen paliw, ale mógłby rząd zrobić coś więcej, nie prowokować pana prezydenta ustawą, którą on uznaje za niekonstytucyjną i kieruje do Trybunału? Można jakoś inaczej to rozwiązać, pana zdaniem?
2: Zacznijmy od tego, co pani redaktor przed chwilą powiedziała na samym początku. No, kwestia polityki. No dzisiaj paliwa odgrywają podobną polityczną rolę jak kiedyś żywność, a zwłaszcza przysłowiowa kiełbasa w czasach PRL-u, kiedy cena właśnie regulowana przez państwo i dostarczana do sklepów, no miała charakter wybitnie polityczny i od tej ceny wówczas zależało być albo nie być ówczesnej władzy.
0: Zresztą no tak, bunty... do dziś mówimy o kiełbasie wyborczej.
2: No właśnie i to mniej więcej jest pokłosie tamtego systemu, że właśnie o tej ceny...
0: mówili wyborczy diesel.
2: Od dostępności ceny tak. Kiełbasy wyborczej i bardzo zależało właśnie los władzy. I kiedy władza podwyższała ponad możliwości polskiego ówczesnego społeczeństwa, no to wybuchały nieraz bunty, których rocznice mamy dzisiaj uroczyście obchodzone. Stąd, jak widać, co do jednego i obóz prezydenta i obóz pana premiera się zgadzają, że kwestia jest opodatkowania. Co do tego nie ma wątpliwości, tylko obie strony proponują całkowicie odmienne rozwiązania. Rozwiązanie najprostsze to jest tak, jak to jest w przypadku rynków, gdzie mamy ograniczoną konkurencję, gdzie są te rynki regulowane, a takim rynkiem jest bez wątpienia rynek paliwowy w Polsce. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć rozwiązania, które ogranicza marżę tego, kto dostarcza. Oczywiście, zwłaszcza, że mamy do czynienia z spółką, z dużym komponentem udziału polskiego rządu. Bo
0: mówimy,
2: zauważmy, że podobnie tak. się dzieje chociażby w innych obszarach, gdzie ten poziom ingerencji państwa jest bardzo wysoki, jak chociażby ceny leków. Tam jest sztywno wyznaczone są marże na przykład związane z tym, ile po drodze mogą dystrybutorzy dostarczający nam i apteki na tym leku, zwłaszcza refundowanym, zarobić. Stąd no, tutaj nie ma chyba większego sporu, że aby cena była dzisiaj niższa, paliwa, mimo tych sytuacji międzynarodowych, z którymi mamy do czynienia, to potrzebna jest interwencja rządu. I czy ona będzie tak skomplikowana, że opodatkujemy najpierw nadzwyczajne zyski koncernu, a później z tych zysków zaczniemy refundować, to jest rozwiązanie no, dosyć skomplikowane, zwłaszcza, że też cała dystrybucja, najpierw pobór, a później redystrybuowanie tego nadzwyczajnego zysku opodatkowanego byłoby też dosyć kosztowne. A najprostszym rozwiązaniem jednak jest rozwiązanie, aby ta marża była, tak jak w przypadku leków, limitowana. I
0: no
2: wtedy
0: tak, tylko
2: mamy...
0: że w tej sytuacji zdaje się chodzi o to, żeby podatkiem od nadmiarowych zysków uzupełnić czy wyrównać koszty, które już na przykład Orlen poniósł.
2: No tam jest dosyć taka argumentacja dosyć rozbudowana. Niemniej Sam fakt na przykład próby wprowadzenia w poprzedniej wersji podatku z mocą wsteczną, no jest jednak zderza się z gwarancjami konstytucyjnymi o takich rozwiązaniach, że prawo działa wstecz, że lex letro non agit, to tutaj no nie ma mowy w naszym przynajmniej kręgu cywilizacyjnym, aby takie rozwiązania w ogóle proponować.

0: Stąd w dużej mierze też zrobiono z tego pewien wariant komunikacyjny z obywatelami, że wszyscy chcą, ale jakoś to, jak widać, decyzja nie wychodzi. Sytuacja jest na tyle, moim zdaniem, dzisiaj istotna, bo jeszcze Narodowy Bank Polski nie pokazuje inflacji, która jest związana z coraz wyższymi cenami paliw, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ta inflacja zostanie, ten proces uruchomiony, a z nim związane są podwyżki i to może być rzecz, nad którą nie zapanuje żaden w Polsce ośrodek władzy. I to jest już rzecz, która będzie, czy proces, który będzie miał bardzo dalekie idące konsekwencje dla poziomu dobrostanu społecznego, zwłaszcza, że czeka nas też za chwilę sezon grzewczy, większe rachunki za ciepło systemowe, za w ogóle za ciepło, które będziemy zużywać. Stąd to jest bardzo ryzykowna społecznie sytuacja, w której dwa ośrodki władzy prowadzą spór.
1: Czyli taki projekt skupiający się na obniżeniu marży albo ustaleniu jej na stałym poziomie maksymalnym, to jest naprawdę takie proste rozwiązanie?
0: No to jest, można powiedzieć, najprostsze. Z tego, co można zrobić praktycznie od ręki. I tu się odwołam do przecież dosłownie świeżej wypowiedzi byłego ministra kultury, ale który dzisiaj jest eurodeputowanym i który zabrał w tej sprawie głos, no pokazując nawet dalej idącą możliwość oddziaływania przez obecny rząd na jedną ze swoich, jakby nie było, flagowych spółek, która należy w części do rządu.
1: Kazimierz, pan... Michał Ujazdowski?
0: Nie, nie, nie. Pan były minister kultury, ostatni.
1: Ostatni, no jakżeby. No tak. Czyli co nas czeka? To znaczy, no pan prezydent... Nie jestem w jego skórze, ale co musiałoby się stać, żeby podpisał kolejne rozwiązanie, podobne do tego, które już
0: nie,
1: było?
0: No, takiej możliwości nie ma.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Gra, jak widać, jest grą, która nie rozwiązuje problemów. Oczywiście za chwilę te problemy mogą być tak duże, że trzeba będzie uruchomić rezerwy strategiczne. Ale dzisiaj można też zauważyć, że przy tych samych problemach związanych z dostawą ropy z obszaru Zatoki Perskiej, no mamy niższą cenę jednak w Szwecji niż w Polsce paliwa. Diesla nie, ale 95 benzyny już tak i to tak zauważalnie, bo tam jednak rząd podjął decyzję o obniżeniu podatków nałożonych na paliwo. Poza tym jak się przyjrzymy tym kilku podatkom eufemistycznie nazywanych też w części opłatami, to te pieniądze mogły być zebrane w jednym podatku, znaczy przynajmniej dwie opłaty w jednym podatku, ale dzisiaj ze względu na to, że jedna opłata trafia na fundusz drogowy, a druga opłata na fundusz środowiskowy, one są inaczej, znaczy mogły być spokojnie połączone, bo i tak na koniec wszystko jest finansowane z budżetu. Także nawet dzisiaj ten spór, który trwa publicznie, no pokazuje i uświadamia obywatelom, jak bardzo w Polsce paliwo jest i opodatkowane, i w sposób skomplikowany opodatkowane. Mhm.
1: Rząd proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Jednocześnie między tymi kwotami, między 130 tysiącami a 150 tysiącami złotych miałaby się pojawić nowa stawka podatkowa 24%. 32% obowiązywałoby od nadwyżki ponad 150 tysięcy złotych. To nie jest rozwiązanie, na które czeka tak zwana klasa średnia.
0: To nie jest w ogóle rozwiązanie, bo jeżeli już utrzymujemy logikę progów podatkowych i jeżeli popatrzymy na to, co się stało, jeżeli chodzi o utratę wartości pieniądza od roku 2023, kiedy pierwszy próg podatkowy został podniesiony do 120 tysięcy, to w warunkach roku 2026 na dzień dzisiejszy, uwzględniając inflację, jaka miała miejsce, ten próg, aby miał tylko tą samą wartość, bez

0: podwyższania powinny być na poziomie 160 tam kilku tysięcy złotych. Jeżeli no nie ma w Polsce automatycznego mechanizmu dokonywania właśnie tych wszystkich korekt w progach podatkowych, stąd do tej pory przecież rządy, jak popatrzymy historycznie, korzystały na inflacji i zamrażaniu progów podatkowych, co skończyło się przecież dawno temu, ponad dwie dekady temu nawet, procesem przed Trybunałem Konstytucyjnym. A poza tym, jak widać, przy wyłączaniu kolejnych grup społecznych spod działania podatku PIT, jak ostatnio zgodnie to zrobił pan premier, parlament i pan prezydent, mówi o wykonujących zawód marynarza, to ten akurat podatek PIT jest najbardziej rozszczelnianym podatkiem, w przeciwieństwie do VAT-u, który się uszczelnia cały czas, to pod względem właśnie tworzenia wyłączeń, różnych zwolnień, ulg i tak dalej, podatek PIT należałoby w ogóle rozważyć, aby go radykalnie uprościć, zamiast go komplikować kolejnymi progami podatkowymi.
1: Cieszę się, że użył pan tych określeń, bo o uproszczeniu systemu słyszymy
0: cały czas.
1: Odkąd pamiętam.
0: Odkąd żyję, słyszę, prawda, tylko upraszczaniu systemu podatkowego.
1: Mogę powiedzieć to samo. To proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie znalazł się ktoś odważny, kto by to zrobił, bo czasem myślę, że autor takiego rozwiązania zyskałby niekończące się poparcie polityczne.
0: Niekończące się, prawda? Dokładnie.
1: Podobnie jak ktoś, kto co prawda dokonałby reformy systemu ochrony zdrowia, ale wyprowadziłby ten system na prostą. To dlaczego nie ma odważnego, który by się tego podjął?
0: Znaczy chyba spin doktorzy, którzy doradzają wszystkim partiom rządzącym i opozycyjnym, nie rozumieją, że właśnie strategia wyborcza oparta na rzeczywistej zmianie systemu, która radykalnie upraszcza ten system, wyłącza w ogóle tą obecność obywateli w tym systemie, a to polega na tym, że o ile w czasach słusznie minionych, za czasów reżimu komunistycznego, tylko garstka ludzi przeciwiająca się temu systemowi miała swoje teczki na policji politycznej, to dzisiaj taką teczkę ma każdy obywatel w systemie podatkowym. Stąd ten system podatkowy jest przeciążony niepotrzebnie teczkami pana Jana Kowalskiego czy Jana Malinowskiego, a to jest kilkanaście milionów rekordów, zamiast skupiać się na kwestiach istotnych dla wpływów budżetowych, to znaczy na przykład na podatku VAT, który znowu, jak podano niedawno przecież oficjalne dane, z tytułu tego podatku wpływa coraz mniej pieniędzy niż te, które zaplanowano. Czyli są kategorie podatków naprawdę ważne, które można poddać kontroli. Zamiast tego urzędnicy muszą zajmować się przysłowiowym Janem Kowalskim, jego teczką, czytać jego donosy na samego siebie, czyli te zeznania. Chociaż ten system na swój sposób uproszczono, bo od przyszłego roku nagle okazało się, że nie trzeba wystawiać PIT-u, bo wszystko jest w systemie. Także ten system jest bardzo łatwy do jedną decyzją do uproszczenia.
1: No tak, ale może ta procedura przejścia z poziomu skomplikowanego na prosty byłaby po prostu bardzo kosztowna. No szukam argumentu.
0: Nie, właśnie nie ma kosztownych przejść, wręcz przeciwnie, za każdym razem, tak jak zresztą przez 20 lat różnym rządom udowadnialiśmy, że wprowadzona w czasach wielkiej kapitałowej reformy emerytalnej w 1998 roku zmiana polegająca na tym, że przedsiębiorcy musieli przelewać do ZUS składki, ale w czterech różnych przelewach oddzielnych, jest absurdem, który bardzo dużo kosztuje, powoduje chaos. I w roku 2018 zlikwidowano właśnie cztery przelewy, zastąpiono jednym przelewem i ówczesna pani prezes ZUS-u wyraziła głęboką radość, że wreszcie jest prosto, jest przejrzyście, nie ma chaosu i tak dalej. Ale to są tego typu decyzje, które można podjąć jednego dnia, żeby ten system naprawdę powodował sytuację win-win, czyli wygrywa zarówno podatnik, jak i wygrywa też po drugiej stronie państwo, czyli urzędnik, który ma mniej pracy, bo trzeba pamiętać, że ten system dostarcza też niepotrzebnej pracy samemu aparatowi skarbowemu, co zresztą wielokrotnie

0: Nie, przecież urzędnicy aparatu mieli też swoją opinię, że ten system dla nich jest zbyt skomplikowany.
1: Jeśli pan pozwoli, przerwiemy na chwilę naszą rozmowę, ale wrócimy do niej. Mamy dla państwa pilną informację.
2: Pilne.
1: Pod Grodziskiem Mazowieckim autokar przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. W autokarze było 37 osób, w tym 32 dzieci ze szkoły podstawowej. Z nami teraz aspirant sztabowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
1: Co się wydarzyło i jakie są konsekwencje tego wypadku? Pytam przede wszystkim o stan tych, którzy jechali autobusem.
3: W 5.30 dostaliśmy informację o zderzeniu pojazdu ciężarowego typu autolaweta z autokarem przewożącym dzieci na wycieczkę szkolną. Na skutek tego zderzenia do szpitala trafił kierowca autobusu i opiekunka dzieci. Na szczęście żadno z dzieci nie wymaga hospitalizacji. Dzieci zostaną autobusem przewiezione do szkoły, a następnie odebrane przez rodziców. Kierujące obydwoma droga w
1: Dziękuję pani bardzo. Nie słyszymy się najlepiej, ale myślę, że te najważniejsze informacje do państwa dotarły. Katarzyna Zych, Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim.
2: Pilne.
1: I Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha z nami. Chciałby się powiedzieć pilne informacje o budżecie. Co pana zdaniem jest największym zagrożeniem dla nas na przyszły rok w tym systemie? Ja wiem, dług publiczny.
0: Znaczy nie tyle sam dług, co możliwość spekulacyjnego ataku na polskiego złotego, co powoduje zupełnie inną wartość międzynarodowych zobowiązań, które musimy obsługiwać i nagle okaże się, jak to miało miejsce w przypadku drobniejszych korekt kursu polskiego złotego wobec walut, w którym mamy ten dług.
1: Jak się robi taki atak? Jak się go przeprowadza? Spekulacyjny?
0: Bardzo prosto.
1: I kto może to zrobić?
0: Bardzo prosto. No, ci, którzy mają część
1: mogą na tym zarobić
0: naszych zobowiązań, ale przede wszystkim ci, którzy mają takie właśnie swoje plany inwestycyjne w cudzysłowie, które zakładają, że z tytułu takiego ataku no, uzyskują korzyści. Takie ataki mają miejsce przecież na całym świecie. Są bardzo dobrze opisane, udokumentowane, są przedmiotem nawet podręcznikowych pewnych analiz.
1: No tak, ale skoro tak się dobrze rozwijamy w ostatnich latach, myślę o PKB. Nie o naszych odczuciach, tylko o PKB. To znaczy, że jesteśmy odporni na takie ataki, czy...
0: Nie, nie, to odróżnijmy gospodarkę jako taką, jako pewną rzecz realną, a odróżnijmy to od chociażby aktywności politycznej naszych rządów w ostatnich latach i przecież w komunikacie obniżającym nam rating przez ostatnią agencję, która otrzymała ją na wyższym poziomie, to tam było rozróżnienie, że polska gospodarka się ma świetnie, jej fundamenty są zdrowe, ale obniżenie oceny nastąpiło wobec projekcji jakby i oceny działalności politycznej, a nie gospodarczej.
1: Czy jedno z drugim, gdyby ktoś miał jakieś zakusy na naszą walutę, to by
0: to
1: się
0: spokojnie może to
1: nie przełożyłoby się na PKB.
0: Nasza, w dużej mierze nasza waluta jest przede wszystkim notowana poza granicami Polski i tam jak była taka sytuacja przecież lata temu, kiedy na Węgrzech doszło do kryzysu politycznego i to poważnego i nastąpiła właśnie korekta kursu forinta. Ale przy okazji nastąpiło chwilowe zachwianie kursu złotego, bo makler dokonujący w Londynie operacji na rynku walutowym wobec polskiego złotego pomylił stolicę Węgier, Budapeszt z Warszawą, bo nie znał się na geografii i dokonał ataku spekulacyjnego
1: na
0: polskiego złotego. Tak.
1: Przepraszam.
0: Młody człowiek, ale to nawet nie jest kwestia młodości, tylko że ludzie, którzy dokonują takich operacji, są jakby czasami mało, że tak powiem, zorientowani.
1: To niepotrzebna jest cybermafia. Wystarczy.
0: Nie jest potrzebna, wystarczy brak edukacji powszechnej.
1: Dziękuję panu bardzo. No nie.

0: Wiem. Jestem zaniepokojona.
1: Można być zaniepokojonym, jak się mówiąc, później takie szczegóły dowiaduje, to można być zaniepokojonym.
0: Szanowni Państwo, stolica Polski to Warszawa, Budapeszt to stolica Węgier, proszę zapamiętać. Dziękuję Panu za rozmowę. Andrzej Sadowski, dziękuję. Prezydent Centrum imienia Adama Smitha, z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Jest 11:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wypadek autokaru z dziećmi w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. Pojazd zderzył się z samochodem ciężarowym. Ranne zostały dwie osoby, kierowca i jedna z opiekunek. Do zdarzenia doszło około 9:30. W pojeździe znajdowało się 32 dzieci. 11 z nich odniosło powierzchowne obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jezdnia w miejscu wypadku jest zablokowana. Premier ostrzega przed kolejnymi prowokacjami ze strony Rosji. Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu poruszył temat agresywnych działań Kremla przy polsko-ukraińskiej granicy. Zaznaczył jednocześnie, że polskie służby są skoncentrowane na tym, by nie zdarzyło się nic złego.
5: Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo. No, jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego.
4: Premier dodał, że Polska jest w stałym kontakcie z ukraińskimi władzami. Na bieżąco otrzymujemy między innymi informacje o kierunku rosyjskich ataków. Ponadto ukraińska armia stara się zestrzeliwać cele lecące w kierunku polskiej granicy, poinformował premier Tusk. A głównym posiedzeniem rządu jest kształt przyszłorocznego budżetu i zmiany podatkowe. Rada Ministrów chce wprowadzenia kolejnej pośredniej stawki podatku dochodowego, która ma wynosić 24%. Obejmie osoby o dochodach od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie. Tym samym o 10 tysięcy złotych wzrośnie kwota pierwszego progu podatkowego wynoszącego 12%. Najwyższy 32% podatek zapłacą osoby zarabiające rocznie ponad 150 tysięcy złotych. Kolejne zatrzymania w sprawie Collegium Humanum. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Pełnią one lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach, na Mazowszu i w Wielkopolsce. Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Dotyczy ono handlu dyplomami i prania brudnych pieniędzy. Dlaczego flaga Polski jest biało-czerwona? Na to pytanie oraz inne zagadnienia związane z polskimi symbolami narodowymi będzie można znaleźć odpowiedź na otwieranej dziś wystawie w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie na Pomorzu. Ekspozycja czasowa nosi tytuł Symbole Wolności, historia godła i barw narodowych.
6: Pokażemy historię godła oraz barw narodowych, które wynikają z tegoż herbu. Ludzie myślą, że nasze barwy symbolizują biel, czystość i niewinność, a czerwień krew przelą za ojczyznę. No niestety jest to nieprawda.
4: Mówił kurator wystawy Przemysław Rej. Wernisaż odbędzie się w południe. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do końca przyszłego roku.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: 11:33, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Teraz proszę wygodnie usiąść, wziąć głęboki wdech, wydech, zaplanować 30 minut spaceru i pomyśleć o swoim sercu, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Serca, a potrzebujemy bardzo, jak dżdżu, promocji profilaktyki chorób układu krążenia. Dane pokazują, że nadciśnienie ma niemal co trzeci dorosły Polak. Już około 10% zawałów serca dotyczy pacjentów przed 45 rokiem życia. Co więcej, dokładną wartość swojego ciśnienia tętniczego potrafi podać zaledwie 43% badanych. A poziom cholesterolu

tylko 30% respondentów. Choroby serca nie czekają na emeryturę. Zadbajmy o siebie, albo przynajmniej zaplanujmy.

0: i z przepracowania. Dlaczego mówię z lenistwa? Bo większość chorób ja uważam, że no, wynika akurat z lenistwa, bo, czy intelektualnego, czy fizycznego, czy jakiegokolwiek. Tutaj nie chodzi mi o to, żeby się ktoś obrażał, że ja tutaj jestem gruby, bo coś tam, czy albo mam nadciśnienie, bo przecież robię tyle rzeczy. No właśnie na drugim biegunie tego, tej samej, że tak powiem, rzeczy jest jakby przepracowanie, czyli nam jest łatwiej się wrzucić w wir pracy, którą już znamy, bo to wykonujemy większość rzeczy mechanicznie i nie staramy się nawet trochę zrobić coś dla siebie, tłumacząc sobie, no przecież mamy kredyt, mamy rodzinę, dwójka dzieci, szkoła państwowa, prywatna czy inna, korepetycje. Zawsze znajdziemy wytłumaczenie, bo zajęcie się sobą samym jest bardzo trudne. Tak mnie się wydaje. I tutaj wracam do tego lenistwa, że jeżeli my zaczniemy robić coś innego, coś nowszego, nowe rzeczy, inne, no chociażby, nie wiem, kupić sobie nawet pianolę jakąś i zacząć na niej grać, jak ktoś nigdy nie grał. Po co? Po to, żeby ten mózg ruszyć, bo w tym momencie tworzymy nowe połączenia w mózgu, prawda? Ja akurat wróciłem do perkusji. No nie powiem, że gram na perkusji, ale sobie rytm wybijam. Każda kończyna chodzi inaczej. Jest to, powiedzmy, też coś nowego, wybijam nowe rytmy. Cały czas się staram robić coś innego, coś nowego, coś dla siebie. Oczywiście jestem tylko człowiekiem, w związku z tym nie zawsze to wychodzi.
1: Panie
0: ale
1: doktorze,
0: się, że...
1: czy mieszka pan w wieżowcu?
0: Mieszkałem kiedyś.
1: Ma pan sąsiadów za ścianą? To tak kiedyś w związku z perkusją.
0: Ale teraz perkusje są tak zwane chłopy elektryczne, czyli elektroniczne.
1: O.
0: I zakłada się słuchawki i słuchać tylko taki odgłos, jakbym uderzał niezbyt mocno palcem w stół. Czyli to jest zupełnie do zniesienia. No w nocy to słychać by się niosło, ale w ciągu...
1: Dobrze, a może, panie doktorze, nam się wydaje, że po prostu... O, słabiej się słyszymy teraz. Mam nadzieję, że to się za chwilę zmieni, bo w moim przekonaniu może nam się po prostu wydaje, że mamy jeszcze czas. Ja wspomniałam o tym, że choroby serca nie czekają na emeryturę, że one się potrafią rozwijać latami, ale może nam cały czas do tej emerytury i jeszcze później wydaje się, że wszystko jeszcze przed nami. Nie słyszymy się. Problemy, wspomniałam Państwu o tym, że około 10% zawału serca dotyczy pacjentów przed 45 rokiem życia. Coraz młodszych osób dotyczy ten problem. Wiele osób latami żyje bez diagnozy, bo choroby serca rozwijają się bezobjawowo, pozostają niewidoczne przez długi czas. I tak, prawdą jest, że o sercu myślimy najczęściej w kontekście seniorów. Problem dawno przestał dotyczyć wyłącznie osób w wieku emerytalnym. Mówiłam już Państwu, że tylko 43% z nas wie, jaką ma dokładną wartość swojego ciśnienia tętniczego, a poziom cholesterolu zna tylko około 30% z nas, a to utrudnia wczesne wykrywanie i zapobieganie chorobom serca. Problemy kardiologiczne nie zaczynają się nagle, są efektem lat życia w przeciążeniu. I stres, i brak ruchu, i zła dieta, i niedosypianie, i odkładanie badań na później. Na tryb życia w znacznym stopniu wpływa praca. To już mówił o tym pan doktor Mularczyk. Dlatego również pracodawcy powinni być uważni na zdrowie pracowników. W ramach pakietu badań Mocne Serce realizowanego w firmach, w wielu firmach w samym 2025 roku nieprawidłowości odnotowano u mniej więcej 53% badanych. To potężny sygnał ostrzegawczy o stylu życia współczesnych pracowników i o tym, jak wielu z nich funkcjonuje dziś z wysokim poziomem ryzyka, nie mając jeszcze żadnej diagnozy. No to nasz apel do Państwa, sprawdźmy się, zadbajmy o siebie i ruszmy na spacer. On nie musi na początek trwać pół godziny, może być krótszy, ale jak pobudzamy nasze serce do pracy, to ono potem działa łagodniej. Zadbajmy o siebie, to jest mój apel teraz dla Państwa.
2: Stan dnia.
1: A jak tu myśleć o spokojnym sercu i niskim ciśnieniu, jak oglądamy mecze naszej reprezentacji, tej piłkarskiej? No nie wiem jak. Janusz Basałej, dziennikarz i komentator sportowy. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Sprawdził pan sobie kiedyś ciśnienie na...

0: na przykład w czasie jakiegoś meczu naszej reprezentacji?
1: Proszę nie żartować, bo ja mam problem od kilku lat z nadciśnieniem.
0: I to
1: staram
0: nie przez
1: się go
0: piłkę.
1: Zwalczać. Mhm. Nie przez piłkę. A wczoraj się oglądałem na ludzie, ponieważ postawiłem tezę, że po pierwsze powiedziałem kilka dni temu na naszym portalu Meczyki, że Boże zachowaj Polaków, a remis będzie wielkim sukcesem. No i oczywiście a inaczej zachował Pan Bóg, a remis był niemożliwy do osiągnięcia. Byłem pesymistą, po prostu widziałem, jak chodzi rozprawić się z nami w meczu barażowym 31 marca, potem pojechali Mistrzostwa Świata, w finałach zdobyli 4 punkty, są drużyną powiedzmy solidną, mają tam kilku zawodników grających bardzo konsekwentnie, a nasi mają dobre momenty. Czekam tylko na to, że zaczniemy oceniać, tak jak w wywiadzie figurowym, naszą drużynę za styl, bo popadają takie określenia, dobry mecz, bo wtedy...
0: Ale oceniamy ich za styl, panie redaktorze, jak wchodzą do hotelu, jak z niego wychodzą, jest mnóstwo opinii
1: tak,
0: tego, co,
1: tak,
0: prawda, co mają na sobie i za ile, nie, ja sobie pozwoliłam na delikatną ironię, bo proszę, ja jestem kibicem z krwi i kości, odkąd pamiętam. I teraz moja refleksja jest taka, że gdyby koncepcja gry była inna, to oni inaczej by na tym boisku wyglądali. To znaczy,
1: może
0: trener.
1: Tak. A ja jednak widzę tutaj widzę jeszcze jeden aspekt, tak zwany mentalny. Ja wychowany jestem trochę na starej szkole piłkarskiej, gdzie czasami charakter, determinacja, wielka ambicja i chęć utarcia nosa mocnym spowodowało, że dokonywaliśmy na boisku rzeczy wielkie z drużynami, które były traktowane że są lepsze od naszych. Mhm. Myślałem, że będzie to po prostu z naszej strony taka wojna za ten nieudany baraż, przez który nie pojechaliśmy na final Mistrzostw Świata do Stanów, czyli przez kilku miesięcy. Ale nic takiego nie widziałem. Widziałem dobre momenty gry w pierwszej połowie, ale to wszystko było w zasadzie gramy ładnie, gramy fajnie, nie strzelamy. No trudno, może kiedyś strzelimy, a potem już Szwedzi jak zwykle bardzo dobrze mieli rozpracowaną naszą drużynę i potrafili wykorzystać i swoje umiejętności, nasze gapiostwo i wygrali zdecydowanie, więc ja myślę, że tego elementu charakteru, elementu mentalnego nie można odrzucić, bo jednak poza tym umówmy się, no Szwecja nie jest jakimś zespołem szczołówki. Zdaje się, że ma 36 miejsce w rankingu FIFA, my 37, więc to jest wyrównana stawka i można było z nim poważyć, ale tu trochę mi zabrakło takiej determinacji i takiej zwykłej wściekłości. Odegramy się na was, że tamten rewanż, przez który nie pojechaliśmy na Mistrzostwo Świata, ale zostaliśmy pochwaleni, co sam trener mówił, Jan Urban mówił, że z gry był zadowolony, z wyniku nie, no ale to nie szacuję, to nie jest jazda figurowana logiką.
0: Skąd my to znamy?
1: Gdzie
0: z gry, tak, z wyniku nie. Jasne,
1: 5,
0: no,
1: 6,
0: no dobrze.
1: 5-9, tak.
0: Panie redaktorze, nie chcę być surowa w ocenach, ale chce pan powiedzieć, że im się nie chce?
1: Nie widzę takiego, wie pani, impulsu, który pochodzi z samego boiska. Bo to, kiedy rozmawiam z wielkimi gwiazdorami polskiej piłki, nie tylko polskiej, to zawsze przejawia się motyw tego, że na boisku stajemy my sami. Zostawmy trenera, który stoi przy ławce, coś tam krzyczy. Jak jest dużo ludzi, to go nie słyszysz, ale ty sam musisz wyrwać to rywalom, wyrwać zwycięstwo, strzelić gola i pokazać, że nam na tym najbardziej zależy. Bo nawet najbardziej precyzyjny plan taktyczny, nawet najlepsze ustawienie, no nie wygra tego na samym boisku. Trzeba szybciej biegać, trzeba mocniej walczyć, trzeba tego łokcia nadstawiać, trzeba po prostu to wyszarpać. No niestety tu u naszych tego nie widzę i nie określam ich, że są. Może to jest kwestia osobowości liderów kadry, mówię wprost. Jan Bednarek, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, który powoli schodzi ze sceny, ale no to nie jest liderem kadry i takim głównym kapitanem. To są ludzie, którzy grają w piłkę bardzo dobrze, grają w dobrych klubach, no takich, może teraz Lewandowski nie, bo Chicago Fire to nie Barcelona czy Bayern, ale trzeba przyznać, że potrafią to. Natomiast według mnie na boisku nie widać takiej chęci, nie mówię chcieństwa, bo ich stać na to, żeby pokazać wielki futbol, zarazić młodszych kolegów. Tutaj widzę jakieś i duże rezerwy i to, że nie czuję tego, że jest to zespół zakapiorów, jak to się mówi, taki, wie pani...
0: Tak. A co się wydarzyło, panie... Tak. Co się wydarzyło między przepraszam, trenerem Urbanem.

0: Robertem Lewandowskim po meczu z Bośnią?
1: Myślę, że nic wielkiego po prostu. Sytuacja jest taka, że powoli Robert w wieku 38 lat, to jest piękny wiek, nie ukrywam, ale już na boisku to widać. I zmęczenie, i brak inwencji, brak przede wszystkim siły i szybkości. Powolutku trzeba się przygotowywać się do zejścia ze sceny. Lewandowski jest uparty, bo jest wielkim piłkarzem. Dzięki temu uporowi doszedł do wielkich, niesamowicie sukcesów w piłce nożnej. Ale jeśli chodzi o reprezentację, gdzie nie ma tak genialnych współpracowników, jak miał Bayernia, Barcelonie, Borussia Dortmund, i wychodzi mu gorzej, więc sam jest tego świadom i powoli przygotowuje się do tego, że nie będzie pierwszoplanowym zawodnikiem. Nie możemy być zakładnikiem jednego piłkarza, bo pokazała to Portugalia w czasie Mistrzostw Świata, kiedy była zakładnikiem Cristiano Ronaldo. Nikt w tym kraju o zdrowych zmysłach nie powie: Cristiano, zostaw, odejdź, bo to jest symbol piłki. Podobnie u nas jest Lewandowskim. Tu trzeba liczyć na wielką inteligencję, autorefleksję samego Lewandowskiego, który wie, że już nie potrafi pociągnąć reszty drużyny do sukcesu.
2: Jak Leo Messi, który powiedział, że dziękuję reprezentacji?
1: Na przykład. Mhm. To jest fajne, bo kiedyś pamiętam taka historia z Kubą Błaszczykowskim, który powiedział wprost: nikt nie namówi mnie na odejścia z reprezentacji. Ja zawsze będę gotów, żeby grać dla reprezentacji, a jeśli będę miał odejść, to będzie moja decyzja. Mhm. No to jest fajne i niefajne, bo wtedy możesz swoją klasą, swoją wielkością, ambicją, no niestety zamazać obraz tej drużyny i potem może być źle. No, w tej Szwecji przez kilkadziesiąt minut graliśmy całkiem przyzwoicie, bez Roberta Lewandowskiego. Oczywiście nie mówię, że to jest ten czas, że bez Roberta będzie lepiej, ale wie pani, ktoś kiedyś powiedział, że istnieje życie po...
2: Jasne, ale wiem, ja
1: po
2: dlatego
1: wielkim
2: zapytałam...
1: prezydencie, po wielkim kapitanie, po wielkim... aktorze. Istnieje.
0: Jasne. Ja dlatego zapytałam o sytuację po meczu z Bośnią, bo czytam komentarze, że Jan Urban, wprowadzając Roberta Lewandowskiego na kilka ostatnich minut we wczorajszym meczu, chciał go upokorzyć? To możliwe?
1: Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę. Jest duży szacunek ze strony Urbana wobec Lewandowskiego. Urban był...
0: A w drugą stronę?
1: Jako piłkarza to był wielki piłkarz, się rozumiał go. To jest po prostu efekt kalkulacji i takiego powoli wygaszania pozycji naszego kapitana w reprezentacji narodowej. Zagrałeś mecz, poszło ci średnio, to następny z ławki zaczniesz, wejdziesz pod koniec, może się uda, może się nie uda. Jesteś z nami, to dobrze, bo obecność Roberta Lewandowskiego to nie tylko wywalić strzelane bramki, to wpływ na młodszych, na całą drużynę, na budowanie szacunku w szatni poza nią.
0: Na jakiś tutaj... układ sił na boisku, prawda? Bo Robert Lewandowski na boisku skupia wokół siebie, nie wiem, dwóch obrońców.
1: A to też.
0: Na przykład.
1: To prawda, proszę zwrócić uwagę, że jak lewy jest w formie, jest wybiegany, to cały czas poświęca mu się uwagę i teoretycznie, mówię teoretycznie, bo w naszej reprezentacji nie zawsze tak wychodziło, jest miejsce dla innych, dla młodszych, którzy mogą atakować rywala i mogą strzelać bramki. Rzeczywiście jest to jakiś pomysł. Natomiast to, co dyskusje w naszym kraju piłkarskim się odbywają od kilku, nie wiem, miesięcy, rzeczywiście Robert przyzwyczaja nas do tego, że powoli będzie go coraz mniej w reprezentacji. Ja to rozumiem z pełnym szacunkiem dla niego i wdzięcznością za zasługi, jakie zrobił dla naszej piłki.
0: To może my powinniśmy zaakceptować wszyscy, że poza dywizję B na razie się nie wzniesiemy.
1: Mój Boże, my jesteśmy tacy mocarstwowi w ambicjach, tylko w dziedzinie piłki nożnej.
0: Tak.
1: My jesteśmy, jak to pisał Słowacki, papugą narodów i wybrańcem Boga i w ogóle jesteśmy centrum świata, więc a piłka, a sport to jest element, w którym musisz atakować szczyty, musisz być przygotowany na to, że wygrasz wszystkimi, bo inaczej do niczego nie dojdziesz.
0: A jest jakaś dywizja C, panie redaktorze?
1: Jest coś takiego, jest, no ale to tam są skomplikowane układy, to jeszcze UEFA może to jeszcze zmienić, ale chodzi o, nawet jeśli patrzymy na to, co drużyna gra, to jest nie tylko dywizja B, C czy A, to jest też brak zainteresowania piłką, to jest na przykład pustawe trybuny na ostatnim meczu na Stadionie Narodowym, no było mniej 10 tysięcy ludzi niż zawsze, więc ja się obawiam, żeby piłka nożna reprezentacyjnym stylu nie opatrzyła się Polakom, bo to byłoby bardzo przykre z drugiej strony, jak

0: oglądam reprezentację w siatkówce. Jest duma, jest siła. Ja oczywiście nie porównuję tego i nie wchodzę w jakieś złośliwe utarczki z kibicami siatkówki, ale tam to jakoś idzie całkiem dobrze, no, fantastycznie.
1: Nie myślę o rezygnacji ze stanowiska trenera kadry. To jest oświadczenie Jana Urbana. Przypomnijmy, co mówił.
2: Trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo. Nie myślę o żadnej rezygnacji. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, to nie oszukujmy się, gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja. Ale wystarczy tylko zobaczyć, jakim potencjałem dysponuje.
1: Powinien odejść, czy nie?
0: To jest dość dyskusyjne.
1: Może jest ktoś lepszy?
0: Może tak być. Ale nie sądzę, żeby Szwedzi podobne potencjału klasowych zawodników bili nas na głowę. Tu mógłbym się spierać z Urbanem. No Urban powiedział jedną rzecz, że nie możemy tak tracić bramek. No cóż, ale obronę ustawił taką, a nie inną. No. I jeśli wstawiasz bardzo zdolnego Kacpra Potulskiego, 18-latka z Mannheim, grającego w Bundeslidze regularnie, to spodziewałem się, że nadal będzie go wkomponował w drużynie, a nie nagle sięgał po Wiśniewskiego, który ostatnio w Lidze gra tak sobie. No i potem mieliśmy powtórkę z tego baralu nieudanego, gdzie Gyökeres wtedy go szukał w Szilubrankę, a wczoraj doszło do podobnej sytuacji. Więc tu jest trochę niekonsekwentny. Nie powinien zasłaniać się takim samozadowoleniem trener, mówiąc, że ale graliśmy nieźle, a to bardzo ładnie i tak dalej. No niestety Bogiem jest wynik, Bogiem jest zwycięstwo i z tego będzie rozliczany. A natomiast, że nie chce się podpowiedzieć, ja go rozumiem. No jak w połowie kampanii tej dwutygodniowej reprezentacyjnej jeszcze dwa mecze przed nim ma się poddać, no to chyba tak nie było. Chociaż spodziewałem się, że za dwa tygodnie, za tydzień jak się zakończy ten czas zgrupowań i czterech meczów i będzie miał tylko kilka punktów, to dyskusje wybuchną i naród będzie chciał jego głowy, ale to normalne.
1: Jasne, ale panie redaktorze, próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której któryś z doświadczonych zawodników zdejmowany z boiska kłóci się z Nikolą Grbiczem albo podnosi na niego głos.
0: Nie. To nie wchodzi w rachubę. I sama mina Grbicia pokazuje, ja tu rządzę, ja tu jestem najważniejszy. Jestem pełny szacunku. Ja nie sądzę, że piłkarze lekceważyli Urbana. To nie to, ale jest sposób, jak się komunikuje Urban i Grbic, jest różnica. Grbic jest konkretny, Grbic jest wyciszony. Urban czasami wpada w jakieś takie nadmiar szczerości, bym to nazwał. Jakby zapominał, że bycie selekcjonerem to także prowadzenie polityki, a więc ważenie słów, ważenie deklaracji. Nie miałeś mówić, że ten piłkarz to tylko z ekstraklasy. Sam byłeś trenerem, który wyszedł z ekstraklasy.
1: To może pora, żebyśmy zmienili kategorię sportu narodowego.
0: Mm-hmm.
1: Siatkóweczkę.
0: Ja na pewno nie zmienię, bo za stary jestem. Wyrosłem na tym i siedzę w tym i kocham to.
1: Natomiast... Ja nie mówię, żeby przestał pan kochać, tylko...
0: Tak, ma pani
1: może
0: rację.
1: Tej siatkówce należy się większe uznanie całemu środowisku.
0: Wie pani, kiedy czytałem o pieniądzach...
1: To już na koniec.
0: Jakie dostaną piłkarze i siatkarze z Mistrzostw Europy, to się po prostu zacząłem śmiać. Tak. Bo piłkarze na pewno by dostali 1 albo 2 zera więcej, jeśli chodzi o zdobycie tytułu Mistrza Europy, a euforia byłaby duża. No, jak ktoś powiedział, piłka jest opium, a siatkówka... To naprawdę nasz narodowy sport ze względu na atmosferę kibiców i na fenomenalne zdolności Polaków do tego i ciągły napływ młodych, zdolnych ludzi do tego sportu. Więc tylko pozazdrościć jako człowiek piłki pełnym szacunkiem, czapką do ziemi, kłaniać się siatkarzom.
1: Ale kibicem ja pozostaję także tym piłkarskim.
0: Trzymajmy się razem, panie
1: Rolek. Jasne, jak najbardziej, bo wie pan, kibicem jestem, a nie bywam, tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo za komentarz. Janusz Basałaj, dziennikarz, komentator sportowy, kibic z głębi serca z państwem. No, wyczekiwana przez państwa filmowa lalka trafia do kin jutro, a wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.

0: Odbyła się uroczysta premiera tego filmu. Byli twórcy, gwiazdy filmu, wiele znakomitych osobistości ze świata kultury, sztuki i polityki. Była tam z mikrofonem Dorota Piotrowska.
1: Reżyser filmu Maciej Kawalski ze sceny odpowiadał na zadawane mu od ponad 2 lat pytanie: po co kolejna lalka?
2: To pytanie jest dla mnie równie absurdalne jak dla mojej 6-letniej córki. W sensie, że kolejna lalka? Jak po co kolejna lalka? To w ogóle jest pytanie? Kochanie, przecież mamy piękną historyczną po dziadku Wojciechu Jerzym z 68. To proszę bawić się tamtą. Koniec dyskusji. Po co kolejna lalka? A po co cokolwiek w życiu? Dla radości, dla doznania, dla przeżycia czegoś nowego. I właśnie tego doświadczaliśmy przy pracy nad tym filmem. Że bierzemy udział w czymś ważnym, w czymś pięknym, w czymś, co nie zdarza się często.
1: Aktorzy grający w filmie, jak Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Karolina Gruszka i Borys Szyc, mówili, że to wielka produkcja i uniwersalna opowieść.
3: Byłem bardzo szczęśliwy, że to jest polski film, kręcony w Polsce, a który wygląda jak bardzo drogie zagraniczne kino.
4: I myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści.
5: No my bardzo się staraliśmy oddać ducha tej powieści, jak Prus tworzył ten świat, no i spróbować znaleźć współczesne środki wyrazu, żeby tym światem dzielić się z widzami dzisiaj.
6: Na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna, ale z wielkim, wielkim rozmachem. Niezwykłym i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie.
1: Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że to film, na który czekaliśmy od lat.
7: Jestem przekonana, że przez najbliższe tygodnie młodzi ludzie naprawdę będą się spierać o pozytywizm i o romantyzm, o uczucia i o pieniądze. I to w tym dobrym, najlepszym sensie. Bardzo wam dziękuję, że sprowadziliście publiczną debatę do tego, co tak naprawdę najistotniejsze i tak naprawdę co rdzennie polskie, bo w nas i romantyzm, i pozytywizm.
1: Zdjęcia kręcono między innymi na krakowskim Przedmieściu, gdzie powstała imponująca scenografia sklepu Wokulskiego, w Łazienkach Królewskich, na Starym Mieście i po Wiślu.
8: Bardzo się cieszę, że udało się zaczarować na nowo Warszawę całej ekipie. Rzeczywiście byłem na planie i to jest całkowicie nieprawdopodobne.
1: Powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wszystkim twórcom produkcji pogratulowała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
9: Serdecznie wam gratuluję tego finału i naprawdę liczę na to, że miliony ludzi w Polsce pójdą i zobaczą lalkę.
1: Film wchodzi do kin jutro. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Doskonałe pytanie od reżysera filmu. Po co w życiu cokolwiek? Dla radości, dla emocji, dla uniesień tych artystycznych, a ja dodam jeszcze od siebie, dla porównania z tą serialową, bo na pewno dyskusja rozgorzeje. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Małgorzata Żuchowska, do usłyszenia, do jutra w południe w Polskim Radiu 24. Suma wydarzeń.
10: Polskie Radio 24.
11: Słowem wszystko. Reklama.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od decyzji rządu ważnych dla naszych portfeli. Ministrowie pracują nad rewolucyjnymi zmianami w podatkach. Zyskać mają miliony Polaków. O szczegółach opowie nasza reporterka. Potem tlący się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jest zawiadomienie w sprawie prezesa Bogdana Święczkowskiego. Na koniec Podkarpacie. Trwają uroczystości pogrzebowe księdza, który zginął podczas ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Duchownego żegnają setki wiernych. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Będzie rewolucja w podatkach. Rząd przyjmie dziś projekt ustawy wprowadzający zapowiadany dodatkowy próg podatkowy. Pierwszy próg ze stawką 12% zostanie podwyższony o 10 tysięcy złotych, drugi 24% obejmie osoby zarabiające między 130 a 150 tysięcy złotych. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Dagmara Kędzior, która jest przed kancelarią premiera. Dagmaro, witaj.
2: Powiedz, dzień dobry.
1: Ile osób zyska na tym projekcie i na tych zmianach? No i czym jeszcze zajmuje się rząd?
2: Tutaj rząd szacuje, że na zmianach zyskają 3,5 miliona podatników. No a że te propozycje z jednej strony są z korzyścią dla obywateli, to ktoś musi też za to zapłacić. No to tutaj budżet państwa, który szacuje, że będzie to kosztowało wiele miliardów, proponuje rząd dla zbilansowania podwyżkę niektórych podatków. Tutaj będzie to głównie dotyczyło tych najlepiej zarabiających. Wśród nich jest na przykład zwiększenie daniny solidarnościowej do 5%. Będzie to dotyczyło osób zarabiających powyżej miliona złotych. Będzie też proponowane podniesienie stawki CIT z 19 do 22% i to z kolei obejmie podmioty, których przychody roczne przekraczają 50 milionów euro. Premier Donald Tusk zaznaczył, że rząd chciałby, by te zmiany podatkowe korzystne dla obywateli były większe, ale jak zaznaczył, w obecnej sytuacji nie jest to możliwe.
3: Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy chcieliby płacić jak najniższe podatki, wiadomo, ale biorąc pod uwagę obowiązki państwa wynikające także z potrzeb obronnych, sytuacji tej wojennej za naszą granicą, z dużego wzrostu wydatków na zdrowie, etc., szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
2: Też szacując skalę osób, która zyska na tych zmianach podatkowych, no to w praktyce o połowę zmniejszy się liczba podatników, którzy dotychczas płacili 32% stawkę PIT. Czyli jak mieliśmy teraz około 14%, no to teraz po tych zmianach będzie to 7%. Zmiany te są korzystne dla obywateli, tak przekonywał szef rządu, który też przy okazji zaapelował do prezydenta o podpisanie projektowanej ustawy.
3: Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
2: Jeśli chodzi o posiedzenie rządu, to tutaj głównie ustawy, które są dzisiaj omawiane, dotyczą przede wszystkim właśnie zmian finansowych. Najważniejszą jest projekt ustawy budżetowej, który ma do końca września trafić do Sejmu. Wydatki, które są w niej zawarte, mają wynosić ponad 970 miliardów złotych, dochody szacowane na niecałe 700 miliardów. Tutaj ważnym wydatkiem będzie obronność, na nią rząd przeznaczy blisko 200 miliardów złotych. Przeliczając to na PKB, to mówimy o kwocie około 4,5% PKB. No i ten wydatek nie powinien dziwić, głównie z uwagi na obecną sytuację na wschodzie, no i też rosnące zagrożenie ze strony Rosji. O tym mówił dzisiaj Donald Tusk.
3: Te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne, one już nabrały charakteru takiego permanentnego.
2: A szczegóły przyjętych przez rząd projektów mamy poznać już za 25 minut na konferencji prasowej, podczas której będą je przedstawiać minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz

0: wiceminister finansów Hanna Majszczyk.
1: Przyszłoroczny budżet i zmiany w podatkach, tym zajmuje się dziś rząd, a przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję. Są kolejne zatrzymania w sprawie Collegium Humanum. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Pełnią one lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch filiach uczelni – na Mazowszu i w Wielkopolsce. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymanych czeka przesłuchanie przez prokuratora.
2: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób pełniących obecnie lub w przeszłości wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach wyższych. To kontynuacja wielowątkowego śledztwa związanego z aferą Collegium Humanum dotyczącego handlu dyplomami oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dzisiaj zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do prokuratury regionalnej w Katowicach.
1: Przypomnijmy, dotychczas 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych uczelni zostało skazanych za przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Teraz w magazynie o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza złożenie zawiadomienia w sprawie Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Stanisław Patyra zarzuca prezesowi Trybunału Konstytucyjnego łamanie prawa. A chodzi o podejrzenie wyznaczania składów orzekających tak, by wpływać na treść wyroków. I tym tematem zajmuje się nasz reporter Jan Olęcki. Janku, witaj. Powiedz, co dalej stanie się z wnioskiem, no i jak prezes Trybunału odnosi się właśnie do tego wniosku.
3: No, zacznijmy od tego, że już mamy oficjalne potwierdzenie tego, co do tej pory pozostawało doniesieniami medialnymi. Rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara potwierdziła mi dzisiaj rano, że zawiadomienie Sławomira Patyry wpłynęło wczoraj do biura podawczego resortu. Chodzi o to, jak Bogdan Święczkowski wybierał sędziów do rozpatrywania poszczególnych spraw. O treści zawiadomienia rzeczniczka resortu mówiła mi następująco.
4: W zawiadomieniu mowa przede wszystkim o tym, że pan Bogdan Święczkowski miał wraz z innymi nieustalonymi osobami przekraczać uprawnienia w ten sposób, że systematycznie i wielokrotnie wyznaczał składy orzekujące Trybunału z pominięciem ustawowych reguł.
3: Według autora zawiadomienia, sędziego Sławomira Patyry, dobór sędziów miał wpływać na treść wyroków tak, żeby odpowiadały one poglądom prezesa Święczkowskiego i interesom obecnej opozycji. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada przekazanie pisma do prokuratury krajowej. Wówczas prokurator krajowy zdecyduje, kto zajmie się tą sprawą konkretnie. Natomiast już sama kwestia tego, jaką swobodę ma prezes Trybunału przy wybieraniu sędziów, dzieli polityków.
5: Zajrzałem właśnie do ustawy o organizacji i trybie postępowania Trybunału Konstytucyjnego, artykuł 38, i rzeczywiście jako to podstawowe kryterium wskazana jest kolejność alfabetyczna, ale za chwilę tam jest mowa, o jakie czynniki może być ona korygowana.
3: Tak przepisy odczytuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że odstępstwa od kolejności alfabetycznej powinny być wyjątkiem.
6: Jeśli chodzi o ten artykuł 38 ustawy, który mówi o wyborze składów, to on przewiduje pewne wyjątki w wyjątkowych okolicznościach. Natomiast co do zasady ustala się składy alfabetycznie, natomiast najwyraźniej z tego, co pisze pan profesor Patyra, który jest zresztą doskonałym konstytucjonalistą, więc nie pisałby zawiadomienia bez uzasadnionych przyczyn, to się działo nagminnie. Zresztą to samo się działo za pani Przyłębskiej.
3: Sam Trybunał zarzuty odrzuca. Zapewnia, że prezes Święczkowski działał zgodnie z prawem. Sugeruje też osobisty odwet. Zawiadomienie pojawiło się po działaniach Święczkowskiego zmierzających do postępowania dyscyplinarnego m.in. wobec sędziego Patyry za odmowę wykonywania obowiązków sędziowskich. Z kolei źródło z Trybunału powiedziało mi nieoficjalnie, że zawiadomienie poprzedziła analiza składów z ostatnich miesięcy i według mojego rozmówcy nowo wybrani sędziowie byli pomijani przy sprawach określanych jako polityczne. Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak dopuszcza interwencję służb.
7: Tam jest łamane prawo i to w sposób radykalnie rażący. Dzieje się tam bezprawie i to bezprawie organizuje pan Święczkowski.
3: To zawiadomienie, które zostało wczoraj złożone, może doprowadzić do wniosku o uchylenie immunitetu panu Święczkowskiemu. Według doniesień medialnych miałby to być początek zmiany układu sił w Trybunale. Ale Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego wskazuje na przeszkody formalne, między innymi rolę prezesa przy zwoływaniu zgromadzenia ogólnego. Samo uchylenie immunitetu nie oznacza też utraty stanowiska. Na dziś resort sprawiedliwości potwierdza przyjęcie pisma i zapowiada jego dalszą drogę. Rzeczniczka tego resortu nie potwierdziła natomiast

0: Natomiast jakie kolejne działania podejmie minister Waldemar Żurek?
1: Napięta sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Jeden z sędziów złożył zawiadomienie w sprawie prezesa Święczkowskiego. I tym tematem zajął się Jan Oleński. Janku, bardzo dziękuję za relację. Inicjatywa w sprawie referendum dotyczącego odwołania władz Warszawy pokazuje potencjał polityczny przed nadchodzącymi wyborami. Tak uważa socjolog dr Roland Zarzycki. Przypomnijmy, organizatorom akcji nie udało się zebrać wymaganych 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Jak informują inicjatorzy referendum, zebrano 111 tysięcy podpisów. Dr Zarzycki mówił Polskiemu Radiu 24, że skutki niepowodzenia tej inicjatywy są wieloaspektowe.
2: Jest to także, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju potknięcie koordynatora tej całej zbiórki jako kogoś, kto próbuje być oddolnym liderem politycznym, i to też jest znaczące. Natomiast jednocześnie wskazuje to na pewien jednak potencjał taki polityczny, przedwyborczy, i pozwala budować jakiegoś rodzaju strukturę osób, które sprzeciwiają się rządom Trzaskowskiego w Warszawie.
1: Dodajmy, zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy trwała 2 miesiące. Maciej Wilk, organizator stołecznej operacji referendalnej, ogłosił jej zakończenie.
3: Suma wydarzeń.
1: Rosja wywiera presję na Europę, by ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, ostrzega Ignacy Niemczycki. Wiceszef MSZ-u skomentował w ten sposób wczorajszy incydent w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Rosyjski odrzutowy bezzałogowiec uderzył w cel po stronie ukraińskiej zaledwie 2 kilometry od przejścia granicznego. Zagrożenie ze strony Rosji jest realne i nie należy go ignorować, mówił radiowej jedynce Ignacy Niemczycki.
4: Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, które istnieje. Taktyka Rosji dzisiaj jest oczywista i to jest próba utrzymywania presji na Europę, próba dzielenia społeczeństwa właśnie po to, żebyśmy my odpuścili wsparcie Ukrainy. Więc ta taktyka jest oczywista i Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy.
1: To kolejny rosyjski atak w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego w Dorohusku. W związku z incydentem za naszą wschodnią granicą Wojsko Polskie poderwało wczoraj myśliwce. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego zostały wysłane alerty RCB. By poprawić bezpieczeństwo terenów przygranicznych, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wprowadziło nową regulację. Polscy piloci wojskowi w razie potrzeby już mogą zestrzeliwać obiekty, których nie mają w zasięgu wzroku, mówi wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Jak dodaje, poprawia to także bezpieczeństwo samych pilotów.
5: Pilot lecący musi zobaczyć ten obiekt, do którego strzela. To niesie z sobą pewnego rodzaju ryzyko, ponieważ im bliżej się przesunie do tego obiektu i uderzy w niego rakietą, może spowodować, że te odłamki mogą również uszkodzić ten samolot. Więc to jest także kwestia bezpieczeństwa pilotów, żeby strzelać z dużo większej odległości.
1: Jak dodaje wiceminister Wziątek, zestrzeliwanie rosyjskich rakiet i dronów na terytorium Ukrainy wymagałoby konsultacji ze wszystkimi krajami NATO. Taki krok byłby faktycznym przystąpieniem do działań zbrojnych. A za naszą wschodnią granicą nie ustają ataki na Kijów. W kilku dzielnicach miasta w wyniku działań Moskwy wybuchły pożary. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest celem zmasowanych ataków z wykorzystaniem rakiet i dronów. O szczegółach opowie Paweł Buszko.
6: W nocy mieszkańcy ukraińskiej stolicy byli uprzedzeni o zagrożeniu rakietami balistycznymi. Słyszano serię eksplozji. Władze miasta informują o odłamkach strącanych rakiet, które spadły na szereg budynków, powodując pożary. Brak jest informacji o ofiarach. Tymczasem do 2 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans wczorajszego ataku na Kijów za pomocą odrzutowych dronów. Jeden z nich trafił w zabytkową kamienicę siedzibę Ukraińskiej Akademii Nauk. Ukraińska obrona przeciwlotnicza wciąż ma problem ze strącaniem dronów z napędem odrzutowym. Ponad połowa z nich trafia w cele. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Rosja po raz kolejny sprowadziła do walki z Ukrainą żołnierzy z Korei Północnej. Tym razem jest ich 8 tysięcy, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy w swoim wieczornym wystąpieniu podkreślił, że liczba ta wzrośnie. Obecnie na terytorium Rosji przebywa ponad 8 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Trwają również przygotowania do rozmieszczenia na kontynencie kolejnych 10 tysięcy. Są oni wysyłani na szkolenia, następnie transportowani do Rosji. W zamian za żołnierzy Rosja przekazuje technologię wojskową i rosyjskie wsparcie techniczne. W Korei

0: i Północnej rozpoczęto produkcję dronów typu Shahed. W ten sposób zło rozprzestrzenia się z jednej części świata do innych, dodawał ukraiński prezydent. Na Litwie tymczasem trwają największe w tym roku ćwiczenia systemu mobilizacyjnego. W całym kraju testowany będzie system ostrzegania ludności. Pod koniec tygodnia ćwiczenia przeniosą się w pobliże polskiej granicy. To reakcja na sytuację na Ukrainie i rosyjskie prowokacje. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
1: Scenariusz ćwiczeń jest stopniowo zaostrzany. Szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas mówi Polskiemu Radiu, że obecnie instytucje sprawdzają, jak poradzić sobie z cyberatakami i dezinformacją. Dziś mogą pojawić się też symulowane incydenty na morzu. Będziemy też sprawdzać scenariusz, w którym trzeba przekroczyć umowną granicę z Litwy na stronę polską. Witkauskas zapowiada, że to ćwiczenie odbędzie się w sobotę w Łoździejach przy polskiej granicy. Będzie tam zorganizowany obóz. Oczywiście jak na skalę ćwiczeń będzie on duży, przeznaczony dla 500 osób, ale przewidujemy, że gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, ludzi mogłoby być znacznie więcej. Na Litwę przybędzie jutro polska delegacja. Witkauskas wskazuje, że litewskie władze muszą nie tylko zaplanować ewakuację w kierunku Polski, ale też zmierzyć się z innym wyzwaniem. Jeszcze ważniejszym zadaniem jest przyjęcie sił naszych sojuszników, które przybywałyby na Litwę przez terytorium Polski, podkreśla szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Ćwiczenia mobilizacyjne na Litwie potrwają do 3 października. W magazynie zaglądamy na Węgry. Zatrzymano tam dwóch byłych ministrów rządu Viktora Orbana. Stało się to kilka godzin po tym, jak parlament uchylił ich immunitety. Tematem zajął się Piotr Piętka.
2: Miklós Szesztak, były minister rozwoju, został zatrzymany po tym, jak dobrowolnie stawił się w Centralnej Prokuraturze Śledczej. Prokuratura podejrzewa go o przyjęcie wspólnie z ówczesnym szefem państwowego zarządcy majątku równowartości ponad 110 milionów złotych nienależnych korzyści od przedstawicieli firm współpracujących z państwowym przewoźnikiem Volanbus. Podejrzenia dotyczą okresu od 2015 do 2018 roku. Nieco później zatrzymano również Bolarza Honku, byłego ministra kultury i innowacji w ostatnim rządzie Orbana. W jego przypadku śledztwo dotyczy pieniędzy Narodowego Funduszu Kultury. Według prokuratury przy rozdzielaniu środków pominięto oficjalną procedurę konkursową, a część pieniędzy miała zostać przeznaczona na finansowanie kampanii wyborczej w 2026 roku i cele osobiste. Śledczy wskazują na ponad 1000 dotacji i łączną szkodę majątkową w wysokości odpowiadającej 170 milionom złotych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Obaj politycy zaprzeczają zarzutom. Honku deklarował, że jest niewinny i jest gotów współpracować ze śledczymi. Zakłócone funkcjonowanie szkół, szpitali i urzędów oraz demonstracje. We Francji trwa strajk sektora publicznego. Protest ma zwiększyć presję na rząd, który zakłada wielomiliardowe oszczędności. Protest jest organizowany na kilka dni przed przedstawieniem projektu budżetu. O szczegółach Stefan Folzer.
3: W całym kraju zaplanowano ponad 150 demonstracji. Największe odbędą się w Paryżu. Oprócz nauczycieli, kolejarzy i urzędników, którzy często uczestniczą w takich akcjach, do protestu przyłączyły się także mniej oczywiste grupy. Policjanci oraz strażacy. Ci ostatni prowadzą strajk od początku września. Domagamy się prawdziwego finansowania. W ciągu 20 lat straciliśmy ponad 1000 pojazdów. Brakuje nam co najmniej 20 tysięcy zawodowych strażaków. Powiedział mi David Sakie, jeden z liderów strajku strażaków. Gniew związkowców wywołuje fakt, że na ich żądania władze odpowiadają planem oszczędności sięgających 54 miliardów euro. Szczegóły projektu budżetu mają zostać przedstawione w czwartek, ale już teraz wywołuje on sprzeciw związków zawodowych, a część opozycji grozi obaleniem rządu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Jest szansa na wznowienie importu z Brazylii do Unii, drobiu i miodu, ale nie wołowiny. To skutek audytu Komisji Europejskiej. Wczoraj zostały opublikowane wyniki unijnej inspekcji. Brazylia od 3 września nie może sprzedawać żywności na unijny rynek. Embargo nałożono z powodu antybiotyków stosowanych podczas produkcji, co w Unii jest zabronione. Sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią. Więcej o tym opowie Beata Płomecka.
4: Europejscy kontrolerzy byli w Brazylii i przeprowadzili tam na przełomie sierpnia i września audyt, bo producenci drobiu i miodu zapewniali, że unijne standardy są gwarantowane. Postanowiliśmy to sprawdzić i wyniki naszego raportu są pozytywne, powiedział w Europarlamencie Rick Thevenard z Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za audyty. Ale o tym, czy eksport drobiu i miodu z Brazylii zostanie wznowiony na unijny rynek, zdecydują państwa członkowskie. Najwcześniej za miesiąc. A co z wołowiną?
5: I don't know.
4: Nie wiem, ale okres od narodzin do uboju trwa około 2 lat, więc eksport do Unii nie będzie możliwy na pewno jeszcze przez 2 lata. I dopiero za

0: Dwa lata Komisja Europejska przeprowadzi kolejny audyt w Brazylii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: W tej części magazynu zaglądamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump spotka się dziś w Białym Domu z szefami największych firm od sztucznej inteligencji. Rozmowa ma dotyczyć ewentualnych ograniczeń w rozwoju tej technologii. Prezydent Trump uważa, że restrykcje są niepotrzebne. Branża widzi konieczność ich wprowadzenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Spotkanie będzie mieć formę roboczego lunchu. Weźmie w nim udział także przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Zapowiedziano obecność szefów firm Anthropic, Meta i OpenAI. Możliwy jest także udział szefów Nvidia, Google, a także Ilona Muska. Biały Dom nie opublikował pełnej listy uczestników. Twórcy sztucznej inteligencji od tygodni apelują o spowolnienie prac nad tą technologią. Ich zdaniem niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą poważne zagrożenia. Trump nazywa te obawy mistyfikacją i mówi o spisku przeciwko tej technologii. Prezydent USA argumentuje, że wprowadzenie ograniczeń przez Stany Zjednoczone sprawi, że przewagę zdobędą Chiny. Niezależnie od wniosków z rozmowy, obecny kongres nie uchwali żadnych przepisów, bowiem parlamentarzyści rozjechali się już do swoich okręgów przed listopadowymi wyborami do kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Autokar przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło rano pod Grodziskiem Mazowieckim na Mazowszu. Dwie osoby trafiły do szpitala, to opiekunka i kierowca busa. Kierowcy byli trzeźwi, posiadają uprawnienia do kierowania, mówi Katarzyna Zych z grodziskiej policji.
4: W miejscowości Osowiec na ulicy Mazowieckiej doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego typu autolaweta z autobusem. Pod kątem zabezpieczenia miejsca tego zdarzenia, wyjaśnienia okoliczności i przekazania dzieci pod opiekę rodziców.
1: Niebawem dzieci zostaną przewiezione zastępczym autokarem do pobliskiej szkoły. Tam mają trafić pod opiekę rodziców. Przenosimy się do Wielkopolski. W Wolsztynie ruszył proces w sprawie śmierci 15-letniego harcerza. Nastolatek w lipcu zeszłego roku w czasie obozu utonął w jeziorze podczas nocnej próby sprawnościowej. Dwa miesiące temu sąd odrzucił wnioski oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze. Tematem zajmuje się Maciej Szefer.
5: Oskarżeni o przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zostali młody drużynowy oraz ratownik, którzy w chwili zdarzenia mieli 19 i 21 lat. Grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zarzuca obu oskarżonym, że nie zapewnili nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. 15-letni harcerz Dominik miał pokonać jezioro nocą w pełnym mundurze i butach. Dwa miesiące temu sąd odrzucił wnioski oskarżonych o dobrowolne poddanie się karze. Dlatego przed wolsztyńskim sądem rozpoczyna się pełny proces. Z Wolsztyna Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Teraz zaglądamy na Warmię i Mazury. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemców, którzy łamali prawo. 5 osób otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu do swojego kraju. To obywatele Gruzji i Ukrainy. Wśród zarzutów są m.in. kierowanie autem pod wpływem alkoholu, mówi Mirosława Aleksandrowicz ze Straży Granicznej.
6: Polskę musiał również opuścić obywatel Tadżykistanu, który siedział w więzieniu za przestępstwo na tle seksualnym. Natomiast dwaj 22-letni obywatele z Ukrainy, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, podszywali się pod pracowników banku i dokonywali wypłat pieniędzy z rachunków klientów.
1: Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy opuścili już Polskę. W magazynie Śląski trudna sytuacja bytomskiego szpitala specjalistycznego numer 1. Placówka ma problemy kadrowe, ponieważ brakuje specjalistów. Ze względu na brak lekarzy do odwołania zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Inną trudnością są kwestie finansowe, mówi prezydent miasta Mariusz Wołosz.
7: Staramy się utrzymać płynność finansową. Warto tutaj dodać, że od roku 2018 z budżetu miasta przekazaliśmy blisko 70 milionów złotych, w tym roku już 15, więc cały czas wspieramy w tej kwestii szpital. To się też wiąże z utrzymaniem oczywiście możliwości zatrudniania specjalistów, co jakby też nie daje takiej gwarancji. Będziemy nadal wspierać szpital na tyle, ile będzie to możliwe, bo to jest na razie jedyna rzecz, którą tak naprawdę możemy zrobić.
1: Jak zapewnia prezydent miasta, w szpitalu nie są planowane cięcia ani likwidacje. Ma wiele twarzy i dotyka wielu uczniów, dlatego trzeba uczyć, jak budować odporność psychiczną i dobre relacje. W szkołach i przedszkolach w całej Polsce trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Cel to zwrócenie uwagi na konieczność budowania poprawnych relacji. O szczegółach Tatiana Adonis.
8: prawie 90%.

0: 50% dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Uczniowie przyznają, że także się z nią spotykają.
1: Ludzie czasem zaczynają pisać głupie wyzwiska w internecie.
0: Bo choć przemoc często kojarzy się z fizycznym znęcaniem, to w dzisiejszych czasach przybiera także formę cyberprzemocy, hejtu i psychicznego prześladowania, podkreśla wicewojewoda Piotr Hemmerling.
2: Nie wiem, który rodzaj przemocy jest gorszy, ale naszych dorosłych zadaniem jest to, aby temu wszystkiemu przeciwdziałać.
0: Stąd tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz budowania relacji, bo na przemoc trzeba reagować, zanim będzie za późno.
3: Dzieci, które doświadczają tej przemocy, doświadczają strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę.
0: Takim dzieciom nie wystarczy powiedzieć, że będzie lepiej, dodaje Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
3: Musimy dawać im wsparcie, wysłuchać, pokazać, że są ważni w grupie.
0: Przez cały tydzień w szkołach i przedszkolach będzie więc realizowanych wiele projektów. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
4: A propos przemocy rówieśniczej, przypomnę, że czekamy na najnowsze wieści z Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Wydział Rodzinny zajmuje się dziś 13-letnim niedoszłym zamachowcem. Wczoraj policjanci zatrzymali chłopca przed wyjściem z domu na lekcję. W jego plecaku i pokoju znaleźli broń, w tym 30-centymetrowy nóż. 13-latek przyznał się do planowania ataku. Po przesłuchaniu trafił do policyjnej izby dziecka. Wrócimy do tego tematu, gdy sąd podejmie decyzję w sprawie przyszłości chłopca.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
4: Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, Podkarpacie. W Grzęsce trwają uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. W miniony czwartek duchowny zmarł po ataku nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, witaj. Powiedz, jak przebiegają uroczystości.
6: W rodzinnej parafii zmarłego kapłana trwają właśnie główne uroczystości żałobne. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczy biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jambrozek, a przy ołtarzu zgromadziło się ponad 100 kapłanów. W świątyni obecna jest też rodzina oraz liczni wierni z okolicznych miejscowości. Homilię wygłosił ksiądz Marian Bocho, który odniósł się do tragicznych wydarzeń z minionego czwartku, wzywając za przykładem duchownych z Jarosławia do chrześcijańskiego wybaczenia i modlitwy.
7: Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
6: Ksiądz Marian Bocho przypomniał również poruszające szczegóły związane ze śmiercią księdza Stanisława, wskazując na symboliczny wymiar jego 40-letniej posługi.
7: Na miejscu zbrodni znaleziono klucz do miejsca świętego, do tabernakulum. Ksiądz Stanisław musiał mieć ten klucz w swoim ręku w chwili, gdy został zaatakowany, ugodzony. Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca Kościoła, jakim jest tabernakulum.
6: W swoim kazaniu duchowny nawiązał także bezpośrednio do Ewangelii i słów Chrystusa, które mają nieść pocieszenie i nadzieję w obliczu tak wielkiej tragedii.
7: W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Jezus mówi te same słowa do nas, do swoich uczniów XXI wieku. Do nas, zgromadzonych na pogrzebie księdza Stanisława. W ten sposób chce nas umocnić i pocieszyć.
6: 67-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarł w czwartek po tym, jak na terenie jarosławskiego opactwa 5 osób zaatakował nożem 31-letni Ihor M. Sprawca decyzją sądu został tymczasowo aresztowany i przebywa w zamkniętym zakładzie. Ranni wciąż przebywają w szpitalu. Zmarły kapłan przez 16 lat posługiwał w Jarosławiu. Po mszy świętej ciało duchownego zostanie odprowadzone na miejscowy cmentarz w Grzęsce, gdzie spocznie w rodzinnym grobie.
4: Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława Zbojnowicza, duchownego, który zmarł po ataku nożownika w Jarosławiu. Te uroczystości obserwuje i relacjonuje dla nas Piotr Durys. Piotrze, bardzo dziękuję. Relacją z Podkarpacia kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Po reklamie.
5: Rząd dziś o budżecie, to w takim razie my o najmocniej interesującej nas części fiskalnej tej układanki, czyli o podatkach. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 12.30.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Projekt ustawy budżetowej na stole, a wokół niego cała Rada Ministrów. Rząd intensywnie pochyla się nad konstrukcją finansów państwa na 2027 rok. To w takim razie my skupimy się nad tym, co dla nas nieuniknione. Podatki i dyskusje wokół nich w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Rząd rozpatruje projekt ustawy budżetowej i okołobudżetowej na przyszły rok. W kancelarii premiera omawiane są także podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. W porządku obrad znalazło się 11 projektów, z czego 9 zostało przygotowanych przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Najważniejszym punktem jest projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. A zgodnie z konstytucją rząd musi przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września. A zatem idealny moment, by porozmawiać o podatkach, to już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Ceny mieszkań w Polsce w drugim kwartale 2026 roku utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie, a po uwzględnieniu inflacji i wzrostu wynagrodzeń większość wskaźników cenowych wskazywała na dalszy spadek realnych cen nieruchomości. Tak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Narodowego Banku Polskiego. NBP opublikował informacje o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w drugim kwartale tego roku, a według Banku Centralnego na rynku mieszkaniowym utrzymywała się wysoka podaż lokali i umiarkowany popyt. Na 6 największych rynkach mieszkaniowych liczba mieszkań dostępnych w ofercie wzrosła do 64 400 mieszkań na koniec czerwca 2026 z 62,5 tysiąca kwartał wcześniej. Sprzedaż mieszkań deweloperskich była o ponad 8% niższa niż w poprzednim kwartale. A NBP wskazał, że nominalne ceny transakcyjne mieszkań rosły jedynie nieznacznie. Na rynku pierwotnym w Warszawie na przykład wzrost cen wyniósł 1,9%, licząc kwartał do kwartału. A z rynku mieszkaniowego przenosimy się na rynek giełdowy, dokładnie na parkiet warszawskiej giełdy. Niestety tutaj mamy spadki, nadal niewielkie, ale jednak wyraźnie je widzimy. Taka powtórka z wczoraj, wydaje się. WIG traci w tej chwili 0,33%, WIG 20,4%, MWIG 40 traci 0,14%, a na minusie również SWIG 80, tylko tutaj ta strata jest naprawdę symboliczna, 0,05% pod kreską. Jeśli chodzi o waluty, to za 1 euro płacimy w tej chwili 4,37 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,85 zł. I w przypadku obu tych walut widzimy bardzo wyraźnie, że złoty nadal się osłabia. Jeśli chodzi o ropę naftową, to ropa Brent w tej chwili wyceniana jest na $97,54. A zatem znaleźliśmy się wreszcie poniżej tej psychologicznej bariery $100 za baryłkę, chociaż tutaj ta zmienność cały czas jest bardzo wyraźnie widoczna.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w naszym studiu witam bardzo serdecznie pana Przemysława Pruszyńskiego, doradcę podatkowego, ale także dyrektora Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: To ja tylko dodam, że nasz gość uczestniczy w Radzie Dialogu Społecznego, w posiedzeniach, gdzie właśnie strona rządowa spotyka się także ze stroną

0: pracodawców. Dużo dyskusji o budżecie przyszłorocznym już się przetoczyło przez Radę?
1: Tak, kilka ciekawych dyskusji na ten temat było przy okazji ustawy.

0: złotych, a kwotą 150 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie pośrednie, taki krótki skok, chciałoby się powiedzieć, na skali podatkowej.
1: Tak, mamy propozycje ze strony rządzących w odpowiedzi na postulaty obywateli społeczeństwa, bo kwota, ten próg podatkowy wynoszący 85 tysięcy złotych, po przekroczeniu którego stawka podatkowa wzrasta z 12 aż do 32%, czyli o 20 punktów procentowych wzrasta, no obowiązuje już od kilku lat i nawet moment, w którym był podniesiony do tej kwoty, to też był moment powiązany ze zmianami, inaczej, przepraszam, on został podniesiony do 120 tysięcy złotych z 85, tak. Bo już chciałem się od razu cofnąć i powiedzieć, jak wyglądała historia podniesienia, czyli
0: to
1: poprzednie...
0: Opowiedzmy o tym, tak, w takim razie. Najpierw było 85 tysięcy, uporządkujmy, potem ten próg został podniesiony do 120 tysięcy.
1: I co chciałem powiedzieć i jak to się wydarzyło? To się wydarzyło przy okazji pamiętnych i szeroko komentowanych zmian w Polskim Ładzie, kiedy oprócz tego, że podniesiono ten próg podatkowy, zabrano podatnikom odliczenie składki zdrowotnej. Więc mogłoby się wydawać, że kilka lat temu nastąpiło podniesienie tego progu podatkowego. Ale biorąc pod uwagę, że zabrano części podatników odliczenie składki zdrowotnej, to tutaj ta korzyść z podniesienia progu faktycznie nie wystąpiła. Stąd też wyjątkowo duże jest oczekiwanie tego, żeby osoby o tych średnich dochodach nie płaciły aż tak dużo podatku, ponieważ one, wpadając w ten drugi próg podatkowy przy stosunkowo już niewielkich dochodach i uwzględniając pełne obciążenie składkami społecznymi, emerytalnymi, zdrowotnymi, umowy o pracę, to zarabiając w okolicach 11-12 tysięcy brutto, już dochodziły te osoby do obciążenia 49%. Więc ciężko jest się pogodzić, żeby tak dużą część swojego wynagrodzenia musieć oddać w postaci podatków czy innych danin. Stąd też potrzeba podniesienia tego progu. Wiemy, że sytuacja budżetowa jest bardzo trudna. Wiemy, że Ministerstwo Finansów nie dysponuje kwotami, wolnymi środkami, które pozwoliłyby na obniżki podatków. Stąd też nie jest to może jakoś bardzo istotna zmiana. Natomiast przynajmniej w pewnym stopniu ma tym osobom średnio zarabiającym ulżyć. Chyba jeżeli to są osoby, które zarabiają od 15 tysięcy w górę, to ta korzyść będzie wynosiła 300 zł miesięcznie, czyli około, 3600 zł rocznie.
0: I co do tego pewnie w trakcie dyskusji emocji nie było. Zupełnie inaczej z podatkiem CIT. Tutaj spore zmiany dla przedsiębiorców i dla spółek przede wszystkim.
1: Tak, tu mamy Ministerstwo Finansów właśnie na wspomnianym RDS-ie, czy w trakcie rozmów na RDS-ie wskazywało, że proponują kompleksowe rozwiązanie, ponieważ z jednej strony rozwiązanie, które daje podatnikom pewne preferencje, w sensie zostawia pieniądze w kieszeni podatników, z drugiej strony pozyskują te środki, więc biorąc pod uwagę trudną sytuację budżetową, składają projekt, który jest neutralny dla budżetu. Oczywiście z perspektywy Ministerstwa Finansów wygląda to jako dobry projekt. Z perspektywy przedsiębiorców to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ jest to tak naprawdę przełożenie pieniędzy z jednej kieszeni, z kieszeni jednego obywatela do drugiego. Czyli zostawiamy trochę więcej pieniędzy u osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, trochę lepiej zarabiają. Z drugiej strony samym przedsiębiorstwom chcemy te pieniądze zabrać. Ta podwyżka CIT-u z 19 na 22%, wydaje się, że to jest tylko 3 punkty procentowe, ale to jest tak naprawdę podwyżka rok do roku o 16%. I teraz mamy na szali takie ryzyko, że jednak my jako Polska już nie jesteśmy super atrakcyjnym krajem, jeśli chodzi o koszty pracy, koszty energii, super atrakcyjnym krajem do lokowania inwestycji czy do prowadzenia tutaj działalności. I ta stawka podatkowa z punktu widzenia konkurencyjności polskiego systemu podatkowego jest bardzo ważna. I mam świadomość i znam argumenty Ministerstwa Finansów, że to nie jest resort odpowiedzialny za to, żeby promować konkurencyjny system podatkowy, ale z drugiej strony mamy Ministerstwo Rozwoju, w sumie tego samego ministra, które powinno zwracać uwagę na to, że jednak nie powinniśmy tracić tej naszej przewagi, ponieważ jeżeli za tą przewagą pójdzie utrata części największych przedsiębiorstw, czyli największych inwestycji, to może się okazać, że też utracimy te najlepiej miejsca płatne,

0: którym to beneficjentom mamy ulżyć tą zmianą. Stąd też nasza ocena tej propozycji podwyżki podatku CIT jest bardzo krytyczna i liczymy, że jeszcze w dialogu, w późniejszych rozmowach uda się znaleźć jakiś kompromis.
1: To jeszcze dla porządku zmiany w ryczałcie, bo tutaj też pewne zmiany się pojawiają.
0: Tak, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych też jest nielubiany z punktu widzenia Ministerstwa Finansów, ponieważ no, w niektórych przypadkach pewnie umożliwia niższe opodatkowanie działalności gospodarczej, choć nie zawsze. I dzisiaj z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy z przychodami do 2 milionów euro, czyli już również takie większe firmy. Historycznie jeszcze kilka lat temu to było 250 tysięcy euro, czyli w okolicach miliona złotych. Czyli to, co chce zrobić ministerstwo, to 8-krotnie zmniejszyć limit uprawniający do ryczałtu, co spowoduje, że istotna część przedsiębiorców, którzy dzisiaj korzystają z tego ryczałtu, prawo do tego ryczałtu utracą. No i oczywiście tutaj możemy dyskutować, na ile to będzie pozytywny efekt fiskalny. Ministerstwo Finansów ma swoje wyliczenia. Z jednej strony stawka na ryczałcie dla części usług jest niższa, z drugiej strony na ryczałcie, jeżeli te osoby zaczną rozliczać się na zasadach ogólnych, no to oczywiście ich podstawą opodatkowania będzie dochód, a dochód jest zawsze wynikiem przychodów i kosztów, więc też nie jesteśmy przekonani, że to na pewno będzie miało tak idealny skutek fiskalny w postaci dodatkowych wpływów, natomiast będzie miało istotny skutek dla tych przedsiębiorców trudności rozliczenia podatkowego. Zawsze mówimy, że nasz system jest trudny, przepisy skomplikowane, obowiązków dużo, ryczałt jednak jest formą prostą. Jest to preferencja podatkowa sprowadzająca się do tego, że to rozliczenie jest dużo łatwiejsze. No i teraz idziemy w kierunku, że nie dosyć, że mamy deficyt tych prostych form opodatkowania, to jeszcze ograniczymy tą, która dzisiaj istnieje. Pomijają, zamknę to jeszcze klamrą.
1: Jasne, oczywiście.
0: Największym zarzutem dla tych zmian jest to, że my o nich dowiedzieliśmy się na koniec sierpnia. Rozmawiamy o nich we wrześniu. Jest koniec września, więc prace w parlamencie rozpoczną się w październiku, zakończą w listopadzie. Ustawa zostanie ogłoszona 30, jak to często bywało w poprzednich latach, 30 listopada wejdzie w życie po miesięcznym vacatio legis. Czyli biorąc pod uwagę to, jak wygląda świąteczny miesiąc, grudzień w Polsce, to będzie 2 tygodnie na to, żeby wszystko przestroić na nowe stawki podatkowe, na nowe warunki opodatkowania. Dla przedsiębiorstw, którzy utracą prawo do ryczałtu, to jest w ogóle zmiana duża od strony księgowej na nowy rok. Zabrakło 6-miesięcznego vacatio legis, o którym powiedzieliśmy wszędzie już naprawdę dużo i wydawać by się mogło, że tak jak w pierwszym roku władzy rządu, to od tego się odniosę, można było powiedzieć, że było tyle zaległości po poprzednikach w systemie podatkowym, że nie było czasu na zapewnianie 6-miesięcznego vacatio legis. W kolejnym roku były bardzo trudne projekty. Później były wybory prezydenckie, no ale teraz już nie mogę znaleźć uzasadnienia, żeby jednak nie dać podatnikom więcej czasu na zapoznanie się tych zmian, więc nawet jeżeli one, te niekorzystne zmiany miałyby wejść, to powinny jednak być dużo wcześniej zakomunikowane.
1: W Polskim Radiu 24 trzymamy rękę na pulsie i informacja prosto z kancelarii premiera jest taka, że rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Pierwszy próg został podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przypomnijmy, wprowadzona zostanie pośrednia stawka 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych. Czekamy na pierwsze komentarze i pierwsze opinie prosto z kancelarii premiera. A teraz pytanie do pana. W jaki sposób, no faktycznie, ta trudna sytuacja fiskalna przekłada się na podatki? Bo doskonale o tym wiemy i nieraz mówimy o tym również w naszym programie, że z tymi finansami publicznymi u nas najlepiej nie jest. Widzimy i znamy ostatnią decyzję agencji ratingowej Moody's, która obniżyła rating Polski. Co prawda wskazała perspektywę na stabilną, no ale to ta ocena ze sprawowania finansowego została obniżona.

0: Jak pan, jako osoba, która zajmuje się podatkami, widzi właśnie tutaj szansę na kompromis i na pogodzenie jednego z drugim? Mhm.
1: Bardzo tutaj podzielę się taką informacją uzyskaną właśnie na Radzie Dialogu Społecznego. To była informacja z Ministerstwa Finansów polegająca na tym, że generalnie ściągalność podatków w Polsce wygląda bardzo dobrze i też ta tendencja z roku na rok, jeśli chodzi o wpływy budżetowe, też jest rosnąca, czyli bardzo pozytywna. Więc mamy do czynienia z sytuacją, że jesteśmy w stanie dużo pieniędzy od obywateli wziąć do budżetu państwa. Naszym problemem jest to, że mamy niesamowicie rozdmuchane wydatki, czyli tą stronę kosztową. No i oczywiście mamy potężne wydatki na obronność, z którymi jest bardzo trudno dyskutować i bardzo trudno kwestionować i koniec. Musimy takie wydatki ponieść, ale jednak w mojej ocenie w tej całej dyskusji brakuje odwagi. I tu nawet nie tyle odwagi po stronie rządzących, ale po stronie wszystkich, całej klasy politycznej i też po stronie obywateli, żeby sobie uczciwie powiedzieć, że jeżeli nie chcemy mieć podnoszonych podatków, nie chcemy płacić z roku na rok więcej podatków, to też nie możemy oczekiwać tyle od państwa, ile nam to państwo daje. Mówię tutaj o wszelkiego rodzaju transferach socjalnych, które wynoszą 100 miliardów złotych rocznie. Po prostu jeżeli w gospodarstwie domowym nie stać cię na pewne wydatki, no to nie możesz w nieskończoność na kredyt ich finansować. Więc jest pytanie, musimy zrobić przegląd wydatków budżetowych, bo inaczej ta presja fiskalna będzie tylko rosła.
0: To ja mam taką propozycję, żebyśmy na chwilę przenieśli się do kancelarii premiera. O głównych założeniach projektu budżetu mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Posłuchajmy.
2: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa z inwestycjami, które budują naszą odporność i konkurencyjność naszej gospodarki. W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów, wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
0: To był minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wypowiedź zaraz po posiedzeniu rządu. Przypomnijmy, rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2027 rok, a my wracamy do naszego gościa. Przypomnę, jest nim pan Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan. Panie Przemysławie, oczywiście powiedzieliśmy o PIT-cie, o CIT-cie, ale to nie są jedyne podatki, jakimi jesteśmy obłożeni. Nie tylko zmiany pojawiają się w okolicach właśnie dyskusji o budżecie. Będą ważne zmiany w rozliczeniu VAT. Prezydent podpisał nowelizację. No pytanie, jak ważne są to zmiany, jeżeli chodzi właśnie o podatek od towarów i usług?
1: Tak, oprócz tych takich kluczowych zmian, czyli tych największych projektów, które tak naprawdę mają też największy udział w finansowaniu w założeniu przyszłorocznego budżetu, czyli ta ustawa, no właśnie, dziś przyjęta przez budżet. Mamy jeszcze projekt ustawy dotyczącej podniesienia stawki CIT dla przedsiębiorstw paliwowych i energetycznych. Mamy ten projekt też często dyskutowany i burzliwie dyskutowany dotyczący nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Mamy też projekt uszczelnień w podatkach dochodowych z wykazu prac UD 116, go nazywamy, on w zeszłym tygodniu został przyjęty przez Radę Ministrów. Więc to są duże projekty i one będą decydować o wielkości wpływu w budżecie. Ale oprócz tego cały czas rząd realizuje projekty deregulacyjne, czyli te

0: projekty, do których zobowiązał się dwa lata temu i pomimo, że dzisiaj już o deregulacji tak dużo nie mówimy i tak też to już nie jest tak nośny temat, to on się dzieje. Tutaj rząd cały czas wywiązuje się ze swoich deklaracji i sukcesywnie takie projekty deregulacyjne są przedkładane i wspomniany przez pana projekt zmian w VAT-cie to nic innego jak też kilka takich niby prostych, ale ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstw zmian. One mają między innymi na celu uproszczenie eksportu towarów, czyli sprzedaży i wywozu towarów za granicę. Tam jest kwestia terminów, kiedy trzeba przedłożyć dokumenty, kwestia jakimi dokumentami będziemy mogli dokumentować wywóz towarów przy eksporcie czy wewnątrz wspólnotowej dostawie, więc są to zmiany liberalizujące i na plus. Mamy też zmiany w PIT-cie, które są też taką realizacją zmian deregulacyjnych, między innymi liberalizacja sankcji w przypadku, kiedy podatnik nie zapłaci swojemu kontrahentowi na rachunek bankowy, który znajduje się na tak zwanej białej liście. Mamy taką przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, oni muszą mieć zgłoszony rachunek bankowy w wykazie ministerialnym i teraz ty jako kontrahent musisz zawsze sprawdzić i zawsze zapłacić na ten rachunek, który kontrahent zamieścił na białej liście. Jeżeli nie zapłacisz mu na ten rachunek w tym wykazie znajdujący się, to nie będziesz mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. To jest bardzo wysoka sankcja. To jest sankcja zupełnie niewspółmierna do skali przewinienia, bo my tu nie mówimy o tym, że mogła być jakaś nieprawidłowość czy oszustwo podatkowe. Po prostu
1: pomyłka.
0: Mogło to być wszystko rozliczone prawidłowo przez drugą stronę, więc ta sankcja była niewspółmiernie duża i ta sankcja zostanie zliberalizowana i również będziemy mieli zliberalizowaną sankcją dotyczącą płatności w tak zwanym mechanizmie podzielonej płatności. Mamy
1: przypomnijmy, na czym ten mechanizm
0: polega. Mamy pewien zakres towarów, w przypadku nabycia których jesteśmy zobowiązani zapłacić tak zwanym mechanizmem podzielonej płatności, czyli naszemu kontrahentowi na jego rachunek bankowy, bieżący, rozliczeniowy płacimy kwotę netto z faktury, natomiast kwotę VAT-u płacimy na osobny rachunek VAT. Tutaj w takiej sytuacji ten nasz kontrahent nie może swobodnie korzystać z pieniędzy, które my mu wpłacimy na ten rachunek VAT, czyli z tej kwoty VAT-u. To była działanie ustawodawcy w odpowiedzi na nieprawidłowości, jakie pojawiały się, czyli takie, że ktoś dostawał pieniądze w momencie wyłudzeń, oszustw, że ten, który był zobowiązany do wpłaty VAT-u na rachunek Skarbu Państwa, po prostu znikał z kwotą tego VAT-u. Stąd też państwo chciało mieć nadzór nad tym podatkiem i wprowadzono taki mechanizm. I dzisiaj po kilku latach funkcjonowania też jest liberalizowana sankcja polegająca na tym, że jeżeli nie wpłacimy na ten rachunek w podzielonej płatności, no to również nie utracimy tej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, więc tutaj również pozytywna zmiana dla przedsiębiorców, dla podatników. No i tak jak powiedziałem, no trochę to się wpisuje w ten cały obecny kształt naszego systemu podatkowego, że z jednej strony mamy trochę deregulacji, próbujemy znaleźć obszary, gdzie możemy coś zliberalizować, coś poprawić, coś uprościć. Z drugiej strony mamy duże projekty fiskalne, których celem jest ściągnięcie możliwie największej ilości pieniędzy do budżetu państwa z racji takiej, a nie innej sytuacji właśnie budżetowej.
1: Panie dyrektorze, jak słyszymy, podatki to żywy organizm, co jakiś czas pojawiają się zmiany, pojawiają się także zmiany deregulacyjne, czyli jest po prostu łatwiej. Wiem, że też są różne pomysły, idee, które pojawiają się właśnie w tym kręgu. Chciałbym pana zapytać o sprawę milczącej zgody do ordynacji podatkowej. Wiem, że chcielibyście państwo wpisać właśnie taką milczącą zgodę fiskusa. Na co?
0: Tak, to widzisz, bardzo dobrze, że pan redaktor o tym projekcie wspomniał, bo to od dwóch lat wiele takich postulatów wskazujemy i zgłaszamy dotyczących właśnie milczącej zgody. Milczącej zgody rozumianej jako to, że mamy sprawę.

0: sprawę do załatwienia w urzędzie, jakimkolwiek urzędzie. Zwracamy się do tego urzędu z prośbą o wydanie jakiegoś zaświadczenia albo rozpatrzenia. No w przypadku Urzędu Skarbowego na przykład nadpłaty naszej podatku i urząd nam nie odpowiada przez miesiąc, dwa, trzy. My się musimy upominać, sprawa jest niezałatwiona. A milcząca zgoda będzie oznaczała to, że jeżeli urząd nie odpowie ci w miesiąc, bądź też w dwa miesiące, kiedy jest zobowiązany załatwić sprawę, to znaczy, że załatwił ją pozytywnie. I teraz Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt do opiniowania, do konsultowania zmian w ordynacji podatkowej, który zakłada, że w wielu tych podatkowych procedurach będzie stosowana ta milcząca zgoda. A najszerzej i najprościej to w momencie, kiedy sprawa będzie dotyczyła naszego wniosku, czyli my występujemy z wnioskiem do urzędu w jakiejś sprawie i urząd nam nie odpowie w dwa miesiące, to znaczy, że mamy ten wniosek załatwiony pozytywnie. Jeżeli będzie sytuacja, że organ podatkowy uzna, że trzeba podjąć jakieś działania, no to nas zawiadomi, że on nie będzie mógł zastosować tej milczącej zgody i będzie prowadził po prostu to postępowanie na standardowych zasadach. Ale to możliwie szerokie stosowanie tego mechanizmu na pewno relacje pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym poprawi i to jest, tutaj będziemy mieli do czynienia z istotną poprawą efektywności funkcjonowania organów, no z racji tego, że także w błahych sprawach nie będzie trzeba za każdym razem podejmować działania, wydawać decyzji, wydawać postanowienia. Mija termin. Sprawa nie budziła wątpliwości, sprawa jest załatwiona nie tyle na korzyść, co zgodnie z wnioskiem obywatela strony.
1: Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze kilka liczb z budżetu. Na obronność w budżecie zapisano 198 miliardów złotych, co stanowi 4,5% PKB. Na ochronę zdrowia zaplanowano 274 miliardy złotych, a 46 miliardów złotych na naukę i szkolnictwo wyższe. Do tych liczb, do tych kwot, do tych informacji będziemy wracać oczywiście w Polskim Radiu 24. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
7: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
6: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
7: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
6: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
7: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
6: i na polskieradio.pl.
7: Zapraszamy
6: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Plan finansów państwa przyjęty. Rząd przygotował rewolucję w podatkach. Od tego zaczniemy. Brutalny atak w szkole na Słowacji. Nie żyje nauczycielka, jedna z uczennic jest ranna. Będzie też relacja z Podkarpacia. Wierni duchowni żegnają księdza Stanisława Zbojnowicza. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Rząd przyjął przyszłoroczny budżet. Będą w nim rekordowe wydatki na obronę i zdrowie.

0: Ryanie pochłonie 198 miliardów złotych, to 4,5% naszego PKB. Zdrowie 274 miliardy. Polska wchodzi w 2027 rok z silną pozycją i potencjałem dalszego wzrostu, tak mówił po posiedzeniu rządu minister finansów Andrzej Domański. Ale plan finansów państwa to nie wszystko. Rząd przygotował też rewolucję podatkową. Zgodnie z zapowiedzią premiera z sierpnia na stole pojawił się projekt uwzględniający drugi próg podatkowy na poziomie 24%. Na zmianach skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Premier Donald Tusk liczy na poparcie prezydenta.
1: Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
0: Na razie ustawy trafią do Sejmu, a potem do Senatu po przegłosowaniu przez parlament na biurko prezydenta. Narodowy Instytut Wolności zawiadomił prokuraturę w sprawie Fundacji Osuchowa prowadzonej przez polityków Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. Pieniądze uzyskane przez fundację z 1,5% podatku miały zostać wykorzystane do nielegalnego finansowania partii politycznej. Szczegóły ma dla nas Michał Makowski.
2: Narodowy Instytut Wolności zwraca uwagę, że Fundacja Osuchowa organizowała m.in. pokazy filmu Giedrzwałt 1877 Wojna Światów, którym towarzyszyła promocja partii politycznej Grzegorza Brauna. Środki z 1,5% podatku trafiały także do innych organizacji związanych z politykami Konfederacji Korony Polskiej.
3: Finansowanie działania Fundacji Pobudka, która promuje polityczny program Grzegorza Brauna.
2: Mówi dyrektor NIW-u Michał Braun.
3: Fundacja Osuchowa finansuje także Fundację Polskie Veto, która podejmuje działania dezinformacyjne i antyszczepionkowe.
2: W ocenie Instytutu należy uszczelnić przepisy tak, aby pieniądze nie mogły być przekazywane z kieszeni do kieszeni.
4: Zakazać wzywania do przekazywania środków na rzecz tych organizacji, które w ogóle nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego.
2: Dodaje Adela Gąsiorowska, zastępczyni dyrektora NIW-u. Za naruszenie zasad finansowania partii politycznych grozi nawet 200 tysięcy złotych grzywny. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Teraz dramatyczne wieści ze Słowacji. Nie jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne po ataku w podstawówce. Jak podają media, jeden z uczniów przyszedł do szkoły z ostrym przedmiotem.
5: Ofiarą śmiertelną jest 61-letnia nauczycielka. Do szpitala trafiła druga 44-letnia nauczycielka, która ma obrażenia klatki piersiowej, a także jedna z uczennic. Stan dziewczynki jest określany jako krytyczny. Do zdarzenia doszło w miejscowości Staszków na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Służby zapewniły, że sytuacja jest już pod kontrolą i nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Na miejsce udają się ministrowie spraw wewnętrznych oraz szkolnictwa.
0: A informacje zbiera dla nas Wojciech Stobba. Przypomnę, że my czekamy na najnowsze wieści z Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Wydział rodzinny zajmuje się 13-letnim niedoszłym zamachowcem. Wczoraj policjanci zatrzymali chłopca przed wyjściem z domu na lekcję. W jego plecaku i pokoju znaleźli broń, w tym 30-centymetrowy nóż. 13-latek przyznał się do planowania ataku. Po przesłuchaniu trafił do policyjnej izby dziecka. Wrócimy do tego tematu, gdy sąd podejmie decyzję w sprawie przyszłości chłopca. W Grzęsce na Podkarpaciu trwają uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zginął w czwartek podczas ataku nożownika na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Prałat Marian Bocho, dziekan dekanatu Jarosław, mówił podczas homilii, że ksiądz Stanisław dołącza do grona męczenników za wiarę.
6: Zginął bowiem po wyjściu z konfesjonału. To była jego codzienna służba w konfesjonale. Wiele osób korzystało z jego posługi i bardzo ją cenili. Ksiądz Stanisław miał ten charyzmat, odpowiadał na potrzeby ludzkich serc.
0: Duchownego żegnają dziesiątki wiernych. Cała społeczność jest poruszona zbrodnią na terenie opactwa. Napastnik, 31-letni Ihor M., jest w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, by przesłuchać mężczyznę.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na taką pogodę nie można narzekać. W całym kraju jest przyjemnie i słonecznie. Wartości na termometrach są zbliżone do wczorajszych, od 17 stopni na Podlasiu do nawet 25 w Lubuskiem. W centrum 20 stopni.
7: Klimat.

0: 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do końca dnia możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Jakość powietrza w Poznaniu jest dostateczna, w Grudziądzu umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki. Powerbank, ciepłe kurtki, leki. Dyplomy, akt własności mieszkania. Zdjęcie babci i dziadka. Szalik po tacie. Miś Rafy. Klucze?
8: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut temu minęła godzina 13. Zaczynamy wczesno-popołudniowy program w Polskim Radiu 24. Program, który przygotowują dla Państwa Rafał Wardzyński i Patrycja Pindakiewicz. Realizuje Eldar Pedorenko. Ja się nazywam Ewa Wasążnik i zapraszam na wspólnie spędzone, mam nadzieję, 3 godziny. Przed nami wiele tematów, ale dzisiaj przede wszystkim kwestia budżetu państwa, bo tym zajmuje się Rada Ministrów.
1: Dnia.
10: To pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. Rząd proponuje zmianę progów podatkowych. Pierwszy próg ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych, ale to nie koniec. Premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, powiedział, że jest spokojny o ścieżkę parlamentarną. Pytanie tylko, co zrobi prezydent Karol Nawrocki. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
11: Dzień dobry.
10: Co się zmieni i czy można liczyć na podpis prezydenta pod ustawą, która zmienia system podatkowy w Polsce?
11: Rząd proponuje 3 progi podatkowe od przyszłego roku. Pierwszy podniesiony rzeczywiście do 130 tysięcy złotych i to stawka najniższa 12%. Drugi próg od 130 do 150 tysięcy złotych z 24% stawką podatkową i trzeci próg 32% dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Premier Donald Tusk podkreślił, że do tej pory 14% podatników padało w ten 32% próg, a w nowej skali według wyliczeń resortu finansów najwyższą stawkę zapłaci 7% podatników. Donald Tusk tłumaczył, że proponowane zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników i przynieść im oszczędności sięgające nawet 3600 zł rocznie na głowę, na podatnika. Donald Tusk powiedział, że proponowane zmiany podatkowe będą się same finansować. Rząd bowiem chce zwiększyć daninę solidarnościową dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie. I tu ta danina wzrośnie z 4 do 5% i proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających rocznie przychody przekraczające 50 milionów euro.
12: Tak się umówiliśmy z

0: panem ministrem finansów i gospodarki, że będziemy finansowali te zmiany podatkowe z podatków, które dotyczą tych największych i najbogatszych. I dlatego z punktu widzenia budżetu państwa, a więc interesu także bardzo wielu grup społecznych, ten projekt jest neutralny.
1: Premier Donald Tusk ma nadzieję, że te argumenty przekonają prezydenta Karola Nawrockiego do tego, by zmiany podatkowe zaakceptował, ale prezydent w kampanii wyborczej mówił, że podwyżek podatków akceptować nie będzie i stąd apel premiera Donalda Tuska.
0: Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, chociaż powodów jest aż nadto. Ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych, jeśli nie dostaniemy tego podpisu. I słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki.
1: Te sygnały to na przykład wpis szefa gabinetu prezydenta ministra Pawła Szefernakera w mediach społecznościowych, który dwa miesiące temu, gdy rząd przedstawiał już te plany dotyczące zmiany progów podatkowych, stwierdził wówczas, że i tu cytat, rząd chce jeszcze bardziej skomplikować podatki. Nowa stawka PIT 24-procentowa i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców. Krótko mówiąc, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak napisał wówczas na platformie X minister szef Fernaker. No pytanie otwarte, co zrobi prezydent z projektem ustawy, który z jednej strony rzeczywiście podwyższa podatki, ale z drugiej strony zmienia progi podatkowe tak, by na tym skorzystali po prostu Polacy. Rząd przyjął dziś także ostateczny projekt budżetu. Projekt budżetu trafi teraz do Sejmu. To jeden z ostatnich możliwych terminów, bo do końca września rząd miał czas na to, by budżetem się zająć. W tym budżecie zapisano, że wydatki wyniosą w przyszłym roku ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Na obronność rząd zamierza przeznaczyć 198 miliardów złotych, to 4,5% PKB. I jak mówił minister finansów Andrzej Domański już po zakończeniu posiedzenia rządu, ta konferencja wciąż trwa. Wyróżniamy się pod tym względem wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia resort finansów zapisał w budżecie państwa ponad 270 miliardów złotych i to o 26 miliardów. Miliardów złotych więcej niż w tym roku. Minister Domański uspokajał przy tym, że wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane.
2: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura. Na naukę i szkolnictwo wyższe wydatki wyniosą 46 miliardów złotych, czyli o ponad 2,6 miliarda złotych więcej niż w roku 2026. Z kolei na drogi i kolej przeznaczonych zostanie niemal 77 miliardów złotych, a na mieszkalnictwo niemal 6 miliardów złotych.
1: Rząd prognozuje wzrost PKB w przyszłym roku na poziomie 3%. Inflacja ma wynieść 2,8%. Budżet teraz trafi do Sejmu, a później na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Co ważne, prezydent ustawy budżetowej zawetować nie może.
3: Przypominała o tym Sylwia Białek. Sylwio, dziękuję bardzo.
4: Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Łukasz Szpyrka, dziennikarz portalu Interia. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Sylwia Białek przypomniała nam na koniec swojej relacji, że rzeczywiście ustawa budżetowa to jest ta jedyna, której prezydent zawetować nie może, no ale może skutecznie utrudnić realizację tych założeń, które dzisiaj przyjął rząd, a właściwie tych zapisów, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok, no bo tam przecież i te zmiany podatkowe, ale także opłata cukrowa, inne źródła finansowania tych wydatków, które w projekcie ustawy budżetowej zostały zapisane. Przed nami kolejny test, kolejny sprawdzian tych trudnych relacji, trudnej koabitacji rządu z prezydentem?
5: Tak, no na pewno przywykliśmy chyba w ostatnich miesiącach do tego, w ostatnim roku, że ta współpraca na linii rząd-prezydent no opiera się głównie na rywalizacji, prawda? Nie ma tutaj współpracy takiej modelowej między jednym ośrodkiem a drugim. Szkoda oczywiście, no ale mamy to, co mamy, więc musimy się przygotować na to, co może nas czekać. A co nas może czekać? No tutaj zadawaliście państwo.

0: to pytanie, czy będzie weto dotyczące podatków. No, ja spodziewam się, że takie weto będzie z tego względu, że no, prezydent mimo wszystko jest wierny tej zasadzie, którą sobie sformułował jeszcze w kampanii wyborczej, czyli żadnych podatków, podniesienia, wprowadzenia i tak dalej, żadnych nowych podatków za jego prezydentury nie będzie i nie wyobrażam sobie, zresztą też jego kancelaria daje temu wyraz, by podpisał jakiekolwiek wprowadzenie nowych podatków, nawet jeśli oczywiście niektóre rozwiązania są korzystne z perspektywy obywateli, bo też druga strona medalu jest taka, że niektóre są no niekorzystne, tak? To tego nie można ukrywać. Na przykład ten CIT dla przedsiębiorców, wzrost z 19 do 22%, no to jest duża zmiana dla przedsiębiorców, największych, najbogatszych przedsiębiorców, która z perspektywy budżetu na pewno byłaby ważna, ale z perspektywy tych przedsiębiorców no nie najlepsza. Dlatego też myślę, że zresztą politycy Prawa i Sprawiedliwości dawali temu wyraz, że te propozycje są nie do końca dobrze trafione i powinien prezydent je zawetować. Myślę, że właśnie prezydent Karol Nawrocki przychyli się do słów polityków Prawa i Sprawiedliwości, do swoich ekspertów z własnej kancelarii i mimo wszystko tych zmian nie będzie.
1: Tylko panie redaktorze, przez ten ostatni rok, pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, bardzo wiele mówiło się w komentarzach o tym, że sam prezydent i jego ludzie potrafią świetnie odczytywać nastroje wyborców, nastroje Polaków na podstawie różnych sondaży, różnych badań, które się pojawiają. No i ostatnio mamy nowy ranking zaufania, w którym widać spadek tegoż dla prezydenta Karola Nawrockiego. Być może to jest skutek tych decyzji o prezydenckich wetach i być może również skutek tych sygnałów i odczytywania tych sygnałów, które płyną z Pałacu Prezydenckiego, a świadczą o tym, że może się znaleźć weto, a właściwie nie znaleźć podpis prezydenta pod ustawą zmieniającą system podatkowy i zmieniającą te progi podatkowe, które przecież no, to rozwiązanie będzie dotyczyło wielu wyborców, także tych wyborców, którzy swój głos oddawali na Karola Nawrockiego.
0: Tak, no to ten jakby element zostawmy troszeczkę z boku, bo to zobaczymy jak będzie i na dobrą sprawę nie wiemy, ale jeśli chodzi o ten ranking zaufania, to zastanawiałem się troszeczkę nad tym i właśnie wydaje mi się, że to jest ten słabszy wynik, jest skutkiem tego, co dzieje się w ostatnim czasie i skutecznej uważam narracji rządu dotyczącej tego pakietu CPN czy podatku od nadmiarowych zysków, prawda, dla tych wielkich koncernów paliwowych. Chodzi o to, że rząd bardzo skutecznie, uważam, wprowadził taką narrację, że wysokie ceny paliw równa się wina prezydenta, prawda? Bo prezydent oczywiście nie chce podpisać tej ustawy, która by opodatkowała te wielkie koncerny i wydaje mi się, że ten przekaz rządzących, koalicji rządzącej, głównie Donalda Tuska, zresztą słyszeliśmy to dzisiaj nawet, słyszeliśmy też Andrzeja Domańskiego, również mówili obaj panowie o tym niesłychanym uporze, tak? Prezydenta Nawrockiego w tej sprawie. No i wydaje mi się, że to przemawia do ludzi, bo akurat codziennie rzeczywiście jesteśmy na tych stacjach. Oczywiście, jeśli chodzi o takie podatki, no to rozliczamy się no co raz w roku, prawda? To pewnie raz o tym możemy pomyśleć. Nie wiem. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące jakiejś równości małżeńskiej i tego typu rzeczy, no to są takie raczej okazjonalne tematy. Okazjonalne w tym sensie nie codziennie odczuwamy na własnej skórze ich skutki ewentualne, ale to paliwa to są naprawdę, to jest potężna broń i tutaj ja osobiście mam trochę pretensje zarówno do jednego i drugiego obozu, no bo przecież z jednej strony obóz koalicja rządząca wystosowała taki pomysł, z drugiej strony kancelaria prezydenta miała inny pomysł na to, by ulżyć Polakom, prawda? No ale te oba pomysły nie wykluczają się, więc jeśli jeden i drugi pomysł jest w zamierzeniu jednej i drugiej strony dobry, no to wprowadźmy w życie oba te pomysły, by jeszcze bardziej ulżyć Polakom. No i ja tego takiej determinacji nie widzę. Bardziej widzę tutaj no, znów taką rywalizację polegającą na tym, kto pierwszy się ugnie, kto pierwszy odstawi nogę, kto pierwszy po prostu okaże się słabszym graczem. Szkoda, bo

0: Bo przez to mamy naprawdę wysokie ceny paliw.
1: Determinacja to jest słowo klucz, które pojawia się również w rozmowach na temat bliskiego pana sercu Krakowa. Jesteśmy po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wiemy o tym, że będzie druga tura. Komentarze cały czas wokół tej sprawy nie milkną. Mimo że wynik tego głosowania niedzielnego nie zaskoczył wielu, a właściwie być może nie zaskoczył nikogo. Co przed nami, jeśli chodzi o tę kampanię przed drugą turą? Czy ona będzie pana zdaniem, tak jak wielu ekspertów się spodziewa, brudną kampanią i będziemy mieć do czynienia naprawdę z ostrą rywalizacją dwojga kandydatów, którzy w tym wyścigu o fotel prezydenta Krakowa zostali?
0: Myślę, że absolutnie nie. Od razu odpowiadam na to pytanie, więc może troszkę zaskoczę. Mamy dzisiaj wtorek, godzinę 13. Jeśli przez te dwa dni żaden ze sztabów nie podjął jakichś działań takich, które próbowałyby ośmieszyć drugiego rywala, no to tak na dobrą sprawę do końca kampanii pozostało 8 dni. No, no i być może oczywiście coś tam się pojawi, ale nie wierzę w to, bo wszyscy eksperci zgodnie wskazywali tutaj krakowscy, że kampania przed pierwszą turą była po prostu z jednej strony być może zbyt nudna, zbyt zachowawcza, zbyt schematyczna, a z drugiej naprawdę taka bardzo merytoryczna, taka krakowska, taka jakiej brakowało w ostatnich latach, bo przypomnijmy 2024 rok, czyli dwa lata temu, to była wtedy brudna kampania i ostra rywalizacja między Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Gibałą. Tego teraz nie ma. I jak rozmawiam z ludźmi, sztabowcami jednej, drugiej strony, ale też innymi kandydatami, no to słyszę, że to się podoba. To się po prostu krakowianom podoba i sztabom, i politykom, więc tutaj nie powinno być jakiejś wielkiej zmiany. No pytanie, jak będą wyglądały słupki poparcia, jakieś sondaże takie przed tą drugą turą, bo to pewnie też będzie wiele zależało od tej strategii, którą oba sztaby przyjmą i tutaj obawiam się w cudzysłowie, że Monika Piątkowska jest już z góry, czyli kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, jest troszkę na straconej pozycji, bo analizowałem te wyniki cząstkowe tych elektoratów innych kandydatów, no to muszę państwu powiedzieć, że zaskoczyli mnie na przykład wyborcy PSL-u, bo przypomnę, Piątkowska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, a wyborcy PSL-u zagłosowali w największej mierze w pierwszej turze na Łukasza Gibałę, więc nie spodziewam się, by tutaj był jakiś zwrot przez rufę i nagle w drugiej turze zagłosowali na Monikę Piątkowską. No też oczywiście musimy mieć świadomość, że tych wyborców PSL-u nie ma w Krakowie zbyt wielu, prawda? Ale podobnych smaczków jest więcej, bo na przykład na Darię Gosek-Popiołek wyborcy Nowej Lewicy głosowali głównie na Darię Gosek-Popiołek. Jako drugi wybór wskazywali Łukasza Gibałę, a dopiero na trzecim miejscu Monikę Piątkowską. To też jest ciekawe i takie symptomatyczne. Więc wydaje się, że przed tą drugą turą więcej do zgarnięcia i to zarówno ze strony prawicowej, jak i lewicowej ma tych głosów no, Łukasz Gibała. Więc nie spodziewam się tutaj niespodzianki, spodziewam się, że to jednak on będzie tym prezydentem i ta jego czwarta z rzędu kampania okaże się tym razem skuteczna.
1: No, dlatego mówiłam o tym słowie kluczu, czyli determinacji. Panie redaktorze, a co z tymi, którzy w pierwszej turze nie zagłosowali, a być może zdecydują się wziąć udział w turze tych wyborów drugiej?
0: No to jest rzeczywiście jakby rezerwuar dla Piątkowskiej, wydaje mi się, no bo frekwencja w tym roku, znaczy w tej pierwszej turze wyniosła 43%, a w dwa lata temu było to procent 52, jeśli się nie mylę, czyli około 10% jeszcze Krakowian jakby nie, znaczy oczywiście więcej, ale że tutaj Monika Piątkowska mogłaby szukać, bo wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie poszli tak zdecydowanie do urn wyborczych, jak miało to miejsce w przypadku Aleksandra Miszalskiego dwa lata temu właśnie. Oczywiście pewnie są nieco rozczarowani tą jego prezydenturą i tym, jak to haniebnie się skończyło, no bo jednak rzadko się zdarza, by prezydent jednego z największych polskich miast został odwołany w drodze referendum. No tak się skończyło. Monika Piątkowska mimo wszystko uważam bardzo zgrabnie wyszła z tej trudnej roli, no bo to była naprawdę trudna rola stanąć do walki z faworytem i też wieloma innymi kandydatami. sami po takiej kompromitacji jej poprzednika, więc to nie było łatwe. Udało jej się zmobilizować dużą część elektoratu Koalicji Obywatelskiej, no ale jest jeszcze taki zapas, który mogłaby

0: mogłaby zmobilizować, więc pewnie właśnie odpowiadając może na to wcześniejsze pytanie, więc pewnie te najbliższe dni kampanijne będą polegały na tym, by mobilizować właśnie wyborców Koalicji Obywatelskiej i sprzymierzeńców jakby koalicji rządzącej, bo tutaj można coś jeszcze zdobyć. No nie za dużo, ale można mimo wszystko, tak jak powiedziałem, faworytem będzie Łukasz Gibała w tej drugiej turze.
1: Rozpatrujemy to, co dzieje się w Krakowie, ale także w kontekście tego, co wczoraj wydarzyło się, a właściwie nie wydarzyło w Warszawie, bo dowiedzieliśmy się, że nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Tutaj ta kampania referendalna się nie powiodła. O czym to świadczy?
0: Ja rozmawiałem chyba pierwszego dnia, kiedy w Warszawie rozpoczęła się ta zbiórka podpisów pod odwołanie Rafała Trzaskowskiego. Rozmawiałem z Janem Hoffmanem, czyli tym człowiekiem, który zainicjował referendum w Krakowie, i pytałem go o takie szczegóły techniczne. On powiedział wprost, że to, co ta grupa próbuje zrobić w Warszawie, to się po prostu nie uda, bo trzeba mieć potężne struktury, nawet kilka tysięcy osób, które by codziennie zbierały masę podpisów, i tych podpisów naprawdę musiało być więcej zresztą niż w Krakowie, więc no, ta grupa powinna być duża. Trzeba mieć pieniądze na to, by dobrze rozreklamować swój pomysł na to, by przeprowadzić referendum. A po trzecie, musi być taka emocja społeczna, musi być coś wyjątkowego, co przede wszystkim skłoni tych ludzi, takich zwykłych warszawiaków w tym przypadku, do tego, by zatrzymać się na ulicy, chwilę porozmawiać z tym ankieterem, by zamienić dwa słowa, by ten podpis złożyć. W Krakowie była to strefa czystego transportu, był to nepotyzm, było to parę innych elementów. No w Warszawie tej emocji, wydaje się, nie było. Był oczywiście Szpital Południowy, tak? I afera wokół Dawida Kasprzyka, lekarza, ale to chyba za mało. Też tak Jan Hoffman mi sugerował, że to jest za mało, zbyt jakby mały element całości, by myśleć o odwołaniu prezydenta. I chyba dlatego w Warszawie to się nie powiodło. Pytanie, jak będzie w innych miastach też.
1: No właśnie, bo też spodziewaliśmy się po tym, co wydarzyło się w Krakowie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że będą przedterminowe wybory po usunięciu ze urzędu prezydenta Krakowa, że nastąpi swego rodzaju, po tym trzęsieniu ziemi krakowskim, takie referendalne tsunami w całej Polsce, w innych dużych i mniejszych miastach. To nie nastąpiło. Dlaczego?
0: To prawda, no ale okazuje się, że jednak zbieranie tych podpisów nie jest takie łatwe, żeby wycelować w ogóle w odpowiednią porę roku, odpowiedni moment, po pierwsze polityczny, po drugie taki moment, by ludzie, tak jak powiedziałem, chętnie się mogli zatrzymać, mogli porozmawiać i oddać swój głos. Później by w odpowiednim momencie doprowadzić do tego referendum. Tak naprawdę to jest takie przedsięwzięcie no, roczne. Jak pamiętam, w Krakowie to się zaczynało, no teraz mamy wrzesień i wybory, więc dokładnie rok temu mniej więcej pierwsze pomysły się pojawiały. Zimą mocno to wystartowało, w kwietniu, w maju było referendum, prawda, ale to na początku kwietnia, wydaje mi się, że te podpisy złożono. Chyba tak, to tak, bo to miało być przed świętami, więc no to jest naprawdę poważne przedsięwzięcie i tego nie widać, bo po pierwsze, być może nie ma takich aktywistów jak w Krakowie, takich wyraźnych. Bo nie ukrywajmy, Jan Hoffman był człowiekiem, który miał pomysł, chciał odwołania prezydenta Miszalskiego w Krakowie, ale potrzebne mu było wsparcie finansowe, potężne wsparcie finansowe i ludzkie, i to wsparcie jakby dał mu Łukasz Gibała, który teraz może być oczywiście głównym beneficjentem tego co się wydarzyło w Krakowie. No nie wiem, nie znam specyfiki też innych miast wojewódzkich, prawda, czy innych większych, ale nie wiem, czy są tacy aktywiści tak potężni, bezpartyjni jakby gracze
1: ten walor
0: na
1: bezpartyjności
0: giełdzie
1: mógł się okazać rzeczywiście w Krakowie tym decydującym. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pan Łukasz Szpyrka, dziennikarz portalu Interia, był z nami.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Blisko 200 miliardów złotych na obronność i 3% wzrost PKB. To główne założenia budżetu na przyszły rok przyjętego przez rząd. Wydatki pochłoną 970 miliardów, dochody mają wynieść.

0: 695 miliardów. Szczegółowe wyliczenia przedstawił po posiedzeniu rządu szef resortu finansów Andrzej Domański.
1: Planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne.
0: Rząd prognozuje, że w 2027 roku inflacja wyniesie 2,8%. Ponadto Rada Ministrów przyjęła przepisy zmieniające zasady rozliczeń podatkowych. Zakładają one podwyższenie kwoty pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie pośredniego 24-procentowego progu dla zarobków do 150 tysięcy złotych rocznie. Nie będzie tymczasowego zawieszenia unijnej umowy z Mercosurem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski w tej sprawie. Był on częścią skargi naszego kraju do unijnego trybunału i miał charakter środka zabezpieczającego. W ocenie TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Mercosurem może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Trybunał wyda wyrok w sprawie polskiej skargi w późniejszym terminie. Sąd rejonowy w Wolsztynie utajnił proces w sprawie śmierci harcerza, który w lipcu ubiegłego roku utonął w jeziorze Ośno w Wielkopolsce. Do tragedii doszło podczas nocnej próby sprawnościowej w czasie obozu harcerskiego. O nieumyślne spowodowanie śmierci zostali oskarżeni drużynowy oraz ratownik, którzy mieli nie zapewnić nastolatkowi odpowiedniej asekuracji. Sędzia Łukasz Sozański wyjaśnił dziennikarzom, że z wnioskami o wyłączenie jawności wystąpiły obie strony procesu.
2: Prokurator nie sprzeciwił się wyłączeniu jawności, strony wzajemnie również popierają swoje wnioski, a wobec powyższego sąd postanowił wobec braku sprzeciwu prokuratora uwzględnić wniosek o wyłączenie jawności posiedzenia z uwagi na ważny interes prywatny pokrzywdzonego.
0: I dlatego sprawa będzie toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Na koniec zaglądamy jeszcze w Tatry, sprawdzamy warunki na tatrzańskich szlakach. Topr wycofał lawinową jedynkę. Pogoda w rejonie Zakopanego poprawiła się, w górach świeci słońce, a śnieg po ostatnich opadach topnieje. W wyższych partiach Tatr wciąż może być ślisko. Ośnieżone szlaki przeplatają się z odsłoniętymi skałami, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: W tym momencie, póki jeszcze te warunki się nie poprawią, a z dnia na dzień tak naprawdę jest coraz lepiej, no i jeszcze bym odłożył te wyjścia w najwyższe partie. Wydaje się, że weekend powinien być korzystniejszy, więc wtedy bym gdzieś poszedł wyżej.
0: Niżej na szlakach jest mokro i błotniście. Według synoptyków najbliższe dni w Tatrach będą słoneczne.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 13:33. Najbliższy czas naszego programu, najbliższe kilkanaście minut poświęcimy sprawom bezpieczeństwa, ale zanim rozmowa z naszym gościem, ekspertem w tej dziedzinie, to zachęcam Państwa, żeby zajrzeć na portal polskieradio24.pl, bo tutaj znajdą Państwo informacje o nowych wytycznych, nowej instrukcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie reagowania w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Lepiej wiedzieć, jak się zachować na wypadek takiego zagrożenia, co w tej instrukcji się znajdzie. Między innymi informacje, gdzie i jak szukać bezpiecznego schronienia, co zrobić, jeśli nie można dotrzeć do punktu schronienia, jak wybrać najbezpieczniejsze pomieszczenie w domu lub innym budynku. O tym wszystkim w instrukcji reagowania MSWiA i na portalu polskieradio24.pl.
4: Komentarz.
5: A już teraz z nami pan profesor inżynier Zdzisław Śliwa, pułkownik w stanie spoczynku, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry państwu.
5: Wczoraj dowiedzieliśmy się o nowych zasadach zestrzeliwania obiektów przez wojsko. No to oczywiście w kontekście tych incydentów z udziałem dronów, które nadlatują ze strony Rosji nad polskie terytorium. Co się zmieni tak naprawdę?
6: Przede wszystkim moim zdaniem Rosja rozpoczęła tak zwaną kampanię zimową. Chodzi o przede wszystkim odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu i wsparcia Ukrainy, gdzie tutaj Polska jest krajem kluczowym, gdzie wszystkie transfer wszystkich środków idzie przez Polskę. Na dzień dzisiejszy w czasie pokoju, to mówił o tym sporo minister

Tomczyk wczoraj, gdzie w czasie pokoju wymagana była identyfikacja wzrokowa przez pilota myśliwca. Czy

0: drugim zginęli polscy obywatele, została zniszczona polska infrastruktura. Musimy reagować adekwatnie do eskalacji zagrożeń i nowego wymiaru zagrożeń, bo na to trzeba spojrzeć.
1: Czyli teraz częściej będziemy słyszeć o zestrzeliwaniu takich dronów nad terytorium Polski niż o tym, że takie maszyny spadają na nasze terytorium.
0: Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do ataku na terenie Polski. Myślę, że przede wszystkim Polska jest krajem, no, można powiedzieć, frontowym, bo jednak te wszystkie ataki są w bezpośredniej bliskości. 2 kilometry od granicy Polski. To jest też trudno przewidzieć, czy ten dron będzie kontynuował, czy nie będzie kontynuował, czy spadnie w rejonie granicy. Rosja eskaluje. Rosja w pewnym sensie chyba troszeczkę czuje się pewniej. Wiadomo, że wygrał prezydent wybory, oczywiście sfałszowane, ale wygrał. Zaproszony na G20, tak. Czyli są pewne takie sygnały, że niejako wraca na salony światowe. No i jednocześnie kolejna zima. I ta zima może być bardzo trudna dla Ukrainy, szczególnie, że bezwzględnie niszczona jest infrastruktura, która właśnie jest potrzebna w czasie zimy.
1: Dzisiaj Mark Rutte, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, na konferencji w Brukseli mówi o tym, że NATO ma wszystkie potrzebne możliwości reagowania na wrogie działania Rosji, w tym sabotaże, cyberataki czy incydenty z dronami. O tym również wspomina Mark Rutte. Pan by się podpisał pod tym stwierdzeniem sekretarza generalnego?
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o potencjał NATO, mówi o tym prezydent Sikorski w kontekście produktu krajowego brutto Rosja versus Polska czy Unia Europejska, ale NATO ma siły i środki. Ważne jest tylko, aby zostały one użyte adekwatnie do zagrożeń i do tego, co właśnie potrzebne procedury. Polska tu wyszła już niejako naprzeciw. Spójrzmy na Rumunię. Tam już kilkakrotnie zestrzelono w przestrzeni powietrznej Rumunii drony rosyjskie i również ku temu idzie Polska. Oczywiście tutaj wymagane jest wsparcie ze strony państw natowskich. Przede wszystkim chodzi o systemy radarowe, czyli identyfikację jak najszybciej tego zagrożenia, które może być znaleźć się w polskiej przestrzeni powietrznej. Druga rzecz, polski system obrony przeciwlotniczej, ten wielowarstwowy, on ciągle jest rozbudowywany. To troszeczkę jednak potrwa. A w związku z tym, tak jak systemy zachodnie również na dzień dzisiejszy ochraniają lotnisko w Rzeszowie, podobnie państwa zachodnie muszą przesunąć pewne siły, środki właśnie na teren Polski, bo Polska jest, cały teren Polski na dzień dzisiejszy jest potencjalnie w obszarze oddziaływania wrogiego Rosji.
1: Czy ten charakter zagrożeń ostatnio na wschodniej flance NATO, zagrożeń między innymi związanych właśnie z tą aktywnością rosyjskich dronów, się zmienia, czy jest stały i tak naprawdę my się musimy z tą przygotowaną reakcją na to zagrożenie dostosować do tego, co się dzieje?
0: Jeżeli spojrzymy na ostatnie miesiące, to doszło do, no, uważam, dość znacznej eskalacji. I o ile poprzednio były to te pojedyncze, no tak jak wrzesień 2025, nieuzbrojone, na dzień dzisiejszy są to drony już stricte bojowe. Rosja eskaluje i będzie eskalować i jednocześnie dąży do pewnego... Proszę zauważyć, jeżeli aktywowane jest polskie lotnictwo, aktywowane są systemy obrony cywilnej, ostrzegania ludności, następuje pewne zmęczenie społeczeństwa. Poderwanie lotnictwa to też są duże koszty, zmęczenie załóg, eksploatacja sprzętu. Rosja prowokowała i będzie prowokować, będzie eskalować. I każde takie zestrzelenie, na przykład gdyby doszło, bo na razie nie mówimy o zestrzeleniu na terenie, w przestrzeni powietrznej Ukrainy, będzie wykorzystywane przez propagandę jako pokazanie, że Zachód walczy z Rosją, a Rosja, kraj lubujący pokój, tylko się broni.
1: No i jeszcze jest ten wątek, na który również zwracał uwagę dzisiaj nasz gość, Mariusz Marszałkowski. O tym piszemy także na polskieradio24.pl, że to są także, panie profesorze, koszty. Zestrzelenie drona, który nadlatuje nad nasze terytorium, zestrzelenie go z użyciem samolotów, no to są określone pieniądze, które wystrzeliwujemy w powietrze i się również z tych pieniędzy nomen omen wystrzeliwujemy, bo produkcja dronu, a produkcja pocisku. To jest koszt produkcji dronów.

0: regionu i koszt produkcji pocisku, to są czasami koszty trudno porównywalne.
1: Nie, no tu ma pani oczywiście całkowitą rację. Są to koszty nieporównywalne, ale też popatrzmy nie sam koszt pocisku, ale również poderwanie lotnictwa myśliwskiego celem identyfikacji. Dochodzi do tego przecież kilka razy dziennie. Każde takie poderwanie lotnictwa jest to też określony koszt, który Polska tutaj podnosi, ale nie tylko Polska, bo przecież są też samoloty na terenie Polski sojusznicze. Mamy F-16, no F-35, one wejdą troszeczkę jeszcze czasu, potrzebują, aby wykorzystać je bojowo, ale to są naprawdę dość duże koszty i tak jak pani wspomniała, to są również koszty każdego pocisku, który zwalcza tego drona. Rosjanie te Grany 4, Grany 5, oni już produkują je tysiącami czy setkami, bo mówimy o naprawdę przyspieszeniu produkcji tego typu tanich środków, które Rosja skutecznie jak na razie wykorzystuje, atakując infrastrukturę krytyczną Ukrainy, ale też prowokując Polskę. Także tu ma pani oczywiście całkowitą rację. Koszt, efekt. Ale czy mamy na dzień dzisiejszy inny wybór? Na razie nie. Dlatego też nowe regulacje, jak wspomniane było, podjęte zostaną, nowe procedury zostaną przyjęte w ciągu kilku dni. One jak najbardziej mają sens. Musimy się bronić.
0: A co jeszcze powinno zostać zrobione? Ja wczoraj rozmawiałam również z jednym ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, który podkreślał, że są dwa rodzaje reakcji. Taka właśnie reakcja, która polega na odpowiedzi na zagrożenie, ale także reakcja, która wnosi nową jakość. Jest bardziej kreacją niż reakcją na zagrożenie.
1: No przede wszystkim tutaj oddziaływanie kinetyczne to jest też ten element odstraszania, bo Rosja musi wiedzieć, że są siły, środki, które mogą być skutecznie wykorzystywane na ataki. Na dzień dzisiejszy są to drony, tak? W razie jakiegokolwiek konfliktu konwencjonalnego mówimy o użyciu lotnictwa, czy to z Królestwa, czy to z terenu Białorusi, czy z terenu Rosji. Także te oddziałania kinetyczne mają swój konkretny wymiar. I tutaj oczywiście możemy mówić o dyplomacji obronnej, możemy umówić o innych, ale Rosja tego jakoś nie respektuje. Rosja rozumie siłę. Jeżeli my pokazujemy, że tą siłę mamy, Rosja to respektuje. A przecież widzieliśmy ostatnio spotkanie przecież minister spraw zagranicznych Rosji i Niemiec, gdzie w zasadzie nic z tego nie wynikło. Rosja nie respektuje innych żadnych środków. Dlatego na pewno jest to oczywiście... Można szukać innych rozwiązań, ale uważam, że przede wszystkim trzeba pokazać, że jesteśmy w stanie, bo Rosję inaczej się nie odstraszy. Druga rzecz to jest ta solidarność w ramach sojuszu. Jeżeli będą na terenie Polski siły Amerykanie, mówimy ciągle przecież o tej bazie i musimy pokazać zdolności. Jak wspomniałem, polski system obrony przeciwlotniczej, ten wielowarstwowy, no, trzeba troszeczkę czasu, a on był w pewni aktywny, nawet mówimy docelowo 8 baterii Patriotów, ale to będzie wszystko trwało. Także przede wszystkim pokazanie potencjału, który Rosja będzie respektować, a jest to potencjał kinetyczny.
0: Czy to, co się teraz dzieje, cały czas możemy nazywać i określać tego rodzaju działanie jako wojnę hybrydową jeszcze? Czy to już przekroczyło te granice tak określanego konfliktu, który trwa między Rosją i Zachodem? Bo co do tego chyba nie mamy wątpliwości.
1: No formalnie jesteśmy ciągle w czasie pokoju, czas pokoju, kryzysu, wojny. Ciągle jesteśmy formalnie w czasie pokoju, tak? Ale te ataki hybrydowe, no jeżeli spojrzymy, ten sabotaż, przecież ataki na infrastrukturę krytyczną, wykorzystywanie różnych agentów wpływu, to wszystko funkcjonuje. Rosja naprawdę wykorzystuje przeciwko nam wszelkie możliwe dostępne środki poniżej progu wojny. Jeśli chodzi o kraje zachodnie w stosunku do Rosji, to w zasadzie takich oddziaływań no, na zasadzie nie ma. Przecież można oczywiście rozpocząć jakieś ataki cybernetyczne, ale to, no, to nie następuje. Jesteśmy formalnie w czasie pokoju i te zmiana procedur, która była przewidywana na czas wojny, to też jest pewien sygnał, który Rosja musi wziąć pod uwagę, że jesteśmy gotowi działać tak jak w czasie kryzysu i wojny, a nie tylko w czasie pokoju.
0: Znowu odwołam się do słów wypowiedzianych przez

0: Marka Ruttego dzisiaj w Brukseli, który mówiąc o tej odpowiedzi sojuszu, krajów sojuszu, ale także sojuszu jako całości organizacji, mówił o tym, że ta odpowiedź na te zagrożenia czy ataki ze strony Rosji nie zawsze będzie jawna w przyszłości, nie zawsze będą to działania publiczne, nie zawsze to będą również działania symetryczne i nie zawsze będzie to wet za wet. Czy to wystarczy?
1: Wymiar, jak wspomniałem, cybernetyczny. Czy wiemy o tym, czy nie wiemy? Być może już takie ataki, takie oddziaływania następują. Wet za wet nastąpi, gdy Rosja zdecyduje się rozpocząć wojnę. Wypowie wojnę? Prawdopodobnie nie, ale jeśli wypowie wojnę. I Rosja ma też pełną świadomość, że państwa zachodnie posiadają duży potencjał, który pozwala skutecznie oddziaływać w głąb Rosji. Rosja też ma pełną świadomość, że jeżeli nie potrafiła sobie poradzić z Ukrainą, to tym bardziej nie poradzi sobie z państwami Zachodu. I bardzo ważne jest to, że podkreślana jest to solidarność, która jest tym punktem ciężkości, czymś co jedność, solidarność, czy to Unii Europejskiej, czy NATO. Jeżeli Rosja naruszy tą solidarność i będzie skutecznie dzielić nas, dzielić Zachód, to oczywiście osiągnie swój cel i będzie to dość poważny problem, czy dla Polski, czy do krajów bałtyckich, czy w ogóle dla Zachodu jako takiego.
0: Czy kolejnym etapem tej eskalacji agresji Rosji wobec szeroko pojętego Zachodu będzie coraz takie odważniejsze z jej punktu widzenia, jej czyli Rosji, testowanie na przykład artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli tej zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, bo z niepokojem wsłuchujemy się w te sygnały, które płyną z Moskwy, a dotyczą na przykład obrony i tutaj cudzysłów rosyjskojęzycznej ludności zamieszkującej kraje nadbałtyckie.
1: Nie, no oczywiście te pojęcia jak ta compatriot policy, czyli ochrona rodaków poza granicami kraju, która jest elementem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Jest to pojęcie tego ruskiego miru, który jest wszędzie. Wracamy zawsze do tego, że Rosja odtwarza strefę buforową, czy też mówi, tak jak wspomniał prezydent Putin, że największą katastrofą ubiegłego wieku było właśnie
0: rozpad ZSRR.
1: Tak, dokładnie, tak jak pani, rozpad ZSRR. Rosja będzie eskalowała. Czy Rosję stać na naruszenie, czyli na atak bezpośredni na państwa NATO? Rosja też kalkuluje. Dla Rosji na dzień dzisiejszy przede wszystkim jest ważna Ukraina, która ma potężny potencjał, jeśli chodzi o ekonomiczny, zasoby naturalne, ludnościowy. Porządkowanie Ukrainy, czyli rozszerzenie tej strefy buforowej, czyli o Białoruś jako państwo wasalne, do tego dochodzi Ukraina, czyli potężna strefa buforowa. Dalej być może, ale to zależy od tego, jak będą zachowały się przede wszystkim mocarstwa, jak Stany Zjednoczone, bo jednak Stany Zjednoczone jest to państwo, którego Rosja przede wszystkim się obawia.
0: Tylko panie profesorze, wiemy, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych i znamy stosunek prezydenta Donalda Trumpa do tego, na jakich podstawach opiera się Sojusz Północnoatlantycki. Być może z tej coraz mniejszej ufności wobec zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO wynika to, że kraje szczególnie wschodniej flanki bardziej stawiają, może nie na sojusz jako taki, ale na takie partnerstwo regionalne, bo to przecież widać bardzo, bardzo wyraźnie. Polska, kraje bałtyckie, Rumunia, czy też kraje skandynawskie. Tutaj ta współpraca jest wywołana tym jednym wspólnym zagrożeniem bliskości w Federacji Rosyjskiej.
1: No tutaj tak, tu ma pani oczywiście rację, bardzo dużo powstaje tych sojuszy o charakterze regionalnym, tak jak jest ta grupa E3, czyli Francja, Wielka Brytania, Niemcy, czasami poszerzona grupę E5 z Polską i Włochami, tak. Są te Nordic Baltic 8, tak, Nordic Baltic 5, czwórka wyszehradzka, trójkąt weimarski, tak, poszukuje się takich tutaj sojuszy. Z drugiej strony dla nas Stany Zjednoczone są i będą, się podkreślają to wszystkie opcje polityczne, jest partnerem strategicznym. Jeżeli dojdzie do rozmieszczenia tej bazy na terenie

0: terenie Polski. No będziemy gdzieś tam w listopadzie, grudniu już mieć konkretne dane. Jest to oczywiście bardzo ważne, bo obecność żołnierzy amerykańskich na terenie Polski ma duże znaczenie. Co do tego wątpliwości nie ma. Z drugiej strony mamy też pełną świadomość, że potrzeba tych sojuszy regionalnych, które też mają w stosunku do NATO, gdzie obowiązuje zasada jednomyślności, czy w Unii Europejskiej jednomyślności. Tutaj te regionalne sojusze mogą podejmować pewne działania niezależnie. Tak jak mamy na przykład Coalition of Willing, tak? Gdzie jest ona niejako obok NATO. Mamy też takie koncepcje jak Joint Expeditionary Force. Tam jest 10 państw, które patrzą mocno na kraje bałtyckie. Polska nie jest w tym sojuszu na dzień dzisiejszy, ale powstają te grupy regionalne, które będą dążyły do reagowania niezależnie od tego, jak podejmie sojusz. Stany Zjednoczone, czy są przewidywalne, czy niewidywalne, różnie można to oceniać, patrząc na różnego rodzaju sygnały, gdzie raczej często, gęsto oskarża się raczej Ukrainę, a niewiele się mówi o tym, że Rosja jest agresorem w sposób otwarty.
1: Przywołałam tę zasadę, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ale jest jeszcze jedna. Umiesz liczyć, licz na siebie, i w tym kontekście pojawia się informacja o tym, że Wojsko Polskie będzie nadal wspierać Straż Graniczną na granicy z Niemcami i z Litwą. To oznacza przedłużenie operacji Bezpieczny Zachód i Bezpieczne Podlasie. Jakie jest znaczenie tego rodzaju operacji, o których słyszymy? No przecież nie od dziś, właściwie od początku tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, w właśnie budowaniu potencjału bezpieczeństwa i potencjału odstraszania.
0: No, bezpieczeństwo transgraniczne tutaj oczywiście ma bardzo duże znaczenie. Jak wiemy z Białorusi, tam kryzys migracyjny bardzo mocno eskalował. Inwestowanie w Straż Graniczną, policję, ale oczywiście tam są ciągle zaangażowane też siły zbrojne. Mówi się bardzo mocno, inwestuje się w Tarczę Wschód, która tam z pewnymi opóźnieniami, ale ciągle się rozwija. Musimy się zabezpieczyć z tej strony. Mówimy o Kaliningradzie, Białorusi, wzdłuż granicy z Ukrainą. To są bardzo duże pieniążki, ale połączenie potencjału. Zresztą przed wojną też mieliśmy Korpus Ochrony Pogranicza, który też przyjął na siebie pierwsze uderzenie Związku Sowieckiego. Także Straż Graniczną, policję, te służby, które nie tylko zbrojnie odpowiadają, ale też wspierają też lokalne struktury, będą wspierać też obronę cywilną, która mocno się rozbudowuje. To jest jak najbardziej potrzebne. To jest pewna też integracja i konsolidacja w tym wymiarze lokalnym i regionalnym, gdzie przecież Straż Graniczna, policja, oni bardzo dobrze znają dane lokalne środowiska i pozwalają oddziaływać bardzo szybko na wszelkiego rodzaju zagrożenia, obce osoby, i one mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w czasie pokoju, ale też oczywiście w czasie kryzysu i wojny. Na przykład, tak jak mówimy o ćwiczeniach związanych z ewakuacją ludności, przygotowywaniem schronu, gdzie wszystkie służby muszą działać jak najbardziej razem. Także nie, to jest jak najbardziej potrzebne. Inwestowanie w te służby ma dość duże znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny.
1: Tylko że krytycy tego rozwiązania twierdzą, że miejsce żołnierzy w czasie pokoju nie jest na granicy, bo tam swoją pracę ma do wykonania właśnie Straż Graniczna czy policja. Miejscem żołnierzy w czasie pokoju są poligony, koszary, są miejsca, gdzie żołnierze mogą ćwiczyć i utrzymywać swoje zdolności do wykorzystania w sytuacji tej skrajnie kryzysowej, gdyby rozpoczęła się wojna.
0: Jak najbardziej, ale mówimy tu przede wszystkim o wojskach operacyjnych i wojskach obrony terytorialnej. W dużej mierze granice wspierają właśnie wojska obrony terytorialnej, oczywiście wojska operacyjne, które systematycznie rotowane. Nie jest to coś, co przygotowuje żołnierzy na czas bezpośredniej konfrontacji w czasie wojny. Na dzień dzisiejszy na pewno te obowiązki coraz szerzej przejmowane są, ale aby one były przejmowane, trzeba w Straż Graniczną inwestować, trzeba w policję regionalną inwestować. Siły, środki, nowoczesne narzędzia, nowoczesne systemy. To wszystko musi być systematycznie tam wdrażane. I były pieniążki przecież z sejfu, które na szczęście Ministerstwo Obrony też znalazło, siły, środki z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, aby inwestować właśnie w Straż Graniczną. Wtedy wojska

0: operacyjne będą całkowicie odciążone. Oczywiście to troszeczkę potrwa, ale tak jak pani słusznie zauważyła, żołnierze mają szkolić się, przygotowywać wojsk operacyjnych, zwłaszcza na oddziaływanie w czasie wojny. A przecież mamy wiele nowego sprzętu, który wymaga systematycznego szkolenia, wdrażania tego sprzętu do pododdziałów czy plutonu, kompanii, batalionu, ćwiczeń wyższego szczebla. Także, ale tutaj tego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie. Po prostu jest Straż Graniczna, potrzebuje czasu, ale Wojska Obrony Terytorialnej mają tutaj bardzo duże znaczenie. Znowu, one znają i rozumieją lokalne wszystkie struktury, znają ludzi, mają kontakty i one w dużej mierze też są tam obecne. Zresztą wielokrotnie się o tym mówiło.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę, za przybliżenie nam kulis i też tego, w jaki sposób działają i funkcjonują poszczególne formacje w budowaniu tego potencjału bezpieczeństwa, potencjału odstraszania. Pan profesor inżynier Zdzisław Śliwa, pułkownik w stanie spoczynku z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Dziękuję pani bardzo i za cenne uwagi. Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Los kierowców w rękach prezydenta. Rzecznik rządu ponawia apel o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wniosek Polski odrzucony. Chodzi o zawieszenie umowy handlowej Unii z Mercosurem. Wyrzucamy mnóstwo jedzenia i tracimy tysiące złotych. Na koniec nowe dane o marnowaniu żywności. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wszystko w rękach prezydenta. Rząd ponawia apel o podpis pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Podatek zasili budżet państwa kwotą kilku miliardów złotych i to pozwoli na program osłonowy CPN, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ustawa przygotowana przez rząd jest ustawą, która daje szansę sfinansowania obniżki cen paliw. Wszyscy doskonale wiemy, że ze względu na sytuację geopolityczną firmy, duże koncerny paliwowe zarabiają znacznie więcej niż zarabiały do tej pory. I te pieniądze są do wzięcia, ale tylko jest taka możliwość ustawowa. I tu nie ma żadnej polityki. Polityka jest wtedy, kiedy blokuje się dobre rozwiązanie, a jednocześnie proponuje się rozwiązanie dokładnie tak, jak zaproponował Pałac Prezydencki, którego skutkiem mogą być niedobory na rynku paliw.
1: Kierowcy czekają na obniżki. Cena 95 przebiła 8,10 zł, a diesel psychologiczny

0: granicę 9 zł. Jeśli prezydent podpisze ustawę, a rząd wprowadzi program CPN, obniżka może być znacząca. Mowa o złotówce, a nawet złotówce i 30 groszach mniej na litrze. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli pomijani przy przydzielaniu spraw politycznych. Tak twierdzi źródło Polskiego Radia w Trybunale. Nasz rozmówca odniósł się do zawiadomienia Sławomira Patyry w sprawie prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sprawą zajmuje się Jan Oleński.
1: Według źródła z Trybunału sędziowie przeanalizowali, komu prezes przydzielał sprawy i czy przestrzegał przy tym ustawowych zasad. Rozmówca nie wskazał wszystkich autorów analizy, a szczegółów nie chciał ujawniać przed przesłuchaniem Sławomira Patyry. Z jego oceny wynika jednak, że nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli pomijani przy przydzielaniu spraw politycznych. Źródło dystansuje się od medialnych scenariuszy siłowego przejęcia instytucji. Podkreśla też, że jeśli prokuratura wystąpi o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu, wniosek powinno rozpatrzyć Zgromadzenie Ogólne Sędziów, a decyzję ma poprzedzić analiza dowodów, tak aby wszystko było zgodnie z prawem. Dopóki taki wniosek się nie pojawi, samo głosowanie ani jego wynik nie są przesądzone. Na razie Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło otrzymanie zawiadomienia o popełnieniu przez Święczkowskiego przestępstwa i zapowiedziało przekazanie go do Prokuratury Krajowej.
0: Sekretariat Święczkowskiego odpiera zarzuty. Zapewnia, że prezes wyznacza składy zgodnie z prawem. Teraz Elbląg i wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Do zdarzenia doszło rano. Sytuacja jest opanowana, ale na miejscu wciąż pracują służby. Według wstępnych ustaleń eksplodowała nieznana substancja w szafce 15-latka, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: My prowadzimy czynności, tutaj jest zespół PKP w Olsztynie i z Laboratorium Kryminalistycznego w Olsztynie, który podejmuje działania w celu zneutralizowania ewentualnego zagrożenia sprawdzenia, co to była za substancja, do czego tam tak naprawdę doszło.
0: W placówce na co dzień przebywa 40 wychowanków w wieku od 5 do 19 lat. W sumie ewakuowano 30 osób. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. Relacja Beaty Płomeckiej.
3: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada na takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To dobry czas, by się zatrzymać i zastanowić, co kupujemy i dlaczego tyle wyrzucamy. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat marnowania żywności. Przeciętna rodzina w Polsce wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Tak wynika z badania Opinie 24, przygotowanego dla aplikacji do niemarnowania żywności. Kwoty, jakie tracimy wyrzucając jedzenie, są większe niż może się wydawać. Wyjaśnia ekspertka aplikacji Beata Pałczyńska.
4: Kiedy spojrzymy nie na kilogramy, tylko na pieniądze, najwięcej tracimy na wyrzucanym mięsie. To jest około 259 zł rocznie na osobę. Owoce i warzywa kosztują nas około 212 zł, zupy i nabiał po około 173 zł.
0: Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat marnowania żywności został ustanowiony przez ONZ, by zwrócić uwagę na nasze codzienne nawyki. Według ONZ-u na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanego jedzenia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia w całym kraju będzie przyjemnie i słonecznie. Co więcej, taka stabilna pogoda utrzyma się przez wiele dni. Dziś termometry wskazują od 17 stopni na Podlasiu do 25 w Lubuskiem. W centrum okolice 20. Chmur jest mało, deszczu brak.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojenne.

0: Niki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 7 minut po godzinie 14. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik, dzień dobry. W tej godzinie przyjrzymy się ważnemu tematowi, rynkowi energii przed zbliżającą się zimą. Będzie także komentarz do bieżących spraw politycznych, ale zaczniemy od wizyty na Słowacji.
2: Stan dnia.
4: A będziemy tam dlatego, że po ataku w jednej ze szkół nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń ósmej klasy, został zatrzymany. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Czechach i na Słowacji, Wojciechem Stopbą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, co więcej wiadomo na temat tego ataku?
5: Wiemy, że ten tragiczny w skutkach atak miał miejsce dzisiaj rano po pierwszej lekcji około godziny 9:00. To właśnie wtedy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej w Staszkowie, to jest miejscowość położona na północy Słowacji, w pobliżu granicy z Polską i z Czechami. Ten uczeń zaatakował nożem swoich kolegów i personel szkoły. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, której nie udało się uratować mimo próby reanimacji. No a dwie kolejne osoby trafiły do szpitala, zostały do niego przetransportowane śmigłowcami. Tak mówi o tym na miejscu w Staszkowie minister zdrowia Kamil Szaszko.
6: Młoda uczennica jest w naprawdę poważnym, krytycznym stanie. W szpitalu w Martinie jest przy niej zespół złożony z lekarzy wielu specjalizacji. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życiu drugiej nauczycielki nic nie zagraża.
5: Na miejscu ataku pojawił się również minister spraw wewnętrznych Słowacji, Matusz Csutai-Estok. On podkreślił, że ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły, która miała zainterweniować. Pytany o szczegóły nie zdradził nic więcej i równie oszczędny był w kwestii motywów sprawcy, czyli tego ucznia ósmej klasy, 13-latka, który zaatakował nożem. Minister uciął medialne spekulacje na ten temat, komentując, że te wersje, które krążą w sieci, nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością i że policja wraz z prokuraturą o szczegółach tej sprawy poinformują w odpowiednim momencie. To postępowanie jest obecnie prowadzone pod kątem zabójstwa z premedytacją. Ten uczeń, który zaatakował dzisiaj w Staszkowie, ten 13-latek już wcześniej sprawiał problemy w szkole. Wiadomo, że wczoraj na miejscu byli psychologowie z Centrum Prewencji. O tym poinformował minister szkolnictwa Tomasz Drucker. Nie wyjaśnił jednak, jaki związek ta wizyta miała z dzisiejszym atakiem. Dodał jedynie, że w piątek doszło w szkole do pewnego zdarzenia, ale znów nic więcej na ten temat nie ujawnił. Słowackie media podają, że zaatakowana dzisiaj uczennica miała zaalarmować niedawno dyrekcję o rzekomej radykalizacji tego ósmoklasisty. Do sprawy odniosło się wielu polityków, którzy z jednej strony składali kondolencje rodzinom ofiary, z drugiej zwrócili uwagę na pewien postępujący na Słowacji problem, szerzącą się w słowackim społeczeństwie, także poprzez media społecznościowe, mowę nienawiści i agresję. Tutaj na przykład prezydent Pellegrini opublikował takie krótkie oświadczenie, w którym zwrócił uwagę, że jest to kolejny już atak w szkole, bo niespełna 2 lata temu w Starej Wsi Spiskiej jeden z uczniów śmiertelnie ugodził nożem wicedyrektorkę szkoły, po czym wtargnął do klasy, zabił jedną z uczennic. No i akurat dzisiaj tak się złożyło, że akurat dziś w procesie dotyczącym tej właśnie sprawy, tej sprawy ze stycznia ubiegłego roku, wygłaszane są mowy końcowe i wkrótce zapadnie wyrok sądowy.
4: Tragedia na Słowacji, o niej korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba. Przypomnę Państwu, po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne.

0: Sprawca to 13-latek, uczeń 8 klasy. Został zatrzymany.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Nasze studio odwiedził pan Mariusz Paczkowski, ekspert do spraw energii i środowiska Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o apelu, który się pojawił, wysłany przez unijnego komisarza do spraw energii do państw członkowskich, dotyczący no właśnie oszczędzania, ograniczenia popytu na gaz i na energię elektryczną. Czy ten apel to jest zwiastun trudnej, wymagającej, ciężkiej zimy?
2: Niestety tak. Oczywiście mówimy pod kątem energetycznym. Mm. Musimy się przygotowywać na trudną zimę. Oczywiście to, jak ta sytuacja z energią będzie się rozwijała, będzie zależała też od pogody. To znaczy, jeżeli to będzie mroźna zima, taka z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, no to może mieć to swoje takie niekorzystne konsekwencje dla rynku energii, dla odbiorców. Natomiast jeżeli to będzie łagodniejsza zima, te konsekwencje też mogą być, ale mogą być też łagodniejsze.
0: Te konsekwencje będą polegały na tym, że będzie drożej niż było, czy może po prostu tej energii i gazu nawet zabraknąć?
2: Raczej takiego radykalnego scenariusza taki nie jest przewidywany, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw. Natomiast ja powiedziałbym, to jest moja subiektywna opinia, że na pewno będzie drożej. Pytanie, czy to będzie bardzo, bardzo drogo, czy tylko trochę drożej. To jesteśmy między takim
0: czyli
2: wyborem.
0: Pytanie nie brzmi czy, tylko jak bardzo.
2: Zgadza się. W takiej sytuacji jesteśmy.
0: Z czego to wynika? Tylko z tych niepokojów i z tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
2: Przede wszystkim z tego. Bliski Wschód, Zatoka Perska jest takim newralgicznym miejscem na mapie świata, że jest to obszar świata obdarzony paliwami różnego rodzaju, między innymi gaz ziemny.
0: No właśnie, bo do tej pory martwimy się głównie o Zatokę Perską i wojnę w Iranie przez pryzmat i patrzymy na to przez pryzmat cen na stacjach benzynowych. Tymczasem okazuje się, że tam nie tylko ropa, ale także gaz.
2: Bierze się to z tego, że cieśnina Ormuz była jednym z głównych szlaków eksportowych dla gazu skroplonego, a ten gaz skroplony staje się takim podstawowym źródłem gazu potrzebnego dla przemysłu, dla energetyki, dla ciepłownictwa. No i przez to blokady tej trasy, tego szlaku, no, powodują obniżenie eksportu, no a to wpływa na cały rynek, tak kaskadowo, na poszczególne jego elementy, finalnie dochodząc aż do przeciętnego odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych.
0: Dlaczego nie wystarczy w tej sytuacji szukać nowych źródeł, dywersyfikacji dostaw? No bo przecież Bliski Wschód, Zatoka Perska to nie jest jedyne miejsce, gdzie można pozyskiwać i ropę, i gaz.
2: Zgadza się, natomiast to wszystko jest procesem. Wiadomo, jak jest rozłożony proces inwestycyjny, podejmowanie decyzji, a potem ich realizacja i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, która nie była jeszcze przewidywana kilkanaście miesięcy temu. I nawet kiedy wybuchł konflikt, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran i doszło do tej blokady, to też rynek miał trudności z tym, żeby ocenić, jak długo ta blokada potrwa i w jakim ona będzie zakresie. Więc też dostajemy sprzeczne informacje, czy ona jest, czy przepływają tam statki, czy nie przepływają, ile ich było.
0: No właśnie, Washington Post pisze ostatnio, że 80% jednak dostaw przepływa, płynie w świat z Zatoki Perskiej, mimo tych blokad irańskiej i amerykańskiej. I że tak naprawdę no nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Tam nie jest totalnie zablokowany Ormuz i to nie jest tak, że żadne transporty w świat nie wyruszają.
2: Zgadza się, ale tutaj trzeba powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze jest pewna niepewność, znaczy po pierwsze jest to pewien wycinek okresu czasu, a tutaj trzeba wziąć dłuższy, ponieważ na tą cenę, na dostępność składa się jakiś średni okres czasu i tak na to w takiej perspektywie należy patrzeć. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę, że w Katarze celem ataku, może nie celem, ale na pewno ofiarą tego ataku była infrastruktura do skraplania gazu, więc też nie mam ostatnich informacji w

0: jaki jest termin naprawy tej infrastruktury. No i trzecia sprawa, stamtąd pochodziło jednak największa, jedna z dużych ilości tego gazu skroplonego. Inni duzi eksporterzy gazu to Stany Zjednoczone i widać, że one teraz zwiększą ten poziom tego eksportu. Statki LNG, powinno ich być więcej. No i gaz norweski, to są takie, powiedziałbym, trzy filary, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na zaspokojenie zapotrzebowania na gaz na świecie.
1: No i też wyobrażam sobie, że gdyby w tej sytuacji kryzysowej wszystkie kraje członkowskie, no bo zawęźmy nasze spojrzenie na Unię Europejską, poszczególne kraje rzuciły się właśnie na te zakupy, czy to w Stanach, czy w Norwegii, to tak czy inaczej cena surowca poszybuje.
0: No właśnie, i to jest kluczowa kwestia, ponieważ to jest rynek, mamy dostawy, powiedziałbym, kierunki w miarę zdywersyfikowane, czyli tak, no, nie mamy monopolu takiego, ale są te główne kierunki dostaw. No i rynek, działają tutaj mechanizmy rynkowe. To znaczy, jeżeli mamy duży popyt, a zbliża się zima, więc to jest ten okres tego zwiększonego popytu, to w takim razie importerzy, dostawcy podnoszą te ceny. I działają tutaj te mechanizmy rynkowe. Jest popyt, jest podaż. I stąd, nawiązując do właśnie pani pytania i tego, co Komisja Europejska planuje dostać, ona właśnie chce wysłać sygnał do rynku, że obniżamy tą presję popytową. Czyli trochę uelastyczniamy nasze wysokie cele, poziomy magazynowania gazu w Unii Europejskiej.
1: Co to znaczy? Zmniejszamy te limity?
0: Tak. Może nie, znaczy doprowadzi to do zmniejszenia, natomiast używa się tutaj takiego ładnego stwierdzenia, uelastyczniamy, prawda?
1: Brzmi lepiej.
0: Po wybuchu wojny w Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainę, Komisja Europejska, przygotowując się na zimę 2022-2023 roku, podniosła oczekiwania względem magazynowania gazu do 90%. Zakładając, że Unia Europejska więcej zużywa gazu niż sama wydobywa, jest takim zasysaczem tego gazu z innych rynków, od innych producentów, więc ustaliła, że najlepszą sytuacją, idealną byłoby, żeby poziomy napełnienia magazynów były jak największe i wtedy określono ten cel na 90%. Co to wywołało? Jeżeli mamy impuls popytowy i obowiązek właśnie tak dużego napełnienia gazu, no to powoduje, że inni dostawcy widzą, ok, oni potrzebują, w takim razie my im sprzedajemy po odpowiedniej cenie. Jeżeli ten impuls popytowy zmniejszamy, co prawda uelastyczniamy, to wtedy może to mieć taki wpływ na zmniejszyć presję popytową i wpłynąć korzystnie na cenę. Oczywiście to też jest tak, że ta cena nie spadnie do jakiegoś poziomu, nie wróci do poziomów, powiedziałbym, sprzed kilku miesięcy, natomiast pewnie będzie pewną ulgą.
1: Miłosz Motyka, minister energii, w jednym z wywiadów radiowych dzisiaj stwierdził, że Polska, jeśli chodzi o zapasy i zasoby gazu, no to tutaj możemy się czuć bezpiecznie, bo nasze magazyny są wypełnione w prawie 100%. Wymienił tutaj liczbę 99%, ale od razu zastrzegł, no, że co prawda jesteśmy tutaj liderem, jeśli chodzi o to procentowe podejście do sprawy w Unii Europejskiej, no ale też zasobność tych magazynów w Polsce i w innych unijnych krajach jest inna. Z czego to wynika?
0: Ze zdolności magazynowych. No niestety mamy pewne, powiedziałbym, zaszłości, ponieważ no, nasze zdolności magazynowe nie są duże. Rzeczywiście to napełnienie poziomu magazynów jest prawie, one są prawie pełne, natomiast to jest zapotrzebowanie na około 30 kilku dni takiego bardzo dużego zapotrzebowania, czyli to jest około 16% zapotrzebowania rocznego, zakładając, że mamy takie dni, gdzie ten gaz jest bardzo potrzebny i jest intensywnie, prawda, pobierany. Natomiast inne państwa, takie potęgi magazynowe jak Niemcy, czy Francuzi, czy Holendrzy, No, tych zdolności mają na znacznie większą ilość dni, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie. Tam to dochodzi do 60 dni, nawet do 30% zapotrzebowania w skali.

0: roku. Przy czym oni akurat nie mogą się pochwalić tym, czym chwali się minister i Polska, bo u nich ten stan napełnienia to jest około 50 kilku procent, prawda? Mówię o tych największych państwach magazynowych, a średnia unijna w tym momencie, patrzyłem na dzisiaj te dane, to jest 70%. I rzeczywiście to jest za mało. To jest za mało, ponieważ brakujący gaz, no trzeba będzie skądś pozyskać. Są dostawcy, natomiast będą oczekiwali za to.
1: Trzeba będzie słono za to zapłacić. Mamy ten apel komisarza unijnego do spraw energii. Jak go zrealizować? Czy to jest apel do każdego pojedynczego, poszczególnego odbiorcy prądu i gazu? Czy to jest raczej apel do rządzących, żeby pomyśleć na tym poziomie ogólnokrajowym, jak te zasoby oszczędzać?
0: Przede wszystkim jest to apel do rządu i do administracji publicznej, ponieważ ona ma najwięcej instrumentów do tego, żeby się zastosować do takiego apelu i wprowadzić oszczędności na poziomie centralnym.
1: Jak to zrobić?
0: Czyli przede wszystkim jest to korzystanie z budynków publicznych, obniżanie temperatury w tych budynkach do jakiegoś, powiedziałbym, takich znośnych poziomów, wyłączanie świateł ulicznych, tam gdzie nie jest to potrzebne, witryn, gdzie nie jest to potrzebne. Więc jest to taka oszczędność no, z takiego poziomu administracji. No, można powiedzieć, że też samorządowej. To wszystko zależy od państwa członkowskiego, jak ono potem ten sygnał o oszczędzaniu prześle dalej. Natomiast jeżeli chodzi, i równocześnie jest to, można powiedzieć, apel też do każdego odbiorcy. Każdy może tutaj swój wkład wnieść. I no, jest to taka oszczędność, powiedziałbym, zdrowa, którą też wynosimy z domu, żeby wyłączać światło.
1: Czyli takie proste, codzienne
0: takie
1: nawyki?
0: Takie proste, codzienne nawyki. No jest jeszcze jeden element bardzo ważny, żeby przesuwać godziny korzystania z energii i gazu na takie godziny, powiedziałbym, tak zwane pozaszczytowe. O ile to możliwe.
1: Czyli pralka, zmywarka włączona.
0: Pralka,
1: wieczorem. Zmywarka,
0: znaczy wieczorem, ale bardzo późnym, albo w samym środku dnia, ponieważ te szczytowe godziny zapotrzebowania, czyli wtedy, kiedy najwięcej potrzebujemy, to są rano, tak mniej więcej od 7 do 9. To się też zmienia w zależności od pory roku, prawda, jak jest, mamy tą aktywność taką większą. No i potem godziny, kiedy ludzie wracają z pracy do domu i też wtedy jest szczyt zapotrzebowania, czyli to jest mniej więcej od 17 do 20, tak bym powiedział. Więc wtedy ograniczamy zużycie, o ile się da, a zwiększamy w środku dnia, czy przesuwamy właśnie, uruchamiamy sprzęty późnym, bardzo późnym wieczorem albo nawet w nocy.
1: Dlaczego gaz i prąd wymieniamy tutaj na jednym oddechu?
0: Tak, zgadza się. Ponieważ jesteśmy w takim procesie, że coraz więcej energii jest produkowana ze źródeł gazowych.
1: Znaczy, odchodzimy od węgla, dlatego kierujemy się w stronę gazu.
0: Tak, i ta rola gazu będzie w kolejnych latach cały czas rosła. I poza tym, oprócz samego tego powiązania polegającego właśnie na źródłach energii gazowych, jeszcze jest tak, że gaz wyznacza cenę na rynku tak zwanym spotowym dla ceny energii, więc ma bezpośrednie przełożenie, cena gazu ma bezpośrednie przełożenie na to, ile kosztuje energia.
1: A co z innymi nośnikami ciepła, energii, które cały czas w Polsce są obecne? Pytam o tych, którzy być może już kupili albo za chwilę kupować będą zasoby węgla, zapasy peletu będą sobie budować na zimę. Czy oni także mają powody do zmartwienia i do obaw?
0: Niestety tak, ponieważ te rynki są ze sobą powiązane. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo i ciepłownictwo, to proszę zobaczyć, wiele osób ma piece na gaz w swoich domach, więc tutaj jest to bezpośrednie przełożenie, że ten gaz kupowany od dostawców gazu, takich dla odbiorstw indywidualnych, on siłą rzeczy, ta cena też zostanie przeniesiona, czyli może urosnąć. Jeżeli chodzi o rynki ciepła, takie lokalne, no to też

0: że wiele z nich jest zaopatrywana przez ciepłownie, które są gazowe, są tam albo silniki gazowe, albo właśnie z gazu jest wytwarzane to ciepło. Chociaż jeszcze bardzo dużo mamy ciepłowni na węgiel. I przez to, że te rynki są powiązane, to znaczy, że jak nie gaz, to węgiel. I nawet jeśli państwo słuchacze i pani zobaczyliby, jak wygląda teraz produkcja energii z węgla, no to ona w ostatnich miesiącach też urosła i prognozy na najbliższe miesiące są takie, że węgiel będzie jego zapotrzebowanie na węgiel też urośnie.
1: Czyli bez węgla byśmy sobie nie poradzili
0: W tym
1: w tych
0: momencie
1: kryzysowych
0: nasz
1: czasach.
0: system elektroenergetyczny czy ciepłownictwo jest tak skonstruowane, że jeszcze ten węgiel jest tam, ma swoją ważną rolę i jeszcze przez, no tu są dyskusje, jak długo, ale jeszcze przez pewien czas ten węgiel będzie dla nas bardzo ważnym źródłem energii i będzie zapewniał nam bezpieczeństwo dostaw
1: O
0: energii.
1: czym mówił w Polskim Radiu 24 nasz gość, pan Mariusz Paczkowski, ekspert do spraw energii i środowiska z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, mimo że no, niewiele
0: Niestety.
1: optymistycznych tutaj wątków się pojawiło, bo przed nami być może trudna, no i niestety również droga zima.
0: Dziękuję.

0: Chciałbym bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
6: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
7: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
6: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
7: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
5: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
6: Jacek Czarnecki
7: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Minister finansów apeluje do prezydenta o niezwłoczne podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Pozwoli ona na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej. To nie ma nic wspólnego z polityką, mówił po posiedzeniu rządu Andrzej Domański.
9: To jest tylko i wyłącznie troska o to, aby w odpowiedzialny sposób sfinansować obniżenie VAT-u czy obniżenie akcyzy. To są zmiany oczywiście potrzebne, ale one muszą mieć odpowiedzialne źródło finansowania.
8: Rząd zakłada, że ustawa zagwarantuje budżetowi dodatkowe 4 miliardy złotych dochodu. Pieniądze pozwoliłyby na obniżenie obecnych cen paliw o około złotówkę na litrze. Kierowcy płacą aktualnie za litr diesla powyżej 9 zł. Litr benzyny 95 to wydatek rzędu 8 zł. Nie będzie uchylenia decyzji środowiskowej dla nowego portu w Świnoujściu. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji. O decyzji NSA poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dalej robimy swoje. Budujemy przylądek Pomerania. Największą inwestycję w historii portu w Świnoujściu i całego zachodniego wybrzeża. Tak napisał wiceminister w mediach społecznościowych. Nic nie wskazuje na to, by Rosja miała dokonać agresji wobec państw NATO. Mówił o tym w Brukseli premier Litwy po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu.

0: Juszu. Mindaugas Sinkiewicius podkreśla, że władze w Wilnie inwestują w zdolności obronne.
1: Uważam, że konieczne jest sprawdzenie, czy zagrożenie dla społeczeństwa rzeczywiście istnieje, ale nie można przesadzać i twierdzić, że coś się wydarzy w najbliższych miesiącach lub tygodniach. Pytałem sekretarza generalnego, czy są twarde dowody służb wywiadowczych wskazujące na to, że Rosja do czegoś się przygotowuje, a tak naprawdę nie ma żadnych. Litewski premier dodał, że jego kraj nieustannie zwiększa wydatki na obronność i na ten cel przeznacza już 5% PKB. Państwa bałtyckie zwróciły się do Komisji Europejskiej o 500 mln euro dodatkowego finansowania na rozwój zdolności obronnych przed dronami. Polacy coraz częściej zmagają się z nowymi typami uzależnień. Takie wnioski płyną ze spotkania lokalnych koordynatorów do spraw walki z uzależnieniami w Toruniu. Wśród nowych nałogów wymieniane są m.in. zakupy, media społecznościowe czy hazard. Spada za to odsetek uzależnionych od alkoholu, mówi inspektor do spraw profilaktyki z gminy Grudziądz Marcin Maryniak.
2: Mniej więcej 2% mieszkańców naszej gminy są to osoby, które piją ryzykownie, więc jeżeli chodzi o alkohol. Jeżeli chodzi o dzieciaki, dużo szkół zaczyna wprowadzać jakby zakaz też telefonów, więc rzeczy są ograniczane.
0: Eksperci pozytywnie oceniają także efekty wprowadzenia nocnej prohibicji. Przyczyniła się ona do mniejszej liczby interwencji policji oraz zmniejszyła liczbę pacjentów na SOR-ach. W informacjach o 14.30 to wszystko. Za pół godziny przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 14.33 w Polskim Radiu 24. To czas na komentarze dotyczące spraw krajowych.
3: Stan dnia.
4: To może być pierwszy krok w kierunku zmiany układu sił w Trybunale Konstytucyjnym. Sędzia Trybunału Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. W ocenie sędziego prezes TK łamał prawo, wyznaczając składy orzekające wedle własnego uznania. My łączymy się teraz z Sejmem. Tam jest nasz reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
4: Jaki scenariusz rozwiązania konfliktu wokół Trybunału widać na horyzoncie? Czy w ogóle taki się pojawia?
5: No, takich scenariuszy można wymienić co najmniej kilka, ale przy dzisiejszej polaryzacji na scenie politycznej niektórych z nich należy zdecydowanie zaliczyć do kategorii political fiction. Ale zajmijmy się jednym bardziej realnym. Jeśli prokuratura spróbuje postawić zarzuty prezesowi TK, to wtedy sędziowie wybrani przez koalicję rządzącą spróbują zwołać zgromadzenie ogólne TK i uchylić immunitet Bogdanowi Święczkowskiemu, a także mogą spróbować przegłosować odwołanie prezesa TK z pełnionej funkcji. No i taki scenariusz przewiduje poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki.
6: Pani sędzia Korwin-Piotrowska, od której ślubowania prezydent nie przyjął, więc ja uważam, że ona nie stała się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Uznają ci sędziowie, te osoby wybrane przez Sejm, że ona pełni obowiązki prezesa. Zakładam, że zwoła zgromadzenie ogólne, pozbawią Bogdana Święczkowskiego, przynajmniej będzie próba pozbawienia go immunitetu. Ona będzie formalnie nieskuteczna, ale to przecież no, wiemy, kto dysponuje prokuraturą i policją i w konsekwencji pewnie będzie chęć postawienia zarzutów.
5: No właśnie, prezydent Karol Nawrocki jak dotąd nie przyjął ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza przez to tych sędziów do orzekania. No i do tej pory prezes Święczkowski nie zwołał skutecznie, to słowo skutecznie należy podkreślić, zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. No i przez to w projekcie budżetu państwa na przyszły rok ta instytucja nie ma ani złotówki na swoją działalność. Zwraca uwagę senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
7: Trzeba to natychmiast uporządkować, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie Trybunał nie będzie mógł pracować, bo nie został mu uchwalony budżet, a posłowie i senatorowie, choćby chcieli, nie mogą go uchwalić bez wcześniejszej decyzji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
5: A z kolei według źródeł Polskiego Radia nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy odebrali, to znaczy złożyli ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim, byli pomijani w przydzielaniu spraw politycznych. Trybunał Konstytucyjny odpiera zarzuty i zapewnia, że prezes wyznacza składy zgodnie z prawem.

No i wskazuje, że to zawiadomienie od sędziego Patyry mogło stanowić swego rodzaju kontrę, bo wobec sędziego planowane jest postępowanie dyscyplinarne. Sędzia Patyra nie zamierza orzekać, dopóki pozostali sędziowie powołani przez Sejm nie zostaną dopuszczeni do pracy przez prezesa Święczkowskiego.

0: założeniu, że obie strony tego sporu, czyli zarówno Platforma, jak i PiS, wyjdą z okopów i uznają, że jednak stabilność polskiego państwa jest ważniejsza niż ich wojenka. No, na razie na to się nie zanosi.
1: No i właśnie wygląda na to, że ten scenariusz polegający na kompromisie politycznym, może likwidacji Trybunału Konstytucyjnego i powołaniu go od nowa przy udziale takich osób, które zyskają na przykład 3/5 większości w Sejmie, czyli przy tak zwanej większości konstytucyjnej. No taki scenariusz właśnie na ten moment należy wpisać do kategorii political fiction.
2: Michał Makowski o tym wszystkim z Sejmu prosto państwu opowiadał. Michale, dziękuję bardzo.
3: Komentarz.
2: Nasze zaproszenie przyjął pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: Czy to zawiadomienie do prokuratury złożone przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyrę odczytuje pan jako część tego planu, który ma doprowadzić, planu rządu, planu premiera Donalda Tuska, który ma doprowadzić do odnowienia, odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, przywrócenia tej instytucji do polskiego porządku prawnego?
4: Tak, bo ta instytucja jest poza polskim porządkiem prawnym teraz. Jej orzeczenia nie są publikowane, więc to miejmy tego świadomość. Sędziowie biorą pieniądze, urzędują, ale tak naprawdę ich w porządku prawnym w tej chwili nie ma. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to zapowiedzi rządu i premiera w szczególności, który zapowiadał, że no, trzeba coś z tym zrobić, prawda? No to decyzja desygnowania, wysłania do Trybunału Konstytucyjnego pana Berka. To jest jedna rzecz. No i druga, taki drobiazg, ale warto o nim pamiętać, że no, premier mówił niedawno, że już przestał być grzeczny, prawda? Więc zdecydował się na działania bardziej twarde, bo ja jeszcze przypomnę jedną rzecz. Otóż czterech sędziów z Trybunału wybranych przez Sejm zgodnie z Konstytucją puka do tego Trybunału i nie jest do niego wpuszczanych. Prezes Świączkowski mówi, że was nie wpuszczę i co mi zrobicie, prawda? Więc mamy sytuację absolutnie nienormalną. No i mamy taką zapowiedź zdecydowanej gry ze strony premiera, ze strony szefa koalicji rządzącej. I ta zapowiedź jest o tyle istotna, że po prostu premier rzucił jakby na szale swój autorytet. Jeżeli on tego nie wygra, tej batalii, to znaczy, że no przegra. Przegra bardzo mocno, ośmieszy się, bardzo dużo straci. Więc spodziewamy się, że jeżeli on zdecydował się na wariant z panem Berkiem, jeżeli on zapowiedział, że ta sytuacja zostanie unormowana, no to spodziewajmy się działań, prawda? 18 września minęła kadencja sędziego Piskorskiego i teraz już czekamy na to, co będzie dalej.
2: Nawiązał pan do tej wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który mówił o tym, że no już skończyła się partia szachów, że nie można grać zgodnie z zasadami właśnie takiej partii szachów, kiedy ktoś podchodzi z baseballem, chyba takiego użył sformułowania. Zastanawiam się, na ile no właśnie te działania podejmowane przez sędziego Sławomira Patyrę są komplementarne, a na ile mogą być konkurencyjne wobec tych rozwiązań proponowanych przez premiera, który zapowiada, że już przestał być grzeczny i teraz czas na no, bardziej takie stanowcze, bo nie chcę powiedzieć siłowe rozwiązania w Trybunale Konstytucyjnym.
4: No tak, tak. No, wydaje mi się, że to nie przeszkadza. Nie wiem, czy one są, to jest jakaś umowa, czy też na własną rękę sędzia Patyra działa, ale no, tutaj w każdym razie te działania nie przeszkadzają w podjęciu rozwiązania. W przestrzeni publicznej funkcjonują trzy scenariusze, prawda, tego rozwiązania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. No, za chwilę, za parę dni będziemy wiedzieli, który z nich zostanie uruchomiony. Ja tylko żałuję, że ten pierwszy scenariusz, czyli umowa polityków, jest mało prawdopodobny, więc ja dorzucę do tego swój czwarty scenariusz, że niezależnie od tego, co zdarzy się z Trybunałem Konstytucyjnym w najbliższych dniach, o jego losie zadecydują wybory za rok i wówczas będziemy mieli taki realny już, realny już, realną już możliwość

0: zmiany, a do tej pory no to mamy rozwiązanie tymczasowe, które będzie trwało 12 miesięcy, co jest istotne wbrew pozorom. Co jest też istotne, bo ja przypomnę pani, ta ustawa Lex Szarlatan, ona jest w Trybunale Konstytucyjnym, a my chcielibyśmy, żeby ona została przyjęta, bo przecież ludzie umierają, prawda? Więc no, warto by było nawet na ten rok ten Trybunał jakoś uruchomić.
1: A nie widzi pan takiego ryzyka, że bez względu na to, co by się nie wydarzyło, to i tak połowa, no, czy sceny politycznej, czy połowa, tak statystycznie rzecz ujmując, wyborców Polaków, no, nie będzie uznawała Trybunału Konstytucyjnego, gdyby tam doszło do tych stanowczych, siłowych rozwiązań, rozumianych tak wprost, albo rozumianych może trochę metaforycznie.
0: No nie będzie. No nie będzie. No wiemy już, że nie będzie. Takie są nastroje. Ci Polacy są jakby bardzo, że tak, no, pracują nad ich umysłami rozmaici spin doktorzy i w związku z tym no, taka sytuacja oczywiście będzie, tylko co mamy robić? No, czy mówić, no okej, okay, no, połowa nie będzie zadowolona, więc w związku z tym nie robimy nic? No bo taka jest, patrzmy jaka jest realna sytuacja. Realna sytuacja jest taka, że Trybunał nie działa. Nie funkcjonuje w przestrzeni prawnej, a chcemy, żeby działał. Prezes Świączkowski nie wpuszcza legalnie wybranych sędziów. Co więcej, przecież te żądania wychodzące z kancelarii prezydenta dotyczące tego, że jakichś papierów prezydent sobie żąda w sprawie ministra, w sprawie sędziego Berka, już sędziego Berka, no są po prostu szalone i nie mają żadnych jakichkolwiek podstaw prawnych. To są rzeczy z kosmosu. I prezydent i jego urzędnicy mogą działać tylko w granicach prawa. Nie mogą tego prawa sobie no, tak wymyślać ad hoc, a oni sobie tego żądają. Więc mamy sytuację absolutnie taką no, political fiction i obowiązkiem rządzących jest po prostu rządzić, no, po prostu tę sprawę rozwiązać. I dlatego jest to istotne. Ja myślę zresztą, że jeżeli pani popatrzy na badania opinii publicznej i takie poziomy zaufania, sympatii do kolejnych polityków, to wynika z nich jednoznacznie, że Polacy oczekują od polityków sprawczości. Nie takiego jęczenia, nie takiego niezłośliwości, tylko no, załatwiania spraw. No, zwłaszcza w tej sytuacji, że za granicą mamy wojnę. Więc tego wymagamy od polityków i wreszcie ta sprawa powinna być załatwiona. Tak mi się wydaje. Większość Polaków tak uważa, a że przez ten rok ktoś będzie niezadowolony, no mamy obecnie sytuację, że też ponad połowa wyborców jest niezadowolona z tego niefunkcjonującego Trybunału. Prawda?
1: Tak, lata temu z powodu Trybunału Konstytucyjnego ludzie wychodzili na ulicę. Teraz to ma pana zdaniem, ten temat, ta sprawa ma taką samą wagę, taką samą temperaturę i społeczną, i polityczną, i znaczenie w kontekście przyszłorocznych wyborów?
0: Myślę, że zdecydowanie mniejszą, dlatego że oczywiście ludzie też wychodzą na ulicę, tam kluby Gazety Polskiej manifestują przed siedzibą Trybunału i chcą go bronić, więc jakby zapominając, że już tak na marginesie, że można z drugiej strony wejść na teren Trybunału bezproblemowo ze strony kancelarii premiera, ale to drobiazg, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to już tak nie trzęsie opinią publiczną. My się jakby z tym pogodziliśmy, że ten Trybunał jest taki w zasadzie nieistniejący, kulawy i przyzwyczailiśmy się do tego, że no, trzeba to naprawić, ale nie można, bo, no, bo no, tak, bo śmak. Więc idealnym by było, z mojego punktu widzenia byłoby idealne, gdyby politycy potrafili się porozumieć w tej sprawie, by obecnych sędziów no, przenieść w stan spoczynku, by wybrać nowych, by wybrać według kwalifikacji, więc nie, żeby były prokurator generalny, pan Świączkowski, nie był tym sędzią, bo do tego się nie nadaje, nie ma żadnych kwalifikacji, tak jak i tam kolejny prokurator. Więc no, no,

0: Chcielibyśmy, żeby to była taka szklana góra, prawda, złożona z najmądrzejszych z profesorów prawa konstytucyjnego. Do tego trzeba dążyć, ale póki co mamy sytuację, jaką mamy. Więc sytuacja jest taka, że oczekujemy od rządzących decyzji i rozwiązania sprawy, żeby iść dalej. No, załatwmy tę sprawę, idźmy dalej, bo spraw ważnych w Polsce nie brakuje.
1: Przyszły rok to nie tylko rok wyborczy, ale także rok jubileuszu konstytucji, która obowiązuje, a w której zapisane są zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tak, są zapisane zasady, ale wie pani, ciekawa jest jeszcze historia, bo są rozmaite interpretacje tej konstytucji, prawda? No, to są zresztą skandaliczne niektóre. No, wystarczyłoby zapytać ludzi, którzy tę konstytucję pisali, co myśleli. Wystarczyłoby zajrzeć do protokołów, do tego, jak oni to dyskutowali nad tymi sprawami. I problem byłby rozwiązany. Są ludzie, żyją jeszcze, którzy tę konstytucję pisali i wiedzą, co mieli na myśli. Nie trzeba interpretować, dokonywać jakichkolwiek wygibasów. W polityce jest tak, zresztą chyba w życiu też tak jest, że jak chce się sprawę załatwić, to się ją załatwia, a jak chce się jej nie załatwić, to się jej nie załatwia, wymyśla się jakieś powody rozmaite i na tym etapie jesteśmy, dlatego też powtórzę jeszcze raz, zamknijmy sprawę Trybunału, załatwmy to, przynajmniej na ten rok. A potem będziemy się martwić o inne rzeczy.
1: To teraz chwilę o Krakowie porozmawiajmy, bo to jest jeden z tych głównych tematów politycznych tego tygodnia i pewnie najbliższych jeszcze dni do daty, do terminu drugiej tury wyborów prezydenckich w Królewskim Mieście. No, wszyscy podkreślają to, że wynik tego głosowania niedzielnego nie był zaskoczeniem i że faworytem w drugiej turze jest pan Łukasz Gibała, który zdaniem wielu w Cuglach wygra z kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan również jest tego zdania?
0: No wie pani, w polskiej polityce wszystko się może zmienić i sympatia wyborców na pstrym koniu jedzie. Ale tutaj rzeczywiście przewaga pana Gibały jest po pierwsze bardzo duża, a po drugie pani Piątkowska jest w bardzo mało wygodnej sytuacji, bo przecież mieszkańcy Krakowa odwołali pana Miszalskiego, który był z Koalicji Obywatelskiej, więc tak głupio im z drugiej strony teraz nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej wybierać, prawda? No jest taka bariera psychologiczna. No po co odwoływaliśmy człowieka z koalicji, żeby powołać nowego człowieka z koalicji? Więc to działa na korzyść pana Gibały. I to jest w ogóle bardzo taka ciekawa historia, bo z jednej strony możemy mówić, że Kraków to jest Kraków, to jest sprawa lokalna, ona nie przekłada się na sprawę ogólnopolską. No proszę zwrócić uwagę, jest Gibała, te i PiS, i Platforma są w dalszej kolejności, ale w Krakowie widać, wydaje mi się, pewne symptomy zmęczenia koalicją PiS-u. Widać jakby ochotę wyborców, ochotę obywateli, by przyszli nowi ludzie. No tylko tych nowych ludzi nie za bardzo widać. No taką mamy sytuację, że mamy połamane, bardzo mocno nadwyrężone partie polityczne, które są w Sejmie. Prawica jest mocno połamana, to Kraków to pokazał. No i jest ciekawe bardzo, co się zdarzy w ciągu najbliższego roku, jak to wszystko zostanie pozbierane. Czasu wystarczy, żeby się pozbierać, ale póki co, zwłaszcza prawica jest na cztery części pęknięta i jakoś chyba nie wyobrażamy, by się miała skrzyknąć lada moment.
1: I
0: prawda?
1: To jest ten główny wniosek, który płynie z tej rozprawy, sprawy krakowskiej dla ogólnopolskiej krajowej polityki?
0: Główny wniosek jest taki, że jeżeli ktoś pracuje mocno, tak jak Gibała w Krakowie i w sposób ciągły, to osiągnie w którymś momencie sukces. To mi się wydaje jest taki główny wniosek. I że Polacy są zmęczeni PiS-em. Zwróćmy uwagę, nie zadziałał w Krakowie

0: specjalnie efekt Tuska, a tym bardziej efekt Kaczyńskiego. Już nie mówię o efekcie Brauna, prawda? Tego w ogóle tam nie ma. Więc raczej jest jedna rzecz. Ona przemyka gdzieś, ale my powinniśmy o tym pamiętać. Debaty w Krakowie były bardzo merytoryczne i bardzo prowadzone na poważnie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, zresztą koledzy z Krakowa mi o tym opowiadali, że nie można było przyjść na te debaty nieprzygotowanym i nie można było mówić byle czego. Więc to zmusiło przygotowanie dziennikarzy i poziom tych debat zmusiło kandydatów do zachowywania się, do pewnej powagi, do przygotowywania się do rozmów i z wyborcami, i z dziennikarzami. Więc no, jeżeli w tym kierunku poszłaby polska polityka, to tylko przyklasnąć.
1: A z jakim efektem mamy do czynienia w Warszawie? Bo Kraków pochłonięty kampanią przed drugą turą wyborów, a w Warszawie wiemy od wczoraj, że referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta nie będzie.
0: To jest bardzo ciekawe, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że wiosną tego roku, kiedy okazało się, że będzie referendum w Krakowie, PiS zapowiedział taką wielką kampanię, prawda? Pamięta pani to. Zapowiedział wielką kampanię w całej Polsce. Będziemy tutaj odwoływać tych prezydentów. Proszę bardzo, zrobimy porządek, ho, ho. No i w pewnym momencie nawet część posłów Koalicji Obywatelskiej zaczęła się tego bać. No i proszę, wyszedł kapiszon. Nic z tych zapowiedzi de facto się nie spełniło albo bardzo, bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Czyli ten efekt, te zapowiedzi pokazują, czyli brak reakcji PiS-u, brak umiejętności zbierania podpisów, mobilizowania wyborców, pokazują, że tam jest dosyć słabo, w tej chwili przynajmniej. Ja nie przekreślam że być może za parę miesięcy ta partia odzyska jakiś swoją siłę, ale póki co to lato i ten początek jesieni jest dla niej bardzo słaby.
1: Czyli to jest bardziej wynik słabości tego środowiska opozycyjnego względem Rafała Trzaskowskiego niż wynik jego siły?
0: No, ci, którzy są za Trzaskowskim, nie musieli robić nic. Ci, którzy byli przeciwko niemu, musieli zrobić coś, a nie zrobili. Więc no, jakaś jest siła kogoś, kto nie musi nic robić, nic nie robi. No. Prawda? Nic nie musi robić, więc okej. Okay. Natomiast no, jeżeli okazuje się, że ci wszyscy zwolennicy polskiej prawicy, którzy tak krzywili się na Trzaskowskiego, tak mówili o nim, że jest to zły prezydent, no, zrobili tak niewiele, to znaczy, że albo nie mieli argumentów, żeby zrobić coś, albo są po prostu tak słabi. No, no nie ma chyba trzeciej odpowiedzi, prawda?
1: To jeszcze jeden wątek, panie redaktorze, bo nawiązał pan do tych sondaży zaufania do polityków we wcześniejszych swoich wypowiedziach. No to mamy nowy taki właśnie sondaż zaufania do tych piastujących najwyższe urzędy w państwie i tutaj zrównują nam się prawie prezydent i minister spraw zagranicznych. Prezydentowi ten poziom zaufania spada, natomiast na cały czas wysokim poziomie utrzymuje się ten poziom zaufania do Radosława Sikorskiego.
0: Więc najpierw jedna uwaga. Otóż te poziomy falują. Także my musimy popatrzeć na to w takiej dłuższej perspektywie. Wydaje mi się, że jeszcze prezydent Nawrocki nie stracił tego nimbu nowości, aczkolwiek no, te kolejne jego decyzje, no, te pułapki, w które sam wpada, te dołki, które sam kopie i on w nie wpada, no, są dla niego niesamowicie no, dewastujące. I jeżeli to będzie trwało dłużej, no, to on spadnie pod Sikorskiego.
1: I to może się okazać końcem tego miodowego miesiąca, czy nawet już tego miodowego pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Pan Robert Walenciak, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie. Do usłyszenia.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz

0: plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany w podatkach proponuje rząd. Jeśli prezydent podpisze ustawę, wejdą w życie od przyszłego roku. Jest zawiadomienie w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W nim zarzut przekroczenia uprawnień. Tragedia w szkole podstawowej na Słowacji. Uczeń zaatakował tam nożem. Jedna nauczycielka nie żyje. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Trzy progi podatkowe zapisał rząd w przyjętym projekcie ustawy. Pierwszy miałby być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Tu stawka byłaby najniższa, wyniosłaby 12%. Zostałaby wprowadzona nowa pośrednia stawka 24%. Dotyczyłaby tych, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy. Trzeci próg byłby dla tych, którzy zarabiają więcej. Oni zapłaciliby 32-procentowy podatek. O zaletach takiego rozwiązania mówi premier Donald Tusk.
2: Ci, którzy płacili według stawki 32%, że tych podatników będzie 7%, a było 14%. Czyli no, ta grupa ludzi zmniejszy się o połowę. Tych, którzy są najmocniej dotknięci tą wysoką stawką podatkową. I na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
1: Jak dodał szef rządu, proponowane zmiany podatkowe będą się same finansowały, bo rząd zamierza zwiększyć daninę solidarnościową i podnieść CIT. Rząd przyjął też ostateczny projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Na obronności zamierza przeznaczyć 198 miliardów złotych, to 4,5% PKB. Na ochronę zdrowia ponad 270 miliardów, o przeszło 20 więcej niż w tym roku. Wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane, zapewnia minister finansów Andrzej Domański.
3: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
1: Wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe wyniosą 46 miliardów, a przeszło 2 miliardy.

0: miliardy złotych więcej. O zawiadomieniu w sprawie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego informuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W nieuprawniony sposób miał on wpływać na składy sędziowskie, które orzekały w danych sprawach. Były to sprawy o wadze ustrojowej, mówi minister Żurek.
1: Chociażby kontrasygnata premiera na pewnych aktach, które wspólnie z prezydentem premier musi kontrasygnować, czy też transkrypcja aktów małżeństwa. Z tych spraw były eliminowane osoby, które w świetle tej alfabetycznej listy powinny być albo sprawozdawcami, albo członkami składu. To oznacza, że prezes bez jakiejkolwiek podstawy prawnej doprowadzał do tego, żeby był skład określony taki, jaki on chce.
0: Zawiadomieniem, jakie złożył w tej sprawie sędzia Sławomir Patyra, zajmie się prokuratura. Ta afera jest gigantyczna, mówi szef resortu sprawiedliwości. Chodzi o wystawianie fałszywych dyplomów ukończenia Collegium Humanum. 11 kolejnych osób zatrzymali funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej. Pełnią one lub pełniły wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: To są rektorzy, prorektorzy, w tym wypadku osoby, które kierowały tymi uczelniami i o tym, jakie zarzuty usłyszą, to dopiero zadecyduje prokurator. Bo to w gestii prokuratury jest, czy zastosuje wobec tych osób tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze.
0: W sumie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano ponad 90 osób, oskarżono przeszło 80. Możliwe są następne zatrzymania. Nie żyje nauczycielka, druga, a także uczennica są ranne. Taki jest bilans ataku ucznia 8 klasy w szkole podstawowej na Słowacji. Nożem ugodził kolegów i pracowników szkoły.
3: Ofiarą śmiertelną jest 61-letnia nauczycielka. Do szpitala trafiła druga, 44-letnia nauczycielka, która ma obrażenia klatki piersiowej, a także jedna z uczennic. Stan dziewczynki jest określany jako krytyczny. Do zdarzenia doszło w miejscowości Staszków na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Służby zapewniły, że sytuacja jest już pod kontrolą i nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Na miejsce udają się ministrowie spraw wewnętrznych oraz szkolnictwa.
0: Relacjonował Wojciech Stobba. Na koniec ona, gorąca, mocna i aromatyczna. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kawy. Przeciętny Polak wypija jej rocznie 95 litrów. Blisko 80% dorosłych w naszym kraju sięga po nią regularnie. Wbrew powszechnej opinii, ciemnobrązowy napój ma wiele zdrowotnych właściwości, mówi Patrycja Mochocka, dietetyczka kliniczna ze Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
4: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym. Wbrew powszechnym opiniom, kawa nie wypłukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
0: Czyli cukier i śmietankę lub mleko. Wtedy wypicie filiżanki małej czarnej dostarczy nam od 80 do 400 kilokalorii.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słoneczniej, ani jednej chmury, tak jest w większości regionów i jest ciepło, zwłaszcza na wschodzie kraju, tam miejscami do 25 stopni. W Warszawie na termometrach 23 stopnie, w innych miejscach w centrum od 20 do 22, na Podlasiu około 19 stopni.
5: Klimat.
0: Blisko 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Do 16 obowiązują tak zwane zielone godziny. Zaleca się zużycie nadmiaru energii elektrycznej. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
5: Klimat. Reklama.
6: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
7: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
6: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
7: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
8: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
4: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według Bolesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski, gość audycji Kierunek Kino, sobota, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 9 minut po godzinie 15. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Najbliższy czas w Polskim Radiu 24 poświęcimy naszemu zdrowiu, a właściwie zdrowiu naszego serca, bo dzisiaj jego Światowy Dzień.
3: Gość Polskiego Radia 24.
5: Jest z nami pani profesor Anna Tomaszuk-Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Dzień dobry pani profesor.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
5: Światowy Dzień Serca. Dzisiaj o sercu rozmawiamy, o jego zdrowiu i przedstawiamy państwu, naszym słuchaczom, również niepokojące statystyki, bo cały czas choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają za 37% zgonów w Polsce. 80 tysięcy osób rocznie w naszym kraju ma zawał. To są liczby, które muszą zrobić wrażenie, ale wrażenie także robi ten sposób, dzięki któremu możemy takim przykrym konsekwencjom, tragicznym konsekwencjom przeciwdziałać, bo są sposoby, są metody, żeby o serce zadbać i żeby uniknąć tych skrajnie trudnych konsekwencji chorób układu naczyniowo-sercowego. Jak to zrobić?
6: Proszę państwa, może zacznę od tego, że rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziała pani redaktor, że pierwsza przyczyna śmierci w naszym kraju to są choroby serca. To nie są wcale nowotwory. Nam się jakby wydaje, że większość z nas wymrze z powodu nowotworów, ale tak nie jest. Statystyki są prawdziwe. I choroba nowotworowa jest bardzo nośna medialnie, ona bardzo stygmatyzuje pacjentów i stąd takie nasze wrażenie. Natomiast serce jest pierwszą przyczyną zgonów, jak gdyby serce i duże naczynia, czyli ten układ krążenia, układ sercowo-naczyniowy, szeroko rozumiany, bo nie, to nie tylko wspomniane przez panią redaktor zawały serca, ale to też udary mózgu, to też zatory, niewydolność serca i tak dalej. Czyli to jest pierwsza przyczyna, to już ustaliłyśmy. I teraz właśnie ten Światowy Dzień Serca jest organizowany po to, żeby uświadomić społeczeństwu te takie proste, ale bardzo ważne fakty, że trzeba zadbać o swoje zdrowie zawczasu i ten Światowy Dzień Serca, który został powołany jakby do życia przez prezesa Światowej Federacji Serca, pana profesora Antonio Baeza de Luna, kiedyś już w zasadzie no, prawie 30 lat temu, to jest taka inicjatywa odgórna, która miała na celu zwrócenie uwagi całego społeczeństwa, całego narodu na to, że choroby serca są pierwszą przyczyną, która zabija, prawda, mieszkańców i na to, że można temu przeciwdziałać, jeżeli zwrócimy uwagę na profilaktykę, czyli odpowiednio wcześnie będziemy świadczyć

0: świadomi zagrożeń, no i zaczniemy z nimi walczyć.
1: Pani profesor, mówi pani odpowiednio wcześnie. Co to znaczy? Kiedy jest najlepszy czas, żeby pomyśleć i zadbać o swoje serce, o swój układ naczyniowy?
0: Ja uważam, że od najwcześniejszych dziecięcych lat.
1: A no właśnie.
0: Prawda? My mamy... Tak, mamy, po prostu wychowujemy swoje dzieci i swoim zachowaniem, swoim przykładem uczymy je najbardziej. Bo dziecku nie zawsze trzeba mówić, słuchaj, tak postępuj, taki jest świat. Wystarczy, że będzie obserwowało matkę i ojca, prawda? Jak się ci ludzie zachowują, czy prowadzą aktywny tryb życia, co się w domu jada, prawda? Nad czym się dyskutuje, czy problemy zdrowotne, czy właściwie zdrowie, jest wartością, która jest no, doceniana i niektórzy mają to we krwi, prawda? Eliminują rzeczy szkodliwe, a starają się trzymać rzeczy korzystnych, no bo mamy jedno życie, jedno ciało, jedno zdrowie i od nas najbardziej to zależy. Nie od opieki zdrowotnej, nie od systemu, nie od NFZ-u, ale od nas samych. Najbardziej zależy nasze zdrowie.
1: Mówi pani profesor, że mamy jedno serce, jedno życie, jedno ciało. Trzeba o nie dbać, ale mamy trzy fotele. Przygotowując się do tej rozmowy, natknęłam się właśnie na takie sformułowanie, że żyjemy właśnie w tym zaklętym kręgu trzech foteli. Pierwszy to jest fotel w samochodzie, do którego wsiadamy jadąc do pracy. Tak. Drugi fotel to jest to krzesło, na którym spędzamy najwięcej czasu przed komputerem, wykonując właśnie tę pracę siedzącą. I trzeci to jest ten fotel, na którym lądujemy po pracy, żeby obejrzeć serial albo żeby no, w takim naszym mniemaniu odpocząć, zrelaksować się wieczorem i to jest ten zaklęty krąg i pułapka de facto trzech foteli, pułapka dla naszego jednego serca.
0: To jest rzeczywiście prawda. To dotyczy wielu, wielu, bardzo wielu ludzi, ale proszę państwa, to jest zawsze w życiu coś za coś, prawda? Płaci się za to później cenę, bo najpierw kumulujemy czynniki ryzyka, tak jak otyłość, nadwaga, prawda? Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, właśnie ten siedzący tryb życia, podwyższone z czasem ciśnienie, prawda? Podwyższony poziom cukru i tak dalej, i tak dalej. My te czynniki ryzyka gromadzimy, kumulujemy i one później przekształcają się na już uszkodzenie poszczególnych narządów, poszczególnych tkanek, to jeszcze czasem, to jeszcze nie jest nazwana choroba, ale to uszkodzenie już postępuje aż do tego momentu, który jest taką cezurą czasową, kiedy człowiek siedzi przed lekarzem, a lekarz mówi mu, ma pan chorobę wieńcową, prawda? I on sobie wtedy myśli, Boże, co ze mną teraz będzie? Co będzie ze mną, z moją rodziną? Co się z nami stanie? Czym to grozi? Czy moje życie będzie skrócone? Czy moje życie teraz będzie trudne? Jak mam dalej z tym żyć, prawda? Czyli ten moment jest bardzo taki traumatyzujący. Jeżeli byśmy sobie w porę uzmysłowili coś takiego, nie chcielibyśmy znaleźć się w tym miejscu. I lepiej jest naprawdę zapobiegać niż leczyć, bo wprawdzie zdrowie nie jest wszystkim, pani redaktor, ale życie bez zdrowia jest marne.
1: Czy chorują na serce tylko dojrzali mężczyźni? I jak chorują na serce mężczyźni? Jak chorują kobiety? Czy to się różni? Jak chorują ludzie właśnie w bardziej zaawansowanym wieku? I czy dotyczy to także osób młodych i bardzo młodych?
0: Proszę państwa, najczęstszą przyczyną w naszym kraju i w ogóle w tej szerokości geograficznej chorób serca jest miażdżyca, czyli to, co się bierze właśnie z cholesterolu, z siedzącego trybu życia. Więc od miażdżycy bierze się choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, groźne zaburzenia rytmu, czyli kołatania, palpitacje. Tam wszędzie prapoczątkiem jest miażdżyca. Czyli inne choroby to jest tak jakby w kardiologii sprawa nieco marginalna, a to jest ten główny strumień. I teraz muszę powiedzieć, że mężczyźni i kobiety nie chorują równo, dlatego że kobiety mają taką ochronę ze strony estrogenów dłuższy czas i dopiero w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym zaczynają chorować tak, jak chorują mężczyźni. ale proszę Państwa, później kobiety już po przejściu menopauzy chorują bardzo ciężko i zrównują się z mężczyznami. Można powiedzieć, że to

0: przebiega bardzo podobnie. Ale no, długość życia kobiet średnia jest jednakże dłuższa, prawda, większa niż mężczyzn, ogólnie rzecz biorąc. Ale choroba dotyczy, choroba wieńcowa, choroba miażdżycowa dotyczy jednej płci i drugiej płci niestety.
1: A chorują tylko starsi? Bo często tak się uważa, nie, że po 40 to wtedy jest większe redaktor, ryzyko.
0: Nie, nie chorują tylko starsi. Wiele zależy również od takiej konstrukcji naszej genetycznej. Mhm. Jeżeli mamy skłonność genetyczną, to się nazywa rodzinna hipercholesterolemia, to chorować możemy już w dużo, dużo młodszym wieku. I oczywiście, że zawał serca może dotyczyć i młodszej osoby, zwłaszcza z tymi skłonnościami genetycznymi, ale u osoby, która nie jest odpowiednio zadbana i która nie jest odpowiednio leczona, no tutaj głównym orężem w walce z miażdżycą są oczywiście statyny. Ale na temat statyn narosło tak wiele jakby fałszywych opinii, tak wiele tak zwanych, dzisiaj się mówi, fake newsów, że no doszło do takiej sytuacji bardzo niebezpiecznej, kiedy leki, które mają naprawdę ogromny potencjał pomocy, jeśli idzie o wszystkie choroby odmiażdżycowe, one są w niektórych środowiskach przez niektórych ludzi zupełnie wyklęte niesłusznie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, z którą my lekarze musimy sobie jakoś dawać rady i walczyć.
1: Słuchajmy ekspertów w tej dziedzinie, dbajmy o swoje serce i być może, pani profesor, uczcijmy ten dzisiejszy Światowy Dzień Serca, idąc na dłuższy niż zwykle spacer. Pogoda temu w Polsce sprzyja, złota polska jesień. Dbajmy o siebie, dbajmy o serce. Dużo zdrowia dla pani i dla pani współpracowników i pacjentów. Przesyłamy te życzenia w Światowym Dniu Serca. Pani profesor Anna Tomaszuk-Kazberuk, kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, była z nami. Wszystkiego dobrego, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, życzę krzepkiego zdrowia wszystkim. Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A teraz powinnam ostrzec chyba wszystkich o słabych nerwach i być może też o słabym sercu, bo będziemy rozmawiać o wczorajszym meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej ze Szwecją. Z nami połączony pan Bartłomiej Płonka, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: Znowu mecz ze Szwecją i znowu, no właśnie nie wiem, czy sromotna, ale na pewno porażka 1-3. Takim wynikiem to spotkanie się zakończyło w Lidze Narodów. Kolejne rozczarowanie dla kibiców polskiej reprezentacji. Tak to chyba trzeba wprost określić.
2: Z jednej strony tak, a z drugiej jednak ktoś, kto trzeźwo myślał, no to jednak się nie spodziewał, że raczej wygramy na wyjeździe ze Szwedami, bo ten pierwszy mecz podczas tego zgrupowania z Bośnią pokazał, że wciąż nie jesteśmy w dobrej formie, wciąż trwa, no właśnie, pytanie, czy poszukiwanie odpowiedniego składu, odpowiedniej taktyki, czy to jest bardziej chaos. Mi się wydaje niestety, że trochę tkwimy w chaosie. No i też w związku z tym ja absolutnie nie zakładałem tego, że będziemy w stanie wygrać ze Szwecją na wyjeździe. Myślę, że remis byłby to dobry wynik dla nas, no ale koniec końców na to nie zasłużyliśmy. To jest porażka w pełni zasłużona i tak naprawdę dzisiaj zamiast walczyć o awans do dywizji A Ligi Narodów, no to grozi nam spadek na trzeci poziom rozgrywkowy.
1: Co jest źródłem tych problemów, źródłem tej porażki wczorajszej, ale również tych kłopotów, w których od już jakiegoś czasu popadła polska reprezentacja?
2: No to jest dobre pytanie, bo gdybyśmy tak zaczęli wymieniać wszystkie kłopoty, wszystkie problemy ogólnie polskiej piłki reprezentacyjnej, no to chyba by nam trochę zeszło, może nawet kilka godzin. No myślę, że taka teoria, że ryba psuje się od głowy, tutaj jest dobra i właściwa, bo praktycznie piłka reprezentacyjna nie daje nam zapomnieć o sobie cały czas. Co chwilę są jakieś afery związane z PZPN-em, z tym, co robią działacze. Ostatnio jeszcze przed pierwszymi meczami tego zgrupowania była afera nagraniowa, później była afera związana z tym, kiedy prezes Cezary Kulesza podmienił dziecko, chłopczyka, którego miał wyprowadzać Robert Lewandowski podczas tego meczu z Bośnią. No i to są takie rzeczy, które na pewno pokazują że problemy są

0: też na górze. A niestety też chaos jest coraz bardziej pod względem sportowym. My tak się trochę miotamy, jeżeli chodzi o taktykę, o to, jak mamy grać, bo tak na dobrą sprawę, gdyby dzisiaj pani mnie zapytała, jak reprezentacja Polski ma grać, jaki to jest pomysł, no to ja nie byłbym w stanie odpowiedzieć, ponieważ to wszystko przypomina coś, nad czym nikt nie panuje. Odnoszę wrażenie, że chociażby zgrupowanie w czerwcu zostało przespane, ponieważ my nie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, ale w czerwcu rozegraliśmy dwa mecze towarzyskie z Nigerią i z Ukrainą i to był czas, kiedy można było na przykład testować nowych zawodników, natomiast do tego nie doszło. Trochę nie wiem, po co to zgrupowanie wtedy było, bo ani nie można powiedzieć, że nowi piłkarze byli testowani, ani nie można powiedzieć, że ci dotychczasowi byli zgrywani. Trochę tamten czas został przespany. No i teraz też tak naprawdę moim zdaniem brakuje kilku piłkarzy w kadrze, kilku piłkarzy, którzy mieliby szansę, żeby się zaprezentować. Chociażby Jan Urban nie powołał najlepszego polskiego napastnika w ekstraklasie, Karola Czubaka, a każdy też widzi, że Robert Lewandowski no, zmierza trochę ku końcowi swojej kariery. Jest też podczas tego zgrupowania w kadrze najlepszy obrońca ekstraklasy Polski, Wojciech Mońka. To jest młodzieżowiec z Lecha Poznań, z Mistrza Polski. No ale na razie Wojciech Mońka jest, można powiedzieć, na wycieczce, bo on ani w tym meczu z Bośnią nie zagrał, ani wczoraj ze Szwecją. Więc to wszystko wygląda no, trochę jakby nie miało ładu i składu. Nie został też powołany inny obiecujący młody piłkarz, a więc Michał Gurgul to jest lewy obrońca. Natomiast na tej lewej stronie oglądamy Tymoteusza Puchacza, który wczoraj znowu nas zawiódł i trochę nie wiemy, w jakim kierunku ta kadra ma iść, więc tak jak powiedziałem, na ten temat można by się było rozwlec na dobre kilka godzin i nie wiem, czy byśmy znaleźli odpowiedź.
1: Antidotum na te wszystkie problemy, które pan wymienił, miał być nowy selekcjoner. Jak często bywa w przypadku polskiej reprezentacji? Jan Urban nie spełnił pokładanych w nim nadziei. To miał być taki dobry duch polskiej kadry, który miał wnieść do tego zespołu no, jakąś nową energię. Wiele razy podkreślało się te jego interpersonalne, miękkie kompetencje, które miały przynieść jakąś nową jakość w polskiej kadrze.
0: Bo na początku tak było, ponieważ Jan Urban na samym początku swojej przygody w reprezentacji, po pierwsze niespodziewanie, tego się nikt nie spodziewał, zremisował z Holandią w Rotterdamie, co było świetnym wynikiem, no bo to jest mowa o przeciwniku z najwyższej półki, pokonał Finów i dzięki temu później awansował do barażów o Mistrzostwa Świata. No i tutaj niestety te baraże zostały przegrane. Natomiast Jan Urban został w tej reprezentacji i celem dla niego po pierwsze był awans do powrót w zasadzie do dywizji A Ligi Narodów i co za tym idzie też później awans na Mistrzostwa Europy. No tymczasem my zagramy piątek z Rumunią, która też ma jeden punkt po dwóch meczach i to będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście tego, że przegrany ugrzęźnie na ostatnim miejscu, a to już będzie bardzo blisko spadku do dywizji C. A co jeszcze gorsza, jeżeli Polacy nie zajmą w swojej grupie Ligi Narodów miejsca drugiego co najmniej i skończą na trzecim albo czwartym, no to trafią do koszyka trzeciego w losowaniu eliminacji Mistrzostw Europy, a proszę wierzyć, że losowanie z koszyka trzeciego to jest znacznie gorsza informacja niż z drugiego, no bo to może oznaczać z kolei, że trafimy na dwóch bardzo mocnych przeciwników w tych kwalifikacjach i to na pewno będzie utrudnienie. Tak jak mówię, Jan Urban trochę mi się wydaje przespał te czerwcowe zgrupowanie i to już wtedy większość ekspertów, obserwatorów widziała. Teraz no nie do końca się zgadzamy, ja się przynajmniej nie do końca zgadzam z jego powołaniami, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma Karola Czubaka, czyli najlepszego polskiego napastnika w ekstraklasie. Jest za to Karol Świderski, to jest piłkarz o dużym doświadczeniu w kadrze, ale on w tej samej ekstraklasie na razie strzelił tylko jednego gola w tym sezonie, a Czubak 5. Zresztą Jan Urban trochę chyba tak lekceważy nasze rozgrywki, bo on jeszcze na początku zgrupowania mówił chociażby, że Czubak to nie jest poziom reprezentacyjny. Podkreślał, że on gra w ekstraklasie, tak jakby trochę, tak jak mówię, te rozgrywki lekceważył. A ja chciałem zauważyć, że wczoraj w zespole Szwecji na prawym skrzydle grał Patryk Wolemark.

0: to jest piłkarz, który jest na co dzień zawodnikiem Lecha Poznań, czyli mistrza Polski, czyli zespołu, który też występuje w Ekstraklasie. I wczoraj ten Patryk Wolemark no, wrzucił na karuzelę najpierw Tymoteusza Puchacza, a później Przemka Frankowskiego. No i też zaliczył asystę przy bramce na 3-1, gdzie właśnie wspomniany Frankowski sobie z nim nie poradził. To oznacza, że trochę może te podejście do Ekstraklasy powinno być ze strony selekcjonera inne, że nie ma co tak lekceważyć tej naszej ligi, bo wiadomo, że nie jesteśmy ligą stop 5 czy 10 w Europie, ale to nie oznacza, że w naszej lidze nie grają dobrzy piłkarze, co wczoraj pokazał właśnie zawodnik szwedzkiej drużyny Patryk Wolemark.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to podsumowanie tego, co się dzieje i także diagnozę tego, co dzieje się na zapleczu polskiej kadry. Bartłomiej Płonka, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet, był z nami.
0: Dziękuję bardzo.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy 2 kliniki Budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To budżet kontynuacji. Tak eksperci oceniają przyjęty przez rząd plan wydatków i dochodów państwa na przyszły rok. Minister finansów zapowiada dalsze wypłaty świadczeń z programów społecznych. Blisko 200 miliardów złotych ma trafić na obronność, ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Założenia przyszłorocznego budżetu nie różnią się wiele od tegorocznego planu, ocenia Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
5: On nie przynosi żadnej rewolucji, żadnych znaczących zmian, zwłaszcza, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że w zasadzie ten kluczowy komponent, który się zmienia, czyli wcale nie rewolucyjne, bardziej takie ewolucyjne zmiany po stronie podatków zostanie zawetowany. Ten budżet jest bardzo zbliżony do tych budżetów z lat ubiegłych. Na bardzo podobnym poziomie utrzymuje się deficyt. No i to jest tak naprawdę budżet na miarę naszych politycznych możliwości.
4: Projekt budżetu zakłada między innymi podwyższenie pierwszego progu podatkowego 10 tysięcy złotych do 130 tysięcy. W planie jest też nowa 24% stawka PIT. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają rację, że odmawiają udziału w orzekaniu, tak uważa minister sprawiedliwości. Wobec grupy sędziów, którzy odmawiają orzekania w niepełnym składzie, prowadzone jest w Trybunale postępowanie dyscyplinarne. To łamanie prawa przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, tak mówił w TVP Info minister Waldemar Żurek.
6: To on nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów do tego, żeby mogli podjąć pracę w Trybunale i moim zdaniem słusznie ci sędziowie, którzy jakimś innym zrządzeniem losu dostali identyfikatory i swoje gabinety, mówią, że jeżeli wszyscy sędziowie legalnie wybrani nie zasiądą do składów w Trybunale, to te składy są zmanipulowane.
4: W ocenie Bogdana Święczkowskiego złożone przez Sławomira Patyrę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału to działanie motywowane personalnie. Sędzia Patyra zarzuca szefowi Trybunału

0: konstytucyjnego, manipulowanie składami orzekającymi. To jeden z najważniejszych narządów człowieka. Jego choroby są najczęstszą przyczyną zgonów. Lekarze przypominają o profilaktyce i regularnych badaniach w Światowym Dniu Serca. Ponad 80 tysięcy pacjentów warmińsko-mazurskim leczy się z powodu chorób układu krążenia, mówi rzeczniczka wojewódzkiego oddziału NFZ-u Magdalena Mil.
1: Aktualnie z powodu chorób układu krążenia leczy się w naszym regionie prawie 83 tysiące pacjentów. W ubiegłym roku ponad 27 tysięcy osób było z tego powodu hospitalizowanych, w tym 3 tysiące pacjentów z powodu ostrego zawału serca.
0: Choroby układu krążenia często rozwijają się bez wyraźnych objawów i to przez wiele lat. Jednym z czynników ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. W naszym kraju zmaga się z nim około 10 milionów osób.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Godzina 15.33. Wracamy w Polskim Radiu 24 do tematu przyszłorocznego budżetu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Ze mną w studiu ekspert w tej dziedzinie, pan dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKO S.A. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Gdyby miał pan ten budżet przyszłoroczny na razie w wersji zaprojektowanej, wysłanej do Sejmu określić jednym słowem, to... jaki to byłby przymiotnik?
4: Zachowawczy, ostrożny, trudny, wymagający, ale konstruktywny. Nie jest to jeden przymiotnik, natomiast no to jest ogromny dokument. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował zapoznać się z budżetem państwa, to wie, że to jest gig, to jest ogromna dżungla PDF-ów, zipów i tabelek.
3: Jak się pisze taką ustawę? Czy to jest podobne do konstruowania domowego budżetu, który gdzieś tam pewnie każdy z nas kiedyś przygotowuje planu wydatków, dochodów, inwestycji, których dokonujemy w tej mikroskali?
4: Znaczy, logika biurokracji nakazuje odpowiedzieć, że budżet sporządza się w taki sam sposób, jak sporządzało się go rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu i tak dalej, bo inercja tego typu procesów jest ogromna. Natomiast no, porównując to do budżetu domowego, to analogia jest... powiedziałbym, że ograniczona. W tym sensie, że oczywiście na początku gromadzimy jakąś informację na temat tego, jakie mamy potrzeby wydatkowe. No, członkowie tego gospodarstwa domowego zgłaszają jakieś potrzeby. Oczywiście w praktyce w domu jest to dużo bardziej nieformalne. Wiemy, jakie mamy źródła finansowania naszych wydatków, wiemy, jakie mamy dochody, możemy sobie coś zaplanować, wiemy, czy szef nam da po podwyżkę. Natomiast różnica jest taka, że w przypadku budżetu domowego no, dużo trudniej o sfinansowanie deficytu, natomiast państwo generalnie może operować z deficytem. Państwo może zadłużać się na różnego rodzaju, na potrzebę finansowania różnego rodzaju wydatków, czy to inwestycyjnych, czy, no to jest gorsza odpowiedź, bieżących. I państwo jest jednocześnie no, jedynym emitentem tego typu pieniądza, w którym później jest ten dług spłacany. Jednocześnie państwo, no, mając monopol na różne usługi, no, tak naprawdę no, zmusza nas do korzystania z pieniądza i do finansowania swojego deficytu. Także to nie jest tak, że budżet państwa jest dokładnie taki sam, znaczy dokładnie takim samym bytem, jak budżet gospodarstwa domowego. Natomiast tutaj czasami się przesadza z tymi, akcentując te różnice, no bo jednak, i wiemy to z makroekonomii, to, że jesteśmy w stanie no, w danym roku sfinansować niedobór dochodów deficytem, nie znaczy, że w przyszłości nie będziemy musieli tego w jakiś sposób sfinansować, więc istnieje ograniczenie budżetowe, istnieją ograniczenia, w ramach których się poruszamy, natomiast one są dużo, dużo luźniejsze niż w przypadku gospodarstwa domowego.
3: Można by to sprowadzić do takiego stwierdzenia, że łatwiej zbankrutować pojedynczemu Kowalskiemu, który planuje swój budżet domowy, niż całemu państwu?
4: Znaczy, Kowalski może dość łatwo zbankrutować, natomiast no, to w praktyce zdarza się jednak dość rzadko, bo bankructw konsumenckich jest nie jest aż tak dużo. Państwa generalnie bankrutują, jeżeli chcą. To jest odpowiedź najprostsza. Natomiast taka bardziej skomplikowana jest taka, że generalnie w pewnym momencie państwo może będzie zmuszone podejmować bardzo trudne decyzje, polegające na tym, z których zobowiązań się nie wywiązywać. I jakby czasem może nie wywiązywać się z

zobowiązań wobec inwestorów zagranicznych. I to są takie najbardziej spektakularne bankructwa. To są bankructwa, które no, w pewnym sensie przydarzyły się Polsce w PRL-u. To są bankructwa, które przydarzają się wielu rynkom wschodzącym, niektórym seryjnie, jak na przykład Argentynie. Ale są też takie miękkie bankructwa. To jest coś, co nazywamy, coś, co może być na przykład wyjściem z długu poprzez inflację, czyli rozwodnieniem

0: 82,5 miliarda złotych.
1: To prawda. To jest
0: ten moment już taki groźny, niepokojący. To jest ta wartość, która każe panu określać ten projekt jako trudny i wymagający?
1: To jest wartość bardzo podobna do wartości z poprzedniego roku. To gdybym określił budżet przyszłoroczny tego typu przymiotnikami, to musiałbym tymi samymi przymiotnikami określić też budżet tegoroczny. I trochę tak jest, w tym sensie, że no, sytuacja fiskalna jest wymagająca. Będziemy mieli w tym momencie, czy rok 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się no, nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi. Natomiast to jest, można powiedzieć, poziom, powiedzmy, strategiczny. To jest poziom, powiedzmy, zaplanowania i skalibrowania polityki gospodarczej. Natomiast na takim poziomie, powiedzmy, czysto operacyjnym czy czysto technicznym, Polska nie ma problemu ze sfinansowaniem deficytu. Aukcje skarbowych papierów wartościowych no, przyciągają całkiem spore zainteresowanie. Na ostatniej aukcji, która odbyła się w zeszłym tygodniu, popyt wyniósł ponad 20 miliardów złotych, co było naprawdę solidną kwotą, powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu niespotykaną. Natomiast no, nie znaczy to, że nie można byłoby tego zrobić lepiej.
0: Rozmawiając o budżecie, o projekcie budżetu na kolejne lata, no, mam wrażenie i pewnie podobne wrażenie odnoszą nasi słuchacze, że te rozmowy przebiegają w takiej atmosferze narzekania, ubolewania, że no właśnie ten deficyt, że cały czas bijemy rekordy. No ale z drugiej strony cały czas ta machina jakoś, panie doktorze, funkcjonuje, nie załamuje się. Dochodzi do no jednak wyrównania tych wydatków dochodami, które do budżetu trafiają, a jeśli nie, no to ten deficyt i ten dług, o którym pan wspomina, jest do opanowania. Więc może wcale nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać.
1: Myślę, że problem jest inny. Problem numer jeden to brak pola manewru w polityce fiskalnej. Możemy sobie wyobrazić hipotetyczną sytuację. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, ale możemy sobie bez problemu wyobrazić, bo takie rzeczy zdarzały się i to wiele razy w ostatnich 25-35 latach. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wzrost gospodarczy z przyczyn niezależnych zupełnie od naszych spowalnia na przykład do 1%, znacząco spada inflacja, wzrost dochodów budżetu państwa szoruje o glebę i mamy dodatkowe wydatki, które są związane ze spowolnieniem gospodarczym, czyli na przykład wzrost zasiłków czy wsparcie dla kluczowych przedsiębiorstw. No ale w tym momencie, jeżeli deficyt wynosi już teraz 7% PKB, no to w takim scenariuszu on mógłby dodatkowo wzrosnąć do poziomów rzędu, na przykład do poziomów na przykład dwucyfrowych. Możemy sobie coś takiego wyobrazić. Natomiast i znowu, wtedy państwo ma ograniczone możliwości reakcji. Być może nawet w skrajnych scenariuszach, takie rzeczy na świecie się zdarzały, może być zmuszone do podejmowania, do realizowania polityki fiskalnej w sposób, który jest niezgodny z tym, co dzieje się w koniunkturze, bo wtedy nie tylko nie może wspierać gospodarki, ale wręcz przeciwnie, musi jeszcze bardziej zaciskać pasa w momencie, kiedy nie powinno tego robić. Więc jakby prowadzenie tego typu polityki fiskalnej wiąże się z takimi ryzykami. Kolejna rzecz jest taka, że w ostatnich 6 latach, 5-6 latach, byliśmy świadkami wzrostu kosztów obsługi długu z około 1% PKB no do 2,5% i myślę, że mówimy docelowo nawet ponad 3% PKB, co oznacza, że odsetki od długu wypychają inne wydatki państwa, zmniejszają pole manewru. Oczywiście, część tych odsetek to są dochody krajowego sektora prywatnego, który posiada obligacje, ale to nie wszystko. Natomiast no, jak najbardziej tego typu odsetki to są wydatki, które trzeba pokryć nowym długiem, więc dopóki mamy do czynienia z szybkim wzrostem gospodarczym, no, matematyka finansowania deficytu i matematyka tak zwanego no, rolowania tego kolejnego długu jest dla nas dość prosta. Natomiast największy problem to dotyczy przede wszystkim pola manewru, które w tym momencie mamy, bo możemy sobie wyobrazić też, że państwo, ciągnąc może mój pierwszy przykład, że państwo w tym momencie mogłoby chcieć zrobić coś nieoczekiwanego, co nie było planowane. I perypetie programu CPN, czyli programu cięć podatków pośrednich od paliw, czyli no, państwo chciało ulżyć kierowcom tutaj w tych ciężkich czasach, kiedy no, nie, ani Polska, ani oni nie zawinili w żaden sposób tej sytuacji. sytuacji w Zatoce Perskiej, no to państwo pole manewru miało ograniczone. Ten program CPN był najpierw wycofany dość szybko, dużo szybciej niż wielu czasem cynicznie nastawionych.

0: do polityki fiskalnej komentatorów oczekiwano. Program został przywrócony w ograniczonym, w ograniczonej formie. Natomiast losy jego finansowania tak zwanym podatkiem od zysków nadzwyczajnych no, z powodów politycznych są bardzo, bardzo skomplikowane. Nie wiemy, czy to doczeka się tego finansowania. Gdybyśmy startowali z deficytu rzędu 2%, to prawdopodobnie państwu byłoby dużo prościej wprowadzać działania osłonowe dotyczące energii, energetyki, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, kiedy faktycznie ten deficyt był niższy i państwo bardziej skore do podejmowania tego typu działań.
1: Ta polityka nam się zawsze wdziera w te dyskusje o budżecie państwa. No w końcu to najważniejsza ustawa w całym roku, no ale tym razem mam wrażenie, to zjawisko jest jeszcze bardziej intensywne, bo wspomniał pan o tym podatku od nadmiarowych zysków. No i mamy też dyskusję o zmianach progów podatkowych. To również bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób wygląda projekt na przyszły rok, projekt budżetu.
0: To prawda, no to chyba jest największa zmiana, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, bo ustawa budżetu, ustawa zakłada dość spore, powiedzmy, przynajmniej jeżeli chodzi o parametry, zmiany w podatkach od dochodów osobistych i trochę mniejsze, ale mimo wszystko również od dochodów korporacyjnych. Zmiany te są, no powiedzmy, no możemy je wymienić, tak? No generalnie lista będzie dość długa, to sporo jest tych modyfikacji. Natomiast ich efekt netto dla finansów publicznych nie jest duży. Mówimy o 5-8 miliardach złotych większych wpływów i to, że generalnie reforma podatkowa, bo to jest jakby któraś z kolei reforma podatkowa, której projekt widzimy w ostatnich latach. To, że ta reforma podatkowa aż tak mało zmienia łącznie w bilansie dochodów, czy może gospodarstw domowych i w bilansie dochodów państwa, mówimy jeden do jednego, no, to jest zasługa no, kwestii politycznych, czyli tego, że trudno się dogadać na konsolidację fiskalną. Trudno się dogadać na działania, które byłyby akceptowalne dla wszystkich sił politycznych, ale co ważniejsze, i to jest, wydaje mi się, klucz problemu, bo generalnie no, opinie polityków czy spory między politykami są trochę emanacją tego, co sądzi społeczeństwo i co sądzą wyborcy. I tutaj mamy mamy jednak sporo badań dotyczących tego, czego chcieliby wyborcy. Okazuje się, że w gruncie rzeczy nie ma takich działań, które jednocześnie przynosiłyby duże korzyści budżetowi i byłyby akceptowalne przez większość polskich wyborców. I to tak naprawdę bardzo zmniejsza pole manewru, które może mieć jakikolwiek rząd w polityce fiskalnej. No, ciężko jest o duże zmiany podatkowe, a jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, co nazywamy konsolidacją fiskalną, czyli jeżeli ktoś myśli o poważnej redukcji deficytu w dużej skali, to musi się zmierzyć z faktem, no tak pani wspominała, że to jest 300 miliardów złotych. Mm. To nie są małe pieniądze w żadnym wypadku. Co więcej, tajemnicą Poliszynela finansów publicznych jest to, że jeżeli chcemy rozmawiać o tego typu kwotach, czyli o kwotach nawet nie kwotach rzędu dziesiątków miliardów złotych, to musimy mówić o opodatkowaniu praktycznie no, wszystkich podatników, bo to baza podatkowa w tym momencie musi być bardzo szeroko. Natomiast zgody politycznej, społecznej i tak dalej, no, na tego typu zmiany w tym momencie nie ma.
1: Panie doktorze, ten projekt budżetu jest napisany tak, jakby gdyby pewna była zgoda prezydenta na te rozwiązania podatkowe zaproponowane przez rząd. Tymczasem sygnały, które płyną z Pałacu Prezydenckiego świadczą o tym, że raczej podpisu pod ustawą zmieniającą wysokość podatku CIT i zmieniającą te progi podatkowe nie będzie. Czy ten budżet jest do realizacji w przypadku, kiedy prezydent Karol Nawrocki powie nie? Nie ustawie budżetowej, bo zawetować jej nie może, ale tym ustawom, które decydują o tym, w jaki sposób będzie w przyszłym roku zorganizowany system podatkowy w Polsce.
0: O ile dobrze pamiętam, te zmiany podatkowe, o których rozmawiamy, dałyby budżetowi w 2026 5 miliardów złotych, w kolejnych latach 8 miliardów złotych. No to bez 5 miliardów złotych budżet państwa by sobie bez problemu poradził. To myślę, że jakoś tak wyszło. No generalnie musimy pamiętać o tym, że miliard złotych dzisiaj nie jest równoważny miliardowi złoty 10 lat temu, 15 lat temu, czy 20 miliardów, czy 20 lat temu, więc generalnie wiem, że może to brzmieć śmiesznie, natomiast no, 5 miliardów złotych to nie są duże pieniądze w dzisiejszych czasach. Oczywiście dla każdego z nas to
1: niewyobrażalne.
0: Niewyobrażalne. Każdy z nas by, mówiąc kolokwialnie, przytulił taką kwotę i wyjechał z nią na Polinezję. Natomiast

0: Budżet państwa ma bardzo dużo możliwości, Ministerstwo Finansów, budżet państwa ma bardzo dużo możliwości modyfikacji wydatków, sięgnięcia po rezerwy. Trzeba pamiętać, że generalnie budżet państwa jest skonstruowany z pewnymi rezerwami, czy można powiedzieć trochę z zakładkami, które można wykorzystać. Więc myślę, że tutaj nie ma większego problemu. Podam przykład. W 2026 zabraknie około 20 miliardów złotych wpływów podatkowych według uzasadnienia do ustawy budżetowej na przyszły rok, a pomimo tego deficyt będzie taki, jak zaplanowano. Z czego to wynika? Z tego, że udało się pomanewrować wpływami niepodatkowymi i pomanewrować wydatkami. W ten sposób się to złożyło z powrotem na te 271 miliardów złotych, które poprzednia ustawa budżetowa planowała. Także 5 miliardów złotych w porównaniu do tego oczywiście przydałoby się budżetowi, byłoby ważnym sygnałem pewnie, i to jest i swoją drogą tego typu działania, czy może, może fakt, że nawet tak małe oszczędności budżetowe padają ofiarą sporu politycznego, został odnotowany przez agencje ratingowe i był jednym z uzasadnień niedawnej decyzji o obcięciu ratingu przez agencję Moody's, i na pewno inne agencje też na to zwrócą uwagę, nawet jeżeli nie zdecydują się na podobny krok.
1: Czyli kreatywna księgowość.
0: To tak też nie można powiedzieć, bo to raczej bierze się z faktu, że tak zaczęliśmy od tej rozmowy, że budżet państwa jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowaną maszyną, w ramach której są pewne luzy, i w każdej maszynie są luzy. I tutaj nie jest inaczej, więc to jest raczej, powiedzmy, to są narzędzia, które są dostępne, legalne i możliwe do wykorzystania. I może dobrze, że budżet państwa jest w stanie wytrzymać tego typu frykcje, bo w przeciwnym przypadku musielibyśmy nowelizować z błahego powodu budżet i zajmować czas parlamentu i urzędników Ministerstwa Finansów, a w ten sposób możemy te parę miliardów złotych zmieścić w jednym czy w drugim miejscu.
1: Czy jest gdzieś górny limit wydatków państwa? Pytam o to w kontekście przede wszystkim tych głównych pozycji, które znalazły się po stronie wydatków w przyszłorocznym budżecie, czyli sprawy związane z uzbrojeniem, obronnością, i budżet przeznaczany na finansowanie systemu ochrony zdrowia.
0: To jest ciekawe pytanie, bo ograniczeniem generalnie dla budżetu państwa są realne zasoby dostępne w gospodarce. To znaczy państwo mogłoby teoretycznie przeznaczyć 10 razy więcej na służbę zdrowia, natomiast nie wyczaruje w ten sposób lekarzy, których nie ma, nie zbuduje z banknotów złotowych nowych maszyn do diagnostyki i tak dalej. Jakby te zasoby są, nie zmieniają się tak bardzo, aż tak bardzo z roku na rok, chociaż oczywiście wydawanie więcej tworzy bodźce do tego, żeby je zwiększać. Natomiast możemy na to popatrzeć z innej strony. W 2025, według to są ostatnie dostępne dane, państwo polskie, czy wydatki państwa polskiego, szeroko pojętego, bo nie tylko budżetu centralnego, ale też samorządów oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosiły prawie 51% PKB. To była jedna z większych wartości w Unii Europejskiej, natomiast są kraje, które wydają jeszcze więcej. Na przykład Francja, Finlandia, to są dwa przykłady, które mi przychodzą od razu do głowy, i tam ten wskaźnik przekraczał 55%, więc teoretycznie tak, moglibyśmy wydawać więcej. Natomiast ograniczenia dotyczą przede wszystkim wykorzystania zasobów, zdolności państwa oczywiście do wykorzystania i skonsumowania, oraz faktu, że część z tych wydatków, mówię na przykład o wydatkach zbrojeniowych, które mogłyby być pewnie jeszcze podniesione, gdyby oczywiście był taki sprzęt wojskowy na przykład do kupienia i bieżącego sfinansowania, wiązałyby się później z niemożnością z wykorzystania tych zasobów, czy z sprzętu wojskowego na przykład, czy też z niemożnością utrzymania go. Więc dla każdego wydatku możemy sobie wyobrazić tego typu ograniczenia. Natomiast myślę, że nie osiągnęliśmy jeszcze tego maksimum. Myślę, że 51% to nie jest maksimum, jakie możemy sobie wyobrazić. Natomiast zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. I to jest coś, co też sam jestem tutaj temu winien, bo wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o możliwych oszczędnościach w budżecie,

0: i kształcie polityki fiskalnej, to wspominałem głównie o stronie podatkowej. Natomiast no, strona wydatkowa też jest jak najbardziej ważna, bo głównym winowajcą, jeżeli chodzi o pojawienie się 7-procentowego deficytu w Polsce, są wydatki. Jakby to wydatki wzrosły z 41% do 51% PKB na przestrzeni kilku lat. I ten wzrost był... tego wzrostu nie możemy przypisać żadnej jednej kategorii. Nawet wydatki zbrojeniowe, które są jedną z większych pozycji tutaj, odpowiadają za maks 1/4 wzrostu wydatków państwa ogółem. Podobnie koszty obsługi długu. No, wydatki państwa wzrosły praktycznie we wszystkich kategoriach. Myślę, że możemy wskazać 5 albo 6 takich pozycji. W związku z czym jakiekolwiek podejście do dyscypliny fiskalnej będzie musiało się zmierzyć z tym faktem, ale też będzie musiało zmierzyć się z tym, że to nie będzie łatwe. To nie jest takie proste. Nie można po prostu obciąć jakiejś jednej kategorii i liczyć na duży efekt. Także no niestety, jak to często bywa w rozmowach o polityce publicznej w Polsce, reformy są trudne, wymagają namysłu i dość czasu i dość pogłębionych analiz. Miejmy nadzieję, że w horyzoncie, o którym rozmawiamy, bo tak naprawdę dzisiaj oprócz budżetu został opublikowany, przepraszam, inny ciekawy dokument, jakim jest strategia zarządzania długiem do 2030 roku, gdzie no, widzimy już nie tylko stukanie w progi ostrożnościowe, ale nawet przekroczenie jednego z progów ostrożnościowych, o ile dobrze pamiętam, no to w horyzoncie tych 4 lat, które mamy przed sobą, to pewnie jakaś reforma czy przemyślana konsolidacja fiskalna będzie niezbędna. Jak ona będzie wyglądała, w jakim momencie zostanie wprowadzona, nie wiem. Natomiast wiem, że budżet na 2027 no nie jest jeszcze budżetem konsolidacji fiskalnej zdecydowanie.
1: No i pewnie rok wyborczy takim reformom sprzyjał, także nie będzie. Tak. Pan doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze,
0: dziękuję bardzo za
1: tę rozmowę. Oj, drogie nasze państwo, droga nasza ojczyzna, nie tylko sercu tak w przenośni, ale okazuje się, że dosłownie również. Maciej Wolny.
2: Dzień dobry.
1: Paweł Pawłowski.
3: Dzień dobry.
1: Witam panów taką właśnie refleksją po rozmowie z naszym gościem na temat przyszłorocznego budżetu.
2: Drogo to jest słowo, które dość często odmieniamy przez ostatnie dni, szczególnie ze względu na to, co dzieje się na stacjach paliw.
3: No właśnie, ale drodzy, zatem podobno niskie i proste podatki załatwią nam sprawę. Ja spróbuję dzisiaj je skonfrontować te teorie z politykami, właśnie z politykiem Konfederacji Michałem Nieznańskim, ale jeszcze będzie Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości, bo drogo jest właśnie na stacjach paliw. O paliwach też dzisiaj porozmawiamy.
2: No tak, bo premier Donald Tusk cały czas apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby podpisał ustawę dotyczącą tych podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Czy to się zdarzy, czy nie, to też będzie jeden z tematów właśnie i u Pawła, i u mnie w debacie
3: tak
2: dnia w Polskim Radiu 24. Po godzinie 16 debata dnia, po godzinie 18. Natomiast moja taka refleksja a propos tych cen na stacjach benzynowych i może jakiś taki pozytyw, że przynajmniej kolejek nie ma na tych stacjach benzynowych, ale to tak pół żartem, pół serio.
1: Maciej Wolny, niepoprawny optymista.
2: Mnie dzisiaj tankowanie czeka.
1: Myślę, że podnieść teraz ciśnienie wielu naszym słuchaczom.
2: Ale mnie też tankowanie czeka i ja też będę cierpiał przy tym dystrybutorze dzisiaj. Jak mogę, to oddalam od siebie ten moment. Tematy polityczne to jedna rzecz, no ale też cierpimy po tym, co na boisku nasi reprezentanci pokazali.
1: No i po co do tego wracać? Lepiej wracać do tego, co działo się w Mediolanie w weekend, prawda?
2: To prawda, to też tak. Prawda. No ale właśnie
1: no odbijając się
2: od siatkarzy, dlaczego piłkarze no nie mogą?
1: Maćku, mówiłam o tobie jako o niepoprawnym optymiście. Straciłeś taką renomę w tej chwili. Maciej Wolny, Paweł Pawłowski.
2: Zapraszamy.
1: Z państwem zostają Ewa Wasążnik. Żegnam się, do usłyszenia.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?

0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
5: Autopromocja. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
7: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Na początek będzie o pieniądzach. Powiemy o zmianach w podatkach i o projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Będzie relacja naszej reporterki. 13-letni niedoszły zamachowiec trafi do ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd. Chłopiec planował atak w szkole. Rozmach, piękne stroje i najlepsi polscy aktorzy. Od jutra w kinach nowa ekranizacja Lalki na podstawie powieści Prusa. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
5: Suma wydarzeń.
7: To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. Rząd proponuje zmianę progów podatkowych. Pierwszy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. 32-procentowy podatek zapłacą ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Te zmiany resort finansów uwzględnił już w budżecie na przyszły rok. Pytanie tylko, czy zgodzi się na to prezydent Karol Nawrocki. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz proszę, w jaki sposób rząd zamierza sfinansować te propozycje i jakiej decyzji prezydenta możemy się spodziewać?
8: O planach dotyczących zmiany systemu podatkowego premier i minister finansów informowali już w sierpniu, a dziś projekt ustawy trafił pod obrady rządu. No i od nowego roku, na razie według planów rządu, no właśnie, bo znak zapytania pod tym, co zrobi prezydent Karol Nawrocki, będą trzy progi podatkowe. Pierwszy podniesiony do 130 tysięcy złotych i to stawka najniższa, 12%. Drugi od 130 do 150 tysięcy z 24-procentową stawką podatkową i trzeci próg 32-procentowy dla tych, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Do tej pory 14% podatników wpadało w 32-procentowy próg. W nowej skali najwyższą stawkę zapłaci 7% podatników. A ile osób łącznie skorzysta na zmianach, mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
9: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników. Ponieważ prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną, odpowiedzialną politykę budżetową, równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania tych korzystnych dla podatników zmian.
8: By zachować równowagę w budżecie, rząd chce zwiększyć daninę solidarnościową dla tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych. Tu będzie wzrost z 4 do 5% i rząd proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów, które osiągają roczne przychody przekraczające 50 milionów euro. No i właśnie tu powstaje pytanie, czy na zmianę zgodzi się prezydent Karol Nawrocki, który w kampanii wyborczej zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Premier Donald Tusk nie wyobraża sobie

0: Jednak by podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą zmiany podatkowe zabrakło.
1: Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, chociaż powodów jest aż nadto, ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN-u, a więc tańszych paliw, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych, jeśli nie dostaniemy tego podpisu. I słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki.
0: Wśród osób, którym nie do końca się to podoba, jest między innymi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, który w czasie wakacji, gdy po raz pierwszy pojawił się pomysł, gdy po raz pierwszy rząd przedstawił właśnie propozycję zmian podatkowych, napisał w mediach społecznościowych, że rząd chce jeszcze bardziej skomplikować podatki. Nowa stawka PIT 24% i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców. Krótko mówiąc, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak wówczas napisał Paweł Szefernaker. Premier wspomniał o ustawie o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Od tej ustawy rząd uzależnia kolejną odsłonę programu CPN. O jej podpisanie zaapelował dziś minister Andrzej Domański, który mówił, że upór prezydenta w tej sprawie jest dla niego niezrozumiały. Podkreślał, że z jednej strony mamy bowiem interes Polaków, a z drugiej strony interes koncernów paliwowych, które odnotowały horrendalne zyski. I tak mówił minister.
2: Prezydent kolejny raz wykazuje się taką beztroską, która nie przystoi głowie państwa, jeżeli chodzi o decyzje czy wypowiedzi dotyczące finansów państwa. To są nasze wspólne finanse i to jest swoista naiwność proponować, aby wydatki były wysokie, podatki były niskie i domagać się niskiego poziomu deficytu. No takie rzeczy się po prostu w przyrodzie nie dzieją.
0: Zbigniew Kuźmiech z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał dziś w Sejmie, że ustawa o nadwymiarowych zyskach jest po prostu niekonstytucyjna. Zresztą taki argument wysuwał prezydent, gdy pierwszą wersję ustawy kierował do Trybunału Konstytucyjnego w czasie wakacji. Tłumaczył, że nie może po prostu ustawa obowiązywać wstecz, a właśnie ten podatek miałby obejmować miesiące tak naprawdę liczone wstecz, bo miałby obejmować od marca tego roku. I zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka rząd ma poza tym wszystkie instrumenty, żeby obniżyć cen paliw. Nie musi czekać na podpis prezydenta.
3: Ze względu na wzrost cen paliw od marca tego roku, który obserwujemy znaczący, przynajmniej o 2 zł na litrze, a teraz nawet już 3 zł na litrze, dodatkowo tylko z podatku VAT co miesiąc wpływa 1 miliard. Przez te 7 miesięcy uzbierało się z tego wzrostu 7 miliardów. To są pieniądze, które już dawno powinny być przeznaczone na obniżkę podatku VAT i akcyzy.
0: Rząd przyjął dziś ostateczny projekt budżetu. Na obronność przeznaczy 198 miliardów złotych, to 4,5% PKB. Jak mówił dziś minister finansów Andrzej Domański, wyróżniamy się pod tym względem wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia resort finansów zapisał w budżecie ponad 270 miliardów złotych, to 26 miliardów więcej niż w roku 2026. I minister Andrzej Domański uspokajał, że mimo tych wydatków, dużych wydatków, wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane.
2: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
0: Ustawy budżetowej prezydent Karol Nawrocki zawetować nie może, tak mówi konstytucja.
4: Zmiany w podatkach coraz bliżej. Rząd przyjął projekty ustaw w tej sprawie, także projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej. Za podsumowanie dziękujemy Sylwii Białek. Teraz opinia eksperta. Zmiany w systemie podatkowym to ważne udogodnienie dla klasy średniej. Tak mówił w Polskim Radiu 24 Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy z Konfederacji Lewiatan.
5: Duże jest oczekiwanie tego, żeby osoby o tych średnich dochodach nie płaciły aż tak dużo podatku, ponieważ one wpadając w ten drugi bruk podatkowy przy stosunkowo już niewielkich dochodach i uwzględniając pełne obciążenie składkami społecznymi, emerytalnymi, zdrowotnymi, umowy o pracę, to zarabiając w okolicach 11-12 tysięcy brutto, już dochodziły te osoby do obciążenia 49%. 5%. Ciężko jest się pogodzić, żeby tak dużą część swojego wynagrodzenia musieć oddać w postaci podatków czy innych danin. Stąd też potrzeba podniesienia tego progu. Wiemy, że sytuacja budżetowa jest bardzo trudna. Wiemy, że Ministerstwo Finansów nie dysponuje

0: wolnymi środkami, które pozwoliłyby na obniżki podatków. Stąd też nie jest to może jakoś bardzo istotna zmiana, natomiast przynajmniej w pewnym stopniu ma tym osobom średnio zarabiającym ulżyć.
1: O planowanych zmianach w systemie podatkowym można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się zwiększonej liczby rosyjskich prowokacji. Tak wynika ze słów premiera Donalda Tuska. Szef rządu przestrzega przed coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy i podkreśla, że rosyjskie działania prowadzone są coraz bliżej naszej granicy. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co jeszcze o tej sprawie mówili członkowie rządu?
2: Faktycznie, premier podkreślał, że te najbliższe tygodnie będą szczególnie wymagające i tu już mowa nie tylko o Ukrainie, ale także o Polsce, no bo wiele wskazuje na to, że patrząc na to, jak Rosja postępuje na terenie Ukrainy, no to musimy się spodziewać coraz większej tej liczby rosyjskich prowokacji. Coraz więcej rosyjskich dronów czy też rakiet może zmierzać jednak w kierunku naszej granicy. No i tutaj przykładów tak naprawdę nie trzeba daleko szukać. Weźmy to, co wydarzyło się wczoraj po południu. Wtedy też doszło do ataku nasze myśliwce zostały poderwane, a wszystko przez to, że jeden z dronów zmierzał w kierunku naszej granicy. Ostatecznie został strącony około 2 kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. No i każdy taki atak, każdy taki dron, taka rakieta, która leci w naszą stronę, łączy się z reakcją polskiego wojska. O tym mówił premier Donald Tusk.
3: Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo, ponieważ ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie.
2: A reaguje oczywiście nie tylko wojsko, bo też inne służby. Przecież trzeba było uruchomić wczoraj syreny alarmowe. To było w województwie lubelskim i podkarpackim, czyli właśnie przy tych rejonach graniczących z Ukrainą. No i też zostały wysłane ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No i jakby też zobrazować to, co się działo wczoraj, to podczas gdy włączono syreny alarmowe, no to choćby telewizja TVP3 Lublin przerwała nadawanie programu na żywo, przez to, że trzeba było się ewakuować do bezpiecznego schronienia. Wtedy też pojawił się na telewizorze ekran z napisem, że trzeba się właśnie z racji tego zagrożenia z powietrza udać do bezpiecznego miejsca. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki mówił dzisiaj na antenie radiowej Jedynki, że to zagrożenie ze strony Rosji jest realne, no i nie możemy go ignorować.
4: Nikt nie chce straszyć obywateli Polski. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, które istnieje. Taktyka Rosji dzisiaj jest oczywista i to jest próba utrzymywania presji na Europę, próba dzielenia społeczeństwa właśnie po to, żebyśmy my odpuścili wsparcie Ukrainy. Więc ta taktyka jest oczywista i Rosja jest gotowa spowodować śmierć obywateli europejskich na terytorium Europy.
2: O sprawę był też pytany dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka, który mówił, że mieszkańcy są regularnie informowani o tych możliwych zagrożeniach potencjalnego ataku, który de facto jest dokonaniem ataku Rosji na Ukrainę, ale ta rakieta czy też dron może lecieć w naszym kierunku. Przypomniał, że liczba schronień w Polsce będzie cały czas rosła, będą o to dbały służby i również podkreślił rzecznik rządu, że sposób informowania mieszkańców będzie udoskonalany.
5: Cały czas ten system będzie udoskonalany i cały czas oczywiście będziemy inwestować w liczbę schronień, w jakość tej informacji, w bezpieczeństwo. Jest oczywiście tutaj bardzo wyraźny postęp, natomiast cały czas jest wiele rzeczy do poprawy i tą poprawę będziemy starać się jak najszybciej zapewniać.
2: Choćby do poprawy może być to, że niektórzy mieszkańcy z tego, co czytałam, między innymi z Lublina, skarżyli się na to, że te SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przychodzą po prostu za późno. Bo były sytuacje, w których dostawali tego SMS-a w momencie, w którym już de facto w Lublinie brzmiała syrena, która odwołuje alarm. Też dodam, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zatwierdziło ostatnio nowe regulacje. I według nich polscy piloci wojskowi w razie potrzeby będą mogli zestrzeliwać obiekty, których nie mają zasięgu wzroku. To oznacza, że mają na przykład potwierdzenie, żołnierzy jest na radarze, natomiast jeszcze nie mają go w zasięgu wzroku i nie są w stanie identyfikacji wizualnej przeprowadzić. I to co do zasady ma poprawić bezpieczeństwo terenów przygranicznych i oczywiście samych pilotów, przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że nadal polscy piloci nie mogą zestrzeliwać żadnych rosyjskich rakiet i dronów, póki te pozostają na terytorium Ukrainy. Z dość prostego względu, bez konsultacji z krajami NATO mogłoby to wprost oznaczać, że włączamy się w

0: wojnę.
1: Coraz więcej rosyjskich ataków przy granicy z Polską. Do sprawy odniósł się premier Tusk. Tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. W Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyła się kolejna rozprawa w procesie dotyczącym publikacji portalu z maja ubiegłego roku. Sąd nie chciał przesłuchać Grzegorza Chorodko, pseudonim Śledziu. Nie doszło do przesłuchania żony Nikosia, Edyty Skotarczak. Dziennikarze opisywali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu. Twierdzą, że miał wtedy sprowadzać prostytutki dla gości hotelu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają. Artykuł uznają za pomówienie. Proces toczy się w trybie niejawnym. O szczegółach tej sprawy Mariusz Pieśniewski.
2: Na salę rozpraw chciał wejść Grzegorz Chorodko, pseudonim Śledziu, ale sąd nie zamierzał go wysłuchać.
3: Był nawet, bo sądzimy, użyliśmy z wszystkich swoich talentów i Śledziu się tu rzeczywiście pojawił.
2: Mówił po rozprawie dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz.
3: Naszym zdaniem ważne jest to, w jakim kontekście Karol Nawrocki funkcjonował, że wśród gdańskich sutenerów, których znał, był właśnie Grzegorz Chorodko Śledziu, wytatuowany neonazista. Sąd nie chciał na ten temat wysłuchać pana Śledzia.
2: Pracownicy Onetu chcieli też wysłuchania żony zmarłego gangstera Nikosia, Edyty Skotarczak.
3: Karol Nawrocki pozywa nas za to, że przywołaliśmy relacje świadków, które mówią, że uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu. Jednocześnie on pod pseudonimem napisał książkę, w której zawarł informację, że pani Edyta Skotarczak, wdowa po gangsterze Nikosiu, była w przeszłości prostytutką.
2: Ale ona wcale nie pojawiła się w sądzie. Sąd za to wysłuchał dziennikarki, byłej rzeczniczki kampanii prezydenta Emilii Wierzbickiej, a także byłego ochroniarza w Grand Hotelu i mężczyzny, który pracował w hotelowej restauracji. Mariusz Pieśniewski, Polska. Radio.
1: Od momentu pojawienia się artykułu otoczenie Karola Nawrockiego i prawicowi politycy odrzucali informacje Onetu. Mówili o elemencie brudnej kampanii wyborczej. Karol Nawrocki określił go jako stek kłamstw i nienawiści. Prezydent wytoczył też proces karny przeciwko Onetowi. Pierwsze posiedzenie sądu w listopadzie. Kolejne zatrzymania w sprawie Collegium Humanum to nowa odsłona afery związanej z tą prywatną uczelnią. Zatrzymani mogą usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Więcej o tym w relacji Aleksandra Przoniaka.
4: 5 osób zatrzymała Straż Graniczna, natomiast 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymanych czeka przesłuchanie przez prokuratora.
5: To kontynuacja wielowątkowego śledztwa związanego z aferą Collegium Humanum dotyczącego handlu dyplomami oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dzisiaj zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do prokuratury regionalnej w Katowicach.
4: Dotychczas 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych uczelni wyższych zostało skazanych za przestępstwa o charakterze korupcyjnym. To pierwszy wyrok w sprawie afery z Collegium Humanum. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Unijny Trybunał Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy nasz kraj wysłał do TSUE razem ze skargą na umowę. Beata Płomecka.
6: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają 2 skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Suma wydarzeń.
1: Jedna osoba nie żyje, 2 są ciężko ranne po ataku nożem w szkole na Słowacji. Sprawcą jest jeden z uczniów, zatrzymała go policja. Tym tematem zajmuje się nasz korespondent Wojciech Stobba. Dzień dobry, Wojtku.
8: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie są dotychczasowe ustalenia w tej sprawie i czy wiadomo, jakie były motywy napastnika?
8: Te motywy stojące za atakiem nie są znane. W reakcji na różne wersje podawane przez media słowackie władze zaapelowały, by powstrzymać się od publikowania niesprawdzonych informacji.

0: Szczegóły zostaną podane, gdy tylko będzie to możliwe, tak odpowiedział na pytanie w sprawie motywów minister spraw wewnętrznych. Wiadomo, że uczeń, który zaatakował dzisiaj w niewielkim Staszkowie na północy kraju, niedaleko granicy z Polską, już wcześniej sprawiał problemy w szkole. Wczoraj placówkę odwiedzili psychologowie z Centrum Prewencji, o czym poinformował minister szkolnictwa Tomasz Drucker. No ale nie wyjaśnił, jaki związek ta wizyta miała z dzisiejszym atakiem. Dodał jedynie, że w piątek doszło w szkole do pewnego zdarzenia, ale nic więcej na ten temat mówić nie chciał. Nieoficjalnie wiadomo, że ugodzona nożem uczennica, która jest teraz ciężko ranna, miała wcześniej zaalarmować dyrekcję szkoły o problematycznym czy niepokojącym zachowaniu swojego kolegi. Ale to wszystko zaznaczę nieoficjalne doniesienia słowackich mediów, no bo szef słowackiego MSW Matusz Szutaj-Esztok w swoich wypowiedziach był oszczędny. Oto co powiedział na temat dzisiejszego zdarzenia.
1: Rano po pierwszej lekcji uczeń szkoły podstawowej zaatakował nożem. Niestety efektem jego działania jest jedna ofiara śmiertelna, a kolejne dwie osoby walczą o życie. Chciałbym docenić zachowanie dyrektorki szkoły, która działając zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zapobiegła jeszcze większej tragedii. Wykazała się prawdziwie bohaterską postawą.
0: Ofiara śmiertelna, o której wspomniał minister, to 61-letnia nauczycielka. Ranna jest też 44-letnia nauczycielka, która ma rany kłute klatki piersiowej, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast wspomniana już przeze mnie zaatakowana nożem uczennica jest w stanie krytycznym i lekarze walczą o jej życie. I jeszcze dodam, że policja prowadzi postępowanie pod kątem zabójstwa z premedytacją, ale ponieważ mówimy o uczniu 8 klasy, to jest 13-latek, no to wiadomo, że nie będzie on odpowiadał karnie za swoje czyny ze względu na wiek.
2: Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka. Inna nauczycielka i uczennica są ranne. Informacje na ten temat zebrał Wojciech Stopba. Dziękujemy za relację. Ukraińska obrona przeciwlotnicza ma problem ze strącaniem rosyjskich dronów z napędem odrzutowym. We wczorajszym ataku ponad 40% takich bezzałogowców dosięgnęło celów. Jeden z takich dronów eksplodował bardzo blisko przejścia granicznego z Polską. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Drony odrzutowe są trudne do strącenia, bo poruszają się bardzo szybko i w swoich charakterystykach przypominają kierowane rakiety. Są jednocześnie tańsze od rakiet, stąd Rosjanie produkują ich coraz więcej. Stanowią już ponad połowę bezzałogowców wysyłanych przez Rosję w głąb ukraińskiego terytorium. To dla Ukraińców duży problem. Odsetek strąconych przez nas odrzutowych dronów jest wciąż niestety za mały. Jest to 57%. To statystyka wczorajszych ataków podana przez Wołodymyra Zełenskiego. W ciągu ostatniej doby Rosjanie atakowali Ukrainę ponad 250 dronami, z czego około 160 to właśnie drony odrzutowe. Kilka z nich wczoraj po południu kierowało się w stronę granicy z Polską. Jeden uderzył w sąsiedztwie przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: W magazynie zaglądamy teraz na Węgry. Trwa tam spór o przyszłość prokuratury generalnej. Po tym, jak parlament odrzucił kandydaturę na stanowisko prokuratora generalnego, zaproponował ją prezydent. Rządząca partia TISO zażądała przedstawienia nowej kandydatury. Więcej o tej sprawie w relacji Piotra Piętki.
4: Prezydent Andrzej Boko oświadczył, że szanuje decyzję parlamentu, ale nie zgadza się z zarzutami, jakoby chciał zachować wpływy dawnego kierownictwa prokuratury generalnej. Podkreślił, że jego celem było znalezienie doświadczonego prawnika zdolnego do przeprowadzenia reform i odbudowy zaufania do prokuratury. Partia TISO argumentowała, że prezydencki kandydat Zoltán Szatmári od wielu lat jest związany z prokuraturą generalną, nie daje gwarancji głębokich zmian. Krytycy wskazywali również na jego związki z dotychczasowym kierownictwem prokuratury z czasów Petera Polta, poplecznika Viktora Orbana. Prezydent Boko zapowiedział już, że w najbliższym czasie przedstawi nowego kandydata. Wybór prokuratora generalnego jest na Węgrzech jedną z najważniejszych decyzji personalnych ostatnich miesięcy, ponieważ urząd ten ma odegrać kluczową rolę w prowadzonych postępowaniach dotyczących polityków poprzednich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Sumę wydarzeń.
2: 13-letni niedoszły zamachowiec trafi do ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim. Wczoraj rano policjanci zatrzymali chłopca przed wyjściem z domu na lekcję. W jego plecaku i w pokoju znaleźli broń. 13-latek przyznał się, że planował atak. Sprawa poruszyła mieszkańców jego rodzinnej miejscowości i szkoły, do której chodzi. Rozmawiał z nimi Mariusz Luda.
6: To miały być zwykłe lekcje, a o mało nie doszło do tragedii. W miejscowości Książki pod Wąbrzeźnem policja w ostatniej chwili udarzyła

0: Miła zamach na lokalną szkołę podstawową. Służby weszły do domu 13-letniego siódmoklasisty w poniedziałek o 6 rano. To, co znaleźli w jego szkolnym plecaku, mrozi krew w żyłach. Chłopak miał przygotowany 30-centymetrowy bagnet, a w pokoju ukrywał tasak.
1: Jestem rodzicem jednego z dziecka tutaj chodzących do szkoły. Szok dla wszystkich. Nie znam i nie chcę się na ten temat wypowiadać.
0: Stawia pani teraz pytanie o bezpieczeństwo w szkole?
1: Na pewno.
0: Mimo powagi sytuacji w samej szkole zapanował mur milczenia. Obecna na miejscu dyrektor toruńskiej delegatury kuratorium Irena Zielińska odmówiła komentarza. Rzecznik kuratorium w Bydgoszczy pozostawał nieuchwytny. Dyrektor szkoły Katarzyna Szostakowska również odesłała media z kwitkiem, publikując jedynie oficjalne oświadczenie. Czytamy w nim m.in. ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci, a także trwające czynności nie możemy przekazywać szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia. Szkoła zapewnia jednak, że uczniowie i rodzice zostali objęci pomocą psychologiczną, prosząc jednocześnie o powstrzymanie się od spekulacji. Głos w sprawie zabrał także wójt gminy Książki, Krzysztof Zieliński. Zapewnia on, że sytuacja w placówce jest w pełni kontrolowana, a dotychczas szkoła uchodziła za bezpieczną i spokojną.
2: Oczywiście, że zaskoczone taką sytuacją, jesteśmy niewielką gminą, w związku z tym takie sytuacje zawsze były z daleka od nas, a tu się okazało, że jest blisko nas. My ze swojej strony wraz z placówką oświatową, czyli z naszą szkołą, jak i z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i kuratorem oświaty prowadzimy dalsze czynności, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się bezpieczni w tej placówce.
3: Słyszał pan, dochodziły takie sygnały, że mogło w szkole dochodzić do hejtu akurat na tym uczniu?
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: Kuratorium oświaty wskazuje z kolei, że chłopak był typem samotnika i uchodził za ucznia wycofanego, co potwierdzają jego koleżanki i koledzy.
4: Wyzywali go. Był źle traktowany w szkole, był bardzo skryty.
0: Spodziewałbyś się po nim czegoś takiego?
4: Tak.
5: Chodziłam z nim do szkoły i on na przerwach był mega cichy i spokojny. Bym się nie spodziewała tego po nim. Miał dużo znajomych, normalnie z nimi rozmawiał, tylko czasami był cichy i w ogóle nic nie reagował.
0: Tragedii udało się zapobiec dosłownie w ostatniej chwili, tuż przed rozpoczęciem poniedziałkowych lekcji. Choć emocje w miejscowości Książki powoli opadają, przed lokalną społecznością i psychologami stoi teraz gigantyczne wyzwanie, by przywrócić dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa. Spod szkoły podstawowej w miejscowości Książki, Mariusz Luda, Polskie Radio PIK.
6: Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wróci do kraju. Zostanie przetransportowany rządowym samolotem, później przewieziony karetką do szpitala w Białymstoku. W 2024 roku mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Doznał wielu obrażeń wewnętrznych i miał obrzęk mózgu. Od tego czasu leży w szpitalu na Filipinach. W sprowadzenie Piotra Moczulskiego do Polski zaangażowały się władze Białegostoku. Za organizację transportu odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Jak dodaje, możliwość sprowadzenia do kraju Piotra Moczulskiego to ogromna ulga dla jego rodziny.
7: Sprawa, która tak długo pozostawała nierozwiązana i byli w takim oddaleniu od swojego brata, syna, to myślę, że to jest moment, na który oni czekali i cieszymy się, że ten moment, kiedy pan Piotr będzie już w domu, że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest no coś chyba bezcennego.
6: Mężczyzna jest w stanie śpiączki, oddycha przez rurkę tracheostomijną, jest dożywiany przez sondę. Rządowy samolot, którym pan Piotr wróci do kraju, jest już na Filipinach. W naszym kraju wyląduje jutro.
8: Sumę wydarzeń.
6: Teraz Podkarpacie, tam zakończyły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł po ataku nożownika na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ciało duszpasterza odprowadzono na miejscowy cmentarz w Grzęsce. 67-letni kapłan spoczął w rodzinnej miejscowości. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy duszpasterze i setki mieszkańców. Na miejscu był Piotr Durys.
9: W kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce zgromadziły się setki wiernych, rodzina oraz ponad 100 kapłanów. W homilii ksiądz Marian Boho przywołał poruszające słowa o chrześcijańskim przebaczeniu.
10: Pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
9: po nabożeństwie kontukt żałobny udał się na cmentarz. Zmarłego duszpasterza wspominali zgromadzeni na pogrzebie mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości.
11: Sąsiad nie ma tu.

0: nic złego. To nawet z mieszkania to tam na Zagrodach, to niedaleko mieszkam.
1: Dobry człowiek.
0: Dobry człowiek.
2: Naprawdę był dobrym człowiekiem. No blisko żeśmy mieszkali.
3: Dwie z poszkodowanych w czwartkowym zamachu osób wciąż są w szpitalu. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Na koniec temat kulturalny. Polska znów żyje lalką Bolesława Prusa. Wczoraj wyczekiwana kinowa premiera w reżyserii Macieja Kawalskiego przyciągnęła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie tłumy osobistości świata kultury i show biznesu. Od 2 tygodni można oglądać 6-odcinkowy serial w reżyserii Pawła Maślony. To dwa zupełnie inne spojrzenia na dzieło Bolesława Prusa. I dobrze, tak mówi aktor kinowej wersji lalki Marcin Dorociński.
5: Super, że jest taka dyskusja, bo lepiej się spierać o książkę i lepiej się spierać o rzeczy mądre niż o rzeczy błahe. Sam obejrzałem serial Pawła Maślony i bardzo mi się podobał. Może nie nazwałbym go lalką, a laleczką albo inspiracją na temat lalki. Natomiast jestem pod wrażeniem i jest to zupełnie inne spojrzenie na lalkę niż nasze. Ale fajnie, że w dzisiejszych czasach powstają dwie inspiracje lalką. Zresztą zadzwoniłem do Pawła i mu pogratulowałem, bo bardzo mi się to podoba.
4: Ta adaptacja wywołuje szeroką dyskusję, dodaje Borys Szyc.
6: Bardzo mi się podoba, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga. No bo być może ci, którym się nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość. A my mamy nadzieję, że dajemy jakiś taki obraz naszych czasów. No bo po to się robi te kolejne adaptacje, żeby być trochę bliżej teraźniejszego widza.
4: Od jutra lalkę będzie można oglądać w kinach. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
19: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Na dzisiaj mamy wtorek, to 29 dzień września i witamy się z Państwem w składzie Paulina Olak, Patrycja Pindakiewicz, Eldar Pedorenko, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy i sporo propozycji dla Państwa przed nami. Oczywiście będą sprawy międzynarodowe, zajrzymy do regionów naszego kraju, będzie sport, ale zaczynamy od rozmowy politycznej. Paweł Pawłowski razem ze swoim gościem już na Państwa czekają.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
20: Witam, dzień dobry. Moim gościem jest Michał Nieznański, Konfederacja, Ruch Narodowy. Witam, dzień dobry.
21: Witam, panie doktorze.

0: Dzień dobry państwu.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatorzy zebrali 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem, no a wymagany próg wynosił 132 tysiące. Czyli co, Kraków nie zapoczątkował fali, która zmyje Tuska i jego ekipę?
0: Ja bym powiedział, że nie zabrakło 21 tysięcy, zabrakło jakieś 70-80 tysięcy. Nasze przykłady pokazują, że zebranie równej liczby głosów niekoniecznie przekłada się
1: bo
0: na
1: zarejestrowanie.
0: No to się zdarzyło, tak, ale to nie był błąd jakiś systemowy, bo zbierając podpisy tyle lat w czasie wielu kampanii wyborczych, wiemy, że górka to jest 30%. No to teraz dajmy sobie do 132 tysięcy 30%. To wiemy ile zabrakło. Zresztą nam w Krakowie nie zabrakło, po prostu zostały te głosy odrzucone. Natomiast ja jestem trochę zdziwiony, bo ja 2 tygodnie temu widziałem informację o zebranych 100 tysiącach podpisów, o akcji, która wrzucała do skrzynek mieszkańców kolejne prośby o podpisy. I od tamtej pory, według tego, co powiedział pan Wilk, udało zebrać się tylko 11 tysięcy.
1: No właśnie,
0: gdzieś musiało być chyba przekłamanie liczbowe. Może ktoś panu Maciejowi referował i dawał takie informacje, że ma 10 tysięcy podpisów, a w końcu ich nie przyniósł. I stąd jest taki skutek. Natomiast no, według mnie zabrakło spokojnie 70 tysięcy. A szkoda, bo ja nie uważam Rafała Trzaskowskiego, mimo że sam nie głosuję w Warszawie, bo akurat jestem z obrębu podwarszawskiego. Szkoda, bo ja nie widzę w Rafale Trzaskowskim kogoś, kto dobrze rządzi miastem, a jako mieszkaniec Warszawy byłbym wkurzony, że przez 1,5 roku tak naprawdę tym miastem w ogóle nie zarządzał. Miał kampanię wyborczą, potem lizał rany pokampanijne. Pana Trzaskowskiego w Warszawie na miejscu pracy nie było. No to jak się nie może liczyć na pracownika przez 1,5 roku, to w takich wypadkach, jeśli jest referendum, powinno się go zwolnić. I przecież nic nie mówi, że nie mogli warszawiacy wybrać innej
1: opcji. Ale właśnie warszawiacy tego nie chcą, bo ja zastanawiam się, czy referendum nie miałoby sensu z tego względu, że po prostu wygenerowałoby koszty. Dlaczego? Bo mogliśmy spodziewać się ewentualnie niskiej frekwencji. Nawet jeśli nastąpiłoby odwołanie, no to kto wyznacza komisarza w takiej sytuacji? Rządzący, Koalicja Obywatelska, a Warszawa jest bastionem Koalicji Obywatelskiej, więc w ewentualnych wcześniejszych wyborach no, moglibyśmy się spodziewać, jak bastion zagłosuje.
0: No, być może też byłby inny kandydat Rafała Trzaskowskiego i być może jak raz w końcu Platforma Obywatelska postawiłaby na kogoś, to na to stanowisko by się nadawało, a nie tylko ładnie wyglądał. Natomiast Kraków pokazuje, że można wykreować kogoś, kto jest spoza wielkich partii. Łukasz Giba bardzo długo walczył o swoją pozycję.
1: Właśnie kreował się parę solidnych lat w Krakowie.
0: To trzeba przyznać, że jednak konsekwencja Łukasza Gibały jest godna pochwały. Wiedział, jak robić kampanię. Widać, że od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy ruszyła druga tura wyborów, od pierwszego poniedziałku ruszył podziękować mieszkańcom za poparcie, którego mu udzielili, prosząc o więcej. Naprawdę widać, że można wykreować ludzi, którzy są społecznikami, a nie są z wielkich partii politycznych i ja to jak najbardziej pochwalam.
1: Konfederacja popiera Łukasza Giba w wyborach prezydenckich w Krakowie?
0: Nie ma oficjalnego poparcia, ale widzimy, jak zagłosowali nasi wyborcy. Myślę, że to jest też bardzo łatwe do wytłumaczenia, bo nasi wyborcy, mając do wyborów w drugiej turze, no nie oszukujmy się, sondaże to pokazywały, 3 kandydatów, czyli Gibałę, Piątkowską albo Drewnickiego, czyli PiS, Platformę i tego z łatką niezrzeszonego. No to wybrali coś poza popisem, czyli wybrali Łukasza Gibałę.
1: Gibała to mniejsze zło w porównaniu do pani Piątkowskiej.
0: Ja myślę, że to jest ktoś spoza układu PiS-PO. Czy mniejsze zło, to okaże się, jak będzie rządził. Natomiast trzeba spojrzeć na to oczami wyborców. Wyborca stwierdził, że ma dość, przynajmniej nasz wyborca, że ma dość dużych partii. Zagłosuje kogoś, kto jest poza tymi partiami. I takie ruchy mogą zdarzać się częściej. Zresztą w miastach, może nie do końca w tych dużych, ale w mniejszych miastach, w miastach średnich, bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że wygrywa kandydat niezależny. Właśnie dlatego, że ludzie nie chcą mieszania tej wielkiej polityki z polityką samorządową. Na miejscu samorządowca musi być ktoś, kto zna realia miasta, wie, jak w którą stronę miasto powinno pójść i ma jakiś plan na to, żeby miasto chociażby się nie wyludniało.
1: Zostawmy w takim razie samorząd, porozmawiajmy o polityce ogólnopolskiej. Przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Michał Nieznański z Konfederacji Ruchu Narodowego. Projekt ustawy budżetowej, nad którym dzisiaj pracował rząd, zakłada, że dochody państwa wyniosą 565 miliardów złotych, a wydatki prawie 978. Eksperci wskazują na wysoki deficyt, który może wynieść ponad 282 miliardy złotych. Jak za pomocą niskich i prostych podatków zasypać dziurę budżetową?
0: Zacznijmy od jednej rzeczy, że ten budżet nie dość, że zapowiada się z dużym deficytem, to jeszcze w tej ustawie budżetowej są wpływy z ustaw, które jeszcze nie są wprowadzone w życie. Zapowiedzi Donalda Tuska, które były latem o obniżeniu części podatków, no a podwyższeniu niestety kolejnej części, są ujęte w budżecie na rok 2027.
1: No dobra, ale załóżmy, że Tusk się nie zna, Konfederacja się zna. Jak zasypać tę dziurę budżetową?
0: Nie da się tego zrobić jednym prostym sposobem i trzeba być

0: realistą. Na pewno potrzebujemy cięć, potrzebujemy tego, żeby polska administracja nie była tak rozrośnięta, żeby pieniądze nam nie uciekały ze spółek Skarbu Państwa, a uciekają, to trzeba...
1: Czyli oszczędności.
0: To trzeba powiedzieć oszczędności, a oszczędzać trzeba zacząć od siebie, przynajmniej będąc z perspektywy rządu, no bo jak potem wytłumaczyć obywatelom, że musimy zabrać pewne świadczenia, żeby ratować

0: 100 albo już ponad 100 wiceministrów, to jest coś, czego my kompletnie nie potrzebujemy. My potrzebujemy zawężania ministerstw, zrobienia nawet mniejszej ilości ministerstw, tak, żeby ta praca dalej trwała, ale żeby nie nadwyrężała budżetu państwa. Mamy też sytuacje, w których pieniądze są wydawane na rzeczy kompletnie niepotrzebne.
1: Na przykład?
0: Na ostatni przykład 150 tysięcy złotych pani Cienkowskiej na pokaz mody, w którym sama uczestniczyła. No to jest coś, czego moglibyśmy uniknąć. W samej Warszawie...
1: Tylko 150 tysięcy nie usprawiedliwiając absolutnie, ale to jest kropla w morzu potrzeb 280
0: miliardów złotych. Ale wie pan, panie redaktorze, ile takich 150 tysięcy jest? Przed chwilą mieliśmy 85 tysięcy w warmińsko-mazurskim wydanych na wróżbite, czy tam jakieś astrologiczne rzeczy. Mieliśmy w Warszawie spacery też pani Cienkowskiej. Mieliśmy z AI...
1: Kolejne. No i mamy 13 i 14 emeryturę, i tak, którą i tak należy możemy, uciąć, mówi tak, Sławomir Mentzen. To myślę, akurat jest odnoga nowej
0: myślę,
1: nadziei.
0: Myślę, że finalnie nad tą propozycją trzeba będzie się pochylić, bo budżet państwa nie jest z gumy. My albo pójdziemy drogą Grecji i państwo zbankrutuje, albo będziemy szukać cięć. Tylko, że w moim obrazie szukanie cięć zaczyna się od tego, że rząd pokazuje, że cięć zaczyna szukać od siebie, a potem mówi, słuchajcie, my już zrobiliśmy wszystko.
1: To teraz zabierzemy wam.
0: To nie jest, że zabierzemy. Macie dwie drogi. Albo idziemy drogą Grecji i państwo bankrutuje, albo musimy coś zrobić, żeby uzdrawiać system budżetu państwa.
1: Czyli to emeryci, a rodzice, program 500, przepraszam, 800+, kryterium dochodowe, proponuje Sławomir Mentzen.
0: Ja jestem akurat zupełnie fanem czego innego, jeśli chodzi o 800+, znalezienia w tych samych bądź w mniejszych pieniądzach innego programu prodemograficznego.
1: Bo no właśnie, bo ruch narodowy jest prodemograficzny, przynajmniej deklaratywnie.
0: Przypominam, że w 2015 roku, gdy PiS wprowadzał wtedy 500+, miała być to akcja prodemograficzna. Ona się nie sprawdziła. Sprawdziła się w jednym roku, ale podejrzewam, że jakby to przeanalizować, to wpłynęły na to inne czynniki, a niekoniecznie...
1: Ale to co robić? Ciąć, nie ciąć? Kryterium dochodowe
0: możemy,
1: prowadzić?
0: Możemy przerzucić 800+, chociażby na ulgę podatkową dla urodzonych dzieci. To jest naprawdę nie problem.
1: Dlatego łatwiej sprzedać wyborczo danie pieniędzy niż ulgi podatkowe.
0: Ja wiem, że łatwiej sprzedać. Jest taka prosta zasada, że jak się dobremu pracownikowi zabierze 100 zł, to ten pracownik już na ciebie nie zagłosuje, ale jak się rozda 5 po 20, to tych 5 na ciebie zagłosuje. Tak niestety działa socjalizm.
1: Czy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Bo to też jest propozycja Nowej Nadziei akurat.
0: Myślę, że jest to propozycja o tyle dobra co i słuszna, co niestety potrzebna. Wiek emerytalny nie jest od tego, żeby sobie po prostu był, tylko musimy patrzeć na to, jakie są wpływy z budżetu państwa przez te pracujące osoby. A z drugiej strony, my też nie możemy oszukiwać obywateli, że oni sami sobie odkładają na własną emeryturę, bo te emerytury są po prostu płacone obecnym emeryturom z obecnych naszych składek. Tak jest skonstruowany system ZUS-owski, a w Polsce niestety nie każdy o tym wie. Więc potrzebujemy rąk do pracy i potrzebujemy, żeby ktoś do tego garnuszka pod nazwą ZUS dosypywał pieniędzy, żebyśmy mogli realnie wypłacać emerytury. Więc nie jest to nic złego, natomiast ja bym do tego jeszcze dołożył pewne aspekty niezwalniania pracowników, którzy są przy wieku emerytalnym, bo doskonale wiemy, że takim osobom potem ciężko znaleźć pracę i być może bufor powinien być większy niż rok czasu.
1: Mówi pan o dosypywaniu do garnuszka, to porozmawiajmy o dolewaniu do baku paliwa. Który z projektów obniżenia cen paliw przemawia do pana bardziej, rządowy czy prezydencki? A może żaden?
0: Ten konfederacyjny, który przygotowaliśmy już dawno temu pod nazwą tanie paliwo, ten, który na stałe zmniejszał VAT, na stałe zmniejszał akcyzę, ale zmniejszał również opłatę emisyjną i opłatę paliwową, co realnie dawało szansę na tańsze paliwo.
1: Niższe podatki, no ale w takim razie jak ten budżet zapełnić, skoro wpływy do państwa będą niższe, bo samymi oszczędnościami, to myślę, że wiele osób i nawet pan się ze mną zgodzi, że samymi oszczędnościami budżetu załatać się nie da.
0: To już odpowiadam, ale będę musiał troszeczkę naokoło. Widać po tej sytuacji z paliwem, że budżet państwa jest w stanie krytycznym. Rząd troszeczkę maluje trawę na zielono i mówi, że to jest wina prezydenta.
1: Prezydent mówi, że to jest wina rządu.
0: I na tym polega cała walka. Nikt na to nie patrzy, jak to finalnie wygląda. Finalnie wygląda tak, że my nie mamy pieniędzy w budżecie, żeby zapewnić tańsze paliwo chociażby na 2 tygodnie. I to jest straszne. I to nam
1: pokazuje. No to są dwa pomysły, prezydencki i rządowy.
0: I to nam pokazuje drogę, którą powinno pójść państwo, czyli drogę oszczędności. I niestety też jest tak, że droższe paliwo dla rządu to za chwilę wyższa inflacja, czyli wyższe wpływy do budżetu. I niestety na rękę im jest to, chociaż będą się w każdym studiu telewizyjnym czy radiowym od tego odsuwać, ale im jest to na rękę. Natomiast pytanie, czy nam jest na rękę, żeby spowodować większą sprzedaż poprzez niskie paliwo, czy drenować kieszenie Polaków, mi jest jednak bliżej do tej pierwszej wersji, a poszukanie oszczędności gdzie indziej. Ten projekt, który zakładał ściąganie podatków przez nadmiarowe

0: zyski z wielkich koncernów, skończyłby się dokładnie tak samo, jak manipulacja Daniela Obajtka w 2023 roku cenami paliwa. Bo te firmy nie oddałyby zarobionych pieniędzy. Ja nie widziałem grabi, które grabią od siebie, zwyczajowo grabią do siebie. Skoro te pieniądze już wzięły, a musiałby ten podatek zapłacić, to za chwilę musiałoby go odzyskać w cenach paliw. I jeśli Miłosz Motyka zapewniłby ceny maksymalne, to w końcu mielibyśmy karteczki, tak jak zresztą mieliśmy 31 sierpnia, z brakiem paliwa. Tak to niestety wygląda. I no to nie ma złotego środka, oprócz tego, że można obniżyć na stałe akcyzę VAT, opłatę emisyjną paliwom, ale również można obniżyć marżę hurtową od LED-u.
1: Przewiduje to, nie jest problem. To projekt prezydencki. Tam jest mowa wprost na stronie prezydenta. Ja sobie nawet wypisałem. Likwidacja źródła problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Czy to jest źródło problemu? Marża.
0: To jest jedna ze składowych ceny paliwa. Oczywiście nie możemy zrzucać wszystkiego do jednego garuszka, bo mamy oczywiście też drugą baryłkę ropy.
1: No właśnie chciałem o to zapytać, bo rozumiem, że gdyby nie było wojny na Bliskim Wschodzie, no to paliwa byłyby tak samo drogie, bo marża jest wysoka. Tak wnioskuję z projektu prezydenckiego.
0: Nie do końca, ale znowu ten element marży mógłby obniżyć paliwo. No niższe paliwo i niższa opłata za prąd zawsze powoduje to, że możemy kupić sobie więcej produktów, bo one relatywnie robią się tańsze. Tak też się walczy z inflacją. Więc pytanie, czy wtedy jakby przeliczyć zyski Skarbu Państwa, to poprzez to, że mnożnik byłby większy, nie byłyby z kolei większa od tego, jak narzucono podatki. Natomiast ja uważam jedną rzecz. Rząd pokazuje tym brakiem interwencji w tym momencie, brakiem kontynuacji wymyślonego swojego pakietu CPN, że budżet państwa osiągnął dno. Niestety minister Domański próbuje w tym dnie jeszcze kopać.
1: No i tu stawiamy kropkę. Michał Nieznański, Konfederacja Ruch Narodowy. Dziękuję za to spotkanie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 46 minut po godzinie 16 rozmawiał Paweł Pawłowski, który wróci do Państwa o 17.33. Wtedy też kolejna polityczna rozmowa na naszej antenie. A teraz pora przyjrzeć się temu, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: A w naszym studiu Wojciech Cegielski.
4: Dzień dobry.
3: Wojtku, dzień dobry. Zaczynamy naszą rozmowę nie od polityki, chociaż ona też trochę tego tematu dotyczy, a od sztucznej inteligencji. No i kto z nas z tej sztucznej inteligencji w jakiś sposób nie korzysta? Czasami mam wrażenie nawet, że jesteśmy zmuszani do korzystania z tej sztucznej inteligencji, bo ona zaczyna być wszędzie.
4: To prawda, jak jedziecie państwo gdzieś i posługujecie się mapami Google'a, to macie sztuczną inteligencję, która pracuje już w tej chwili tam. Jak szukacie czegokolwiek w internecie, to wyskakuje Google AI Overviews na przykład, czyli to też jest sztuczna inteligencja i no tak i dalej, i tak dalej.
3: Tak, i może się to wydawać bardzo wygodne w wielu sytuacjach i rzeczywiście takie jest. Ja nawet czasami korzystam z takiej opcji, że jak widzę jakąś rzecz, a nie wiem co to jest, robię zdjęcie, no i sztuczna inteligencja mi sugeruje, co to może być. Później ja sprawdzam, weryfikuję, bo to też warto zawsze sprawdzić. No ale zacznijmy od takich informacji niepokojących a propos sztucznej inteligencji. OpenAI nie wypuści w planowanym terminie swojego nowego modelu GPT-6.1 Astra. I nie chodzi tutaj o błąd techniczny, nie chodzi o jakieś problemy techniczne i dlatego taka decyzja, tylko w czasie testów ten model miał robić rzeczy, o które, jak się okazuje, użytkownik go nie prosił. No ale co dokładnie poszło nie tak?
4: No to są te historie, które od czasu do czasu się pojawiają. Historie o tym, że AI może zawładnąć ludzkością, może wymknąć się nam spod kontroli.
3: No, scenariusz z Terminatora.
4: To prawda. Najprościej model miał być bardziej samodzielny i skuteczniejszy i właśnie ta samodzielność stała się problemem, bo ten model 6.1 Astra miał wykonywać długie, skomplikowane zadania, korzystać z narzędzi, pracować na komputerze, rozwiązywać problemy bez ciągłego pytania człowieka, co ma robić dalej. Ci z Państwa, którzy są trochę bardziej zaawansowani w korzystaniu ze sztucznej inteligencji, wiedzą, że wiele rzeczy trzeba robić krok po kroku, a agent stworzony jest do tego, żeby robić te wszystkie rzeczy po kolei bez pytania na każdym kroku. No i o to mniej więcej chodziło. Ale właśnie w tych wewnętrznych testach pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze, model czasami wychodził poza zakres zadania, które dostał. Potrafił iść dalej bez zgody użytkownika albo próbować próbować używać zewnętrznych narzędzi, mimo że nie miał na to pozwolenia, czyli przekraczał to, do czego został stworzony. Po drugie, OpenAI mówi też o problemie z uczciwym raportowaniem tego, co model zrobił, czyli znowu, ci, którzy są bardziej zaawansowani, wiedzą, że za każdym razem model mówi, teraz zrobię to i to i to, albo zrobiłem to i to. Tu okazało się, że model zrobił więcej niż mówił, że zrobił.

0: No, czyli nie zawsze informował człowieka o wykonanych działaniach. I szefowa systemu bezpieczeństwa OpenAI powiedziała, że model nie spełnił wymaganego poziomu, jeśli chodzi o trzymanie się zakresu zadania i autoryzacji użytkownika.
1: Nie brzmi to optymistycznie. Ja sobie jeszcze przypominam taką opinię, że my wiemy, jak projektowana jest sztuczna inteligencja, znamy zapisy tych algorytmów, które odpowiadają za jej działania, ale nie wiemy, co się znajduje pomiędzy tymi algorytmami. To znaczy, jak wygląda ten proces podejmowania decyzji konkretnie przez samą sztuczną inteligencję. No, ale to a propos tej sprawy o tym, o czym mówisz, czy to znaczy, że ten akurat model wymknął się spod kontroli?
0: Jeszcze nie, i to jest bardzo ważne rozróżnienie. Mówimy o zachowaniu wykrytym podczas kontrolowanych testów, zanim jeszcze ten model trafił do publicznego użytku. Nie, to nie jest model, który samodzielnie zaczął działać gdzieś w internecie. Ale problem jest realny, no bo firmy chcą, żeby sztuczna inteligencja była coraz mniej bierna, czyli żeby wykonywała coraz więcej za nas. Innymi słowy, włączasz jakiś proces i idziesz się napić kawy, ugotować zupę, cokolwiek. No a nie tylko żeby odpowiadała na pytanie i żeby była prowadzona za rękę. No ale z drugiej strony, jeśli ten model jest taki wytrwały i samodzielny, no to ważne staje się pytanie, czy rozumie również granice swojego zadania. No i tu już OpenAI przy poprzedniej Astrze, czyli przy tej Astrze 6.0, która została wprowadzona już całkiem niedawno, wprowadziło dodatkowe zabezpieczenie, no bo firma uznała, że model osiągnął bardzo wysoki poziom możliwości w cyberbezpieczeństwie. No i nowa wersja najwyraźniej zrobiła jeszcze krok naprzód. No i stąd to przekroczenie granic, to wstrzymanie premiery.
1: No ale to jest teraz tak, że ten model cały trafia do kosza, czy będą nad nim jeszcze pracować?
0: Tego nie wiemy. Wiemy, że nie zostanie wypuszczony w planowanym październikowym terminie. OpenAI będzie pewnie musiało poprawić ten model oraz jego zabezpieczenia. No i to jest ciekawy model dla całej branży. Czy wyścig dotyczy już tylko tego, kto stworzy najmądrzejszą sztuczną inteligencję, czy coraz ważniejsze jest to, kto potrafi zbudować model bardziej samodzielny, który jednocześnie wie, czego mu robić nie wolno.
1: Kolejny temat przed nami, a teraz przenosimy się znacznie bliżej Polski, choć sztuczna inteligencja, możemy powiedzieć, no w cudzysłowie, że jest, czy obejmuje cały świat. Ale Litwa prowadzi właśnie największe doroczne ćwiczenia swojego systemu mobilizacyjnego. W scenariuszu są cyberataki, dezinformacja, problemy z energią i łącznością, a część ćwiczeń odbywa się na południu kraju, niedaleko Polski. Pytanie, czy to przygotowania na ewentualną wojnę, na ewentualny konflikt?
0: To są przygotowania państwa na wypadek sytuacji kryzysowej. To jest bardzo szerokie oczywiście pojęcie, ale również na wypadek zagrożenia militarnego, czyli też wojny. Ale nie należy tego przedstawiać tak, że jakby Litwa właśnie ogłaszała mobilizację, bo te ćwiczenia, które rozpoczęły się i będą trwać do 3 października, obejmują cały kraj, uczestniczą wszystkie 60 litewskich samorządów, ministerstwa, wojsko, policja, straż graniczna, służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i organizacje społeczne, co też ważne. To jest 3 tysiące urzędników i funkcjonariuszy oraz 1000 wolontariuszy. I ten scenariusz zakłada takie stopniowe pogarszanie się sytuacji bezpieczeństwa. Najpierw pojawiają się cyberataki, potem są działania dezinformacyjne. Znamy to już z realnego świata. Potem są problemy z energią, łącznością i transportem, czyli to, czego my teoretycznie obawiamy się ze strony Rosji w tej chwili. No i państwo musi przyjąć wojska sojusznicze, ewakuować część mieszkańców z zagrożonego terenu i jednocześnie utrzymać podstawowe usługi. Litwa testuje między innymi systemy alarmowania ludności, co jest też bardzo ważne, co też wiemy w Polsce z doświadczeń ostatnich dni i tygodni. No i w całym kraju uruchamiane są syreny i wysyłane są komunikaty na telefony.
1: W takim razie tutaj kolejny element nam się pojawia, bo najważniejszy dowódca NATO w Europie, generał Aleksus, i mam nadzieję, że dobrze wypowiem nazwisko, Grynkiewicz.
0: Czyli Litwin, tak swoją drogą.
1: Mówi o rosyjskich działaniach hybrydowych. No i pytanie, co NATO rozumie dziś w ogóle pod tym pojęciem?
0: To są bardzo różne rzeczy. To są cyberataki, to są sabotaże, to są drony, operacje informacyjne, próby zakłócania infrastruktury. I właśnie dlatego ta wojna hybrydowa jest taka trudna do zatrzymania. No bo przy klasycznym ataku wiadomo, gdzie jedzie czołg, gdzie jedzie żołnierz, kto przekroczył granicę. Tutaj nie za bardzo wiadomo, kto za tym stoi. To znaczy, teoretycznie się domyślamy, kto za tym stoi, ale no, nie ma takiego potwierdzenia. I Grynkiewicz, tenże generał litewski, co jest też bardzo istotne, bo zwróćmy uwagę, Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, to Estonka, Grynkiewicz, czyli Litwin, to są wszystko ludzie o, nazwijmy to, mentalności podobnej do naszej Polski, to znaczy mentalności dużo bardziej wyczulonej na sprawy rosyjskie. On mówił w Parlamencie Europejskim, że europejskie państwa po prostu powinny powinny wskazywać Rosję jako sprawcę, jeśli jest na to dowód. Nie bać się tego i mówić, to zrobiła Rosja. To znaczy nie mówić, nie wiemy, sprawdzamy. Jeśli mamy dowód albo bardzo wysokiej próby poszlakę, to mówimy o tym, bo to jest właśnie też taktyka działania

0: na walce z Rosją, no bo jeśli Moskwa wie, że operacja zostanie ujawniona i przypisana Rosji, no to rośnie jej polityczny koszt i Moskwa może się zawahać przed wydaniem ostatecznej decyzji. No i ten, że generał mówi też, że celem tych działań jest po prostu osłabienie woli europejskich państw do dalszego wspierania Ukrainy. I to jest dzisiaj ważne. Rosji nie chodzi o to, żeby rozwalić całą Europę. Rosji chodzi o to, żeby skutecznie zatrzymać nas, czy wstrzymać pomoc wszelkiego rodzaju dla Ukrainy.
1: Żeby Europa Ukrainę pozostawiła samą sobie, ale czy NATO ma jakiś sposób na ograniczenie tej rosyjskiej presji?
0: Grynkiewicz podaje jeden konkretny przykład. Po uruchomieniu 11 września operacji Eastern Sentry Rosjanie według jego oceny zaczęli ostrożnie podchodzić do granic Polski i państw bałtyckich z dronami. Czyli logika NATO jest taka: wykrywać, mówić publicznie, kto odpowiada za działania, wzmacniać ochronę granic, podnosić koszt kolejnych prób. To oczywiście nie oznacza końca działań hybrydowych Rosji, ale oznacza próbę odebrania Rosji jej największej przewagi takich operacji, czyli możliwości działania w takiej szarej strefie, bym powiedział, gdzie no, trudno jest szybko wskazać sprawcę i odpowiedzieć na to zagrożenie.
1: To ostatni temat przed nami. Szybko zdążymy, myślę, jeszcze to omówić, choć sprawa ciekawa. Izrael. Benjamin Netanyahu w niedzielę miał pojechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ta wizyta początkowo nie była oficjalnie ogłoszona, a teraz izraelskie media między innymi twierdzą, że premier chciał przekonać prezydenta Emiratów, by zaprzeczył informacjom o ostrzeżeniu przekazanym Netanyahu przed atakiem Hamasu 7 października 2023 roku. Co tutaj jest potwierdzone, co nie?
0: W skrócie, izraelskie media donoszą o tym, że Netanyahu po cichu wymknął się niemalże i poleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pamiętamy 7 października 2023, czyli szturm tysięcy bojowników Hamasu na Izrael. Od tego zaczęła się ta nowa wojna w Gazie, która formalnie już jej nie ma, ale w praktyce wciąż jest. Ta bardzo krwawa wojna w Gazie. Netanyahu od tygodni zmaga się z oskarżeniami, że przed tym szturmem Hamasu zarówno jego służby, jak i właśnie Emiraty, Katar, Egipt informowały go, że może coś takiego nastąpić, a on to zlekceważył, a była to największa masakra Żydów od czasów II wojny światowej, co stawiałoby go w bardzo niewygodnym świetle. Netanyahu więc pojechał do Emiratów przekonać Emiratczyków, żeby powiedzieli, że doniesienia medialne, jakoby Emiratczycy ostrzegali, są nieprawdą, nic nie ostrzegali, nic takiego nie miało miejsca.
1: Ciekawie się układa ta sytuacja też dotycząca Izraela i premiera Benjamina Netanyahu. Będziemy jeszcze do tych tematów oczywiście wracać.
0: Zwłaszcza,
1: w Polskim Radiu
0: 24. Że idą wybory i to jest właśnie powód, dla którego Netanyahu jest taki nerwowy. Tak
1: tym bardziej.
0: Powiedział.
1: Wojciech Cegielski te informacje prosto ze świata państwu przedstawił. Bardzo ci
0: dziękuję.
1: Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
15: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo

0: Można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To strategiczna inwestycja. Największy port kontenerowy na Bałtyku. Jego budowa nie będzie zablokowana. Kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum. To była ośmiornica rozrzucona w całym kraju, mówi minister Żurek. Pacjent z Polski, przeszczepione serce ze Słowacji. To pierwszy taki zabieg w naszym kraju. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Niemieccy ekolodzy nie zablokowali budowy nowego portu w Świnoujściu. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę strony niemieckiej na decyzję środowiskową. Dotyczyła ona budowy lądowej części nowego portu kontenerowego. Niemcy domagali się wstrzymania prac. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
2: Niemiecka organizacja ekologiczna Lebensraum for Pommern dwukrotnie zaskarżała decyzję środowiskową dotyczącą budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Najpierw skargę odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny, teraz za niemerytoryczną uznała ją wyższa instancja, Naczelny Sąd Administracyjny, mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zespołu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
3: Próby utrudnienia tej strategicznej inwestycji były bezpodstawne, z prawomocną decyzją środowiskową kontynuujemy pracę.
2: Decyzja, którą próbowali zaskarżyć Niemcy, to dopiero pierwszy taki dokument potrzebny do budowy przylądka Pomerania, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Przed nami jeszcze szereg innych decyzji, żeby zrobić głębokowodne nabrzeże czy tor podejściowy i podejrzewam, że dalej będą próbować w jakiś sposób utrudniać tam realizację tego kluczowego przedsięwzięcia, ale bez względu na to, co będą robić przeciwnicy tej inwestycji, my będziemy robić swoje, bo to jest w polskim interesie.
2: Planowany w Świnoujściu terminal ma być największym portem kontenerowym na Bałtyku, zdolnym przyjmować największe statki, jakie istnieją na świecie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Duża liczba alertów, jakie rozsyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to obciążenie dla operatorów sieci komórkowych, przekazuje Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. W ostatnich dniach mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny regularnie otrzymują ostrzeżenia z RCB o atakach dronowych na terytorium Ukrainy. Wczoraj było 5 takich alertów. Za przesyłanie wiadomości SMS odpowiedzialni są operatorzy sieci komórkowych, mówi ekspert Izby Paweł Rosiński.
5: Przepisy prawa mówią wprost. Operator ma obowiązek nadać komunikat nieodpłatnie. Państwo nie płaci sieciom za wysłane wiadomości, a ich odbiór dla obywateli jest całkowicie darmowy. Przy dużej liczbie alertów, z jaką mamy obecnie do czynienia, oznacza to dla operatorów istotne obciążenie.
1: Jak dodaje ekspert, operatorzy nie przeliczają kosztów jednorazowego przesyłania alertów RCB, ale zwracają uwagę m.in. na wydatki na utrzymanie infrastruktury sieciowej. Wysyłane wiadomości w krótkim czasie docierają do milionów odbiorców. Operatorzy sieci nie mogą odmówić rozesłania ostrzeżeń lub ingerować w ich treść. Najnowszy alert RCB dotyczy Ustki na Pomorzu. Tamtejszy brzeg morza jest zanieczyszczony substancją ropopochodną. Od wczoraj plaże są zamknięte. Nie zbliżaj się do zanieczyszczonego obszaru. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Ustka. Czytamy w ostrzeżeniu wysłanym do odbiorców w powiecie słupskim. Trwa usuwanie zanieczyszczeń. Do czasu zakończenia tych prac plaże mogą pozostać zamknięte. Możliwe są dalsze zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości. Rano Straż Graniczna i CBA zatrzymały 11 osób, w tym 6 obecnych i byłych pracowników tej uczelni. Fikcyjne procedury nauczania miały pozwolić na wydawanie dyplomów uczelni, dzięki którym można było bezprawnie zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, mówi minister Waldemar Żurek.
6: Mamy kolejną odsłonę i ta sprawa jeszcze się nie kończy.

0: dlatego że no, była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju, ale są osoby, które współpracują z prokuraturą i pokazują, w którym miejscu dochodziło do łamania prawa i to rzeczywiście pozwala prokuratorom rozbijać tą mafię.
1: Do tej pory w sprawie Collegium Humanum zatrzymano ponad 90 osób, oskarżono przeszło 80. Policja ustala okoliczności śmiertelnego wypadku na ulicy Targowej na warszawskiej Pradze. Tramwaj potrącił tam seniora na przejściu z sygnalizacją, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
2: Mężczyzna został wciągnięty pod skład. Niestety życia 77-latka nie udało się uratować. Z relacji świadków wynika, że pieszy wszedł na przejście na czerwonym świetle.
1: Na miejscu wypadku są duże utrudnienia. Ruch tramwajowy jest wstrzymany. Dodatkowo zablokowane są lewe pasy jezdni ulicy Targowej. Pierwszy raz polski pacjent otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Przeszczep wykonali specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Operacja była pilna, bo stan pacjenta znacznie się pogorszył. Czas transportu serca nie może przekraczać 4 godzin, przypomina koordynatorka transplantacyjna Poltransplantu dr Anna Przęty.
3: Sygnał otrzymałam o godzinie 15. W tym momencie przeanalizowałam ofertę, poinformowałam polskie zespoły transplantacyjne. Dwa zespoły zaakceptowały ofertę, miały pilnych biorców na liście. Musieliśmy też ustalić, który biorca zgodnie z polskimi kryteriami alokacji znajduje się w bardziej krytycznym stanie. I tutaj koordynacja, tak jak powiedziałam, na poziomie krajowym, międzynarodowym i do pobrania doszło następnego dnia rano.
1: Po operacji pacjent, 44-letni pan Tomasz, czuje się już dobrze, z optymizmem patrzy w przyszłość i planuje wrócić do pracy zawodowej.
4: Posypało się i to drastycznie się posypało w przeciągu powiedzmy 2 miesięcy. Będę dobrze żyć w końcu, bo do tej pory to była taka troszeczkę wegetacja, więc ja myślę, że w tej chwili troszeczkę inaczej będzie wyglądało.
1: Dzięki międzynarodowej współpracy transplantologów wymiana organów odbywa się m.in. z Litwą i z Czechami. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Serca.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do zachodu słońca będzie ciepło i pogodnie, ale w nocy temperatura spadnie. Na wschodzie kraju będzie od 4 do 6 stopni, miejscami około 3 stopni. W centrum termometry wskażą 7-8 stopni, na zachodzie i nad morzem do 12 stopni. Widzialność będą utrudniały mgły.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: A dzisiaj mamy wtorek, to 29 dzień września i 7 minut po godzinie 17, a teraz przed nami Sprawdzam To, czyli nowy program Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 17. A przed nami prawdziwy obraz, fałszywy głos i groźby wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Spreparowane nagranie z mężczyzną pod ukraińską flagą pojawiło się tuż po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu i miało wzbudzić strach i nieufność wobec Ukrainy. Jak reagować, gdy trafimy na podobne treści w sieci? O tym opowie teraz Rafał Roślik.
8: Sprawdzam to.
9: Kolejny atak dezinformacyjny w polskiej infosferze. Zamaskowany mężczyzna z flagą Ukrainy grozi zamachami i śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Spreparowane nagranie wyemitowała telewizja w Polsce 24, która otrzymała je anonimowo na maila. Jak ustalił demagog, obraz w filmie jest autentyczny, natomiast dźwięk został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Mężczyzna z nagrania sugeruje, że to Ukraińcy w ramach zemsty doprowadzili 18 września do eksplozji zbiorników z gazem w Osięcinach w województwie kujawsko-pomorskim. Tymczasem według śledczych nie doszło tam do aktu dywersji. O tym, jak odbierać takie informacje, zapytałem Katarzynę Bąkowicz, przewodniczącą zespołu doradczego do spraw bezpieczeństwa informacyjnego.
10: Każde działanie Rosji, które w jakiś sposób zaburza polską przestrzeń informacyjną, jest działaniem celowym i świadomym i obliczonym na konkretny efekt, więc nie można tego lekceważyć.
9: Jak nie dać się złapać w pułapkę i prawidłowo reagować, gdy trafimy na takie nagrania w sieci?
10: To, na co musimy zwrócić uwagę, no to oczywiście jak zawsze przy treściach dezinformacyjnych, to jest emocjonalność tych treści. I niezależnie od tego, która część tego filmu okaże się prawdziwa, bądź nie, pamiętać o tym, żeby się nie dać ponieść emocjom. To, co przy dezinformacji i tego typu informacjach jest najistotniejsze, to cierpliwość i ograniczone zaufanie.
9: Do fałszywego nagrania odniosła się

0: ambasada Ukrainy, określając to nagranie jako prowokację. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
1: Sprawdzam to, czyli nowy program Polskiego Radia za nami na antenie Polskiego Radia 24. Przypominamy, od poniedziałku do piątku po godzinie 17:00 warto, bo coraz więcej tych fałszywych informacji w naszej przestrzeni się pojawia. Kolejny temat przed nami. W Grząsce na Podkarpaciu zakończyły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika w jarosławskim opactwie. W ostatnim pożegnaniu kapłana uczestniczyli jego bliscy, mieszkańcy rodzinnej miejscowości oraz około 100 duchownych. W Grząsce był nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wyglądało to ostatnie pożegnanie duszpasterza?
2: Mszy świętej pogrzebowej w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przypomniał, że właśnie w tej świątyni ksiądz Stanisław został ochrzczony, a 40 lat temu odprawił tu swoją pierwszą mszę świętą. Ksiądz Marcin Bocho mówił o posłudze zmarłego w parafiach w szpitalu w Krośnie, a przez ostatnie 16 lat w jarosławskim opactwie. Podkreślił, że wierni szukali u księdza Stanisława nie tylko rozgrzeszenia, ale też dobrego słowa i pociechy.
3: Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
2: W homilii pojawił się też obraz z miejsca ataku. Znaleziono tam klucz do tabernakulum. Jak mówił duchowny, zmarły musiał trzymać go w ręku w chwili, gdy został zaatakowany.
3: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca Kościoła, jakim jest tabernakulum.
2: Ksiądz Marcin Bocho przytoczył także słowa rannego w ataku księdza Adriana Mantynkiewicza. Duchowny wypowiedział je w sobotę w jarosławskim opactwie podczas pierwszej homilii po wyjściu ze szpitala.
3: Jako uczeń Jezusa Chrystusa pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy.
2: Ksiądz Adrian Mantynkiewicz prosił wtedy wiernych, by nie obwiniali narodu, z którego pochodzi sprawca. Po tym nabożeństwie ulicami Jarosławia przeszedł marsz milczenia. Kilkaset osób ze zniczami, kwiatami i biało-czerwonymi flagami szło w ciszy z rynku pod opactwo. Wśród uczestników byli mieszkańcy miasta i okolic oraz przedstawiciele środowisk narodowych. Podczas dzisiejszej uroczystości w Grzęsce odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Kapłana wspominali także mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości.
4: Był bardzo uczynny człowiek, nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być, także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
5: Bardzo pokorny, taki dobry ksiądz, taki bardzo ładny, dobry spowiednik. Mieszkał tu, dom ma rodzinny, tak, dom ma rodzinny.
2: Po mszy księża ponieśli trumnę z ciałem zmarłego wokół kościoła. Kondukt żałobny odprowadził następnie duszpasterza na miejscowy cmentarz, gdzie spoczął w rodzinnym grobie. Przypomnijmy, że 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M., który zaatakował nożem 5 osób w jarosławskim opactwie, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych. Biegli psychiatrzy stwierdzili u mężczyzny ostre zaburzenia psychotyczne, co na razie uniemożliwia formalne ogłoszenie mu zarzutów.
1: Czekamy na kolejne informacje w tej sprawie. Słyszeliśmy też głos mieszkańców tej miejscowości, który przedstawiłeś, słyszałeś podczas pogrzebu. A powiedz, jaka ogólnie była atmosfera ostatniego pożegnania księdza Stanisława Zbojnowicza?
2: To była bardzo spokojna i podniosła uroczystość. Mieszkańcy, z którymi miałem okazję rozmawiać podczas, przed i po mszy świętej pogrzebowej, bardzo spokoju, ale w bardzo dobrym duchu wspominali księdza, który tak naprawdę mieszkał obok nich, był jednym z ich sąsiadów, więc z taką zadumą starali się mówić o tym, co dzieje się, i z taką dumą tak naprawdę ten dzień przeżywali. Wielu mieszkańców zgromadziło się dzisiaj podczas tej mszy świętej żałobnej i wszyscy no, nie mogli uwierzyć w to tak naprawdę, co wydarzyło się kilka dni wcześniej.
1: A na miejscu był Piotr Durys. Piotrze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Kolejny temat przed nami w Polskim Radiu 24. Temat bardzo ważny, ale też irytujący dla wielu osób. Pojawiający się ostatnio też w dużych, w wielkich miastach i stający się coraz większym problemem. No ale tutaj mówimy w tym momencie o kurortach turystycznych.

0: Bo dziki terroryzują mieszkańców i turystów, zarówno w Karkonoszach, jak i w Górach Izerskich. Władze, co naturalne, szukają sposobów na nieproszonych gości. A o szczegółach sprawy opowie nam Jakub Tauer z Radia Wrocław. Jakubie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Powiedz, jak duży jest to problem w twoim regionie?
1: Krótko mówiąc, no, jest to ogromny problem i nie tylko w naszym regionie, ale jak już zauważyłeś, także w całym kraju, bo przecież dość głośna ostatnio stała się sprawa dzików, chociażby w Warszawie, gdzie radni Mazowsza zdecydowali o odstrzale dzików bez wyznaczonego limitu. Oczywiście ta decyzja wywołała sprzeciw środowisk prozwierzęcych, natomiast powracając do twojego pytania o mój region, czyli o Karkonosze i o Góry Izerskie, czy to w Podgórzynie, czy w Świeradowie-Zdroju, czy w Szklarskiej Porębie dziki odwiedzają domowe ogródki, powodując niemałe zniszczenia. Ostatnio chociażby został, tak można powiedzieć, przeorany przez dziki nowo co wyremontowany stadion w Świeradowie-Zdroju. Mieszkańcy w obawie przed zwierzętami montują ogrodzenia, zapory, pastuchy elektryczne, no ale niestety i one na niewiele się zdają. Posłuchajmy.
2: Jest to bardzo duży problem w Szklarskiej Porębie. Dzieci chodzą do szkoły, mamy autostradę zrobioną, ale niestety tak zryte, że jest wszystko przez dziki, że jest obawa o bezpieczeństwo tych dzieci.
3: Dziki są właściwie codziennie, co wieczór, co noc w moim ogrodzie, na moim podwórku. Obok jest plac zabaw, gdzie w ciągu dnia bawią się dzieci. Boję się już wyrzucać śmieci, bo one po prostu otwierają te śmietniki, potrafią kosze przeciągnąć przez całą łąkę, wygrzebać wszystkie pampersy, wszystkie śmieci. Więc to jest ogromny problem.
1: Zdaniem burmistrza Szklarskiej Poręby Pawła Popłońskiego w tej sytuacji jesteśmy sami winni, oczywiście my, mieszkańcy oraz turyści, chociażby przez dokarmianie tych zwierząt. Posłuchajmy.
4: Te zwierzęta nie przyszły do miasta, że im się tutaj podoba. Przychodzą z tego powodu, iż po prostu mają tutaj stołówkę, mają tutaj urozmaicone jedzenie i łatwość pozyskaniu tego pożywienia. My już zmieniliśmy regulamin porządku czystości na terenie gminy, w którym będzie obowiązek, że to po stronie właściciela jest kwestia zabezpieczania śmietnika. To jest pierwsze działanie. Będziemy również starali się zabezpieczać śmietniki, które są w jurysdykcji miasta, czyli mówimy tutaj w ciągach komunikacyjnych.
1: No ale to nie tylko dziki, nie tylko jeśli chodzi o ogródki, nie tylko jeśli chodzi o śmietniki, ale także dziki szczególnie upodobały sobie owoce spadające z drzew oraz chrząszcze czy pędraki, które kryją się w przydomowych trawnikach.
0: A ja coś o tym wiem, bo u mnie na warszawskim Bemowie też ten problem się pojawił tego lata i śmietniki to jedno, rzeczywiście później te śmieci po nocy rozwleczone po całej ulicy, po całym chodniku trzeba było to wszystko sprzątać i na samym początku, kiedy po raz pierwszy taka sytuacja się pojawiła, to ja się zastanawiałem, co się takiego stało, no ale potem idąc wzdłuż chodnika zobaczyłem właśnie taką przeoraną ziemię. No i mówię sobie, pewnie dziki zaczęły spacerować w naszej okolicy i faktycznie, ale później po jakimś czasie to się uspokoiło. I może tutaj najważniejsza informacja i najważniejsze pytanie, jakie są pomysły na rozwiązanie tego problemu?
1: No, zmniejszeniem populacji dzików powinny się zająć koła łowieckie. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste zadanie, jakby się wydawało. Przyrodnicy przede wszystkim apelują do mieszkańców, by nie dokarmiali dzikich zwierząt. Posłuchajmy, co o tym mówi Stanisław Gmyrek, prezes koła łowieckiego Jeleń w Jeleniej Górze.
5: Metoda pierwsza i to wydaje się najskuteczniejsza to ograniczyć im dostęp do tego darmowego jedzenia. Żebyśmy nie wyrzucali różnego rodzaju odpadów żywności, czy to do kubła, czy to obok kubła, czy za ogrodzenie. Sprawa druga to edukacja, żeby ludzie wiedzieli, że dokarmianie tych zwierząt czyni im krzywdę, bo nie jest ich miejscem występowania miasto. No i trzecia możliwość to już jest taka bardzo radykalna, czyli ewentualnie redukcja tych dzików, ale na terenie miasta nie możliwości, że ktoś pójdzie z bronią, postrzela.
1: Dzisiaj w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie mieszkańców, władz miasta, no a także właśnie przedstawicieli kół łowieckich Karkonoskiego Parku Narodowego, no i leśników. No i właśnie debatowano, co tutaj zrobić, żeby no jakoś pozbyć się tych dzików z miasta. No niestety nie udało się nic w tej chwili ustalić, więc jedyna rzecz to ta edukacja, o której przed chwilą mówił prezes koła łowieckiego. Nie wyrzucajmy śmieci, zabezpieczmy śmietniki, no i te dziki powinny wrócić do lasów.
0: Oby tak było, chociaż też warto zaznaczyć, że my rozbudowując chociażby miasta, to zabieramy jednak te tereny również zwierzętom. No ale to jest temat na zupełnie osobną rozmowę i spotkanie. Jakub Tauer z Radia Wrocław te informacje dla Państwa zebrał. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję również. Pięknego popołudnia.
0: A my przenosimy się teraz do województwa śląskiego, a dokładniej do Mysłowic, gdzie można powiedzieć, że zakończyły się już prace związane z kompleksową przebudową dworca kolejowego.

0: Polskiego. Co zmieniła ta inwestycja? To pytanie do Marcina Kaska-Wielgusa z Polskiego Radia Katowice, który był na podsumowaniu tego wydarzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, dla zobrazowania zmieniła ta inwestycja to, że dworzec po prostu przestał straszyć. Ale to moja opinia. A jaka jest opinia mieszkańców? Posłuchajmy.
2: No, dworzec jest tak jakby nie ten sam. Jest zmieniony, nowoczesny, bardzo ładny, może się podobać. Windy działają.
1: A jest różnica?
2: Zasadnicza różnica. Zasadnicza. To nawet nie ma porównania.
3: Jestem tu od pierwszy raz, od jakiegoś dłuższego czasu, więc jestem zachwycona, że to się tak wszystko pozytywnie zmienia. No i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Będziemy korzystać z tego dworca. Widzę, że są fajne połączenia też nad morze.
4: Fajnie. Lepsze niż było kiedyś.
1: Jak to właśnie wcześniej wyglądało? Wie pan, w radiu nie widać, więc...
4: Bardzo zaniedbany. Różnica wielka. Jest winda, jest wszystko dopasowane do każdego.
1: Inwestycja zakładała przebudowę stacji wraz z nawierzchnią torową, co ma poprawić komfort podróżowania, ale też oczekiwania na pociągi. Powiedział mi Zbigniew Gawracz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Sosnowcu.
5: Zabudowaliśmy system CSDIP odnośnie informacji dla podróżnych. Zabudowaliśmy wyświetlacze, nowe ławki, nowe wiaty, które chronią przed wiatrem, deszczem. Oprócz tych wiat i zadaszenia, które mamy dodatkowe, to usprawnienie pozwala, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czy w okresie zimowym można się gdzieś schronić. Na dole tam są końcowe prace, jeśli idzie o wymianę oświetlenia. Pojawią się jeszcze nowe gabloty z informacją zarówno dla podróżnych, jak i na przyszłe rozkłady jazdy. To, co przed nami, to powiem tak, jak się skończy węzeł katowicki, zapewne wrócimy na węzeł mysłowicki i to, co tutaj zostało zapoczątkowane, będziemy dalej kontynuować.
1: Przebudowa to jedno, ale otoczenie też jakby wypiękniało. Pojawiły się dwa niezwykłe murale. O jednym z nich opowiada prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz.
6: Dworzec PKP w Mysłowicach to znane miejsce na mapie Polski. Między innymi dlatego, że historia rozbiorów Polski, tych wszystkich rzeczy, które działy się na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego, powstań śląskich, właśnie między innymi tutaj się to wszystko działo, więc mural przedstawiający między innymi historię kolei, czy miejsce, gdzie ludzie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Zostało to ładnie przekazane w formie plastycznej. No i dzisiaj możemy nie tylko oczekiwać na pociąg, ale można podziwiać cudowne miejsca.
1: Dodam tylko, że wszystkie prace zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe pochłonęły 23 miliony złotych.
0: A o przebudowie dworca PKP w Mysłowicach opowiadał Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Bardzo dziękujemy. A teraz czas na informacje sportowe w Polskim Radiu 24. Któż to nas odwiedził w naszym studiu? Andrzej Grabowski. Andrzeju, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Z uśmiechem, czy nie?
7: To zależy.
0: Na wspomnienie meczu reprezentacji Polski?
7: Nie, no już bez przesady nie zwracajmy się.
0: W piłce siatkowej.
7: No to prędzej.
0: Finału, to już uśmiech.
7: Ale to dawno było. Trzy dni temu to przeszłość. Chociaż w kronice sportowej w jedynce i o tym dzisiaj będzie.
0: Dobrze, ale jeżeli chodzi o tą reprezentację, dlaczego tak to wygląda, powiedz?
7: Też chciałbym dowiedzieć, Stefan. Nie mam zielonego pojęcia, ale nie, wydaje mi się, że to jest trochę złożone. Z jednej strony trener chyba trochę teraz eksperymentuje. No trudno nie mieć takiego wrażenia. W jednym meczu gramy z trzema obrońcami, w innym z czterema. Dużo jakichś takich różnych wariantów nieoczywistych.
0: Ale dziwnych też decyzji, no jak nie powoływanie Karola Czubaka z Motoru Lublin bodajże. Tak, no to jest
7: zastanawiające. Masz jakiś ulubiony mem z Czubakiem?
0: Jeszcze nie.
7: A tego jest mnóstwo.
0: W programie musisz mi pokazać.
7: To pokażę. Ale mamy też przyjemniejsze rzeczy. Będzie też taki kącik urodzinowy, będzie kącik starszego pana. To trochę będzie taki.
0: Będzie się działo. No to no. Zapraszamy po więcej teraz do Polskiego Radia 24.
8: Sport.
7: Dopijesz, to cię o coś spytam. Byłeś
0: Proszę
7: kiedyś
0: bardzo.
7: W Chengdu?
0: Nie.
7: A znasz kogoś, kto był?
0: Nie.
7: Hurkacza nie znasz?
0: Osobiście nie.
7: No to dobrze. Hubert Hurkacz dziś grał w finale w Chengdu. Takie
0: szybkie pytania, szybkie odpowiedzi.
7: Kilkunastomilionowe miasto na zachodzie Chin. I tam Hubert Hurkacz grał w finale no takiego dość średniego turnieju, ale Hubert sobie bardzo ładnie radził. Dzisiaj jednak w finale przegrał z Hiszpanem Dawidowiczem Fokiną 4-6 i 6-7. Ale z tych miłych spraw to Jan Zieliński w tym samym turnieju wygrał rywalizację deblistów wespół z Brytyjczykiem Johnsonem. Po takich dwóch zaciętych setach panowie wygrali z Amerykaninem Gallowayem i Szwedem Goransonem.
8: Rewelacyjny tydzień zakończony wisienką na torcie. Udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że

0: Byliśmy delikatnie lepsi i udało nam się je wykorzystać dzisiaj na korcie. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi.
1: Ale oczywiście w tenisie też kilka innych turniejów nadchodzących dużych, między innymi w Pekinie. Tam kwalifikacje przebrnęła Katarzyna Kawa. W decydującej rundzie kwalifikacji w Tokio odpadł za to Kamil Majchrzak, który przegrał z Francuzem Fisem. Chciałeś piłkę?
2: Chciałem.
1: Chciałeś. To proszę bardzo.
2: Nożna.
1: Przypominamy 1-3 wczoraj ze Szwedami w Lidze Narodów na tym poziomie B. Robi się nieprzyjemnie, bo tak zaczynają się niektórzy obawiać, czy nie spadniemy na poziom C. No i generalnie zaczyna też pachnieć tym, że będziemy w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy losowani z trzeciego koszyka, bo Liga Narodów też wpływa na to, z którego koszyka dana reprezentacja losowana będzie, a trzeci koszyk to już będzie bardzo trudna droga na Mistrzostwa Europy. Marek Rzepka, były reprezentant Polski, tak trochę nie miał litości dla naszej drużyny.
3: To jest tak zniesmażony tą naszą reprezentacją, że przynajmniej się spodziewałem, że jak Janek Urban obejmie tą drużynę, to coś zacznie się dziać. A tutaj dosłownie, troszeczkę się wstydzimy za tę reprezentację.
1: No szeroko.
2: A ja też się spodziewałem, że jak Jan Urban obejmie reprezentację, to coś zacznie się dziać pozytywnego.
1: No i tak
2: a tu się
1: na początku
2: okazuje,
1: było, a teraz się
2: że coś
1: zepsuło.
2: Się dzieje, ale niekoniecznie i coś się zepsuło. Chociaż w drugą stronę idąc i patrząc bardziej pozytywnie na Jana Urbana, to słyszałem takie komentarze, że już jest presja na selekcjonerze, że jest, przyglądają się włodarze PZPN-u temu, jak wygląda gra reprezentacji, no i że będą się być może losy Jana Urbana też decydowały w najbliższym czasie. Jeżeli to jest prawda, to ja bym nie chciał takiego scenariusza.
1: Nie ma sensu.
2: Bo to nie ma sensu. Ile tych było zmian selekcjonerów? Trochę jak w Legii w pewnym momencie, że co chwila wymiana trenera i niewiele to przynosiło. I w reprezentacji też mam wrażenie, że to nie to jest problemem.
1: Tak, no to jest trochę szersza sprawa. Wydaje mi się, że jeśli byśmy dalej szukali kolejnych zmian, to daleko nie zajedziemy. Proszę pana, kącik urodzinowy taki rozłożysty będzie, z takich przyjemniejszych spraw.
2: Urodziny teraz za mną, chrzciny, urodziny, co chcesz do wyboru, do koloru. No dobrze, ale idziemy.
1: Katarzyna nie wiadomo, dzisiaj 32 urodziny świętuje i z tej okazji poznaliśmy jej nową drużynę, bo Katarzyna nie wiadomo, po 9 latach w drużynie Canyon przenosi się do drużyny Lidl Trek i z tej okazji menedżer Andy Schleck, menedżer drużyny Lidl, swoją drogą tak jak Kasia, zwycięzca Tour de France, przygotował dla Kasi kartkę, to wszystko nagrano i posłuchajmy, jak to brzmi.
4: Happy birthday. Welcome to Lidl Trek. We are looking forward to working with you and congratulations on your silver medal in Montreal. See you in Bad Wimpfen soon. Best wishes, Andy.
1: Także tak, Katarzyna niewiadoma została wprowadzona do drużyny.
2: Podkład muzyczny idealny.
1: Idealny. Miał być kącik starszego pana, Fernando Alonso, lat 45, dwukrotny mistrz świata Formuły 1. Przedłużył o kolejny rok kontrakt z Astonem Martinem. Widzę, że się uśmiechasz, ale nie wiem, o co ci chodzi.
2: To, że dobra forma.
1: A dobra forma, to tak.
2: Proszę chociaż pana, ten wiek starszego pana. Ile jeszcze raz lat?
1: 45, ale to Formuła 1 to trochę dużo.
2: To jeszcze 10 lat. Nie, starszy pan.
1: Dobrze. To jeszcze jednym starszym panu za chwilkę Jan Pachlowski pewnie państwu powie, bo jesteśmy po Media Day koszykarskiej Ligi NBA. To takie ważne wydarzenie przedsezonowe. Sezon ruszy 20 października. Janek przestawił ucho i teraz nam wszystko opowie.
5: Koszykarze po raz pierwszy zakładają podczas tego dnia nowe stroje meczowe na właśnie ten najbliższy sezon. Powstają wtedy zdjęcia właśnie tych sylwetek, portrety oraz materiały wideo, które oglądacie państwo w tych transmisjach na żywo wprost ze Stanów Zjednoczonych. Także to wszystko jest potrzebne do gier komputerowych oraz na tablicach multimedialnych w halach. I właśnie do tego służy Media Day. Trenerzy, menedżerowie oraz wszyscy zawodnicy odpowiadają na pytania dziennikarzy. To jest taki moment, w którym opowiadają o swoich celach na nowy sezon, tych pierwszych wakacyjnych treningach, kontuzjach, które mieli, czy transferach. Posłuchajmy nowego trenera Portland, specjalnie Portland, bo tam nasz Jeremy Sochan. I warto podkreślić, że dla trenera Portland to będzie dopiero pierwszy sezon jako pierwszego szkoleniowca, tak to się ładnie, pierwszy zagrało. Wcześniej asystował w Toronto, Sacramento, Detroit, teraz będzie właśnie trenerem w Portland. Posłuchajmy.
6: Gdy już wszyscy razem znajdujemy się w naszej hali, to musimy sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim jesteśmy zespołem ludzi. Przygotowania zaczynamy od pracy indywidualnej z każdym zawodników i budowania wspólnej relacji. Jak połączymy wszystkie te ogniwa, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo podekscytowany tym wszystkim. Świetnie przepracowaliśmy okres letni. Mamy to, co potrzebujemy, tak więc zaczynamy.
5: mówił Mikołaj Nori, nowy szkoleniowiec

0: Portland. Przypominamy, że Jeremy Sochan walczy o miejsce w składzie, jest związany z Portland jednorocznym, niegwarantowanym kontraktem, a jak jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych, to podkreślamy, że dzisiaj na lodowiska NHL wracają najlepsi hokeiści na świecie.
1: Jan Pachlowski, jak zwykle ekspresowo nam powiedział o wszystkim, co się ciekawego dzieje.
2: To prawda, chociaż ja bardzo czekam na start w wykonaniu Philadelphia 76ers.
1: Musimy LeBron kończyć James. Chyba, bo już tak
2: kończymy. Za moment serwis informacyjny w Polskim Radiu 24, a informacje sportowe przedstawił Andrzej Grabowski. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wydatki przekroczą 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą 695 miliardów. Deficyt stanowi ponad 5% PKB, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKO SA.
10: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
9: Najwięcej pieniędzy, ponad 270 miliardów złotych, zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia. Prawie 200 miliardów wyniosą wydatki na obronność. Kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13. i 14. emerytura. Awaria magistrali i wyciek gazu na ulicy Potokowej w Gdańsku. Ruch w tym miejscu został niemal całkowicie sparaliżowany. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Ekipy specjalistów usiłują jak najszybciej opanować wyciek i zabezpieczyć teren. Służby zalecają kierowcom omijanie tej części miasta i wybieranie innych tras. Z utrudnieniami muszą się też mierzyć pasażerowie kolei na Mazowszu. Po awarii na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Zielonka prawie 50 pociągów zostało odwołanych lub jest opóźnionych. Jak mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK, uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
11: W rejonie Nastawni w Zielonce firma prowadząca prace remontowe uszkodziła kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W związku z tym ruch pociągów na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka prowadzony jest na podstawie telefonicznego zapowiadania pociągów bez wykorzystania automatycznych urządzeń sterowania ruchem.
9: Trwają prace naprawcze. Usuwanie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Przeciętny Polak wypija jej rocznie 95 litrów. Około 85% dorosłych Polaków sięga po nią regularnie. Kawa obchodzi dzisiaj swoje święto. Wbrew powszechnej opinii ma ona wiele zdrowotnych właściwości, mówi dietetyczka kliniczna Patrycja Mochocka.
12: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Zawiera związki o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym. Wbrew powszechnym opiniom, kawa nie wypukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
9: Takie jak cukier, mleczko czy śmietanka, wtedy dostarczymy od 80 do 400 kilokalorii.
13: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Jakby to świat bez kawy wyglądał, trudno to sobie chyba wyobrazić, bo ja dzisiaj też dzień od kawy.

0: zacząłem, a i niedawno kawę piłem, choć trzeba powiedzieć, że kawa kawie nierówna. 34 minuty po godzinie 17 mamy, a przed nami tematy polityczne. Powrót do tych tematów. Paweł Pawłowski razem ze swoim kolejnym gościem już są w naszym studiu i czekają na Państwa, żeby porozmawiać o tych najważniejszych politycznie tematach.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: A w studiu ze mną Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
2: Pan już po kawie popołudniowej?
3: Ani po południowej, ani po porannej. Piję kawę bardzo rzadko, bardziej towarzysko.
2: Ja mam wrażenie, że właśnie towarzysko i z dużym spokojem kawę może popijać sobie Rafał Trzaskowski, no bo mamy fiasko, jeśli chodzi o zbieranie podpisów w sprawie referendum dotyczącym odwołania prezydenta Warszawy. Czyli co, Kraków nie zapoczątkował tej fali, która miała zmyć Tuska i jego ekipę?
3: To była inicjatywa zapoczątkowana w mojej ocenie trochę nie najlepiej. W pierwszym momencie, jak rozumiem, na kanwie tego, co wydarzyło się w Krakowie, natomiast zbieranie podpisów w lipcu, w sierpniu, no teraz początek września, natomiast...
2: No Warszawiec to, wyjechali z Warszawy.
3: No jednak ja widziałem w paru miejscach że te punkty gdzie, mobilne, gdzie można było zbierać i nie było jakiegoś zainteresowania, bo po prostu no, wszyscy wiemy, chociażby patrząc na ruch samochodów w sierpniu, że warszawiaków za bardzo nie ma. Początek września znowu to jest powrót do szkoły i powrót do takiego innego typu, więc niezbyt fortunny moim zdaniem termin. Można było troszkę poczekać, wtedy pewnie ten wynik byłby inny.
2: I a
3: moim...
2: może warszawiakom pasuje Trzaskowski?
3: Ja myślę, że mimo wszystko była szansa, żeby zebrać więcej podpisów, a gdyby je zebrano, to już szansa na odwołanie byłaby bardzo duża. Tam
2: frekwencja... Aha, Gronkiewicz-Walc nie udało się odwołać parę lat.
3: To prawda, ale wydaje mi się, że akurat gdyby to referendum odbyło się za kilka miesięcy realnie, to wtedy... Patrząc na to, co dzieje się nie tylko w Warszawie, ale także w wielu, nie tylko w Krakowie, ale w wielu innych miejscowościach, ta frekwencja jest wyższa. No, dawniej frekwencje w tego typu referendach były bardzo symboliczne. Ja nawet pamiętam, no akurat to nie było odwoławcze, ale to referendum pamiętamy, które Bronisław Komorowski kiedyś zainicjował, no, tam 7% bodajże było w frekwencji w ogólnopolskim referendum. No tutaj pewnie byłoby to znacznie wyższe, natomiast no stało się, jak się stało. Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Warszawy jeszcze przez najbliższe 2,5 roku, prawie 3 lata. No cóż, no ja jako mieszkaniec Wielkopolski cieszę się, że jest prezydentem Warszawy, a nie jest prezydentem Polski.
2: A co by dało odwołanie ewentualne Rafała Trzaskowskiego? No bo jednak Warszawa jest bastionem Koalicji Obywatelskiej. Po pierwsze, komisarz byłby wyznaczony przez Koalicję Obywatelską. No i skoro jest to bastion Koalicji Obywatelskiej, to możemy przypuszczać, choć nie mieć pewności, jaki mógłby być wynik przyspieszonych wyborów.
3: No, pani, wie pan, to jest też tak, że w wyborach w Krakowie też, przynajmniej tych wyborach ogólnopolskich parlamentarnych, koalicja też miała dobre wyniki, a faworytem w tym momencie jest pan Dibała. W Warszawie pewnie pozycja kandydata koalicji by była wyższa. Mówi się nawet, że Marcin Kierwiński wrócił z Brukseli, bo myślał, że Rafał Trzaskowski odejdzie. A z drugiej strony, jak patrzę na pana europosła już Szczerbę, to on akurat tą swoją kampanię, no, nazwijmy informacyjną, ale z pieniędzy unijnych, no oczywiście ma prawo to robić. Akurat robił kilkanaście miesięcy temu, gdy była kampania gdzieś tam w tle prezydencka i myślał, że może Trzaskowski zostanie prezydentem, a teraz trochę ją przesunął. Ja widzę, że właśnie teraz w Warszawie mnóstwo jest wielkich plakatów na słupach reklamowych Szczerby. Może liczył, że w razie czego to on będzie tym kandydatem.
2: Ty, panie pośle, ja się tych pieniędzy, o których pan mówi, chwycę. Porozmawiajmy w takim razie o budżecie. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości. Projekt ustawy budżetowej zakłada wydatki na poziomie 970, prawie 8 miliardów złotych. Przy dochodach 565 miliardów, co daje nam deficyt 282 ponad miliardów, rosnący dług publiczny. Jak załatać dziurę budżetową?
3: A dramatyczny jest ten deficyt budżetowy, prawie 300 miliardów. Ja jako członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych wysłuchiwałem opowieści polityków Platformy, jak to za naszych czasów były wysokie deficyty. No nigdy nie zbliżyliśmy się do
2: takiej... No jeśli chodzi o PKB, kwoty, to był wyższy nawet niż za Koalicji Obywatelskiej, choć w liczbach bezwzględnych, bez porównania.
3: Natomiast to jest wyjątkowo ciężka sytuacja budżetowa, mimo że przecież większość obietnic Koalicji Obywatelskiej nie zrealizowała, no, na czele z podniesieniem kwoty wolnej od podatku z 30 do 60
2: tysięcy złotych. No to wiem, ale w takim razie jak zasypać tę dziurę budżetową? Jak zasypać? Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, no, jak dojdzie do władzy?
3: No my przede wszystkim przyjrzymy wydatki, będziemy się zastanawiać. No to ta naczelna propozycja, którą my słyszeliśmy 8 lat, to były media publiczne. To oczywiście są skala, no, kilku miliardów, a nie kilkudziesięciu.
2: Utniecie pieniądze na media publiczne, ile to
3: to jest kilka, to mówiłem, tak jak mówiłem, to jest kilka miliardów złotych, więc ja tylko przypominam to, o czym mówili nasi poprzednicy, że to jest najprostsze.

co można zrobić, niezależnie jakie to były kwoty, czy to było 30, czy 130 miliardów, to oni zaczynali właśnie od tego punktu. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to wydaje mi się, że warto przyjrzeć się temu, jak wygląda VAT. No i rynek pracy, no tutaj jest pewien problem, bo słyszymy chociażby u mnie w Wielkopolsce kolejne masowe zwolnienia dzisiaj w Poznaniu.

0: Ja myślę, że tutaj warto zastanowić się nad różnymi rozwiązaniami. Jeżeli chodzi przede wszystkim o to, żeby to nasz sukces był. Pamiętacie Państwo, 2015-16 rok udało nam się zamknąć szarą strefę na rynku paliw. Myślę, że tutaj obecny rząd też wiele obiecywał, że będzie w stanie zwiększyć zdecydowanie wpływy z VAT-u. Natomiast to jest problem. Chociaż no, z drugiej strony, pewnie przejdziemy do tego tematu za chwilę, czyli mamy kwestię paliw i tutaj...
1: O tych paliwach jeszcze porozmawiamy. No, skończmy budżet, ale porozmawiamy za chwilę o paliwach.
0: Ja bym chciał przede wszystkim, aby minister finansów jasno powiedział, dlaczego obiecywał, mając pełną wiedzę, bo to nie jest tak, często słyszeliśmy historię o tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości część wydatków była poza budżetem. Ale to nie jest tak, że te pieniądze były gdzieś w jakiejś ciemnej jaskini, nikt nie wiedział, gdzie są wydawane. Oczywiście było to wiadome, Komisja Europejska wymaga tej transparentności i mimo to Domański, podobno świetny ekonomista, składał obietnicę bez pokrycia.
1: Konfederacja ustami Sławomira Mencena obiecuje cięcia, jeśli chodzi o 13-14 emeryturę, kryterium dochodowe w projekcie 800+, likwidację babciowego i zrównanie wieku emerytalnego. Jeśli będą w rządzie z Prawem i Sprawiedliwością, czy będziecie im wybijać to z głowy, czy będziecie przyklaskiwać?
0: Ja bym przede wszystkim chciał, bo ja ten wywiad Sławomira Mencena słyszałem.
1: Bogdana Rymanowskiego.
0: No to więc on taki manewr zastosował, że gdyby to od niego zależało. Ale chciałbym, żeby faktycznie szerokie grono wyborców usłyszało to, bo to jest faktycznie, no jeżeli mówimy o 500+, on mówi o obniżeniu o połowę, to oznacza de facto, że nawet niższa klasa średnia już by nie otrzymywała 800+ na dzieci. No to jest moim zdaniem, czyli te osoby, które płacą najwyższe podatki, potencjalni wyborcy Konfederacji. No to pytanie, czy oni sobie zdają sprawę z tego, co Mencen im szykuje, no bo to, że chce likwidować 13, 14 emeryturę babciowe. No babciowe akurat to jest to hasło, które zapoczątkował Donald Tusk, natomiast to jest na przykład pieniądze na żłobek dla dzieci. Ja uważam, że żłobki powinny być bezpłatne dla dzieci, no bo jeżeli chcemy zachęcać kobiety i w ogóle rodziny do posiadania dzieci, no to bezpłatny żłobek wydaje się być jedną z pierwszych tego typu ofert.
1: To w takim razie, panie pośle, paliwa. Który z projektów obniżenia cen paliw jest panu bliższy, rządowy czy prezydencki?
0: No, jeszcze jest projekt Prawa i Sprawiedliwości, to jest mi również bliski. Ja powiem tak, patrząc na to, co robi rząd, pamiętamy wszyscy te deklaracje Donalda Tuska sprzed 3-4 lat, że gdyby on był premierem, to paliwo było po 5,19, on miał też wypowiedź, że po 5, po 4,80, nawet kiedyś powiedział. Wtedy baryłka ropy była o 20% droższa niż teraz. I wtedy miał receptę. On mówił nawet, że VAT...
1: A teraz jaką ma receptę Prawo i Sprawiedliwość?
0: My mamy receptę taką, aby obniżyć podatki, czyli VAT i akcyzę. Tak, to będzie to wpłynie.
1: No, to właśnie a propos tego, co rozmawialiśmy o budżecie.
0: Dokładnie tak. Dokładnie
1: z jednej strony mamy zasypywać dziurę budżetową, a z drugiej strony obniżać VAT na paliwo.
0: Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz.
1: Jak to ma się połączyć?
0: Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że obniżamy oczywiście wpływy w pojęciu procentowym, natomiast paliwo nadal jest. Proszę zwrócić uwagę, że od każdej złotówki, ponad no te 6, 7, 8, 9 teraz już złoty za diesla, nawet ponad, rząd na różnicy między 6 a 9 zł na dieslu, rząd zarabia złotówkę. Minister finansów dostaje z tego złotówkę. On ma z tego czysty wpływ.
1: Jeżeli chodzi to jest wpływ dla niego czy dla państwa?
0: No to jest wpływ dla państwa oczywiście, tylko oni mówią o tym, że chcieli... To jest oczywiste, wydaje się. Myślę, że słuchacze Polskiego Radia 24 są na tyle obeznani, żeby to wiedzieć. I jeżeli te pieniądze są potem dobrze wydawane, to okej. Tyle tylko, że jeżeli mówimy o nadmiarowych podatkach, jest poważne zagrożenie, ponieważ tutaj mamy oczywiście wiodącą pozycję ORL-u, ale są na rynku także podmioty zagraniczne, które za chwilę pójdą do sądu i za 2-3 lata w arbitrażu międzynarodowym wygrają. Już przyszły rząd będzie wypłacał gigantyczne odszkodowanie, bo można tego typu sytuacje zrobić, bo to, że ORL nie pójdzie do sądu, to ja rozumiem, że nie pójdzie. Natomiast zagraniczne spółki pójść mogą.
1: No to projekt prezydencki przedstawia inną receptę. Likwidacja, jak mówi, źródła problemu, jak mówi kancelaria prezydenta, czyli ustawowy limit marży. No właśnie, to rozumiem, że gdyby, załóżmy, hipotetycznie, nie było wojny na Bliskim Wschodzie, a paliwa byłyby tak samo drogie, no bo marża jest wysoka, to jest to źródło problemu?
0: To jest, źródło polega na tym, że i pan prezydent na to zwraca uwagę. To jest nawet, bym powiedział, to nie jest znacznie odmienny projekt od tego rządowego.
1: Marża jest problemem, prostsze. Czy cena ropy, panie pośle?
0: Jeżeli cena ropy, to 4 lata temu wynosiła $120, przy mniej korzystnym kursie dolara, a dzisiaj wynosi niespełna $100, no to widzimy ewidentnie, że to nie, że cena
1: a jaki
0: ropy...
1: był koszt w styczniu ceny ropy, a jaki jest teraz? Proszę, porównujmy realnie.
0: No to realnie cena ropy była niższa wtedy, a teraz jest wyższa, natomiast jest niższa niż...
1: Co spowodowało to, że ceny ropy wzrosły?
0: Panika na rynku. A z drugiej strony, ale dzięki temu, że mamy polski Orlen, tu swego czasu

0: Jeszcze dawny rząd Tuska chciał sprywatyzować, chciał pozbyć się, zresztą Polska miała w pewnym momencie w Orlenie około 30%, Polska jako, my, jako państwo 30%, my mam dzięki różnym akwizycjom udało się doprowadzić do mniej więcej 50%, ale z różnych powodów ekonomicznych to państwo kontroluje to, co robi Orlen. My możemy spowodować to, żeby Orlen, także wykorzystując swoją pozycję na rynku detalicznym, ale no hurtowym oczywiście także, doprowadził do tego, żeby paliwo było tańsze. Jeżeli ja tankuję na stacji regionalnej, polskiej stacji regionalnej w Wielkopolsce, ale dzisiaj też w jednym z innym programie była mowa o stacjach na Mazowszu. Jeżeli one są w stanie nawet w tym momencie sprzedawać paliwo po 20-30 groszy taniej, to czemu Orlen nie jest w stanie zejść nawet z takiej prostej rzeczy?
1: I a propos paliw, to jest perspektywa Marcina Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości, a za chwilę o perspektywie ekonomicznej opowie nam Marek Klapa. Ja dziękuję za to.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A tak, tak, bo Marek Klapa już w naszym studiu jest. Marku, dzień dobry.
4: Jestem, dzień dobry.
3: 46 minut po godzinie 17 już mamy. Tematy polityczne za nami, przed nami gospodarka i ta też, co podkreślamy, często z polityką się lubi łączyć.
4: Szczególnie ostatnio.
3: Ale trochę chciałem powiedzieć wbrew temu, co na zewnątrz, no ale na zewnątrz przecież ta pogoda dopisuje, bo jest dosyć ciepło. Co jest najbardziej gorętszym teraz gospodarczo tematem? I tak się domyślam, że ustawa budżetowa.
4: Zdecydowanie projekt ustawy budżetowej to temat numer jeden i o tym projekcie trochę porozmawiamy dzisiaj.
3: Zapraszamy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: No właśnie, bo końcówka września to jedno. Mhm. Oczywiście na koniec września mamy ten projekt budżetu, który jak co roku mniej więcej o tej samej porze zostaje przyjęty przez rząd. No i ja wiem, że na ten temat można mówić długo, ale spróbujmy tak w skrócie podsumować w sumie to, co wiemy o proponowanym przez rząd planie na państwową kasę.
4: Bardzo dużo liczb i bardzo dużo danych i spróbujemy wyłuskać z tego wszystkiego to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze. Faktycznie rząd przyjął dzisiaj ostateczną wersję projektu budżetu na 2027 rok. Minister finansów Andrzej Domański mówił po posiedzeniu rządu, że wydatki na obronność wyniosą 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. Posłuchajmy zresztą tej wyliczanki, tych bardzo ważnych liczebników, które wiążą się z pieniędzmi państwa.
5: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
4: A rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Nieraz mówiliśmy o tym w Polskim Radiu 24 i to pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest także nowa 24-procentowa stawka PIT.
3: A to przypomnij, o co chodzi z tą nową stawką w takim razie?
4: Jasne. Do tej pory, czy też aktualnie, mamy próg podatkowy w wysokości 120 tysięcy złotych. Każdy, kto przekroczy ten próg, zamiast 12% podatku, płaci ponad 30. Tutaj pojawia się problem taki skokowy, związany właśnie z tą wyższą kwotą podatku. Teraz ten próg ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych, ale to nie będzie tak, że ten 32-procentowy podatek będzie liczony właśnie od tej kwoty, bowiem jest propozycja, aby pojawił się taki próg pośredni, czyli między 130 a 150 tysięcy złotych będzie obowiązywała stawka 24-procentowego podatku PIT, a zatem spora ulga dla klasy średniej i zdaniem ministra finansów skorzysta na tym około 3,5 miliona obywateli.
3: Oby tak było. Pytanie, kto może na tym stracić, no ale to rozumiem, że jest też temat na szerszą dyskusję.
4: Zdecydowanie tak, dyskutowaliśmy o tym. CIT tutaj jest problem i przedsiębiorcy zwracają uwagę na to, że sporo się zmienia na niekorzyść dla nich, jeżeli chodzi o ten podatek CIT. Na ten temat mówiliśmy o godzinie 12.30, ale z pewnością do tej sprawy będziemy jeszcze wracać.
3: To jedno, ale sam budżet też jest szeroko komentowany, również w Polskim Radiu 24. Powiedz, na co zwracają uwagę eksperci?
4: Deficyt stanowi ponad 5%.

0: Procent PKB na właśnie ten parametr zwrócił uwagę Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A., który był naszym gościem. Posłuchajmy jego spojrzenia właśnie na ten problem.
1: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
0: I to jest największe wyzwanie, jakie dotyczy i rządu, i szczególnie Ministerstwa Finansów, bo faktycznie musimy powiedzieć to jasno, że stan finansów publicznych nie jest najlepszy. Ostatnio agencja ratingowa Moody's obniżyła rating Polski, a to oznacza, że wiele wskazuje na to, że będziemy więcej płacić za dług, czyli za pożyczone pieniądze. Niestety te odsetki będą wyższe, ale jest to wyzwanie. I z całą pewnością problem, którego nie załatwi jedna ustawa budżetowa, ale to jest problem do rozwiązania przez najbliższe lata.
2: No tak, tylko nie masz takiego wrażenia, że to jest trochę jak z taką przymałą koszulą. To znaczy zakładamy, tak, zapinamy, okazuje się, że te guziki się rozchodzą, no i zamiast się za siebie wziąć, to my jeszcze idziemy po kawałek sernika.
0: Brawo, ty powiedziałeś o tej koszuli, natomiast ulubionym powiedzeniem ekonomistów jest taki już termin właściwie, syndrom za krótkiej kołdry. To znaczy, jeżeli ta kołdra jest za krótka, no to albo stopy, albo, nie wiem, tułów zmarznie. Coś na pewno. I tak to wygląda z budżetem. Niestety to jest też sztuka kompromisów, a jak usłyszeliśmy przed chwilą, kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, a one kosztują. Przypomnę, mówimy tutaj chociażby o programie 800+, mówimy o aktywnym rodzicu, mówimy o 13 i 14 emeryturze i to tak jest w tym świecie polityki, że arkusz kalkulacyjny może nam odpowiadać, że to jest za dużo, że to wychodzi za drogo, no ale niestety realia polityczne nie zawsze pozwalają na to, aby jednym cięciem, jedną decyzją czy jednym ruchem na klawiaturze po prostu to skasować.
2: To prawda, ale też słyszeliśmy dzisiaj nie tylko o wielkich liczbach, mówił minister finansów, chociaż w zasadzie ceny paliw to też wielkie liczby
0: dla naszych dystrybutorów.
2: Tak, ale no właśnie, te ceny paliw też się pojawiły, one są rekordowo wysokie.
0: No niestety tak. I minister finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę również na ten problem. Zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o jak najszybsze podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jak zapewnił, dzięki tym pieniądzom rząd będzie mógł sfinansować kolejną, już trzecią odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. I jak zapewnił i podkreślał szef resortu finansów na konferencji prasowej, to nie ma nic wspólnego z polityką. To może posłuchajmy pana ministra.
3: Tu jest tylko i wyłącznie troska o to, aby w odpowiedzialny sposób sfinansować obniżenie VAT-u czy obniżenie akcyzy. To są zmiany oczywiście potrzebne, ale one muszą mieć odpowiedzialne źródło finansowania. Więc pan prezydent, jego kancelaria mogą szukać naprawdę różnych wymówek, ale tutaj wybór jest prosty. Albo stoją po stronie polskich kierowców, albo stoją po stronie horrendalnie wysokich zysków koncernów paliwowych.
0: I to jest twarde stanowisko ministra finansów, dlatego że najwyraźniej pan Andrzej Domański nie widzi innej drogi. To znaczy on twierdzi, że oczekiwania prezydenta od Skarbu Państwa to tak na dobrą sprawę rzeczy niemożliwe.
3: Prezydent kolejny raz wykazuje się taką beztroską, która nie przystoi głowie państwa, jeżeli chodzi o decyzje czy wypowiedzi dotyczące finansów państwa. To są nasze wspólne finanse i to jest swoista naiwność proponować, aby wydatki były wysokie, podatki były niskie i domagać się niskiego poziomu deficytu. No takie rzeczy się po prostu w przyrodzie nie dzieją.
0: Ale z kolei po prawej stronie sceny politycznej słychać też takie głosy, że jeżeli rzeczywiście tutaj te podatki byłyby obniżone bez wprowadzania dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków, no to wówczas byłoby więcej pieniędzy z innych wpływów podatkowych. No to oczywiście jest też bardzo złożona układanka.
2: No i same nadmiarowe zyski, które zyskują tutaj koncerny paliwowe, no to też skąd się biorą? No z naszych portfeli.
0: No oczywiście, że tak. Także to jest temat ciekawy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się zakończy. O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Wczoraj z kolei apelował premier. W podcaście zamieszczonym na platformie X Donald Tusk wyjaśnił, że ceny paliw wzrosły z powodu powodu toczących się na świecie wojen i dodał,

0: że rząd zaproponował ustawę, która ma pomóc użytkownikom dróg, a przy tym nie zrujnować firm paliwowych. No to jest naprawdę bardzo trudne zagadnienie, a najtrudniejsze dla nas wszystkich, kiedy podjeżdżamy pod dystrybutor.
1: A mnie dzisiaj to czeka.
0: Tak, mnie też. Solidaryzuję się w bólu.
1: Będzie bolało. Kolejna rzecz, niecała minuta przed nami, w zasadzie niecałe 30 sekund do końca naszego spotkania. Zdążymy. Jak wygląda sytuacja na rynkach, powiedz.
0: To powiem o ropie naftowej. Ropa WTI trochę tańsza, $90, ropa Brent $97, a zatem poniżej tej psychologicznej bariery $100 za baryłkę. Natomiast na giełdzie dzisiaj niewielkie, ale cały czas spadki 0,24% minusie. W przypadku WIG-u WIG 20,44% na minusie. A złoty wciąż słaby. Za 1 euro płacimy 4,37, a za dolara 3,86.
1: Wszystko, co najważniejsze w gospodarce, przedstawił Państwu Marek Klapa. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowid.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo. To siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie. Bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka. Szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: krytyczna wobec projektu przyszłorocznego budżetu. Ekonomiści mówią o kontynuacji. Ponad 300 milionów złotych dla blisko 90 firm. To te zakłady, które współpracują z polską armią. Niech się pan weźmie do roboty, oto prezydent. Oto do prezydenta Nawrockiego apeluje marszałek Sejmu. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Budżet państwa sięgnął dna. Minister Domański próbuje w tym dnie jeszcze kopać. Tak przyjęcie przez rząd projektu budżetu państwa na przyszły rok komentował w naszej popołudniówce Marcin Nieznański z Konfederacji. Krytyczne komentarze polityków opozycji na ten temat zebrał Paweł Pawłowski, który jest w studiu. Pawle, krytyka to jedno, ale czy opozycja ma pomysł, jak uleczyć finanse państwa?
1: No i tutaj oczywiście zaczynają się schody, no bo krytyka to owszem święte prawo opozycji. Dobrze, gdyby była to krytyka konstruktywna. Zapytałem zatem polityka Konfederacji, jak za pomocą niskich i prostych podatków, co jest postulatem Konfederacji, właśnie zasypać dziurę budżetową w wysokości ponad 280 miliardów złotych. Nie da się tego zrobić jednym prostym sposobem, tak próbował zbyć mnie Michał Nieznański, ale dopytywałem dalej. Usłyszałem więc słowo klucz. Oszczędności, cięcia w administracji rządowej, pochylenie się nad cięciami w 13 i 14 emeryturze, programie 800+, oraz zrównanie wieku emerytalnego. To pomysły na oszczędności przy jednoczesnym obniżaniu VAT-u na paliwo, czyli obniżaniu też wpływów do budżetu. Obniżeniu VAT-u i akcyzy przyklaskuje Marcin Porzucek z PiS-u, który chwilę wcześniej mówił też o potrzebie zasypania dziury budżetowej i uszczelnianiu VAT-u. Polityk dodaje, że ewentualne zabranie nadmiarowych zysków zagranicznym koncernom paliwowym mogłoby prowadzić do arbitrażu i porażki Polski, a co za tym idzie do wypłaty odszkodowań z budżetu państwa.
0: Rozmowy z gośćmi naszej popołudniówki podsumował Paweł Pawłowski. Dziękujemy. Według ekspertów będzie to budżet kontynuacji, bo jego założenia nie różnią się wiele od tegorocznego planu. 350 milionów złotych dla 86 firm, które współpracują z polskimi siłami zbrojnymi. Umowy dotyczące bezzwrotnego wsparcia wręczył przedsiębiorcom wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Firmy dostaną pieniądze na utrzymanie zdolności produkcyjnych i serwisowych, zapowiada szef MON-u.
2: To są pieniądze polskiego podatnika, które są zainwestowane po to, żeby utrzymać linie produkcyjne, możliwości serwisowe, żeby być w pełnej gotowości. Polski przemysł zbrojeniowy musi być w pełnej gotowości. Musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest moja opinia. Chciałbym was do tego zachęcić.
0: Te pieniądze pozwolą na rozwój i zwiększenie zatrudnienia, mówi prezes firm H. Cegielski Poznań i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Grzegorz Karadek.
3: Pozwolą na to, żebyśmy utrzymali zdolności na rzecz wojska. Z pewnością naszym zamiarem i to, co już rozpoczęliśmy na skutek kontraktów, które mamy i jesteśmy podwykonawcami do sejfu, czyli zwiększenie liczby zatrudnionych, zwłaszcza w tych zawodach, które są bardzo popularne i bardzo potrzebne, czyli spawacze, monterzy, operatorzy CNC, jak również osoby, które potrafią konstruować, potrafią zrobić technologię, żeby to wszystko mogło w odpowiednim momencie być wykorzystane.
0: Wicepremier Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że pieniądze pozwolą też polskim firmom wypromować się za granicą. Przyjęcie ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka jest obowiązkiem prezydenta, powtarza marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty deklaruje, że Maciej Berek złoży ślubowanie.
4: Obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie ślubowania pana Berka, bo formuła jest taka, że członek Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta. W jego obecności bądź nie, byleby to było wobec prezydenta. Jeżeli prezydent złamie prawo po raz kolejny i nie przyjmie ślubowania, będą podejmowane w tej sprawie stosowne decyzje.
0: Marszałek Sejmu zwrócił się do prezydenta Nawrockiego z apelem.
4: Wzywam pana prezydenta, żeby wziął się do roboty i wypełniał swoje obowiązki.
0: Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Jego kadencja w Trybunale miała się rozpocząć 16 września. Prezydent Karol Nawrocki nie zgadza się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na komendanta Służby Ochrony Państwa. Negatywne stanowisko w tej sprawie przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi, informuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zgodnie z ustawą szefa SOP-u powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów. Robi to na wniosek ministra spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Wysłannik Władimira Putina, Kirył Dmitrijew, prowadzi w Stanach Zjednoczonych serię rozmów ze współpracownikami Donalda Trumpa. Tematem jest przede wszystkim

0: wszystkim wojna na Ukrainie, w tym możliwość zawieszenia amerykańskich sankcji na Rosję.
1: Pierwsze spotkanie odbyło się w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kirył Dmitrijew rozmawiał tam ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rozmowy kontynuowano w poniedziałek. Oficjalnych komunikatów na razie nie ma. Według amerykańskich mediów dyskutowana jest m.in. propozycja wzajemnego wstrzymania przez Rosję i Ukrainę ataków na infrastrukturę energetyczną. Taki rozejm Trump ogłosił już 2 tygodnie temu, ale Kijów i Moskwa go nie potwierdziły. Strony rozmawiały też o powojennej współpracy energetycznej i o zwolnieniu z sankcji dla rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Mówi się także o propozycji ograniczenia amerykańskich sankcji w zamian za zwolnienie przez Rosję niektórych Amerykanów przetrzymywanych w tym kraju. Choć Kongres przyznał Donaldowi Trumpowi szerokie uprawnienia w nakładaniu sankcji na Rosję, na razie brak sygnałów, by amerykański prezydent z tych uprawnień chciał skorzystać.
0: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro też będzie pogodniej i ciepło na zachodzie kraju do 24 stopni, w centrum 20, chłodniej będzie na Podlasiu, tam do 18 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad blisko 35% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu.
2: Klimat.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Mamy 7 minut po godzinie 18, a przed nami sporo tematów politycznych, m.in. ustawa budżetowa, ceny paliw, to wszystko po posiedzeniu rządu, ale też chociażby informacja o tym, że w Warszawie referendum nie będzie. Zajrzymy też jeszcze na moment do Krakowa, żeby podsumować pierwszą turę wyborów prezydenckich w tym mieście, a opowiemy również o nowych sondażach, chociażby dotyczących oceny rządów premiera Donalda Tuska. To wszystko teraz przed nami, zapraszamy.
2: Debata dnia.
4: A w naszym studiu goście pani profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. Pani profesor, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw marketingu politycznego. Panie doktorze, dobry wieczór również.
6: Dobry wieczór.
4: To zacznijmy od budżetu, bo dzisiaj ogłoszono przyjęcie przez rząd ostatecznej wersji projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Wiele liczb tutaj się pojawia. Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że m.in. na to, że na obronność w budżecie zapisano 198 miliardów złotych, to jest 4,5% PKB. Na ochronę zdrowia zaplanowano 274 miliardy złotych, ale być może najważniejsza informacja, która też chyba nam umyka, jest taka, że minister Domański mówi o tym, że przekroczenia progu długu nie przewidujemy. I to jest dość istotne w kontekście tego budżetu, ale a propos tej ustawy przypomniał mi się taki film z 2005 roku, biografia John'ego Cash'a, muzyka country, w roli głównej Joaquin Phoenix, ale dlaczego mi się ten film przypomniał? Bo jego tytuł to Spacer po linie. Ja mam wrażenie, że z tym budżetem to jest trochę takie balansowanie na krawędzi, taki spacer po linie, panie doktorze.
6: Można również użyć metafory stanie nad przepaścią. Także rzeczywiście
4: zdecydowanie bardziej działa na wyobraźnię.
6: Rzeczywiście balansujemy na pewno nad... No przede wszystkim jest to budżet bardzo ryzykowny, bo rzeczywiście można powiedzieć, że stajemy nad przepaścią. Jest to budżet skrojony na potrzeby też kampanii wyborczej. Nie jest to budżet zaciskania pasa, jest to budżet wydatków socjalnych. Wbrew pozorom obronność oczywiście stanowi bardzo istotną część, ale gro budżetu to są wydatki socjalne, to 800+, 13, 14 emerytura, inne świadczenia socjalne. No i oczywiście wzrastające wydatki na ochronę zdrowia. I to wszystko powoduje, że ten budżet jest naprawdę bardzo, bardzo napięty. I to widać też w opiniach zarówno niezależnych ekspertów, jak i samej Rady Fiskalnej. Ja tak na szybko przeczytałem tą opinię Rady Fiskalnej. Ona jest, no można powiedzieć, jak to dyplomatycznie ująć, bardzo krytyczna, można by nawet powiedzieć miażdżąca z punktu widzenia tego budżetu, dlatego że ona wskazuje właśnie na te główne słabości. Właśnie wzrost wydatków socjalnych, to, że zbliża

0: Zbliżamy się już do progów, których nie powinniśmy przekraczać. No i to, że tak naprawdę no nie mamy za bardzo planu B, bo przyjęliśmy pewne założenia dotyczące inflacji. Przyjęliśmy założenia dotyczące wzrostu gospodarczego. No to są założenia mniej więcej, ta inflacja nie powinna przekroczyć 3%, wzrost gospodarczy też w okolicach 3%. Natomiast no, pytanie oczywiście jest takie, co jeżeli ten scenariusz się nie zrealizuje, więc tu jest bardzo duże ryzyko właśnie problemów, jeżeli mówiąc kolokwialnie już ten budżet się nie zepnie. Natomiast wyraźnie tutaj rząd postawił na priorytety i tym priorytetem jest rzeczywiście bezpieczeństwo, jest zdrowie i tak jak powiedziałem wcześniej, wydatki socjalne, bo to jest coś, z czego rząd w tej chwili nie zrezygnuje i premier ma w pełni świadomość, że jeżeli jego formacja chce wygrać wybory, to ostatnią rzecz, na którą może sobie pozwolić, to cięcie wydatków, zwłaszcza wydatków socjalnych. W związku z tym no nie spodziewałbym się tego, że tutaj będą jakieś oszczędności. I na to właśnie zwracają uwagę niezależni eksperci, że też nie mamy jakiegoś długofalowego planu reformy finansów publicznych. Bo to jest wszystko takie doraźne łatanie problemów i odkładanie problemu na później. I ten problem rosnącego deficytu, rosnącego, on po prostu jest jakby cały czas odkładany na później i to jest jakby trochę taka tykająca bomba.
1: Chociaż trudno się zabrać za rozwiązywanie tego problemu, kiedy za naszą granicą trwa wojna, kiedy sytuacja geopolityczna też jest dość skomplikowana. Pytanie pani profesor, czy te sprawy dotyczące budżetu przełożą się chociażby też na to, jak wyborcy patrzą na poszczególne ugrupowania? Przede wszystkim tutaj rząd pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, bo nawet jak ja patrzę na te konkretne liczby, wzrost PKB, inflacja, deficyt budżetu, dochody budżetu państwa, to są liczby niewyobrażalne dla obywatela, tak myślę, przeciętnego. Dla mnie są niewyobrażalne. No pytanie, czy to rzeczywiście może się przełożyć na jakieś poparcie polityczne?
2: To tak jak tu kolega powiedział, o tyle może się przełożyć, jeżeli będzie zmiana w procedurze wydatków socjalnych, czyli jeżeli z nagła by się okazało, że nie wszyscy, tylko te wydatki są celowane do grup, które rzeczywiście są grupami najuboższymi. Podobnie 13, 14 emerytura uzależnione od wielkości pobieranych emerytur i tak dalej. Więc oczywiście to może się zdarzyć, ale
1: chyba nie przed wyborami.
2: Jeszcze jest 26 rok, ale należy już traktować tę jesień 26 roku jako rok wyborczy, więc rządzący się nie odważą podjąć takich decyzji. Natomiast od dawna ekonomiści mówią o tym, że w tym czasie, kiedy no, zmieniają się, jak pan redaktor powiedział, warunki geopolityczne, które nie są porównywalne do roku 2015, 16 i tak dalej, czyli do czasu pandemii do 20 roku, więc te warunki się zmieniają, to racjonalne by było zmienić zasady no, tych transferów socjalnych. No ale jak powiedzieliśmy, rząd tego nie zrobi. Natomiast rzeczywiście jest też dużo pieniędzy przeznaczonych na ochronę zdrowia, ale ja dysponuję świeżym badaniem CBOS-u. Zapytaliśmy respondentów, czy mają jakieś stanowisko wobec potencjalnych reform w ochronie zdrowia i między innymi zwiększenia składki zdrowotnej i odpowiedź jest zaskakująco racjonalna. Mianowicie ponad 60% ankietowanych uważa, że w systemie zdrowia jest dość pieniędzy, natomiast są źle zarządzane. Podobny odsetek zgadza się z tym, że można restrukturyzować sieć szpitali, czytaj integrować te szpitale, co w politycznym dyskursie już się przebija. Na przykład wśród niektórych członków PSL-u takie propozycje są zgłaszane i one są niezwykle racjonalne i

0: wykonalne. No ale znowu mamy tutaj do czynienia z takimi pojedynczymi zdarzeniami, że w mieście X będzie protest, że nie ma, no nie wiem, już niech będzie tej porodówki, bo to jest przykład znany opinii publicznej. Następnie ten protest no, w tej politycznej narracji, zwłaszcza politycznej konkurencji, urasta do zjawiska, które dotyczy całej Polski. A tymczasem na przykład respondenci odnoszą się również pozytywnie do tworzenia powiatowych centrów pomocy medycznej, czy w tych miejscach, w których nie ma szpitali. Więc ludzie są chętni do zaaprobowania z jednej strony racjonalnego gospodarowania tymi pieniędzmi, z drugiej strony do tych niezbędnych reform również strukturalnych. I już ostatnie zdanie, politycy czasami mówią, że a tam sondaże, to nie będziemy, sondaż to tylko sondaż, zwłaszcza jeśli chodzi o sondaż wyborczy. No ale z drugiej strony no, po to są badania opinii publicznej rzetelnie wykonywane, żeby były sugestią, podpowiedzią czy też obrazem społecznego stosunku do różnych no, palących kwestii, bo rzeczywiście ochrona zdrowia to jest drugi temat w hierarchii ważnych tematów, o których troszczą się Polacy, o których Polacy mówią i troszczą się o te kwestie, czyli pierwsze bezpieczeństwo, a drugie to ochrona zdrowia i zresztą bezpieczeństwo i zdrowie to, jak pamiętamy ze szkoły, to jest, to są też podstawowe potrzeby w tej piramidzie Maslowa, to uczniowie też się o tym uczą, więc nie ma się czemu dziwić.
1: A tym bardziej, kiedy ten głos respondentów jest zbieżny też z tym, o czym mówią eksperci w obszarze ochrony zdrowia, to znaczy właśnie, że nie zmieni nic dosypywanie pieniędzy do tego wszystkiego, tylko powinno się zmienić zarządzanie systemem ochrony zdrowia w Polsce, ale wracając do samego budżetu. W Polskim Radiu 24 poseł Konfederacji Michał Nieznański powiedział, że nie ma prostego sposobu na tak zwane załatanie dziury budżetowej.
2: Nie da się tego zrobić jednym prostym sposobem. Trzeba być realistą. Na pewno potrzebujemy cięć. Potrzebujemy tego, żeby polska administracja nie była tak rozrośnięta, żeby pieniądze nam nie uciekały ze spółek Skarbu Państwa. A uciekają, to trzeba powiedzieć oszczędności, a oszczędzać trzeba zacząć od siebie, przynajmniej będąc z perspektywy rządu. No bo jak potem wytłumaczyć obywatelom, że musimy zabrać pewne świadczenia, żeby ratować ten budżet, jak nie zaczniemy od siebie.
1: O tym, że sytuacja budżetowa jest wyjątkowo trudna, powiedział w rozmowie z Pawłem Pawłowskim poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek na antenie Polskiego Radia 24.
3: Dramatyczny jest ten deficyt budżetowy, prawie 300 miliardów. Ja jako członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych wysłuchiwałem opowieści polityków Platformy, jak to za naszych czasów były wysokie deficyty. Natomiast jest wyjątkowo ciężka sytuacja budżetowa, mimo że przecież większość obietnic Koalicji Obywatelskiej nie zrealizowała, no, na czele z podniesieniem kwoty wolnej od podatku z 30 do 60.
4: No to wiem, ale w takim razie jak zasypać tę dziurę budżetową? Jak zasypać? Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, no, jak dojdzie do władzy?
3: No my przede wszystkim przyjrzymy wydatki, będziemy się zastanawiać. No to ta naczelna propozycja, którą my słyszeliśmy 8 lat, to były media publiczne. To oczywiście są skala no, kilku miliardów.
1: Przejrzymy wydatki i będziemy się zastanawiać, tak mówi przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, poseł Konfederacji, natomiast wskazuje na to, że trzeba uciąć na przykład wydatki w administracji. Czy to są kierunki odpowiedzialne, które tutaj usłyszeliśmy, panie doktorze?
5: No na pewno mamy do czynienia z olbrzymim marnotrawieniem środków publicznych praktycznie w każdej dziedzinie. Na pewno mamy do czynienia z problemem nadmiaru regulacji, które też są bardzo kosztowne, ale popatrzmy chociażby na problem ochrony zdrowia. Jeżeli wzrost wydatków na ochronę zdrowia w ujęciu rocznym jest 10%, a my mamy wzrost inflacji niespełna 3%, czy mamy wzrost gospodarczy na poziomie około 3%, tak? No to pokazuje nam właśnie, że coś tu jest nie tak, że to jest właśnie, to przypomina takie dziurawie wiadro, do którego dolewamy wodę. I rzeczywiście tutaj pełna zgoda, że problemem jest reforma całego systemu ochrony zdrowia. Tylko że ta reforma wymagałaby szerszego konsensusu politycznego. I to nie jest reforma, którą można zrobić na kilka miesięcy przed wyborami. Za taką reformę rząd powinien się zabierać po wyborach i tak.

0: Taka reforma pewnie wymagałaby wielu lat i szerszego konsensusu. To znaczy, to by musiała być reforma rzeczywiście ponad podziałami. W Polsce problem polega na tym, że nikt nie chce ruszyć bardzo istotnych grup interesu. W ochronie zdrowia jest to szczególnie widoczne. Po prostu są zbyt silne grupy interesu. I narażanie się takim grupom interesu na kilka miesięcy przed wyborami z politycznego punktu widzenia się nie opłaca. W związku z tym nie należy się spodziewać w tej chwili jakichkolwiek cięć wydatków socjalnych czy jakichkolwiek reform, bo to nie jest moment na reformowanie państwa i to nie nastąpi. Tak? To możemy się zastanowić oczywiście, co będzie dalej, co nastąpi po wyborach. Natomiast to, na co szczególnie bym zwrócił uwagę, to, że od wielu, wielu lat mamy w Polsce do czynienia z takim systemem, w którym mamy coraz więcej regulacji, które są bardzo kosztowne z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Mamy do czynienia z marnotrawieniem tych środków publicznych i nikt z tego nie wyciąga wniosków. I mamy do czynienia ze złym zarządzaniem w ogóle środkami publicznymi. No i jeszcze oczywiście rosnący problem transferu wydatków socjalnych. I to jest tutaj, każdy rząd jest zakładnikiem obietnic czy przywilejów, które zostały nadane przez poprzedni rząd i żaden z rządów nie odważy się, czy nie odważył się do tej pory, zauważmy, zabrać istotnych przywilejów. Więc to jest właśnie problem systemowy. To by wymagało bardzo dużej odwagi politycznej i jakikolwiek rząd miałby się za tego typu reformy zabierać, to momentem na tego rodzaju reformy jest może właśnie rok po wyborach, a nie kilka miesięcy przed wyborami.
1: Porozmawiajmy sobie o obietnicach, ale tutaj wszystkich w zasadzie polityków, choć mam na myśli przede wszystkim premiera Donalda Tuska, a to a propos cen paliw, no bo często premierowi jest wypominana jego wypowiedź, że te paliwa będą po 5 zł z kawałkiem, 5,19 chyba premier Donald Tusk na to wskazywał. Teraz jakie ceny na dystrybutorach mamy, wszyscy wiemy, ja też wspominałem naszym słuchaczom, że dzisiaj mnie jeszcze po pracy czeka tankowanie, więc już się zaczynam do tego szykować i nastawiać psychicznie przede wszystkim, no ale to tak pół żartem, pół serio. Natomiast premier Donald Tusk w tym momencie przedstawia kwestię cen paliw jako bezpośrednio odczuwalny problem dla gospodarstw domowych, ale łączy też to wszystko z decyzją prezydenta dotyczącą ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Czy z punktu widzenia opinii publicznej dzisiaj kwestia cen paliw to jest bardziej problem ekonomiczny, bo dotyka nas wszystkich, przede wszystkim naszych portfeli i domowych budżetów, czy jednak zdecydowanie większa jest teraz waga polityczna i każda strona sporu politycznego zastanawia się, co z tym zrobić i jak w rywala uderzyć?
2: W mojej ocenie jest to problem społeczny, czyli dotyczy ludzi niezależnie od tego, jakiej partii są sympatykami, gdzie się sytuują na osiach podziałów politycznych, bo tych osi oprócz lewica-prawica to jest jeszcze więcej. Bo niezależnie od tego, czy mówimy o klasie ludowej, czy o elitach społecznych, tak zwanym establishmencie, te ceny paliw przekładają się na ceny towarów i usług. To jest, oczywiście tutaj muszę jeszcze zwrócić uwagę, że bogaty człowiek nie będzie aż tak bardzo
1: odczuwał,
2: dziękuję za podpowiedź, odczuwał tę zwyżkę cen, ale większość społeczeństwa, 90% tak, więc to już jest problem społeczny obejmujący właściwie wszystkich. No i my wiemy, że 5,19 to był rok 23, kiedy oprócz tego, że była wojna w Ukrainie, nic się nie działo na Bliskim Wschodzie. No wiemy też, dlaczego między innymi ceny paliwa poszły w górę, cieśnina Ormus i tak dalej. Nie będę w to wchodzić. I teraz ten polityczny wymiar, o którym pan redaktor mówił, sprowadza się do tego,

0: że zaczyna ta polityczna gra skutkować tym, że właściwie nie chodzi o to, żeby dodać jakieś środki budżetowe, czy przeznaczyć środki budżetowe na obniżkę cen, tylko chodzi o to, który z polityków, czy prezydent, czy premier, będzie autorem tej inicjatywy i jej realizacji.
1: Ulży kierowcom.
0: Tak, i czyli który z panów polityków będzie bohaterem właśnie dla kierowców. To już w tej chwili o to toczy się gra. Nie wiem, czy oba pałace spotkają się gdzieś po drodze, bo rzeczywiście wcześniej czy później to klasa polityczna jako taka będzie zbierała konsekwencje, poniesie konsekwencje tego stanu rzeczy, co trochę się odzwierciedla już w różnych sondażach, bo ludzie kochają polityków do czasu. Po prostu.
1: To prawda, te ceny paliw wydają się takim tematem w pewnym momencie dość newralgicznym również dla polityków. No i stąd chyba też ta cała debata między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera. Ale Kancelaria Premiera, czy też minister Andrzej Domański, minister finansów, przedstawiają to w dość prosty sposób. Albo prezydent Karol Nawrocki jest po stronie kierowców, po prostu zwykłych Polaków, albo po stronie koncernów paliwowych, które zarabiają na tych wysokich cenach paliw. Panie doktorze, czy rzeczywiście ta sprawa jest tak prosta?
2: Premier w formie podcastu próbował właśnie wczoraj wyjaśnić w 12-minutowym nagraniu Polakom, dlaczego ceny paliw są, dlaczego paliwa są tak drogie i co można w związku z tym zrobić. I to było bardzo ciekawe, bo to była trochę zmiana formy z takich klasycznych komunikatów polityków w formie przemówień na premiera, który tłumaczy, wyjaśnia, dlaczego, skąd takie wysokie ceny paliw, proponuje rozwiązanie właśnie w formie opodatkowania koncernów, które na skutek wzrostu cen paliw czerpią nadmiarowe zyski. I no jednocześnie wskazuje winnego, jeżeli to nie nastąpi, czyli prezydenta Nawrockiego. To jest bardzo, bardzo ciekawa zmiana takiej formuły komunikacji, bo jeszcze zauważyłem, że jeżeli państwo tego nie widzieli, to polecam obejrzeć cały podcast, bo tam w tle jest jeszcze koszulka piłkarska z 12, także to się kojarzy właśnie, że gra się toczy o całą Polskę i że to jest taka drużyna narodowa i jeszcze są w tle makiety czołgów i śmigłowców. To są takie drobne szczegóły, ale pokazuje to jako przykład takiej zmiany trochę formuły narracji na bezpośrednią, na tłumaczenie, skąd się biorą wysokie ceny paliw. Jednocześnie wydaje mi się, że to jest przykład właśnie, który świadczy o tym, że ten temat został uznany za bardzo istotny i premier uznał, że on musi wyjaśnić Polakom, na czym polega problem w prostych słowach.
1: To do tego tematu jeszcze wrócimy w kolejnej części naszego spotkania, naszej debaty w Polskim Radiu 24 po 18.33. Słyszymy się z państwem ponownie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj marzenia. Wybierz szybki i godny zaufania Bank Poczty.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Jego dużą część będą stanowiły wydatki na obronność. Wyniosą 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną 26 miliardów złotych względem roku 2020. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, m.in. program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające.
2: Rząd zakłada, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Na wysoki deficyt zwracał uwagę gość Polskiego Radia 24, Michał Nieznański z Konfederacji.
4: Na pewno potrzebujemy cięć, potrzebujemy tego, żeby polska administracja nie była tak rozrośnięta, żeby pieniądze nam nie uciekały ze spółek Skarbu Państwa, a uciekają, to trzeba...
5: Czyli oszczędności.
4: To trzeba powiedzieć oszczędności, a oszczędzać trzeba zacząć od siebie, przynajmniej będąc z perspektywy rządu, no bo jak potem wytłumaczyć obywatelom, że musimy zabrać pewne świadczenia, żeby ratować ten budżet, jak nie zaczniemy od siebie.
2: Próg podatkowy ma być podwyższony ze 120 do 130 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. W planach jest też nowa 24-procentowa stawka PIT. Czwarte podejście do ustawy, która ma uregulować rynek kryptowalut, zapowiada rząd. Jego rzecznik Adam Szłapka mówi, że większość przepisów będzie podobna, ale zostaną one wzmocnione przez wprowadzenie kontroli służb nad przepływami kryptowalut.
6: Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadku aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, mówimy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach, bo jest to najtrudniej śledzić ze względu na to, że ten rynek jest nieregulowany.
2: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości na rynku kryptowalut prowadzi specjalny zespół w Prokuraturze Krajowej. Co szkodzi sercu, dlaczego sen jest tak ważny i jak mierzyć ciśnienie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na portalu kardiologia.gov.pl. Jak mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka, portal to rzetelne i wiarygodne źródło informacji.
7: Zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, ale też od tych informacji, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać, to też jest taka platforma wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami a pacjentami i ich rodzinami na zasadzie Q&A-ów, czyli pacjenci zadają pytania, a eksperci, medyczni eksperci z dużym doświadczeniem na te pytania odpowiadają.
2: Data uruchomienia nowej platformy jest nieprzypadkowa. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Serca.
8: Prawie 34 minuty po godzinie 18 wracamy do tematów politycznych, bo sporo jeszcze rzeczy przed nami do omówienia.
1: Debata dnia.
8: A w naszym studiu bez zmian pani profesor Ewa Marciniak, politolog, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej. Pani profesor, witam ponownie.
9: Ja również.
8: I doktor Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw marketingu politycznego, również razem z nami. Witam ponownie.
10: Witam ponownie.
8: Kolejny temat. Dokończymy jeszcze ceny paliw, bo o tym rozmawialiśmy sobie, a to temat niezwykle ważny. I właśnie pan doktor też, kończąc swoją wypowiedź w pierwszej części naszego spotkania, wskazał, że to właśnie temat politycznie ważny. Ale pani profesor, jak ważny z punktu widzenia społeczeństwa?
9: No, trzeba tutaj zaznaczyć, że społeczeństwo odbiera politykę przez pryzmat codziennych doświadczeń i to się nie zmienia od wielu lat, czyli jeżeli dobrze mi się żyje, to politycy są w porządku.
8: Dobrze robią swoją robotę.
9: Dobrze robią swoją robotę. Jeżeli jakieś obszary są dysfunkcjonalne i nie umiem sobie poradzić, Jako człowiek, to znaczy, że polityka jest źle robiona, mówiąc w cudzysłowie. No i wydaje się,

0: że jak już wspominaliśmy w poprzedniej części, to jest na tyle istotny problem, ponieważ jest fundamentem, no już mówiąc tak górnolotnie, gospodarki i gospodarowania indywidualnego. I myślę, że mimo, że budżet jest napięty, to jednak jakimś formalnym trybem, jeżeli nie będzie ustawy, to być może będzie to rozporządzenie Rady Ministrów. Te ceny będą zmniejszone kosztem, no tutaj jest jedno źródło w tej chwili wskazywane, czyli nadmierne zyski koncernów paliwowych. Więc być może tak w końcu będzie, a wszystko to też powodowane czasem politycznym, w jakim się znajdujemy, czyli właściwie czasem już kampanii wyborczej.
1: No i pytanie też, jak te ceny paliw będą się przekładały na kampanię wyborczą w dalszym okresie jej trwania, no bo trudno przewidzieć sytuację geopolityczną, między innymi to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Chodzi tutaj przede wszystkim o cieśninę Ormus i konflikt między USA a Iranem, no ale też pojawia nam się cały czas kwestia wojny między Rosją a Ukrainą, tej rosyjskiej agresji. No i w tym kontekście mam takie wrażenie, panie doktorze, że to dość spora pułapka, no bo z jednej strony, co może zrobić prezydent Karol Nawrocki? No nie podpisze, no to część społeczeństwa może odnieść takie wrażenie, że prezydent Karol Nawrocki jest rzeczywiście po stronie koncernów paliwowych. No ale z drugiej strony rząd sobie też nie może pozwolić na ciągłe wskazywanie, że to wina prezydenta, że ceny są takie, a nie inne na stacjach benzynowych, bo w którymś momencie wyborca może sobie pomyśleć, no dobrze, prezydenta nie zmienimy, no ale to może rząd zmienimy i wtedy będzie taniej.
2: Mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia ze starciem dwóch różnych narracji i w tej chwili jest tak, że wyborcy obecnej koalicji pewnie wierzą premierowi, a z kolei wyborcy prezydenta i PiSu i szerzej prawicy skłonni są przyjąć argumentację przedstawioną przez prezydenta. Więc tutaj nie ma takiego rozwiązania, które by przekonywało tylko jedną stronę. Każda strona ma swoje argumenty i te argumenty przede wszystkim trafiają do ich własnych zwolenników. Natomiast wracając jakby do tej kwestii cen paliw, premier doskonale wyczuwa, jak ważna jest to kwestia, dlatego że już wcześniej cena na pylonie była po prostu przedmiotem kampanii wyborczej. Pojawiały się różne kwoty i te kwoty później stają się przedmiotami różnych komentarzy, memów. One krążą w przestrzeni publicznej, są komentowane. To jest też element psychologiczny. No, zbliżamy się do różnych psychologicznych barier. Wydawało się, że te bariery różne psychologiczne już dawno przekroczyliśmy, no ale jest jakaś bariera, na przykład 10 zł, tak? I pytanie, czy tą barierę psychologiczną i to jest rzeczywiście rzecz, która dotyka każdego, która jest pewnym symbolem wzrostu cen. I oczywiście wielu wyborców jest w stanie przyjąć taką argumentację, że to jest absolutnie niezależne od rządu, ale jednocześnie oczekiwanie jest takie, że rząd zaproponuje jakieś rozwiązanie problemu, nawet jeżeli prezydent w jakimś sensie blokuje. Więc tutaj naprawdę wiele zależy od tego, kto to ocenia. Więc mam wrażenie, że ta nie ma jednej uniwersalnej argumentacji, która by przemawiała do większości opinii publicznej.
0: A ja jeszcze tutaj dodam, że geopolityczne uwarunkowania są zasadniczo poza percepcją, czyli my, jeśli mówimy o cenach paliw, to ich wysokość sytuujemy tu i teraz i w decyzjach politycznych, czyli tak jakby dla dużej części wyborców, tu nie chodzi o, nie wiem, tam ambicje polityczne Trumpa, jedynie o tę właśnie o te dwie narracje i ten spór, który się toczy o to, który z polityków właściwie będzie autorem tej obniżki, jak będziemy rozszyfrowywać CPN. ceny paliw normalnie, to prezydencki pomysł, i ceny paliw niżej, to rządowy pomysł, więc wszystko zależy od tego, która z tych narracji się przebije. A gdyby mówić o tej geopolityce, to myślę, że jak

jakieś znaczenie. Będą tutaj miały wybory poufkowe w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczymy, jaka będzie pozycja Donalda Trumpa po tych wyborach. I być może to będzie sprzyjało podjęciu negocjacji z Iranem, bo póki co one są w zawieszeniu i

0: operacji referendalnej, czyli w skrócie SOR, nie bez przyczyny, zebrali 111 tysięcy podpisów, podczas gdy do zwołania referendum, aby odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego, potrzeba było około 132 tysięcy podpisów. No czyli nie będzie tego referendum, najprościej rzecz ujmując. Panie doktorze, czy to jest zaskakująca informacja, że tych podpisów zebrać się nie udało? No i czy prezydent Rafał Trzaskowski, może cała Koalicja Obywatelska, mogą odetchnąć z ulgą?
1: Dla mnie to nie jest zaskoczenie. Szczerze mówiąc, przewidywałem taki wariant, zakładając, że Warszawa to nie Kraków. I też zauważyłem jedno zjawisko, że bardzo szybko udało się zebrać dużą liczbę podpisów, 100 tysięcy, i nagle cały proces się zatrzymał. I co to oznacza? Oznacza to, że inicjatorzy tej akcji nie przewidzieli tego, że trafili do żelaznych przeciwników Rafała Trzaskowskiego i nie udało im się wyjść poza tą bańkę i dotrzeć do osób spoza tej bańki. To znaczy okazało się nagle, że zbieranie podpisów poszło w miarę szybko i łatwo, ale tylko do pewnego momentu i nagle coś się zatrzymało. To był jeden powód. Drugi powód to był taki, że też inicjatorzy tej akcji liczyli na włączenie się innych środowisk, a to tak do końca nie działa. I tutaj oczywiście zwalanie odpowiedzialności, że PiS i tak dalej. No, pojawiły się różnego rodzaju argumenty, że gdyby PiS się włączył, to być może udałoby się zebrać te podpisy. Natomiast tutaj doświadczenie w ogóle uczy jeszcze w tego typu akcjach, że to, co jest kluczowe, to jest zebranie bardzo dużej liczby nadmiarowych podpisów, bo ryzyko błędu i podpisów, które są odrzucane przez Państwową Komisję Wyborczą, jest bardzo wysokie. W związku z tym, jeżeli ktoś w ogóle planuje taką inicjatywę referendalną, to jest tak naprawdę pewne zadanie, które trzeba z jednej strony sobie wymyślić całą strategię, a później to odpowiednio narzędziować, rozłożyć na etapy i przede wszystkim po prostu mieć pomysł właśnie, jak wyjść spoza takiej bańki tylko osób najbardziej zainteresowanych. Bo popatrzmy na liczby. 111 tysięcy udało się zebrać. No nawet gdyby się udało 132 tysiące zebrać i nawet gdyby się odbyło referendum, to teraz, żeby to referendum było ważne, to potrzeba by 450 tysięcy. No to zobaczmy, jaka byłaby to skala zaangażowania. Więc o ile jeszcze udałoby się zebrać te podpisy na referendum, to odwołanie Rafała Trzaskowskiego byłoby no niemalże niemożliwe, tak? Bo to jest zupełnie inna sytuacja niż w Krakowie. Tu nie ma takiej, tu nie ma wielu przesłanek, które nastąpiły w Krakowie. Dlatego też można powiedzieć, że z jednej strony oczywiście można na to różnie spojrzeć, można powiedzieć, że to wzmocniło Rafała Trzaskowskiego, ale z drugiej strony to też nie jest jakiś element, który moim zdaniem powinien Rafał Trzaskowski lekceważyć, bo jednak jest to jakaś liczba, która robi wrażenie, świadczy to o jakimś poziomie niezadowolenia i zawsze uważam, że do tego typu inicjatyw należy podchodzić z pokorą i nigdy nie należy ich lekceważyć, więc to jest być może taka lekcja, którą powinien wyciągnąć Rafał Trzaskowski, a z kolei organizatorzy tego rodzaju akcji powinni się zawsze 3, a może 10 razy zastanowić, czy mają pomysł właśnie, jak zebrać te podpisy i przede wszystkim nie liczyć tutaj na deklaracje różnych sojuszników. To znaczy, niestety przy tego typu akcjach, jeżeli umiesz liczyć, licz na siebie i liczenie, że ktoś za nas zbierze te podpisy, czy no to tutaj już można powiedzieć, że mamy wiele przykładów, łącznie z Krakowem, gdzie taka taktyka chociażby w obozie Konfederacji spaliła na panewce, więc jakby to właśnie pokazuje, że tutaj jest problem właśnie z tego typu inicjatywami.
0: To teraz trzymając się trochę Prawa i Sprawiedliwości, zakładam taką tezę, że może termin też był nieodpowiedni zbierania tych podpisów. A dlaczego Prawa i Sprawiedliwości? Bo poseł tego ugrupowania, Marcin Porzucek, mówił w Polskim Radiu 24, że koniec lata i początek września to nie są dobre terminy na zbieranie tego typu podpisów.
2: Niezbyt fortunny moim zdaniem termin, można było troszkę poczekać, wtedy pewnie ten wynik byłby inny. Ja myślę, że mimo wszystko była szansa, żeby zebrać więcej podpisów, a gdyby je zebrano, to już szansa na odwołanie byłaby bardzo duża. Tam wydaje mi się, że akurat gdyby ta...

0: to referendum odbyło się za kilka miesięcy realnie, to wtedy, patrząc na to, co dzieje się nie tylko w Warszawie, ale także w wielu, nie tylko w Krakowie, ale w wielu innych miejscowościach, ta frekwencja jest wyższa. No, dawniej frekwencje w tego typu referendach były bardzo symboliczne. Ja nawet pamiętam, no, akurat to nie było odwoławcze, ale to referendum pamiętamy, które Bronisław Komorowski kiedyś zainicjował, no, tam 7% bodajże było frekwencji w ogólnopolskim referendum. No tutaj pewnie byłoby to znacznie wyższe, natomiast no stało się, jak się stało. Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Warszawy jeszcze przez najbliższe 2,5 roku, prawie 3 lata. No cóż, no ja jako mieszkaniec Wielkopolski cieszę się, że jest prezydentem Warszawy, a nie jest prezydentem Polski.
1: Panie profesor, czy kwestią tego, że nie udało się zebrać tych podpisów, było to, że organizatorzy nie potrafili, tak jak pan doktor wskazał, wyjść poza pewną bańkę tych osób, które te podpisy składały? Czy jednak problemem był kalendarz i zły termin, kiedy te podpisy zbierano?
2: Z pewnością jedno i drugie, a nawet jeszcze kilka innych czynników. Przede wszystkim nie ma Warszawa warszawskiego Łukasza Gibały. Nie ma tutaj polityka, który wyraźnie jest zdeterminowany i to przez wiele lat do tego, aby osiągnąć swój cel, czyli zostać prezydentem Warszawy, tak jak czyni to pan Łukasz Gibała, który chce być prezydentem Krakowa. Więc to jest też ważny czynnik, czy ta zmiana prezydenta, czy to póki co referendum ma twarz polityka, ma twarz i pieniądze polityka, którego wyraźnie można przeciwstawić rządzącemu prezydentowi. No, tutaj w Warszawie nie ma takiej osoby. Ponadto warto też zaznaczyć, że elektorat warszawski jest specyficzny. Tutaj jest bardzo duża liczba wyborców liberalnych, też o orientacji lewicowej, a mniejsza liczba wyborców konserwatywnych. Rafał Trzaskowski kojarzy się z Zieloną Warszawą, ze strefą czystego transportu i tak dalej. Więc to jest wszystko jakby pasuje do wyborców, którzy tutaj mieszkają.
1: Do wizji funkcjonowania miasta. No ale z drugiej strony tą główną sprawą, która była przyczyną do zbierania tych podpisów, no była afera dotycząca Szpitala Południowego, a ochrona zdrowia, przecież to o tym już wspominaliśmy, jest też bardzo ważna dla społeczeństwa.
2: Tak, to prawda, która to afera wywołała kryzys wizerunkowy, który zresztą nie był rozwiązywany w sposób należyty, a z grubsza rzecz ujmując, wszystkie działania były podjęte zbyt późno, bo w tego rodzaju kryzysie trzeba działać szybko, łącznie z decyzjami personalnymi, a to się trochę rozwlekało. Mówię tutaj o zarządzie szpitala i tak dalej. Więc jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną specyfikę warszawskich wyborców. Otóż gdy nawet oni przyjeżdżają do Warszawy z innych miast czy z innych miejscowości i mają nieco inne poglądy, z takimi innymi poglądami przyjechali, to stosunkowo szybko ich poglądy transformują w kierunku właśnie poglądów liberalnych, w kierunku takiego aspiracyjnego stylu życia, konsumpcji wysokiej kultury. I to jest ciekawe zjawisko socjologiczne, że ktoś, kto jeszcze wczoraj jakby w sensie światopoglądowym i na przykład swojego statusu społecznego był gdzie indziej, wraz z przybyciem tutaj do miasta stołecznego zmienia swoje postawy w wielu obszarach, na wielu płaszczyznach. Więc no, tutaj musiałby być ktoś, kto może jeszcze w większym stopniu niż Rafał Trzaskowski akcentuje współczesne trendy związane z, no, na przykład z czystym powietrzem czy z zieloną Warszawą.
1: To teraz na moment przenieśmy się jeszcze do Krakowa, bo o nim wspominaliśmy kilka razy w naszej rozmowie a propos referendum w Warszawie. Ten wynik z Krakowa pierwszej tury, panie doktorze, i zwycięstwo Łukasza Gibały pokazał,

0: pokazuje siłę samorządowego kandydata niezwiązanego z żadną dużą partią, a może drugie miejsce Moniki Piątkowskiej popieranej przez Koalicję Obywatelską pokazuje pewien sukces koalicji pomimo odwołania Aleksandra Miszalskiego z tego ugrupowania?
1: Czy na pewno pokazuje to sukces w przypadku determinacji kandydata, który próbował już kilka razy.
0: Chyba czwarty raz teraz.
1: Tak, ale jest kandydatem samorządowym i rzeczywiście był to od samego początku pomysł i był lider. I tutaj pełna zgoda, że jeżeli jest lider i wokół lidera się jednoczą środowiska, jemu udało się po prostu zjednoczyć wokół swojej osoby środowiska niezadowolone ze stylu rządzenia prezydenta Miszalskiego, zjednoczyć wokół siebie. Natomiast jeżeli popatrzymy na pozostałe wyniki, no to w przypadku pani Piątkowskiej, ona uzyskała wynik zbliżony do wyniku Koalicji Obywatelskiej i nie udało jej się wyjść poza ten elektorat, pomimo że też miała poparcie i nie wiem, chociażby środowiska, no może akurat w przypadku Krakowa Marginalnego, PSL również poparł, ale teoretycznie no, miała szansę wyjść poza to środowisko i się to nie udało. Co więcej, też wyniki Lewicy są bardzo ciekawe, bo tutaj okazało się, że jednak Razem, która bardzo mocno krytykowała prezydenta Miszalskiego i wybrała zupełnie inny styl tej kampanii, przeskoczyło, kandydatka Razem przeskoczyła kandydatkę Nowej Lewicy. I to tutaj wiele takich elementów zaistniało w tej pierwszej turze, które są ciekawe. Natomiast co do wyników drugiej tury, oczywiście w polityce no, nigdy nie można powiedzieć czegoś na 100%, ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jeżeli Łukasz Gibała nie zrobi jakiegoś bardzo istotnego błędu albo nie wydarzy się coś nadzwyczajnego, czy pani Monika Piątkowska nie zrobi jakiegoś nadzwyczajnego czegoś, co by dawało jej bardzo dużą przewagę, no to rzeczywiście Łukasz Gibała ma szansę wygrać te wybory, dlatego że jemu udało się zebrać elektorat przede wszystkim tych osób niezadowolonych, elektorat centroprawicy, co nie jest tak oczywiste w przypadku polityka, który wcześniej był politykiem Platformy Obywatelskiej czy również Ruchu Palikota, więc to jest bardzo ciekawa życiorys polityczny Łukasza Gibały, który pomimo tych wszystkich politycznych zakrętów jednak udało mu się przyciągnąć do siebie różne środowiska polityczne, które uznały go może z powodu braku innego wyraźnego lidera, ale to właśnie pokazuje, jak można budować konsekwentnie z determinacją pozycję lidera, niezależnie od tego, jak się jego ocenia, tak? Bo można go oceniać krytycznie, on może się nie podobać, można go krytykować, można... ale jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat pewnej konsekwencji w dążeniu do celu i determinacji, no to myślę, że od Łukasza Gibały wielu polityków, nie tylko samorządowych, mogłoby się uczyć.
0: Pani profesor, czy Łukasz Gibała ma szansę wygrać wybory na prezydenta Krakowa, czy może być tego zwycięstwa pewny po pierwszej turze?
2: Z tą pewnością to bym nie przesadzała, natomiast w mojej ocenie ma nieco łatwiejszą sytuację niż pani Monika Piątkowska, dlatego że bardziej oczywiste jest, że głosy Prawa i Sprawiedliwości przejdą właśnie na Łukasza Gibałę, a to jest blisko 45 tysięcy wyborców, czyli no, to jest dość duża liczba wyborców, którzy zagłosowali na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pani Monika Piątkowska w mojej ocenie będzie musiała zmobilizować tych, którzy nie przyszli do pierwszej tury, dlatego że raczej nie ma co liczyć na to, że kandydatki lewicy no, przeniosą te głosy. O tym przeniesieniu to mówimy w cudzysłowie, dlatego że oczywiście wyborcy nie muszą głosować w taki sposób, jak ich liderzy czy liderki sugerują, bo mają własne zdanie, no ale dalej będę używać tego sformułowania, że o przeniesieniu głosów, więc na pewno pani Aleksandra Owca tego nie uczyni, bo zdaje się, że to już zapowiedziała i nie wiem, co z panią Gosek-Popiołek, więc wydaje mi się, że tu

0: tu będzie duża trudność w mobilizacji nowych wyborców. 11 października jest druga tura wyborów i być może przyjadą studenci i o ile są zameldowani w Krakowie, będą mieli prawo do udziału w wyborach, ale to z kolei nie jest taki dobry prognostyk. Młodzi wyborcy dla pani senator Piątkowskiej, dlatego że jeśli chodzi o strukturę wiekową, to raczej w tej pierwszej turze zagłosowały na nią osoby starsze, więc a nie młodzi ludzie. Więc no, tutaj jest sporo jeszcze do decyzji wyborców, ale w moim przekonaniu dwie sprawy są ważne. Jak Łukasz Gibała będzie definiował zmianę, bo on mówi o zmianie, o przewietrzeniu Krakowa z elit i tak dalej. Wszyscy mówią o cenach biletów, o strefie czystego transportu, bilety mają być tańsze, no ale to są drobiazgi, to nie jest wizja działania miasta. A jak pani Monika Piątkowska będzie mówiła o kontynuacji? Wszak jednak, mimo że nazwa komitetu na to nie wskazywała, jest jednak senatorką z Koalicji Obywatelskiej.
1: Do 11 października jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, jak to się potoczy, chociaż w polityce ten czas dość szybko mija. My tutaj stawiamy kropkę, bo w naszej debacie ten czas też się skończył. Profesor Ewa Marciniak, politolog Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej i dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw marketingu politycznego, byli naszymi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmiany w podatkach proponuje rząd. Mają na tym zyskać ponad 3 miliony osób. Kiedy można wstrzymać pracę w firmie? Jaki rodzaj alertu daje taką podstawę? O to pytają przedsiębiorcy. Ćwiczenia syren alarmowych jutro w Warmińsko-Mazurskim, w jednym powiecie Iławskim. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zmienione progi podatkowe znalazły się w projekcie ustawy, jaki przyjął rząd. Pierwszy próg z 12-procentową stawką PIT ma dotyczyć osób, które zarabiają do 130 tysięcy złotych rocznie. Ci z zarobkami od 130 do 150 tysięcy płaciliby nową 24-procentową stawkę, a bardziej zamożni.

0: zamożni 32%. Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników. Mają na tym zyskać niemal 3600 zł.
1: Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
2: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
1: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
3: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
1: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-pomorska kuratorka oświaty Grażyna Dziedzic zaprzecza tym doniesieniom.
4: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie. To wydarzenie powoduje, że no, czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
0: Policjanci zatrzymali 13-latka wczoraj rano, zanim poszedł do szkoły. W jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów. Na wytyczne w sprawie alarmów lotniczych czekają pracodawcy. Duża liczba alertów RCB sprawia, że wiele osób na terenach przygranicznych nie reaguje na ostrzeżenia. Potrzebne jest wyraźne wskazanie, jaki rodzaj alertu daje podstawę do tego, aby wstrzymać pracę, mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie Leszek Kędzierawski.
5: Coś takiego powinno być, no, powinno być to bardziej rozwinięte, jak już skądś te informacje musimy uzyskać, mówię globalnie, nie tylko o przedsiębiorcach, ale również pracodawcach innych, czyli urzędy.
0: Poradnik dla pracodawców i pracowników opracuje Państwowa Inspekcja Pracy. Wytyczne będą obejmowały różne rodzaje ostrzeżeń i stopnie zagrożenia. Jutro odbędą się ćwiczenia syren alarmowych w powiecie Iławskim w Warmińsko-Mazurskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu o treści: ćwiczenie jutro w godzinach od 10 do 11.30 na terenie powiatu Iławskiego odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. RCB apeluje, aby zachować spokój. Kwestionowanie zagrożenia ze strony Rosji jest nieodpowiedzialne, tak stwierdza szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul mówił o tym podczas wizyty na Słowacji. Bratysława utrzymuje kontakty z Moskwą. Opowiada się za dalszym importem rosyjskich surowców energetycznych. W ostatnich tygodniach słowacki premier Robert Fico ponownie skrytykował politykę Zachodu wobec Kremla. Podważył też znaczenie zasady kolektywnej obrony NATO.
6: Szef niemieckiej dyplomacji powiedział w Bratysławie, że największe zagrożenie dla wolności Europy płynie z Rosji. Wezwał do zwiększenia presji na Moskwę poprzez sankcje i dalsze ograniczanie importu rosyjskich surowców energetycznych. Johann Wadefur podkreślił przy tym konieczność dalszego wsparcia dla Ukrainy i przestrzegł przed kwestionowaniem odstraszającej funkcji NATO. Słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar po spotkaniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem sprzeciwił się budowaniu żelaznej kurtyny między Unią Europejską a Rosją. Zaznaczył, że słowacka infrastruktura energetyczna przez lata była oparta na rosyjskich surowcach, a szybka dywersyfikacja dostaw nie jest możliwa. Poinformował również o przygotowaniach do pierwszego od 5 lat posiedzenia słowacko-rosyjskiej międzyrządowej komisji do spraw współpracy gospodarczej.
0: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba. Dyrektor firmy, która zarządza wieżą Eiffla w Paryżu, zapowiada, że z końcem roku odejdzie ze stanowiska. Wcześniej w tej firmie przeprowadzono kontrolę wewnętrzną. Dotyczyła ona odsunięcia od pracy personelu kobiecego. Stało się to na żądanie delegacji z Indii. Kontrola wykazała wiele niedociągnięć. Chodzi o organizację wizyt protokolarnych. 5 września wieżę Eiffla odwiedziło około 100 członków organizacji z Indii. Padła prośba, aby

0: ograniczyć kontakty z kobietami. Część z nich poproszono, aby opuściły stanowiska i zostały przeniesione do oddzielnych stref. Podczas wizyty gości z Indii zastąpili je mężczyźni.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po zimnej nocy z mgłami jutro będzie ciepło i pogodnie. Na zachodzie kraju termometry pokażą do 24 stopni, w centrum będzie 20, na Podlasiu do 18 stopni.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest wtorek, 29 września. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu i zapraszam do północy wraz z całym zespołem Justyną Błońską, Rafałem Roślikiem i Pawłem Chodyną. A już za chwilę na naszej antenie bardzo ważny temat. Zastanowimy się nad tym, jak nie marnować żywności. Z badań wynika, że przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności. Według danych ONZ-u każdego roku na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. W audycji powiemy także o kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, bardzo często wraca w naszym programie, ale dlatego, że trzeba o tym mówić i cały czas jest co zrobić właśnie w tym temacie, czyli w temacie niemarnowania jedzenia, bo każdy z nas je, no i niestety każdy z nas marnuje. I tak naprawdę to nie restauracje, to nie kawiarnie, to nie stołówki, tylko my w domach marnujemy najwięcej jedzenia. W takim razie trzeba nas cały czas edukować, namawiać, pokazywać tę dobrą drogę. No i tak postanowiła zrobić doktor nauk społecznych, edukatorka Zuzanna Jastrzębska-Krajewska w ramach kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma zachęcać do świadomych decyzji i pokazywać, dlaczego wybór lokalnych, regionalnych produktów jest sposobem na ograniczenie i niemarnowanie jedzenia. Potakuje głową, kiwa, że tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, ładny wstęp. Dziękuję.
4: 11 września w auli kryształowej SGGW odbyły się warsztaty na temat tego właśnie, jak nie marnować, czyli cały czas, mimo że wiemy, to nie wiemy.
5: Tak, to prawda. To zacznę od tego pierwszego pytania. Faktycznie odbyły się warsztaty, które inaugurowały kampanię ogólnopolską, kampanię społeczno-edukacyjną. Dobry smak zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Długa nazwa, ale ona ma być taka, bo ona ma w sobie zawierać to, co zawiera.
4: Czyli wszystko.
5: Tak, i spotkaliśmy się z nauczycielami, było nas dużo. I nie tylko o tym, jak nie marnować mówiliśmy. Przede wszystkim, jak budować świadome postawy w dzieciach, w młodzieży, ale też jak tę wiedzę przenosić do domów, bo nauczyciel może zrobić ogrom tej pracy i w ogóle uważam, że nauczyciele są niezwykle ważnym elementem tej kampanii, ponieważ to oni oddziałują na pewne społeczne postawy. I okazuje się, dzięki badaniom, które przeprowadziliśmy w ramach rozpoczęcia tej kampanii, że my wiemy, także tu nie jest problem braku wiedzy, co robić, żeby nam się jedzenie nie marnowało, ale co do tego, jakie mamy postawy i co ostatecznie dzieje się z jedzeniem, to jeszcze dużo mamy do zrobienia. I to jest też bardzo ciekawe, bo kiedy myślimy o edukacji, no to właśnie najczęściej chcemy nauczyć dla posiadania wiedzy, a bardzo często brakuje nam tego spoiwa, co zrobić, żeby z wiedzy zbudować nawyk, postawę i realne działania wdrożeniowe. I ten projekt nie jest jednorazową kampanią, przynajmniej mam taką nadzieję i nad tym pracujemy, żeby to był wieloletni projekt, ale żeby on realnie przynosił zmiany.
4: Czyli musimy najpierw nauczyć nauczycieli, żeby uczyli uczniów?
5: Ja uważam, że najpierw nauczyciele na pewno dużo wiedzą, ale chodzi o dostarczenie im bardzo jakościowych i dobrych materiałów, nie na zasadzie gotowców, tylko na zasadzie tego, że nauczyciel ma tak dużo pracy przy dzisiejszym kompasie jutra, przy wszystkich zmianach.

0: Anach, przy tym, że nauczyciel dzisiaj już nie jest tylko osobą, która przychodzi na lekcję, chociaż nigdy tak nie było, ale w erze trudności związanych z relacjami, z przemocą, ten nauczyciel papierologią, którą ma, rodzicami, którymi się zajmuje i tak dalej, i zajmuje się tym, żeby wszystko to działało, po prostu nie może być tak, że do wszystkiego ten nauczyciel przygotowuje się sam. Co więcej, w kontekście badań takich jak te, które przeprowadziliśmy, ale w ogóle szeroko rozumianych badań w takich społecznych, niezwykle ważne jest aktualizowanie swojej wiedzy, bo postawy i wyniki się zmieniają. Na przykład jakbyśmy kiedyś porozmawiali o tym, co uważaliśmy za właściwe podejście do nauki, to już 10 lat później, 20 lat później byłyby zupełnie inne wyniki. W przypadku niemarnowania żywności, moim zdaniem, te wyniki też się zmieniają, ponieważ myślę, że kiedyś ludzie marnowali znacznie mniej jedzenia.
1: Niestety w złą stronę się zmieniają.
0: Tak, tu akurat poszliśmy w niewłaściwą stronę i myślę, że za mało jeszcze o tym rozmyślamy, bo mamy tak dużo spraw na głowie. Umówmy się, o jedzeniu rozmawiamy w kontekście składników odżywczych, w kontekście tego, że coś kosztuje, na matematyce policzymy, na biologii posłuchamy właśnie o tym, jak się uzupełnić organizm w makro i mikroelementy i witaminy i będziemy wiedzieć, że adek to się rozpuszcza w tłuszczach, ale chodzi o to, żeby to złożyć w całość, bo potem tak naprawdę na koniec dnia dzieje się tak, że to człowiek zostaje z tym, co zrobić, jeżeli mam w lodówce marchewkę, która już nie wygląda najbardziej świeżo, trochę cebuli, nie wiem, jakiś przecier pomidorowy, tudzież pomidory, które na ten przecier można szybciutko przerobić, a już nie wyglądają na takie, co by się chciało położyć na kanapkę. I to o to chodzi, żeby można to było wykorzystać w praktyce, a nie zdawać z tego egzamin.
1: A skąd pani wiedza? Bo jeżeli zajrzymy na pani Instagrama pod hasłem pani Zuzia, to umówmy się, ale tam jest matematyka przede wszystkim i tłumaczenie zawiłości tej królowej polskich nauk. A skąd nagle ta wiedza i to zaangażowanie w niemarnowanie jedzenia?
0: To też proces. Ja przede wszystkim bardzo lubię łamać schematy i bardzo lubię, jak właśnie przychodzę gdzieś i ktoś mówi, no ale ty się zajmujesz tym, albo pani się zajmuje tamtym. Natomiast prawda jest taka, że od zawsze ja chcę, żeby wiedza była użyteczna. I nawet w tej matematyce, czy w projekcie, którego jestem organizatorką, autorką 20 minut dla matematyki, to jest taki projekt edukacyjny, gdzie pokazujemy, że matematyka jest we wszystkich obszarach życia.
1: Niestety.
0: niestety jest. Od razu powiem, ja nie lubiłam w szkole matematyki. Więc to nie jest tak, że to ten. W każdym razie, jak ja chcę i przyglądam się temu, to zawsze mówię, nie ma lepszej lekcji matematyki niż na zakupach, kiedy to dziecko ma chociażby nawet z czystych rachunkowych doświadczeń. Bo mówimy, dzisiaj kupujemy 6 jogurtów, mamy już 4, dorzuć jeszcze ile? Robimy w ten sposób niewiadomą. I zaraz przejdę do tego, skąd wiedza w kontekście żywienia, ale dodam, że jak gotujemy, proporcje, zmiana tych proporcji, myślenie przyczynowo-skutkowe, liczenie. Ja nie znoszę, kiedy wiedza jest oderwana od rzeczywistości. Dla mnie pierwszą i najważniejszą w matematyce zawsze będzie zaradność życiowa. I jako człowiek, który nie lubił matematyki i który odkrył matematykę dopiero będąc dorosłym człowiekiem na studiach jako coś fascynującego, najbardziej fascynujące jest dla mnie uczenie dzieci w tym wypadku, po prostu zrozumiałam, że to trzeba zrobić inaczej. I trzeba też otworzyć drzwi ludziom takim, którzy właśnie mówią, ja się do tego nie nadaję. Nie może tak być. Każdy z nas będzie musiał to zrobić. W kontekście akurat kampanii Dobry Smak, moja życiowo koleżanka, a zawodowo również bardzo wspierająca ten projekt i tak naprawdę bez niej by się to nie odbyło, Karolina Krzeska, która jest technologiem żywienia i prowadzi też tak naprawdę firmę mediową, powiedziała mi, słuchaj, to jest tak niesamowity temat, może się nim zajmiemy. A że jechałyśmy razem samochodem.
1: Długa droga.
0: Bardzo. Jechałyśmy na sam koniec Polski, robiąc inne edukacyjne rzeczy. Mówię, słuchaj, Karola, zróbmy to. Ja mam duże dotarcie do nauczycieli i do rodziców.
1: Duże zasięgi w internecie.
0: Duże zasięgi w internecie. Co więcej, dla mnie jedzenie zawsze było istotnym elementem. Ja pochodzę z takiego domu, gdzie oprócz tego, że to jedzenie jest formą budowania relacji, wspólne posiłki, spotykanie się na posiłki i na właśnie na przykład obiad niedzielny czy coś, to jest taka stałość. Natomiast akurat mogę powiedzieć coś bardzo ciekawego. Moja mama prowadzi przedszkole w Olsztynie. I to przedszkole od bardzo dawna, to jest tak naprawdę i jedną najważniejszą nogą jest żywienie, drugą matematyka. I tam moja mama od zawsze, ja pamiętam, że dbała o to, żeby wszystko było przygotowywane w kuchni. Nie ma czegoś takiego, że kupuje się produkty,

0: które nie mają najwyższej wartości albo są wysoko przetworzone. I tutaj nie chodzi o to podawanie przykładów, bo ta audycja nie służy temu, żeby ludzie dzisiaj czuli się przez nas wytknięci i gorsi, że mają w lodówce produkty, które są wyżej przetworzone. Ja też takie mam. Natomiast placówka edukacyjna ma bardzo ważne zadanie budować te nawyki tam też, gdzie rodzic nie ma czasu i nie dowiezie pewnych rzeczy. I w grupie dzieci też dużo lepiej jedzą. To też trzeba powiedzieć, że próbują nowych rzeczy, których być może nie
1: spróbują. Bo Karolinka zjadła, to Jola spróbuje.
0: Tak, tak, bo to po prostu tak działa. To też jest bardzo społeczne, jak my się uczymy jeść i uczymy się nowych smaków. I powiem szczerze, że moja mama wtedy na swoją skalę Olsztyna robiła takie projekty, zapraszała technologów żywienia, zapraszała dietetyków, budowała taką kuchnię razem z kucharzami, z panią intendentką i tak dalej, żeby zmienić smaki. Dzieci w przedszkolu nagle okazało się, że piją zakwas buraczany, że to w ogóle i w ogóle jak odporność wzrastała, tak? I myśmy to widzieli. W związku z tym, jeżeli ktoś się zastanawia, skąd pani Zuzia w temacie żywienia, to dla mnie to nie jest temat obcy, mimo że ja nie mówię o nim na kanałach, bo ja nie jestem ekspertką od żywienia. Ten projekt nie jest tylko o żywieniu, on jest o fakcie, że marnujemy, że nie umiemy
1: oszacować,
0: nie umiemy
1: policzyć,
0: oszacować,
1: dodać,
0: zaplanować i gdzieś gubimy coś, co jest niezwykle ważne w kontekście jednostki, ale w kontekście społecznym. Co więcej, fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, co jest produktem polskim, co to znaczy, że produkt jest lokalny, co to znaczy, że jest regionalny, lokalny, czyli blisko, region jest trochę większy, można dostarczyć, żeby wiedzieć, żeby dzieci nie mówiły, gdzie znajdziemy jabłka, że w sklepie, tylko rozumiały, że owszem, one mogą najczęściej kupić je w sklepie, czy to w większym, czy w mniejszym, ale to jabłko przyjeżdża. Najpierw musi być ktoś, kto zasadzi jabłonki, bo to też się samo nie wydarzy, żeby tyle jabłek gdzieś było. Musi być ktoś, kto będzie o te jabłonki dbał. Niezależnie od tego, przecież w tym roku, nie wiem, czy widziała pani takie akcje, ja widziałam na mediach społecznościowych, że była tak słaba pogoda w czasie, kiedy jabłka powinny właśnie dojrzewać, że w sadach były ustawione specjalne podgrzewacze. Takie.
1: Czy to wczesną wiosną były tak, takie podgrzewacze, tak, ponieważ zrobiło się ciepło, a potem zrobiło się zimno.
0: Zrobiło się zimno i żeby nie stracić, sadownicy musieli o te owoce zadbać. I tak sobie myślę, jak mało z nas w swoim pędzie w ogóle ma czas, żeby się zastanowić, bo przyzwyczailiśmy się,
1: że jabłko jest.
0: Tak, że niezależnie od tego, jak mamy majętny portfel, to wchodząc do sklepu na półkach jest. Wchodząc do sklepu naprawdę widzimy urodzaj. Więc nie czujemy też tego braku, ale żeby te jabłka mogły do nas przyjechać właśnie z Polski, a nie być sprowadzane, kiedy akurat jabłko jest bardzo naszym owocem, to trzeba o to zadbać. To jest też szacunek do pracy. Zobaczy pani, jak długo pokutuje w społeczeństwie takie podejście, że ludzie, którzy pracują na wsi, ludzie, którzy właśnie zajmują się tym, żeby ta wieś dawała nam plony i przynosiła nam to, co najlepsze, chociażby w kontekście pożywienia, to jest coś gorszego. Ile razy tak było, że ze wsi, to pejoratywne. Chodzi o to, żeby docenić ludzki wysiłek. Więc kampania ma wielowymiarowy tor i ja tutaj powiem, że też dlatego, że oprócz tego, że mówię o Karolinie Krzeskiej, ale też patrząc na to, że mamy partnerstwo SGGW, czyli tutaj naprawdę no, chyba nie można było trafić lepiej.
1: Jeśli chodzi o szkoły wyższe, to jedna z tych, tak, które rzeczywiście z jedzeniem mają dużo wspólnego.
0: Mamy Polską Organizację Handlu i Dystrybucji. To jest też niezwykła sprawa, ponieważ uzyskać życzliwość i przede wszystkim zaufanie tak wielkiej organizacji do tego, żeby robić projekt, no to też jest fajna sprawa i chciałabym powiedzieć, że udało nam się zainteresować też dużych partnerów i może nawet dziwić, bo jeżeli państwo wejdziecie na stronę naszadecyzja.pl, zobaczycie tych partnerów, na przykład mamy Lidl, mamy duże sieci handlowe, mamy też na przykład sklep odpowiedzialny za dostarczanie sprzętu elektronicznego. Ktoś może się zastanawiać, po co sprzętu AGD, chodzi mi o to też. No i właśnie o to w tej kampanii chodzi, o jej wielowymiarowość. Jeżeli mamy dużych partnerów, którzy mówią, okej, dzisiaj nie stajemy jako konkurencja, tylko rozumiemy, że konsument wybierze nas, przyjdzie do nas, ma przyjść też do lokalnych, małych sklepów, ale my mamy programy. My jesteśmy zobowiązani, żeby żywność się nie marnowała. My jesteśmy zobowiązani do edukacji i oprócz tego, że jesteśmy zobowiązani, chcemy się w tą edukację zaangażować. Mimo, że mamy swoje wewnętrzne projekty. I chciałabym, żeby to zauważyć. Dlaczego na przykład sprzęt AGD? Mamy coraz bardziej nowoczesne lodówki, miksery.
1: A to wszystko sprawia, że jedzenie

0: nie jest dłużej świeże, albo można je lepiej przerobić.
1: No tak, tylko że okazuje się, że my często kładziemy coś na trzeciej półce, dlatego że mamy przyzwyczajenie, że zawsze tak było. A lodówkę mamy taką, gdzie gdybyśmy położyli w szufladzie chociażby, to wydłużymy świeżość produktu o kilka dni, o może nawet tydzień czy dwa. Mówimy szczególnie o owocach i o warzywach. Nie wiemy, które owoce i warzywa trzymać w lodówce, które poza nią. Nie wiemy, co to znaczy, jak się okazuje. To też jest bardzo ciekawe, edukacyjnie. Nie rozróżniamy najlepiej spożyć przed, najlepiej i spożyć do. Bo są produkty suche i tu warto to wymienić, że jeżeli nawet data tej pierwszej przydatności minimalnej została przekroczona, jeżeli produkt był prawidłowo przechowywany i zamknięty, na węch, na smak nie widzimy, żeby się zepsuł,
0: to śmiało można
1: taką kaszę ugotować. Ona nie straciła składników odżywczych.
0: Ani nie straciła właściwości nawet tych wyglądowych, chociaż czasami może coś być, nie wiem, makaron trochę się pogniótł w międzyczasie, bo parę razy przesuwaliśmy go w szafce, nie udało go mu się
1: schował wystąpić. Się za innym makaronem. To też jest ciekawe, że często układamy produkty to dzięki też partnerom i dzięki temu, że miałam z nimi panele dyskusyjne. Właśnie też w SGGW mieliśmy. Tam padło coś takiego, że bardzo często układamy w lodówce od najnowszego do najstarszego, a powinno być, że z przodu mamy najstarsze, tak jak w sklepach często się
0: takie
1: to
0: powiedzenie wykłada. First in, first out. Czyli pierwsze było w lodówce, to pierwsze powinno z niej wyjść, żebyśmy spożywali. O sieci handlowej, o której pani wspomniała, tam ja swego czasu zauważyłam taki nowy pomysł na niemarnowanie jedzenia, gdzie były gotowe torby z warzywami. Takimi albo właśnie już troszkę zmęczonymi, albo takimi, gdzie była włoszczyzna, ale marchewka już się nie dawała, ale reszta z tej włoszczyzny i to było zapakowane w torebce. Przez pierwszy tydzień można było to upolować. W tej chwili to jest polowane w 5 minut, więc widać,
1: to znaczy,
0: że my chcemy.
1: Edukacja działa. Co więcej, ja myślę, że to też wybrzmiewa. Duże sieci handlowe mają klientów, którzy często robią dużo większe zakupy, bo myślą o zapasie, żeby nie jeździć ileś razy. Ale też warto powiedzieć, że właśnie takie kupowanie produktów, które mają krótszą datę, że właśnie są za dobre, żeby je wyrzucić, ale możesz je kupić w niższej cenie, ma wiele takich walorów. Po pierwsze, w mojej kieszeni zostaje więcej. Po drugie, ja szybciej to zjem, to się nie zepsuje. Kupię mniej, bo to jest mniejsza porcja, więc jestem w stanie to po prostu przerobić w swoim gospodarstwie domowym i myślę sobie, że naprawdę jest z tego ogromny, ogromny taki plus. Ale też ważne, bo my mamy wśród partnerów na przykład banki żywności. I o ile banki żywności jako takie zwykły Kowalski nie może wspomagać banków żywności, bo to jest organizacja, która działa z innymi organizacjami, to chodzi o duże nakłady. Natomiast ja dzięki tej kampanii mogę mówić głośno o tym, że mamy podzielnie, mamy jadłodzielnie, mamy lodówki społeczne i mamy też sąsiadów. Może nie wszystkich lubimy, ale jeżeli ja wiem, że mam jeszcze na przykład dobry chleb, a wyjeżdżam i po prostu mam tą swoją koleżankę czy kolegę, czy kogoś, z kim się mijam, to czemu ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, został mi dobry chleb, a wyjeżdżam, zepsuje się, nie mam gdzie zamrozić, bo akurat mam za mało miejsca.
0: Zwłaszcza, że może to być ta sąsiadka, która na przykład przychodzi podlewać kwiaty albo nakarmić kota.
1: Tak.
0: To przy okazji jej powiesz, Monika, zostały pomidory, zjedz je.
1: To jest naprawdę świetny pomysł. Myślę, że my czasami się nawet wstydzimy takich rozwiązań, bo że może kogoś urazimy, że chcemy mu dać jeść, jakby on był właśnie biedny. Tak, niewystarczająco. I myślę, że my musimy też wrócić do tego, po co jemy, dlaczego jemy, że jemy nie tylko dlatego, że to jest nasza fizjologiczna potrzeba. To jest też nasza potrzeba społeczna. Stół ma być w domu, dzieci mają jeść razem z rodzicami, z babciami, z dziadkami. I oczywiście jest zasada, przy jedzeniu się nie rozmawia. Ja chciałabym, żebyśmy jednak zostali przy zasadzie, kiedy mamy w buzi, to nie rozmawiamy. Ale żeby stół był miejscem budowania relacji, bo można tam zasiąść też chwilę po tym, jak się zje posiłek.
0: Mówiłyśmy o warsztatach, które odbyły się na SGGW. No, to była jednorazowa akcja, chociaż ma pani nadzieję, że nie. Ale jakie najważniejsze rzeczy tam się pojawiły? Jakie informacje zostały przekazane? Takie, które teraz naszym słuchaczom też mogłyby pomóc, mogłyby się przydać od dzisiejszej kolacji albo jutrzejszego śniadania.
1: No właśnie, tak. Bardzo dziękuję, że podkreślamy te warsztaty, bo faktycznie mało kampanii jakichkolwiek ma taką przestrzeń, żeby zaangażować stacjonarne wydarzenie z nauczycielami. I to ja bardzo doceniam, bo nauczyciele mogli bezpłatnie wziąć udział, byli nauczyciele z całej Polski, co więcej, niektórzy nie dojechali przez strajk kolei, ale przez to, że mieliśmy streaming, mogą obejrzeć te konferencje. I tam najważniejsze rzeczy, które ja zrobiłam,

0: to przede wszystkim jak oglądać z dziećmi produkty. Ponieważ my dzisiaj żyjemy w świecie idealnym. Idealnych twarzy, idealnych sylwetek, ale też idealnych produktów.
1: Idealna marchewka, jabłko ma, banan dokładnie, i pomidor.
0: Dokładnie tak. I ja już chociażby przyniosłam tam rzeczy, które nabyłam na lokalnym bazarku. Przyniosłam i pokazałam. Zobaczcie, jakie ważne jest, żeby pokazać dziecku nie na obrazku. Bo ja zapytałam, jakie są drukowane w pomocach podobizny, bo to najczęściej nawet nie są zdjęcia, tylko rysunki przedstawiające warzywa i owoce. Oni mówią zawsze idealne. A ja mówię, no i zobaczcie teraz, jak bardzo te nasze dzieciaki są zakodowane w tym, że tak musi wyglądać. Czyli jeżeli jest lekko wykrzywione, tutaj zabrudzone,
1: to coś z nim nie tak, to może niezdrowe, niebezpieczne,
0: tak,
1: nie dotykać.
0: Co więcej, młodzież wręcz wystrzega się jedzenia tego, co nie idealne, bo się po prostu boją. Są też na takim etapie, że może lepiej nie, to już lepiej tego nie zjem. Więc chociażby pokazywaliśmy, jak to zrobić, żeby pokazać uczniom. Następna rzecz, którą zrobiłam, to też to, co zrobiłam, słuchajcie, bo ja uważam, że w edukacji najważniejsze jest obrazowanie. Jak tylko się z dzieckiem mówi, wypełnia karty pracy, to prawda, przy naszym projekcie powstały materiały, ale tam przede wszystkim chcemy ja chcę zainspirować, tworząc te materiały i to, co w nich jest dla nauczycieli, to są też bezpłatne materiały do pobrania. Ja chcę zainspirować nauczycieli do tego i rodziców do tego, żeby robili pokaz. Na przykład wyciągamy ze swoich toreb butelki z ostatnich 2-3 dni i okazuje się, że tak, w tej zostało 20 ml, w tej zostało 50 ml, a w tej zostało, nie wiem, 10 ml. Wałyki. I teraz tak, butelek obecnie nie wyrzucamy, mamy system kaucyjny, w związku z tym czujemy wartość tej butelki, ale to, co w tej butelce po 2-3 dniach, po prostu jest zmarnowane, bo nie lubimy pić nieświeżej wody,
1: zresztą wygazowanej, ciepłej,
0: bo poza tym to też nie jest do końca bezpieczne i tutaj już tam namnażające się bakterie.
1: I to nie zawsze jest woda, bo może być jakiś sok.
0: Sok, dokładnie, coś sfermentuje, zepsuje się. I teraz ja zrobiłam to wprost. Wzięłam litrowy słoik, przyniosłam butelki z tego tygodnia z mojego domu, celowo je zbierałam i celowo też nie dopijałam na ten tydzień i po prostu wlałam to do słoika. I okazało się, że ja w ten sposób zmarnowałabym litr wody. I teraz jak często to się wylewa do toalety, zanim zaniesiesz to do systemu kaucyjnego, akurat młodzież uwielbia system kaucyjny, więc oni tego pilnują. I co się dzieje w przypadku tego, gdzie ja pokazuję? Wszyscy jesteśmy w szoku. Litr wody. I teraz, czy to dziecko wie, że można tym podlać kwiaty? W momencie, w którym mamy naprawdę suszę. Każda woda, którą nawet ja bym pod drzewo podlała, jest lepsza niż jeżeli wyleję ją do toalety. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, poziom Wisły się dramatycznie obniża. Czyli my nie mówimy teraz o tym, że chcemy się rozpłakać nad klimatem, tylko mówimy o tym, że realnie potrzebujemy każdego człowieka do tej zmiany.
1: Warto to wziąć pod uwagę, warto trochę się nauczyć, trochę zmienić ten sposób myślenia i nie kupować na zapas, bo to, że w niedzielę sklep jest nieczynny, to od poniedziałku do soboty znów można zrobić zakupy, więc ten zapas taki duży jest nam niepotrzebny. Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. O tej kampanii dzisiaj rozmawiałyśmy, a gościem była doktor nauk społecznych Zuzanna Jastrzębska-Kajewska, edukatorka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Karol Nawrocki zablokował powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Jak informuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia z rządem kandydaturę osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania tą formacją. Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP-u po tym, jak szef MSWiA wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. W lipcu tę funkcję powierzono pułkownikowi Maciejowi Lewińskiemu. Firma fakturownia, która dostarcza

0: Systemy księgowe padły ofiarą cyberataku, informuje wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Doszło do wycieku danych, ale jak zapewnia firma, nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Fakturownia zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta oraz powiązanych z nim skrzynek e-mail. Użytkownicy powinni też włączyć dwustopniową weryfikację. Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych. Na tamtejszej Politechnice nie ma schronów, ale zostały wytypowane bezpieczne miejsca, mówi pracownik uczelni Stanisław Sulenta.
1: Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii, w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne. Jednak one nie są w stanie zapewnić nam dla wszystkich pracowników ani dla wszystkich studentów.
0: W przyszłym miesiącu dla pracowników Politechniki Lubelskiej odbędą się dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Odnaleziony po kilkudziesięciu latach obraz Józefa Mehoffera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Dzieło zaginęło tuż po wybuchu II wojny światowej. Jego los pozostawał nieznany. Wiosną 2024 roku monumentalny portret naczelnika państwa odnaleziono na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon. Znajdowało się w bardzo złym stanie. Dzieło przeszło kompleksową konserwację. Pierwszy raz zostało zaprezentowane w Muzeum Historii Polski, gdzie w przyszłości będzie eksponowane, mówi dyrektor tej instytucji Marcin Napiórkowski.
2: Restytucja od dawna jest w sercu kompetencji i zainteresowań Ministerstwa Kultury. W tę sieć włączyła się także instytucja, która mogła wygospodarować środki na naprawienie. My jako muzeum mogliśmy w tych pracach pomagać, koordynować je. No i co najważniejsze, będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć marszałka na wystawie stałej, którą już w czerwcu otwieramy.
0: Obraz powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Wisiał w siedzibie Prezydium Rady Ministrów II RP. O 20.00 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 19 w studiu Małgorzata Telmińska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Czas na tematy o zdrowiu, dziś o mężczyznach.
5: O chłopakach, o mężczyznach, o facetach. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Dlatego, że jutro jest Dzień Chłopaka, a ja chcę dzisiaj porozmawiać z panią profesor Małgorzatą Dobrowolską, psycholożką i ekspertką od budowania silnej psychiki, o tym, jaką straszną krzywdę robimy już chłopakom, a później mężczyznom, bo mówimy nie płacz, uczymy ich ukrywania,
4: chowaj emocje.
5: Uczymy ich ukrywania swoich emocji, oni cierpią w milczeniu i to jest bardzo, bardzo niedobre dla ich zdrowia.
4: Zapraszamy.
6: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór, wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam mojego dzisiejszego gościa, a ze mną pani profesor Małgorzata Dobrowolska, zgodnie z zapowiedzią zresztą, psycholożka, ekspertka od budowania silnej psychiki. Dobry wieczór pani profesor.
7: Dobry wieczór wszystkim, ciepło wszystkich witam, cześć.
5: Nie płacz, bądź mężczyzną, weź się w garść, poradzisz sobie. Ile razy chłopak musi usłyszeć takie zdania, żeby jako dorosły mężczyzna już nie potrafił powiedzieć, boję się, jestem samotny, nie daję rady. Chyba coś złego robimy naszym synom, że wyrastają później na mężczyzn, wydaje nam się silnych, ale oni cierpią w milczeniu, bo chłopaki nie płaczą. To niedobrze.
7: Dokończyłabym nawet bardzo tak przeszywająco, chłopaki nie płaczą, chłopaki znikają i na zawał umierają, tak? Czyli trochę tak rymujemy sobie i to niby jest taki żart, ale tak naprawdę to jest taki mem, który jest no takim trudnym tak naprawdę doświadczeniem i rzeczywiście wszyscy jesteśmy w to mocno zaangażowani. Bo dzieci, tak, chłopcy i dziewczyny rodzą się z płaczem, tak samo. Tak? Dziewczynki, chłopcy, my płaczemy i tak naprawdę oduczamy się tego płakania i właściwie hamujemy te emocje dopiero wtedy, kiedy zaczynamy dojrzewać, bo wtedy właśnie słyszymy, nie bądź dupą wołowym, dokładnie.

0: Nie to, co przed chwilą było przywołane.
1: Nie masz się jak baba, prawda?
0: Nie masz się. Oczywiście przestań, co ty się w ogóle tutaj zachowujesz. Nie bądź taka, no, nie bądź taki miękki, tak, w tym wszystkim. Także można by to dużo, i każdy z nas to słyszał dobrze i my to też mówimy, bo kulturowo taki mamy przekaz, że w ogóle emocje takie słabe, mówimy w cudzysłowie słabe, to zwykle właśnie strach. Chłopcy się nie mogą bać, bo chłopak musi być odważny i chłopak ma zakaz przeżywania smutku. On nie może po prostu płakać, smucić się.
1: W ogóle okazywać emocji.
0: W ogóle wszystko, co jest jakieś takie z pogranicza słabości, to jest zakazane, bo to jest nie wpisane w pewien kanon. I przez to potem mamy taką sytuację, że my, no, mówimy dzisiaj dziennie 13, tak, samobójstw, z czego 11 chłopcy. To jest potworna, to jest straszna liczba, nie? Więc jak tak sobie po chwilę posłuchamy, to oczywiście możemy mówić, a w sumie jakoś ten świat się kręci, wszystko jest okej, ale gdy się nad tym tak chwilę zastanowić, no to słuchajcie, 13 samobójstw dziennie w kontekście 11 u chłopaków, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo.
1: Bo nie da się uciec od emocji, prawda? Te nieokazywane, one nie znikają, one gdzieś się kumulują.
0: No to jest największy mit. Jeśli mnie teraz słuchacie, to mam też prośbę i do chłopców, i do dziewcząt, i do mężczyzn, i do kobiet, że to jest taki mit, że emocje się strawią, że one się rozejdą po kościach. One się nigdy nie rozejdą po kościach. One zawsze muszą mieć jakieś ujście. I albo jest tak, że w tym takim małym nasileniu, no to nie śpimy, nie? Bo w nocy mamy ten stres i się boimy, albo tam się przejmujemy, albo się złościmy, albo mamy nerwy, ale generalnie no nie śpimy. Albo tyjemy, albo właśnie nie dojadamy, albo się wyżywamy na najsłabszych, czyli na naszych dzieciach. Czyli zawsze będzie tak, że te emocje będą miały jakieś ujście. I oczywiście, że tak jest, że jeżeli mamy tydzień jakiegoś stresu, no to z tego stresu nie zrobi nam się wypalenie zawodowe i depresja i dramat życiowy, tylko to musi trwać dłużej. No ale jak już mamy taki permanentny stres właśnie, to takie hamowanie, zaprzeczanie temu, co się we mnie dzieje. I idziemy w kierunku takiej, mówimy, korpo mowy, tak? Że zamiast mówić, no jest mi źle, mam problem, no to my mówimy, mam wyzwanie, tak? Czyli my ciągle, kurczę, zakładamy takie maski, które powodują, że my jesteśmy naprawdę bardzo nieszczęśliwi wewnątrz, prezentując no, jakieś życie na zewnątrz i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z tym zrobić, no bo nie wypada, nie powinno się, nie? To jest tak, że niedobrze jest to, że kulturowo ten przekaz jest po prostu taki też trudny do tego, żeby ci panowie, tak, czy ludzie, którzy przeżywają trudności, po prostu poprosili o pomoc. I tu jest chyba największy nasz problem. I chcę wam powiedzieć, że my jako kobiety, wychowując no, dzieci, też dajemy się wciągnąć. Ja sama też mam syna nastolatka, 13-latka i rozumiem też te swoje dylematy, bo też mam z tym taki kłopot, na ile właśnie po prostu no, pilnować jednak tej socjalizacji, tego, że my w kulturze jesteśmy osadzeni, no bo trudno powiedzieć, że tak nie jest. No jest taki przekaz w filmach, w życiu. No, też chodzi o to, żeby mieć taką umiejętność rozwiązywania problemów, ale też gdzie jest ta granica do tego, żeby no, zachęcać do tego nieautentycznego życia. Więc fajne jest to, że my coraz bardziej mówimy o tym rozwoju osobistym. Fajne jest to, że my mówimy coraz bardziej o tych emocjach. Fajne jest to, że dajemy sobie coraz bardziej przyzwolenie do tego i uczymy się, jak sobie z tymi emocjami poradzić, bo o to głównie chodzi.
1: No tak, dziewczynka wie, że może przyjść, poszukać pomocy, wdrapać się na kolana,
0: ale dziewczynka
1: wypłakać.
0: Też nie może się zgłościć, bo złość też szkodzi urodzie.
1: Właśnie, czyli też niestety też hamujemy jakieś
0: tak,
1: emocje.
0: Tak, dziewczynki też nie mogą się złościć. No kobiety nie powinny być ambitne, nie? Bo kto to widział, żeby tak kobieta nie stała, w ogóle dziewczyna musi w szarym kącie. Przecież mamy te też takie kulturowe, wiecie, no możecie się teraz na mnie denerwować i złościć, ale to tak jest, że my niestety tym dziewczynom też trochę kastrujemy, nie? Te warkocze, nie tylko tym chłopakom, tylko po prostu też jesteśmy w takim momencie, gdzie no mamy te powinności, że dziewczynka nie powinna właśnie tam, nie? Się wkurzać, wsiekać, no już w ogóle przeklinać.
1: Tupnąć nogą, nie,
0: pokazać. A chłopcy z kolei no nie mogą zapłakać, nie? I na tym polega ten nasz dramat, który tak naprawdę, no on nie ma przełożenia na nasze sprawne życie. Czyli gdyby to jeszcze przynosiło nam jakąś korzyść, że my hamujemy te emocje, ale to nam nie przynosi korzyści. To nam przynosi wyłącznie szkody. Lawina emocji, którą nie potrafimy po prostu okiełznać, no rozwala nam różne sytuacje w naszym życiu. Decyzje, pieniądze, w pracy różne szanse. To jest wielka umiejętność i najgorszy mit, który mamy, że silny mental czy silna psychika to jest twardość. To
1: A
0: nie
1: właśnie,
0: jest twardość.
1: Chciałam zapytać, bo pani profesor jest ekspertką od budowania właśnie silnej psychiki. My rozmawiamy oczywiście oczywiście, no, bo tym powodem naszej rozmowy głównym jest to, że już za chwileczkę będziemy świętować Dzień Chłopaka, więc będziemy mówić o chłopakach, tylko właśnie w takim kontekście, no, bez emocji trochę, a chcemy rozmawiać przede wszystkim o ich emocjach. Jak to rozróżnić? No bo z jednej strony mówimy, dajemy prawo chłopakom do emocji, z drugiej

0: strony mówimy o konieczności budowania silnego mentalu. Ale co, silny mental nie oznacza bycia twardzielem, bycia skałą?
1: No właśnie, to jest jeden z największych mitów, że my mówimy, że silny mental to zagryzanie zębów, tak? To jest wytrzymywanie jakiejś takiej, nie wiem, presji i takiego trudu i właśnie takiego bycie takim twardym, jak skała.

0: psychicznej, bo odporność psychiczna to przede wszystkim rozwiązywanie trudnych sytuacji na co dzień. I to jest ta umiejętność. I druga korelacja to jest to, że to jest radzenie sobie z naszymi emocjami, czyli z tą lawiną emocji. Jak potrafię rozwiązywać trudne sytuacje, czyli w ogóle potrafię być skutecznym, zadaniowym, sprawczym i do tego potrafię radzić sobie ze swoją emocjonalnością, to jestem i silny, i szczęśliwy, mówimy, tak? Czyli to jest koniunkcja, to jest zawsze łącznik, że możesz być i silny, i szczęśliwy, i bądź i silny, i szczęśliwy, czyli stawiaj na odporność psychiczną, buduj silny mental, bo to jest coś, co możesz wytrenować tak jak każdy inny mięsień, tak? To jest fajna metafora, bardzo ją lubię, ona jest prosta, bardzo popularna, że po prostu mimo tego, że tej psychiki nie widać, no to to jest taki sam mięsień jak każdy inny, który możesz potrenować po to, żeby ci było lepiej, żebyś miał lepszy vibe, więcej szczęścia, żebyś miał tą radość z życia, żeby ci było w życiu lżej, żebyś miał dystans w życiu, żebyś wiedział, co zrobić wtedy, kiedy jesteś zły, kiedy jesteś sfrustrowany, kiedy jest ci smutno, kiedy jest ci trudno, kiedy jesteś zazdrosny, kiedy jesteś, wiesz, w jakimś impasie, kiedy nie wiesz, co tak naprawdę czujesz, bo my wszystko już to znamy i te emocje wszystkie po to wymieniam, żeby pokazać, że one są super fajne i super dobre.
1: Co się dzieje z facetami, którzy te emocje ukrywają? Zaczyna się od chłopaka, a później to już jest dorosły facet, który nauczony jest, wytrenowany, jest wytresowany, jest do tego, żeby tych emocji nie pokazywać. I czasami i tych pozytywnych, i tych negatywnych, prawda? Bo on powinien wszystko kwitować po prostu delikatnym uśmiechem i być właśnie jak skała. A co się dzieje w nim, jak on hamuje w sobie właśnie te szalejące w nim jednak emocje? Bo dziewczyna rzuciła, bo w pracy nie wyszło, bo za dużo problemów, kłopotów.
0: Zazwyczaj jest tak, że wracam znowu do tej puenty, emocje się nie trawią, czyli zawsze gdzieś będą miały ujście i te konsekwencje emocji są tragiczne, tak? Czyli tego, że my sobie nie radzimy w życiu z różnymi trudami i one w nas zostają, no to dlatego mówimy w tej metaforze, chłopaki nie płaczą, chłopaki na zawał, tak? Umierają i znikają, bo to jest właśnie ten efekt, nie? Czyli, że każda nasza taka, wiecie, każde nasze, każdorazowo jak blokujemy i hamujemy, czyli nie chcemy się spotkać z emocjonalnością, chcemy tłumić emocje, no to jest wchodzenie w takie patologiczne radzenie sobie z emocjami, czyli to, że ja im zaprzeczam, to, że ja ich nie chcę się z nimi spotkać, to, że ja chcę je w jakiś sposób wyhamować, to nie znaczy, że ja ich nie doświadczam. Ja mogę być nieświadomy tego, co mi w duszy gra i to jest najgorsze, tak? Czyli jeżeli ja miałem na przykład, nie wiem, ojca, który mi cały czas powtarzał właśnie, nie bądź jak dupa wołowa, nie bądź ten jak ten Jasiu, nie bądź jak ten w ogóle taki, zobacz, jak twoi inni koledzy są wspaniali, są cudowni, tam osiągają sukcesa, patrz, a ty to jesteś takie nic, takie byle co i tak dalej, no to tworzy się w nas taka potrzeba, która bardzo często jest nie do zaspokojenia i w życiu dorosłym, tak, my to ciągle chcemy zaspokoić, żeby się lepiej poczuć. To się nazywa ładnie psychologicznie kompensacja. My sobie chcemy kompensować tą sytuację, udowadniając, że jesteśmy czegoś warci, że możemy zasłużyć na uznanie, na akceptację, właśnie na ten podziw, na to poklepanie przez tego ojca. I nawet jak tego ojca już nie ma, to my mamy w sobie tą potrzebę, ten przymus działania, ten mechanizm właśnie kompensacji sobie tych różnych rzeczy, więc wchodzimy w takie, wiecie, niezbyt zdrowe dla nas zachowania. Na przykład zachorowujemy się na śmierć. Musimy za wszelką cenę zarabiać. Mamy przymus na przykład osiągania jakichś działań. I wtedy, kiedy to jest związane z takim zdrowym, fajnym zarabianiem, to to jest okej. Ale wtedy, kiedy jest tak, że jest w tym jakieś cierpienie, jest w tym coś takiego, że ja czuję, że jest w tym jakaś blokada psychologiczna, jest w tym jakaś, wiecie, że czuję, że tam jest coś nie tak, to dobrze jest na to zareagować, bo to są mechanizmy, które po prostu rujnują nam nie tylko zdrowie psychiczne, ale też i zdrowie fizyczne.
1: Kobiety częściej rozmawiają, zdecydowanie mają przyjaciółki, tu się wyżalą, tu poskarżą, tu opowiedzą o tym, co je tam gdzieś trawi, no częściej, chociaż wiemy już, że uczone jesteśmy z kolei hamowania złości, a mężczyzna się poskarży?
0: Rzadko i dlatego mówimy, że to jest jedna z dobrych, fajnych rekomendacji. Jak jesteś chłopakiem, łącz się z innymi chłopakami, tak? Czyli to jest taka dobra rekomendacja. Dobrze być wśród swoich, tak? W tych kręgach męskich, mieć podobne też hobby, mieć przyjaciół, mieć chłopaków, z którymi człowiek może pójść, wyskoczyć na jakiś tam, nie wiem, trening czy cokolwiek, po to, żebyś był i miał osoby, z którymi możesz porozmawiać, które też mogą zareagować, kiedy tobie się coś będzie, czy z tobą się będzie coś działo zwykłego. Natomiast to są, tak zawsze mówię, takie działania też trochę z pogranicza takiego pozoru, bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że jak będziesz oddychał, to ci w stresie to oddychanie pomoże. Oczywiście, no doraźnie, jak sobie tam pooddychasz, odliczysz do 10, pewnie tak, ale ty

0: nie pracujesz nad przyczyną tego problemu, tej trudności. Więc tak naprawdę dobrze jest zobaczyć w życiu, czemu ja prokrastynuję i zadać sobie to pytanie, dlaczego ja coś robię albo czegoś nie robię, dlaczego mnie coś uwiera albo coś nie uwiera. Uwielbiam takie, a propos wypalenia zawodowego, tak, to jest taka metafora właśnie Maslach-Leiter, oni mówili o drzazgach, tak, jak masz coś w pracy, co cię uwiera, to to jest tak jak ta drzazga. No, ona ci od razu zdrowia nie zrujnuje, nie? Bo to nie jest tak, że ktoś ci wbija nóż i tam masz wielką ranę, ale ta drzazga jest taka, że ona nas jakoś rozdrażnia, nas uwiera, w sensie, że ona jest nieprzyjemna. Więc popatrz na swoje życie w kontekście takich mikrokorekt. Zobacz, co jest tą twoją drzazgą i pracuj zawsze nad tą drzazgą, czyli nad tą przyczyną, nad tą odpowiedzią, dlaczego ja mam tak, że się w życiu męczę, dlaczego jest tak, że ja nie mogę pokazywać siebie samego, że ja muszę przebierać te maski. Czemu ja tak mam, dlaczego ja tak mam, że mnie coś uwiera, nie? W tym życiu, że ja się mocno stresuję, że ja jestem sfrustrowany, że jestem rozbity, że jest mi smutno, a nie mogę tego smutku okazać. I wtedy, jak mamy tą przyczynę, no to jesteśmy w stanie już w ogóle się od niej też troszkę uwolnić.
1: Przeraziło mnie to, gdy pani profesor mówiła o tych statystykach, z których wynika, że codziennie tak wiele osób kończy swoje życie i wśród nich jest aż tylu mężczyzn, którzy po prostu sobie nie radzą, nie znajdują ujścia dla własnych emocji. Mówi pani profesor o tym, że dobrze, żeby mężczyźni byli w tym swoim kręgu, mieli jakieś hobby, ale czy mężczyźni rozmawiają ze sobą o psychice, czy nie wiem, dwóch kumpli potrafi usiąść i powiedzieć, słuchaj, ostatnio jest u mnie ze mną źle? Kobiety tak.
0: Aż tak. No, kobietom oczywiście jest łatwiej, bo mamy większą, też większe przyzwolenie społeczne do tego, żeby mówić, nie? Że nam jest źle, narzekać, opowiadać, dużo mówimy o emocjach, dużo mówimy w ogóle, dużo o emocjach, nie? I ten mężczyzna czasem też się go czepiamy, nie? Że dlaczego jak ja ci tak dużo mówię, tak dokładnie i tak precyzyjnie, to ty mnie nie rozumiesz, nie wiesz, o co chodzi. Więc to też z tego są różne kawały i oczywiście te różnice indywidualne są. Ale łatwiej rzeczywiście nam jest w tak zwanych grupach homogenicznych prosić o pomoc, bo takie są też wyniki badań, czyli w takich grupach podobnych. Czyli jeżeli na przykład wszyscy, nie wiem, należą do takich grup, gdzie wszyscy mają kłopot na przykład mają, no nie wiem, nie mam dobrego przykładu może teraz, ale mają dziecko chorujące na spektrum autyzmu, to łatwiej nam jest po prostu radzić sobie w problemie. Jak mamy, nie wiem, przynależy do grup, które mają, nie wiem, raka piersi na przykład, tak, to łatwiej mi też rozmawiać o problemach i o trudnościach i dostaję więcej wsparcia, więc to wynika z takiego konceptu właśnie grupy homogenicznej, że jak trafiam w krąg, który jest podobnym kręgiem, to jest mi łatwiej radzić sobie w tej trudności, powiedzieć i jednocześnie ten krąg daje mi takie poczucie wsparcia, bo też jest w stanie zareagować. No więc oczywiście, że to nie rozwiąże wszystkich problemów i najlepiej jest i zawsze to każdy powie terapeuta, każdy psycholog, każdy specjalista od pomocy, powie, że idź do profesjonalisty, idź do specjalisty, ale rzeczywiście no ciągle jeszcze jesteśmy uwikłani też w pewne takie tabu, bo popatrzcie, nawet u mnie, jak ja pracując na uczelni publicznej, dużej, technicznej, to do mnie chłopaki też przychodzą po kryjomu, nie? Wiedzą, że jestem psychologiem, wiedzą, że pojawiam się w różnych mediach, że się wypowiadam, znają mnie z mediów społecznościowych, ale jednak przychodzą po kryjomu pytać się, pani profesor, albo proszę pani, proszę mi powiedzieć, czy ze mną coś jest nie tak, bo ja się tam, czy to temperament, czy to już jest ADHD, jak z tą dziewczyną, więc no, ciągle jesteśmy uwikłani w takie tabu, wiecie, mówienia o swoich trudnościach psychicznych, psychologicznych, więc no wszyscy włączmy się w takie mówienie i w takie przyzwolenie o tym, nie? No, traktujmy to jak taką zwyczajną normę, bo inaczej bez proszenia o pomoc, bez mówienia wprost o tym, że jest nam źle, a nie, że mamy wyzwanie, czyli że mamy problem, że jest nam trudno, że jest nam ciężko, to się po prostu w milczeniu to będziemy znikać. O, czyli ta puenta właśnie, że chłopaki nie płaczą, tylko znikają, będzie taką puentą ciągle istniejącą, a w milczeniu to znikanie po prostu będzie najbardziej takie, powiedzielibyśmy, przeszywające w tym wszystkim, że nagle się okazuje, że jesteśmy tak jak to trochę powiedzieliście i tak jakoś mi się kojarzy ten przykład i mam nadzieję, że to tak może nie będzie aż dołujące, ale rzeczywiście, że to nie będzie jak ten przykład z tych biało-czarnych zdjęć w LinkedInie, tak, czy w innych mediach społecznościowych, gdzie widzimy ludzi, którzy są świetni na zewnątrz, mają świetne sukcesy, mężczyzn, którzy osiągają bardzo wiele, ale płacą tym swoim sukcesem, tą swoją taką pozorną twardością, no, śmiercią.
1: Tak, to jest faktycznie ogromny czasami szok, gdy się widzi tych ludzi sukcesu, których już nie ma, to znaczy jak bardzo oni ukrywali te trawiące ich różne emocje, uczucia, to co się dzieje w ich życiu negatywnego, a później nagle jest właśnie taki szok. To nikt nie wiedział, prawda, bo widzi uśmiech

0: świętego człowieka sukcesu, a że tak nie było, no to się okazuje już za późno. No i teraz będziemy rozmawiać o tym, jak to zmienić. Znaczy, jak nauczyć mężczyznę, chłopaka mówienia o emocjach. Wiele musi się zmienić, także nie wiem, w relacji ojciec-syn, w relacjach rodzinnych, no właśnie, żeby dostrzegać to, że ten chłopak też ma emocje pozytywne, negatywne, jest i złość, i smutek. Sporo się musi wydarzyć, żebyśmy to troszeczkę żebyśmy odpuścili, żeby zacząć rozmawiać.
1: Wiecie co, myślę, że dobre jest to, że w ogóle się interesujemy trochę rozwojem osobistym i widzimy, że to ma sens, żeby usprawnić się w taką, dziś mówimy, że tolerancja na stres jest największym luksusem tych czasów, że właśnie komunikacja jest najbardziej dochodową kompetencją przyszłości. Czyli, że to, że potrafię się dogadać z innymi, dogadać ze sobą samym, że potrafię załatwić każdą sprawę, zaczyna być modne i dobrze, bo dzięki temu przemycamy tutaj też w takim dobrym tego słowa znaczeniu taką wiedzę o tym, że kompetencje, że w ogóle silny mental może być mocno przekładający się właśnie na te dochodowe nasze, czyli na co dzień, przekłada się bezpośrednio i jest związany z taką korelacją z psychologią osiągnięć. Czyli dzięki temu, że ja wzmacniam swoje psychę, że ja wzmacniam tą swoją psychikę i wiem, jak to zrobić, to ja mam z tego konkretne korzyści. Więc mówiąc o tym, że no, może też wrócę do jednego takiego wątku, nie chcę tak skakać, ale popatrzcie, mężczyźni i kobiety potrzebują tego samego. Potrzebują my jako istoty społeczne, my potrzebujemy human to human touch, tak? My potrzebujemy bycia w relacji, my potrzebujemy drugiego człowieka, my potrzebujemy wyrażać siebie i emocje i nasza natura emocji u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. My mamy te same emocje. Dokładnie te same. I no, jakby potrzebujemy je wyrażać, bo jak my ich nie wyrażamy, to one nam zostaną w ciele, że wtedy nas coś właśnie mamy nerwoból, tak? Mamy także potem chorujemy na wylewy, mamy paraliże. Niektórzy mówią, że no, nie radzimy sobie w ogóle w takim, powiedzielibyśmy, w ogóle w zdrowiu fizycznym.
0: Tak, cierpi nasze zdrowie i narażamy własne życie.
1: I narażamy własne życie. To bym chciała, właśnie bardzo fajna puenta. My narażamy własne życie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest to, jak to jest poważna sprawa, że my narażamy swoje życie. Że z tych emocji, to my tak naprawdę chorujemy na serce, tak, na zawały, że my z tych emocji umieramy.
0: I cały czas podkreślamy, silny mental nie oznacza tego, że my nie okazujemy uczuć, że to po nas spływa, prawda?
1: Nie, oznacza dokładnie to, że potrafimy sobie radzić z tą lawiną emocji, bo potrafimy czerpać, czyli potrafimy zreflektować. Jestem smutny, jestem zły, jestem wkurzony i przez to, że potrafię zreflektować, nazwać emocje, potrafię korzystać z tej energii, tych emocji, czyli potrafię coś z tym zrobić. Bo popatrz, nawet zazdrość, jak jestem zazdrosna, to jest oczywiście nielubiana taka emocja, nie? Taki konstrukt. Mówimy, kurczę, nie lubię być zazdrosny. Ale to jest jeden z najlepszych motywatorów na świecie. Zazdrość ma tyle energii i ma taki przekaz. Chcę mieć tak samo jak ten ktoś. Więc zobacz, jak możesz to wykorzystać. Popatrz, jak jesteś zazdrosny o to, że ten ktoś ma ten sukces. To przełóż. Zreflektuj, nazwij to. Okej, jestem zazdrosny, zazdrosna, bo też chcę tak samo jak ten ktoś. Ale wyciągnij z tego puentę i wykorzystaj tą energię na to, żebyś też osiągał te sukcesy. Więc nawet te upierdliwe emocje typu złość, popatrz ile ma, jaka złość jest energetyczna, że to jest super fajny kop energii do tego, żeby posprzątać mieszkanie, nie? Do tego, żeby w ogóle wywrócić życie do góry nogami.
0: Ale naprawdę, słuchajcie, tak sobie właśnie to zwizualizowałam. No
1: ale
0: tak.
1: Bo chcę pokazać, że te emocje u kobiet też są dobre, że ta złość jest fajna, nie? A ten smutek, no warto, bo to jest papierek lakmusowy, no jak jest mi źle, tak? I doświadczam smutku, to jest bardzo ważny sygnał do tego, żeby wprowadzać te mikrozmiany i makrozmiany, czyli żeby dokonywać w życiu takich fajnych, dobrych przełomów, nie? Więc no, zmieniaj, tak? Korzystaj z tych emocji, wykorzystaj ich energię.
0: Czyli musimy też nauczyć się rozmawiać, tak? Chociażby ze swoimi synami, ze swoimi mężami i im pozwolić na to, zapytać ich, jak się czują po prostu?
1: No to może zróbmy tak, że zróbmy taki prezent na Dzień Chłopaka.
0: A właśnie,
1: jutro.
0: Że zamiast właśnie. Tych lizaków, zamiast tych samochodzików. Tak?
1: To zapytajmy, bo wiecie, dobry dialog to jest tak naprawdę dialog, to jest o ciekawości, tak? Czyli mówimy, jak tak naprawdę dialogowanie to jest bycie ciekawym drugiego człowieka i prawdziwy dialog, nawet jak już jesteśmy 100 lat z tym mężem i 150 lat z tym synem, to jest właśnie to zapytanie, co ci w duszy gra. Słuchaj, widzę, że milczysz, zastanawiam się o czym, tak? Z czym się teraz zmagasz? Co masz w głowie za pomysł? Co jest trudnego? Jak ci w tej pracy? A w jaką grę tam grasz? Czyli w takiej prawdziwej ciekawości zaczyna się tak naprawdę to prawdziwe zainteresowanie i tak naprawdę ten prawdziwy human to human touch, my mówimy, nie? Czyli ten taki dobry dotyk drugiego człowieka, dobre wsparcie,

0: Dobra relacja, dobre wsparcie w znaczeniu dobra pomoc, bo wsparcie równa się pomoc, tylko taka, że my faktycznie jesteśmy kimś zainteresowani. Także jakbym miała powiedzieć, zachęcić do fajnego prezentu, to zróbcie jutro fajny prezent takim dobrym, fajnym dialogiem w prawdziwej ciekawości.
1: Gdyby mogła pani profesor wykreślić jedno zdanie, które od pokoleń mówimy naszym synom, chłopcom, nie płacz, bądź facetem, weź się w garść, poradź sobie sam, to które wyrzuci Chciałaby pani jako pierwsza?
0: Nie dasz rady. Nie dla ciebie. To nie dla ciebie, nie dasz rady. To myślę jest taki chyba największy kastrat i takie najgorsze coś, co można sobie powiedzieć. Jak wiem, że nie dam rady i że to nie dla mnie i puknij się w głowę i nic z tego nie będzie, to to jest, no, to nawet nie zaczynamy, nie? To my nawet nie próbujemy.
1: Krótko, co powiedzieć w zamian?
0: Słuchaj, spróbuj. Nie miej nigdy ostatniej próby, tak? To jest coś takiego, co bardzo lubię. Działaj, tak? Działaj, idź.
1: Daj sobie potestuj. Prawo, tak? Daj sobie również prawo daj sobie prawo do porażki, do emocji. Szanowni Państwo, najlepszy prezent, jaki możemy zrobić facetom, chłopakom jutro, no to właśnie już wiemy, że w dniu chłopaka zamiast tych lizaków, zamiast tych samochodzików dajmy prawo do emocji, porozmawiajmy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholożka i ekspertka od silnej psychiki, o której już wiemy i proszę to zapamiętać. To nie polega na tym, że mamy być jak skała. To zupełnie coś innego i zachęcamy Państwa do tego, żeby zgłębiać teraz tajniki silnej psychiki. Pani profesor, dziękuję.
0: Do zobaczenia, pa.
1: Do usłyszenia, dziękuję i żegna się z Państwem Małgorzata Tolmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska musi zwiększyć ochronę infrastruktury krytycznej, mówią eksperci. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości. Na Podkarpaciu pochowano księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny zmarł w ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie stoją dziś przed Polską w obliczu ewentualnej wojny z Rosją. Pomysłów, jak to zrobić, nie brakuje.
2: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów ewentualnego rosyjskiego ataku. Dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
3: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie funkcjonują w próżni.
2: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelu, w którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
4: Należy tę sprawę zderegulować i pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
2: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Straż Graniczna i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 11 osób w związku z aferą Collegium Humanum. Wśród nich jest 6 obecnych pracowników tej uczelni. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że nie postawiono jeszcze zarzutów.
5: Trwają obecnie czynności procesowe. Zobaczmy.

0: Zobaczymy, jakie będą wnioski, czy prokuratorzy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie, czy też część z tych osób będzie współpracowała z prokuraturą. Wiemy, że ta afera jest gigantyczna. Dzisiaj już możemy mówić o oskarżeniu 83 osób. Środki, jakie zabezpieczyła prokuratura, to ponad 160 milionów i kilkaset tysięcy euro i będą kolejne zarzuty.
1: Fikcyjne procedury nauczania pozwalały na wydawanie dyplomów uczelni. Dzięki nim można byłoby sprawnie zasiadać w spółkach Skarbu Państwa.
0: Mamy kolejną odsłonę i ta sprawa jeszcze się nie kończy, dlatego że była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju, ale są osoby, które współpracują z prokuraturą i pokazują, w którym miejscu dochodziło do łamania prawa i to rzeczywiście pozwala prokuratorom rozbijać tą mafię.
1: Łącznie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano 94 osoby, które usłyszały 475 zarzutów. 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla rolników. Wnioski będzie można składać od najbliższego czwartku, 1 października do końca stycznia. To trzecia odsłona programu priorytetowego Energia dla Wsi, mówi Agnieszka Karawat.
2: Tu chodzi o to, żeby rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogli uzyskać dofinansowanie na jedną z instalacji OZE, jakimi są biogazownie rolnicze i biogazownie, instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub elektrownie wodne. Również możliwe jest dofinansowanie zintegrowanych magazynów energii.
1: Łączny budżet programu Energia dla Wsi to 3 miliardy złotych. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. W pogrzebie kapłana w jego rodzinnej miejscowości uczestniczyli bliscy mieszkańcy, a także około 100 duchownych.
3: Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przypomniał, że przez ostatnie 16 lat zmarły posługiwał w jarosławskim opactwie, gdzie codziennie spowiadał.
4: Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
3: Duchowny zwrócił też uwagę, że na miejscu ataku znaleziono klucz do tabernakulum.
4: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca Kościoła, jakim jest tabernakulum.
3: Podczas uroczystości przypomniano apel o przebaczeniu, z którym wystąpił ranny w ataku ksiądz Adrian Mantynkiewicz. 31-letni sprawca Ihor M. został przez sąd w Jarosławiu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd zdecydował, że mężczyzna pozostanie w szpitalu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, co na razie uniemożliwia ogłoszenie mu zarzutów. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W ataku nożownika 4 inne osoby zostały ranne.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie i w kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie. W środę rano na wschodzie i w dolinach karpackich mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura w dzień od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, 20 w centrum do 23 na południowym zachodzie.
5: Polskim Radiu 24.
6: Jest wtorek, 29 września, prawie 6 minut po godzinie 20.
5: Sport.
6: W studiu Krzysztof Kuzak, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Czy to będzie analizowanie tej porażki, a może będziesz patrzeć w przyszłość na kolejne mecze Ligi Narodów oczywiście.
7: No tak, wracam, mówimy o piłce nożnej. Spotkanie z Rumunią w piątek, a o dotychczasowych występach Rumunów przeczytałem tylko tyle. Wstyd i hańba.
6: To trochę...
7: Nie, aż tak źle jeszcze z nami nie jest,
6: ale powiem
7: tylko
6: ci jedno,
7: oni tu przyjadą bardzo podrażnieni po takich tekstach, więc to nie będzie łatwy mecz, no ale to dopiero wszystko przed nami.
6: Powiem ci tylko krótko, wczoraj do mnie zadzwonił brat i mówi, czy ty oglądasz mecz, a ja mówię, wiesz co, nie, już po tej Bośni to ja już nie mam sił, świetnie grają, słuchaj, wyrównali, jest 1-1. Ja mówię, poczekam, zobaczę sobie za chwilę.
7: Były dobre momenty.
6: Były dobre momenty, a później patrzę, 3-1 niestety, ale nie
7: gra
6: dla Polski.
7: 90 minut albo czasami nawet trochę więcej.
6: Zapraszamy na magazyn sportowy.

0: Dobry wieczór, Krzysztof Kuzak. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. No, dziś oczywiście przede wszystkim piłka nożna i ocena dwóch występów reprezentacji polskiej w Lidze Narodów, ale to za chwilę zabiorę Państwa na spotkanie z byłym selekcjonerem biało-czerwonych Jerzym Engelem. Teraz kilka bieżących informacji, głównie tenisowych. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale turnieju ATP 250 w Chengdu w Chinach. W tych samych zawodach, ale w deblu, triumfował Jan Zieliński, Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Szweda Andre Goranssona i Amerykanina Roberta Gallowaya 7-6, 7-5.
1: Rewelacyjny tydzień zakończony wisienką na torcie. Ten mecz na pewno nie był łatwy. Przeciwnicy są bardzo wszechstronni, dobrze serwują, więc na pewno było ciężko się taktycznie przygotować do tego meczu, ale udało nam się dobrać kilka aspektów, w których myślę, że byliśmy delikatnie lepsi i udało nam się je wykorzystać dzisiaj na korcie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzeń dzisiaj. Pierwszy set był na sam styk, udało się go obrócić, a w końcówce drugiego seta coś kliknęło w powietrzu i ostatnie 10 punktów poszło w naszą stronę, więc naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi i jak kończyć współpracę to tylko w ten sposób.
0: Pozostajemy przy tenisie. Katarzyna Kawa zagra w turnieju w Pekinie. Polka w ostatniej rundzie eliminacji pokonała Rosjankę Walerię Sawiny 6-3, 7-5. O występ w turnieju w Tokio rywalizował Kamil Majszak, ale odpadł w kwalifikacjach po porażce z Francuzem Arturem Filem 2-6, 6-3, 1-6. I jeszcze o tenisie stołowym, bo w miniony weekend to był bardzo udany weekend dla Natalii Bajor. Nasza obecnie najlepsza zawodniczka wygrała prestiżowy turniej w Lincu.
2: Rozegrałam 5 pojedynków. Myślę, że ćwierćfinał, półfinał i finał to były najtrudniejsze mecze. Na pewno cieszy mnie zwycięstwo w półfinale z Koreanką, defensorką, która broni krótkim czopem. W Polsce nie mamy takich zawodniczek, w Europie też jest bardzo mało, więc na co dzień nie mam styczności z takim stylem. I myślę, że to był mój jeden z najlepszych meczów w karierze na styl defensywny, z czego bardzo się cieszę. I w finale wygrałam z Japonką, taką, z którą w tamtym roku przegrałam 0-3. Myślę, że zagrałam świetny mecz. Pamiętam, że na samym początku miałam problem z odbiorem serwisu. Znalazłam później sposób. Prowadziłam grę. Myślę, że bardzo dobrze też wczoraj atakowałam forehandem i to też był klucz do zwycięstwa. Cieszę się z turnieju, natomiast długo nie mogę się nacieszyć. W środę wylatuję na turniej do Chin. Jest to turniej Smash najwyższej rangi, więc będą tam najlepsze zawodniczki świata.
0: Polscy piłkarze po dwóch spotkaniach mają jeden punkt i zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. Przypomnę, biało-czerwoni zremisowali bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, no a wczoraj na wyjeździe przegrali ze Szwecją 1-3. Wrócimy jeszcze do tego, co powiedział po wczorajszym meczu selekcjoner Jan Urban.
3: My przegraliśmy mecz z bardzo dobrą drużyną. My nie zagraliśmy meczu, że nie oddaliśmy strzału, byliśmy zepchnięci totalnie do defensywy i bezradni. Nie, nie, nie. Myśmy mieli swoje sytuacje, strzeliliśmy bramkę, mogliśmy rzeczywiście wyciągnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej. Nie udało się. Tracimy bramki, można w tym momencie powiedzieć, po błędach indywidualnych i rzeczywiście to musimy poprawić, bo trudno jest o dobry wynik, tracąc w ten sposób bramki. Nie myślę o żadnej rezygnacji, mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
0: A z obrońcą Przemysławem Wiśniewskim rozmawiał Filip Jastrzębski.
4: Czułeś z boiska, że dobrze to wygląda w pewnym momencie, że przy remisie 1-1 faktycznie mogliście pójść po to zwycięstwo i pojawiła się ta wiara dzisiaj?
5: No uważam, że tak, bo to jednak gdzieś tam nie ukrywam, żeby to wyglądało tak bardzo słabo w tej pierwszej połowie. Myślę, że gdzieś oczywiście czekaliśmy gdzieś na to, jak rozegra to Szwecja, czyli gdzieś czekaliśmy na nich na 60 metrze i czekaliśmy, co zrobią, ale jak dziś już grali w piłkę w drugą strefę, no to my byliśmy bardzo agresywni, doskakiwaliśmy, graliśmy od razu na jeden kontakt, więc potrafiliśmy bardzo szybko powychodzić z tych sytuacji i kreować własne sytuacje. Tak to wygląda, no.
4: Rzeczywiście wykreowane mnóstwo sytuacji, to oczywiście nie pytanie do ciebie, ale nie irytowało tam z tyłu, jak widziałeś, te wszystkie niecelne strzały, bo sporo tego było.
5: Było tego sporo, więc ja myślę, że też jednak

0: potrzeba w ostatnich meczach przede wszystkim też poprawić aspekt obronny, jak i aspekt ofensywny, bo jeśli no też musimy strzelać bramki i myślę, że w ostatnich dwóch meczach wykreowaliśmy tyle sytuacji, że powinniśmy mieć ten bilans na pewno dodatni niż bardziej ujemny.
1: Jakie jest poczucie w szatni, że to zmierza w dobrym kierunku? Co czujecie teraz?
0: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
1: Przed nami trzeci mecz z tych czterech, Rumunia u siebie. To chyba dobra okazja, żeby zapunktować, żeby zdobyć kilka bramek. Rumunia bez punktów, wygracie na swojej, no w swojej twierdzy, na Stadionie Narodowym.
0: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz z Rumunią. Stały nam tak naprawdę, myślę, że dwa bardzo ważne mecze. Bo jednak z Rumunią i później z Włochami na wyjeździe to są mecze o 6 punktów, które mogą zadecydować o późniejszych etapach gry. Więc to są naprawdę bardzo ważne mecze. Dobrze, że mamy teraz jeden dzień więcej do regeneracji pomiędzy meczami niż teraz mieliśmy. Więc myślę, że musimy się teraz mocno skoncentrować na regeneracji na pewno. Ci, co grali przede wszystkim dwa mecze i przygotować się mocno do meczu. Gdzieś wiesz, masz dwa mecze przed sobą, więc nie możesz myśleć o tym, żeby się podłamywać, tylko musisz, wiesz, podnieść głowę do góry, bo jeszcze masz bardzo ważne dwa mecze przed sobą. Mentalnie to myślę, że tu każdy jest z zawodników bardzo mocny i że da radę ze wszystkim sobie poukładać przede wszystkim głowę te dwa mecze i wyjść mocno na Rumunię.
2: A za chwilę spotkanie z trenerem Jerzym Engelem.
3: Pamiętam euforię, czy zadowolenie może dziennikarzy, ale też chyba i kibiców, kiedy posadę selekcjonera objął Jan Urban, no bo on zawsze był postrzegany, szczególnie przez dziennikarzy, jako taki trener, z którym można porozmawiać na wszystkie tematy, nie unika trudnych pytań, jest bardzo serdeczny, otwarty i do tego po tym, jak prowadził, no, czy między innymi Górnika Zabrze, podobała się ta praca właśnie klubowa trenera Jana Urbana, czy też wcześniej przecież Legia Warszawa. Czy teraz ma duży problem po tym? No trzeba powiedzieć jednak otwarcie, falstarcie, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Najpierw to rozgoryczenie po braku awansu na Mistrzostwa Świata, chociaż on zawsze podkreślał, że kiedy objął posadę selekcjonera, że to nie był ten jego taki główny cel. To miał być krok do tego, do budowania drużyny. No i fajnie by było zagrać na wielkiej imprezie od razu, tak prawie, że z marszu. No niestety, Szwedzi postawili trudne warunki wtedy w marcu. No ale teraz dwa mecze i tak. Remis bezbramkowy w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Porażka w Solnie 1-3 ze Szwedami. I tak się zastanawiamy, czy ta drużyna ma takie swoje DNA.
4: To jest w bardzo trudnej sytuacji, jest Jan Urban, ponieważ właściwie zaczęło się wszystko od momentu, kiedy nie awansował do finałów Mistrzostw Świata. To wtedy powstaje taka pierwsza rysa, bo kiedy są te wielkie nadzieje, że jest nowy selekcjoner, że się świetnie domówi z piłkarzami, że było widać, że rodzi się coś dobrego w zespole, piłkarze sami to podkreślali i nagle taka wpadka, że nie awansowało się do finałów Mistrzostw Świata, to jednak gdzieś zostaje w mentalności zawodników, a selekcjoner musi mieć bardzo mocną psychikę, żeby sobie dalej z tym radzić, bo wiadomo, że każda kolejna porażka, no to już działa niestety podwójnie na jego niekorzyść. Dlatego wszyscy oczekiwaliśmy z wielkimi nadziejami na te mecze w Lidze Narodów, że one przyniosą nam zupełnie inny obraz reprezentacji. I co ciekawe, w pierwszym meczu z Bośnią ten mecz wyglądał bardzo niemrawo. Powiedziałbym, że zawodnicy nie włożyli tyle wysiłku, ambicji, determinacji w pierwszej połowie meczu, ile powinni włożyć w meczu u siebie. I później skończyło się na 0-0. Okej, punkt u siebie niedobrze, ale jest to punkcik. I teraz jechaliśmy do Szwecji z nadziejami, że zrewanżujemy się za to, co nam Szwedzi zrobili, wyrzucając nas z finałów Mistrzostw Świata. Pierwsza połowa była dobra. Szwedzi zaczęli lepiej jako gospodarze, bardzo aktywnie, bardzo agresywnie, zdominowali nas.
3: Szybko zdobyli bramkę.
4: Zdobyli szybko bramkę, ale po 20 minutach to była bajka, bo jak popatrzyliśmy na polski zespół, w jaki sposób oni z kolei potrafili zdominować reprezentację Szwecji, grali fantastycznie, efektem tego był gol na 1-1 i wiele innych sytuacji, z których można było zdobywać bramki, dlatego z wielkimi nadziejami podchodziliśmy do drugiej połowy.

0: połowa, ale druga połowa niestety zmieniła się znowu w taki obraz niemocy naszej reprezentacji. Oczywiście grali, starali się, ale w Szwedzi z minuty na minutę wyglądali lepiej. I tutaj wyszło to, o czym często powtarzamy, mówiąc o polskiej reprezentacji. Zawodnicy powołani do kadry muszą przyjechać w topowej formie. Sami. Tu się tego nie zrobi. Jeśli nie jesteś w topowej formie, to nie masz szansy, żeby wygrać mecz na arenie międzynarodowej. Szwedzi wyglądali świetnie. Przez całe 90 minut podkręcali tempo, a nam uciekała koncentracja, bo przyszło zmęczenie. Uciekały dobre akcje, bo przyszło zmęczenie. W pierwszej połowie dobrze to wyglądało, bo graliśmy trójką w obronie, szóstką w środku pola i jednym napastnikiem, a więc ta szóstka potrafiła zdominować środek pola. Zabrakło tylko tego, żeby był ktoś, kto tę sytuację, jak mawiał Kazimierz Górski, na bramki zamieni. I takiego killera w ataku nam zabrakło. Ale ten mecz w pierwszej połowie nam się podobał. Druga połowa niestety do zapomnienia i ta porażka nie jest przypadkowa.
1: No właśnie, ale z czego to wynika? Czy to jest pokłosie pracy w klubach i tego, jaki status mają nasi zawodnicy, że no nie wszędzie wychodzą w pierwszych jedenastkach, no bo jednak przecież to nie są już te czasy, właśnie odwołam się między innymi do Kazimierza Górskiego czy Antoniego Piechniczka, kiedy trenerzy, selekcjonerzy, jak były zgrupowania, no to mieli trochę więcej czasu na to, żeby popracować w ogóle z zawodnikami. Teraz to są szybkie spotkania, no to jest takie wyjątkowe zgrupowanie, gdzie prawie ono 3 tygodnie będzie trwało, bo są te 4 spotkania do rozegrania, już 2 za nami, no ale to jest zupełnie inna praca.
0: Tak, i dobrze to ująłeś, bo młodzi kibice tego nie pamiętają, że ligę przerywało się na 2 tygodnie i Antoni Piechniczek czy Kazimierz Górski zbierali kadrowiczów i mogli sobie przygotować drużynę tak, jak właśnie oni sobie tego życzyli. Teraz już od dawna tego nie ma. Mamy 3 dni przed meczem i trzeba być przygotowanym na to, że ta selekcja jest robiona może nie w ciemno, bo cały czas właściwie się monitoruje wszystkich zawodników bardzo indywidualnie, ale do końca nie jest to przygotowanie pod kontrolą selekcjonera. Selekcjoner dopiero na zgrupowaniu patrzy na to, jak wyglądają zawodnicy i dlatego ta selekcja, to powołanie zawodników musi być bardzo, bardzo analityczne. Cały sztab musi nad tym bardzo mocno pracować, żeby właśnie nie powoływać zawodników, którzy nie mają możliwości, żeby wytrzymać jeden mecz na pełnych obrotach, a co dopiero 4 mecze, prawda, co kilka dni. Dlatego to jest podstawowy problem w tej chwili, a nie inne, bo inne spokojnie można nadrobić.
1: Co widział trener Dobrego w tych 2 spotkaniach? Oczywiście chodzi mi też o zawodników, którzy się wyróżnili i na których warto stawiać.
0: No przede wszystkim Dobre to jest to, co pokazali nasi piłkarze 20 minut do przerwy. Tak od 20 minuty do 45 to była gra, która zadowoliła wszystkich. To były akcje, które się podobały, to były akcje, które się zazębiały, to była świetna współpraca, to było opanowanie całkowicie boiska, to było zdominowanie reprezentacji Szwecji przez nasz zespół i sytuacje, z których jedna skończyła się bramką, inne nie weszły, ale tych sytuacji było wiele. Taki zespół chcielibyśmy oglądać i widać, że jest potencjał, że możemy tak zagrać. Ale żeby tak grać, trzeba być do tej gry przygotowanym. 20 minut to za mało. Okej, czasami się wygrywa jedną akcją w meczu, no, kiedy jest wyrównany mecz, ale tutaj się nie wygrało, bo Szwedzi byli świetnie przygotowani, mieli 2-3 zawodników, którzy na naszej obronie narobili strasznego bałaganu, a potem brak koncentracji spowodował, że albo nieumiejętność bronienia w tym ustawieniu, w jakim grali, że te bramki zostały stracone. Szkoda, bo nawet gdyby remis dowieść w tamtym meczu, to dzisiaj wyglądalibyśmy zupełnie inaczej, biorąc pod uwagę, że mamy za chwilę mecz z ostatnią drużyną, czyli z Rumunią na własnym boisku, który za wszelką cenę trzeba wygrać, żeby utrzymać się w lidze B, a więc w tej drugiej lidze. No, jest to do zrobienia. Myślę, że kibice bardzo wesprą reprezentację i wszyscy będziemy się cieszyć ze zwycięstwa nad Rumunią.
1: No właśnie, ale to tak personalnie. Kto się trenerowi rzeczywiście spodobał?
0: No przede wszystkim trzeba mówić o Nowaku, no bo to jest zawodnik, który przebojem wszedł do reprezentacji, który zmienił Śliszan jako defensywny pomocnik i okazało się, że on jako defensywny pomocnik potrafi rozgrywać, potrafi strzelać na bramkę, potrafi przygotowywać akcje ofensywne, nie tylko broni, a przy tym jest wysoki, a więc jest bardzo pożyteczny, jeśli chodzi o obronę, o te wysokie piłki zagrane górą. No więc dlatego

0: dlatego on na pewno jest wielkim zwycięzcą tego dwumeczu, tak bym powiedział, bo wywalczył sobie stałe miejsce, sądzę, w najbliższych meczach w reprezentacji narodowej.
1: No dobrze, to teraz pytanie o Roberta Lewandowskiego, bo od tego nie uciekniemy, nie ma co uciekać. Jest wiele głosów krytyki, oczywiście to nie chodzi o to, że ktoś krytykuje Roberta Lewandowskiego, tylko to, w jakiej po prostu jest teraz formie. Nikt nie odbiera tego, co zrobił dla reprezentacji Polski, co osiągnął w piłce klubowej. Natomiast czy teraz nie jest taką troszeczkę kulą u nogi tej reprezentacji i sam jest na takim rozdrożu? Co ma ze sobą zrobić? Czy powoli jednak wygaszać tę piękną karierę? Czy rzeczywiście może jeszcze coś dać tej drużynie? Ale pamiętajmy, my musimy teraz czekać i patrzeć, no właściwie nie czekać, no chcielibyśmy, żeby młodzi zawodnicy weszli w jego miejsce, bo to w nich będzie nadzieja na te kolejne wielkie imprezy.
0: Tak, ale tak genialnego piłkarza, znaczy strzelca, jakim był Robert Lewandowski, na razie nie widać. Są robione próby, najróżniejsi gracze zajmują jego miejsce i się okazuje, że żaden z nich na razie nie potrafi zrobić nic więcej, aniżeli robił dotychczas Lewandowski. Dlatego to jest wielka gwiazda, która z pewnością, jeżeli będzie w formie fizycznej, będzie się dobrze czuł, to na pewno jeszcze tej reprezentacji może bardzo pomóc. Ja w to wierzę, bo wiem, że jak Robert się prowadzi, wiem, jak się przygotowuje. Wiem, że te 38-39 lat to jeszcze nie jest czas na emeryturę. Widzimy Ronaldo, widzimy innych. Też się mówi, też jest dyskusja, prawda, czy Ronaldo powinien grać, czy nie, bo on dominuje jednak atak Portugalii i jeśli nie jest w formie, to wszystko im się kładzie. Teraz zagrali bez Ronaldo, wygrali. A więc to są takie dywagacje, co zrobić z tymi najlepszymi gwiazdami, które nie są w topowej formie. No muszą być w topowej formie i sam Robert na pewno też wie, że musi się do każdego meczu reprezentacji w sposób specjalny przygotować, że to już nie przychodzi tak łatwo jak dawniej, kiedy był młodszy, kiedy można było nadrobić szybkością, kiedy można było nadrobić właśnie przygotowaniem fizycznym, zastawić się, uciec, odskoczyć i tak dalej. Teraz każda piłka, każde podanie musi być mocno wypracowane, a więc żeby to było mocno wypracowane, trzeba być mocno do tego przygotowany. I myślę, że Robert rozumie to, bo jest bardzo inteligentnym człowiekiem i zdaje sobie sprawę, że no nie co trzy dni, ale może właśnie co drugi mecz da tej reprezentacji jeszcze dużo, dużo radości.
1: A czy to, że jednak zamienił tą La Ligę, czyli jedną z najlepszych europejskich lig, jak mówimy europejskich, to myślimy światowych, na MLS, czy to też dla niego nie jest jakimś problemem, że nie jest właściwie co tydzień na takim wysokim poziomie, właściwie we wszystkich aspektach, że jest to troszeczkę niżej zawieszona poprzeczka dla niego, dla całej drużyny, dla całych rozgrywek?
0: No, na pewno tak. No, on musi trochę mieć radości na koniec kariery z tego, co robił, bo miał wielką radość, kiedy był królem strzelców, kiedy był najlepszym strzelcem w Europie, kiedy zdobywał wielkie laury, kiedy był na ustach całej piłkarskiej Europy i całego piłkarskiego świata. A teraz, no już nie, bo tam w Ameryce właściwie nikt nie jest na ustach w Europie, ani nie bryluje w świecie. A więc jeszcze taka liga troszeczkę już dla Roberta idealna, bo on tak jak Messi, który tam czuje się fantastycznie, ale też będzie, z tego co czytałem, już kończył karierę, ale znakomicie się sprawdzał, mimo że już właściwie w żadnych rankingach udziału brać nie będzie. Tak, słaba liga, zdecydowanie słabsza niż te, w których grał Robert, i to też powoduje, że podejście do gry w takiej lidze oddziaływuje później na grę w reprezentacji, bo jednak tego topowego przygotowania brakuje. Ja wciąż to powtarzam, bo pamiętam, kiedy ja prowadziłem reprezentację i też dbaliśmy o to i uczulaliśmy piłkarzy, że na reprezentację, kiedy przyjeżdżasz, to ta data musi być w czerwonym kółeczku w kalendarzu, bo do tego musisz być specjalnie przygotowany, bo to jest zdecydowanie większe wyzwanie, aniżeli w klubie. Żaden klubowy zespół nie jest tak przygotowany, jak musi być przygotowana reprezentacja narodowa. Tu się nie rywalizuje z klubami, tu się rywalizuje z najlepszymi piłkarzami w każdym kraju, w Europie, na świecie, a więc każdy musi być przygotowany topowo. Jeśli nie jesteś topowo przygotowany, to mamy taki mecz jak ze Szwecją, gdzie 20 minut jesteśmy fantastyczni, a potem 45 minut nas nie ma.
1: Mówiliśmy o spotkaniu z Rumunią, które nas czeka. No myślę, że oni mają jeszcze większy problem, bo określono ich występy jako wstyd i hańba. Więc przyjeżdżają tutaj do Warszawy, żeby, jeżeli są charakterni, jeżeli to są prawdziwi mężczyźni, to żeby to zmazać. Więc to może być naprawdę trudny mecz, ale dla obu drużyn to musi być mecz zwycięski.

0: Cięski.
1: Tak, i ja powiem, że nam z Rumunią zawsze się ciężko grało. To nie jest takie proste. Ja pamiętam swój mecz z Rumunią towarzyski w Rumunii, który zremisowaliśmy 1-1. Właśnie pierwsza bramka Olisa Debe w naszej reprezentacji. To było w meczu z Rumunią, w Rumunii, po podaniu z Debela. Także rzeczywiście, to nie jest łatwy przeciwnik, bo to jest dobry technicznie zespół. Jeżeli znajdą tą formułę, żeby stworzyć z tych zawodników niezły kolektyw, to może być znowu bardzo trudny mecz. Dlatego nie ma co patrzeć, że oni są na ostatnim miejscu w naszej grupie, tylko trzeba się samemu dobrze przygotować, bo jedynym właściwie przeciwnikiem dla naszej reprezentacji jest sama reprezentacja, bo jeżeli my jesteśmy dobrze przygotowani, jeżeli mamy siłę na 90 minut, to będziemy grać tak jak przez te 20 minut w meczu ze Szwecją. Fantastycznie, bajkowo. Ja nawet napisałem na swoim blogu, że to była bajkowe 20 minut. Bajkowe dlatego, bo każda bajka kończy się happy endem. I tam też się skończyło happy endem, bo wyrównaliśmy wynik meczu na 1-1, ale po przerwie niestety już nie daliśmy rady.
0: No to w piątek dołóżmy jeszcze te 70 kilka minut i wtedy już będzie rzeczywiście bajkowo. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Czekamy na piątek mecz Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Bardzo dziękuję, trener Jerzy Engel.
1: Ja również dziękuję. Jestem przekonany, że kibice wykupią do ostatniego krzesełka wszystkie miejsca, że wspomożemy mocno naszą reprezentację, bo reprezentacja po takich wynikach, ona jest jak ranne zwierzę. Oni zdają sobie sprawę, jaka jest ocena ich występów, jaka jest opinia w tej chwili wśród kibiców i oni też będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony, zwyciężyć i dać kibicom właśnie tę satysfakcję, że reprezentacja znowu zwycięża. Po to idziemy na ten stadion i wierzę, że zwyciężymy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod ustawą o zmianach w podatkach. Rząd zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. W planach jest także nowa 24-procentowa stawka PIT. Szef rządu podkreślił, że ma świadomość, iż pomysł zmian podatkowych nie podoba się Karolowi Nawrockiemu.
10: Bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do w stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
9: Zmiany w podatkach to jeden z elementów przyszłorocznego budżetu przyjętego dziś przez rząd. Wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Najwięcej, bo ponad 270 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wynik wyborów na prezydenta Krakowa nie będzie miał żadnego przełożenia na politykę ogólnopolską. Takiego zdania jest marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zwrócił jednak uwagę, że spadek poparcia dla lewicy w Krakowie w stosunku do wyborów prezydenckich z ubiegłego roku.
11: Adrian Zandberg i Magda Biejat w wyborach prezydenckich w Krakowie swego czasu wzięli 16%. W tej chwili lewica w Krakowie wzięła 11% łącznie, o 5% mniej. I jako polityk już doświadczony, to mnie martwi.
9: W drugiej turze

0: że wyborów prezydenckich w Krakowie zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Głosowanie 11 października. I na koniec Bytom i krytyczna sytuacja szpitala specjalistycznego numer 1. Jak powiedział w Polskim Radiu Katowice prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, placówka ma problemy kadrowe, bo brakuje specjalistów. Z tego powodu do odwołania zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Inną trudnością są kwestie finansowe.
1: Staramy się utrzymać płynność finansową. Warto tutaj dodać, że od roku 2018 z budżetu miasta przekazaliśmy blisko 70 milionów złotych. W tym roku już 15. Więc cały czas wspieramy w tej kwestii szpital. To się też wiąże z utrzymaniem oczywiście możliwości zatrudniania specjalistów, co jakby też nie daje takiej gwarancji.
0: Mariusz Wołosz dodał jednocześnie, że w szpitalu nie są planowane żadne oszczędności ani likwidacje.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Polskie Radio 24, jest wtorek, 29 września, 20:33, w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Unia Europejska i odcięcie od Rosji to jest temat, który będziesz poruszać, temat rzeka, można by powiedzieć. Który wątek dziś?
4: Wątek tego, co jeszcze zostało do odcięcia, ponieważ faktem jest, że Unia Europejska bardzo dużo zrobiła na rzecz odcięcia się od relacji handlowych z Rosją, ale okazuje się, że po tych prawie 5 latach pełnoskalowej inwazji nadal jest jeszcze coś do zrobienia i o tym już za chwilę w rozmowie z gościem.
5: Świat w powiększeniu.
4: Rosja intensyfikuje wojnę przeciwko Ukrainie, a jednocześnie coraz częściej testuje odporność państw NATO poprzez działania hybrydowe, cyberataki czy naruszanie przestrzeni powietrznej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stwierdził dziś, że najlepszą odpowiedzią na rosyjskie akty sabotażu jest zwiększanie pomocy dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełański oprócz wsparcia oczekuje jednak także większej presji gospodarczej na Rosję. Większej? Czyli jakiej? W tej sytuacji pytanie o skuteczność europejskich sankcji wobec Moskwy nabiera szczególnego znaczenia. Unia Europejska od początku pełnoskalowej inwazji ograniczyła handel z Rosją na ogromną skalę. Import spadł o 90%, ale wciąż z Europy do Moskwy płyną miliardy euro. Czy możliwe jest całkowite zerwanie handlowych więzi z Rosją i dlaczego jeszcze do tego nie doszło? Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś państwa i moim gościem jest Juliana Bachcizina, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Volt Polska. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Stowarzyszenia, które dodajmy, wspiera Europejską Inicjatywę Obywatelską pod hasłem Stop importowi z Rosji, przestańmy finansować rosyjską machinę wojenną. Wyjaśnijmy może na początku, czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska, bo może nie wszyscy nasi słuchacze o tym wiedzą. Otóż jest to takie narzędzie, które umożliwia milionowi obywateli z co najmniej 7 państw członkowskich zwrócenie się do Komisji Europejskiej o proponowanie aktów prawnych w dziedzinach, w których posiada ona uprawnienia do działania. I w tym przypadku chodzi oczywiście o politykę handlową, w której oczywiście swoje kompetencje ma Bruksela. No i tak jak wspomniałam, od tego 2022 roku, tego pierwszego kwartału tego roku, ten import z Rosji został znacząco ograniczony. Ale państwo się dopatrzyli luk i jak to wygląda?
6: Tak. Komisja Europejska ma taki mechanizm, czyli Europejską Inicjatywę Obywatelską, która pozwala zwykłym obywatelom na zaproponowanie pewnej zmiany do prawa unijnego, czyli wprowadzenie pewnych rekomendacji i rozporządzeń w zależności od inicjatywy obywatelskiej. A więc nasza inicjatywa obywatelska proponuje zakazy sektorowe albo zdecydowane wygaszenie importu z Rosji i Białorusi tam, gdzie istnieją już alternatywy w Unii i u zaufanych partnerów Unii Europejskiej. Wymieniony prost sektory to jest oczywiście żelazo i stal, chemikalia nieorganiczne oraz nawozy potasowe. W dokumencie rejestracyjnym sformułowaliśmy właśnie to w taki sposób. Chodzi o import, który jest zastępowalny, ekonomicznie nieuzasadniony i politycznie nie jest do obrony. Skala tych surowców to jest około 28 miliardów euro rocznie według danych handlowych z 2025 roku. Mhm. I naszym celem jest

0: zakazanie, pełne embargo na właśnie te surowce. To są między innymi różne metale, chemikalia, czyli jak już wspomniałam wcześniej, surowce, które mają alternatywy, jeżeli chodzi o dostawcę dla Unii Europejskiej.
1: Tam też jest mowa o gazie rosyjskim, który, przypomnijmy, jest nadal importowany w pewnym zakresie, ale jest wygaszany do 2027 roku. O LNG, który ma być wygaszany do końca tego roku, ale tak jak pani powiedziała, jest także mowa o nawozach, o niklu, o metalach ziem rzadkich, czy też o chemikaliach. Wszystkie te rzeczy o łącznej wartości prawie 28 miliardów euro, to są dane z 2025 roku. Mówi pani o tym, że Europa ma alternatywne drogi, ma alternatywnych dostawców, czyli jakich? Jakie państwa, jakie regiony?
0: Tak. Jeżeli chodzi o alternatywnych dostawców, to to są oczywiście dostawcy spoza Unii. A w zależności od surowców, te kraje, z których możemy pozyskiwać te surowce, oczywiście się różnią, ale to są kraje, które nie są przyjazne Rosji. Czyli to nie są Chiny, India, to nie jest Rosja. Czyli to są kraje, jeżeli będziemy wpłacać na konto tych krajów pieniądze, to te pieniądze się nie przełożą na finansowanie później rosyjskiej machiny wojennej. Czyli to jest naprawdę szerokie spektrum państw i alternatywnych dostawców. My jako Inicjatywa Obywatelska konkretnych dostawców nie proponujemy, ale wiemy, zrobiliśmy badania i tych dostawców jest naprawdę masa i zostawiamy to już Komisji Europejskiej do wyboru, ale właśnie głównym celem jest ograniczenie potencjalnych funduszy, które mogą płynąć prosto do budżetu Rosji.
1: Bo założenie jest, jak rozumiem, jest takie, że te 28 miliardów euro, które w zeszłym roku z Unii Europejskiej popłynęło do Rosji, to są pieniądze wykorzystywane na machinę wojenną Kremla.
0: Tak, oczywiście. Bezpośrednio, pośrednio, ale czasami bezpośrednio, te pieniądze się przekładają prosto na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To też chciałabym wspomnieć o tym, że w tym roku dosłownie parę dni temu na stołek Dumy wpłynęła propozycja budżetu na 2027 rok Federacji Rosyjskiej. I ponad 200 miliardów dolarów są przyznawane właśnie na obronność. Więc w skali tych 200 miliardów dolarów, te 28 miliardów euro, to jest naprawdę solidna kwota, która może się przełożyć na prawie 1/8 budżetu obronności Rosyjskiej Federacji. Czy to jest naprawdę kwota? To nie jest mniejsza kwota, ale kwota, która może finansować rosyjską wojnę przez dłuższy czas.
1: Od początku tej dyskusji na temat odcinania się od Rosji, a przypomnijmy w przypadku surowców energetycznych, Europa jeszcze kilka lat temu, prawda, była w dużej mierze uzależniona od ropy czy od gazu. Od początku tej dyskusji był podnoszony oczywiście argument krajom niechętnym takiemu szybkiemu odcięciu, że doprowadzi to do wzrostu cen. I także dzisiaj rozmawiamy w momencie, kiedy ceny surowców głównie ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie, ale są wysokie. I taki sam argument może pojawić się na przykład w przypadku nawozów, prawda? O których także w waszej inicjatywie mówicie. No i ta sytuacja w przypadku nawozów jest szczególnie trudna, no bo może przełożyć się, prawda, na większe koszty dla europejskich rolników. Niektórzy są bardziej skłonni, żeby te koszty ponosić, inni mniej, też inne kraje mniej.
0: Tak. To też dosyć ciekawy argument, ponieważ ta logika, którą przekładamy z ropy, z gazu, to się nie przekłada bezpośrednio na surowce. Czyli mówiąc o ropie, o rosyjskim gazie, który naprawdę dla kilku krajów Unii Europejskiej stanowi jedyną alternatywę. Węgry, Słowacja argumentują to w taki sposób, że ponosiłyby gigantyczne koszty, gdyby nie pozyskiwali ten gaz i ropę właśnie z Rosji. Ale że jeżeli chodzi o takie surowce jak na przykład nawozy, to wiemy już, że jedyną barierą nie jest koszt, to są już te umowy, które mamy podpisane od wielu lat z rosyjskimi biznesami, z rosyjskimi

0: państwem.
1: Czyli te kontrakty długoterminowe.
0: Tak, kontrakty długoterminowe są naszym największym problemem. Kontrakty krótkoterminowe na ropę i na gaz już powoli są wprowadzane te zakazy i tego samego oczekujemy też od surowców, które wymieniliśmy w naszej inicjatywie. Ale właśnie te kontrakty długoterminowe

0: mamy alternatywy, które... czyli kraje, z którymi możemy podpisać umowy na podobnych warunkach. I jeżeli chodzi o ropę i o gaz, tak, oczywiście Rosja jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o, na skalę światową, jeżeli chodzi o eksport Rosji, eksport gazu i ropy, ale ten sam argument, nie możemy, tego samego argumentu nie możemy stosować w przypadku nawozów.
1: Czyli mówi pani, że te kontrakty długoterminowe to jest taki główny powód, dla którego jeszcze nie podjęto konkretnych działań w przypadku tych wszystkich produktów. Czy to jest jedyny powód według pani? Dlaczego Komisja Europejska jeszcze nie podjęła działań zmierzających właśnie do odcięcia się od niklu, od uranu, od chemikaliów, od nawozów? Czemu to jest takie trudne? Czy to jest decyzja polityczna, gospodarcza? O co tutaj chodzi?
0: Na początku chciałabym wspomnieć o tym, że za każdym razem, jak inicjatywa obywatelska wpływa do Komisji Europejskiej, Komisja Europejska sprawdza, czy postanowienia tej inicjatywy są zgodne z prawem unijnym. Czyli po przeczytaniu naszej inicjatywy obywatelskiej Komisja nie odrzuciła żadnej jej części, czyli co jest moim zdaniem samo w sobie jest pierwszym argumentem. Prawnicy komisji uznali, że nasza inicjatywa mieści się w kompetencjach Unii. Czyli to jest możliwe i żadne prawo unijne nie zakazuje pełnego embarga na właśnie wymienione surowce. A więc to jest taki pierwszy argument za naszą inicjatywą, ale jeżeli chodzi o potencjalne ograniczenia, to problemem jest to, że dotychczas ropa i gaz były tak ogromnym tematem, którym była przejęta cała Komisja Europejska i wszystkie państwa członkowskie, że pozostałe surowce zostały pominięte i wpadły tak naprawdę w taką lukę i uwaga Unii została przeniesiona właśnie na te, na tą ropę i na ten gaz. Co ciekawe, Unia Europejska wpłaca do budżetu rosyjskiego ponad 1,2 miliarda euro rocznie na ropę i gaz. W porównaniu do tych surowców, na które wpłacamy 28 miliardów euro. Czyli to jest prawie 28-krotnie większa kwota niż to, co wpłacamy na ropę i na gaz. Czyli jeżeli chodzi o poszczególne surowce, to na aluminium dopiero w 2027 roku wejdzie w życie w pierwsze ograniczenie dostaw aluminium do Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o takie metale jak nikel, to żadnych ograniczeń na tym etapie nie mamy. Czyli ewidentnie to, w jaki sposób Komisja Europejska się stosuje wobec tych surowców, które wymieniliśmy w naszej inicjatywie, jest dosyć różnorodne. I w zależności od tego, czy jakiś dziennikarz czy jakieś poszczególne państwa członkowskie zwracają uwagę Unii na te właśnie surowce i wtedy Unia zaczyna faktycznie działać i odpowiadać w jakiś sposób prawnie. Więc naszym zadaniem jest
1: zwracać uwagę Komisji na to, że jeszcze są
0: luki. Dokładnie, dokładnie.
1: To, o czym mówicie w tej Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, to jest także flota cieni, na którą Komisja Europejska i w ogóle Unia Europejska, wydaje mi się, że zwraca uwagę, choć może wciąż zbyt małą, bo jest to oczywiście ogromny problem, czyli kilkaset tankowców, które przewożą cały czas te surowce rosyjskie, które docierają także do europejskiego kontynentu. Wy mówicie o likwidacji rosyjskiej floty cieni, właśnie zwracając uwagę na ten problem.
0: Dokładnie. Czyli nasza inicjatywa obejmuje nie tylko wprowadzenie embarga na poszczególne surowce, ale też wprowadzenie pakietu nie tylko sankcji, ale też rozporządzeń dotyczących tych 673 tankowców łącznie, które gdzieś tam sobie pływają wokół Unii Europejskiej. A więc nie chodzi tutaj o wprowadzenie dodatkowych sankcji. Sankcje, czyli...
1: Bo część tankowców

0: już na liście sankcyjnej tak, się znajduje, prawda?
1: Tak, tak. Część tankowców już się znajduje na liście sankcyjnej, ale problem z sankcjami jest taki, że sankcje trzeba odnawiać co pół roku. A do tego jeszcze, żeby wprowadzać kolejne sankcje, to wymaga jednomyślności wszystkich krajów Unii Europejskiej, czyli 27 krajów muszą się wypowiedzieć, właśnie opowiedzieć za wprowadzeniem tych sankcji. I jak już mogliśmy obserwować wcześniej, że pojawiają się poszczególne państwa, jak na przykład Węgry, Słowacja, które są zdecydowanie przeciwni wprowadzeniu niektórych sankcji przeciwko Rosji. A więc, czego się domaga nasza inicjatywa obywatelska? To jest wprowadzenia po pierwsze embarga, a po drugie, żeby to embargo i ograniczenie rosyjskiej floty cieni, żeby to zostało wprowadzone w ramach rozporządzenia, czyli w Unii Europejskiej wiążącego rozporządzenia, które wchodzi w życie od razu i samo w sobie obowiązuje, nie wymaga żadnego odnawiania co pół roku, ani wymaga, ani zależy od decyzji politycznych poszczególnych krajów Unii.
0: Mówiąc embargo, ma pani na myśli po prostu zakaz wpływania do europejskich
1: portów,
0: tak?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Na szczęście, jeżeli chodzi o tę unijną czarną listę, te ostatnie ustalenia z Brukseli są takie, że ona będzie odnawiana co 3 lata już teraz, więc to jest i tak duża zmiana, jeżeli chodzi o odnawianie tych sankcji, co oczywiście zawsze było problemem, aczkolwiek tam też doszło do pewnych zmian, ponieważ dwóch rosyjskich oligarchów zostało z tej listy wykluczonych, co spotkało się też no, z dużym oburzeniem, zwłaszcza państw naszego regionu. Ale właśnie jeszcze a propos tych luk w sankcjach, bo o tym też się często mówi, że te sankcje unijne są w dużej mierze słuszne i dobre, ale cały czas mają w sobie luki, to znaczy cały czas udaje się tym rosyjskim surowcom docierać na europejski rynek, na przykład przez państwa trzecie.
1: Dokładnie. Czyli ja sobie wyobrażam to w taki sposób. Prawo unijne i unijne sankcje na Rosję są trochę jak przeciąganie liny. Czyli mamy rosyjskich przedstawicieli, którzy w Brukseli zajmują się lobbowaniem właśnie na rzecz, żeby powoli rozluźniać te sankcje. A jednocześnie z naszej strony i ze strony państw członkowskich Unii domagamy się zaostrzenia tych sankcji. Więc w wyniku tego procesu powstają pewne luki. Czyli to są takie surowce poszczególne albo obszary, które zostają pominięte przez sankcje, które stopniowo wprowadzamy. A więc dużym problemem są dostawy surowców, łącznie z gazem i ropą, które są tymi surowcami, które są najbardziej dotknięte tym problemem, czyli dostawy tych surowców przez państwa trzecie. To są głównie Chiny, Indie, Turcja. Co ciekawe, Unia Europejska jest dopiero czwartym krajem, jeżeli chodzi o skalę dostaw i tego, ile pieniędzy wpłacamy do budżetu rosyjskiego.
0: Bo to jednak są głównie Chiny i Indie, to też należy tutaj podkreślić, prawda? Jednak ta skala relacji handlowych Unii Europejskiej z Rosją znacząco spadła. Natomiast jak popatrzyłam na stronę, gdzie zbieracie podpisy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Stop Importowi z Rosji, trochę zdziwiłam się, że tam jest niecałe 18 tysięcy podpisów. Potrzebny jest 1 000 000. Czemu tak mało? Czy Europejczyków nie interesuje ten temat, czy może po prostu o tym nie wiedzą, ponieważ tak dużo się mówi o sankcjach unijnych, że być może wielu wychodzi z założenia, że to embargo na produkty z Rosji już jest w mocy.
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Mamy czas do 12 lutego 2027 roku i nie będę udawać, że to jest łatwy cel, ale dwie rzeczy działają tutaj na naszą korzyść. Po pierwsze, ta inicjatywa nie wymyśla nowej polityki, tylko spisuje to, czego 7 rządów, w tym Polski, już formalnie zażądało ostatnio w Brukseli. Po drugie, próg dla Polski konkretnie wynosi około 38 tysięcy podpisów. To tyle, ile ma średni polski powiat. I to jest zupełnie osiągalne w kraju. który w tej sprawie ma najbardziej jednoznaczne

0: jednoznaczne poglądy w całej Unii. A więc pytanie jest takie, dlaczego na tym etapie mamy tak mało podpisów? Problem ten się zaczyna nie od rosyjskiego embarga, ale od samego mechanizmu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Europejskie Inicjatywy Obywatelskie to jest taki mechanizm prawny, który pozwala obywatelom na wprowadzenie pewnych zmian do prawa unijnego. Ale czy ten mechanizm działa sprawnie, czy nie, to już jest zupełnie inne pytanie. Jeżeli chodzi o podobne inicjatywy obywatelskie, to obserwowaliśmy, że przez pierwsze 8-10 miesięcy raczej miały podobne wyniki. Czyli zbierają podpisy powoli, ale obywatele nie czują tej presji. Czują, że mają cały rok i od razu nie idą podpisywać tą inicjatywę.
1: Czyli liczycie, że w przyszłym roku będzie fala Polaków, Szwedów, Niemców, Francuzów, którzy będą podpisywali tę inicjatywę?
0: Podpisanie tej inicjatywy zajmuje 1-2 minuty. Więc liczymy na to, że podobnie jak z innymi inicjatywami, które w ostatnich latach odniosły ogromny sukces, jak na przykład My Voice, My Choice, czy podobne inicjatywy. Wierzymy, że nasza inicjatywa osiągnie podobny sukces, bo to jest temat bardzo aktualny, bardzo ważny i wierzymy i wiemy, że zmiany, które chcemy wprowadzić do Unii Europejskiej, mogłyby pozytywnie się odbić też na sytuacji na Ukrainie, bo wiemy, że nadchodzi zima i to będzie okres bardzo trudny dla Ukrainy i wiemy, że Ukraina obecnie ma deficyt budżetowy na 2027 rok ponad 78 miliardów euro i wiemy, że te 28 miliardów euro, które chcemy zatrzymać przepłynięcie tej kwoty z Unii do Rosji, to by mogło zrobić ogromną różnicę nie tylko dla bezpieczeństwa i dla Ukrainy, ale też dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.
1: Europejska Inicjatywa Obywatelska to jest też o tyle ciekawa sprawa, że tak jak często zarzuca się przysłowiowej Brukseli, prawda, że ona podejmuje decyzje za nas, albo że jest gdzieś daleko i tam eurokraci robią co chcą, a my musimy się temu podporządkować. To jest taki instrument, z którego może skorzystać każdy z nas, prawda?
0: Dokładnie.
1: Każdy Europejczyk na terenie państw członkowskich może przyczynić się do tego, że pewne przepisy zostaną wprowadzone, albo Komisja Europejska się nimi zajmie jako ta, która ma tę inicjatywę ustawodawczą. Jakby pani miała teraz przekonać naszych słuchaczy do tego, że warto się w taką inicjatywę zaangażować, że to ma jednak jakieś przełożenie, prawda, na to, co się później będzie działo, na to, jakie przepisy będzie wprowadzała Unia Europejska już jako całość, to co by pani powiedziała?
0: Pewnie. Chciałabym zacząć od takiego argumentu, że podpisanie tej inicjatywy wymaga wejścia na stronę stopfundingrussianwar.eu i podpisanie tej inicjatywy zajmuje 2 minuty. Czyli w 2 minuty każdy obywatel Unii może dołożyć cegiełkę do tak dużego projektu, który przyczyni się do zatrzymania rosyjskiej machiny wojennej. Patrząc na budżet, który widzieliśmy ostatnio, ponad 200 miliardów dolarów Rosja, czyli połowa swojego budżetu federalnego, Rosja chce przeznaczyć na prowadzenie tej wojny. Czyli patrząc na liczby widzimy, że Rosja nie liczy na koniec tej wojny w przyszłym roku. A więc co Unia Europejska może zrobić w tej sprawie? Co każdy obywatel może zrobić w tej sprawie? Wiemy, że nie mamy wpływu bezpośrednio na to, jakie decyzje podejmują władze poszczególnych państw, ani Bruksela, ani Komisja, ale my jako obywatele mamy takie narzędzie i za pomocą tej inicjatywy każdy obywatel może dorzucić swoją małą cegiełkę do tego miliona, który faktycznie zmieni prawo unijne i sprawi, że zatrzymamy rosyjską machinę wojenną, ale też skończymy tą wojnę jak najszybciej na korzyść Unii i na korzyść Ukrainy.
1: I o tym wszystkim na naszej antenie mówiła Juliana Bachcizina, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Volt Polska, które wspiera Europejską Inicjatywę Obywatelską pod hasłem Stop importowi z Rosji, przestańmy finansować rosyjską machinę wojenną. Jeszcze raz przypomnijmy ten adres: stopfundingrussianwar.eu. EU.

0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I to wszystko w tym wydaniu audycji Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane

0: reklamie. Autopromocja.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Obronność i służba zdrowia to priorytety w przyszłorocznym budżecie państwa. Rząd nie rezygnuje i pracuje nad piątą już ustawą uregulowania rynku kryptoaktywów. Wcześniejsze wetował prezydent. Przez dziesięciolecia jego los był nieznany. Obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Piłsudskim dostępny dla publiczności. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy chce przeznaczyć na obronność i służbę zdrowia. Wszystkie programy społeczne będą utrzymane.
2: Wydatki mają wynieść ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Na obronność rząd przeznaczy 198 miliardów złotych. To 4,5% PKB i jak mówił minister finansów Andrzej Domański, wyróżniamy się pod tym względem wśród państw NATO. Na ochronę zdrowia resort finansów zapisał w budżecie ponad 270 miliardów, to 26 miliardów złotych więcej niż w tym roku. Minister Domański uspokajał, przy tym wszystkie kluczowe programy społeczne zostaną utrzymane.
3: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: W budżecie uwzględnione zostały też zmiany podatkowe, które zaakceptowała Rada Ministrów. Pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Budżet teraz trafi do Sejmu, a później na biurko prezydenta. Karol Nawrocki ustawy budżetowej zawetować nie może. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. Będzie czwarta ustawa o regulacji rynku kryptoaktywów. Wcześniejsze odrzucił prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że większość przepisów będzie podobna, ale zostaną wzmocnione przez wprowadzenie kontroli służb nad przepływami kryptowalut.
4: Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadków aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, mówimy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach, bo jest to najtrudniej śledzić ze względu na to, że ten rynek jest nieregulowany. Stąd dodatkowe przepisy dotyczące możliwości kontroli tych przepływów.
1: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości na rynku kryptowalut prowadzi specjalny zespół prokuratorów w Prokuraturze Krajowej. Chodzi o tak zwaną aferę Zonda Krypto. Niski stan wody w Warcie utrudnia wędkarzom łowienie ryb. W ostatnich latach poziom rzeki w okolicach Sieradza obniżył się ponad dwukrotnie.
5: Na znacznej większości odcinków

0: rzeki Warty widać mielizny. Woda często sięga od kostek do kolan, a w głębszych miejscach do pasa. To spowodowało, że brakuje dużych ryb.
1: Było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 cm wody. Ryba po prostu przy wyższej wodzie zeszła po prostu na zbiornik jeziorsko.
0: Niski stan wody w Warcie powoduje, że trudniej mają też kajakarze. Ciężko dobrze zanurzyć wiosło, żeby odepchnąć się z pełną siłą. Dodatkowo trzeba też omijać mielizny i wystające z wody kamienie.
2: Mówił reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. 2 lata temu portret naczelnika państwa odnaleziono na strychu prywatnego domu w Warszawie, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.
3: To, co się wydarzyło, ten splot działania zwykłych obywateli, którzy potrafili zachowywać się tak, jak należy, sprawnych instytucji ministerstwa, bo restytucja od dawna jest w sercu kompetencji i zainteresowań Ministerstwa Kultury. W tę sieć włączyła się także instytucja, która mogła wygospodarować środki na naprawienie. My jako muzeum mogliśmy w tych pracach pomagać, koordynować je. No i co najważniejsze, będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć marszałka na wystawie stałej, którą już w czerwcu otwieramy.
2: Obraz powstał w latach 1921-22 na zamówienie państwowe. Dziś Światowy Dzień Serca, który ma przypominać o profilaktyce i regularnych badaniach. Tylko na Warmii i Mazurach z powodu chorób układu krążenia leczy się 80 tysięcy osób, mówi rzeczniczka oddziału NFZ Magdalena Mil.
4: W ubiegłym roku ponad 27 tysięcy osób było z tego powodu hospitalizowanych, w tym 3 tysiące pacjentów z powodu ostrego zawału serca.
2: Choroby układu krążenia często rozwijają się przez lata bez wyraźnych objawów. Jednym z czynników ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. W Polsce zmaga się z nim 10 milionów osób.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody. W nocy na północnym wschodzie i w kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie. W środę rano na wschodzie i w dolinach karpackich mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura w dzień od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, 20 w centrum do 23 na południowym zachodzie.
5: Klimat.
2: Jakość powietrza w większości Polski jest dobra lub bardzo dobra. W Zamościu, Zawierciu i Piotrkowie Trybunalskim umiarkowana. W Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku dostateczna. 29% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 21 w studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Ja się zastanawiam nad tym, czy ty dzisiaj będziesz rozmawiać o historii, czy o teraźniejszości. To zdradź, bo widziałam zapowiedź.
7: Tak, ale asumptem jak gdyby, pomysłem to teraźniejszość jest, a mianowicie te osoby, które na ulicach polskich miast, podobno w Gdańsku nie, mój gość mi to powiedział, ale w innych miastach są zauważalne, chodzą w mundurach różnych, tutaj orzeł, tutaj flaga biało-czerwona i tak dalej. No i tak wyglądają trochę jak takie organizacje paramilitarne, a w 1989 roku ostatnia organizacja paramilitarna została w Polsce zlikwidowana. I o niej będę rozmawiał.
6: Zapraszamy serdecznie.
5: Pomówmy o tym.
7: A dziś pomówię z panem doktorem Danielem Czerwińskim, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. Witam pana doktora bardzo serdecznie.
8: Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu.
7: Panie doktorze, zna pan ten wierszyk? Śpi spokojnie, ormo czuwa w razie draki, ormo w krzaki. Chyba pokoleniowo pan nie jest bardzo tutaj tym zainteresowany, może zainteresowany to tak, ale nie dotknęło to pana, mnie dotknęło.

0: pokoleniowo, to taki wierszyk z przełomu lat 60. i 70.
1: No tutaj, jeśli chodzi o OMO, no to anegdot jest też zdecydowanie więcej. Ja myślę, że te najbardziej słynne oni również mogą obić. Też jest znane i to akurat występuje nawet gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy jeśli chodzi o OMO, czy ta świadomość społeczna o tym, czym ta organizacja była, jest jakaś specjalnie duża? Chyba nie. Tak jak rozmawialiśmy już wcześniej, panie redaktorze, myślę, że rzeczywiście tutaj ta instytucja chyba się trochę zatraciła, jeśli chodzi w pamięci, bo pamiętamy o tych, o milicji obywatelskiej, pamiętamy o ZOMO, ale jednak już tutaj o tej ochotniczej rezerwie milicji obywatelskiej niekoniecznie.
0: No tak, a to było w najlepszym okresie prawie 400 tysięcy funkcjonariuszy, ale dobrowolnych, dobrowolców, tak się za wschodnią granicą mówiło, na takich. W momencie likwidacji to było 300 kilkadziesiąt tysięcy, czyli w 89 roku osób zarejestrowanych jako ormowcy. No i bardzo niechlubne historycznie zdarzenia związane z ORMO. To też pewne własne doświadczenia, jako nastolatek, rok 68 i ormowcy pałujący studentów przed Uniwersytetem Warszawskim jako ten aktyw robotniczy.
1: No ja myślę, że ten rok 68 to jest w ogóle bardzo czarna historia, jeśli chodzi o działalność OMO, bo rzeczywiście w tamtym okresie ci funkcjonariusze, można tak powiedzieć, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej rzeczywiście wykazywali się swoją dozą brutalności. Jak to kiedyś napisał nieżyjący już niestety historyk dr Tomasz Pączek, to też wynikało trochę z tego, że oni wówczas nie bardzo mieli jakieś procedury, jeśli chodzi o to, jak w ogóle postępować. I dlatego oni często właśnie zachowywali się w sposób bardzo brutalny, bardzo drastyczny, bo po prostu oni nie wiedzieli, jak to zrobić. Dopiero później tak naprawdę powstają pododdziały zwarte w OMO, które w jakiś sposób są wzorowane także na tych oddziałach, które funkcjonowały przy Milicji Obywatelskiej, oddziałach ZOMO. A w 68 roku rzeczywiście ta brutalność jest bardzo, bardzo istotna. Tak? No, tutaj z wieloma osobami, z którymi można było rozmawiać odnośnie tych wydarzeń, które miały okazję doświadczyć tego, w jaki sposób ta formacja działała, to faktycznie ten rok 68 jest tutaj bardzo źle przez nich wspominany. Ale jeśli chodzi o, wracając do tej liczby funkcjonariuszy, o której pan mówił, ta liczba ona bardzo często ewoluowała, bo OMO było taką instytucją, która no jednak mimo wszystko była tą instytucją ochotniczą. Można było do niej wstępować, chociaż tak naprawdę na początku to ja nie jestem pewien, czy wstępować. To bardziej chyba takie kontyngenty można było dosłownie oddawać do OMO. Bo przecież były wytyczne, które jasno regulowały to, że poszczególne partie polityczne, poszczególne stronnictwa muszą po prostu określoną liczbę osób oddać do tego OMO, tak żeby stworzyć, zwłaszcza na początku, bo to o tym jeszcze nie mówiliśmy, OMO powstało przecież nieco ponad 80 lat temu, w roku 1946, także w tym roku mieliśmy, można powiedzieć, okrągłą rocznicę, ale
0: żadnych uroczystości rocznicowych na szczęście nie było.
1: No i na szczęście, dokładnie tak. No, myślę, że ten rok 46 to jest faktycznie taki okres krystalizowania się władzy komunistycznej w Polsce. Ona wówczas jeszcze nie była przecież tak pewna siebie i tak skrystalizowana jak później. To jest okres, kiedy trwają przygotowania do referendum ludowego 30 czerwca 1946 roku. Wiosną komuniści powołują Państwową Komisję Bezpieczeństwa, która ma spajać całość tych sił, które są przystosowane do zwalczania podziemia komunistycznego, zwalczania opozycji politycznej. No przecież PSL jak najbardziej jeszcze wówczas jest realną siłą, która ma jakieś możliwości, żeby zagrozić komunistom. No i to wszystko jest w genezie, jeśli chodzi o to, po co tak naprawdę powołano OMO i dlaczego ta formacja została powołana do życia w tym, na początku tego 1946 roku.

0: Gdzieś się spotkałem też z taką tezą, że jest to tak naprawdę trochę tańsza wersja milicji obywatelskiej, no bo milicjantom trzeba płacić, a OM-owcy wykonują te zadania społecznie, a można ich również używać do jakiegoś pacyfikowania ludności, zwłaszcza albo przede wszystkim pomocy przy poszukiwaniach, pomocy przy zwalczaniu band, jak to wówczas mówiło się przecież o podziemiu niepodległościowym, tym, które walczyło nadal z władzą komunistyczną i starało się im bardzo mocno utrudniać życie. To rzeczywiście milicjantów było wówczas za mało, funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa też, żołnierzy nie zawsze wykorzystywano, a tacy OM-owcy, oni w momencie, kiedy dało się im odpowiednie uprawnienia, dało się im odpowiedni nadzór ze strony milicji, a pamiętajmy, że w tym pierwszym okresie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, do 1956 roku, no OMO było jednak bardzo silnie powiązane z milicją obywatelską. No przecież komendant, który był szefem OMO, jednocześnie był na danym terenie zastępcą komendanta miejscowej milicji obywatelskiej do spraw OMO. No to była taka quasi społeczna organizacja, no ale jednak to bardzo, bardzo mocno związana z władzą i bardzo mocno związana z systemem.
1: No tak, niby niektórzy mówią, że wzorowano się w pewien sposób na przedwojennych, tych międzywojennych organizacjach paramilitarnych, jak Sokół, Związek Strzelecki, Liga Obrony Powietrznej Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna, Związek Rezerwistów, no też organizacja przysposobienia kobiet do obrony kraju, ale to była zupełnie inna organizacja, bo ten patriotyzm ludowy był dość specyficzny, czy patriotyzm socjalistyczny był bardzo specyficzny. Tu też chyba, panie doktorze, należy pamiętać o tym, że PZPR potem miało dosyć poważny wpływ na ORMO i duża część tych osób, która brało w tym udział, to byli członkowie partii.
0: No tak, no po tej ustawie z 1967 roku, kiedy OMO zostało w końcu w jakiś sposób zalegalizowane ustawowo, a nie tylko poprzez zarządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tam już wówczas pojawił się ten czynnik społeczny w postaci Rad Narodowych, no ale nie oszukujmy się, tutaj głównym czynnikiem decydującym był przecież wydział administracyjny poszczególnych, wydziały administracyjne w poszczególnych komitetach wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To one wyznaczały tak naprawdę trendy i one wyznaczały osoby, które miały tym wszystkim kierować. Ale tutaj nawiązując do tego, o czym pan mówił, jeśli chodzi o poprzedników, tych można powiedzieć poprzedników OMO, to też tutaj warto pamiętać o tym, że na początku tego nowego okresu, w roku 1945-1946, na tych ziemiach nazywanych niekiedy przez komunistów odzyskanymi, ale jednak bardziej ja bym optował za tym określeniem ziemi zachodnie i północne, to tutaj na tych ziemiach, które zostały włączone do państwa polskiego w roku 1945, tworzono już wówczas też inne organizacje, takie można powiedzieć quasi paramilitarne, Wiejską Służbę Porządkową i Straż Obywatelską, która notabene przetrwała do roku 1967, bo chyba komuniści zapomnieli ją zlikwidować. Trzeba o tym wspomnieć. Ale to były instytucje, które też miały tak naprawdę częściowo zadania podobne do OMO. Jeszcze Wiejska Służba Porządkowa została zlikwidowana w momencie, kiedy OMO powstało, ale te straże obywatelskie nadal istniały, bo tak jak już mówiłem, milicjantów było mało. Tych osób, które miały dbać o bezpieczeństwo, było zdecydowanie za mało, a problemy, jakie wówczas toczyły się, zwłaszcza na tych ziemiach nowych, no były naprawdę ogromne, bo to nie tylko jakiś szabownictwo, przestępczość taka pospolita, no ale też nawet problem związany ze stacjonowaniem wojsk sowieckich, które tutaj przecież były bardzo mocno obecne, zwłaszcza na tych nowych terenach, nawet na terenie województwa gdańskiego, które przecież też przez pewien czas składało się z terenów, które przed II wojną światową wchodziły w skład Rzeszy Niemieckiej. I tutaj rzeczywiście, jeśli czyta się te dokumenty, raporty z roku 45, roku 46, no to potrzeba takiej organizacji, która pomagałaby policji, milicji, była naprawdę bardzo, bardzo istotne.

0: No i faktycznie, jeśli by spojrzeć na te założenia, no to one były sensowne. Powołanie tego OMO miało sens, no tylko tyle, że ta instytucja została powołana w takich, a nie innych realiach, przez takich, a nie innych decydentów i została wykorzystana do tego, aby po prostu ugruntowywać, a później bronić tego systemu komunistycznego,
1: tak zwanej, tak zwanej władzy ludowej, panie doktorze, bo tak o sobie mówili.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Panie doktorze, a czy są badania, dlaczego Polacy, no to liczymy 400 tysięcy, prawda, wstępowali do ORMO? Czy w jakikolwiek sposób są dokumenty, jakie były rzeczywiste powody wstępowania do ORMO? Nie mówiąc o tym pierwszym okresie, czyli lata 40., czyli jeszcze ten czas taki tuż powojenny, gdzie niebezpieczeństwo w wielu bardzo miejscach w Polsce, no rzeczywiście było duże i czyhało na przykład osiedleńców na ziemiach zachodnich.
0: Jeśli chodzi o temat OMO, to on jest tak naprawdę nadal chyba nie do końca zbadany. Są co prawda publikacje, które powstały już po 1989 roku, jeśli chodzi o OMO. I tutaj oczywiście chwała tym, którzy się tego tematu podjęli. One są bardzo rzeczowe, bardzo merytoryczne. Natomiast żeby tutaj tak naprawdę bardzo szczegółowo prześledzić motywacje tych ludzi, którzy wstępowali do OMO i to, co nimi kierowało, myślę, że warto by było i trzeba by było bardzo szeroko przeanalizować ścieżki osobowe tych OMO-stów. One są generalnie dostępne, więc można by było to zrobić. Natomiast tutaj można też w jakiś sposób trochę na podstawie tego, co jest w literaturze, na podstawie jakichś innych badań wysnuwać pewne wnioski. Ja myślę, że częściowo, jeśli chodzi o służbę OMO, to tych ludzi mogło też motywować to, że mieli oni pewne upewnienia. Z czasem byli oni obecni na ulicach. No, po tej zmianie z lat 60., kiedy powstały chociażby te instytucje społecznego inspektora ruchu drogowego.
1: O,
0: tych społecznych inspektorów było sporo, tak? No oni nie mieli co prawda takich uprawnień jak milicjanci, ale jednak mieli bardzo mocne możliwości oddziaływania na czy to na kierowców, czy to nawet na pieszych, poprzez wystawianie im mandatów, utrudnianie im życia. No ja sam wielokrotnie rozmawiałem z osobami, które zapamiętały ich niezbyt dobrze, powiem tak bardzo delikatnie. Tak?
1: Ale jako to tych, bardzo różnie naprawdę bywało, panie doktorze, dlatego że ja znalazłem takie informacje i trochę widziałem też osobiste doświadczenia, że wśród tych inspektorów były znane osoby w Polsce. Byli lekarze, byli aktorzy, uwaga, byli dziennikarze związani z motoryzacją, na przykład jeszcze w czasach PRL-u w latach 70. No, dawało to pewne możliwości, bo ten lizak, który był na wyposażeniu takiego inspektora, często bardzo dobrze działał. Zwłaszcza po zatrzymaniu przez rzeczywistych milicjantów.
0: No cóż, no, dawał pewne możliwości. Być może nawet dawał jakieś możliwości do nadużyć. Ja tutaj oczywiście nie jestem w stanie tego absolutnie potwierdzić. Tak jak pan wspomniał, ja jestem z tego rocznika, który już OMO nie pamięta. Natomiast no, mogło tak być. Ja myślę, że to mogło być jakimś właśnie elementem, który mógł przyciągać ludzi do tego, do tej formacji. Być może jakimś elementem była też ta służba powołanych nieco później tych pododdziałów zwartych, tak? No bo był to jakiś element, który miał pewną dobrowolność, ale jednocześnie zapewniał im pewne przeszkolenie. Zapewniał im to, że ewentualnie mogli oni zostać użyci do jakichś tam akcji. Byli nieco wyżej w tej hierarchii niż tacy zwykli obywatele, no ale jednocześnie nie byli bezpośrednio milicjantami. No to pytanie jest, jak to na nich wpływało. Myślę, że tutaj by trzeba było jakiegoś psychologa, który by się na ten temat wypowiedział. No my wiemy, że społeczeństwo patrzyło na nich bardzo często gorzej niż na milicjantów. Bo to jest chyba taka opinia, z którą myślę, pan się zgodzi.
1: Zgadza się.
0: Że rzeczywiście ci ludzie, oni

0: Milicjanci byli po prostu milicjantami, to była ich służba. A tutaj tych OM-owców uważano za tych takich nadgorliwych, którzy po prostu gnębią ludzi i chcą się pokazać sami od siebie, mimo tego, że niekoniecznie ktoś od nich tego wymaga.
1: Ja sobie myślę, panie doktorze, że pewne wzorce zostają, bo zacząłem rozmowę dzisiaj od wspomnienia właśnie tych pokazujących się na ulicach niektórych miast. Na szczęście w Gdańsku nie widać. W Warszawie było widać i w kilku innych miastach też było widać. Właśnie umundurowane osoby w sposób no, taki bardzo specyficzny. Te mundury jednolite, no i z różnymi naszywkami, z flagą biało-czerwoną, z orłem. No i to robiło wrażenie no, takiej formacji zwartej. Oczywiście nieuzbrojeni. Nie było widać żadnych ani broni palnej, ani broni w postaci pałek czy jakichś innych urządzeń do stosowania przymusu bezpośredniego. No ale mimo to to umundurowanie no, to robiło nieco wrażenie takie, no i stąd to skojarzenie z ORMO, bo trzeba przypomnieć, że ORMOwcy też mieli mundury. Oni w różnych występowali rolach, czasami po cywilnemu, ale często w mundurach.
0: No tak, no to ich umundurowanie zmieniało się w czasie, tam w zależności od okresu i poszczególnych zarządzeń, które wówczas obowiązywały, to od takiego prostego noszenia opaski z numerem jednostki do
1: z napisem ORMO, bo to było bardzo ważne.
0: Tak, tak. No ale pamiętajmy, że w tym pierwszym okresie nawet milicjanci bardzo często nie mieli mundurów, oni też czasami nosili cokolwiek i nosili tylko opaskę z napisem MO, więc to też tak było. Ale ja, panie rektorze, nawiązując do tej współczesności, o której pan mówi, ja myślę, że tutaj rolą historyków jest to, żeby pokazywać, jak to wyglądało w przeszłości, żeby pokazywać te wszystkie elementy, które w przeszłości były obecne i które odcisnęły swoje piętno, tak żeby wszyscy mogli mieć świadomość, jak to wyglądało. Tak, to jest myślę, główna rola historyka, żeby tym się zajmować. Ja, pracując w Instytucie Pamięci Narodowej, staram się tak to pokazywać, bo generalnie zajmuję się głównie tematyką związaną z aparatem bezpieczeństwa i ruchem komunistycznym w XX wieku, więc różne elementy, które są z tym związane w swojej pracy naukowej, pokazuję, ale też bardzo często występuję publicznie, występuję w różnych miejscach i opowiadam o tym, jak ta historia wyglądała, żeby po prostu te najgorsze elementy, które były w tamtych słusznie minionych czatach, po prostu się nie powtarzały. Tak?
1: No właśnie o to chodzi, żeby to było.
0: To, czy pan mówi, to jest skrajność po prostu.
1: Żeby to była swoistego rodzaju przestroga, że w pewnym momencie doprowadzono do sytuacji, gdzie prawie pół miliona armia osób, to co prawda o różnym nastawieniu, ale oddziały zwarte ORMO jednak dokonywały rzeczy haniebnych. W stanie wojennym też.
0: Ale z drugiej strony też pamiętajmy, panie redaktorze, że jednak mimo wszystko w okresie tych największych przesileń, kiedy komuniści mieli największe problemy w Polsce, to jednak ORMO-wców nie wykorzystywano na tak masową skalę. Bo oni się jednak mimo wszystko bali, członkowie PZP bał się tego, że jednak ci ORMO-wcy, którzy wywodzą się z dużych zakładów pracy, z ośrodków miejskich, oni po prostu mogą nie chcieć brać udziału w tłumieniu manifestacji, chociażby w okresie stanu wojennego. Owszem, w stanie wojennym były sytuacje, kiedy ORMO-wcy byli wykorzystywani do tłumienia demonstracji. Oddziały zwarte były koszarowane, ale jednak dokumenty pokazują, że one były wykorzystywane jako już ten ostatni element tej całej układanki. Mieliśmy przecież wojsko, mieliśmy ZOMO, mieliśmy też ROMO. Pamiętajmy tak o tym, że to były te rezerwowe oddziały milicji obywatelskiej. No, chociaż tamci to już w ogóle byli czasami nieco na siłę powoływani, tak, no bo to tworzone było ze rezerwistów, więc siłą rzeczy oni niekoniecznie musieli chcieć brać w tym udział, ale jednak mimo wszystko, jeśli patrzy się na gradację tego, jak to było wykorzystywane, no to ci ORMO-wcy byli wykorzystywani zdecydowanie najrzadziej, no bo tutaj nie do końca im dowierzano, tak. Jeśli spojrzymy na liczby członków ORMO, to w momencie, kiedy Solidarność wybucha rewolucji Solidarności w roku 80, kiedy później mamy wprowadzenie stanu wojennego,

0: to te liczby członków OMO też spadają w pewnym momencie, bo są po prostu usuwani ci, którzy są podejrzewani o drogie nastawienie, złe nastawienie. To takie wracają trochę czasy stalinowskie, kiedy w OMO były takie czystki, że w pewnym momencie, chyba w 1948 roku, ile się nie mylę, w ramach jednej weryfikacji usunięto 60 tysięcy osób z szeregu OMO.
1: No tak, złe życiorysy, złe towarzystwo, źli znajomi to powodowało na pewno i nawet wtedy ta władza potrafiła się cofnąć, panie doktorze. Ja sobie myślę, że chyba warto na takie rzeczy patrzeć historycznie, chociaż powiedział pan, no i ma pan rację, że to są rzeczy już zapominane bądź zapomniane. Ja u siebie w redakcji na ten temat rozmawiałem i powiem panu, że niektórzy moi koledzy nie wiedzieli, co to było ORMO, a wcale się nie dziwię. I myślę...
0: No ja mam doświadczenie ze studentami, panie doktorze.
1: I myślę sobie, panie doktorze, że to bardzo dobrze, że już się o tym nie pamięta, chociaż te zdjęcia z 68 roku słynne, czy te obrazy z 68 roku spod Uniwersytetu Warszawskiego w dalszym ciągu robią to wrażenie rzeczywiście. No a tam rękę przyłożyli do tego bardzo intensywnie ormowcy. Panie doktorze, bardzo panu dzisiaj dziękuję za rozmowę. Doktor Daniel Czerwiński, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, był państwa i moim gościem.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, dochody 695 miliardów. Kontynuowane będą wszystkie programy społeczne. To budżet kontynuacji, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego.
8: On nie przynosi żadnej rewolucji, żadnych znaczących zmian, zwłaszcza, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że w zasadzie ten kluczowy komponent, który się zmienia, czyli wcale nie regulacyjne, bardziej takie ewolucyjne zmiany po stronie podatków zostanie zawetowane. I ten budżet jest bardzo zbliżony do tych budżetów z lat ubiegłych. Na bardzo podobnym poziomie utrzymuje się deficyt. No i to jest tak naprawdę budżet na miarę naszych politycznych możliwości.
7: Projekt budżetu zakłada, że próg podatkowy będzie podwyższony z obecnych 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. W planach jest także nowa 24-procentowa stawka PIT. Pracodawcy czekają na wytyczne w sprawie alarmów lotniczych. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskich Leszek Kędzierzawski twierdzi, że w wielu firmach brakuje podstawowych procedur na wypadek zagrożenia z powietrza.
9: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników w sytuacji takiego zagrożenia. No, nikt z nas takich informacji nie uzyskał.
7: Jego zdaniem duża liczba alertów RCB sprawia, że wiele osób na terenach przygranicznych w ogóle już nie reaguje na ostrzeżenia. Potrzebne jest wyraźne wskazanie, jaki rodzaj alertu daje podstawę do wstrzymania pracy, mówi.
9: Coś takiego powinno być. No, powinno być to bardziej rozwinięte, jak już skądś te informacje musimy uzyskać. Mówię globalnie, nie tylko o przedsiębiorcach, ale również pracodawcach innych, czyli urzędy.
7: Państwowa Inspekcja Pracy przekazała Polskiemu Radiu, że trwają prace nad poradnikiem dla pracowników i pracodawców. Wytyczne będą obejmować różne rodzaje ostrzeżeń i stopnie zagrożenia. Przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Tak wynika z badań Opinie 24. Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności. A jak przyznają mieszkańcy Warszawy, wciąż wyrzucamy za dużo.
10: pieczywo, wędliny, resztki warzyw. Po prostu kupujemy za dużo.
11: Najwięcej chleba. Teraz nie potrzeba żadnych zapasów robić.
10: Bo to trzeba kupować mniej.

0: mniej, tylko ile się zje.
1: W tych pudełeczkach to niedokończone jest, to tam zostawiają te sałatki, nie sałatki.
2: Według ONZ na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Jest 21:33, czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń politycznych. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Stan dnia.
4: Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Kinga Wojtas, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezes Fundacji Stan. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Zanim przejdziemy do ustawy budżetowej i ustawy podatkowej, to chciałabym przytoczyć dwie decyzje Karola Nawrockiego, który blokuje kolejną decyzję premiera. Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz napisał w mediach społecznościowych, że ta kandydatura nie uzyskała akceptacji. Karol Nawrocki odmówił także potwierdzenia wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mimo odrzucenia sprawozdania Rady przez Sejm i Senat. No tutaj w tym przypadku, jeżeli sprawozdanie Krajowej Rady zostanie odrzucone przez obie izby parlamentu, kadencja wszystkich członków Rady powinna wygasnąć. Jednak kluczową rolę odgrywa tu prezydent, który musi podpisać stosowną decyzję. Bez jego podpisu wygaśnięcie kadencji nie następuje. Pani doktor, czy to już jest samo blokowanie dla właśnie samego blokowania, czy te decyzje można jakoś wytłumaczyć?
5: No nie, no to jest kolejny rok, kiedy powtarza się ta sama sytuacja, ponieważ sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są sprawozdaniami rocznymi. I w tamtym roku mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, że mimo nieprzyjęcia sprawozdania przez obie izby parlamentu, prezydent, wtedy już świeżo zaprzysiężony, również nie zaakceptował tej decyzji. No to jest pewien kłopot związany z tym, że w przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji muszą współdziałać trzy elementy. I Sejm, i Senat oraz prezydent. No bo także w zakresie powoływania prezydent ma głos i powołuje dwóch członków Krajowej Rady, a zatem to nie jest tak, że akurat w tym sytuacji nie mamy tutaj uzurpacji władzy, tylko konieczność współdziałania. I jest to po prostu no, sytuacja, która się już powtarza i powtórzy się w przyszłym roku zapewne, aż do wygaśnięcia sześcioletniej kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No bo prezydent nie widzi swojego interesu w tym, aby skrócić tę kadencję, gdyż w skład tejże rady zasiadają osoby wyłonione jeszcze poprzez poprzednią większość i przez poprzedniego prezydenta. Wobec jednego z członków prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji próbowano wszcząć postępowanie przed Trybunałem Stanu, ale ze względu na to, że w tym procesie uczestniczyła jeszcze pani prezes Manowska, był problem ze składem orzekającym i tak naprawdę pan Świrski, bo tu o nim mowa, jest zawieszonym członkiem Krajowej Rady, więc mamy pewien kolejny pad, który...
4: Można powiedzieć w kolejnej instytucji, w kolejnej sprawie, która wymaga współpracy między rządem a prezydentem. Czy tych wet, blokowania prac rządu będzie więcej? Chodzi o to, by przez ten najbliższy rok do wyborów parlamentarnych pokazać, że ten rząd nie jest sprawny do rządzenia i trzeba go zmienić właśnie, by realnie rządzić. Taki jest cel prezydenta i to nie jest żadne zaskoczenie, patrząc na to, jak Karol Nawrocki od samego początku już w kampanii prezydenckiej mówił, że rząd premiera Donalda Tuska jest najgorszym rządem, jego zdaniem.
5: Znaczy to jest, obie strony grają na polaryzację. Tu się nie ma co oszukiwać, że zarówno koalicji rządzącej, jak i prezydentowi oraz jego zapleczu politycznemu, czyli Prawu i Sprawiedliwości, bo wreszcie PiS się przyznał do

0: do Karola Nawrockiego, co nastąpiło nie tak dawno, że już nie jest to obywatelski kandydat, tylko nasz człowiek. Zależy na tym, aby utrzymywać ten konflikt, bo on kondensuje emocje, konsoliduje obozy, a gra PiS kontra Koalicja Obywatelska służy temu, aby się do parlamentu w minimalnym stopniu dostały siły, które mogą być konkurencyjne. I to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Bo ani Prawu i Sprawiedliwości nie zależy na tym, aby wzmacniać Konfederację, wzmacniać Rozwój Plus Morawieckiego, czy też Korony Brauna, ani Koalicji Obywatelskiej nie zależy na tym, aby wzmacniać i pomagać Lewicy, Razem, czy PSL-owi. No tutaj tu akurat jest już, znaczy no jest to partia w dość mocnym kryzysie, jeżeli chodzi o poparcie. No ale mieliśmy jeszcze Polskę 2050, która przeszła pewne transformacje i podzieliła się na dwa ugrupowania. Więc tak naprawdę obie strony są zainteresowane tym, aby konflikt na linii koalicja PiS był bardzo intensywny. No tylko inne tutaj pewne strategiczne zabiegi są podejmowane, no bo na ile można blokować rząd, aby nie zostać uznanym za
1: no osobę, która na przykład szkodzi.
0: I szkodzi po prostu, przynosi realne szkody obywatelom. No bo w niektórych sytuacjach, w niektórych kwestiach dla większości wyborców są to spory abstrakcyjne.
1: No na przykład toczy się spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego i ja już mam takie wrażenie, że to jest spór, który toczy się dla zagorzałych zwolenników jednej albo drugiej strony, dla tego twardego elektoratu. Ale jak rozmawiamy o chociażby cena w paliw, czy o tej dzisiejszej propozycji podatkowej przyjętej przez rząd, no to na tej propozycji może skorzystać 3,5 miliona Polaków. Przypomnijmy, pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Posłuchajmy, co mówił dzisiaj premier Donald Tusk, który liczy, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o zmianach w podatkach.
2: Bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że to realne, efektywne obniżenie podatków, no bo tak należy to traktować, odczuwalne dla 3,5 miliona ludzi, że to jest argument chyba wystarczający, żeby ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
1: Pani doktor, to jaka może być decyzja prezydenta? Od razu zapytam o dwie sprawy. O ceny paliw, no bo to jest też coś, co spędza sen z powiek, myślę, że wielu obywatelom. Druga sprawa, propozycja podatkowa.
0: No i tu właśnie pojawia się ten moment kalkulacji. Myślę, jestem przekonana, że prezydent, jego kancelaria oraz zaplecze polityczne liczy i sprawdza, czy te 3,5 miliona osób, które skorzystają na zmianach podatkowych, to są wyborcy, czy to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka jest recepcja tychże zmian i czy warto grać na ostro z rządem i znowu wetować. I czy, bo oczywiście tu możemy antycypować, co powie prezydent, że przecież on złożył swoją propozycję zmian podatkowych, kwota wolna od podatków to 140 tysięcy złotych i że to będzie, prawda, że wyższa, że rząd tak naprawdę blokuje doskonałe pomysły Karola Nawrockiego. Tam pojawił się także taki pomysł jak PIT Zero, rodzina na plus, czy bardzo podobnie brzmiące, w którym prezydent proponował w tym projekcie zwolnienie z PIT rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Więc zastanawiam się, no właśnie, co prezydent i jego zaplecze wybiorą i co im wyjdzie z kalkulacji. Czy należy grać podchodzić.

hasłem zły rząd, bo nasza propozycja była bardziej radykalna, bo i wyższa kwota i ta propozycja zerowego PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, czy też wyjdzie im z obliczeń sondaży i z kalkulacji, że w tym wypadku warto

0: U 3 miesięcy wynik Karola Nawrockiego obniżył się o 7,7 punktów procentowych. Natomiast kolejny sondaż to jest ocena pracy Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Szefa rządu dobrze oceniło 33%, 53% źle. Więc to pokazuje, że na tym chyba etapie nie zyskuje ani jedna, ani druga strona, tylko obie strony tracą.
1: No tak, bo Polacy oczekują elementarnej zgody. I sobie musimy przypomnieć te sytuacje, w których rząd i opozycja, niezależnie od tym, od tego, czy rząd i opozycja to była w tej konfiguracji też odwrotnej, robili coś wspólnie, nagle zaufanie Polaków rosło. No ale zwróćmy uwagę też na to, że to niekoniecznie, czyli straty prezydenta w rankingach zaufania niekoniecznie muszą się wiązać z jego polityką na nie, czyli wetuje wszystko, co się da.
0: A z czego to może wynikać? Stawiam,
1: no, mamy tutaj zonda krypto, tak? Wielką aferę, która możliwe, że zarezonowała trochę, no bo i zarówno organizacja konferencji SIPAC, prawda, przed wyborami i te kilka wet chroniących tak naprawdę interesy tej grupy finansowej mogły się odbić na tym spadku zaufania. Tu oczywiście w tym rankingu, w tym sondażu chyba nie jest uwzględniona opcja sprzedaży spotkań z prezydentem, czy też potencjalnych spotkań z prezydentem, ten platynowy pakiet srebrny i innych kolorów metali szlachetnych, ale pewna atmosfera takiego...
0: No pojawiały się też takie informacje, że no, ktoś tutaj zgłaszał, że załatwił ułaskawienie na przykład u prezydenta Karola Nawrockiego, więc takie informacje krążące wokół, takich informacji krążących wokół prezydenta jest coraz więcej.
1: Tak, bo zobaczmy, że to wtedy czytamy, wyborca tego to czyta nie na zasadzie dobry prezydent walczy ze złym rządem na przykład, tak, jeżeli jest to lojalny wyborca, tylko prezydent coś kręci, że te niejasności wcale nie kręci w moim interesie szarego, dobrego wyborcy PiS-u, tylko ci, którzy mają wpływy i mają pieniądze, czyli jakieś, prawda, oligarchiczne tutaj układy, mają szybszy, lepszy dostęp do ucha prezydenta, ale także są wyjęci spod prawa, więc to się może wyborcom Karola Nawrockiego i Prawa i Sprawiedliwości nie podobać. I to możliwe, że jest tym elementem przekładającym się na to obniżenie zaufania.
0: A jeżeli chodzi o ocenę pracy Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu, dobrze oceniło 33% badanych, 53% badanych źle. Z czego to wynika? Właśnie z braku tej skuteczności, kto jest rozczarowany? No bo tutaj no, te ponad 50% źle to oznacza, no bo to, że wyborcy prawej strony sceny politycznej negatywnie oceniają, no to nie jest żadnym zaskoczeniem, ale tutaj dochodzą też osoby, które są rozczarowane, a podejrzewam, że głosowały na obecną koalicję rządzącą.
1: To jest bardzo wiele składników. Myślę, że jednym z pierwszych, o którym już pani redaktor wspomniała, są ceny paliw. Tak? Jesteśmy dość mocno usamochodowionym społeczeństwem i ten ból przy dystrybutorach jest bardzo mocno odczuwalny. Więc to może być jeden element. Czyli tak naprawdę realne, takie no najprostsze koszty życia i to, że
0: tak,
1: nas
0: bo to dotyka każdego po prostu.
1: Nas to boli. Ponadto tutaj dla części elektoratu koalicji no wielkim rozczarowaniem jest szereg zaniedbań związanych na przykład z sprawami kobiet. bo tak naprawdę kobiety w dużej mierze dały tej koalicji możliwość rządzenia.

0: a ich prawa zostały odłożone ad acta i też zwróćmy uwagę, że pojawiły się także doniesienia medialne dotyczące pracy, a właściwie nie pracy Komisji do spraw rozwiązania kwestii aborcji, tak, albo powrotu do wcześniejszych rozwiązań, albo liberalizacji, że komisja od 2 lat się nie zebrała. Tutaj było dużo takich elementów, które rozczarowały istotny segment wyborców. Poza tym pan Ziobro cieszy się wolnością na amerykańskiej ziemi. To także niedobrze z kolei jest odbierane przez tą grupę elektoratu, dla której rozliczenia były niezwykle istotne. No i jest jeszcze jeden segment bardzo istotny, a mianowicie sfera budżetowa, nauczyciele. Przecież to jest ogromna masa wyborców, którzy także czują się rozczarowani brakiem jakichkolwiek interwencji w zakresie ich statusu, prestiżu. A do tego dochodzi jeszcze nowa reforma, kompas jutra, czyli tak naprawdę wprowadzanie zmian, które dla wielu nauczycieli jest odbieranych jako ich kosztem, tak, że się wymaga od nich więcej, a jednocześnie nie dając żadnego wsparcia finansowego ani też prestiżowego. Tutaj cały czas mam na myśli tę narrację, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, że musimy zwiększać nakłady na armię, natomiast armia nauczycieli czuje, że tak naprawdę na niej spoczywa obowiązek socjalizacji, zorganizowania życia najmłodszych.
1: Wychowania też najmłodszych.
0: Tak, ale no to już mając na myśli tą kwestię bezpieczeństwa, tak? No to dzieci są przez większość czasu pod ich opieką, a jednocześnie ze strony rządzących nie ma elementarnych sygnałów doceniających tę pracę, więc to widać bardzo, bardzo mocno to rozczarowanie.
1: Przejdźmy do Warszawy. Nie będzie referendum w stolicy. Jego organizatorom nie udało się zebrać wymaganych z prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Zebrano 111 tysięcy. Takie akcje referendalne to wyłącznie polityka, tak mówi warszawska posłanka Lewicy Joanna Wicha. Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że Warszawa jest dobrze zarządzana, nie ma atmosfery do odwołania jej prezydenta. Posłuchajmy.
2: I nie ma klimatu na to, aby tworzyć tak poważną instytucję skuteczną, jaką jest referendum. Oczywiście zawsze trzeba z wielkim szacunkiem podejść pod każde ruchy referendalne, wyciągać z nich wnioski, także nasłuchiwać tego, co jest elementem bardzo często ruchów miejskich, ale to tylko świadczy o tym, że Warszawa jest dobrze zarządzana i takiej presji ani atmosfery w Warszawie po prostu nie ma.
1: Prezydenturę Rafała Trzaskowskiego krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to partia nie zaangażowała się w zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Tłumaczy to poseł Zbigniew Kuźmiuk.
3: Jakby znając specyfikę Warszawy, wiedząc, że jest to szczególnie trudne miasto, nie włączaliśmy się w inicjatywę referendalną. No jakby podejrzewając, że ona tak się skończy. Natomiast no, wyrażam tylko zdziwienie, że to byle jakie zarządzanie Warszawą i afery, no, większości mieszkańców Warszawy jakoś nie przeszkadzają.
1: Przypomnijmy, zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie w referendum prezydenta Warszawy rozpoczęła się po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. No jak odbierać postawę Prawa i Sprawiedliwości? Dlaczego nie zaangażowali się w zbieranie podpisów?
0: Widocznie w rok przed wyborami parlamentarnymi się to nie opłacało po prostu. Bo prawdopodobnie, jak wszystkie statystyki wskazują, nie ma szans na to, aby Warszawą w obecnych uwarunkowaniach rządził przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. A zatem przegrać przed wyborami parlamentarnymi to nie jest zbyt dobra PR-owa strategia po prostu. Że odwołaliśmy i przegraliśmy. Natomiast też trzeba powiedzieć o roli referendum, bo tutaj bardzo mnie bawią mnie wypowiedzi polityków, że to jest czysta polityka, czyli tak naprawdę wykonują po raz kolejny krecią robotę polegającą na ohydzaniu działań w przestrzeni publicznej obywatelom, więc to jest pewien paradoks. Natomiast musimy podkreślić, że w

0: polskich warunkach tak naprawdę referenta odwoławcze zazwyczaj udają się w małych miejscowościach. To, że w Krakowie odwołano prezydenta Miszalskiego, to był naprawdę ewenement, dlatego tak emocjonująca jest ta rozgrywka. Natomiast jak pokazują badania, w ciągu 7 przebadanych lat spośród 203 referendów odwoławczych skutecznych w Polsce były tylko 33.
1: No to rzeczywiście
0: więc
1: niewielki
0: tak
1: procent.
0: Naprawdę te uwarunkowania, czyli ten wymóg frekwencji jest bardzo trudny do osiągnięcia w dużej jednostce miejskiej. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy mechanizm. No bo z jednej strony bardzo dobrze, że obywatele mogą się wypowiedzieć.
1: Tak, mogą zdecydować, jeżeli się zbiorą, jeżeli się zmobilizują, nie podoba im się dany włodarz i decydują o tym, że mają taką możliwość.
0: Ale także mechanizm nieuczestniczenia, jakby powiedzieć, można by to nazwać kampanią absencji, również jest dość interesującym mechanizmem, bo można podejmować decyzje przez zaniechanie decyzji. Tak. Więc jest to takie trochę biblijne, tak, grzech zaniechania, niepodjęcia akcji, ale to jest specyficzne i właściwie to jest jedyna taka instytucja, w której obywatele przez nic nierobienie decydują, więc jest to specyficzne.
1: Pani doktor, a jakie wnioski po wyborach w Krakowie, po tej pierwszej turze? Wiemy, że będzie druga. Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską. Jakie pani takie wnioski przed tym decydującym starciem? Czy bardziej pani koncentruje się na tym, że to Łukasz Gibała prowadzi, Monika Piątkowska jest druga, no popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, no bo też dużo komentarzy pojawiło się na temat tego, co dzieje się na kolejnych miejscach i to Prawo i Sprawiedliwość i rywalizacja między partią Razem a Nową Lewicą.
0: To ja zaproponuję inne spojrzenie, a mianowicie mnie cały czas intryguje, dlaczego pani senator Piątkowska. Bo to bardzo jest dla mnie ciekawe, dlaczego do gry z takim wyjadaczem krakowskim, politycznym, osobą, która czwarty raz ubiega się o stanowisko prezydenta Krakowa, jest rozpoznawalna, doprowadziła do referendum, tak? I zdobyła odpowiednią liczbę głosów, zebrała odpowiednią liczbę głosów, że do tego referendum doszło. Jako konkurentkę wybrano urzędującą senatorkę, która nie mieszka w Krakowie, która także nie jest osobą znaną szerokiemu gronu wyborców, że trzeba było właściwie kreować postać pani Piątkowskiej jako w bardzo krótkiej kampanii. I ja tego do końca nie rozumiem, dlaczego. Bo widać było, że pan Gibała startuje z pozycji giganta. Dlaczego nie znaleziono osoby o odpowiedniej wadze politycznej? Oczywiście tutaj szukając analogii bokserskich, nie chodzi mi o wagę kilogramową, tylko o pewną rangę, tak?
1: Może z tego powodu, że odwołany został prezydent Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski, może chętnych nie było?
0: Czyli trop typu łapanka, tak? Kto się zgodzi i ewentualnie z honorem polegnie. Jest to jakiś trop oczywiście. I to by też uzasadniało wybór kobiety, bo często do takich strategicznych pojedynków są wybierane właśnie.
1: Tak, a później jest tłumaczenie, że dane miasto czy dane państwo nie jest gotowe na to, żeby na czele stała kobieta. Pani doktor...
0: To jest intrygujące i pozostawiam pod rozwagę.
1: Z takim znakiem zapytania. Doktor Kinga Wojtas, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prezes Fundacji Stan, była gościem Polskiego Radia 24. Pani doktor, bardzo dziękuję za ten komentarz.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Rząd przyjął projekt zmian progów podatkowych. Dotyczy 3,5 miliona osób. Sąd nie chciał przesłuchać Grzegorza Chorodko, pseudonim Śledziu, w procesie Karol Nawrocki kontra Onet. Ukraiński nurek podejrzany przez niemiecką prokuraturę o wysadzenie gazociągów Nord Stream chce azylu politycznego w Chorwacji. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Pierwszy próg, 12-procentowy, będzie dotyczyć osób zarabiających do 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy, mają płacić nową 24-procentową stawkę PIT, a pozostali 32-procentową.
6: Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników, którzy rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
7: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
6: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
8: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
6: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Sąd nie chciał przesłuchać Grzegorza Chorodko, pseudonim Śledziu, w procesie Karol Nawrocki kontra Onet. Nie doszło też do przesłuchania żony Nikosia, Edyty Skotarczak. W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie dotyczącym publikacji portalu z maja zeszłego roku. Dziennikarze opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, twierdząc, że miał wtedy sprowadzać prostytutki dla gości hotelu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Proces toczy się w trybie niejawnym. W Krakowie trwa rozbudowa terminala lotniska. Dobiegają końca prace związane z wykopaniem fundamentów, mówi Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport.
9: Jesteśmy na etapie końcowym palowania. Za chwilę będzie płyta fundamentowa wylewana. Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
5: Obecny terminal krakowskiego lotniska planowany był do obsługi 8 milionów pasażerów. W zeszłym roku przyjęto w nim prawie 15 milionów osób, a pierwsi pasażerowie z rozbudowanej części terminala polecą za 2 lata. Ukraiński nurek Wołodymyr Żurawliow, podejrzany przez niemiecką prokuraturę o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream, wystąpił o azyl polityczny w Chorwacji. Poinformował o tym jego adwokat, który twierdzi, że w Niemczech jego klient nie będzie mógł liczyć na uczciwy proces.
10: Żurawliow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Niemcy. Niemieccy śledczy podejrzewają go o udział w grupie, która we wrześniu 2022 roku miała umieścić materiały wybuchowe na gazociągach Nord Stream na Bałtyku. Chorwacki sąd 18 września zezwolił na jego ekstradycję do Niemiec. Obrona zapowiedziała

0: działania prawne, a teraz złożyła wniosek o azyl. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak automatycznie procedury ekstradycyjnej. Żurawliow zaprzecza udziałowi w wysadzeniu gazociągów. Wcześniej był zatrzymywany w Polsce, ale sąd odmówił wydania go Niemcom i w październiku 2025 roku nakazał jego zwolnienie. W niemieckim śledztwie występuje również inny Ukrainiec, Serhii Kuzniecow, który przebywa w niemieckim areszcie. Kijów zaprzecza, aby Ukraina była odpowiedzialna za wysadzenie Nord Stream. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: 40 lat był kapłanem w kilku parafiach Podkarpacia, w ostatnich 16 latach w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ksiądz Stanisław Zbojnowicz zmarły na skutek ran zadanych przez nożownika i chora M został pochowany w rodzinnej wsi Grzęska.
2: Poznał pan księdza?
3: Bardzo dobrze. Jeszcze ta ministranta. Pamiętam święcenia jego i w ogóle pamiętam go.
2: Jak pan zapamięta księdza Stanisława?
3: Cały czas wesoły, uśmiechnięty, pogodny taki. Zawsze się odzywał do wszystkich.
4: Bardzo uczynny człowiek, nawet do spowiedzi miałem możliwość z nim być, związany z Grzęską. No i często dosyć bywał, tu ma rodzinę i rodziców zmarły na cmentarzu. Także jestem zszokowany taką sytuacją, jaka się wytworzyła.
1: Ihor M., który zaatakował nożem kilka osób w opactwie, przebywa w szpitalu. Biegli stwierdzili, że jest niepoczytalny. Sąd zdecydował o aresztowaniu mężczyzny, ale na razie nie można go przesłuchać.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy na północnym wschodzie i kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum do 11 na zachodzie. W środę rano na wschodzie i w dolinach karpackich mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura w dzień od 17 do 23 stopni.
1: Polskim Radiu 24.
2: Jest wtorek, 29 września, 6 minut po godzinie 22, a teraz w Polskim Radiu 24 zapraszam Państwa na rozmowę o wspólnej prezentacji pracy dwóch wybitnych rzeźbiarek tego samego pokolenia, Magdaleny Abakanowicz i Wandy Czełkowskiej. Miejscem prezentacji pracy dwóch artystek jest historyczna pracownia artystyczna Wandy Czełkowskiej w Warszawie.
1: Między sztukami.
3: Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest takie miejsce na warszawskim Mokotowie, do którego uwielbiam wracać. Kiedy się tutaj wchodzi, człowiek znajduje się w zupełnie innej przestrzeni, innej rzeczywistości, metafizycznej, ośmielę się tak powiedzieć. Warszawska historyczna pracownia artystyczna Wandy Czełkowskiej przy ulicy Magazynowej 14A, którą opiekuje się Ona Winogrodzka, spadkobierczyni twórczości tej wybitnej rzeźbiarki. Witam Cię serdecznie.
4: Witam Państwa, witam Cię, Katarzyno.
3: Powiedziałam, że to jest przestrzeń metafizyczna, bo rzeczywiście tak jest ze sprawą prac, rzeźb i historii, jakie tutaj prezentujecie. Jesteśmy na wystawie zatytułowanej Abakanowicz-Czołkowska. Zestawiasz dwie wybitne rzeźbiarki, które urodziły się w tym samym roku, w roku 1930. Na początek zapytam Cię, co skłoniło Cię do tego, żeby połączyć ich sztukę i opowiedzieć o ich twórczości, no właśnie, razem?
4: Przede wszystkim to Marta Kowalewska skłoniła. Marta Kowalewska znalazła ten wątek i zaproponowała po prostu. Ona była pomysłodawczynią oraz kuratorem tej, kuratorką tej wystawy. Kanwą do tej wystawy stało się spotkanie, takie spotkanie w realu, które miało miejsce w 1972 roku w Edynburgu. Obie panie zostały zaproszone przez Richarda de Marco na jeden festiwal sztuki i Magdalena Abakanowicz pokazała wówczas wyjątkową pracę, bardzo niekonwencjonalną. Jest to jedna lina, którą puściła z gmachu katedry poprzez miasto, przez park do galerii. To praca, która właściwie wygląda na zdjęciach, jakby powstała wczoraj w jakimś japońskiej przestrzeni, niesłychanie minimalistyczna. Magdalena Abakanowicz miała wówczas 42 lata i już na swoim koncie ogromne sukcesy związane z tkaniną. Natomiast

0: tutaj sięgnęła po coś tak niesłychanie minimalistycznego i zrobiła właśnie tę pracę in situ. Wanda Czełkowska natomiast została zaproszona ze stołem, który miał stać w galerii, ale okazało się, że sam obiekt konceptualny został wykonany nie tak, jak zaplanowała artystka. Podobno zabrakło 12 cm do jego 8-metrowej długości. W tym momencie Wanda Czełkowska zdecydowała wyprowadzić pracę z galerii i zrobiła informację pojęciową o stole. Zatem narysowała, jak powinien stół wyglądać. Jedna plansza jest w widoku bocznym, druga w widoku perspektywicznym, a między planszami w szyku stołu ustawiła głowy, 18 głów.
1: Głowy i tułowia to są te elementy ludzkiego ciała, które interesowały z jednej strony Magdalenę Abakanowicz, z drugiej strony Wandę Czełkowską. Wchodzimy do głównej przestrzeni pracowni, która została stworzona przez Wandę Czełkowską w miejscu, w którym istniał warsztat samochodowy, warsztat naprawczy samochodów ciężarowych, więc ta przestrzeń jest wspaniała, przeszklona, industrialna i robi wielkie wrażenie. No i wchodzimy do tej głównej przestrzeni i widzimy tłum korpusów, które zdaje się nigdy wcześniej nie były prezentowane.
0: Pojedyncze obiekty owszem, były prezentowane, natomiast ich funkcja w zasadzie była czysto produkcyjna, dlatego że to były gipsy, z których dopiero formowano żywiczno-sizalowe figury, bądź też figury z brązu, czyli to były obiekty takie tak zwane pomocnicze. Magdalena Abakanowicz jednakowoż zdecydowała się używać co niektórych, zresztą to widać po tabliczkach znamionowych w ich wnętrzach, jako pełnoprawnych obiektów wystawienniczych, ale wystawiała je po dwa, po trzy, maksymalnie chyba trzy elementy, z tego co pamiętam, z historii wystawiennictwa. Natomiast tutaj stoją jako pełnoprawny gipsowy tłum w konfrontacji z tłumem głów.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że te korpusy, te postaci Magdaleny Abakanowicz to są same tułowia bez głowie właściwie. Dlaczego? Skąd? Dlaczego właśnie taka forma? Dlaczego Magdalena Abakanowicz ucina im głowy?
0: Magdalena Abakanowicz wiele podróżowała, wiele odwiedzała prosektoria, odwiedzała laboratoria, nim zwróciła się w stronę właściwie ludzkiego ciała. I wiele też analizowała zachowania tłumu, które jest konfrontacyjne, brutalne bywa, niebezpieczne. To jest anonimowy tłum, tak, to jest anonimowy tłum, ale co można zobaczyć tutaj wyraźnie, patrząc od tyłu na te korpusy, ten tłum jest pozbawiony mocy. One są bardzo filigranowe, czyli o ile poza jest konfrontacyjna, o tyle nie ma tam tej treści, czyli ona pokazuje nam taką prawdę psychologiczną, że ten tłum składa się z jednostkowo słabych postaci.
1: Naprzeciw głowy Wandy Czełkowskiej, tłum głów chciałoby się powiedzieć, my wiemy, że to są głowy, bo ten kształt nam się z nimi kojarzy, ale to są zdeformowane kształty.
0: To wygląda trochę jak mózg na szyi, a trochę jak zdekonstruowana głowa. Jedna z naszych pań odwiedzających powiedziała, że kojarzy jej się to z filmem Człowiek-Słoń, czyli duży, potworny rodzaj deformacji.
1: Albo jakiegoś takiego guza, jakiejś biomorficznej formy. Tak. Skąd w twórczości Wandy Czełkowskiej właśnie to zainteresowanie głową? Bo ona głowę analizuje na wszystkie możliwe sposoby, z każdej możliwej strony.
0: Ja myślę, że to jest jej specyfika, dlatego że Wanda Czełkowska była intelektualistą, wychodziła od myśli. Żeby pokazać dynamikę procesów myślowych, to właściwie znalazła sobie formę, która jakby obrazuje tę dynamikę.
1: Jesteśmy w pracowni artystycznej i rzeczywiście taki panuje tutaj klimat i w taki sposób też te prace zostały zaprezentowane, prawda?
0: Zostały zaprezentowane wprost na postumentach, które tutaj były znalezione w pracowni czy stały, na kawaletach, na ściągach drewnianych z użyciem bardzo prostych, niewyszukanych form, no, towarzyszących życiu rzeźbiarek, ale przez to właśnie one są bardziej autentyczne i na to zwracała uwagę nasza kuratorka, że nie chciała właśnie uładzenia, nie chciała tutaj tworzyć absolutnie white cube'u, tylko ten rytm takiego charakteru pracownianego

0: bardzo był pożądany dla niej.
1: Jaki był stosunek obu pań do siebie? Czy one miały szansę się zobaczyć? Jeżeli tak, w jakich okolicznościach?
0: Atelier 72 to było pierwsze zobaczenie i niewątpliwie wywarły na siebie ogromny wpływ, natomiast były tak dalekimi indywidualistkami, że nie pociągnęły tego, ani tego wpływu, ani tego wrażenia. Myślę, że gdzieś pulsowało wzajemne zainteresowanie i odezwało się tutaj, w takiej, można powiedzieć, w takim dialogu bezpiecznym.
1: Bezpieczny dialog pomiędzy tłumem głów a tłumem korpusów, który dzieli przezroczysta prawie lina wyglądająca jak element konstrukcji tej przestrzeni, ale jednak to jest dzieło.
0: To jest rzeźba, jest to praca konceptualna Wandy Czełkowskiej, bo Wanda Czełkowska jako rzeźbiarka właściwie od początku ucząca się rzeźby, to startowała od pełnej figuracji, później skracała tę figurę, obcinając jej nogi, później w zasadzie wystarczyła jej sama głowa, jak w latach 70. i tutaj, żeby pokazać. Natomiast końcówka jej życia od 97 roku badała nieskończoność bardzo, bardzo solidnie i to jest praca, która wiele lat jej projektowanie jej zajęło, bo trzeba powiedzieć projektowanie w przypadku pracy konceptualnej, prosta nieskończoność. Ta praca powstała postmortem, ale na podstawie rysunku, które oczywiście ona zatwierdziła, ale który zajmował ją w końcówce życia. Natomiast nie tylko mamy kwestię podziału, bo mamy tutaj drugą pracę konceptualną Wandy Czełkowskiej. Ona tutaj była, wisiała. Po wystawie w Królikarni, dla której została zaprojektowana, w tą przestrzeń została wpisana przez samą artystkę. To jest elipsa z 2016 roku. Natomiast trzeba przyznać, że ta rzeźba, elipsa, spaja nam niejako te dwie sytuacje przestrzenne. Magdalenę Abakanowicz i Wandę Czełkowską.
1: Zwykliśmy te artystki postrzegać przede wszystkim jako rzeźbiarki, oczywiście Magdalena Abakanowicz też jako artystkę, która pracowała w sposób niezwykły z tkaniną. Mniej mówi się o ich malarstwie, a malarstwo i Wandy Czełkowskiej i Magdaleny Abakanowicz również prezentujecie tutaj w pracowni.
0: Prezentujemy za sprawą przedstawionego malarstwa Magdaleny Abakanowicz z lat 60. To była pierwsza indywidualna wystawa w Kordegardzie i mamy szczęście pokazywać to malarstwo tutaj w pracowni przy Magazynowej 14A. Zestawiamy to malarstwo z malarstwem Wandy Czełkowskiej, abstrakcją przedstawiającą, nieco młodszą, ponieważ to jest z lat 68. I to są prace, których Wanda nigdy nie prezentowała na żadnej wystawie. Dopiero pośmiertnie w Muzeum Susz w 2023 zostało zaprezentowane na jej wystawie monograficznej.
1: W jaki sposób obie artystki traktowały malarstwo?
0: No, jedna, co prawda, Magdalena Abakanowicz, co prawda, włączyła do swojej wystawy, natomiast twierdziła, że to są za małe formy, że one nie mają życia, że właściwie to malarstwo dowodzi tylko tego, że ona ma bardzo małą pracownię i nie ma przestrzeni na inne prace. I w zasadzie w momencie, kiedy przestała malować, to nigdy do niego nie wróciła. Była zajęta innymi dziedzinami twórczości. Natomiast jeżeli chodzi o Wandę Czełkowską, to w zasadzie nie komentowała swojego malarstwa, ale nikt go nie znał, nigdy nie pokazała publicznie na żadnej wystawie. Także było to dla niej niesłychanie intymny świat, niesłychanie intymne rozważanie, badanie między pełnią a pustką, które nie wyszło poza ściany pracowni. W zasadzie jak skończyła, bo w 70-tych latach już nie sięgała po malarstwo, sięgała po środki formalne, środki malarskie, ale w inny sposób. I do malarstwa jako takiego nie wróciła, podobnie jak Magdalena Abakanowicz.
1: Te formy bardzo ekspresyjne, korpusy, tak jak mówiłaś, konfrontacyjne, trochę przerażające, te głowy również wywołują niepokój. I ta sytuacja, to napięcie pomiędzy jednym a drugim tłumem wywołuje różne emocje wśród zwiedzających. Z pewnością, i wiemy to z historii życia obu artystek, nie bez wpływu na ich sztukę były również doświadczenia wojenne. Obie urodziły się w roku 30.
0: Tak, i to właściwie można powiedzieć, że zapewne ich twórczość to jest oswajaniem traumy. Ja kojarzę te właściwie korpusy bez głowy, a mamy tutaj też dzieci, figury dzieci. Mnie się to kojarzy niesłychanie z tym, że

0: w czasach okupacji Magdalena Abakanowicz dowiedziała się, będąc dziewczynką, że wagon z dziećmi jadącymi ze wschodu okazało się po otwarciu, że to były ciała zamarzniętych dzieci. I to jest właśnie gdzieś brzmienie tego. Natomiast Wanda Czełkowska straciła swój heimat. Krainą dzieciństwa to było Wilno dla niej. I później cały ten proces repatriacji, w zasadzie to był nowy świat, który musiała oswoić na nowo. Także Wanda robiła to intelektualnie. Magdalena Abakanowicz jakoś instynktownie.
1: Teraz spojrzałam na ten tłum korpusów, dzieci w pierwszych liniach, w pierwszym rzędzie. Dalej, im dalej, tym większe te korpusy. To trochę wygląda jak tacy powstali z martwych. Tak spojrzałam teraz na te w sumie eteryczne i lekkie postaci, ale jednak no w takich pozycjach, na przykład tutaj korpus dziecka z założonymi rękami, prawda? Niby taka nonszalancka poza, no ale jednak groza.
0: Oczywiście groza. Grozą jest, są dwa elementy grozy. Brak głowy, bo głowa najbardziej identyfikuje, oraz brak dłoni, bo to są linie papilarne, na co nam zwraca uwagę Marta Kowalewska. To są dwa elementy jak najbardziej identyfikujące człowieka.
1: No tak, a głowy Wandy Czełkowskiej z kolei bez oczu i bez też takich cech bardzo indywidualnych, prawda?
0: Mało tego, to jest jedna zmultiplikowana głowa, czyli jeszcze bardziej podkreśla się dramatykę tego właściwie zestawienia, prawda? Z jednej strony mamy nieco zindywidualizowane te tłumy, a tutaj mamy multiplikację jednej figury.
1: Do pracowni artystycznej, do historycznej pracowni artystycznej przy Magazynowej można przyjść, można tę przestrzeń zwiedzać z tobą, z kuratorami. Kiedy ludzie wchodzą tu, odwiedzają to miejsce, konfrontują się z tym, co pokazaliście, jakie wywołuje to emocje?
0: Przede wszystkim publiczność nasza robi świetne rolki i umieszcza na Instagramie. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Natomiast niewątpliwie dzięki rolkom to miejsce jest znane, ale się okazuje, że jest bardzo zaskakujące. Czyli czego by człowiek nie znalazł w sieci, okazuje się, że jest jakimś wyjątkowym doznaniem, doświadczeniem. No i w zasadzie, jeżeli już ktoś przyjdzie, to jest mega zachwycony, zadowolony z obecności, poruszony. I bardzo różnie, dlatego że niektórym się objawia na przykład Magdalena Abakanowicz, że jest tak wyjątkowo przedstawiona. No, mamy tutaj badaczy ze świata, którzy przyjechali doskonale znając twórczość Magdaleny Abakanowicz, bo wcześniej wysyłali mi artykuł czy esej na temat jej twórczości i są totalnie zszokowani. Mamy też osoby, które ostatnio była artystka, która mówiła, że wydawało jej się, że Wanda jest taka brutalna. Ale właściwie ona w towarzystwie Magdaleny Abakanowicz bardzo złagodniała. Także bardzo różnie reagujemy i właściwie jest to nowe odkrycie. I można powiedzieć, że to zestawienie daje nam właściwie trzecią wartość, zupełnie inną niż sama Wanda Czułkowska i sama Magdalena Abakanowicz.
1: Duch czasu, ale też myślę, że bardzo ważne jest to, że znajdujemy się w pracowni, w miejscu, w którym Wanda Czełkowska pracowała, gdzie była, gdzie rodziły się jej myśli, gdzie rodziły się te rzeźby. Ty opiekujesz się tą pracownią i ten przedsionek, to pierwsze malutkie pomieszczenie, ono zawsze na mnie robi wielkie wrażenie. Tam jest mnóstwo książek i tam, nie wiem czy jest dalej, ale było małe łóżko.
0: Jest
1: dalej. I tam podobno Wanda po prostu sobie spała, nie potrzebując wiele.
0: Wanda Czełkowska mieszkała tutaj, drodzy Państwo, przez 8 pierwszych lat. No to były oczywiście aspekty ekonomiczne przeważały za taką decyzją, ponieważ trzeba przyznać, że już jest chłodno, a zimy tutaj były bardzo srogie. Poza tym dodam jeszcze, że wtedy, kiedy Wanda mieszkała na samym początku, czyli od 2010 do 2018 roku, to ta przestrzeń była kompletnie niezainwestowana jeszcze, czyli niezurbanizowana, czyli była to pustka, tak, w pośrodku niczego. Czyli był to aspekt, który 80-latka właściwie brała na klatę z pełną odwagą twórczą, prawda?
1: Do jakiego wieku Wanda Czołkowska rzeźbiła i pracowała? Bo przecież to też wymaga siły, takiej zwyczajnej siły fizycznej.
0: Wanda twierdziła, że siła to jest tutaj, czyli w głowie. Tak, siła intelektu, bo wszystko inne da radę zrobić narzędziem, bądź też, jeżeli czegoś nie będzie mogła, to może zlecić.

0: jeżeli jest element pracy konceptualnej. Natomiast sama niesłychanie była sprawna w posługiwaniu się narzędziami i w zasadzie ona do końca pracowała, ponieważ tutaj też mamy przykłady jej ostatnich decyzji artystycznych, które były pracą twórczą. Mamy też niekiedy, pokazuje, małe rysunki. One już powstały co prawda w mieszkaniu, bo później w 2018 miała mieszkanie, jak tutaj powstały ta urbanistyka za oknem, bo dosyć rzadko przychodziła do pracowni, ale cały czas do końca, do 2021 to było miejsce, w którym ją aktywizowało intelektualnie.
1: Patrzę na zdjęcie Wandy Czołkowskiej i Magdalena Bakanowicz. Dwie przepiękne kobiety. Te oczy Wandy są nieprawdopodobne. To była tak śliczna dziewczyna, ale też później już jako starsza dama, ona była szalenie elegancka, szalenie piękna, wyrafinowana i to też robi wielkie wrażenie, że tak piękne
0: bardzo
1: istoty...
0: Bardzo dobrze ubrana.
1: Bardzo dobrze ubrana, to widać na zdjęciach, tak? I te istoty drobne poruszały tak ważne, ważkie, trudne tematy. To robi wrażenie do tej pory.
0: Magdalena Bakanowicz jest właściwie nestorką rzeźby monumentalnej, powiedzmy sobie. Wanda Czołkowska, oczywiście elipsa ma tamta, której nie pokazuje, bo tutaj się nie zmieści, ma 21 metrów, więc też trzeba powiedzieć, że jest to forma monumentalna. Muszę powiedzieć, że to ja wybrałam Magdalenę Abakanowicz, zdjęcia Magdaleny Abakanowicz do tej wystawy, natomiast Marta wybrała Wandę, bo ja zaproponowałam nieskromnie o tą piękną dziewczynę Bonda.
1: No jak modelka absolutnie wygląda na tym zdjęciu.
0: Jak aktorka, tak? Taka filmowa z lat 60. Natomiast Marta wtedy powiedziała, nie taką, nie, bo ja nie mam takiej seksownej Magdy. No i później znalazłam, okazało się, że znalazłam dwa zdjęcia i nie byłam w stanie się zdecydować i powiedziałam, dobra, bierzemy po dwie. I okazuje się, że jedne to są portrety z lat 60. pokazują nam ich rówieśnictwo, a drugie to są nasze artystki przy pracy. Magdalena Bakanowicz przy krosnach, a Wanda Czełkowska pakuje czy też rozpakowuje rzeźbę w skrzynię.
1: Powiedz proszę, kiedy możemy zwiedzać wystawę razem z tobą, żeby posłuchać opowieści, bo pracownia to nie jest muzeum, to nie jest miejsce, które jest otwarte od danej godziny do którejś godziny, tylko to jest miejsce, które otwiera się w pewnych określonych terminach, warto z nich skorzystać.
0: Jutro, czyli w środę 30 września, to jest ostatnia wrześniowa możliwość. Oprócz tego 7 października, 10 października i to są oprowadzania od 18 do 21. Uwaga, jesteśmy dosyć późno otwarci tylko dlatego, że jest film Magdalena Bakanowicz, który za dnia jest mało widoczny, a on świetnie dopełnia tej wystawy, poza faktem, że stanowi scenografię niejako, to jest właściwie cenną informacją o tym, co ona później zrobiła z tą rzeźbą. Oraz mamy jeszcze taką informację, że będziemy mieli Festiwal Otwartych Pracowni. Festiwal Otwartych Pracowni to jesteśmy właściwie cały dzień otwarci. To jest 17 października i 18 października, sobota i niedziela. Od 11 do 18 jesteśmy otwarci. I tu uwaga, drodzy Państwo, będzie wykład o twórczości Wandy Czołkowskiej, prawdopodobnie w sobotę, i będzie też wykład o Magdalenie Abakanowicz, o twórczości Magdaleny Abakanowicz. Bardzo serdecznie zapraszam, ale o której to nie wiem.
1: Wszystkie informacje, jak rozumiem, na profilu facebookowym Wandy Czołkowskiej.
0: Na facebookowym, na instagramowym, na festiwalowym, Festiwal Otwartych Pracowni. Będziemy to reklamować oczywiście. Jeżeli chodzi o informację dotyczącą czasu, bo oczywiście dopytywałam jeszcze wczoraj, ale się okazuje, że dopiero w czwartek będzie, ponieważ to trzeba rozegrać pomiędzy iloma pracowniami, które będą wówczas otwarte. Także nasz komitet organizacyjny opracowuje to jeszcze. Ale już są osoby, które są zainteresowane, ponieważ, drodzy Państwo, to się okazało, że to jest ten wykład na przykład o Wandzie Czełkowskiej czy o Magdalenie Abakanowicz, to nas popycha w ogóle w różne dziwne rejony. Mnie z Wandą w stronę nowej wystawy, Tożsamość niedookreślona, która mam nadzieję, że będzie 24 października. Proszę trzymać kciuki, bo staram się wypożyczyć jedną z prac z Muzeum Narodowego z Krakowa, a pierwszy raz będę to robiła. Ja jako warszawska.

0: historyczna pracownia artystyczna.
1: Trzymamy zatem kciuki, a Państwa zapraszamy i polecamy wizytę przy ulicy Magazynowej 14A, Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna Wandy Czołkowskiej, a w niej pracę Magdalena Bakanowicz i Wandy Czołkowskiej w niezwykłym, intrygującym zestawieniu. O twórczości obu artystek opowiadała opiekunka tej pracowni, Ona Winogrodzka. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i tylko do 18 października. Ostatni moment.
1: Trzeba się spieszyć. Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wydatki przekroczą 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą 695 miliardów złotych. Deficyt stanowi ponad 5% PKB, mówił w Polskim Radiu 24 Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKO S.A.
3: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
2: Najwięcej pieniędzy, ponad 270 miliardów złotych, zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia. Prawie 200 miliardów wyniosą wydatki na obronność. Kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emerytura. Firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe padła ofiarą cyberataku, informuje wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Doszło do wycieku danych, ale jak zapewnia firma, nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Fakturownia zaleca swoim użytkownikom zmianę haseł do konta oraz powiązanych z nim skrzynek mailowych. Użytkownicy powinni też włączyć dwustopniową weryfikację. 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny. W mediach pojawiały się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu. Kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic zaprzecza tym doniesieniom.
4: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie. To wydarzenie powoduje, że czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
2: Wczoraj policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w domu. W jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów. Co szkodzi sercu? Dlaczego sen tak jest ważny i jak mierzyć ciśnienie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na portalu kardiologia.gov.pl. Jak mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka, portal to rzetelne i wiarygodne źródło informacji.
5: Zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, ale też od tych informacji, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać, to też jest taka platforma wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami a pacjentami i ich rodzinami na zasadzie Q&A-ów, czyli pacjenci zadają pytania, a eksperci, medyczni eksperci z dużym doświadczeniem na te pytania odpowiadają.
2: Data uruchomienia nowej platformy jest nieprzypadkowa. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Serca.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Jest 22:33. Były czerwone dywany i deklaracje przyjaźni. Po 11 latach przywódca Chin Xi Jinping ponownie przekroczył próg Białego

0: Białego Domu. Chińska Republika Ludowa i Stany Zjednoczone to wciąż najwięksi rywale. Zatem co kryje się za dyplomatycznymi deklaracjami, uśmiechami i toastami za przyjaźń już za chwilę? Zastanowimy się nad tym, jak wysoka jest stawka chińsko-amerykańskiej rywalizacji i ile kosztują w tej rozgrywce prawa człowieka.
1: Powtórka programu. Wiek Azji.

0: Wiek Azji. Tomasz Sajewicz. Chiński przywódca Xi Jinping po 11 latach ponownie w Białym Domu. Duże oczekiwania wobec spotkania przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych i nadzwyczajna intensywność spotkań Xi i Trumpa. Była to rewizyta po majowym spotkaniu w Pekinie, a panowie mogą zaś jeszcze dwukrotnie spotkać się w tym roku. W chińskim mieście Shenzhen w listopadzie odbędzie się szczyt APEC, a w grudniu w Miami obrady przywódców G20. Wojna celna, minerały krytyczne, Tajwan. Tematów ważnych nie tylko dla Pekinu i Waszyngtonu nie brakuje w relacjach chińsko-amerykańskich. Zapraszam na komentarz i rozmowę z dr Justyną Szczudlik, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: To jest z dużej chmury mały deszcz, bym powiedziała, że tak można chyba podsumować tą wizytę. I ona się bardziej, mam wrażenie, koncentrowała właśnie na takiej oprawie, co chyba z punktu widzenia Chin nie jest najgorszym rozwiązaniem, ponieważ jak tak się poczyta, posłucha, co Xi Jinping mówił, no to miałam takie poczucie, że to jest trochę kontynuacja tego, co się wydarzyło w Pekinie w maju, kiedy Trump był z wizytą. Tam również nie było jakichś spektakularnych decyzji. Natomiast no, wizerunkowo Trump się bardzo postarał, żeby Xi Jinpingowi było bardzo miło. Natomiast te z wypowiedzi Xi Jinpinga też z tej oprawy można takie wrażenie mieć, ja takie wrażenie mam, no, że to jednak trochę Xi Jinping dyktuje warunki, a Trump jest, bym powiedziała, trochę reaktywny. Wynika to chyba, moim zdaniem, z tego, że Xi ma takie przekonanie, że w 2025 roku, w ubiegłym roku, kiedy było duże starcia, czy duże napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, najpierw od słynnego Liberation Day i tych ceł, potem poprzez przykręcanie śruby, wrzucanie różnych firm i technologii na Entity List, żeby Chińczycy nie mieli do niego dostępu, i chińska odpowiedź dwukrotna w kwietniu i w październiku, jeśli chodzi o kontrolę eksportu metali ziem rzadkich, no że ta wojna, czy ta bitwa, inaczej, to była raczej bitwa, została wygrana przez Chiny. Chińczycy teraz, mam wrażenie, czują się dość silni, jeśli chodzi o swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie jeśli chodzi o Trumpa. Takie mam poczucie, że w czasie tej wizyty no górą był Xi, a Trumpowi bardzo zależało, żeby to był bardzo dobry wizerunek, żeby ta stabilność, którą jakoś tam uzgodnili podczas majowej wizyty Trumpa, ten taki powiedzmy zawieszenie broni w tej wojnie handlowo-technologicznej, żeby ona dalej trwała, no bo Trump ma wybory połówkowe, Xi Jinping absolutnie dobrze sobie z tego zdaje sprawę. Jakbym miała tu wskazywać na jakąś wygraną potyczkę, no to chyba Xi Jinping jest górą.
2: Niech nas jednak nie zmylą te okrągłe słowa i te miękkie dywany słów rozcielone przez Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Obydwa państwa to najwięksi rywale na świecie i ta rywalizacja amerykańsko-chińska przecież jest ogromną komponentą, która dyktuje tak naprawdę różnego typu relacje między państwami na całym świecie. Czy to, co się teraz dzieje, to kolejne przedłużenie o 2 miesiące zaledwie przecież. No tutaj oczywiście pani wspomniała o wyborach połówkowych. Zapewne to jest głównym czynnikiem akurat tego terminu przedłużenia. Czy to wszystko nie jest taką ciszą przed burzą i przygotowaniem się do kolejnych starć?
1: Znaczy to jest moim zdaniem jak na razie kupowanie czasu chyba i przez jedną i przez drugą stronę. I jak pan mówił o tym, żeby to były oczywiście okrągłe słowa, dywany, stroje, piękne bankiety, no to powiem szczerze, że jak tak się poczyta, co Xi Jinping powiedział, te komunikaty Chińczycy umieścili na stronie MSZ-owskiej, to były ładne, okrągłe słowa, ale można się było doszukać tego, co Chińczyków boli i czego Chińczycy by chcieli uniknąć. Przede wszystkim, no często pojawiały się słowa, ja teraz mówię,

0: właśnie o tym dostępie do przemówienia Xi Jinpinga. Przede wszystkim Xi Jinping bardzo, to jest też taka trochę dyplomatyczna gra, taka narracyjna. W każdym jego tym wystąpieniu, przemówieniu, a potem też są już te readouty z tych rozmów i w Białym Domu, i podczas kolacji. Cały czas się odwoływał do tego takiego nowego hasła, że relacje amerykańsko-chińskie to jest konstruktywna stabilność strategiczna. To jest hasło prawdopodobnie wymyślone w ogóle przez Chińczyków, które zostało ogłoszone w maju, jak Trump był w Chinach. Co w ogóle jest niesamowite. Amerykanie umieścili ten slogan w swoim komunikacie z wizyty Trumpa w Pekinie, więc i Xi Jinping się do tego odnosił. Tak, pokazywał, że tak gdyby no Chiny w pewnym sensie narzuciły czy przekonały Stany Zjednoczone do przyjęcia takiego sloganu. Nie wiadomo do końca oczywiście, co on oznacza, ale jest to jakieś takie pokazanie polityczne. To myśmy wymyślili, to myśmy przekonali, Amerykanie to przyjęli.
1: Co się stało z prawami człowieka podczas takich spotkań?
0: No niestety mam wrażenie, że prawa człowieka już od kilku lat, szczególnie kiedy mamy takie zawirowania na świecie, jakie mamy, no niestety, brzydko mówiąc, spadły z agendy. Wydaje mi się, że o ile wcześniej, kiedy byliśmy w miarę w takiej sytuacji stabilności na świecie, tej naszej powiedzmy dywidendy pokoju, jak to mówiliśmy w Europie, to wtedy jeszcze, że tak powiem, była przestrzeń, żeby przynajmniej o tym mówić. Niewiele z tego wynikało, ale o tym mówiliśmy. Wydaje mi się, że w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy już wojny technologiczne, kiedy Chińczycy mogą nam, nie wiem, przykręcić kurek z metalami ziem rzadkich i nie wiem, ograniczać zbrojenia, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, w Iranie, wydaje mi się, że jednak, no przykro to powiedzieć, ale przestrzeń do wspominania o prawach człowieka się bardzo skurczyła i nie przypuszczam, żebyśmy powrócili, szczególnie jeśli chodzi o rozmawianie o prawach człowieka z Chinami, niestety.
1: Przed tym spotkaniem wiele mówiło się i w ogóle chyba ten rok jest naznaczony kwestią Tajwanu i sprzedaży drugiej transzy uzbrojenia za 14 miliardów dolarów. Ja przypomnę, że właśnie w maju przed tym spotkaniem w Pekinie, kiedy te rozmowy, tajwańska strona przynajmniej dosyć intensywnie mówiła o zaawansowanych rozmowach. Później był oficjalny komunikat, że zostały one wstrzymane, że Donald Trump się zastanawia. Pojawiły się wówczas głosy, czy aby ta kwestia nie będzie takim elementem handlu między Chińską Republiką Ludową a administracją Donalda Trumpa. Na ile pani zdaniem Tajwan wyrasta na pierwszoplanową kwestię? Może nie chciałbym użyć słowa problem w relacjach chińsko-amerykańskich, bo ten rok z mojej perspektywy wydaje mi się, że to jest równie ważne dla Chińczyków, co kwestie handlowe.
0: Tak, zgadzam się. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o na ile Tajwan się pojawiał w rozmowach w czasie tej wizyty, chyba musimy poczekać na komunikaty ze strony amerykańskiej, ponieważ ja też śledząc to, co Xi Jinping mówił, przemówienia i te rozmowy, to co mamy publicznie dostępne, to on wspomniał o Tajwanie, owszem, z tego, co mamy dostępne raz. Nie podczas tego swojego speechu, który dał, tylko podczas rozmowy. Tajwan oczywiście jest bardzo ważny. To jest czerwona linia. Zresztą przed wizytą w Dzienniku Ludowym, czyli w organie prasowym KPH, był tekst ambasadora Chin w Stanach Zjednoczonych, w których pisał o czerwonych liniach. I oczywiście wśród tych czerwonych linii oczywiście najważniejszy jest Tajwan. Dlaczego mówię, że powinniśmy poczekać na komunikaty ze strony amerykańskiej? Ponieważ w czasie wizyty Trumpa w Chinach w maju, no niestety to z tych komunikatów i też z wywiadu, którego Trump udzielił, no się okazało, że no Tajwan był, że tak powiem, na agendzie. No i Trump no wykraczał, że tak powiem, poza pewne ustalone do tej pory przez Stany Zjednoczone ramy, ponieważ rozmawiał o Tajwanie z Xi Jinpingiem. Sam nawet powiedział, że kwestia Tajwanu czy kwestia sprzedaży broni jest pewnego rodzaju taką kartą przetargową, co było, no wydaje mi się, tym bardziej jak gdyby na plus dla Chin, a na duży minus dla Stanów Zjednoczonych. No na razie tylko wiemy, że ta transza dostaw broni nie została zrealizowana. Mamy sugestie, że prawdopodobnie dlatego, że Trump zainterweniował po rozmowach w Pekinie. Zobaczymy, jak teraz będzie. Także ja czekam też na jakieś wypowiedzi czy Trumpa, oficjalne komunikaty ze strony amerykańskiej, na ile kwestia tajwańska była poruszana i czy Trump, że tak powiem, trochę się przyhamował w porównaniu z tym, co mówił w maju w Pekinie? Czy jednak jest to właśnie dalej ta karta, którą Stany Zjednoczone chcą grać z Pekinem?
1: To była Justyna Szczudlik z PISM. Komentarza Donalda Trumpa do wizyty Xi wciąż nie ma, ale wiemy, co myślą o tej wizycie Tajwańczycy. Wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Francis Wu, który przekonywał, że dozbrojony Tajwan leży w interesie Stanów Zjednoczonych.

Utrzymanie sprzedaży broni tak, aby Tajwan dysponował wystarczającymi zdolnościami do samoobrony, zachowanie pokoju na Tajwanie, ochrona demokracji i wolności. Zagwarantowanie, że 23 miliony obywateli nie będzie musiało żyć w systemie takim jak w Chinach oraz umożliwienie tajwańskiemu przemysłowi półprzewodników dalszego stymulowania rozwoju świata. To wszystko to istotne.

0: otwarcie potępiło komentarze Xi Jinpinga, które zaburzają prawidłowe narracje historyczne. Szczególną uwagę tajwańskich dygnitarzy zwróciło sformułowanie, jakoby Stany Zjednoczone i Chiny brały udział wspólnie w ramach jednego frontu w trakcie II wojny światowej. I tutaj komentarze pojawiły się w Tajpej, dlatego że oczywiście te Chiny, które brały udział w II wojnie światowej u boku Stanów Zjednoczonych, to Republika Chińska, której spuścizna jest kontynuowana właśnie przez rząd w Tajpej, a nie Chińska Republika Ludowa, która nie była proklamowana aż do 1949 roku. Więc to wszystko sprowadza się do kwestii tak zwanej siły dyskursu. Siła dyskursu to jest pojęcie, które opisuje starania Chińskiej Republiki Ludowej do zmian narracji w wielojęzycznej przestrzeni informacyjnej i sprawienie, żeby te narracje były spójne z priorytetami, ale też staraniami o budowanie konkretnej reputacji przez Pekin. W związku z tym nie chodzi tylko o te komentarze, które dotyczą bezpośrednio statusu międzynarodowego Tajwanu czy stosunków nad Cieśniną Tajwańską, ale nawet takie narracje historyczne, które zaburzają prawdziwą trajektorię rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, burzą dygnitarzy w Tajpej, powodują ich oburzenie.
1: Jak władze w Tajpej patrzą na to, że w części mediów, no jednak nie bez powodu, te spotkania odbierane są także w kontekście sprzedaży broni na Tajwan? Trudno o tym nie mówić. Pojawiają się szczególnie po majowej wizycie Trumpa w Pekinie komentarze dotyczące tego, że Tajwan no jest przedmiotem handlu w relacjach międzynarodowych między Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
0: Tajpej bardzo uważnie przygląda się temu, jak interakcje między Trumpem a Xi mogą wpłynąć na relacje między amerykańskim a tajwańskim przemysłem zbrojeniowym. Tu należy podkreślić, że Tajwan niezwykle mocno polega na sprzęcie wojskowym, który importuje ze Stanów Zjednoczonych. W przeszłości Tajwan był w stanie kupować sprzęt wojskowy także od innych producentów, na przykład w Europie. Do tej pory tajwańskie lotnictwo używa francuskich samolotów Mirage, ale ze względu na presję Chin do takich transakcji już właściwie teraz nie dochodzi. Nie mamy jasnych sygnałów, w jaki sposób Trump będzie podchodził do sprzedaży broni na Tajwan po tym szczycie. Oświadczenia, które były opublikowane przez obie strony, przez Biały Dom i przez stronę chińską, są dość rozbieżne. Jak możemy się spodziewać, oświadczenie amerykańskie bardzo skupia się na ochronie interesów Stanów Zjednoczonych. Biały Dom wymieniał między innymi handel, kwestie fentanylu, rolnictwo, surowców krytycznych, zagrożeń geopolitycznych ze strony przede wszystkim Iranu, ale także Rosji, Korei Północnej, kontrolę zbrojeń, sztuczną inteligencję, ale nie ma w tym oświadczeniu Białego Domu mowy o Tajwanie, ale też o wschodnim Turkestanie, o Tybecie, Hongkongu czy represjach transnarodowych. Więc myślę, że tutaj, jeśli chodzi o tę kwestię sprzedaży broni, to pozostaje bardzo wiele znaków zapytania ze względu na to, że te oświadczenia są tak mocno bilateralne, a w tych niewielu fragmentach, w których odnoszą się do szerszej sytuacji geopolitycznej, Tajwan pozostaje, jak można by powiedzieć po angielsku, tym słoniem w pokoju, o którym się oficjalnie nie mówi.
1: Obserwujemy jednak, nie wiem jak ty na to patrzysz, ja obserwuję taką zmianę optyki patrzenia, że to też jest nasz problem. Że tak jak wcześniej staraliśmy się w miarę balansować, powiedzmy, między jakimiś interesami albo wyobrażeniami o interesach z Chinami bardziej, a relacjami z Tajpej, o których się rzadziej mówiło, tak teraz ta kwestia no, wysuwa się na pierwszy plan także w naszej polityce.
0: Argumentowałbym, że interes strategiczny Unii Europejskiej, czy to na poziomie bloku jako takiego, czy na poziomie państw członkowskich, się nie zmienił. W interesie Europy jest to, żeby zachować stabilność i bezpieczeństwo w Cieśninie Tajwańskiej. I to nie uległo zmianie. To, co uległo zmianie, to fakt, że Europa w końcu budzi się ze snu. Budzi się ze snu, który definiował stosunki nad Cieśniną Tajwańską dekadę, dwie temu, kiedy dynamika między Tajpej a Pekinem była definiowana przez stosunki między Hu Jintao, czyli poprzednikiem Xi Jinpinga, który pełnił ten urząd do 2013 roku, i prezydentem Ma Ying-jeou po stronie tajwańskiej, który objął urząd w 2008 roku i sprawował go do 2016 roku, to rzeczywiście to był taki złoty okres w tych stosunkach. Obie strony odgrywały

0: coraz ważniejszą rolę w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Kwitł handel również nad Cieśniną Tajwańską. Te relacje gospodarcze między obiema stronami przyczyniły się do tego, że w Cieśninie Tajwańskiej panował względny spokój polityczny, były ogromne przepływy kapitału z jednej i drugiej strony. I właśnie ten złoty okres, który zakończył się tak naprawdę z przejęciem władzy przez Xi Jinpinga w 2013 roku, stał się takim anachronicznym punktem odniesienia, który wciąż pokutuje w głowach wielu europejskich dygnitarzy jako status quo ante, do którego jeszcze możemy powrócić. Ale ja nie widzę takiej szansy, dlatego że Xi Jinping to nie jest Hu Jintao, to jest zupełnie inny przywódca, który ma znacznie większe ambicje zarówno w kontekście krajowym, jak i w kontekście jego bardzo imperialistycznej polityki zagranicznej. Więc myślę, że w końcu Europa rozumie, że Xi Jinping nie jest kolejnym biurokratą, tylko jest, można by argumentować, drugim najpotężniejszym przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej po Mao Zedongu, więc należy się z nim rozprawiać w zupełnie inny sposób niż w tym złotym okresie, niż w trakcie tego naszego snu, z którego w końcu musimy się
1: Z
0: wybudzić.
1: Tajpej dla Państwa Marcin Jerzewski. Jeszcze komentarz głównego specjalisty w zespole chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich, doktora Michała Bogusza.
2: Moim zdaniem to spotkanie odniosło sukces, jeżeli weźmiemy pod uwagę, co obydwie strony naprawdę chciały osiągnąć, a nie to, co deklarowały, że chciałyby osiągnąć. A moim zdaniem obydwie strony chciały kupić sobie czas. Chiny potrzebują czas, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych, czy generalnie szeroko rozumianego Zachodu w kwestiach technologicznych, zbudować swoje własne odpowiedniki. Stany Zjednoczone i szeroko rozumiany Zachód za nim musi się uniezależnić od chińskiej dominacji w łańcuchach dostaw minerałów strategicznych, plus kilku innych rzeczy. I tak naprawdę obydwie strony chciały sobie kupić czas i kupiły sobie ten czas, ponieważ obydwie chciały, miały tutaj jakby wspólnotę interesów. Cała reszta jest tak naprawdę listą rozbieżności i na tym moglibyśmy zakończyć rozmowę na temat tego spotkania.
3: Ale uporządkujmy naszym słuchaczom. Kupowanie czasu, ten termin dotyczy oczywiście tymczasowej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale przypomnę, że rozmawialiśmy wcześniej, kiedy to chińskie delegacje negocjowały jej warunki, kiedy ustalono, że właśnie 10 października mija ten okres jej obowiązywania. Teraz te interwały są jednak coraz mniejsze, bo wynegocjowano raptem przedłużenie tego obowiązywania, tego porozumienia o zaledwie 2 miesiące.
2: To jest ewidentnie, jakby media donoszą, że jest to warunek amerykański. Amerykanie ewidentnie nie chcą nakładać zbyt daleko idących zobowiązań. Z jednej strony chcą utrzymać presję na Chińczyków, żeby oni dokonali pewnych ustępstw w tych negocjacjach. Gdyby zgodzili się na warunki chińskie, które polegały na tym, że zawieszenie broni w wojnie handlowej miało trwać do końca kadencji Trumpa, no to właściwie Amerykanie by stracili środek nacisku, a Chińczycy nie wywiązują się ze sporej części zobowiązań, które przyjęli na siebie już w ramach tego zawieszenia broni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to podejrzewam, że Trump i jego administracja chcą zobaczyć, jak będzie wyglądał nowy kongres po wyborach połówkowych. To przedłużenie do 10 stycznia, no to jest chwilę przed inauguracją nowego kongresu. No i wtedy w odpowiedni sposób też zacznie prowadzić politykę wobec Chin, bo może się okazać, że na przykład zacząć walić w Chińczyków ostrzej będzie bardziej opłacalne w perspektywie końcówki kadencji Trumpa i przygotowania się na przykład Republikanów do wyborów prezydenckich.
1: O tym, jak bardzo świat uzależniony jest gospodarczo od Chin, nie trzeba przekonywać. Zapomniany przez większość z nas czas pandemii pokazał, że tak prosty i podstawowy produkt jak maseczki ochronne może stać się walutą. I choć wszyscy, łącznie z nakładającym na Chiny cła Donaldem Trumpem, zdają sobie sprawę z tego uzależnienia, niewiele się zmienia. Handel międzynarodowy w pigułce, czyli jak jeden chiński powiat potrafi uzależnić od siebie świat.
4: 非常感谢。
1: W Białym Domu dwie najpotężniejsze pary świata, ta chińska i amerykańska, popijają chińską herbatkę. Oko w oko przywódcy dwóch państw, których rywalizacja naznacza handel międzynarodowy w wielu jego obszarach. Politykom towarzyszą panie Melania Trump i Peng Liyuan. obydwie znane z dbania

0: a o modę i urodę. 11,5 tysiąca kilometrów od Waszyngtonu, w powiecie Donghai, w chińskiej prowincji Jiangsu, pan Zhang Da snuje plany przejęcia kontroli nad światem. Jak wieścił tytuł książki, wręcz bez potrzeby wychodzenia z domu. Nasi klienci z USA składają dość duże zamówienia. Mamy też wielu klientów z innych państw, takich jak Anglia, Niemcy, Japonia, Korea Południowa czy Tajlandia. Z tych rynków napływa duża liczba zamówień. To jest Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wiek Azji. Powtórka programu. Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 22:56. Mija miesiąc od wprowadzenia diety planetarnej w szkołach, która ograniczyła mięso na rzecz dań roślinnych. Dezinformacja nie tylko nie maleje, ale przybiera również nowe formy. O najnowszym fejku żywieniowym Rafał Roślik.
3: Sprawdzam to.
4: Ciecierzyca zamiast wolnego wyboru? Takie pytania na portalu X zadaje partia Korwin. Mimo upływu czasu i wielokrotnego wyjaśniania manipulacji związanych z nowymi zasadami żywienia, temat ograniczenia mięsa i cukru oraz dodanie co najmniej jednego roślinnego dania w tygodniowej diecie szkolnej dalej polaryzuje społeczeństwo. Partia Korwin porównuje dzieci szkół podstawowych do rzymskich niewolników z czasów starożytności, dodatkowo twierdząc, że państwo próbuje pokazać, że wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci. Czy nowa dieta w szkołach jest dobra dla zdrowia uczniów? Oto spytałem dietetyczkę, Aleksandrę Czernewicz-Kamińską z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie.
5: Te zalecenia są jak najbardziej właściwe, dlatego że, drodzy Państwo, nie jest nigdzie powiedziane, że mamy zjadać codziennie kotlety ze schabu, że mamy zjadać takie duże ilości czerwonego mięsa, jakie zjadamy. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie.
4: Czy w innych krajach dostosowuje się zasady żywienia dzieci do zdrowotnych trendów żywieniowych?
5: Nie tylko my, Polska, ale ogólnie świat. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie. Odchodzimy od czerwonego mięsa, idziemy w kierunku ryb, idziemy w kierunku innych źródeł białka, czyli właśnie roślin strączkowych czy też nabiału.
4: Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie organizacji Roślin Nie Jemy wykazało, że we wrześniu ponad 65% badanych Polaków dobrze ocenia zmianę diety w szkołach. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
6: Reklama.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie. Autopromocja.
10: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
11: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
12: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
11: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
12: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
10: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
11: Jacek Czarnecki
12: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja.

0: Panorama Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek 29 września. Oto co dziś w magazynie. Obronność i służba zdrowia to priorytety w przyszłorocznym budżecie państwa. Kolejny dzień niejawnego procesu, jaki prezydent Nawrocki wytoczył portalowi Onet, a chodzi o rzekomą działalność Karola Nawrockiego sprzed lat w Grand Hotelu. Pracodawcy czekają na wytyczne w sprawie alertów RCB, chcą jasnych zasad, kiedy muszą zamknąć zakład i ewakuować personel. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Poinformował o tym rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w tej sprawie. Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP po tym, jak Marcin Kierwiński wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił generała brygady Radosława Jaworskiego. W lipcu funkcję pełniącego obowiązki komendanta powierzono pułkownikowi Maciejowi Lewińskiemu, bo Tomasz Jackowicz nie mógł zgodnie z przepisami pełnić obowiązków szefa SOP dłużej niż pół roku. Prezydent Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Napisał w oświadczeniu, że kategorycznie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie Rady z 2025 roku. Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie Krajowej Rady zostanie odrzucone przez Sejm i Senat, to kadencja wszystkich członków Rady wygasa. Ale decyzja w tej sprawie musi być podpisana przez prezydenta. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Zgodnie z jego zapisami wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. Zawarto w nim też koszty planowanej reformy podatkowej, która wprowadzi pośredni próg z 24-procentową stawką PIT dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. Tym tematem zajęła się Dagmara Kędzior.
2: Minister Finansów i Gospodarki podkreślił, że ten projekt ustawy budżetowej łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami i wydatkami kluczowymi dla państwa. Andrzej Domański wskazał tutaj nie tylko na zwiększone środki przeznaczone na ochronę zdrowia, ale też na obronność.
3: W budżecie na rok 2027 planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO. Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026.
2: Andrzej Domański zapewnił przy tym, że mimo dużych wydatków i zadłużenia państwa, rząd będzie dalej realizował kluczowe programy społeczne.
3: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
2: Resort finansów szacuje też, że w przyszłym roku dynamika wzrostu PKB będzie na poziomie 3%. Inflacja również ma się mieścić w okolicach 3%. W projekcie ustawy budżetowej zawarto też koszty, które państwo ma ponieść wskutek zmian w progach podatkowych, objętych osobnym projektem ustawy. W skrócie, z początkiem przyszłego roku pierwszy próg podatkowy zostanie podwyższony do 130 tysięcy złotych, potem zostanie wprowadzona stawka pośrednia PIT sięgająca 24%, to dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych i dopiero powyżej tej ostatniej kwoty obowiązywać będzie 32% stawka. No i według rządu zmiany te obejmą ponad 3,5 miliona podatników. Rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. I koszty tych rozwiązań mają ponieść najbogatsi. Tutaj rząd zaproponował dla nich w ustawie zmiany podatkowe. Między innymi zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej milion złotych.
3: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
2: Mówił Andrzej Domański. Zmiany podatkowe nie mogą jednak wejść w życie bez podpisu prezydenta. I tutaj rząd przypomina, że Karol

0: Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie mówił, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki. Dlatego premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent zaakceptuje tę rządową propozycję.
1: Słyszę też sygnały, że nie wszystkim tam podoba się idea, aby ludzie płacili trochę niższe podatki. I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi. Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu. Ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
0: Teraz projekty łącznie tych kilku ustaw trafią do Sejmu. Sprawą samego budżetu posłowie mają się zająć w przyszłym tygodniu. I tutaj, zgodnie z konstytucją, prezydent nie może zawetować tego dokumentu.
2: Tematem zajęła się Dagmara Kędzior. Zawiadomienie w sprawie Bogdana Święczkowskiego trafi do zespołu prokuratorów, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Sławomir Patyra, który złożył zawiadomienie, zarzuca prezesowi Trybunału Konstytucyjnego niezgodne z prawem wyznaczenie składów orzekających. O szczegółach Jan Olencki.
3: Minister Żurek mówi, że zawiadomieniu jest dziś nadawany bieg. Według szefa resortu sprawiedliwości opisano w nim zmiany składów m.in. w sprawach kontrasygnaty premiera i transkrypcji aktów małżeństwa. Prokuratorzy mają sprawdzić także udział innych osób.
4: Jest stosowny zespół prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami i to zawiadomienie trafi do tego zespołu i będziemy ustalać, jakie są fakty. Kto złamał prawo, w jaki sposób do tego doszło i czy panu Święczkowskiemu pomagały w tym także inne osoby w Trybunale.
3: Źródło z Trybunału Konstytucyjnego mówi Polskiemu Radiu nieoficjalnie, że sędziowie analizowali przydział spraw. Twierdzi, że nowo wybranych sędziów pomijano przy sprawach politycznych. Trybunał odpiera zarzuty i zapewnia, że prezes działał zgodnie z prawem. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rano Straż Graniczna i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 11 osób. Wśród nich jest 6 obecnych pracowników tej uczelni. Minister Żurek mówił w TVP Info, że nie zostały podjęte jeszcze decyzje o postawieniu zarzutów zatrzymanym.
4: Trwają obecnie czynności procesowe. Zobaczymy, jakie będą wnioski, czy prokuratorzy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie, czy też część z tych osób będzie współpracowała z prokuraturą. Wiemy, że ta afera jest gigantyczna. Dzisiaj już możemy mówić o oskarżeniu 83 osób. Środki, jakie zabezpieczyła prokuratura, to ponad 160 milionów i kilkaset tysięcy euro i będą kolejne zarzuty.
2: Minister podkreślił, że fikcyjne procedury nauczania miały pozwolić na wydawanie dyplomów tej uczelni, dzięki którym można było bezprawnie zasiadać w spółkach Skarbu Państwa.
4: Mamy kolejną odsłonę i ta sprawa jeszcze się nie kończy, dlatego że była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju, ale są osoby, które współpracują z prokuraturą i pokazują, w którym miejscu dochodziło do łamania prawa i to rzeczywiście pozwala prokuratorom rozbijać tą mafię.
2: Łącznie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano 94 osoby, które usłyszały 475 zarzutów. Narodowy Instytut Wolności zawiadomił prokuraturę w sprawie Fundacji Osuchowa prowadzonej przez polityków Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Włodzimierza Skalika. W ocenie Instytutu pieniądze uzyskane przez fundację z 1,5% podatku miały być wykorzystane do nielegalnego finansowania partii politycznej. Wyraźnie widać, że to obchodzenie ustawy o finansowaniu partii politycznych. Tak sprawę skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Więc te przepisy są. Te przepisy też są bardzo restrykcyjne. Nie jedna partia już ponosiła konsekwencje nieprzestrzegania tych przepisów, czy intencjonalnie, czy ze względu na błędy. Ale mam nadzieję, że tutaj zarówno takie organy jak PKW, jak i prokuratura w tym konkretnym przypadku będą bezwzględnie egzekwować funkcjonujące przepisy w Polsce i będą formułować zarzuty w tej sprawie.
2: Za naruszenie zasad finansowania partii politycznych grozi do 200 tysięcy złotych grzywny. Sąd nie chciał przesłuchać Grzegorza Chorodko o pseudonim Śledziu w procesie Karol Nawrocki kontra Portal Onet. Nie doszło do przesłuchania żony Nikosia, Edyty Skotarczak. W Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyła się kolejna rozprawa w procesie dotyczącym publikacji portalu z maja zeszłego roku. Dziennikarze opisywali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, twierdząc, że miał sprowadzać prostytutki dla gości hotelu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczyli. zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Proces toczy

0: czy się w trybie niejawnym.
1: Na salę rozpraw chciał wejść Grzegorz Chorodko, pseudonim Śledziu, ale sąd nie zamierzał go wysłuchać.
2: Był nawet w sądzie, użyliśmy z wszystkich swoich talentów i Śledziu się tu rzeczywiście pojawił.
1: Mówił po rozprawie dziennikarz Onetu Andrzej Stankiewicz.
2: Naszym zdaniem ważne jest to, w jakim kontekście Karol Nawrocki funkcjonował, że wśród gdańskich sutenerów, których znał, był właśnie Grzegorz Chorodko Śledziu, wytatuowany neonazista. Sąd nie chciał na ten temat wysłuchać pana Śledzia.
1: Pracownicy Onetu chcieli też wysłuchania żony zmarłego gangstera Nikosia, Edyty Skotarczak.
2: Karol Nawrocki pozywa nas za to, że przywołaliśmy relacje świadków, które mówią, że uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu. Jednocześnie on pod pseudonimem napisał książkę, w której zawarł informację, że pani Edyta Skotarczak, wdowa po gangsterze Nikosiu, była w przeszłości prostytutką.
1: Ale ona wcale nie pojawiła się w sądzie. Sąd za to wysłuchał dziennikarki, byłej rzeczniczki kampanii prezydenta Emilii Wierzbickiej, a także byłego ochroniarza w Grand Hotelu i mężczyzny, który pracował w hotelowej restauracji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Od momentu pojawienia się artykułu w maju zeszłego roku otoczenie Karola Nawrockiego i prawicowi politycy odrzucali informacje Onetu, uważając je za element brudnej kampanii wyborczej. Ówczesny poseł PiS, a dziś szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, mówił w radiowej Jedynce, że tekst Onetu jest niewiarygodny. Sam prezydent określił go jako stek kłamstw i nienawiści. Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Po ataku w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka, a dwie kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń ósmej klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników szkoły zaatakował nożem. Wojciech Stobba.
4: Ofiarami ataku padły dwie nauczycielki i uczennica. Jedna z kobiet, 61-latka, zmarła na miejscu. Pozostałe dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Stan rannej dziewczynki jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życie drugiej z nauczycielek nie jest zagrożone. Przekazał minister zdrowia Kamil Szaszko. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły. Zauważył minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zarazem uciął medialne spekulacje na temat motywów napastnika, mówiąc, że służby poinformują o nich w odpowiednim momencie. Do ataku doszło w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Przedstawiciele słowackich władz złożyli kondolencje rodzinom ofiar. Prezydent Peter Pellegrini podkreślił, że jest to kolejny atak w szkole i powinien być traktowany jako poważne ostrzeżenie. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, prowadzi w Stanach Zjednoczonych serię rozmów ze współpracownikami Donalda Trumpa. Tematem jest przede wszystkim wojna na Ukrainie i możliwość zawieszenia amerykańskich sankcji na Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Pierwsze spotkanie odbyło się w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kirill Dmitrijew rozmawiał tam ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Rozmowy kontynuowano w poniedziałek. Oficjalnych komunikatów na razie nie ma. Według amerykańskich mediów dyskutowana jest m.in. propozycja wzajemnego wstrzymania przez Rosję i Ukrainę ataków na infrastrukturę energetyczną. Taki rozejm Trump ogłosił już 2 tygodnie temu, ale Kijów i Moskwa go nie potwierdziły. Strony rozmawiały też o powojennej współpracy energetycznej i o zwolnieniu z sankcji dla rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Mówi się także o propozycji ograniczenia amerykańskich sankcji w zamian za zwolnienie przez Rosję niektórych Amerykanów przetrzymywanych w tym kraju. Choć Kongres przyznał Donaldowi Trumpowi szerokie uprawnienia w nakładaniu sankcji na Rosję, na razie brak sygnałów, by amerykański prezydent z tych uprawnień chciał skorzystać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Unijny Trybunał Sprawiedliwości oddalił wniosek Polski o zawieszenie umowy handlowej z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia, czy jest ona zgodna z europejskim prawem. Umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Sprawa Mercosuru jeszcze się w TSUE nie kończy, bo sędziowie w Luksemburgu badają dwie skargi na umowę. Jedną wysłała Polska, a drugą Parlament Europejski dzięki staraniom głównie polskich deputowanych. Polska jako jedyna z unijnych krajów zaskarżyła to porozumienie. Warszawa zgłosiła zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach. Krytykowała też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na

0: rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To poprzednie rządy nie zabezpieczyły interesów Polski w sprawie umowy handlowej z Mercosurem, mówi rzecznik rządu. Adam Szłapka, pytany o tę kwestię, wskazywał, że w umowie udało się wprowadzić kilka bezpieczników.
2: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł z 4,6 miliona euro do 5,9 milionów euro. Mówię o produktach rolniczych, to znaczy, że polscy rolnicy na tym zarabiają, a import zmalał w tym czasie z tego dokładnie rynku. Czyli te bezpieczniki, które wprowadziliśmy do umowy Mercosur, okazały się bardzo skuteczne. Szkoda, że poprzednie rządy, konkretnie Morawieckiego i Szydło, się tym w żadnym zakresie nie zajmowały.
1: Przypomnijmy, wniosek o zawieszenie stosowania umowy Polska wysłała do TSUE wraz ze skargą na umowę. Rozpatrywanie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy, nawet do 2 lat. Niemieccy ekolodzy nie zablokowali budowy nowego portu w Świnoujściu. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę strony niemieckiej na decyzję środowiskową dotyczącą budowy lądowej części nowego portu kontenerowego. Niemcy domagali się wstrzymania prac. Aneta Łuczkowska.
3: Niemiecka organizacja ekologiczna Lebensraum for Pommern dwukrotnie zaskarżała decyzję środowiskową dotyczącą budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Najpierw skargę odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny, teraz za niemerytoryczną uznała ją wyższa instancja, Naczelny Sąd Administracyjny, mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes Zespołu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
4: Próby utrudnienia tej strategicznej inwestycji były bezpodstawne, z prawomocną decyzją środowiskową kontynuujemy pracę.
3: Decyzja, którą próbowali zaskarżyć Niemcy, to dopiero pierwszy taki dokument potrzebny do budowy przylądka Pomerania, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Przed nami jeszcze szereg innych decyzji, żeby zrobić głębokowodne nabrzeże czy tor podejściowy, i podejrzewam, że dalej będą próbować w jakiś sposób utrudniać tam realizację tego kluczowego przedsięwzięcia, ale bez względu na to, co będą robić przeciwnicy tej inwestycji, my będziemy robić swoje, bo to jest w polskim interesie.
3: Planowany w Świnoujściu terminal ma być największym portem kontenerowym na Bałtyku, zdolnym przyjmować największe statki, jakie istnieją na świecie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju. 350 milionów złotych dla 86 firm współpracujących z polskimi siłami zbrojnymi. Umowy dotyczące bezzwrotnego wsparcia wręczył przedsiębiorcom wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON powiedział, że firmy dostaną pieniądze na utrzymanie zdolności produkcyjnych i serwisowych.
7: To są pieniądze polskiego podatnika, które są zainwestowane po to, żeby utrzymać linie produkcyjne, możliwości serwisowe, żeby być w pełnej gotowości. Polski przemysł zbrojeniowy musi być w pełnej gotowości. Musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest moja opinia. Chciałbym Was do tego zachęcić.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że pieniądze przekazane firmom nie są nagrodą, tylko zobowiązaniem.
8: Zobowiązanie, że wy jako polski przemysł zobowiązujecie się do współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, z siłami zbrojnymi, że jeśli przyjdzie dla nas wszystkich trudny moment, to natychmiast jesteście gotowi do zwiększenia mocy produkcyjnych, do zwiększenia mocy naprawczych, do zwiększenia zatrudnienia.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz ma nadzieję, że pieniądze pozwolą też polskim firmom wypromować się poza granicami kraju. Ochrona infrastruktury krytycznej to zdaniem ekspertów jedno z głównych wyzwań, jakie dziś stoją przed Polską w obliczu ewentualnej wojny z Rosją. Pomysłów, jak to zrobić skutecznie, nie brakuje, a o szczegółach Michał Fabisiak.
9: Eksperci zgodnie zauważają, że bez dostępu do energii nie da się prowadzić wojny. Generał Jarosław Gromadziński jest przekonany, że to właśnie elektrownie będą jednym z pierwszych celów ewentualnego rosyjskiego ataku. Dlatego Polska musi wzmocnić ich ochronę.
10: To nie jest tylko ważne dla społeczeństwa i budowania odporności państwa, ale również ważne jest dla funkcjonowania sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie funkcjonują w próżni.
9: W ocenie Jacka Bartosiaka z think tanku Strategy and Future należy odejść od modelów, które którym za ochronę tej infrastruktury odpowiada wyłącznie wojsko.
11: Należy tę sprawę zderegulować i pozwolić tym, którzy zarządzają obiektami infrastruktury, na wzięcie sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich ochronę.
9: Eksperci zauważają, że wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważną rolę odgrywa energetyka jądrowa. Dlatego

0: Polska powinna dążyć do jej budowy oraz rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Pracodawcy czekają na wytyczne w sprawie alarmów lotniczych. Poradnik dla firm przygotuje Państwowa Inspekcja Pracy. To reakcja na pytania przesłane przez przedsiębiorców o to, jak powinny reagować zakłady na ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskich Krzysztof Leszek-Kędzierawski twierdzi, że w wielu firmach brakuje podstawowych procedur na wypadek zagrożenia z powietrza.
2: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników. W sytuacji takiego zagrożenia nikt z nas takich informacji nie uzyskał.
1: Rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy przekazał Polskiemu Radiu, że trwają prace nad poradnikiem dla pracowników i pracodawców. Wytyczne będą obejmowały różne rodzaje ostrzeżeń i stopnie zagrożenia. 13-latek, który planował zamach w szkole w Książkach, trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wąbrzeźnie. W mediach pojawiły się informacje o tym, że chłopak był obiektem rówieśniczego hejtu, ale kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic zaprzecza tym doniesieniom.
3: Może i był trochę wyobcowany, bo ma taką osobowość, natomiast nikt go nie hejtował. Młodzież ma opiekę pedagoga i psychologa. Wychowawcy również zostali poinstruowani. Trzeba z młodzieżą porozmawiać, z dziećmi. No i przeciwdziałać temu, żeby się takie rzeczy nie powtarzały, więc trzeba rozmawiać o hejcie. To wydarzenie powoduje, że czują wszyscy powagę sytuacji i to, że trzeba z tym walczyć na co dzień.
1: Wczoraj policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka w domu. W jego plecaku znaleźli bagnet, a w mieszkaniu też tasak. Wcześniej chłopak zabił kilka kotów. Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wróci do Polski. Zostanie przetransportowany do kraju rządowym samolotem, a potem przewieziony karetką do szpitala w Białymstoku. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Od tego czasu przebywa w szpitalu na Filipinach. Za organizację transportu odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bublej. Jak dodaje, możliwości sprowadzenia do kraju Piotra Moczulskiego to ogromna ulga dla jego rodziny.
4: Sprawa, która tak długo pozostawała nierozwiązana i byli w takim oddaleniu od swojego brata, syna, to myślę, że to jest moment, na który oni czekali i cieszymy się, że ten moment, kiedy pan Piotr będzie już w domu, że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest coś chyba bezcennego.
1: Mężczyzna jest w stanie śpiączki, a rządowy samolot, którym pan Piotr wróci do kraju, jest już na Filipinach. W Polsce wyląduje jutro. W Grząsce na Podkarpaciu pożegnano księdza Stanisława Zbojnowicza, który zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika w jarosławskim opactwie. W pogrzebie kapłana w jego rodzinnej miejscowości uczestniczyli bliscy mieszkańcy i około 100 duchownych. O szczegółach Piotr Durys.
5: Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. Przypomniał, że przez ostatnie 16 lat zmarły posługiwał w jarosławskim opactwie, gdzie codziennie spowiadał.
6: Przychodzili do niego z całej okolicy, wiedząc, że go zastaną w konfesjonale, że on na nich czeka.
5: Duchowny zwrócił też uwagę, że na miejscu ataku znaleziono klucz do tabernakulum.
6: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca Kościoła, jakim jest tabernakulum.
5: Podczas uroczystości przypomniano apel o przebaczeniu, z którym wystąpił ranny w ataku ksiądz Adrian Mantynkiewicz. 31-letni sprawca Ihor M. został przez sąd w Jarosławiu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd zdecydował, że mężczyzna pozostanie w szpitalu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, co na razie uniemożliwia ogłoszenie mu zarzutów. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Dziś magazyn przygotowała Justyna Błońska, a kolejna porcja informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz.

0: Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Prawie 200 miliardów złotych na obronność i 274 miliardy na ochronę zdrowia to największe wydatki w przyszłorocznym budżecie. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez rząd. Minister finansów zapewnia, że wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. O szczegółach Marek Klapa.
3: Minister finansów Andrzej Domański mówił po posiedzeniu rządu, że wydatki na obronność wyniosą 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. Posłuchajmy zresztą tej wyliczanki, tych bardzo ważnych liczebników, które wiążą się z pieniędzmi państwa.
4: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną 26 miliardów złotych względem roku 2020. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, m.in. program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
3: A rząd przewiduje, że w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Projekt budżetu zakłada również zmiany w podatkach. Próg podatkowy będzie podwyższony o 10 tysięcy złotych. Nieraz mówiliśmy o tym w Polskim Radiu 24 i to pierwsza taka zmiana od prawie 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT.
5: A to przypomnij, o co chodzi z tą nową stawką w takim razie?
3: Jasne. Do tej pory, czy też aktualnie, mamy próg podatkowy w wysokości 120 tysięcy złotych. Każdy, kto przekroczy ten próg, zamiast 12% podatku, płaci ponad 30. Tutaj pojawia się problem taki skokowy, związany właśnie z tą wyższą kwotą podatku. Teraz ten próg ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych, ale to nie będzie tak, że ten 32% podatek będzie liczony właśnie od tej kwoty, bowiem jest propozycja, aby pojawił się taki próg pośredni, czyli między 130 a 150 tysięcy złotych będzie obowiązywała stawka 24% podatku PIT, a zatem spora ulga dla klasy średniej i zdaniem ministra finansów skorzysta na tym około 3,5 miliona obywateli.
5: Oby tak było. Pytanie, kto może na tym stracić, no ale to rozumiem, że jest też temat na szerszą dyskusję.
3: Zdecydowanie tak. Dyskutowaliśmy o tym CIT tutaj. Tutaj jest problem i przedsiębiorcy zwracają uwagę na to, że sporo się zmienia na niekorzyść dla nich, jeżeli chodzi o ten podatek CIT. Na ten temat mówiliśmy o godzinie 12.30, ale z pewnością do tej sprawy będziemy jeszcze wracać.
5: To jedno, ale sam budżet też jest szeroko komentowany, również w Polskim Radiu 24. Powiedz, na co zwracają uwagę eksperci?
3: Deficyt stanowi ponad 5% PKB. Na właśnie ten parametr zwrócił uwagę Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A., który był naszym gościem. Posłuchajmy jego spojrzenia właśnie na ten problem.
6: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
3: I to jest największe wyzwanie, jakie dotyczy i rządu, i szczególnie Ministerstwa Finansów, bo faktycznie musimy powiedzieć to jasno, że stan finansów publicznych nie jest najlepszy. Ostatnio agencja ratingowa Moody's obniżyła rating Polski, a to oznacza, że wiele wskazuje na to, że będziemy więcej płacić za dług, czyli za pożyczone pieniądze. Niestety te odsetki będą wyższe, ale jest to wyzwanie i z całą pewnością problem, którego nie załatwi jedna ustawa budżetowa, ale to jest problem do rozwiązania przez najbliższe lata.
5: No tak, tylko nie masz takiego wrażenia, że to jest trochę jak z taką przymałą koszulą. To znaczy zakładamy, zapinamy, okazuje się, że te guziki się rozchodzą, no i zamiast się za siebie wziąć, to my jeszcze idziemy po kawałek sernika.
3: Brawo, ty powiedziałeś o tej koszuli, natomiast ulubionym powiedzeniem ekonomistów jest taki już termin właściwie, syndrom.

0: Syndrom za krótkiej kołdry. To znaczy, jeżeli ta kołdra jest za krótka, no to albo stopy, albo, nie wiem, tułów zmarznie. Coś na pewno. I tak to wygląda z budżetem. Niestety to jest też sztuka kompromisów, a jak usłyszeliśmy przed chwilą, kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, a one kosztują. Przypomnę, mówimy tutaj chociażby o programie 800+, mówimy o aktywnym rodzicu, mówimy o 13 i 14 emeryturze i to tak jest w tym świecie polityki, że arkusz kalkulacyjny może nam podpowiadać, że to jest za dużo, że to wychodzi za drogo, no ale niestety realia polityczne nie zawsze pozwalają na to, aby jednym cięciem, jedną decyzją, czy jednym ruchem na klawiaturze po prostu to skasować.
1: To prawda, ale też słyszeliśmy dzisiaj nie tylko o wielkich liczbach, mówił minister finansów, chociaż w zasadzie ceny paliw to też wielkie liczby
0: dla naszych
1: dystrybutorów. Tak, ale no właśnie, te ceny paliw też się pojawiły, one są rekordowo wysokie.
0: No niestety tak. I minister finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę również na ten problem. Zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o jak najszybsze podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jak zapewnił, dzięki tym pieniądzom rząd będzie mógł sfinansować kolejną, już trzecią odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. I jak zapewnił i podkreślał szef resortu finansów na konferencji prasowej, to nie ma nic wspólnego z polityką. To może posłuchajmy pana ministra.
2: Tu jest tylko i wyłącznie troska o to, aby w odpowiedzialny sposób sfinansować obniżenie VAT-u czy obniżenie akcyzy. To są zmiany oczywiście potrzebne, ale one muszą mieć odpowiedzialne źródło finansowania. Więc pan prezydent, jego kancelaria mogą szukać naprawdę różnych wymówek, ale tutaj wybór jest prosty. Albo stoją po stronie polskich kierowców, albo stoją po stronie horrendalnie wysokich zysków koncernów paliwowych.
0: I to jest twarde stanowisko ministra finansów, dlatego że najwyraźniej pan Andrzej Domański nie widzi innej drogi. To znaczy on twierdzi, że oczekiwania prezydenta od Skarbu Państwa to tak na dobrą sprawę rzeczy niemożliwe.
2: Prezydent kolejny raz wykazuje się taką beztroską, która nie przystoi głowie państwa, jeżeli chodzi o decyzje czy wypowiedzi dotyczące finansów państwa. To są nasze wspólne finanse i to jest swoista naiwność proponować, aby wydatki były wysokie, podatki były niskie i domagać się niskiego poziomu deficytu. No takie rzeczy się po prostu w przyrodzie nie dzieją.
0: Ale z kolei po prawej stronie sceny politycznej słychać też takie głosy, że jeżeli rzeczywiście tutaj te podatki byłyby obniżone bez wprowadzania dodatkowego podatku od nadmiarowych zysków, no to wówczas byłoby więcej pieniędzy z innych wpływów podatkowych. No to oczywiście jest też bardzo złożona układanka.
1: No i same nadmiarowe zyski, które zyskują tutaj koncerny paliwowe, no to też skąd się biorą? No z naszych portfeli.
0: No oczywiście, że tak. Także to jest temat ciekawy. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się zakończy. O podpisanie ustawy pozwalającej opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Wczoraj z kolei apelował premier. W podcaście zamieszczonym na platformie X Donald Tusk wyjaśnił, że ceny paliw wzrosły z powodu toczących się na świecie wojen i dodał, że rząd zaproponował ustawę, która ma pomóc użytkownikom dróg, a przy tym nie zrujnować firm paliwowych. No to jest naprawdę bardzo trudne zagadnienie, a najtrudniejsze dla nas wszystkich, kiedy podjeżdżamy pod dystrybutor.
1: A mnie dzisiaj to czeka.
0: Tak, mnie też. Solidaryzuję się w bólu.
3: Z Markiem Klapą rozmawiał Maciej Wolny.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A przed chwilą analizowaliśmy założenia ustawy budżetowej na przyszły rok. Minister finansów zapewnia, że wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane, w tym 14. emerytura. 14. w przeciwieństwie do 13. nie jest wypłacana wszystkim seniorom pobierającym emerytury lub renty. Jej wysokość oraz fakt, czy w ogóle trafi na konto, są uzależnione od dochodu. I o tym już teraz Anna Grabowska rozmawia z ekspertami.
4: Powtórka programu.
3: Portfel seniora.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Powiemy dziś o nowych stawkach 14 emerytur, które otrzymuje kolejny raz pokaźna grupa seniorów. Porozmawiamy o tym, czy faktycznie są one finansowym wsparciem.

0: i dla kogo, czy może inne sposoby byłyby lepsze i dlaczego. A moimi gośćmi są pani Joanna Osucha, ekspertka w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: I dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam państwa. Emeryci dostają w każdym roku dwa takie dodatkowe świadczenia. Wszyscy oczywiście wiedzą, ale przypominamy, trzynastki i czternastki, tak zwane oczywiście, bo one mają inne nazwy, ale tak popularnie się przyjęło. No i pierwsze zwykle w marcu, czy tam w kwietniu, drugie we wrześniu, choć ten termin, tak najkrócej przypomnę, może być zmieniony, no bo tutaj to zależy od decyzji rządu, ale no wrzesień mamy, no i w tym roku te czternastki były, bądź jeszcze są, wypłacane właśnie we wrześniu i odpowiadają one kwocie, tak, minimalnego świadczenia w tym roku 1978,49 zł brutto. No jednak to jest tylko kwota najwyższa. To pytanie do pani Joanny, ile osób je w tym roku dostanie, tak łącznie, i czy jest ich więcej, czy mniej niż rok wcześniej? Bo to często jest przedmiotem takiej dyskusji, stracę czternastkę, więc...
1: Tak, faktycznie, tak jak pani wspomniała, wypłacaliśmy we wrześniu, jeszcze wypłacamy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 10 sierpnia 2026 roku. Ten termin został wskazany na miesiąc wrzesień. 14. świadczenie zostało przyznane w 6 milionach 239, tak mówię, zaokrąglając, tak? Tysięcy sprawach. Tutaj też może porównam do zeszłego roku.
0: No
1: w zeszłym roku to było 6 426 000 spraw, też przybliżeniu.
0: To więcej?
1: W zeszłym roku było więcej o 186 tysięcy wypłaconych.
0: A z czego to wynika, że ta liczba spada?
1: Zmienia się wysokość świadczeń, rosną nam te świadczenia.
0: Waloryzacja na przykład.
1: Też, natomiast też mamy dodatkową rentę wdowią, tak zwaną, tak? Gdzie już nam to też podnosi wskaźnik świadczeń wypłacanych. I tutaj też już napomknę, że od stycznia będziemy mieli ten zbieg wdowi 125%, a nie tak jak teraz 15%.
0: To więc
1: świadczenia będą jeszcze na wyższym poziomie.
0: No dobrze. Wskazana tutaj ta kwota już przez nas czternastki jest tą kwotą podstawową. Wyjaśnijmy jednak, jakich osób ona dotyczy, bo ona jest potem zmniejszana, jak tutaj ta zasada działa. Ona obowiązuje oczywiście w tym roku, obowiązywała zawsze, ale warto to przypomnieć.
1: Dokładnie tak. Kwota 14 emerytury wynosi, tak jak pani redaktor wspomniała, 1978 zł, 49 zł brutto. I teraz, jeżeli świadczenie, które osoba otrzymuje, główne swoje świadczenie, nie przekraczało kwoty 2900 zł brutto, wówczas dodatkowe świadczenie przysługiwało takiej osobie w pełnej wysokości, czyli w tej wysokości minimalnego świadczenia.
0: Tu nie było waloryzacji, prawda, w stosunku do ubiegłego roku, podwyższenia.
1: Nie, tutaj jest dalej ten próg 2900 złotych.
0: Bo tam też się takie zastrzeżenia pojawiały.
1: To też automatycznie spowoduje nam zmniejszenie tych wypłat. Jeżeli świadczenie było wyższe od kwoty 2900 zł brutto, a nie przekraczało kwoty 4828,49 zł, wówczas dodatkowe świadczenie było zgodnie z zasadą tak zwana złotówka za złotówkę zmniejszane. Dodatkowe świadczenie natomiast nie przysługuje, jeżeli kwota 14 emerytury okazała się niższa niż 50 zł brutto. Wówczas takie osoby nie otrzymały świadczenia, czyli te osoby, których świadczenie główne wynosiło 4828,40 zł brutto powyżej tej kwoty, nie przysługuje czternastka. Chociażby też w takim przypadku, gdzie na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty dana osoba miała zawieszone prawo do renty lub emerytury. Wówczas też to świadczenie nie przysługiwało.
0: Jasne, no mogła na przykład, no tak, jasne. Składka zdrowotna, również 10% potrącana.
1: 9%.
0: A powiedziałam 9, potrącana od tej właśnie czternastki.
1: Tak, i od świadczenia głównego i od czternastej emerytury. Jedynie co mogę dodać, że czternastka pozostaje wolna od potrąceń i zajęć komorniczych.
0: A właśnie, a to jest osobny temat, ale na osobną rozmowę, jak to jest z tymi zajęciami komorniczymi, jeśli o emerytury chodzi. Natomiast minimalna kwota czternastki?
1: 50 zł brutto.
0: Właśnie, bo też trzeba o tym pamiętać, dlatego że wiele osób akurat o tym zapomina. Mm-hmm. To znaczy myśli, że jej złotówkę można dostać. No dobrze. To teraz może trudniejsze tematy. To znaczy takie, że tę czternastkę w pełnej kwocie, rozumiem, otrzyma również taki emeryt,

0: który ma emeryturę groszową, no 80 groszy, gdzieś chyba 46 groszy przeczytałam, najniższa. No i wtedy on dostanie te ponad 1900 zł od państwa, a w zasadzie, przepraszam, od podatników. No, a wypracował groszową.
1: Zgodnie z przepisami 14 świadczenie otrzymują, tak jak pani wspomniała, również osoby, które mają wypłacane emerytury bądź renty w wysokości niższej niż minimalna emerytura. Natomiast zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach, żeby otrzymać prawo do emerytury według nowych zasad głównie, o tym na przykład na tym się skupię, no dla właśnie osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku, zapis jest, że osoba powinna udowodnić okres ubezpieczenia. Czyli nawet jeśli, no, ma 80 groszy, a najniższa, bo sprawdziłam, 2 grosze na tą chwilę wychodzi.
0: Nawet 2.
1: Tak, też również ma prawo do wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
0: Tak, o 14, o której tutaj rozmawiamy, oczywiście ma również prawo do 13. Tak, żeby tak już w pełni to powiedzieć, czyli właściwie dostaje jeszcze te kwoty razy 2 od państwa. Z budżetu państwa, no dobrze, na końcu drogi z budżetu państwa. Końcu drogi z budżetu, czyli z podatków. Dobrze. A czy ZUS może policzył, ile jest takich osób w tym roku, które właśnie mając te emerytury groszowe, znaczy takie, które sobie nie wypracowały co najmniej emerytury minimalnej, a może groszowe, nie wiem jak pani do tego podejdzie, właśnie dostają te czternastki. Rozumiem, że one bez podatku wtedy, no bo się zmieszczą w kwocie, tak? Wolnej od podatku. No to jak to? Jaka to grupa ludzi?
1: Policzyliśmy emerytury nowosystemowe bez emerytur realizowanych na mocy umów międzynarodowych wypłacanych przez ZUS w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury i mam dane z lipca. To wyniosła, to była kwota 473 tysięcy.
0: Ja
1: osób,
0: rozumiem,
1: które mają poniższej minimalnej.
0: Rozumiem, że to może dotyczyć obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
1: Tak.
0: No bo to międzynarodowe przepisy skłoniły mi pani, żeby zadać to pytanie. Jasne. No to teraz pytanie, czy ZUS wypłata czternastek, można też dodać trzynastek od razu, to jest jakiś dodatkowy koszt? Czy on w jakiś sposób został, jeżeli tak, to czy został jakoś policzony, czy uznajemy to za zwykły element działalności? Bo gdyby nie, to byśmy powiedzieli, że w zastąpienie wyższą waloryzacją by uprościło system, ale jak to jest?
1: Nie mamy takich danych na tą chwilę. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to są koszty, tak stricte, tak jakby pani chciała, redaktor,
0: dodatkowe
1: usłyszeć. Natomiast w danym roku, w tym roku, dodatkowe świadczenie, że tak powiem, nie do końca był dla nas takim kosztem. Wypłacaliśmy je wraz z głównym świadczeniem, czyli nie było dodatkowych przelewów, nie było dodatkowych kosztów. To szło razem, wysyłane było ze świadczeniem, czyli z głównym świadczeniem, emeryturą i rentą. Natomiast tak jak mówię, i też jednym przelewem bądź przekazem. Na tą chwilę takich akurat danych nie posiadam, żeby mogła stwierdzić.
0: No to by też trzeba było wyceniać pewnie pracę tych ludzi po prostu. To było bardzo trudne, bo to jest jakiś ułamek pracy dodatkowy. Dobrze, to jeszcze dopytam tylko, czy czternastki są przekazywane wyłącznie na konta bankowe, czy też mogą być, nie wiem, roznoszone przez listonoszy do domów emerytów, jak to jest?
1: Są wypłacane zarówno na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę, jak również za pośrednictwem operatora pocztowego. Czyli listonosz.
0: Normalne zasady jeszcze na razie nas obowiązują. No dobrze, to teraz już do pana mecenasa. Nie sposób przy tej całej dyskusji o czternastkach, ile, kiedy, komu, czy za mało, czy za dużo, co traci i co zyskuje, nie zapytać trochę o istotę tego świadczenia i jego rolę w naszym systemie emerytalnym. Ja bym powiedziała jednoznacznie, tak patrząc na system, na chłodno, bez kwestii empatii, czy jej braku, czy jej posiadania, że to jest system emerytalnym niezgodny. Co więcej, sporo osób o niewielkich dochodach zniechęca do dłuższej pracy zawodowej. O niewielkich dochodach, zaznaczam. Nie przeliczamy teraz tego dokładnie, ale najprościej mówiąc, tak to by wyszło, bo przy dużych to już pewnie tak nie ma. Czy może jednak lepiej byłoby zastąpić czternastki po prostu, o której wspomniałam, wyższą waloryzacją rent i emerytur? Byłoby to systemem zgodne, byłoby na pewno jasne, że jeśli więcej uzbierasz, to twoja waloryzacja będzie większa, no więc warto pracować i zbierać na emeryturę. No takie dosyć proste przekazy. Panie mecenasie.
2: Muszę się z panią redaktor zarazem zgodzić, nie zgodzić. Bo po pierwsze, to jest niezgodne z systemem, ale i zgodne z systemem. Zgodne z systemem w tym rozumieniu, czy trzynastka, czy czternastka, no bo one są dzisiaj uregulowane. Polski ustawodawca ileś tam lat temu zdecydował się tak czy inaczej ukształtować polski system.
0: Wpisać do systemu.
2: Wpisać do systemu, tak? Czyli inaczej

0: Natomiast to, co przed chwilą też słyszeliśmy tutaj od pani, jest jak najbardziej działanie ZUS-u prawidłowe, zgodne z prawem, ponieważ tak? ma obowiązek wypłacać takie świadczenia tym, którym ustawodawca zdecydował je po prostu przyznać. Tak?
1: Panie mecenasie, natomiast
0: zgadzam się, że są duże wątpliwości.

0: niższe świadczenia, tylko po to, żeby zrealizować potrzeby polityczne. Zaraz
1: mocne słowo pan użył, bo pewnie część emerytów powie,
0: Ale zaraz. Mhm. Między 50 a 1500 zł netto, musimy sobie jasno powiedzieć, tak? To jest tak naprawdę ta czternastka, o której dzisiaj mówimy, tak? Przy całym szacunku, to nie jest kwota, od której ktoś spadnie, że tak powiem, z krzesła, tak? To jest oczywiście pewnie dla wielu osób zauważalna kwota. Lepiej dostać te 1500 zł niż nie dostać, tak? Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, wracam do tego, co pani redaktor powiedziała, co do rozwiązania systemowego. My w 1998 roku umówiliśmy się, że dla nowego systemu, dla osób wchodzących od tego roku, od tamtego roku na rynek, czyli bez kapitału początkowego, wysokość świadczenia emerytalnego będzie pochodną składek odprowadzonych w okresie aktywności zawodowej, plus oczywiście waloryzacji, utrzymania wartości siły nabywczej tego, co się odłożyło. Problem ino w tym, tak, że przez kolejne 20 parę lat różne rządy, bo to też, żebyśmy też jasno powiedzieli, psują to założenie, inaczej odchodzą od tego założenia, tak? Nie mówiąc o tym, że to robią, tak? To znaczy, oczywiście najpierw było tak, że przez kilkanaście lat nikt nie widział problemów, które były, tam się generowały. Była nieudana próba podwyższenia wieku emerytalnego w 2013-2014 roku. Wiemy, jak się skończyła, tak? Przywróceniem, że tak powiem, starego dotychczasowego wieku. Jednocześnie potem pojawiają się, tak? Właśnie w latach 2016 i następnych różnego rodzaju takie zastrzyki antysystemowe, jak trzynastka, jak czternastka, jak renta wdowie, o której też pani powiedziała. Bo, żeby jasność, to nie jest nic złego, że my dzisiaj wypłacamy trzynastki, czternastki, renty wdowie. Tylko musimy sobie jasno powiedzieć, zrobiliśmy taki patchworkowy system. Taki system, w którym tak naprawdę, proszę zobaczyć, ten najlepszy przykład tych, którzy otrzymują emeryturę w kwocie niższej niż minimalna, nie opłaca się pracować i płacić składek, tak, skoro można otrzymać taką czternastkę. Znaczy, żaden polityk, bez względu na to, która jest to partia rządząca, nie pójdzie, nie powie wyborcom, zróbmy z tym porządek. Dlaczego? Ponieważ każdy polityk będzie się chwalił. Ja wprowadziłem czternastkę, ja wprowadziłem trzynastkę.
1: Ja wprowadziłem
0: rentę wdowią, tak? I teraz proszę zobaczyć, to też przed chwilą rozmawialiśmy, też bardzo ładnie tu wyszło. Mamy zamrożone te progi, te 2900 i wszystko, tak? Znaczy, żeby jasność, oczywiście, że jest to zamrożone. I to jakby systemowo...
1: Logicznie nie powinno być.
0: Nie, ale zaraz. Systemowo, z perspektywy wygaszania tego błędu, którym jest trzynastka, czternastka, jak najbardziej tak. Ale mogę się założyć i stawiam, że tak powiem, dużą, nie wiem, co się teraz stawia, nie wiem, dużą butelkę czegoś, że za rok, jak się spotkamy, będzie koniec września 2027, a będzie na 3 tygodnie przed wyborami, te progi zostaną uwolnione, czy zdewaloryzowane, czy jakkolwiek. Dlaczego? No bo trzeba będzie pokazać.
1: A
0: tak?
1: To ciekawe.
0: No, ale tak będzie.
1: To porozmawiamy.
0: Dokładnie. Równo za rok. Proszę zobaczyć, przewiduję przyszłość.
1: Ja patrząc na budżet państwa nie wierzę, ale...
0: Nie, ale nie bójmy się stawiać
1: wyzwań.
0: Nie bójmy się stawiać wyzwań naszym następcom. Naprawdę. Tak myślą politycy. Politycy myślą w kategoriach najbliższych wyborów. Więc jedni obiecają, drudzy być może to dowiązą, albo nie ma znaczenia. Problem polega na tym, że nikt nie patrzy systemowo, co się będzie działo, tak? Za lat 10, 20, 30. Jaką mamy sytuację demograficzną? Ano. Czy rzeczywiście tych, którzy mają to sfinansować? Bo też, powiedzmy sobie jeszcze raz, trzynastki, czternastki nie są finansowane z bieżących składek, czy z tego, co odkładamy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest znowu zasilenie podatkowe przez podatków. Tak,
1: czyli tak tych, by nie którzy, było, gdyby na wszystko i na emerytury, renty plus trzynastki, czternastki starczyło tego, co jest w
0: ale nie
1: fusie.
0: Ale nie starczy, ponieważ taką mamy demografię. Tylko na początku lat 80. w Polsce Fundusz Ubezpieczeń Społecznych więcej zbierał niż wydawał. Od kilkudziesięciu lat zawsze jest, że tak powiem, na minusie ten fundusz. Natomiast i on musi być dofinansowywany ze środków budżetu państwa w taki czy inny sposób. Natomiast oczywiście przynajmniej o tyle jest uczciwie z trzynastką i czternastką, tak, że przynajmniej nie zabieramy tego z fusu, tak, tylko po prostu dokładamy to, czy nie zabieramy to z funduszu emerytalnego, tylko dokładamy to z podatku.
1: Ale ja zapytam, czy nie lepsza byłaby wyższa waloryzacja? Prosty, jasny przekaz,
0: równy, sprawiedliwy, zgodny z systemem. Nie wiem, czy sprawiedliwy. Dlaczego? Ponieważ proszę zobaczyć, że trzynastka, czternastka w tym strukturze, którą dzisiaj mamy, jest adresowana adresowana do pewnej konkretnej grupy, chociażby seniorów, tych, co do zasady, o najniższych świadczeniach, prawda? Więc teraz waloryzacja, jeżeli mielibyśmy robić waloryzację, to rozumiem, że dla wszystkich, tak?
1: Dla wszystkich.
0: No to
1: systemowo.
0: No, ale
1: ile uzbierasz, tyle będziesz miał.

0: No, dobrze,
1: i tak samo będziemy cię waloryzować.
0: Ale to nie możemy zostawiać rozwiązań jeszcze bardziej patchworkowych, tak?
1: Albo dlaczego? To żaden patchwork. Jeżeli waloryzacja będzie taka sama dla wszystkich, to jaki to patchwork? To jest normalny system. Zrobimy nie wzrost w stosunku do 20% wzrostu wynagrodzenia, jako 50%.
0: A dlaczego mamy teraz waloryzować świadczenie, które nigdy nie zostało pokryte składkami, tak? Nikt nigdy nie wpłacił żadnych składek na 13, na 14.
1: Bo przyjmujemy, że emeryci mają za niskie świadczenie jako
0: takie. A pani redaktor otrzymuje 12 pensji, czy więcej pensji w ciągu roku?
1: No niestety tylko 12.
0: No ale dokładnie, tak? I opłaca pani składki od 12 miesięcznych pensji, tak? I tak było tak samo z emeryturami. Płaciliśmy składki od 12, czy płacimy nadal od 12 miesięcznych pensji, prawda? Otrzymywaliśmy 12 emerytur, nagle się okazuje, że otrzymujemy ich 13 czy 14. Nie ma darmowych,
1: nie ma darmowych obiadów.
0: Ktoś za to, ale...
1: Już nie zapędzamy.
0: To wynika z przepisów. No, ustawodawca tak postanowił, żeby była jasność, tak? Natomiast, żebyśmy też jedno wiedzieli. No, to jest pytanie znowu o system. Jak my chcemy, żeby nasze emerytury wyglądały? Jeżeli chcemy, żeby one były godne, wysokie. Notabene słowo godne zniknęło ostatnio z dyskursu publicznego. Już żadne związki zawodowe nawet nie mówią, że walczą o godne emerytury. Jeszcze parę lat temu tak mówiły, dzisiaj tego już nie robią. Może one są już godne, skoro oni nie walczą. Ale jeżeli chcemy mieć emeryturę, która będzie jak najwyższa, tak, to powinniśmy jasno powiedzieć Polakom. Po pierwsze, płaćcie jak najwyższe składki. Tak jak pani powiedziała, jak najdłużej pracujcie, tak? Tylko, że problem polega na tym. No, niestety, mamy taki inny powszechny wiek emerytalny i 90% Polek i Polaków przechodzi na emeryturę w ciągu 12 miesięcy po nabyciu uprawnień emerytalnych, tak? Co oznacza, że my cały czas będziemy mieli tego rodzaju pożywkę, potrzebę dodatkowych świadczeń typu 13, 14, bo cały czas będziemy mieli niskie emerytury.
1: Ale muszę powiedzieć to zdanie, natomiast nie wchodźmy w tę dyskusję dalej. Dlaczego oni na nie odchodzą w ciągu 12 miesięcy? Dlatego, że no, nie wiem, ile mogę teraz ja postawić jakby w tym zakładzie, ale myślę, że tak z 50% co najmniej, tak delikatnie mówię, myślę, że więcej, to zależy od miejsca zamieszkania, miejsca pracy, jest wypychanych przez pracodawców na te emerytury, przychodzi pracodawca, pan to już może by odszedł, pan by odszedł, a jak nawet nie, no to jakby go zostawia, no to wtedy jak najszybciej stara się go pozbyć. 3 miesiące, jeżeli jest to druga, to już, ale to już nie wchodźmy w to teraz, bo to jest osobna kwestia. Naprawdę osobna na osobną dyskusję. Ale jeszcze muszę zapytać pana, panie mecenasie, o to, czy takie dodatki, które jednak są pewną daniną polityczną, tak bym powiedziała. To jednak wynika z decyzji politycznej, dodanie tych świadczeń. Czy te dodatki występują w innych państwach? W państwach Unii? W państwach naszego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Też takie dodatki i mają miejsce? Możemy je wskazać? To jest jakiś wzór, na którym my się tutaj...
0: Nie przywołam żadnego konkretnego przykładu, tak? Natomiast nazwijmy to mocniej, kiełbasa wyborcza, tak? Ona jest przede wszystkim naszym specyfikiem, że tak powiem, i tej sytuacji, że my mamy, naprawdę wrócę, ten patchworkowy system emerytalny. Myśmy nie przeprowadzili skutecznie reformy emerytalnej w pełni tej 98 roku. Nie mieliśmy zakładów emerytalnych, mówiliśmy o tym wieku emerytalnym, podwyższaniu, obniżaniu, tak? Mamy też relatywnie niskie składki emerytalne, musimy sobie jasno powiedzieć, może coś niepopularnego, tak? Więc my mamy tak naprawdę, żeby zacytować klasyka, taki mamy klimat. Czy mamy klimat do tego rodzaju fałszywych prezentów emerytalnych od polityków, tak? I politycy będą w naszym kraju tak długo, jak będziemy mieli takie inne rozwiązanie patchworkowe, będą tego rodzaju, no bo im jest łatwiej tak naprawdę coś obiecać przed jednymi, drugimi, trzecimi wyborami. Część z nich nawet to dowozi, część nie dowozi.
1: No dobrze, ale teraz też, ja myślę, że takie są różne sądy i badania, które tam jest pokazane, że ci emeryci przeznaczają te czternastki na zakup, ja tutaj to cytuję, węgla, energii elektrycznej, remont domu, ale także na świąteczne prezenty dla wnuków, noc. Czy to przemawia za tym, żeby może je zostawić? Czy to jest argument?
0: Znaczy, to nie ma żadnego znaczenia dla systemu emerytalnego, tak? Jeżeli rozmawiamy o systemie emerytalnym, to powinniśmy jasno powiedzieć jako państwo, jakie mamy, że tak powiem, cele i jakie mamy środki jego realizacji, tak? I patrząc na demografię, która jest taka, a nie inna, a także zobowiązania już zaciągnięte, nie ma wątpliwości, że państwo polskie będzie musiało przez najbliższe kilkadziesiąt lat dofinansowywać

0: składki na ubezpieczenia społeczne zbierane na bieżąco przez Zakład Ubezpieczeń
1: Społecznych.
0: Muszę zadać
1: to pytanie.
0: Więc to jest tylko pytanie, z której kieszeni i w jaki sposób będzie wydawać.
1: Czy jeżeli wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu, rozmawiamy o tym, wiemy, problem, budżet, to jest ten moment, w którym o budżecie jest dyskusja, jeszcze trochę będzie trwała. Czy jeżeli w nią wejdziemy, to wierzy pan, sądzi pan, nie wiem jak to powiedzieć, podejrzewa, że cięcia, które będziemy musieli wykonać, teraz gdybamy, ale musielibyśmy wykonać, gdybyśmy w nią weszli, w wydatkach socjalnych właśnie będą dotyczyły takich świadczeń 13 i 14?
0: Znaczy, moim zdaniem nie ma żadnej możliwości realnej dokonania tego rodzaju cięć w 13, 14.
1: Ale Unia nam to nakaże.
0: Nie dokonamy tego, ponieważ nie dokonamy tego w najbliższej perspektywie wyborów tych czy następnych, ponieważ chociażby grupa seniorów i grupa tych, którzy są obdarowywani tymi świadczeniami, jest za dużym elektoratem potencjalnym, tak? Więc nie ma szans.
1: To czyli znaczy, nie będziemy patrzeć na to, że Unia nam każe te wydatki ściąć, bo mamy na przykład 80 miliardów.
0: Problem naszego kraju polega na tym, że no, może obecnie troszeczkę mniej mamy tych postępowań, ale pamiętam jeszcze parę lat temu, mieliśmy różne chociażby wyroki, niewyroki, których europejskich trybunałów, które na przykład nie realizowaliśmy, no, tak?
1: Okay. I to jest sytuacja. No,
0: problem polega na tym, że my dalej będziemy w tym takim, no powiedziałbym, w sferze niedomówień takich będziemy funkcjonować i mówię, a za rok, ale tak jak się spotkamy, będziemy mieli, tak jak będziemy mieli wyższe, oczywiście te, będzie więcej, nie te 400, tylko więcej tysięcy, prawda, uprawnionych, a co więcej, do 14, a co więcej jeszcze wreci nam pewnie temat emerytur stażowych, to już w ogóle
1: a swoją drogą, to będzie system. Ciekawe, bo pani powiedziała, że będzie mniej uprawnionych w momencie, kiedy wejdzie wyższa renta wdowia i to jest ważne, ale z drugiej strony pan powiedział, że więcej może być uprawnionych, no ja rozumiem, że ze względu na starzenie się społeczeństwa i wchodzenie coraz większych grup.
0: A także przez to, że moim zdaniem ten limit, te chociażby 2,9, przecież on został rzeczywiście w jakiś tam sposób, tak powiedziałem, nie powiedział, że sztucznie zamrożony, ale no, skoro o nim nie rozmawiamy, no to on sobie, on gdyby go to utrzymać, tak, to on naturalnie wygasi 14.
1: Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Pani Joanna Osucha, ekspertka w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS i dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu, a na kolejny Portfel Seniora zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu.
3: Powoli dobiega końca wtorkowy wieczór w Polskim Radiu 24. Już za chwilę informacje, a ja już państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, dobranoc i do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum. Wczoraj zatrzymano 11 osób. Nie tylko alkohol czy narkotyki. Coraz więcej osób jest uzależnionych od hazardu, mediów społecznościowych i zakupów. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. To może być pierwszy krok w kierunku zmiany

0: układu sił w Trybunale Konstytucyjnym. Sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. W ocenie sędziego prezes łamał prawo, wyznaczając składy orzekające wedle własnego uznania.
1: Jeśli prokuratura spróbuje postawić zarzuty prezesowi TK, to sędziowie wybrani przez koalicję rządzącą spróbują zwołać zgromadzenie ogólne i uchylić immunitet Święczkowskiemu oraz przegłosować odwołanie prezesa. Taki scenariusz przewiduje poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki.
2: Przynajmniej będzie próba pozbawienia go immunitetu. Ona będzie formalnie nieskuteczna, ale to przecież no, wiemy, kto dysponuje prokuraturą i policją i w konsekwencji pewnie będzie chęć postawienia zarzutów.
1: Prezes Bogdan Święczkowski jak dotąd skutecznie nie zwołał zgromadzenia ogólnego TK, przez co w projekcie budżetu państwa na przyszły rok instytucja nie dostanie ani złotówki. Zwraca uwagę senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
3: Trzeba to natychmiast uporządkować, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie Trybunał nie będzie mógł pracować, bo nie został mu uchwalony budżet.
1: Według źródeł Polskiego Radia nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli pomijani przy przydzielaniu spraw politycznych. Trybunał Konstytucyjny odpiera zarzuty i zapewnia, że prezes wyznacza składy zgodnie z prawem. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych. Starszy brygadier Stanisław Sulenta z Politechniki Lubelskiej mówi, że na uczelni nie ma schronów, ale zostały wytypowane bezpieczne miejsca.
4: Dokonaliśmy analizy pomieszczeń w kondygnacjach, podpiwniczeniach, na korytarzach, na parterze i wytypowaliśmy na Politechnice miejsca, które uważamy za bardziej bezpieczne. Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii, w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne. Jednak one nie są w stanie zapewnić nam dla wszystkich pracowników, ani dla wszystkich studentów, dlatego będziemy poszukiwali też rozwiązań.
0: Tymczasem pracodawcy czekają na wytyczne w sprawie alarmów lotniczych. Poradnik dla firm przygotuje Państwowa Inspekcja Pracy. Z kolei dziś odbędą się ćwiczenia syren alarmowych w powiecie iławskim i w warmińsko-mazurskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców. Ćwiczenia zaplanowano od godziny 10 do 11.30. RCB apeluje o zachowanie spokoju. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery Collegium Humanum, zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Wczoraj Straż Graniczna i CBA zatrzymało 11 osób, wśród nich jest 6 obecnych pracowników uczelni.
5: Część zatrzymanych kierowało uczelnią, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: To są rektorzy, prorektorzy, w tym wypadku osoby, które kierowały tymi uczelniami.
7: Była to taka ośmiornica rozrzucona po całym kraju.
5: Komentuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Tworzono fikcyjne procedury kształcenia po to, żeby określone osoby mogły chociażby zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, w zarządach, radach nadzorczych.
5: Waldemar Żurek przyznał w TVP, że niewykluczone jest, że zatrzymani mogą chcieć współpracować z organami ścigania.
7: Zobaczymy, jakie będą wnioski, czy prokuratorzy wystąpią do sądu o tymczasowe aresztowanie, czy też część tych osób będzie współpracowała z prokuraturą.
5: Łącznie w sprawie Collegium Humanum zatrzymano 94 osoby, które usłyszały 475 zarzutów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Czy lokalna profilaktyka nadąży za nowymi wyzwaniami? O tym rozmawiali w Toruniu gminni koordynatorzy zajmujący się uzależnieniami. Eksperci zwracają uwagę na rosnący problem uzależnień od hazardu, mediów społecznościowych i zakupów, mówi inspektor Marcin Maryniak.
8: Badania, które przeprowadziliśmy i które zwróciliśmy, dotyczyły uzależnień behawioralnych oraz alkoholizmu wśród mieszkańców populacji gminy. Mniej więcej 2% mieszkańców naszej gminy są to osoby, które piją ryzykownie, więc jeżeli chodzi o alkohol. Jeżeli chodzi o dzieciaki, dużo szkół zaczyna wprowadzać jakby zakaz też telefonów, więc rzeczy są ograniczane. Natomiast rzeczy dotyczące hejtu w sieci i tego, co się dzieje dodatkowo, no to są rzeczy, które nie są badane.
0: A jak zdaniem ekspertów sprawdza się nocna prohibicja, to ocenia socjolog i ekonomista Dariusz Szczotkowski.
9: Widać efekty prohibicji pod tym, że na SOR-ach jest dużo mniej przyjęć osób pod wpływem alkoholu i policja ma dużo mniej interwencji w mieście tak zwanym. Ale z drugiej strony nie badamy tego, czy nie ma przeciwnych skutków, na przykład czy nie wzrasta nam nadużywanie alkoholu w domach, a przez to przemoc domowa po spożyciu alkoholu. Tego nikt nie bada, więc dzisiaj tak naprawdę prohibicja nocna nie jest dokładnie w Polsce zbadana. Wszyscy podkreślają pozytywy, a jeszcze nie zbadaliśmy, czy nie ma odwrotnych skutków.
0: Naradę w Toruniu zorganizowano pod hasłem „Jak budować skuteczny system zamiast finansować pozorne działania”.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy i rano na wschodzie i w dolinach karpackich mgły ograniczające widzialność od 200 do 500 metrów. Temperatura w dzień od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, 20 w centrum do 23 na południowym zachodzie. Sześć minut po północy.
0: Autopromocja.
2: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według Bolesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski, gość audycji Kierunek Kino, sobota, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: A już za chwilę na naszej antenie bardzo ważny temat. Zastanowimy się nad tym, jak nie marnować żywności. Z badań wynika, że przeciętna rodzina wyrzuca rocznie 57 kg jedzenia i traci na tym prawie 1800 zł. Warto o tym pomyśleć przy okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat marnowania żywności. Według danych ONZ-u każdego roku na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. W audycji powiemy także o kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, bardzo często wraca w naszym programie, ale dlatego, że trzeba o tym mówić i cały czas jest co zrobić właśnie w tym temacie, czyli w temacie niemarnowania jedzenia, bo każdy z nas je, no i niestety każdy z nas marnuje. I tak naprawdę to nie restauracje, to nie kawiarnie, to nie stołówki, tylko my w domach marnujemy najwięcej jedzenia. W takim razie trzeba nas cały czas edukować, namawiać, pokazywać tę dobrą drogę. No i tak postanowiła zrobić doktor nauk społecznych, edukatorka Zuzanna Jastrzębska-Krajewska w ramach kampanii Dobry Smak Zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma zachęcać do świadomych decyzji i pokazywać, dlaczego wybór lokalnych, regionalnych produktów jest sposobem na ograniczenie i niemarnowanie jedzenia. Potakuje głową, kiwa, że tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, ładny wstęp. Dziękuję.
8: 11 września w auli kryształowej ESGGW odbyły się warsztaty na temat tego właśnie, jak nie marnować. Czyli cały czas, mimo że wiemy, to nie wiemy?
9: Tak, to prawda. To zacznę od tego pierwszego pytania. Faktycznie odbyły się warsztaty, które inaugurowały kampanię ogólnopolską, kampanię społeczno-edukacyjną. Dobry smak zaczyna się w Polsce, nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Długa nazwa, ale ona ma być taka, bo ona ma w sobie zawierać to, co zawiera.
8: Czyli wszystko.
9: Tak, i spotkaliśmy się z nauczycielami, było nas dużo. I nie tylko o tym, jak nie marnować mówiliśmy. Przede wszystkim, jak budować świadome postawy w dzieciach, w młodzieży, ale też jak tę wiedzę przenosić do domów, bo nauczyciel może zrobić ogrom tej pracy i w ogóle uważam, że nauczyciele są niezwykle ważnym elementem tej kampanii, ponieważ to oni oddziałują na pewne społeczne postawy. I okazuje się, dzięki badaniom, które przeprowadziliśmy w ramach rozpoczęcia tej kampanii, że my wiemy. Także tu nie jest problem braku wiedzy, co

0: robić, żeby nam się jedzenie nie marnowało, ale co do tego, jakie mamy postawy i co ostatecznie dzieje się z jedzeniem, to jeszcze dużo mamy do zrobienia. I to jest też bardzo ciekawe, bo kiedy myślimy o edukacji, no to właśnie najczęściej chcemy nauczyć dla posiadania wiedzy, a bardzo często brakuje nam tego spoiwa, co zrobić, żeby z wiedzy zbudować nawyk, postawę i realne działania wdrożeniowe. I ten projekt nie jest jednorazową kampanią, przynajmniej mam taką nadzieję i nad tym pracujemy, żeby to był wieloletni projekt, ale żeby on realnie przynosił zmiany.
1: Czyli musimy najpierw nauczyć nauczycieli, żeby uczyli uczniów?
0: Ja uważam, że najpierw nauczyciele na pewno dużo wiedzą, ale chodzi o dostarczenie im bardzo jakościowych i dobrych materiałów, nie na zasadzie gotowców, tylko na zasadzie tego, że nauczyciel ma tak dużo pracy przy dzisiejszym kompasie jutra, przy wszystkich zmianach, przy tym, że nauczyciel dzisiaj już nie jest tylko osobą, która przychodzi na lekcję, chociaż nigdy tak nie było, ale w erze trudności związanych z relacjami, z przemocą, ten nauczyciel papierologią, którą ma, rodzicami, którymi się zajmuje i tak dalej, i zajmuje się tym, żeby wszystko to działało, po prostu nie może być tak, że do wszystkiego ten nauczyciel przygotowuje się sam. Co więcej, w kontekście badań takich jak te, które przeprowadziliśmy, ale w ogóle szeroko rozumianych badań takich społecznych, niezwykle ważne jest aktualizowanie swojej wiedzy, bo postawy i wyniki się zmieniają. Na przykład jakbyśmy kiedyś porozmawiali o tym, co uważaliśmy za właściwe podejście do nauki, to już 10 lat później, 20 lat później byłyby zupełnie inne wyniki. W przypadku niemarnowania żywności, moim zdaniem, te wyniki też się zmieniają, ponieważ myślę, że kiedyś ludzie marnowali znacznie mniej jedzenia.
1: Niestety w złą stronę się zmieniają.
0: Tak, tu akurat poszliśmy w niewłaściwą stronę i myślę, że za mało jeszcze o tym rozmyślamy, bo mamy tak dużo spraw na głowie. Umówmy się, o jedzeniu rozmawiamy w kontekście składników odżywczych, w kontekście tego, że coś kosztuje, na matematyce policzymy, na biologii posłuchamy właśnie o tym, jak się uzupełnić organizm w makro i mikroelementy i witaminy i będziemy wiedzieć, że adek to się rozpuszcza w tłuszczach, ale chodzi o to, żeby to złożyć w całość, bo potem tak naprawdę na koniec dnia dzieje się tak, że to człowiek zostaje z tym, co zrobić, jeżeli mam w lodówce marchewkę, która już nie wygląda najbardziej świeżo, trochę cebuli, nie wiem, jakiś przecier pomidorowy, tudzież pomidory, które na ten przecier można szybciutko przerobić, a już nie wyglądają na takie, co by się chciało położyć na kanapkę. I to o to chodzi, żeby można to było wykorzystać w praktyce, a nie zdawać z tego egzamin.
1: A skąd pani wiedza? Bo jeżeli zajrzymy na pani Instagrama pod hasłem pani Zuzia, to umówmy się, ale tam jest matematyka przede wszystkim i tłumaczenie zawiłości tej królowej polskich nauk. A skąd nagle ta wiedza i to zaangażowanie w niemarnowanie jedzenia?
0: To też proces. Ja przede wszystkim bardzo lubię łamać schematy i bardzo lubię, jak właśnie przychodzę gdzieś i ktoś mówi, no ale ty się zajmujesz tym, albo pani się zajmuje tamtym. Natomiast prawda jest taka, że od zawsze ja chcę, żeby wiedza była użyteczna. I nawet w tej matematyce, czy w projekcie, którego jestem organizatorką, autorką 20 minut dla matematyki, to jest taki projekt edukacyjny, gdzie pokazujemy, że matematyka jest we wszystkich obszarach życia.
1: Niestety.
0: niestety jest. Od razu powiem, ja nie lubiłam w szkole matematyki. Więc to nie jest tak, że to ten. W każdym razie, jak ja chcę i przyglądam się temu, to zawsze mówię, nie ma lepszej lekcji matematyki niż na zakupach, kiedy to dziecko ma chociażby nawet z czystych rachunkowych doświadczeń. Bo mówimy, dzisiaj kupujemy 6 jogurtów, mamy już 4, dorzuć jeszcze ile? Robimy w ten sposób niewiadomą. I zaraz przejdę do tego, skąd wiedza w kontekście żywienia, ale dodam, że jak gotujemy, proporcje, zmiana tych proporcji, myślenie przyczynowo-skutkowe, liczenie. Ja nie znoszę, kiedy wiedza jest oderwana od rzeczywistości. Dla mnie pierwszą i najważniejszą w matematyce zawsze będzie zaradność życiowa. I jako człowiek, który nie lubił matematyki i który odkrył matematykę dopiero będąc dorosłym człowiekiem na studiach jako coś fascynującego, a najbardziej fascynujące jest dla mnie uczenie dzieci w tym wypadku, po prostu zrozumiałam, że to trzeba zrobić inaczej. I trzeba też otworzyć drzwi ludziom takim, którzy właśnie mówią, ja się do tego nie nadaję. Nie może tak być. Każdy z nas będzie musiał to zrobić. W kontekście akurat kampanii Dobry Smak, moja życiowo koleżanka, a zawodowo również bardzo wspierająca ten projekt i tak naprawdę bez niej by się to nie było, Karolina Krzeska, która jest technologiem żywienia.

0: prowadzi też tak naprawdę firmę mediową, powiedziała mi: słuchaj, to jest tak niesamowity temat, może się nim zajmiemy. A że jechałyśmy razem samochodem.
1: Długa droga.
0: Bardzo. Jechałyśmy na sam koniec Polski, robiąc inne edukacyjne rzeczy. Mówię: słuchaj, Karola, zróbmy to. Ja mam duże dotarcie do nauczycieli i do rodziców.
1: Duże zasięgi w internecie.
0: Co więcej, dla mnie jedzenie zawsze było istotnym elementem. Ja pochodzę z takiego domu, gdzie oprócz tego, że to jedzenie jest formą budowania relacji, wspólne posiłki, spotykanie się na posiłki i na właśnie na przykład obiad niedzielny czy coś, to jest taka stałość. Natomiast akurat mogę powiedzieć coś bardzo ciekawego. Moja mama prowadzi przedszkole w Olsztynie. I to przedszkole od bardzo dawna to jest tak naprawdę i jedną najważniejszą nogą jest żywienie, drugą matematyka. I tam moja mama od zawsze, ja pamiętam, że dbała o to, żeby wszystko było przygotowywane w kuchni. Nie ma czegoś takiego, że kupuje się produkty, które nie mają najwyższej wartości albo są wysoko przetworzone. I tutaj nie chodzi o to podawanie przykładów, bo ta audycja nie służy temu, żeby ludzie dzisiaj czuli się przez nas wytknięci i gorsi, że mają w lodówce produkty, które są wyżej przetworzone. Ja też takie mam. Natomiast placówka edukacyjna ma bardzo ważne zadanie budować te nawyki tam też, gdzie rodzic nie ma czasu i nie dowiezie pewnych rzeczy. I w grupie dzieci też dużo lepiej jedzą. To też trzeba powiedzieć, że próbują nowych rzeczy, których być może nie
1: spróbują. Bo Karolinka zjadła, to Jola spróbuje.
0: Tak, bo to po prostu tak działa. To też jest bardzo społeczne, jak my się uczymy jeść i uczymy się nowych smaków. I powiem szczerze, że moja mama wtedy na swoją skalę Olsztyna robiła takie projekty, zapraszała technologów żywienia, zapraszała dietetyków, budowała taką kuchnię razem z kucharzami, z panią intendentką i tak dalej, żeby zmienić smaki. Dzieci w przedszkolu nagle okazało się, że piją zakwas buraczany, że to w ogóle i w ogóle jak odporność wzrastała, tak? I myśmy to widzieli. W związku z tym, jeżeli ktoś się zastanawia, skąd pani Zuzia w temacie żywienia, to dla mnie to nie jest temat obcy, mimo że ja nie mówię o nim na kanałach, bo ja nie jestem ekspertką od żywienia. Ten projekt nie jest tylko o żywieniu, on jest o fakcie, że marnujemy, że nie umiemy
1: oszacować,
0: nie umiemy
1: policzyć,
0: oszacować, dodać, zaplanować i gdzieś gubimy coś, co jest niezwykle ważne w kontekście jednostki, ale w kontekście społecznym. Co więcej, fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, co jest produktem polskim, co to znaczy, że produkt jest lokalny, co to znaczy, że jest regionalny, lokalny, czyli blisko, region jest trochę większy, można dostarczyć, żeby wiedzieć, żeby dzieci nie mówiły, gdzie znajdziemy jabłka, że w sklepie, tylko rozumiały, że owszem, one mogą najczęściej kupić je w sklepie, czy to w większym, czy w mniejszym, ale to jabłko przyjeżdża. Najpierw musi być ktoś, kto zasadzi jabłonki, bo to też się samo nie wydarzy, żeby tyle jabłek gdzieś było. Musi być ktoś, kto będzie o te jabłonki dbał. Niezależnie od tego, przecież w tym roku, nie wiem, czy widziała pani takie akcje, ja widziałam na mediach społecznościowych, że była tak słaba pogoda w czasie, kiedy jabłka powinny właśnie dojrzewać, że w sadach były ustawione specjalne podgrzewacze, takie...
1: Wczesną wiosną były takie podgrzewacze, ponieważ zrobiło się ciepło, a potem zrobiło się zimno.
0: Zrobiło się zimno i żeby nie stracić, sadownicy musieli o te owoce zadbać. I tak sobie myślę, jak mało z nas w swoim pędzie w ogóle ma czas, żeby się zastanowić, bo przyzwyczailiśmy się.
1: Że jabłko jest.
0: Tak, że niezależnie od tego, jak mamy majętny portfel, to wchodząc do sklepu na półkach jest. Wchodząc do sklepu naprawdę widzimy urodzaj. Więc nie czujemy też tego braku, ale żeby te jabłka mogły do nas przyjechać właśnie z Polski, a nie być sprowadzane, kiedy akurat jabłko jest bardzo naszym owocem, to trzeba o to zadbać. To jest też szacunek do pracy. Zobaczy pani, jak długo pokutuje w społeczeństwie takie podejście, że ludzie, którzy pracują na wsi, ludzie, którzy właśnie zajmują się tym, żeby ta wieś dawała nam plony i przynosiła nam to, co najlepsze, chociażby w kontekście pożywienia, to jest coś gorszego. Ile razy tak było, że ze wsi, to pejoratywne. Chodzi o to, żeby docenić ludzki wysiłek. Więc kampania ma wielowymiarowy tor i ja tutaj powiem, że też dlatego, że oprócz tego, że mówię o Karolinie Krzeskiej, ale też patrząc na to, że mamy partnerstwo SGGW, czyli tutaj naprawdę no, chyba nie można było trafić lepiej.
1: Jeśli chodzi o szkoły wyższe, to jedna z tych, które rzeczywiście z jedzeniem mają dużo wspólnego.
0: Mamy Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, to jest też niezwykła sprawa.

0: ponieważ uzyskać życzliwość i przede wszystkim zaufanie tak wielkiej organizacji do tego, żeby robić projekt, no to też jest fajna sprawa i chciałabym powiedzieć, że udało nam się zainteresować też dużych partnerów i może nawet dziwić, bo jeżeli państwo wejdziecie na stronę naszadecyzja.pl, zobaczycie tych partnerów, na przykład mamy Lidl, mamy duże sieci handlowe, mamy też na przykład sklep odpowiedzialny za dostarczanie sprzętu elektronicznego. Ktoś może się zastanawiać, po co? Sprzętu AGD, chodzi mi o to też. No i właśnie o to w tej kampanii chodzi, o jej wielowymiarowość. Jeżeli mamy dużych partnerów, którzy mówią, okej, dzisiaj nie stajemy jako konkurencja, tylko rozumiemy, że konsument wybierze nas, przyjdzie do nas, ma przyjść też do lokalnych, małych sklepów, ale my mamy programy. My jesteśmy zobowiązani, żeby żywność się nie marnowała. My jesteśmy zobowiązani do edukacji i oprócz tego, że jesteśmy zobowiązani, chcemy się w tą edukację zaangażować. Mimo, że mamy swoje wewnętrzne projekty. I chciałabym, żeby to zauważyć. Dlaczego na przykład sprzęty AGD? Mamy coraz bardziej nowoczesne lodówki, miksery.
1: A to wszystko sprawia, że jedzenie jest dłużej świeże albo można je lepiej przerobić.
0: No tak, tylko że okazuje się, że my często kładziemy coś na trzeciej półce, dlatego że mamy przyzwyczajenie, że zawsze tak było. A lodówki mamy taką, gdzie gdybyśmy położyli w szufladzie chociażby, to wydłużymy świeżość produktu o kilka dni, o może nawet tydzień czy dwa. Mówimy szczególnie o owocach i o warzywach. Nie wiemy, które owoce i warzywa trzymać w lodówce, które poza nią. Nie wiemy, co to znaczy, jak się okazuje. To też jest bardzo ciekawe, edukacyjnie. Nie rozróżniamy, najlepiej spożyć przed, najlepiej i spożyć do. Bo są produkty suche i tu warto to wymienić, że jeżeli nawet data tej pierwszej przydatności minimalnej została przekroczona, jeżeli produkt był prawidłowo przechowywany i zamknięty, na węch, na smak nie widzimy, żeby się zepsuł,
1: to śmiało można
0: taką kaszę ugotować. Ona nie straciła składników odżywczych.
1: Ani nie straciła właściwości nawet tych wyglądowych, chociaż czasami
0: tak.
1: Może coś być, nie wiem, makaron trochę się pogniótł w międzyczasie, bo parę razy przesuwaliśmy go w szafce, nie udało mu się
0: schował się za innym makaronem. To też jest ciekawe, że często układamy produkty to dzięki też partnerom i dzięki temu, że miałam z nimi panele dyskusyjne. Właśnie też w SGGW mieliśmy. Tam padło coś takiego, że bardzo często układamy w lodówce od najnowszego do najstarszego, a powinno być, że z przodu mamy najstarsze, tak jak w sklepach często się
1: takie
0: to
1: powiedzenie
0: wykłada.
1: First in, first out. Czyli pierwsze
0: piękne.
1: Było w lodówce, to pierwsze powinno z niej wyjść, żebyśmy spożywali. O sieci handlowej, o której pani wspomniała, tam ja swego czasu zauważyłam taki nowy pomysł na niemarnowanie jedzenia, gdzie były gotowe torby z warzywami. Takimi albo właśnie już troszkę zmęczonymi, albo takimi, gdzie była włoszczyzna, ale marchewka już się nie dawała, ale reszta z tej włoszczyzny i to było zapakowane w torebce. Przez pierwszy tydzień można było to upolować. W tej chwili to jest polowane w 5 minut, więc
0: i
1: widać,
0: to znaczy,
1: że my chcemy.
0: Że edukacja działa. Co więcej, ja myślę, że to też wybrzmiewa. Duże sieci handlowe mają klientów, którzy często robią dużo większe zakupy, bo myślą o zapasie. Żeby nie jeździć ileś razy. Ale też warto powiedzieć, że właśnie takie kupowanie produktów, które mają krótszą datę, że właśnie są za dobre, żeby je wyrzucić, ale możesz je kupić w niższej cenie, ma wiele takich walorów. Po pierwsze, w mojej kieszeni zostaje więcej. Po drugie, ja szybciej to zjem, to się nie zepsuje. Kupię mniej, bo to jest mniejsza porcja, więc jestem w stanie to po prostu przerobić w swoim gospodarstwie domowym i myślę sobie, że naprawdę jest z tego ogromny taki plus, ale też ważne, bo my mamy wśród partnerów na przykład banki żywności. I o ile banki żywności jako takie zwykły Kowalski nie może wspomagać banków żywności, bo to jest organizacja, która działa z innymi organizacjami, to chodzi o duże nakłady. Natomiast ja dzięki tej kampanii mogę mówić głośno o tym, że mamy podzielnie, mamy jadłodzielnie, mamy lodówki społeczne i mamy też sąsiadów. Może nie wszystkich lubimy, ale jeżeli ja wiem, że mam jeszcze na przykład dobry chleb, a wyjeżdżam i po prostu mam tą swoją koleżankę czy kolegę, czy kogoś, z kim się mijam, to czemu ja nie mogę powiedzieć, słuchaj, został mi dobry chleb, a wyjeżdżam. Zepsuje się. Nie mam gdzie zamrozić, bo akurat mam za mało miejsca.
1: Zwłaszcza, że może to być ta sąsiadka, która na przykład przychodzi podlewać kwiaty albo nakarmić kota.
0: Tak.
1: To przy okazji jej powiesz, Monika, zostały pomidory, zjedz je.
0: To jest naprawdę świetny pomysł. Myślę, że my czasami się nawet wstydzimy takich rozwiązań, bo że może kogoś urazimy, że chcemy mu dać jeść. Jakby on był

0: Właśnie
1: biedny.
0: Tak, niewystarczająco. I myślę, że my musimy też wrócić do tego, po co jemy, dlaczego jemy, że jemy nie tylko dlatego, że to jest nasza fizjologiczna potrzeba. To jest też nasza potrzeba społeczna. Stół ma być w domu, dzieci mają jeść razem z rodzicami, z babciami, z dziadkami. I oczywiście jest zasada, przy jedzeniu się nie rozmawia. Ja chciałabym, żebyśmy jednak zostali przy zasadzie, kiedy mamy w buzi, to nie rozmawiamy. Ale żeby stół był miejscem budowania relacji, bo można tam zasiąść też chwilę po tym, jak się zje posiłek.
2: Mówiłyśmy o warsztatach, które odbyły się na SGGW. No, to była jednorazowa akcja, chociaż ma pani nadzieję, że nie. Ale jakie najważniejsze rzeczy tam się pojawiły? Jakie informacje zostały przekazane? Takie, które teraz naszym słuchaczom też mogłyby pomóc, mogłyby się przydać od już, od dzisiejszej kolacji albo jutrzejszego śniadania.
0: No właśnie, tak. Bardzo dziękuję, że podkreślamy te warsztaty, bo faktycznie mało kampanii jakichkolwiek ma taką przestrzeń, żeby zaangażować stacjonarne wydarzenie z nauczycielami. I to ja bardzo doceniam, bo nauczyciele mogli bezpłatnie wziąć udział, byli nauczyciele z całej Polski, co więcej, niektórzy nie dojechali przez strajk kolei, ale przez to, że mieliśmy streaming, mogą obejrzeć te konferencje. I tam najważniejsze rzeczy, które ja zrobiłam, to przede wszystkim jak oglądać z dziećmi produkty. Ponieważ my dzisiaj żyjemy w świecie idealnym. Idealnych twarzy, idealnych sylwetek, ale też idealnych produktów.
2: Marchewka, jabłko ma, banan dokładnie, i pomidor.
0: Dokładnie tak. I ja już chociażby przyniosłam tam rzeczy, które nabyłam na lokalnym bazarku. Przyniosłam i pokazałam. Zobaczcie, jakie ważne jest, żeby pokazać dziecku nie na obrazku. Bo ja zapytałam, jakie są drukowane w pomocach podobizny, bo to najczęściej nawet nie są zdjęcia, tylko rysunki przedstawiające warzywa i owoce. Oni mówią zawsze idealne. A ja mówię, no i zobaczcie teraz, jak bardzo te nasze dzieciaki są zakodowane w tym, że tak musi wyglądać. Czyli jeżeli jest lekko wykrzywione, tutaj zabrudzone,
2: to
0: coś
2: nie tak, to może niezdrowe, niebezpieczne,
0: tak,
2: nie dotykać.
0: Co więcej, młodzież wręcz wystrzega się jedzenia tego, co nie jest idealne, bo się po prostu boją. Są też na takim etapie, że może lepiej nie, to już lepiej tego nie zjem. Więc chociażby pokazywaliśmy, jak to zrobić, żeby pokazać uczniom. Następna rzecz, którą zrobiłam, to też to, co zrobiłam, słuchajcie, bo ja uważam, że w edukacji najważniejsze jest obrazowanie. Jak tylko się z dzieckiem mówi, wypełnia karty pracy, co prawda przy naszym projekcie powstały materiały, ale tam przede wszystkim chcę zainspirować, tworząc te materiały i to, co w nich jest dla nauczycieli, to są też bezpłatne materiały do pobrania. Ja chcę zainspirować nauczycieli do tego i rodziców do tego, żeby robili pokaz. Na przykład wyciągamy ze swoich toreb butelki z ostatnich 2-3 dni i okazuje się, że tak, w tej zostało 20 ml, w tej zostało 50 ml, a w tej zostało, nie wiem, 10 ml. Wałyki. I teraz tak, butelek obecnie nie wyrzucamy, mamy system kaucyjny, w związku z tym czujemy wartość tej butelki, ale to, co w tej butelce po 2-3 dniach, po prostu jest zmarnowane, bo nie lubimy pić nieświeżej wody.
2: Zresztą,
0: bo poza tym to też nie jest do końca bezpieczne i tutaj już tam namnażające się bakterie.
2: I to nie zawsze jest woda, bo może być jakiś sok.
0: Sok, dokładnie, coś sfermentuje, zepsuje się. I teraz ja zrobiłam to wprost. Wzięłam litrowy słoik, przyniosłam butelki z tego tygodnia z mojego domu, celowo je zbierałam i celowo też nie dopijałam na ten tydzień i po prostu wlałam to do słoika. I okazało się, że ja w ten sposób zmarnowałabym litr wody. I teraz jak często to się wylewa do toalety, zanim zaniesiesz to do systemu kaucyjnego, akurat młodzież uwielbia system kaucyjny, więc oni tego pilnują. I co się dzieje w przypadku tego, gdzie ja pokazuję? Wszyscy jesteśmy w szoku. Litr wody. I teraz, czy to dziecko wie, że można tym podlać kwiaty? W momencie, w którym mamy naprawdę suszę. Każda woda, którą nawet ja bym pod drzewo podlała, jest lepsza niż jeżeli wyleje ją do toalety. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, poziom Wisły się dramatycznie obniża. Czyli my nie mówimy teraz o tym, że chcemy się rozpłakać nad klimatem, tylko mówimy o tym, że realnie potrzebujemy każdego człowieka do tej zmiany. Każdego, żeby każdy zrobił przy sobie i wtedy świat będzie lepszy. Bo my cały czas mówimy, a to wielkie koncerny powinny robić, a to firmy. Natomiast z naszych badań akurat o niemarnowaniu żywności i marnowaniu żywności wynika, że o tyle, ile prawie 5 milionów ton jedzenia jest zmarnowanych rocznie.
2: I ta liczba nie maleje.
0: O tyle prawie 3 miliony z tego. 3 miliony, czyli większość to są gospodarstwa domowe.
2: Ponieważ... To, co powiedziałam na początku, wcale nie restauracje, gdzie moglibyśmy tak pomyśleć, czy szkolne stołówki, gdzie kotlecik ląduje.
0: I tutaj warto sobie odpowiedzieć, dlaczego tak jest. Mamy pochit i ja się też dowiedziałam tego od nich. Oni powiedzieli, na nas są nałożone restrykcje. Na nas nałożone są kary. My musimy te prawa

0: Pracę domową odrabiać na 200%, bo jak jej nie odrabiamy, to koszt, który ponosimy wielowymiarowy, nie tylko finansowy, jest za duży.
1: Warto to wziąć pod uwagę, warto trochę się nauczyć, trochę zmienić ten sposób myślenia i nie kupować na zapas, bo to, że w niedzielę sklep jest nieczynny, to od poniedziałku do soboty znów można zrobić zakupy, więc ten zapas taki duży jest nam niepotrzebny. Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. O tej kampanii dzisiaj rozmawiałyśmy, a gościem była doktor nauk społecznych Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, edukatorka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: W studiu Małgorzata Telmińska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Czas na tematy o zdrowiu, dziś o mężczyznach.
4: O chłopakach, o mężczyznach, o facetach. Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Dlatego, że jutro jest Dzień Chłopaka. A ja chcę dzisiaj porozmawiać z panią profesor Małgorzatą Dobrowolską, psycholożką i ekspertką od budowania silnej psychiki, o tym, jaką straszną krzywdę robimy już chłopakom, a później mężczyznom, bo mówimy nie płacz, uczymy ich ukrywania,
3: emocje.
4: Uczymy ich ukrywania swoich emocji, oni cierpią w milczeniu i to jest bardzo, bardzo niedobre dla ich zdrowia.
3: Zapraszamy.
5: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór, wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam mojego dzisiejszego gościa, a ze mną pani profesor Małgorzata Dobrowolska, zgodnie z zapowiedzią zresztą, psycholożka, ekspertka od budowania silnej psychiki. Dobry wieczór pani profesor.
6: Dobry wieczór wszystkim, ciepło wszystkich witam, cześć.
4: Nie płacz, bądź mężczyzną, weź się w garść, poradzisz sobie. Ile razy chłopak musi usłyszeć takie zdania, żeby jako dorosły mężczyzna już nie potrafił powiedzieć, boję się, jestem samotny, nie daję rady. Chyba coś złego robimy naszym synom, że wyrastają później na mężczyzn, wydaje nam się silnych, ale oni cierpią w milczeniu, bo chłopaki nie płaczą. To niedobrze.
6: Dokończyłabym nawet bardzo tak przeszywająco, chłopaki nie płaczą, chłopaki znikają i na zawał umierają, tak? Czyli trochę tak rymujemy sobie i to niby jest taki żart, ale tak naprawdę to jest taki mem, który jest no takim trudnym tak naprawdę doświadczeniem i rzeczywiście wszyscy jesteśmy w to mocno zaangażowani. Bo dzieci, tak, chłopcy i dziewczyny rodzą się z płaczem, tak samo. Tak? Dziewczynki, chłopcy, my płaczemy i tak naprawdę oduczamy się tego płakania i właściwie hamujemy te emocje dopiero wtedy, kiedy zaczynamy dojrzewać, bo wtedy właśnie słyszymy, nie bądź dupą wołowym, dokładnie to, co przed chwilą było przywołane.
4: Nie masz się jak baba, prawda?
6: Nie masz się, oczywiście, przestań, co ty się w ogóle tutaj zachowujesz, nie bądź taka, no, nie bądź taki miękki, tak, w tym wszystkim. Także można aby to dużo, i każdy z nas to słyszał dobrze i my to też mówimy, bo kulturowo taki mamy przekaz, że w ogóle emocje takie słabe, mówimy w cudzysłowie słabe, to zwykle właśnie strach. Chłopcy się nie mogą bać, bo chłopak musi być odważny i chłopak ma zakaz przeżywania smutku. On nie może po prostu płakać, smucić się.
4: W ogóle okazywać emocji.
6: I w ogóle wszystko, co jest jakieś takie z pogranicza słabości, to jest zakazane, bo to jest nie wpisane w pewien kanon. I przez to potem mamy taką sytuację, że my, no mówimy dzisiaj dziennie 13, tak, samobójstw, z czego 11 chłopcy. To jest potworna, to jest straszna liczba, nie? Więc jak tak sobie po chwilę posłuchamy, to oczywiście możemy mówić, a w sumie jakoś ten świat się kręci, wszystko jest okej. Okay. Ale gdy się nad tym tak chwilę zastanowić, no to słuchajcie, 13 samobójstw dziennie w kontekście 11 u chłopaków, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo.
4: Bo nie da się uciec od emocji, prawda? Te nieokazywane, one nie znikają, one gdzieś się kumulują.
6: No to jest największy mit. Jeśli mnie teraz słuchacie, to mam też prośbę i do chłopców, i do dziewcząt, i do mężczyzn, i do kobiet, że to jest taki mit, że emocje się strawią, że one się rozejdą po kościach. One się nigdy nie rozejdą po kościach. One zawsze muszą mieć jakieś ujście. I albo jest tak, że w tym takim małym nasileniu, no to nie śpimy, nie? Bo w nocy mamy ten stres i się boimy, albo tam się przejmujemy, albo się złościmy, albo mamy nerwy, ale generalnie no nie śpimy. Albo tyjemy, albo właśnie nie dojadamy, albo się wyżywamy na najsłabsze

0: czyli na naszych dzieciach. Czyli zawsze będzie tak, że te emocje będą miały jakieś ujście. I oczywiście, że tak jest, że jeżeli mamy tydzień jakiegoś stresu, no to z tego stresu nie zrobi nam się wypalenie zawodowe i depresja i dramat życiowy, tylko to musi trwać dłużej. No ale jak już mamy taki permanentny stres właśnie, to takie hamowanie, zaprzeczanie temu, co się we mnie dzieje i idziemy w kierunku takiej, mówimy, korpo-mowy, tak, że zamiast mówić, no jest mi źle, mam problem, no to my mówimy, mam wyzwanie, tak? Czyli my ciągle, kurczę, zakładamy takie maski, które powodują, że my jesteśmy naprawdę bardzo nieszczęśliwi wewnątrz, prezentując no, jakieś życie na zewnątrz i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z tym zrobić, no bo nie wypada, nie powinno się, nie? To jest tak, że niedobrze jest to, że kulturowo ten przekaz jest po prostu taki też trudny do tego, żeby ci panowie, tak? Czyli ludzie, którzy przeżywają trudności, po prostu poprosili o pomoc. I tu jest chyba największy nasz problem. I chcę wam powiedzieć, że my jako kobiety, wychowując no, dzieci, też dajemy się wciągnąć. Ja sama też mam syna nastolatka, trzynastolatka i rozumiem też te swoje dylematy, bo też mam z tym taki kłopot, na ile właśnie po prostu no, pilnować jednak tej socjalizacji, tego, że my w kulturze jesteśmy osadzeni, no bo trudno powiedzieć, że tak nie jest. No jest taki przekaz w filmach, w życiu. No, też chodzi o to, żeby mieć taką umiejętność rozwiązywania problemów, ale też gdzie jest ta granica do tego, żeby no, zachęcać do tego nieautentycznego życia. Więc fajne jest to, że my coraz bardziej mówimy o tym rozwoju osobistym. Fajne jest to, że my mówimy coraz bardziej o tych emocjach. Fajne jest to, że dajemy sobie coraz bardziej przyzwolenie do tego i uczymy się, jak sobie z tymi emocjami poradzić, bo o to głównie chodzi.
1: No tak, dziewczynka wie, że może przyjść, poszukać pomocy, wdrapać się na kolana, ale
0: dziewczynka
1: wypłakać.
0: Też nie może się zgłościć, bo złość też szkodzi.
1: A właśnie, czyli też niestety też hamujemy kulturę. Jakieś
0: tak,
1: emocje.
0: Tak, dziewczynki też nie mogą się złościć. No kobiety nie powinny być ambitne, nie? Bo kto to widział, żeby tak kobieta nie stała, w ogóle dziewczyna musi w szarym kącie. Przecież mamy te też takie kulturowe, wiecie, no możecie się teraz na mnie denerwować i złościć, ale to tak jest, że my niestety tym dziewczynom też trochę kastrujemy, nie? Te warkocze, nie tylko tym chłopakom, tylko po prostu też jesteśmy w takim momencie, gdzie no mamy te powinności, że dziewczynka nie powinna właśnie tam, nie? Się wkurzać, wsiekać, no już w ogóle przeklinać.
1: Tupnąć nogą,
0: pokazać. A chłopcy z kolei no nie mogą zapłakać, nie? I na tym polega ten nasz dramat, który tak naprawdę, no on nie ma przełożenia na nasze sprawne życie. Czyli gdyby to jeszcze przynosiło nam jakąś korzyść, że my hamujemy te emocje, ale to nam nie przynosi korzyści. To nam przynosi wyłącznie szkody. Lawina emocji, którą nie potrafimy po prostu okiełznać, no rozwala nam różne sytuacje w naszym życiu. Decyzje, pieniądze, w pracy różne szanse. To jest wielka umiejętność i najgorszy mit, który mamy, że silny mental czy silna psychika to jest twardość. To
1: A
0: nie
1: właśnie,
0: jest twardość.
1: Chciałam zapytać, bo pani profesor jest ekspertką od budowania właśnie silnej psychiki. My rozmawiamy oczywiście, no, bo tym powodem naszej rozmowy głównym jest to, że już za chwileczkę będziemy świętować Dzień Chłopaka, więc będziemy mówić o chłopakach, tylko właśnie w takim kontekście, no, bez emocji trochę, a chcemy rozmawiać przede wszystkim o ich emocjach. Jak to rozróżnić? No bo z jednej strony mówimy, dajemy prawo chłopakom do emocji, z drugiej strony mówimy o konieczności budowania silnego mentalu. Ale co? Silny mental nie oznacza bycia twardzielem, bycia skałą?
0: No właśnie, to jest jeden z największych mitów, że my mówimy, że silny mental to zagryzanie zębów, tak? To jest wytrzymywanie jakiejś takiej, nie wiem, presji i takiego trudu i właśnie takiego bycie takim twardym, jak skała. No właśnie chcę wam powiedzieć, że nie. W psychologii silny mental i umiejętność trenowania odporności psychicznej, bo to jest zwykły trening, my się tego uczymy. I zachęcam wszystkich do tego, żeby do tego treningu podejść, bo to jest zwykła umiejętność, zwykła kompetencja. My budujemy silną psychikę, odblokowujemy swój potencjał, mamy do tego mnóstwo już technik, mnóstwo właśnie metod, świetnych specjalistów. My to potrafimy robić, więc nie martwcie się, jak wam coś dolega, jest wam trudno i macie kłopot z emocjami, tylko po prostu no, przyjdźcie do nas, tak? Zapytajcie nas o to, skorzystajcie z naszych kompetencji, z naszych umiejętności i właśnie z tego trenowania odporności psychicznej, bo odporność psychiczna to przede wszystkim rozwiązywanie trudnych sytuacji na co dzień. I to jest ta umiejętność. I druga korelacja to jest to, że to jest radzenie sobie z naszymi emocjami, czyli z tą lawiną emocji. Jak potrafię rozwiązywać trudne sytuacje, czyli w ogóle potrafię być skutecznym, zadaniowym, sprawczym i do tego potrafię radzić sobie ze swoją emocjonalnością, to jestem i silny, i szczęśliwy, mówimy, tak? Czyli to jest koniunkcja, to jest zawsze łącznik, że możesz być i silny, i szczęśliwy, i bądź i silny, i szczęśliwy, czyli stawiaj na odporność psychiczną, buduj silny mental, bo to jest coś, co

0: możesz wytrenować tak jak każdy inny mięsień, tak? To jest fajna metafora, bardzo ją lubię. Ona jest prosta, bardzo popularna, że po prostu mimo tego, że tej psychiki nie widać, no to to jest taki sam mięsień jak każdy inny, który możesz potrenować po to, żeby ci było lepiej, żebyś miał lepszy vibe, więcej szczęścia, żebyś miał tą radość z życia, żeby ci było w życiu lżej, żebyś miał dystans w życiu, żebyś wiedział, co zrobić wtedy, kiedy jesteś zły, kiedy jesteś sfrustrowany, kiedy jest ci smutno, kiedy jest ci trudno, kiedy jesteś zazdrosny, kiedy jesteś, wiesz, w jakimś impasie, kiedy nie wiesz, co tak naprawdę czujesz, bo my wszystko już to znamy i te emocje wszystkie po to wymieniam, żeby pokazać, że one są super fajne i super dobre.
1: Co się dzieje z facetami, którzy te emocje ukrywają? Zaczyna się od chłopaka, a później to już jest dorosły facet, który nauczony jest, wytrenowany jest, wytresowany jest do tego, żeby tych emocji nie pokazywać. I czasami i tych pozytywnych, i tych negatywnych, prawda? Bo on powinien wszystko kwitować po prostu delikatnym uśmiechem i być właśnie jak skała. A co się dzieje w nim, jak on hamuje w sobie właśnie te szalejące w nim jednak emocje? Bo dziewczyna rzuciła, bo w pracy nie wyszło, bo za dużo problemów, kłopotów.
0: Zazwyczaj jest tak, że wracam znowu do tej puenty, emocje się nie trawią, czyli zawsze gdzieś będą miały ujście i te konsekwencje emocji są tragiczne, tak? Czyli tego, że my sobie nie radzimy w życiu z różnymi trudami i one w nas zostają, no to dlatego mówimy w tej metaforze, chłopaki nie płaczą, chłopaki na zawał, tak? Umierają i znikają, bo to jest właśnie ten efekt, nie? Czyli, że każda nasza taka, wiecie, każde nasze, każdorazowo jak blokujemy i hamujemy, czyli nie chcemy się spotkać z emocjonalnością, chcemy tłumić emocje, no to jest wchodzenie w takie patologiczne radzenie sobie z emocjami, czyli to, że ja im zaprzeczam, to, że ja ich nie chcę się z nimi spotkać, to, że ja chcę je w jakiś sposób wyhamować, to nie znaczy, że ja ich nie doświadczam. Ja mogę być nieświadomy tego, co mi w duszy gra i to jest najgorsze, tak? Czyli jeżeli ja miałem na przykład, nie wiem, ojca, który mi cały czas powtarzał właśnie, nie bądź jak dupa wołowa, nie bądź ten jak ten Jasiu, nie bądź jak ten w ogóle taki, zobacz, jak twoi inni koledzy są wspaniali, są cudowni, tam osiągają sukcesa, patrz, a ty to jesteś taki nic, takie byle co i tak dalej, no to tworzy się w nas taka potrzeba, która bardzo często jest nie do zaspokojenia i w życiu dorosłym, tak, my to ciągle chcemy zaspokoić, żeby się lepiej poczuć. To się nazywa ładnie psychologicznie kompensacja. My sobie chcemy kompensować tą sytuację, udowadniając, że jesteśmy czegoś warci, że możemy zasłużyć na uznanie, na akceptację, właśnie na ten podziw, na to poklepanie przez tego ojca. I nawet jak tego ojca już nie ma, to my mamy w sobie tą potrzebę, ten przymus działania, ten mechanizm właśnie kompensacji sobie tych różnych rzeczy, więc wchodzimy w takie, wiecie, niezbyt zdrowe dla nas zachowania. Na przykład zachorowujemy się na śmierć. Musimy za wszelką cenę zarabiać. Mamy przymus na przykład osiągania jakichś działań. I wtedy, kiedy to jest związane z takim zdrowym, fajnym zarabianiem, to jest okej. Ale wtedy, kiedy jest tak, że jest w tym jakieś cierpienie, jest w tym coś takiego, że ja czuję, że jest w tym jakaś blokada psychologiczna, jest w tym jakaś, wiecie, że czuję, że tam jest coś nie tak, to dobrze jest na to zareagować, bo to są mechanizmy, które po prostu rujnują nam nie tylko zdrowie psychiczne, ale też i zdrowie fizyczne.
1: Kobiety częściej rozmawiają, zdecydowanie mają przyjaciółki, tu się wyżalą, tu poskarżą, tu opowiedzą o tym, co je tam gdzieś trawi, no częściej, chociaż wiemy już, że uczone jesteśmy z kolei hamowania złości, a mężczyzna się poskarży?
0: Rzadko i dlatego mówimy, że to jest jedna z dobrych, fajnych rekomendacji. Jak jesteś chłopakiem, łącz się z innymi chłopakami, tak? Czyli to jest taka dobra rekomendacja. Dobrze być wśród swoich, tak? W tych kręgach męskich, mieć podobne też hobby, mieć przyjaciół, mieć chłopaków, z którymi człowiek może pójść, wyskoczyć na jakiś tam, nie wiem, trening czy cokolwiek, po to, żebyś był i miał osoby, z którymi możesz porozmawiać, które też mogą zareagować, kiedy tobie się coś będzie, czy z tobą się będzie coś działo zwykłego. Natomiast to są, tak zawsze mówię, takie działania też trochę z pogranicza takiego pozoru. Bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że jak będziesz oddychał, to ci w stresie to oddychanie pomoże. Oczywiście, no doraźnie, jak sobie tam pooddychasz, odliczysz do 10, pewnie tak. Ale ty nie pracujesz nad przyczyną tego problemu, tej trudności. Więc tak naprawdę dobrze jest zobaczyć w życiu, czemu ja prokrastynuję. I zadać sobie to pytanie, dlaczego ja coś robię albo czegoś nie robię. Dlaczego mnie coś uwiera albo coś nie uwiera. Uwielbiam takie, a propos wypalenia zawodowego, tak, to jest taka metafora właśnie Maslach-Leiter. Oni mówili o drzazgach. Tak? Jak masz coś w pracy, co cię uwiera, to jest tak jak ta drzazga. No ona ci od razu zdrowia nie zrujnuje, nie? Bo to nie jest tak, że ktoś ci wbija nóż i tam masz wielką ranę, ale ta drzazga jest taka, że ona nas jakoś rozdrażnia, nas uwiera w sensie, że ona jest nieprzyjemna. Więc popatrz na swoje życie w kontekście takich mikrokorekt. Zobacz,

co jest tą twoją drzazgą. I pracuj zawsze nad tą drzazgą, czyli nad tą przyczyną, nad tą odpowiedzią, dlaczego ja mam tak, że się w życiu męczę, dlaczego jest tak, że ja nie mogę pokazywać siebie samego, że ja muszę przybierać te maski. Czemu ja tak mam, dlaczego ja tak mam, że mnie coś uwiera, nie, w tym życiu, że ja się mocno stresuję, że ja jestem sfrustrowany, że jestem

0: jest u mnie ze mną źle? Kobiety tak.
1: Aż tak. No, kobietom oczywiście jest łatwiej, bo mamy większą, przecież większe przyzwolenie społeczne do tego, żeby mówić, nie? Że nam jest źle, narzekać, opowiadać, dużo mówimy o emocjach, dużo mówimy w ogóle, dużo o emocjach, nie? I ten mężczyzna czasem też się go czepiamy, nie? Że dlaczego jak ja ci tak dużo mówię, tak dokładnie i tak precyzyjnie, to ty mnie nie rozumiesz, nie wiesz o co chodzi, więc to też z tego są różne kawały i oczywiście te różnice indywidualne są, ale łatwiej rzeczywiście nam jest w tak zwanych grupach homogenicznych prosić o pomoc, bo takie są też wyniki badań, czyli w takich grupach podobnych. Czyli jeżeli na przykład wszyscy, nie wiem, należą do takich grup, gdzie wszyscy mają kłopot na przykład mają, no nie, nie mam dobrego przykładu może teraz, ale mają dziecko chorujące na spektrum autyzmu, to łatwiej nam jest po prostu radzić sobie w problemie. Jak mamy, nie wiem, przynależy do grup, które mają, nie wiem, raka piersi na przykład, tak, to łatwiej mi też rozmawiać o problemach i o trudnościach i dostaję więcej wsparcia. Więc to wynika z takiego konceptu właśnie grupy homogenicznej, że jak trafiam w krąg, który jest podobnym kręgiem, to jest mi łatwiej radzić sobie w tej trudności, powiedzieć i jednocześnie ten krąg daje mi takie poczucie wsparcia, bo też jest w stanie zareagować. No więc oczywiście, że to nie rozwiąże wszystkich problemów i najlepiej jest i zawsze to każdy powie terapeuta, każdy psycholog, każdy specjalista od pomocy powie, że idź do profesjonalisty, idź do specjalisty, ale rzeczywiście no ciągle jeszcze jesteśmy uwikłani też w pewne takie tabu, bo popatrzcie, nawet u mnie, jak ja pracując na uczelni publicznej, dużej, technicznej, to do mnie chłopaki też przychodzą po kryjomu, nie? Wiedzą, że jestem psychologiem, wiedzą, że pojawiam się w różnych mediach, że się wypowiadam, znają mnie z mediów społecznościowych, ale jednak przychodzą po kryjomu, pytać się pani profesor albo proszę pani, proszę mi powiedzieć, czy ze mną coś jest nie tak, bo ja się tam, czy to temperament, czy to już jest ADHD, jak z tą dziewczyną. Więc no, ciągle jesteśmy uwikłani w takie tabu, wiecie, mówienia o swoich trudnościach psychicznych, psychologicznych, więc no wszyscy włączmy się w takie mówienie i w takie przyzwolenie o tym, nie? No, traktujmy to jak taką zwyczajną normę, bo inaczej bez proszenia o pomoc, bez mówienia wprost o tym, że jest nam źle, a nie, że mamy wyzwanie, czyli że mamy problem, że jest nam trudno, że jest nam ciężko, to się po prostu w milczeniu to będziemy znikać. O, czyli ta puenta właśnie, że chłopaki nie płaczą, tylko znikają, będzie taką puentą ciągle istniejącą, a w milczeniu to znikanie po prostu będzie najbardziej takie, powiedzielibyśmy, przeszywające w tym wszystkim, że nagle się okazuje, że jesteśmy, tak jak to trochę powiedzieliście i tak jakoś mi się kojarzy ten przykład i mam nadzieję, że to tak może nie będzie aż dołujące, ale rzeczywiście, że to nie będzie jak ten przykład z tych biało-czarnych zdjęć w LinkedInie, tak, czy w innych mediach społecznościowych, gdzie widzimy ludzi, którzy są świetni na zewnątrz, mają świetne sukcesy, mężczyzn, którzy osiągają bardzo wiele, ale płacą tym swoim sukcesem, tą swoją taką pozorną twardością, no, śmiercią.
0: Tak, to jest faktycznie ogromny czasami szok, gdy się widzi tych ludzi sukcesu, których już nie ma, to znaczy jak bardzo oni ukrywali te trawiące ich różne emocje, uczucia, to co się dzieje w ich życiu negatywnego, a później nagle jest właśnie taki szok. To nikt nie wiedział, prawda, bo widzi uśmiechniętego człowieka sukcesu, a że tak nie było, no to się okazuje już za późno. No i teraz będziemy rozmawiać o tym, jak to zmienić. Znaczy jak nauczyć mężczyznę, chłopaka mówienia o emocjach. Wiele musi się zmienić. Także, nie wiem, w relacji ojciec-syn, w relacjach rodzinnych, no właśnie, żeby dostrzegać to, że ten chłopak też ma emocje pozytywne, negatywne. Jest i złość, i smutek. Sporo się musi wydarzyć, żebyśmy to troszeczkę, żebyśmy odpuścili, żeby zacząć rozmawiać.
1: Wiecie co, myślę, że dobre jest to, że w ogóle się interesujemy trochę rozwojem osobistym i widzimy, że to ma sens, żeby usprawnić się w taką, dziś mówimy, że tolerancja na stres jest największym luksusem tych czasów, że właśnie komunikacja jest najbardziej dochodową kompetencją przyszłości. Czyli, że to, że potrafię się dogadać z innymi, dogadać ze sobą samym, że potrafię załatwić każdą sprawę, zaczyna być modne i dobrze, bo dzięki temu przemycamy tutaj też w takim dobrym tego słowa znaczeniu taką wiedzę o tym, że kompetencje, że w ogóle silny mental może być mocno przekładający się właśnie na te dochodowe nasze, czyli na co dzień, przekłada się bezpośrednio i jest związany z taką korelacją z psychologią osiągnięć. Czyli dzięki temu, że ja wzmacniam swoje psychę, że ja wzmacniam tą swoją psychikę i wiem, jak to zrobić, to ja mam z tego konkretne korzyści. Więc mówiąc o tym, że no, może też wrócę do jednego takiego wątku, nie chcę tak skakać, ale popatrzcie, mężczyźni i kobiety potrzebują tego samego. Potrzebują my jako istoty społeczne, my potrzebujemy potrzebujemy human to human touch, tak? My potrzebujemy bycia w relacji, my potrzebujemy drugiego człowieka,

0: My potrzebujemy wyrażać siebie i emocje, i nasza natura emocji u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. My mamy te same emocje. Dokładnie te same. I no, jakby potrzebujemy je wyrażać, bo jak my ich nie wyrażamy, to one nam zostaną w ciele, że wtedy nas coś właśnie, mamy nerwoból, tak? Mamy tak, że potem chorujemy na wylewy, mamy paraliże. Niektórzy mówią, że no, nie radzimy sobie w ogóle w takim, powiedzielibyśmy, w ogóle w zdrowiu fizycznym.
1: Tak, cierpi tak nasze zdrowie i narażamy własne życie.
0: I narażamy własne życie. To bym chciała, właśnie bardzo fajna puenta. My narażamy własne życie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest to, jak to jest poważna sprawa, że my narażamy swoje życie. Że z tych emocji, to my tak naprawdę chorujemy na serce, tak, na zawały, że my z tych emocji umieramy.
1: I cały czas podkreślamy, silny mental nie oznacza tego, że my nie okazujemy uczuć, że to po nas spływa, prawda?
0: Nie, oznacza dokładnie to, że potrafimy sobie radzić z tą lawiną emocji, bo potrafimy czerpać, czyli potrafimy zreflektować. Jestem smutny, jestem zły, jestem wkurzony i przez to, że potrafię zreflektować, nazwać emocje, potrafię korzystać z tej energii, tych emocji, czyli potrafię coś z tym zrobić. Bo popatrz, nawet zazdrość, jak jestem zazdrosna, to jest oczywiście nielubiana taka emocja, nie? Taki konstrukt. Mówimy, kurczę, nie lubię być zazdrosny. Ale to jest jeden z najlepszych motywatorów na świecie. Zazdrość ma tyle energii i ma taki przekaz. Chcę mieć tak samo jak ten ktoś. Więc zobacz, jak możesz to wykorzystać. Popatrz, jak jesteś zazdrosny o to, że ten ktoś ma ten sukces. To przełóż. Zreflektuj, nazwij to. Okej, jestem zazdrosny, zazdrosna, bo też chcę tak samo jak ten ktoś. Ale wyciągnij z tego puentę i wykorzystaj tą energię na to, żebyś też osiągał te sukcesy. Więc nawet te upierdliwe emocje typu złość, popatrz ile ma, jaka złość jest energetyczna, że to jest super fajny kop energii do tego, żeby posprzątać mieszkanie, nie? Do tego, żeby w ogóle wywrócić życie do góry nogami.
1: Ale naprawdę, słuchajcie, tak sobie właśnie to zwizualizowałam. No
0: ale
1: tak.
0: Bo chcę pokazać, że te emocje u kobiet też są dobre, że ta złość jest fajna, nie? A ten smutek, no warto, bo to jest papierek lakmusowy, no jak jest mi źle, tak? I doświadczam smutku, to jest bardzo ważny sygnał do tego, żeby wprowadzać te mikrozmiany i makrozmiany, czyli żeby dokonywać w życiu takich fajnych, dobrych przełomów, nie? Więc zmieniaj, tak? Korzystaj z tych emocji, wykorzystaj ich energię.
1: Czyli musimy też nauczyć się rozmawiać, tak? Chociażby ze swoimi synami, ze swoimi mężami i im pozwolić na to, zapytać ich, jak się czują po prostu?
0: No to może zróbmy tak, że zróbmy taki prezent na Dzień Chłopaka.
1: A właśnie,
0: jutro.
1: Że zamiast właśnie. Tych lizaków, zamiast tych samochodzików. Tak?
0: To zapytajmy, bo wiecie, dobry dialog to jest tak naprawdę dialog, to jest o ciekawości, tak? Czyli mówimy, jak tak naprawdę dialogowanie to jest bycie ciekawym drugiego człowieka i prawdziwy dialog, nawet jak już jesteśmy 100 lat z tym mężem i 150 lat z tym synem, to jest właśnie to zapytanie, co ci w duszy gra. Słuchaj, widzę, że milczysz. Zastanawiam się o czym, tak? Z czym się teraz zmagasz? Co masz w głowie za pomysł? Co jest trudnego? Jak ci w tej pracy? A w jaką grę tam grasz? Czyli w takiej prawdziwej ciekawości zaczyna się tak naprawdę to prawdziwe zainteresowanie i tak naprawdę ten prawdziwy human to human touch, my mówimy, nie? Czyli ten taki dobry dotyk drugiego człowieka, dobre wsparcie, dobra relacja, dobre wsparcie w znaczeniu dobra pomoc, bo wsparcie równa się pomoc, tylko taka, że my faktycznie jesteśmy kimś zainteresowani. Także jakbym miała powiedzieć, zachęcić do fajnego prezentu, to zróbcie jutro fajny prezent takim dobrym, fajnym dialogiem w prawdziwej ciekawości.
1: Gdyby mogła pani profesor wykreślić jedno zdanie, które od pokoleń mówimy naszym synom, chłopcom, nie płacz, bądź facetem, weź się w garść, poradź sobie sam, to które wyrzuciłaby pani jako pierwsze?
0: Nie dasz rady, nie dla ciebie. To nie dla ciebie, nie dasz rady. To myślę jest taki chyba największy kastrat i takie najgorsze coś, co można sobie powiedzieć. Jak wiem, że nie dam rady i że to nie dla mnie i puknij się w głowę i nic z tego nie będzie, to jest, no, to nawet nie zaczynamy, nie? To my nawet nie próbujemy.
1: Krótko, co powiedzieć w zamian?
0: Słuchaj, spróbuj. Nie miej nigdy ostatniej próby, tak? To jest coś takiego, co bardzo lubię. Działaj, tak? Działaj, idź.
1: Daj sobie potestuj. Prawo, tak? Daj sobie również prawo daj do sobie porażki, prawo tak? do jest. Porażki, do emocji. Szanowni Państwo, najlepszy prezent, jaki możemy zrobić facetom, chłopakom jutro, no to właśnie już wiemy, że w Dniu Chłopaka zamiast tych lizaków, zamiast tych samochodzików dajmy prawo do emocji, porozmawiajmy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholożka i ekspertka od silnej psychiki, o której już wiemy i proszę to zapamiętać. To nie polega na tym, że mamy być jak skała. To zupełnie nieco coś innego i za

0: Zachęcamy Państwa do tego, żeby zgłębiać teraz tajniki silnej psychiki. Pani profesor, dziękuję.
1: Do zobaczenia, pa.
0: Do usłyszenia, dziękuję i żegna się z Państwem Małgorzata Tolmińska.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Mija miesiąc od wprowadzenia diety planetarnej w szkołach, która ograniczyła mięso na rzecz dań roślinnych. Dezinformacja nie tylko nie maleje, ale przybiera również nowe formy. O najnowszym fejku żywieniowym Rafał Roślik.
4: Sprawdzam to.
5: Ciecierzyca zamiast wolnego wyboru? Takie pytania na portalu X zadaje partia Korwin. Mimo upływu czasu i wielokrotnego wyjaśniania manipulacji związanej z nowymi zasadami żywienia, temat ograniczenia mięsa i cukru oraz dodanie co najmniej jednego roślinnego dania w tygodniowej diecie szkolnej dalej polaryzuje społeczeństwo. Partia Korwin porównuje dzieci szkół podstawowych do rzymskich niewolników z czasów starożytności, dodatkowo twierdząc, że państwo próbuje pokazać, że wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla ich dzieci. Czy nowa dieta w szkołach jest dobra dla zdrowia uczniów? Oto spytałem dietetyczkę Aleksandrę Czernewicz-Kamińską z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie.
6: Te zalecenia są jak najbardziej właściwe, dlatego że, drodzy Państwo, nie jest nigdzie powiedziane, że mamy zjadać codziennie kotlety ze schabu, że mamy zjadać takie duże ilości czerwonego mięsa, jakie zjadamy. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie.
5: Czy w innych krajach dostosowuje się zasady żywienia dzieci do zdrowotnych trendów żywieniowych?
6: Nie tylko my, Polska, ale ogólnie świat. Idziemy w kierunku tego, żeby zwiększać ilość spożywanych warzyw w diecie. Odchodzimy od czerwonego mięsa, idziemy w kierunku ryb, idziemy w kierunku innych źródeł białka, czyli właśnie roślin strączkowych czy też nabiału.
5: Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie organizacji Roślin Nie Jemy wykazało, że we wrześniu ponad 65% badanych Polaków dobrze ocenia zmianę diety w szkołach. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni progi podatkowe. Zmiany mają być korzystne dla tzw. klasy średniej. Pierwszy próg, przy którym obowiązuje 12% stawka PIT, będzie dotyczył osób zarabiających około 130 tysięcy złotych rocznie. Ci, których zarobki mieszczą się między 130 a 150 tysięcy złotych, będą płacili nową 24% stawkę, a pozostali 32%. Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona Polaków,
1: którzy rocznie będą mogli na tym zyskać do 3600 zł. Rada Ministrów szacuje też, że będzie to bardzo kosztowne dla budżetu państwa, dlatego zaproponowała zmiany podatkowe dla najbogatszych, w tym zwiększenie daniny solidarnościowej do 5% w przypadku osób zarabiających co najmniej 1 000 000 zł.
2: Kolejnym elementem tej ustawy jest wprowadzenie wyższej stawki podatku CIT dla największych firm, tych, które osiągają przychody powyżej równowartości 50 milionów euro.
1: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Premier Donald Tusk liczy na to, że prezydent podpisze projektowane ustawy.
3: Nie mam jakichś złudzeń co do stosunku pana prezydenta do rządu, ale ludzie nie mogą za to płacić, więc bardzo liczę na to, że ten podpis prezydenta znalazł się na tych ustawach.
1: Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Rząd przyjął także projekt ustawy budżetowej. Największe wydatki zaplanowane na

0: Przyszły rok to prawie 200 miliardów złotych na obronność i ponad 270 miliardów na ochronę zdrowia. Minister finansów zapewnia, że wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane. Ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. Premier Czech zapewnia, że jego kraj przygotowuje się na możliwość rosyjskiego ataku na państwa bałtyckie. W razie potrzeby wypełnimy nasze zobowiązania sojusznicze, podkreślił Andrzej Babisz.
1: W przypadku takiego scenariusza Czechy byłyby gotowe wysłać swoich żołnierzy. Jeśli nie daj Boże Rosja zaatakowałaby któryś z krajów bałtyckich, to zgodnie z artykułem 5 NATO musielibyśmy wysłać dwie brygady zmechanizowane, powiedział premier w wywiadzie dla portalu Denik.cz. Podobną deklarację Babisz złożył w ubiegłym tygodniu w odniesieniu do Polski. Jeśli coś się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5. W połowie września Andrzej Babisz po raz pierwszy otwarcie ostrzegł przed zagrażającymi również Czechom rosyjskimi atakami hybrydowymi. Jak donosi gazeta Denik N, zauważalna zmiana w jego podejściu miała nastąpić po spotkaniu z przedstawicielami CIA, którzy poinformowali premiera o zamiarach Rosji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Lubelskie uczelnie wdrażają procedury reagowania w przypadku alertów RCB i uruchomienia syren alarmowych. Starszy brygadier Stanisław Sulenta z Politechniki Lubelskiej mówi, że na tej uczelni nie ma schronów.
2: Dokonaliśmy analizy pomieszczeń w kondygnacjach, podpiwniczeniach, na korytarzach, na parterze i wytypowaliśmy na Politechnice miejsca, które uważamy za bardziej bezpieczne. Zgodnie z ustawą nasze obiekty nie spełniają żadnej kategorii, w kategorii schronów, dlatego używamy takiego pojęcia miejsca bardziej bezpieczne.
0: W październiku odbędą się dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników Politechniki Lubelskiej.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich kultura. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Dwa lata temu portret został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i było w bardzo złym stanie. Przeszło teraz kompleksową konserwację i właśnie po raz pierwszy zostało zaprezentowane w Muzeum Historii Polski, gdzie w przyszłości będzie eksponowane, mówi dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
4: Ten splot działania zwykłych obywateli, którzy potrafili zachowywać się tak jak należy, sprawnych instytucji ministerstwa. W tę sieć włączyła się także instytucja, która mogła wygospodarować środki. No i co najważniejsze, będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć marszałka na wystawie stałej, którą już w czerwcu otwieramy.
0: Mehofer przedstawił Piłsudskiego w monumentalnej, reprezentacyjnej formule na tle Katedry Wawelskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc jest pogodna, więcej chmur tylko na północnym wschodzie. Na wschodzie i w kotlinach górskich mgły, zimno, w kotlinach górskich 0, 4 stopnie na północnym wschodzie, około 7 w centrum i 12 na wybrzeżu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Roch Kowalski, mówię Państwu, dzień dobry.
3: Komentarz.
6: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Myśli Politycznej imienia prezydenta Gabriela Narutowicza reprezentuje dr Roland Zarzycki. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: Zacznijmy od referendum w Warszawie, bo to chronologicznie świeższa informacja o tym, że nie udało się inicjatorom referendum zebrać wymaganych 100 ponad 30 tysięcy podpisów. Nieco ponad 100, około 20 tysięcy podpisów zabrakło, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile z nich było prawdziwych, no bo nie podlegały weryfikacji przez komisarza wyborczego. Czy to klęska inicjatorów? Dlaczego w tę inicjatywę właśnie nie włączyły się partie opozycyjne, takie jak Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, czy nawet mocno krytykująca Rafała Trzaskowskiego w Warszawie Partia Razem, panie doktorze?
7: Oba pytania są dosyć złożone i odpowiedzi nie są takie jednowyrazowe. Jeżeli idzie o kwestię tego, czy to jest klęska. Myślę, że wizerunkowo jest to na pewno może nie klęska, ale potknięcie, bo jednak jeżeli angażuje się takie siły, angażuje się czas ludzi, angażuje się jakieś też nadzieje, oczekiwania, a potem wszystko spala na panewce, to oczywiście pojawia się rozczarowanie. Jest to także, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju potknięcie

0: koordynatora tej całej zbiórki jako kogoś, kto próbuje być oddolnym liderem politycznym i to też jest znaczące. Natomiast jednocześnie wskazuje to na pewien jednak potencjał taki polityczny, przedwyborczy i pozwala budować jakiegoś rodzaju strukturę osób, które sprzeciwiają się rządom Trzaskowskiego w Warszawie. Więc w kontekście tego, co czeka nas w przyszłorocznej kampanii wyborczej, myślę, że to jest jakiś potencjał, który można ocalić, wykorzystać, jeżeli mówimy z perspektywy obozu opozycyjnego. Więc w tym sensie coś się wydarzyło znaczącego jednak. Druga rzecz to jest pytanie, jeszcze ciekawsze powiedziałbym, to znaczy pytanie, dlaczego inne partie się nie włączyły. I teraz moja taka szybka diagnoza jest taka, że po prostu nie miały w tym jakiegoś wielkiego interesu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że to, że prezydent, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, nie jest dla nich jakoś bardzo szkodliwe. To znaczy Trzaskowski nie jest, powiedziałbym, jakimś bardzo aktywnym prezydentem. Po prostu w Warszawie żyje się dobrze. Sprawy toczą się swoim torem. W Warszawie pracuje mnóstwo wysoce wyspecjalizowanych, kompetentnych urzędników, którzy zarządzają tym miastem, a właściwie Trzaskowski jest po prostu jakąś taką jakimś patronem tego wszystkiego, ale bardziej wizerunkowym niż jest po prostu, niż to, że jest sprawnym zarządcą tego wszystkiego. Myślę, że tego w tym wszystkim nie widać i też wydaje się, że po tych sytuacjach, w których Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie w całym kraju i to nie raz, rozgrywka o jego wizerunek nie jest już tak istotna politycznie. To znaczy w jakimś sensie prawdopodobnie opozycja spodziewa się, że on już kolejnej szansy i tak nie będzie dostawał, w związku z tym nie ma się tutaj o co bić. I to jest jakby jeden powód, czyli ten Trzaskowski, który nie jest po prostu jakoś szczególnie znaczący, jest raczej już teraz nie pierwszolinijnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony istotne jest to, że zaangażowanie w taką zbiórkę to jednak jest energia, to jest czas ludzi, to jest mobilizacja, która prawdopodobnie, można się było spodziewać, zakończy się właśnie potknięciem, czy właśnie niezrealizowaniem celu. W związku z tym mogłoby zadziałać demotywująco na elektorat poszczególnych partii, które by się rzuciły w tą akcję, w wir tych działań. Czyli na przykład, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaangażowałoby swoich aktywistów w Warszawie, to skończyłoby się jakiegoś rodzaju właśnie porażką. No to po co takie doświadczenie na rok przed wyborami, kiedy za chwilę znowu trzeba będzie mobilizować tych ludzi do działania. W związku z tym z czystej ostrożności myślę, że partie opozycyjne nie zaangażowały się w tę akcję. Natomiast tutaj jeszcze ostatnia uwaga, zanim weszliśmy na antenę, to słyszałem głos posła Koniecznego, który właśnie mówił, że Trzaskowski jest lubiany przez warszawiaków. Ja nie jestem przekonany co do tego, czy Rafał Trzaskowski jest lubiany przez warszawiaków. Warszawiacy są pragmatycznie i po prostu dopóki żyje się dobrze, to prezydent Warszawy jest lubiany. A czy to jest Rafał Trzaskowski, czy nie Rafał Trzaskowski, to jest jakby zupełnie inna sprawa.
1: No i tu jest w Warszawie też jeszcze jedno pytanie. Kto, jeśli nie Rafał Trzaskowski i nie Platforma Obywatelska? To znaczy nie ma żadnej innej siły, która chociażby pokazywałaby, że jest w stanie, że ma możliwości przejąć władzę w tym mieście. To ze stolicy obecnej Polski przenosimy się do byłej stolicy Polski, do Krakowa.
0: Oczywiście.
1: I jak pan patrzy na wyniki właśnie tamtych wyborów? Czy można je przekładać, bo to pytanie, które powraca, czy można je przekładać na politykę centralną? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
0: Tak, na pewno można szukać analogii. Oczywiście polityka lokalna rządzi się swoimi prawami i te lokalne układy sił, sympatie, antypatie mają większe znaczenie. To znaczy ktoś, kto jest nawet właśnie politykiem niezależnym, ma znacznie większe szanse lokalnie niż oczywiście w wyborach ogólnokrajowych, gdzie jednak ten potencjał instytucjonalny, finansowy dużych partii no, dominuje całą rozgrywkę. Natomiast to, co widzimy w Krakowie, trochę właśnie w kontekście też tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście Warszawy. To jest to, że odrzucenie konkretnego polityka nie oznacza odrzucenia całej formacji politycznej, tak? To znaczy zaufanie straciło w Krakowie, zaufanie stracił konkretny polityk, ale partia może wystawić innego polityka, który może odzyskać zaufanie, sympatię ludzi. I w tym sensie, znowu wracając jeszcze na chwilę do Warszawy, można powiedzieć, że Trochę chodzi o Rafała Trzaskowskiego, ale jednak trochę nie o niego chodzi, dlatego że jeżeli doszłoby do takiej ostatecznej decyzji wśród warszawiaków, czy mają prezydenta, który pochodzi, czy prezydentkę z Platformy Obywatelskiej, czy nie, to po prostu głosowali.

0: niby za platformą, a nie za konkretną osobą prawdopodobnie. I teraz jakby widzimy to trochę też w Krakowie, że ta rozgrywka jest z jednej strony rozgrywką, w której niezależni kandydaci mają swoje mocne wejście, ale z drugiej strony jednak te barwy partyjne się liczą. I jest to taka rozgrywka. Tutaj oczywiście też pojawia się pytanie o to, no, jakie ostatecznie są szanse tych niezależnych kandydatów, czy rzeczywiście oni są w stanie się przebić na fotel prezydencki. No, widzieliśmy jakiś czas temu taką też próbę we Wrocławiu, ale w Krakowie powiedziałbym, może tak, sytuacja dojrzewa do tego, żeby to się w końcu działo dosyć systematycznie, że ci niezależni kandydaci wchodzą jako prezydenci miast i na to widzimy jakieś tam szanse w Krakowie. I teraz pytanie, czy to ma szansę się przenieść na politykę ogólnokrajową? Czy niezależni politycy mają szansę na to, żeby startować na przykład z list partyjnych, żeby nie będąc członkami partii gdzieś tam wchodzić wysoko? Myślę, że to, co jest tą analogią, którą możemy znaleźć, jest to oczekiwanie obywateli. To znaczy ludzie chyba coraz wyraźniej dają znak, i to też widać w różnego rodzaju sondażach, że zależy im na wyjściu poza te utarczki, kłótnie, animozje partyjne i chcieliby mężów czy żon stanu, które by brały odpowiedzialność za kraj, niekoniecznie pod flagą tej czy innej partii. Więc to jest trochę oczekiwanie ludzi. Na ile to się przekłada na praktykę, to jest jakby inna sprawa. Natomiast jest to jakoś symbolicznie znaczące.
1: To jakie przewidywania w takim razie na tę drugą turę i na wynik drugiej tury? Kto ostatecznie zostanie prezydentem Krakowa?
0: Trudno mi spekulować. Wydaje mi się, że obecny kandydat, który ma jakąś tam przewagę, będzie w stanie ją dowieść do końca. Czyli w tym sensie myślę, że Kraków ma szansę właśnie na to, żeby mieć kandydata, który przynajmniej nominalnie jest kandydatem niezależnym, prezydentem niezależnym. I na to bym stawiał. Ale oczywiście sytuacja jest dosyć trudna i złożona.
1: To panie doktorze, porozmawiajmy jeszcze chwilę o cenach paliw i o sporze pomiędzy stroną prezydencką a stroną rządową, o to, w jaki sposób ceny paliw obniżyć. Czy w pańskiej ocenie, czy to jest spór merytoryczny, rzeczywiście o konkretne rozwiązanie, czy zmniejszać na przykład VAT na paliwo, czy opodatkować nadmierne zyski koncernów paliwowych? Czy to po raz kolejny, tak jak na przestrzeni ostatniego już ponad roku obserwujemy, znaczy każda ze stron chce postawić na swoim. Kancelaria premiera chce, żeby to rządowa ustawa przeszła. Prezydent nie chce dać rządowi sukcesu i chce, żeby to jego pomysł został wdrożony w życie. No i koniec końców żaden nie jest.
0: No właśnie, to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówiliśmy przed chwilą w kontekście Krakowa. To znaczy ludzie mają prawdopodobnie już dość właśnie takich rozgrywek, w których chodzi o ten interes partyjny, to znaczy, tak jak dokładnie pan redaktor powiedział, każda strona chce, aby przeszło jej rozwiązanie, aby móc się później chwalić przed wyborcami, że tak, dzięki mnie te ceny paliw spadły. Oczywiście ceny paliw są czymś fundamentalnie ważnym, bo to dociera, można powiedzieć, ponad elektoratami. To znaczy każdy prawie jest wrażliwy na ceny paliw. To jakby też dobrze pokazuje polityka amerykańska, w której te ceny paliw są fundamentalnym elementem taktyk politycznych. Więc to jest jakby bardzo ważny obszar zabiegania o głosy i z drugiej strony właśnie oprócz tego, że chcemy się pochwalić tym, że to dzięki naszym ustawom te ceny spadły, no to dobrze też jakby z perspektywy politycznej jest pokazać, że nieskuteczna polityka drugiej strony doprowadza do tego, że te ceny cały czas się utrzymują na wysokim poziomie. Więc żyjemy w takim klinczu. I teraz ciekawym zabiegiem, ja powiem, skomentuję to trochę z perspektywy, bym powiedział, takiej technologii politycznej. Ciekawym zabiegiem jest manewr premiera Tuska, który stara się dotrzeć właśnie do jak najszerszego grona odbiorców z bardzo prostym komunikatem, że prezydent Nawrocki działa w taki sposób na swoją korzyść, na korzyść swojej formacji politycznej, że ofiarami tego całego procesu są zwykli Polacy i Polki. I to jest bardzo mocny przekaz polityczny, który trafia, tak jak powiedziałem, do bardzo wielu ludzi i trafia też w dobrym momencie, czyli jakby no, można powiedzieć na około rok przed wyborami. Więc ja bym bardziej tę całą sytuację traktował jednak w kategoriach rozgrywki polityczno-wizerunkowej. Co nie zmienia faktu, że samo rozwiązanie proponowane przez premiera Tuska, które miałoby polegać na opodatkowaniu tych nadzwyczajnych zysków firm

0: sektora, jest sensownym rozwiązaniem. I właściwie dlaczego nie rozmawiać o tym, aby wdrożyć oba rozwiązania, czyli zarówno to, jak i to dotyczące VAT-u.
1: Tylko tak sobie myślę w kontekście tego, o czym pan mówi, panie doktorze, że koniec końców to rząd ma wcześniejszą weryfikację wyborczą niż prezydent. To znaczy, jeśli mówi pan o tym, że wyborcy są już zmęczeni właśnie tym ciągłym patrzeniem przez pryzmat partyjny polityków, no to najpierw wybieramy rząd, a potem prezydenta, jeśli wie pan, co sugeruje.
0: Oczywiście tak, zdaję sobie swojego sprawę, ale jednocześnie można dosyć prosto tutaj zwrócić uwagę na to, że jednak prezydent nie odpowiada tylko za swój wybór, dlatego że prezydent gra jednak w pewnej szerszej drużynie prawicowej, na przykład jest sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym no, trudno byłoby nie dostrzegać tego, że w jakimś tam sensie szkodzenie czy podstawianie nogi rządowi premiera Tuska nie jest korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, co z kolei jest spójne z sojuszem prezydenta i obozem Jarosława Kaczyńskiego.
1: Doktor Roland Zarzycki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Myśli Politycznej imienia prezydenta Gabriela Narutowicza. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Dzień w sieci należał, należy. Do Krakowa, zaraz sprawdzimy. Wybory prezydenta miasta mają największe zasięgi i reakcje, ponad dwa razy więcej niż drugi temat. Szczyt przypadł w niedzielę między 21 a 23, kiedy spływały wyniki głosowania na prezydenta Krakowa. I premier jest jedynym politykiem, który prowadzi dziś własny przekaz, bo ja myślę, że będzie kontynuacja. Dwa jego wpisy o walce z przestępczością i o cenach paliw zebrały razem blisko 12 tysięcy reakcji. W jego temacie wszystkie cztery główne wątki angażują powyżej swojej obecności. Dobrze. To teraz po naszemu. Kamil Smogorzewski, Res Futura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie Kamilu, co to są zasięgi?
4: To jest...
3: Jak się je liczy, sprawdza? To jest zasięgi... to, jak często oglądamy, jak często klikamy, czy w ogóle zwracamy uwagę, przykuwamy wzrok?
4: Zasięgi to jest taka miara potencjalnego dotarcia albo tego, jak dużo osób mogło zobaczyć dany materiał. Właśnie dotarcie jest lepszą miarą, bo pokazuje nam już trochę bardziej, kto i kiedy obejrzał na przykład rolkę, kto kiedy przeczytał jakiś artykuł.
3: No, wystarczy, że się na niej zatrzymamy, czy musimy w nią kliknąć? To jest taka moja ciekawość.
4: Zatrzymamy, taki ciekawostka z obszaru technologii. Google już wie, co będziemy albo kiedy będziemy chcieli coś obejrzeć w momencie, kiedy wyciągamy telefon z kieszeni. No już wtedy jesteśmy zapisywani.
3: W ogóle nie jestem zaskoczona, bo jak wchodzimy do sklepu, to przynajmniej niektóre już wiedzą, co chcemy kupić.
4: Czasem tak jest rzeczywiście, no, ale to na razie jeszcze jest dość odległa pieśń przyszłości, żeby wszystkie sklepy tak miały, żeby nam, nie wiem, na półkach podświetlały rzeczy, które rzeczywiście chcemy kupić, albo które są nam potrzebne, albo które wcześniej sobie zapisaliśmy na liście. Mhm.
3: Kto dostaje cięgi w internecie przez wybory w Krakowie?
4: Och, no to zależy, w której bańce, na którą bańkę spojrzymy. Dzisiaj jest Dzień Serca, tak?
3: No to tutaj bądźmy łagodni dla siebie, tak?
4: Z mojego podwórka sobie myślę, że są dwa obszary. No serduszka, wiadomo, każdy zna serduszka w internecie, które najczęściej pokazują, czy daną sprawę lubimy, ale czasem też ironicznie możemy się odnieść serduszkiem do pewnego wpisu albo do pewnej wypowiedzi polityka, ale druga sprawa jest taka, że aktywność fizyczna, oczywiście ja popieram, rękami i nogami się do tego, pod tym podpisuję, natomiast to, co czytamy i to, co piszemy w internecie, no również powoduje szybsze bicie serca. Czyli ale... dzisiejszy dzień jest tak naprawdę doskonałym momentem, nie wiem, czy o taki żebyśmy porozmawiali, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje.
3: Wysiłek intelektualny, mówi pan. No dobrze.
4: No to oczywiście, że tak. Natomiast kto rzeczywiście najwięcej cięgów

0: wybiera. No to z jednej strony chyba jednak... jakby to powiedzieć.
1: Śmiało, proszę się nie obawiać.
0: Jakby to powiedzieć. Największe cięgi zbiera wszystko to, co się wydarzyło przed. Znaczy te rozbudzone nadzieje na to, że być może kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobędzie ponad 30% i twierdzenia mówiące o tym, że na przykład Daria Gosek-Popiołek wyprzedzi, albo że nie ma opcji, żeby Aleksandra Owca wyprzedziła Darię Gosek-Popiołek. No, we wczorajszym badaniu widzimy też, że sondaże były na cenzurowanym, to znaczy jak tam wcześniej pokazywały i jak exit poll pokazał wyniki po 21 albo o 21. No więc wydaje się, że no oczywiście w tej bańce antygibałowej, w cudzysłowie oczywiście, no będziemy mieli też informacje o tym, czy kandydat w drugiej turze ma te długi u swojego ojca, czy nie ma, jakie są powiązania między nim a światem deweloperskim w Krakowie, czy są,
1: no,
0: czy
1: ale
0: jest konflikt
1: interesów,
0: czy nie.
1: To już kiedyś Jacek Majchrowski mówił, prawda?
0: No właśnie, no właśnie, ta książka teraz krąży.
1: No i krytykował Łukasza Gibałę, mówił, że to jest ostatni człowiek, na którego on zagłosuje.
0: Ciekawe, kto byłby pierwszy.
1: Prawda? Swój głos wycofała też Małgorzata Wasserman i to mogło się przyczynić do porażki w starciu z Miszalskim, z panem Miszalskim. Więc jest sporo wątpliwości. Ja jestem przekonana, że one, delikatnie mówiąc, wypłyną, że teraz praca w re, prawda? Żeby wyciągnąć wszystko, co się da.
0: Tak. No kandydatka koalicji pani Piątkowska już podczas chyba wieczoru wyborczego powiedziała, że w zasadzie to na zawsze miała serce po lewej stronie.
1: O.
0: No to już wiemy, że ta walka o wyborcę antygibałowego, znowu tak powiem, bo to jest, dużo lepiej oddaje lokalną politykę niż jakieś partie polityczne z tej ogólnopolskiej polityki. No więc to będzie walka, która, no to profesor Flis powiedział, że to wcale może nie być takie pewne, że
1: no tak, on przypomina wybory, w których to ktoś, kto zdecydowanie wygrał pierwszą turę, drugą przegrywa i to wcale nie myślimy, znaczy nie musimy myśleć tylko i wyłącznie o lokalnych, tak, bo tak, te tak, tak. Ostatnie prezydenckie.
0: Ale z drugiej strony też zależy, kto mówi, bo jak Daria Gosek-Popiołek powiedziała podczas wieczoru wyborczego, że było tak, że prezydenci, znaczy kładli się, a kandydaci jako prezydenci budzili się jako przegrani, no to akurat w kontekście wyniku Darii Gosek-Popiołek było to dość absurdalne. No ale już jeśli odniesiemy to do rywalizacji pomiędzy Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską, to rzeczywiście może mieć tutaj zastosowanie. Natomiast
1: nie, nikt nie może spać spokojnie, to bez dwóch zdań wybiera.
0: No bo to jest kampania, żeby te nadrobić te punkty procentowe, no albo stracić, jeżeli nastąpi jakaś spektakularna wpadka albo klęska. Natomiast jeśli chodzi o to, co w internecie się dzieje wokół wyborów, no tutaj wybrzmiewa taka dychotomia pomiędzy tym, czy Koalicja Obywatelska straciła na tych wyborach, czy nie. Znaczy, czy Monika Piątkowska rzeczywiście przegrała też tak symbolicznie, czy nie. No i tutaj wcale nie jest takie pewne. Znaczy, internauci, tam jest, nie wiem, 40 parę do 50 parę procent. 50 parę to jest oczywiście taka narracja, że Koalicja Obywatelska no jednak nie dowiosła, znaczy, że coś tam złego się dzieje, że to może być w dalszej konsekwencji sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej, ale 40 parę procent mówi, że tak jest.
1: No tak, bo są bardzo duże wątpliwości, czy te lokalne, samorządowe wybory mają takie rzeczywiste przełożenie na ogólnokrajową politykę. Tam się w Krakowie za dużo wydarzyło, żeby to przełożenie było takie proste. Ale jak weźmiemy pod uwagę brak struktur Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, bo przecież nasz gość się uśmiecha, to od razu państwu podpowiem. Przecież struktury zostały rozwiązane. Przecież na ratunek ruszał Donald Tusk, pani Piątkowska.

0: Kowskiej, prawda? Więc kto wie, czy jej wynik nie jest jednak sukcesem, biorąc pod uwagę całe zaplecze.
1: No, wspominałem o tym symbolicznym zwycięstwie albo przegranej i gdyby tylko pani Monika Piątkowska przekroczyła te 30%, no to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. Znaczy to symbolicznie 29,9,
0: no
1: a
0: tak,
1: 30%.
0: No właśnie,
1: to jest,
0: ale było tak blisko. Jest jednak, tak?
1: Tak, jest to i komunikacyjnie
0: miejsca po przecinku
1: też
0: mają znaczenie. No
1: dokładnie tak. Zabrakło kilkuset pewnie głosów. Natomiast no, nie można tego traktować jako porażkę. Monika Piątkowska weszła do drugiej tury. Różnica to jest kilka punktów procentowych. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie teraz ze zbieraniem tego elektoratu. Albo przynajmniej z prowadzeniem kampanii w tę stronę, żeby wyborcy, którzy chcieliby zagłosować na Łukasza Gibały, zostali w domu. No bo przecież w kampanii nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać nowe głosy, ale też żeby odebrać jakkolwiek głosy przeciwnikowi. No ale też trzeba pamiętać, że to były takie narracje, że Kraków konserwatywny tutaj na pewno partia Razem będzie miała 1-2%.
0: No ja się okazało, że podobnie jak część internautów, tak, bo to zdaje się na partię Razem w ogóle na lewicę największa kpina spłynęła, tak? Ta internetowa.
1: Tak, tak, tak. No a tutaj ponad 7% kandydatka partii Razem. No więc rzeczywiście ja się zgadzam, że te lokalne wybory mają i nie mają przełożenia na tą ogólnopolską politykę. Może odwrotnie jest trochę większy przepływ, ale no, z zaciekawieniem będziemy obserwować.
0: A jak się ma w sieci referendum, które się nie odbędzie? To warszawskie? W sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, bo już wiemy, że za mało głosów zostało zebranych, żeby referendum się mogło odbyć.
1: No ono się pojawiło we wczorajszych tych najbardziej zasięgowych tematach. Natomiast to wcale nie jest tak, że internauci jakoś szczególnie negatywnie podeszli do tej całej sprawy. Znaczy, z tego co pamiętam, tam około 60% wypowiedzi były wypowiedzi sugerujące, że no okej, Warszawa nie chce zmienić prezydenta. A nie, że to zupełne fiasko tych organizatorów i w zasadzie powinni zapaść się pod ziemię. No ale z drugiej strony, no nie zebrać 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem referendalnym
0: nie
1: w Warszawie.
0: Nie zebrać 3 tysięcy? W Krakowie?
1: I nie zebrać 3000 w Krakowie, prawda? Tak. Trzeba albo mieć rzucane pod nogi kłody zewsząd, albo być tak niesprawnym organizacyjnie, żeby rzeczywiście...
0: Albo Rafał Trzaskowski jest tak popularny w stolicy.
1: Albo tak, albo po prostu warszawiacy nie widzą alternatywy.
0: Właśnie. Ksiądz Adrian nie pytał internetu, czy wolno mu przebaczyć. Wygłosił homilię, powiedział o miłości i przebaczeniu, a Polska Sieć natychmiast zrobiła z tego referendum nad tym, jak daleko właściwie powinno ingerować chrześcijaństwo w nasze życie. Ta sytuacja z Jarosławia i ksiądz, który został poszkodowany w ataku nożownika i niezwykle autentycznie brzmiały jego słowa, bo nawet jeśli czytał je z kartki, to nie miało większego znaczenia. Jak to odebraliśmy?
1: W gruncie rzeczy dobrze, znaczy 3/4 opinii było pozytywnych, ale no blisko 25, czy tam ponad 25% komentarzy było negatywne. Ja sam widziałem memy z przeróbkami księdza, który stoi na ołtarzu i tą homilię mówi. Gdzieś tam mi się na tablicy wyświetliło. Więc to nie jest tak, że się zjednoczyliśmy, ale rzeczywiście dostrzegliśmy, że i połączyły się te bańki w pewnym momencie, że choć raz ci, którzy wcześniej byli antyklerykalni na przykład, mogli się zgodzić z księdzem. Ja
0: a zwłaszcza, że była też reakcja episkopatu szybsza niż zwykle, prawda? I
1: tak.
0: Jestem ciekawa konsekwencji tej homilii. Takiej trochę odsuniętej w
1: czasie. Obawiam się, że jutro już nikt nie będzie o tym pamiętał w internecie.
0: Taki jest internet, czy my tacy jesteśmy?
1: Tacy my jesteśmy w internecie.
0: Czy takie są algorytmy?
1: Tacy my jesteśmy w internecie.
0: No właśnie, bo to one, ja zapytałam o algorytmy, bo to one często zarządzają naszą zbiorową wyobraźnią. Tak. Dziękuję bardzo. Kamil Smogorzewski, Res Futura, o tym,

0: jacy jesteśmy.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Agaton Koziński, publicysta, komentator Dziennika Polska. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry.
0: Żona Nikosia ma też pewną sprawę do załatwienia z panem prezydentem, bo on w swojej książce tej słynnej, którą napisał pod pseudonimem, twierdzi, że była prostytutką. Żona Nikosia protestuje i próbuje od miesięcy dostarczyć pozew panu prezydentowi. Niestety nie odbiera korespondencji. No ale to tylko jeden z aspektów tej sprawy. Pan prezydent nie zdecydował się na wyjaśnienie tej sprawy w trybie wyborczym w czasie kampanii. Co może teraz zyskać albo stracić?
3: Znaczy, no, przede wszystkim mam nadzieję, że wyjaśnimy prawdę. Sprawa jest o tyle ciężka, ponieważ, tam był najbardziej kontrowersyjny w tej całej sprawie. Moim zdaniem był moment zwodowania tejże informacji. No, słuchamy tutaj, w artykule było dwóch świadków. Teraz cytujecie państwo redaktora naczelnego Onetu, który mówi, że świadków jest więcej. Czyli redakcja...
0: Ja to wyjaśnię. Za tym, co mówi redaktor Stankiewicz, dwóch z tych świadków złożyło pisemne zobowiązanie stawienia się przed sądem.
3: Tak, tak, tak. Nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że redakcja prowadziła długie, skoro jest tylu świadków, więcej niż dwóch, odwołuję się do słów tych, tego wcześniej nawet nie słyszałem, redaktora naczelnego Onetu, skoro jest więcej niż dwóch świadków, tacy ludzie nie przechodzą z tragarzami koło redakcji, to raczej redakcja musiała pojechać do Trójmiasta i ich poszukać. To były wielotygodniowe pewnie
0: miesięczne, jak mówili
3: albo nawet
0: obaj.
3: Miesięczne. W związku z tym sprawa została zwodowana na 4 dni, jeśli dobrze pamiętam, przed drugą turą wyborów prezydenckich. No, taki moment bardzo nieprzypadkowy, moment, który mógł wstrząsnąć, wstrząsnął zresztą. Pamiętam, akurat byłem u państwa tutaj w studiu i komentowałem tę sprawę na bieżąco i sam nie do końca zdążyłem przeczytać artykuł, bo to poszło rano. Natychmiast trzeba było go komentować i ten szok, jak to, w jaki sposób to ugryźć, to było szalenie skomplikowane i moment tego odpalenia był moim zdaniem nieprzypadkowy, właśnie miał służyć temu, żeby ten efekt szoku wywołać i wpłynąć na wynik wyborów. I to jest największa kontrowersja tak naprawdę wokół tej sprawy, jaka była. Prezydent musiał podejmować szybkie decyzje, nie zdecydował się na proces w trybie wyborczym, wychodząc z założenia, że więcej zamieszania z tym wszystkim nie będzie dla niego politycznie korzystne. Wynik wyborów był taki, jaki był.
0: No tak, bo rozstrzygnięcia w trybie wyborczym
3: 24 godziny, 24 godziny. Tak, tak. No tutaj zaufanie do sądów jest niewielkie, no bo tutaj cała materia jest. No, pamiętamy tą historię, zwodowany artykuł, potem wypowiedź Donalda Tuska w telewizji Polsat, który opowiadał o sobie znanym panu Murańskim, który no może jest i znany, chociaż ja go wcześniej nie znałem, pewnie w niektórych kręgach był znany, ale czy taką osobę można uznać za wiarygodną? I tutaj moim zdaniem cały proces będzie się wokół tego rozstrzygał, więcej niż dwóch świadków, tylko ilu z tych świadków będzie miało choć jakąśkolwiek elementarną ludzką wiarygodność? Czy będziemy mówili o ludziach z tak zwanego marginesu, właśnie prostytutkach, ludziach związanych ze światem mafii
0: i tak dalej, i tak dalej.
3: Ludzie, którzy parają się działalnością przestępczą. W skrócie, ludzie parający się działalnością przestępczą z definicji mają obniżoną wiarygodność, bo wychodzimy z założenia, że są gotowi skłamać w każdej sytuacji.
0: Jeden z tych świadków redaktorów Stankiewicza i Harłukowicza, czy Onetu, to jest kolega ze studiów Karola Nawrockiego. To nie jest człowiek z świata przestępczego.
3: Aha, studia i świat przestępczy, nie to się wykluczało?
0: Nie. Jak twierdzi,
3: nie wiem, kim są ci świadkowie, mówię o...
0: Ja mówię o jednym z nich. Ja
3: dobrze,
0: nie wiem, ale
3: tak naprawdę to
0: się,
3: będzie przesądzające.
0: Tak.
3: To będzie przesądzające o tym, czy ta sprawa jest, czy ta sprawa zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta, czy nie. To jest kluczowa informacja, wiarygodność świadków. Jeżeli sąd uzna, że świadkowie są wiarygodni i należy wziąć ich słowa pod rozwagę i są kluczowe, a nie mataczą, nie kłamią, nie chcą jakichś innych korzyści z tego powodu uzyskać, obalczyć byłego kolegę, z którym kiedyś tam stali na bramce, no bo to, że był Karol Nawrocki ochroniarzem, wiadomo, od bardzo dawna. Bardzo wiele motywacji tam będzie i to jest kwestia właśnie dla sądu, na ile można dać posłuch, na ile te wyznania, no zakładam, że tutaj też to śledztwo będzie kluczowe, no bo czy te zeznania będą uzgodnione, czy będą sprzeczne, czy będą się powtarzały, no wiele różnych zagadnień. Wiarygodność świadków tutaj przesądzi o przesądzi o wyroku.
0: Łukasz Gibała chce przewietrzyć Kraków, jeśli chodzi o elity. To są słowa dosłownie sprzed chwili.

0: z jednego z wywiadów. Jest człowiekiem spoza układu Łukasz Gibała?
1: Znaczy, bardzo trudno jest powiedzieć, kim jest Łukasz Gibała. Dlatego ja się zawsze bardzo wstrzemięźliwie podchodzę.
0: Na pewno jest waleczny i wytrwały.
1: Ja też jestem waleczny i wytrwały, a nawet się nie ocieram ani o prezydenta Krakowa, ani nawet o prezydenta naszego ukochanego Płocka.
0: Musiałby pan mieć takie środki, jak pan Łukasz Gibała, żeby zorganizować referendum.
1: Moja intuicja jest taka, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia środków, ale też kwestia bardzo wielu różnych cech, które trzeba mieć, żeby walczyć o takie stanowisko. Ja takich cech wiem w sobie, że nie mam, dlatego jestem tutaj z panią i rozmawiamy o naszym ukochanym Płocku, a nie w tym, że Płocku przebijamy się łokciami na poziomie Rady Miasta chociażby.
0: Trzeba mieć zespół cech, żeby być redaktorem Kozińskim, to też w ogóle bez dwóch zdań.
1: Inny zestaw cech niż zestaw cech potencjalnego radnego Płocka, nie mówiąc już o prezydencie Płocka. Ja do takich funkcji politycznych nigdy nie aspirowałem i mam nadzieję, że nigdy nie będę aspirował, a gdybym, nie daj Boże, coś mi odbiło, liczę, że pani redaktor Żochowska po starej znajomości powie: stary, puknij się w głowę. Nie po to kończyłeś Małachowiankę, żeby się teraz wygłupić. Także tutaj jest, to jest jedna część odpowiedzi.
0: To znaczy tak, to ja gwarantuję, tak. Może nie w tej formie, ale...
1: A druga część odpowiedzi brzmi następująco. Nikt nie wie, kim jest Łukasz Gibała. Właśnie dlatego ja zawsze jestem bardzo wstrzemięźliwy i troszkę z lekkim rozbawieniem słucham tych wszystkich poważnych analiz, które mówią, co wynik w Krakowie mówi nam o polityce ogólnopolskiej. No nic tam nie mówi o polityce ogólnopolskiej, ponieważ nie ma w polityce ogólnopolskiej jakiejkolwiek partii, która by choć trochę była zbliżona do Łukasza Gibały. Proszę zwrócić uwagę, jaki Łukasz Gibała zawiera w sobie zestaw sprzecznych cech. On jest trochę konserwatywny, ale jest jednak bardzo liberalny, bo należał do ruchu Palikota. Jest bardzo establishmentowy, bo wywodzi się z tych najbogatszych krakowskich rodzin, a z drugiej strony przedstawia się jako antysystemowiec. No nie da się łączyć tak sprzeczności, nie da się być jednocześnie czarnym i białym, a Łukasz Gibała taki jest.
0: Ale może to wystarczy, żeby...
1: Na Kraków pewnie wystarczy, ale w żadnych cech,
0: Ja nie chcę deprecjonować tutaj Krakowa. Chodzi o to, czy mieszkańców tego miasta, ale od wielu dni zastanawiamy się z naszymi gośćmi, ekspertami nad tym, że trudno go umieścić w krajowej polityce, bo
1: rzeczywiście...
0: Jest inny, tak, jest inny, ale też argumenty za referendum i teraz te dominujące w kampanii, nie tylko z jego strony, ale też jego rywalki w drugiej turze głosowania, są naprawdę samorządowe. Chodzi o strefę czystego transportu, chodzi o bilety, chodzi o metro.
1: To jest oczywiście retoryka, która pada w kampanii wyborczej. Łukasz Gibała jest sui generis, sam z siebie, jedyny w swoim rodzaju, dlatego że prezydent Majchrowski, to jest ten prezydent, który rządził do 2024 roku przez 21 lat, też był sui generis. On był teoretycznie człowiekiem lewicy, bo pierwsze wybory wybrał z poparciem SLD.
0: Ostrzegał przed Łukaszem Gibałą.
1: Ale właśnie do tego zmierzam. Musimy pamiętać, kim był profesor Majchrowski, jaki system władzy stworzył w Krakowie. Właśnie system rozciągnięty od prawa do lewa. Miał zwolenników wszędzie. Umiał się dogadywać właściwie z wszystkimi krakowskimi koteriami i stworzył w ten sposób sobie mały pomnik w tym mieście. No tylko jak każdy pomnik, miasta to są żywe organizmy i pomniki ładnie wyglądają na placach, ale nie w ratuszach. I ludzie, którzy czuli się odrzuceni przez układ stworzony przez pana Majchrowskiego, zaczęli rosnąć w siłę. I właśnie ich emanacją jest Łukasz Gibała i dlatego on jest po prostu inny niż był profesor Majchrowski. Ale dlatego, ponieważ Majchrowski był nie jedyny w swoim rodzaju, nie było drugiego takiego polityka, nie mówiąc już o szerszych formacjach, do których dało się go porównać, Łukasz Gibała jest dokładnie taki sam. On jest przeciwieństwem pana Majchrowskiego. On obiecuje, mój Kraków będzie inny. Bo to jest, pani dała przykłady, takie najbardziej rzucające się w oczy, ceny biletu, strefa czystego transportu, to co wychodzi w sondażach, ludzi najbardziej denerwuje.
0: Zadłużenie miasta, restrukturyzacja,
1: Ale tam zastrzeżenia takie moim zdaniem są głębsze. Po pierwsze, Aleksander Miszalski był zwyczajnie obciachowy. Kraków to jednak jest stare miasto, ludzie lubią, żeby przynajmniej to wyglądało.
0: A skąd pan wie? Ja nie wiem. Był obciachowy?
1: Pełno. Te filmiki, co chodziły, tańczył na dachu, tańczył w klubie nocnym o drugiej w nocy ze szczotką. No to ja to widziałem w mediach społecznościowych. No zakładam, że w Krakowie takich rzeczy było więcej. Ludzie, to jednak Kraków to musi być profesor.
0: Może był blisko ludzi po prostu.
1: No blisko ludzi, ale nie blisko szczotki. No możemy się śmiać, bo to już jest pan nikt. No w Płocku mamy poważniejszego prezydenta. To trzeba mu oddać.
0: Od wielu lat.
1: Dobrze.

0: Lichockiego, bo daleko.
1: Dobrze, ale w Warszawie też mamy prezydenta od wielu, wielu lat, bo chciałabym jeszcze zdążyć.
0: No i pozostanie
1: zdążyć.
0: Jeszcze, tak.
1: I pozostanie,
0: do
1: no
0: 2029, tak?
1: Teraz będziemy analizować, dlaczego tylko 111 tysięcy głosów zebrali ci, którzy chcieli.
0: Jeśli zadali, referendum. Bo nikt tego nie policzył.
1: No tak, ale może warszawiacy lubią pana prezydenta Trzaskowskiego i to nie nieudolność zbierających głosy, tylko popularność prezydenta zwyciężyła.
0: No wiele różnych płaszczyzn, popularność prezydenta oczywiście również, ale przede wszystkim wszystkie wielkie miasta rządzą się według tego samego formatu, za wyłączeniem oczywiście Krakowa, bo Kraków jest inny, wszystkie pozostałe miasta to są ludzie mający liberalno-lewicowy profil polityczny i tego typu polityków chcą na swoim czele, a jeżeli widzą, że może się zachwiać ich prezydent i w to miejsce, nie daj Boże, wejdzie jakiś konserwatywny polityk, a już najgorzej by było, aby to był ktoś z PiSu, no to absolutnie nie. I to konserwuje jakiekolwiek zmiany. Najgorszy prezydent Warszawy, mający poparcie liberalno-lewicowych partii, będzie lepszy niż najlepszy prezydent z PiSu, a póki system jest zero-jedynkowy, a w wielkich miastach jest system zero-jedynkowy, prezydent popierany przez Koalicję Obywatelską dostaje około 70-70% głosów, a kandydat popierany przez PiS dostaje 25-30% głosów, a reszta się nie liczy, no to póki taki w wielkich miastach będzie układ obowiązywał, a taki układ chyba za wyłączeniem Wrocławia, co pokazały ostatnie wybory, cały czas się utrzymuje w wielkich miastach, no to puty co w dużych miastach tego typu referenda są tylko i wyłącznie przepalaniem środków, czasu i energii i niczemu to nie zmieni. Kraków jest wyjątkowy. Można zastanawiać się nad referendami w trochę mniejszych ośrodkach. Bardzo słabo wygląda prezydent Rzeszowa, on nie ma dobrych opinii, a akurat tam poparcie dla liberalno-lewicowych kandydatów jest dużo niższe niż w największych miastach. Mówi się o Białymstoku, mówi się o Kielcach. Ale to są już miasta drugiej, trzeciej kategorii, jeśli chodzi o wielkość, jeśli chodzi o rozpoznawalność, jeśli chodzi o wagę w skali kraju. W tych największych miastach układ jest zakonserwowany i pewnie jak za 10 lat się spotkamy w tym studiu, będziemy rozmawiali o wyborach prezydenckich, to nie musimy rozmawiać, wystarczy odtworzyć tą taśmę, którą teraz nagraliśmy i będzie się zgadzało.
1: Będzie to samo. To jeszcze Kraków.
0: Już nie nagrywa na taśmy chyba, nie?
1: Rzeczywiście.
0: Nie otworzy się taśmy. No może nie. Na twardym, a w chmurze będzie.
1: Już jest. Wszyscy jesteśmy
0: to
1: na podsłuchu.
0: Zapiszmy tylko datę.
1: Jasne.
0: I za 10.
1: Nie, to jeszcze Kraków, ale z trochę innej perspektywy, bo wybory samorządowe, oczywiście tych krajowych nie można przekładać na krakowskie czy na samorządowe, ale co pierwsza tura wyborów samorządowych w Krakowie mówi nam o zapleczu politycznym, o Prawie i Sprawiedliwości, o Konfederacji, o Koalicji Obywatelskiej?
0: O Koalicji Obywatelskiej mówi bardzo niewiele. Druga tura powie więcej. Najwięcej o Koalicji Obywatelskiej powiedziała porażka Miszalskiego w referendum. To jest ewidentna wpadka tej partii, porażka tej partii i teraz są konsekwencje tejże porażki. Im dłużej to trwa, tym ta porażka się jakby rozciąga. Jest to dalej ropiejąca rana. Moim zdaniem Donald Tusk nie zaryzykuje walki o zwycięstwo, bo musiałby rzucić bardzo dużo na to, musiałby naprawdę rozpalić
1: jeszcze,
0: emocje.
1: Jeszcze raz, nie zaryzykuje
0: walki o zwycięstwo.
1: W Krakowie?
0: Tak, tak.
1: Czyli nie rzuci wszystkiego na szale, żeby wygrała pani Piątkowska?
0: Co musiałby zrobić, żeby pani Piątkowska wygrała?
1: Może niewiele.
0: Moim zdaniem dużo, no bo ona zdobyła mało głosów i nie ma z czego dobierać. No zdobyła 20-30%.
1: Niecałe.
0: Niecałe, tam 0,07 zabrakło. 5% niecałe zdobyła kandydatka lewicy i to wszystko głosy, jakie może liczyć. Jedyne rezerwy to są ludzie, którzy nie wzięli udziału w głosowaniach. Proszę zwrócić uwagę różnicę między frekwencją w drugiej turze wyborów prezydenckich ogólnopolskich, a teraz. To jest prawie 30%, a Rafał Trzaskowski wygrał z przewagą 2-1 z Karolem Nawrockim. Także jakby rozpalić kampanię wyborczą w standardzie ogólnopolskim na bardzo silnej polaryzacji, no to wtedy być może tych wyborców by się ruszyło i pani Piątkowska byłaby ruszona, ale porażka wtedy by bolała dużo
1: ale
0: bardziej.
1: Ale druga tura to zupełnie nowe wybory, tak mówią też eksperci.
0: Będzie gra na alibi, żeby ta przewaga pana Gibały nie była zbyt duża. Tak czuję, żeby
1: dziękuję.
0: Wyciszyć jak najszybciej system.
1: Dziękuję bardzo. Agaton Kosiński z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: 13-latek z Książek w powiecie wążeskim miał planować atak na swoją szkołę. Policja dostała informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, której źródłem byli zagraniczni partnerzy.

Paryżu. Wcześniej rano funkcjonariusze weszli do domu chłopca w plecaku przygotowanym do szkoły. Miał bagnet. W mieszkaniu miał tasak. Policja

0: że był ofiarą przemocy rówieśniczej. Jego rodzina także to potwierdza. Chłopiec był wcześniej prześladowany i wyśmiewany przez innych uczniów. Co się z nami dzieje? Co się dzieje z młodymi ludźmi? Z nami teraz Roma Gąsierowska, aktorka Fundacja Vuarte. Dzień dobry, pani Romo.
1: Witam serdecznie.
0: Ma pani swoje obserwacje, swoją analizę w tej sprawie. Co się takiego dzieje z młodymi ludźmi, że sięgają po takie narzędzia, żeby... nie wiem, wyrazić, co czują?
1: Po pierwsze, ja dziękuję za zaproszenie, natomiast chcę od razu powiedzieć, że nie występuję tutaj w roli eksperta, dlatego że jestem aktorką i nie mam wykształcenia ani psychiatrycznego, ani psychologicznego. Natomiast przy projekcie, który w ramach swojej fundacji prowadzę, który dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży właśnie, współpracuję z rzecznik do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na Polskę, Aleksandrą Lewandowską. I tutaj mogę powiedzieć za jej słowami, co się dzieje. Przede wszystkim no, są ogromne zagrożenia. Właśnie w sieci ich jest najwięcej. Tak mówią badania. I przede wszystkim nieświadomość społeczeństwa, rodziców, jak wielkie są to zagrożenia i z czym zmaga się w tym momencie młodzież w internecie. Z jaką ilością przemocy, z jaką ilością hejtu, z jaką ilością różnego rodzaju szykanowania, odrzucania czy też wyśmiewania, które zamykają w sobie, nie ujawniają, nie szukają nigdzie pomocy, bo uznają, że to jest normalne, dlatego że przemoc jest normalizowana i nie ma odpowiednich narzędzi czy środków, żeby reagować odpowiednio. Wymagana jest od nauczycieli czy od służb pewna procedura, natomiast jeszcze nie ma odpowiedniej ilości szkoleń z tego, co wynika z badań, żeby rzeczywiście adekwatnie reagować prewencyjnie, żeby uniknąć sytuacji, gdzie dziecko, którego zasoby no, w danym momencie życia są takie, jakie są, a więc dużo bardziej ograniczone niż zdrowego dorosłego, mogły pojąć, jaka jest różnica pomiędzy fikcją a rzeczywistością i jaka jest prawidłowa reakcja i regulacja emocji, a nie poprzez tego rodzaju narzędzia, jakie udostępniają tak naprawdę kopiowane są zachowania tych wszystkich udostępnianych treści przez internet.
0: Jasne, bo skąd młody człowiek, dziecko, 11-latek, 13-latek ma wiedzieć, jeśli zanurzy się w ten świat emocji, prawda? Jeśli jest na przykład jak w sytuacji, o której wspominałam, ten 11-latek, jeśli jest ofiarą przemocy rówieśniczej, to i tak a nie inaczej wyraża tak swój bunt, lęk, nie wiem, wszystko razem, to, znaczy, to jak on ma wiedzieć, jak odróżnić rzeczywistość, prawda, od tego, no, co go otacza.
1: Rozpoczynamy dyskusję mówiąc o skrajnym przypadku, prawda, odwołujemy się do sytuacji, w której dziecko zachowuje się jak no, już w tym momencie dokonuje przestępstwa, co jest wykroczeniem, natomiast bardzo dużo jest takich dzieci, które są w tak zwanej normie lub mają przeróżne diagnozy, które powodują, że też te dzieci nie do końca wiedzą, co mają z tą swoją anomalią dotyczącą funkcjonowania w społeczeństwie, które tak naprawdę w tym momencie jest dosyć chaotyczne i mamy bardzo różne sposoby wychowania dzieci, mamy różne sposoby myślenia o wychowaniu dzieci. Dzieci chodzą do różnych domów, są we własnym domu. Doświadczenia przemocy są nie tylko doświadczeniami zebranymi wśród rówieśników. Przede wszystkim przyzwolenie na przemoc jest w wielu domach polskich. I mówiąc o tym, co się dzieje ze społeczeństwem, trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla każdego w tym momencie definicja przemocy. Dlatego, że jest ogromna dyskusja, zmieniają się prawa, zmieniają się możliwości właśnie rozwiązania systemowe, tak jak mówię. Natomiast no, jeszcze nie wszędzie to dociera na tyle i nie na tyle jest to skuteczne, żeby ochronić młodych ludzi. Oni są po prostu w jakimś sensie bezbronni też przez konsekwencje, jakie ponoszą decyzji dorosłych, więc można by zacząć od tego, jak ważna jest edukacja w tym temacie, czym w ogóle jest przemoc, poza przemocą fizyczną, tak?
0: Jasne, ja
1: przemoc
0: patrzę...
1: psychiczna jest... jest tym elementem, o którym rozmawiamy. Wyśmiewanie, wyszydzanie, odrzucanie z grupy. No tak, ale czy nie, jeśli zajrzymy do nie wiem, co piątego, co dziesiątego polskiego domu, to czy to nie jest normalne, że przy stole dziecko tak samo jest traktowane przez swojego ojca, czy czasem swoją matkę i też to jest coś, czego się uczy i potem powtarza. To, co ja zauważyłam i to, dlaczego moja fundacja powstała i dlaczego robimy projekt dotyczący komunikacji bez przemocy, to to, że nie tylko edukacja dotycząca tego, czy czym jest przemoc, jest istotna, ale przede wszystkim rozwiązania i łączenie

0: tego, co już jest, zasobów, które już mamy wszędzie, jeżeli chodzi o prewencję, jeżeli chodzi o rozwiązania dotyczące przemocy, edukacja w tym temacie, zarówno dorosłych, jak i młodzieży, ale przede wszystkim rozwiązania, które dają młodzieży możliwości uczenia się regulowania we zdrowy sposób własnych emocji na co dzień i stawiania granicy i wychodzenia poza przemoc, nie rozwiązaniami przemocowymi, tak? Trzeba po prostu dać rozwiązania, więc no, należy moim zdaniem łączyć siły jak najszybciej, bo musimy reagować natychmiast i sami siebie wyedukować i w większości zastosować po prostu narzędzia, które będą korygowały też nasze zachowania, nasze dorosłych, po to, żeby rzeczywiście ochronić dzieci. Tak wygląda moja obserwacja i to jest to, co ja robię w ramach mojej fundacji.
1: No właśnie. Pani Romo, jest pani aktorką, jest pani przyzwyczajona do tego, że przez ciało i różne w różne sposoby jest pani w stanie wyrazić swoje emocje i pokazać innym, jak to się robi. Patrzę na zdjęcia na stronie fundacji, młodych ludzi, którzy stoją wokół pani w jakimś działaniu, tak? No, tylko fotografy,
0: warsztaty.
1: Więc
0: tak, warsztaty, tak, to są właśnie na stronie fundacji sobie fotografie z warsztatów, które miały miejsce w Łodzi przy współpracy z miastem Łódź i właśnie Ministerstwem Zdrowia. Te warsztaty właśnie dotyczyły komunikacji bez przemocy i regulacji emocji, dlatego, że tak jak pani powiedziała, no moja, nie tylko to jest moja praca jako aktorki, ale ja prowadzę szkołę aktorską od 14 lat i zdobyłam narzędzia pracy z ludźmi, pewnymi metodami, które uważam, że właśnie są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o regulację emocji. I to jest coś, co w bardzo, można powiedzieć, że skondensowany jednak sposób, bo jakby w pigułce, ale właśnie młodzież dostawała, młodzież z klas 7 i 8 w Łodzi w tym roku podczas tych warsztatów. Miasto Łódź będzie kontynuowało ten projekt w przyszłym roku, natomiast ja już idę do kolejnych miast i to jest tylko taki, moment i zapalam gdzieś w nich iskierkę budzę, ale uważam, że rzeczywiście regulacja emocji poprzez narzędzia, które dają twórcy, jest i dostępna i bardzo ważna, żeby wyrazić siebie w sposób, który nie jest właśnie przeciwko komuś, tylko jest twórczy i pokazuje dostęp do własnych emocji, do własnego ciała, tak jak my je czujemy, czyli no gdzieś tak, poszukujemy własnej tożsamości.
1: Jak w tańcu trochę, prawda? Jesteśmy na początku zamknięci, tak. Czujemy się niezdarni, nie bardzo wiemy, co zrobić, to tak w relacjach, w komunikacji nie bardzo umiemy powiedzieć nie, nie bardzo umiemy powiedzieć stop, nie bardzo umiemy pokazać, co czujemy. Jestem ciekawa pani refleksji na temat tego momentu, w którym człowiek otwiera się poprzez ciało i zaczyna, nie wiem, śpiewać, tańczyć, krzyczeć, płakać.
0: To znaczy, to są narzędzia typowo też terapeutyczne i gdzieś można powiedzieć, że one nie są używane w aktorstwie już, jeśli mówimy o budowaniu roli, ale na pewno pochodzi to z dramy, gdzieś właśnie połączenia psychologii z metodami aktorskimi i tutaj mówimy nawet o metodach, które już w tym momencie w terapii są stosowane, czy śniące ciało, gdzie Krystian Lupa pracuje od lat taką metodą. To są metody na pograniczu hipnozy, na pograniczu transu. To można w ten sposób terapeutyzować nawet głębokie traumy. My się tym nie zajmujemy w ramach fundacji, ale mówię jako ciekawostkę, że jakby rzeczywiście jest tak, że poprzez ciało, nie będąc aktorem, można oczywiście przy bezpiecznym prowadzeniu, bo ja nie jestem za eksperymentami jak najdalej od tego, to muszą być eksperci i sprawdzone metody, więc bardzo też mi na tym zależy i to akurat w ramach fundacji też robimy, to przede wszystkim certyfikowanie wiedzy i narzędzi to jest coś, co uważam za podstawę, bo bardzo łatwo też oddać się w takim trudnym momencie życia w niepowołane tak zwane ręce i zrobić sobie jeszcze większą krzywdę otwierając się, a nie regulując i radząc sobie z rozwiązaniami. Więc tutaj uważam, że owszem, otwarcie w bliskich warunkach, ciepłych i sprzyjających, kiedy czujemy się akceptowani, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy, to tylko jest w takich możliwych warunkach, żeby w ogóle dojść do tego, co czujemy. Natomiast to jest bardzo kruche. To jest jak małż, który, nie wiem, w środku jest delikatny, a na zewnątrz ma skorupę. Więc no, ta skorupa bardzo długo pozostaje skorupą lub się jeży. I my jesteśmy głębiej gdzieś wrażliwi, gdzieś bardziej pochowani, tym szybciej się jeżymy w tych warunkach, w których nie czujemy się bezpieczni. Dlatego tak wiele jest teraz prób samobójczych wśród młodzieży, dlatego tak wiele jest teraz samobójstw, bo te dzieci są też pootwierane i nie dają odpowiednich narzędzi czy wsparcia osoby, które są blisko nich, a otwarcie wynika z tego, że gdzieś jest większa świadomość przede wszystkim tego, z czym się mierzą i rzeczywiście

0: próba, mam wrażenie, i tak jak rozmawiam ze specjalistami i tymi, którzy prowadzą badania, terapeutami czy psychiatrami, no to przede wszystkim świadomość właśnie poprzez większą świadomość w ogóle społeczeństwa w tym
1: Pani
0: temacie.
1: Romo,
0: Więc
1: musimy
0: tak.
1: kończyć niestety, ale ja zapraszam
0: Bardzo
1: Państwa na
0: ciekawa
1: stronę
0: rozmowa,
1: Fundacji
0: dziękuję.
1: Warte, bo tak, bo można się porozumieć bez tego, co kończy się tragediami, prawda? Ja mam głęboką wiarę w to i dziękuję za
0: Znaczy
1: naszą
0: uważam, że
1: rozmowę.
0: należy pierwszy krok wykonać zawsze,
1: Jasne.
0: Niezależnie od tego, w którym się jest miejscu, i poprosić o pomoc. To jest ważne, a wtedy konsekwentnie już iść po tę pomoc i czy jest się ofiarą, czy sprawcą przemocy, no iść do rozwiązania, tak uważam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: Roma
0: bardzo.
1: Gąsiorowska z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pentagon potwierdza, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego. Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colby'im rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiek-Czarniecka i Paweł Zalewski. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja w tej sprawie już zapadła. Mówiąc o trwającym przeglądzie sił USA w Europie, który zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk, Colby zaznaczył, że decyzje oparte zostaną na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Polska przestaje być liderem sojuszu w kwestii wydatków na zbrojenie, informuje tymczasem Rzeczpospolita. W 2025 roku na ten cel wydawaliśmy 4,3% PKB, jednak w tym roku wyprzedzą nas Litwa, Łotwa i Estonia, mimo tego, że na zbrojenia będziemy wydawać 4,5% PKB. Do 2027 roku kraje bałtyckie mają wydawać na zbrojenia już co najmniej 5% PKB. Wzrost wydatków planują też Niemcy. W 2027 roku, wliczając dodatkowy fundusz obronny, wydatki naszych zachodnich sąsiadów mają przekroczyć 3% PKB, czyli około 140 miliardów euro. To 3 razy więcej niż wydatki Polski. W ataku w szkole na Słowacji zginęła nauczycielka, a 2 kolejne osoby są ranne. Sprawca, uczeń 8 klasy, został zatrzymany. Swoich kolegów i pracowników szkoły zaatakował nożem.
1: Ofiarami ataku padły 2 nauczycielki i uczennica. Jedna z kobiet, 61-latka, zmarła na miejscu. Pozostałe 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Stan rannej dziewczynki jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, aby ją uratować. Życie drugiej z nauczycielek nie jest zagrożone, przekazał minister zdrowia Kamil Szaszko. Ofiar mogłoby być więcej, gdyby nie bohaterska postawa dyrektorki szkoły, zauważył minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Zarazem uczniów medialne spekulacje na temat motywów napastnika.